0: Extreme. Oferowany budzik jest przez AVG Labs. To jest ta sama firma, która robi sławetnego antywirusa. No i rzeczywiście jest Extreme, jest Extreme, dosyć jest faktycznie zaawansowany. Natomiast tutaj jedna też uwaga dla tych, którzy mają problemy z syntezatorem mowy, że jest za cicho, że jest za głośno. Tu jest problem, był problem i obawiam się, że problem zostanie, ponieważ z tego, co mi wiadomo, przynajmniej nie wynika z aplikacji używanej, tylko bardziej z tego, jakie ona API używa. No czyli rzeczywiście poniekąd z aplikacji, ale no nie do końca. W każdym razie Alarm Clock Stream używa standardowego API do alarmów i w tym przypadku nie da się nic z tym, z tego, co mi wiadomo, zrobić, to znaczy do Androida 6 TalkBack był i działa z taką głośnością, jak jest ustawiony budzik, a Alarm Clock Stream ustawia ten budzik na maksa, na głośność. Jeżeli mamy ustawiony, żeby on na przykład regulował tą głośność, to znaczy, nie wiem, żeby zaczynało się od cichego i potem ta głośność stopniowo sobie wzrasta, to to jest ustawione wewnątrz aplikacji tylko to jest robione, natomiast głośność budzika i tak jest 100%. Więc to jak będzie ryczał. Natomiast na Androidzie 7.0 zobaczymy, jak będzie wyżej. Wygląda to tak, że TalkBack działa nadal z tą głośnością, na której był ustawiony wcześniej. Czyli załóżmy, jeżeli mamy głośność bardzo cichą, budzik zaczyna grać głośno, no to TalkBacka nie usłyszymy. Także no, nie ma złotego środka. Niestety. No, niemniej, jeżeli ktoś jakoś z tym żył, no to Alarm Clock Stream może być bardzo ciekawą alternatywą dla standardowego budzika. Alarm Clock Stream, czy też darmowy budzik Stream plus Timer, to się przynajmniej w tej chwili tak nazywa, jak mówiłem, jest dosyć dobrze zintegrowany z systemem, czyli można ustawiać również budziki w tym programie używając wszystkich Polasisów, nie Polasisów i tego typu aplikacji do ustawienia budzika. No i chyba tyle. Pora wejść do aplikacji, sprawdzić, jak ona wygląda.
1: Alarm Clock Extreme.
0: Alarm Clock Extreme. Używam zewnętrznego głośnika, żeby była trochę lepsza jakość.
1: Alarm Clock Extreme. Wyświetlam element 1 z pierwszego.
0: I teraz tak, ja oprócz TalkBacka, jako standardowego screenera, używam takiego programu Audex. To jest aplikacja, która oprócz własnych dźwięków na różne opcje posiada coś, co się nazywa Smart Labeling System, czyli taki inteligentny teoretycznie mechanizm etykietowania przycisków, może nie etykietowania, jak takiego wypowiadania nazw tych opcji i to odbywa się w taki sposób, że najpierw TalkBack mówi swoje, przycisk bez etykiety i potem Audex, o ile może, wtrąca swoje 3 grosze i próbuje określić, co to jest. Ten budzik to nie tylko jest budzik, on ma również opcję timera, stopera, jakiś dziennik snu, tam jest jeszcze, ja z tego nie korzystam, bo te opcje już nie są tak fajnie dostępne i w ogóle tak fajne jak budzik. No stoper jest jakoś jeszcze dostępny, choć nie tak jakbym chciał. Timer jest średnio dostępny, ten sleep tracking, czyli zaśledzenie snu jest, nie wiem, ja to traktuję jako gadżet i nie korzystam z tego. No ale jeżeli ktoś by bardzo chciał, to jest. Zaraz po wejściu do aplikacji, na początku mamy kilka przycisków opcji, właśnie niestety bez etykiety. Audex na szczęście jakoś to etykietuje.
1: Zaznaczono przycisk.
0: I mamy 4.
1: Zaznaczono przycisk opcji. Octave Alarm Button.
0: Pierwszy to jest budzik.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji. Octave Timer Button.
0: Potem mamy timer.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji. Octave Stopwatch Button.
0: Potem mamy stopper.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji. Octave Sleep Tracking Button.
0: No i na końcu ten sleep tracking, czyli śledzenie snu. Ja tutaj pokażę głównie alarm, bo to chyba będzie najczęściej wykorzystywana opcja.
1: Bez etykiety przycisk. Upgrade icon button.
0: Mam jeszcze przycisk bez etykiety, czyli upgrade do wersji Pro.
1: Więcej opcji przycisk.
0: No standardowo więcej opcji menu aplikacji.
1: Tam
0: można,
1: z siecią Wi-Fi N.
0: Tam można wejść do ustawień, jakieś tego typu rzeczy, pomoc.
1: Widok z wieloma stronami, brak zbliżających się alarmów.
0: No i mamy listę budzików. Jeżeli ustawimy sobie jakiś budzik, to on tutaj pojawi się na tej liście. Oprócz tego lista domyślnie zawiera kilka takich predefiniowanych ustawień przez program. Budzik, który może włączyć się każdego dnia o chyba 8 roboczego przynajmniej, i budzik, który włącza się w weekend o 9. One są domyślnie wyłączone, ale można je jednym ruchem włączyć. I sprawdźmy, co my tu mamy.
1: 6 jutro na liście 10 elementów.
0: I pierwszym budzikiem jest jutro o godzinie 6, to już jest budzik przeze mnie ustawiony.
1: Był przełącz.
0: Tu jest pole wyboru, w którym włączamy ten budzik, żeby on, no po prostu, żeby go uaktywnić.
1: Bez etykiety przycisk. Menu item button.
0: I mamy przycisk bez etykiety, takie dodatkowe menu odnośnie tego konkretnego budzika.
1: 7 jutro.
0: Znowu kolejny budzik, 7. Możemy w to kliknąć i edytować ustawienia budzika.
1: Był przełącz.
0: Wyłączony jest w tej chwili.
1: Bez etykiety przycisk. Menu item button.
0: I menu dodatkowe.
1: 7 jutro.
0: I teraz mamy kolejny budzik o 7 i to jest tak, że jeżeli wejdę, załóżmy, do jakiegoś programu typu Polasis i w nim powiem, powiedzmy, ustaw budzik na 7, on włączy ten budzik, ale doda kolejny budzik właśnie o 7 rano. Jeżeli ja tak powiem, powiedzmy 20 razy, to mi doda 20 alarmów, które ustawią się na 7 rano. Z tego co wiem, chociaż różnie to działa. On czasami jakby wykrywa, że tu już jest budzik, czasami nie. Nie wiem, od czego to zależy. I teraz, jeżeli chcę usunąć te duplikaty...
1: Był przełącz. 7 jutro. Był bez etykiety przycisk.
0: Klikam w ten przycisk bez etykiety. I tu mam kilka opcji.
1: Wyświetlam duplikuj na liście 5 elementów.
0: Duplikuj, czyli no mogę stworzyć kolejną kopię tego alarmu, jeżeli chciałbym ustawić taki sam alarm, ale z jakimś jednym tylko ustawieniem, nie wiem, zmienionym.
1: Ustaw jako domyślny.
0: Mogę ustawić jako domyślny, to znaczy te ustawienia, które są w tym budziku, mogę zrobić ustawieniami domyślnymi dla każdego nowo dodanego alarmu.
1: Podgląd.
0: Podgląd, czyli mogę jakby włączyć ten alarm w tej chwili, żeby mi to zadzwoniło tak samo, jakby zadzwoniło wtedy, kiedy ma zadzwonić.
1: Pomiń następny, wyłączono.
0: Pomiń następny, jeżeli to są alarmy cykliczne, czyli powiedzmy, które się włączają...
1: Włączono z siecią Wi-Fi,
0: ale... Dobrze.
1: Pomiń następny.
0: Pomiń następny, czyli jeżeli mam ustawiam ten budzik jako cykliczny, to znaczy, że na przykład włącza się każdego dnia, mogę tutaj pominąć kolejne wystąpienie. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, okazuje się, że jutro nie idę do pracy, tutaj mogę zrobić pomin następny i teraz w kolejne dni ten budzik będzie normalnie chodził, no ale nie jutro.
1: Usuń.
0: No i usuń w końcu i to jest ostatnia opcja.
1: Usuń.
0: Wciskam usuń.
1: Alarm clock extreme.
0: Budzik został, ten alarm został usunięty. I niestety muszę tak zrobić z każdym duplikatem. Na samym końcu tej całej listy muszę ją przewinąć.
1: Widok z wieloma stronami. 11.15 jutro. Widok z wieloma stronami. Brak zbliżających się alarm. 7.35. Bez etykiety. 7.3. Widok z wieloma. 1.9. Bez etykiety. Dodaj alarm poza listą.
0: Mam dodaj alarm. To jest jako tekst standardowy teoretycznie, ale mogę w to kliknąć.
1: Alarm clock extreme.
0: I teraz mam tutaj okno dodawania nowego alarmu.
1: Anuluj.
0: No,
1: 07 anuluj poza listą.
0: Na początku mam anuluj, jeżeli rozmyślę się.
1: Gotowe.
0: No oczywiście gotowe, czyli zapisanie ustawień. I potem mam ustawienie godziny, minuty.
1: 07 przycisk na list. 08 pole edycji. 09 przycisk.
0: Tu są ustawienia godziny. Jeden ze standardowych mechanizmów. Czyli jakby przycisk godzinę wcześniej, pole edycji mogę wpisać godzinę ręcznie i przycisk jakby godzinę później. Czyli w tej chwili mam ustawione, domyślnie jest ustawione, że budzik ma się ustawiać na 8. I teraz jeżeli nacisnę przycisk 7, czy tam 07, przestawi mi się na 7, przycisk 09 przestawi mi się na 9, wtedy te przyciski też zmienią swoje te wartości. Tylko problem tutaj polega na tym i to jakoś ostatnio przestało działać, więc mam nadzieję, że to się jakoś naprawi. Że przycisk, który ustawia godzinę wcześniej, działa bez problemu, ale przycisk, który ma ustawić godzinę później, uruchamia pole edycji do wpisania, więc no, jest jakiś problem. Wiem, że jakiś czas temu działało to dobrze, potem to się jakoś zepsuło. Mam nadzieję, że zostanie to naprawione.
1: 59 przycisk 0001 nie zaznaczono wielka litera P pole wyboru.
0: I teraz mamy ustawienie, w jakie dni tygodnia mamy No chcemy, żeby ten budzik się uruchamiał, jeżeli to ma być cykliczny. Jeżeli chcemy ustawić, żeby uruchamiał się od poniedziałku do piątku, mamy tutaj P jak poniedziałek, to są pola wyboru.
1: Nie zaznaczono wielka litera w pole wyboru.
0: W, czyli wtorek.
1: Nie zaznaczono wielka litera S pole. Nie zaznaczono wielka litera C pole. Nie zaznaczono wielka litera P pole wyboru.
0: Znowu piątek. P jak piątek. Nie zaznaczono
1: wielka litera S pole wyboru. Nie zaznaczono wielka litera N pole wyboru.
0: I to są 7 dni tygodnia. Możemy je zaznaczyć i wtedy budzik będzie nam cyklicznie się włączał każdego dnia. Tego, który ustawimy tutaj na tych polach wyboru.
1: Nazwa alarmu. Naciśnij, aby wprowadzić nazwę.
0: No tak, mogę tu sobie jakoś ten alarm nazwać. Jeżeli nie, to po prostu pada mi godzinę, w jakich ten alarm się włączy, ewentualnie dni tygodnia.
1: Połączony typ dźwięku dzwonek.
0: I teraz rzecz, pierwsza noc, którą warto sobie przysiąść, która sprawia, że ten alarm jest rzeczywiście extreme.
1: Typ dźwięku. Wyświetlam element, typ dźwięku. Cichy na liście, 7 elementów.
0: No można zrobić, żeby ten alarm był po prostu cichym alarmem, takim, nie wiem, same wibracje czy coś.
1: Zaznaczono dzwonek.
0: Dzwonek, czyli po prostu jeden z domyślnych dźwięków alarmu, które są w telefonie.
1: Muzyka.
0: Muzyka, czyli mogę dowolny plik muzyczny wybrać sobie jako dzwonek alarmu.
1: Radio online.
0: Radio online. To jest funkcja stosunkowo niedawno wprowadzona. Tutaj można sobie wpisać albo adres do radia internetowego, albo skorzystać z adresów, które są już wprowadzone.
1: Losowe utwory według artysty.
0: Jeżeli mam jakąś bibliotekę muzyczną w telefonie, mogę sobie wybrać właśnie artystę i dowolny jakiś losowy utwór tego artysty mi się odtworzy w momencie, kiedy ten alarm zadzwoni, żeby nie było, powiedzmy, zbyt nudno.
1: Losowe utwory według listy odtwarzania.
0: To samo, jeśli chodzi o listę odtwarzania, tego nie testowałem, tych list odtwarzania artystów.
1: Uruchom aplikację.
0: I można jeszcze uruchomić aplikację. Jeżeli, powiedzmy, jest aplikacja, nie wiem, radio internetowe, które ma ustawioną jakąś stację lub, nie wiem, aplikacja, która emituje jakiś dźwięk, mogę o danej godzinie włączyć sobie tą aplikację lub jakąkolwiek inną. No, mogę po prostu ten alarm wykorzystać jakoś jako taki inteligentny włącznik aplikacji. Też może się w jakichś tam momentach przydać.
1: Anuluj przycisk.
0: No i anuluj na końcu. Ja sobie włączę
1: muzyka, radio online.
0: Na przykład radio online.
1: Alarm clock extreme.
0: I teraz mam. Dobrze. I teraz mam wybór radia internetowego. Tych stacji w tym momencie jest 70 kilka.
1: Przejdź wyżej przycisk. Wybierz radio internetowe. Szukaj.
0: Można tu albo szukać wśród tych stacji, które tutaj są.
1: Tyflo radio, nie zaznaczono przycisk opcji na liście 76 elementów.
0: To jest radio dodane przeze mnie i jestem bardzo ciekaw, czy to radio jest tylko w moim urządzeniu, czy ja je dodałem do listy stacji, ponieważ tu są stacje bardzo takie wyrywkowe, więc ja nie wiem, czy to Tyflo radio nie pojawi się u wszystkich. W każdym razie, jeżeli zaznaczę sobie to radio, to zaczyna mi to grać.
2: Znaczy ja właśnie żadnej literatury takiej zewnętrznej
1: nie miałem.
0: I jakiekolwiek radio włączę.
1: Zaznaczono.
0: Zaczyna mi to radio grać.
3: Czujmy się, pozdrawiam, bok.
1: A 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0: Tu jakieś jest radio, które jakoś nie bardzo chce grać.
1: Zaznaczono.
0: No i tych radii jest tu troszeczkę. Różnych. I? Ja może włączę Tyfloradio, żeby nie było problemów z prawami autorskimi. I na samym końcu listy mamy dodaj radio internetowe. Jeżeli w sobie wejdziemy, mamy pole edycji z nazwą radia, możemy tu wpisać, jak to ma się wyświetlać. I URL, czyli no dokładny adres do strumienia internetowego tego radia, które ma grać. Ja tutaj ustawiłem Tyflo Radio.
1: Zaznaczono przycisk opcji.
0: Okej. Wyświetlam elementy. I nie muszę tutaj żadnych OK. To po prostu jest ustawione. Jeżeli nacisnę przycisk wstecz, to się już ustawiło.
1: 07 pole edycji. Nie zaznaczono. Wielka litera C pole wyboru. Nie
0: zaznaczono. Mamy tego dnia.
1: Dźwięku prawie online.
0: I tu mamy już pokazany typ dźwięku radio online. I oczywiście, jeżeli bym wybrał cokolwiek innego, też by mi przeszło do ustawień. Jeżeli bym wybrał dzwonek, to by też przeszło mi automatycznie do listy dzwonków. I też kliknięcie na jakiś dzwonek zaczęłoby ten dzwonek odtwarzać.
1: Wybierz radio internetowe, tyflo radio.
0: Tutaj mogę wybrać to radio internetowe, które ma grać. No, w przypadku innych tych opcji też inne wybory by się tu pokazały.
1: Reaguj na alarmę drzemką, naciśnięcie przycisku na ekranie.
0: Co mam nacisnąć, żeby pojawiła się drzemka? Czyli żeby alarm się nie wyłączył, tylko żeby się za jakiś czas pojawiła drzemka. To jest mam naciśnięcie przycisku na ekranie. Mam tych opcji kilka. To jest taki duży. To jest taki duży przycisk drzemka, który zajmuje chyba z pół ekranu.
1: Reaguj na alarmy drzem. Zaznaczono naciśnięcie przycisku na ekranie na liście 6 elementów.
0: Tak.
1: Naciskanie przycisku głośności.
0: Wiem, że kiedyś były z tym problemy. Teraz nie wiem, czy to działa. Ale może niestety nie działać, bo próbowałem ustawić to dla stopera i też jakoś stoper nie bardzo chciał z tym współpracować, więc chyba przyciski nie działają głośności.
1: Potrząsanie urządzeniem.
0: Nie testowałem. Można potrząsnąć urządzenie po to, żeby się włączyła drzemka.
1: Rozwiązywanie zadań.
0: I to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Rozwiązywanie zadań. Ja to pokażę, bo mam to ustawione na to, że na wyłączanie budzika, żeby on w ogóle przestawał grać.
1: Naciskanie przycisku zasilania.
0: Tak samo jak przycisk głośności, można przyciskać przycisk zasilania i wtedy może się włączyć drzemka.
1: Bez drzemki.
0: Albo może nie być w ogóle tego mechanizmu drzemki, jeżeli ktoś nie chce.
1: Anuluj przycisk.
0: Anuluj, bo nie chcę tu nic ustawiać innego.
1: Ustawienia zadań na mój czas do odrzucaj, ale czas trwania drzemki autoreaguj na alarmę drzemką, naciśnięcie przycisku na ekran, czas trwania drzemki automatycznej nigdy.
0: Nie wiem, co to jest czas trwania drzemki automatycznej, nie ustawiałem tego.
1: Odrzucaj alarmy, rozwiązywanie zadań.
0: I teraz, co mam zrobić, żeby wyłączyć alarm? To jest mniej więcej to samo, ale w to wejdę.
1: Naciśnięcie przycisku na ekranie na liście 6 elementów.
0: No właśnie, też mogę wyłączyć alarm przyciskiem na ekranie. Wtedy mam dwa, jeżeli mam ustawione drzemka i alarm jako przyciski na ekranie, mam wtedy dwa przyciski. Taki duży przycisk drzemka i taki mniejszy przycisk, który wyłącza alarm.
1: Potrząsanie urządzeniem.
0: Też potrząsanie urządzeniem.
1: Zaznaczono rozwiązywanie zadań. Przepisywanie tekstu.
0: Przepisywanie tekstu. Tego nie ma w drzemce. Mogę po prostu ustawić jakiś tekst, niech mi się pokaże i muszę przepisać ten tekst w polu edycji, żeby budzik się wyłączył. Mogę to przetestować, bo jeszcze tego nie testowałem, czy to działa i jak.
1: Naciskanie przycisku głośności.
0: Też głośność, to ma chyba takie same problemy jak drzemka.
1: Naciskanie przycisku zasilania. Anuluj przycisk poza listą.
0: No właśnie.
1: Naciskanie przycisku zasilania.
0: Mam w tej chwili ustawione rozwiązywanie zadań.
1: Odrzucaj alarmy, rozwiązywanie, czas do odrzucenia automatycznego nigdy.
0: Ile ma trwać budzik? Jest nigdy, czyli on będzie dzwonił i dzwonił i dzwonił i dzwonił, aż ktoś go nie wyłączy. To chyba jest jakieś 10 minut, ale nie testowałem tego, szczerze mówiąc, za bardzo.
1: Ustawienia zadań na główek.
0: I teraz mam ustawienia zadań.
1: Zezwól na pomijanie zadań podczas ich rozwiązywania, on przełącz.
0: Jeżeli to ustawię, i to jest chyba ustawione, mogę nacisnąć przycisk pomij zadanie i wtedy ustawi mi się kolejne zadanie. Jeżeli stwierdzę, że to jest zadanie za trudne, mogę nacisnąć tutaj przycisk i wyświetli mi się kolejne zadanie.
1: Poziom trudności zadań najłatwiejsze, na przykład od 6 do 2.
0: Tak, od 6 do 2, on to głupio czyta, ale chodzi o 6 minus 2. I tutaj mogę sobie wybrać poziom trudności zadań.
1: Zaznaczono najłatwiejsze, na przykład od 6 do 2 na liście 5 elementów.
0: Czyli 6 minus 2 na przykład i mam podać wynik w polu, znaczy nawet nie w polu edycji, ja to pokażę.
1: Łatwe na przykład od 15 do 8.
0: Łatwe, czyli też 15 minus 8, troszkę po prostu trudniejsze te przykłady.
1: Średnie na przykład od 36 do 19. Trudne na przykład 112, 62, 27.
0: Nie ma tu. Synteza Google nie poznaje znaków. Mogę
1: znaki
0: spróbować.
1: Wielka litera T. Słow. Trudne. NP. 112. Znaki. Jedno. Jed. Dwa. Spac. Pół pauza. Spacja. 6. 2. Spac. Pół pauza. Spac. 2. 7. Prawy nawias. Słowa. Znak. Domyślny.
0: To jest chyba minus. Nie wiem, dlaczego on to podaje jako pół pauza.
1: Najtrudniejsze. Na przykład. 9 gwiazdka od 31 do 264.
0: No właśnie, to jakieś mnożenie i odejmowanie.
1: Anuluj przycisk poza listą.
0: Anuluj. Ja mam wybrane najłatwiejsze. Mi chodzi po prostu o to, żebym nie mógł tego zrobić przez sen, bo jak miałem standardowy budzik, to czasami mi się zdarzało wyłączyć ten budzik przez sen. A kiedy mam do rozwiązania

0: ma trwać? Co ile minut ma się włączać drzemka? Domyślnie jest co minut 10. Można to oczywiście zmienić.
1: Skróć drzemki każdorazowo o 0 minut.
0: To jest fajne, że rzeczywiście można sobie, jeżeli odrzucimy drzemkę, to następna włączymy się na przykład za 9 minut, a następna za 8, a następna za 7 i to się tak będzie zmniejszało.
1: Maksymalna liczba drzemek nieograniczona.
0: To chyba nie wymaga jakichś wyjaśnień.
1: Duży przycisk drzemki on przełącz.
0: No właśnie, jak go nie włączę, to będzie po prostu malutki przycisk drzemki na ekranie. Ja sobie włączyłem dla wygody, żeby to zajmowało. Rzeczywiście bardzo dużo miejsca na tym ekranie zajmuje.
1: Czas trwania wstrząśnięcia 1 sekunda.
0: To chyba chodzi o ile trzeba potrząsać telefonem, żeby wyłączył budzik. Jest sekundę.
1: Ustawienia alarmu i głośności nagłówek. Wibrujący on przełącz.
0: Czy mają być wibracje w trakcie budzika?
1: Miękkie wibracje, delikatne wibracje dla alarmów off przełącz.
0: Nie testowałem tego. Możemy to sprawdzić.
1: Rosnąca głośność stopniowo zwiększaj głośność dźwięku on przełącz.
0: No tak, czyli no to chyba nie wymaga jakichś wyjaśnień.
1: Największa głośność alarmu. 100% element sterujący przebijania. Sigbar, sigbar.
0: To jest fajne, do jakiego limitu, do jakiego poziomu można ten alarm ma się zwiększać, jeżeli go ustawię na przykład na 50, no to można sobie zrobić tak, żeby ten talkback nie ryczał aż tak jak zazwyczaj, więc no, tylko no będzie cichszy budzik też przy okazji, no więc no coś za coś.
1: Czas osiągnięcia największej głośności 60 sekund.
0: No i jak wolno ma to wszystko wzrastać, ta głośność.
1: Odtwórz w trybie cichym, odtwórz dźwięk, nawet jeśli urządzenie jest w trybie cichym, on przełącz. Reklama Facebook poza listą. Więcej informacji, przycisk. Alarm.
0: Tak, i tu jest zawsze na końcu, przynajmniej przeważnie jest na końcu reklama jakaś, albo reklama Facebook, albo reklama jakaś tam inna. I tam jest przycisk więcej opcji. Tego przycisku nie należy wciskać, ponieważ on wchodzi do przeglądarki, uruchamia przeglądarkę z tą reklamą, także to lepiej tego nie robić.
1: Podgląd alarmu. Reklama AdMob poza listą. Kaufland, oferta i więcej.
0: No i tu mamy reklamy.
1: Podgląd alarmu na
0: liście 14. I mamy podgląd alarmu. Jeżeli wcisnę ten podgląd alarmu, to włączy mi się ten alarm w takich ustawieniach, jakie teraz mam. Włączam alarm.
1: Alarm Rock Extreme.
0: I o 7 rano.
2: Jeszcze dobrze gdzieś tam,
0: zacznie być coś takiego. Jak słychać, alarm gra pomimo podłączonych słuchawek na domyślnym głośniku telefonu. Na głośniku telefonu.
1: 13:25.
0: I na zewnętrznym, ale bardzo cicho. Ale gra.
2: Ze względu na to, nawet edycyjnych.
0: I teraz nacisnąłem przycisk. Mam przycisk drzemka, który właśnie wcisnąłem. I jak wcisnąłem ten przycisk drzemki w tym głównym interfejsie alarmu, on mi nie wyszedł z tego alarmu, on nadal w tym alarmie jest.
1: 13:26, liczba 12:09. Rozwiązanie 12:09, liczba drzemek 1. 13:26.
0: I teraz tu mam.
1: Liczba drzemek 1, 12:09. Rozwiąż zadania, aby odrzucić.
0: Teraz tu mam właśnie przycisk rozwiąż zadania, aby odrzucić, czyli aby wyłączyć alarm.
1: Usuń reklamy, przycisk.
0: No to mam usuń reklamy, czyli żeby przejść do wersji Pro.
1: Lista.
0: Tu mam listę reklam. 12:09.
1: Rozwiąż zadania, aby odrzucić.
0: I mam rozwiąż zadania, aby odrzucić. Klikam. Pojawia mi się okno czas na zadania.
1: Rozwiązano 0 pierwszych. Pole edycji. Od 3 do 2 równa się.
0: Od 3 do 2 równa się, czyli 3 minus 2 równa się mam albo pole edycji, a niżej mam klawiaturę, po prostu taką jak w telefonie, numeryczną
1: jedno,
0: klawiaturę.
1: 4, 7, 1.
0: I po prostu jedno. Wpisuję tutaj 1.
1: Prześlij.
0: Daję przycisk prześlij.
1: Alarm Clock Extreme.
0: I alarm się wyłączył. Czyli mogę zawsze na początku, jeżeli chcę wyłączyć alarm, żeby ten talkback mi tu nie ryczał, mogę włączyć drzemkę, mogę nie ustawić, żeby drzemka, nie wiem, ustawiała mi się na przycisk zasilania, jeżeli to działa, bo to różnie to z tym bywa, ale nie wiem, można ustawić rzeczywiście ten duży przycisk na ekranie i rzeczywiście ten przycisk na ekranie jest ogromny. To myślę, nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem tego przycisku. Po naciśnięciu przycisku drzemki głośność talkbacka powinna wrócić do swojej domyślnej wartości i wtedy można drzemkę sobie wyłączyć.

0: Spróbujmy w takim razie ustawić.
1: Zezwól na ustawienia. Czas do odrzucenia. Odrzucaj alarmy. Czas trwania. Odrzucaj alarmy. Rozwiązywanie zadań.
0: Spróbujmy sobie ustawić odrzucenie alarmu.
1: Potrząsanie urządzeń. Zaznaczono rozwiązywanie zadań. Przepisywanie tekstu.
0: Na przykład przepisywanie tekstu.
1: I dźwięku radio online na liście. Czas trwania drzew. Czas ustawienia zaawansowanego. Podgląd alarmu.
0: Podgląd alarmu.
1: Alarm kroki. Alarm głośność ustawiona na 100%. Drzemka.
0: Najpierw włączam drzemkę.
1: Alarm głośność ustawiona.
0: I teraz.
1: 13:28. Liczba 12:09. Przepisz tekst, aby odrzucić. Usuń reklamy. Przepisz tekst.
0: Mam przepisz tekst, aby odrzucić. Klikam.
1: Edytowanie pole edycji. Mass edit text edit box.
0: Tutaj. Dobrze. Pojawia mi się pole edycji standardowe. Ja mam tu Surfbreak Keyboard ustawiony. Muszę sprawdzić, jaki mam tekst przepisać.
1: 292 KUH32. Gotowe. Mass edit text edit. Funkcja talkback jest zawieszona.
0: No to 292.
2: 8. 292. Odsunięto U. Duże U. K. UH 38. 292 KUH38.
0: A nie, 32 chyba było.
2: Odsunięto 8. 2. Zamknięto klawiaturę.
1: Wznowiono działanie talkback. Tak. Czas trwania. Odrzucaj alarmy. Przepisywanie tekstu.
0: I po przepisaniu tych znaczków alarm się wyłączył. Sprawdźmy, czy zadziała w takim razie przycisk zasilania na wyłączenie.
1: Do odrzucenia, odrzucaj alarmy, przepisywanie.
0: No, załóżmy drzemki.
1: Alarmy. Wybierz radio internetowe. Podgląd alarmu.
3: Alarm Clock Extreme. Alarm głośność ustawiona na 100%.
4: I z tego kółka trzeba wybrać opcję, którą się chce.
3: Użyj odcisku palca lub wprowadź.
1: Kod PIN musi zawierać co najmniej cyfry czwarte. Alarm Clock Extreme.
0: Tak, teoretycznie rzeczywiście. Dobrze, teoretycznie się zrobiło, ale przy okazji wyłączył się ekran. Więc no jest to powiedzmy.
1: 13:30, 12:09. Przepisz, usuń reklamy, przycisk. Przepisz tekst. Gotowe.
0: No i jak zwykle.
1: DSGES1C. Alarm Clock Extreme. DSGES1C. Wyłączono tryb podglądu. Alarm Clock Extreme.
0: I teraz tak, jeżeli jesteśmy w trybie podglądu, można nacisnąć przycisk wstecz. I wtedy, co by się nie działo, on z tego podglądu wyjdzie. Teraz miałem jakiś problem z ustawieniem, z przepisaniem tego tekstu. Możliwe, że synteza Google, jak to zwykle synteza Google, ma jakiś problem, bo mi jakoś inaczej to wszystko czytała niż to jest. Więc nie wiem, czy nie naj takim bezpieczniejszym sposobem w naszym przypadku jest rozwiązywanie zadań, jeśli chodzi o rozwiązywanie alarmów.
1: Nigdy. Odrzucaj alarmy. Czas trwania drzemki automatycznej. Nigdy. Odrzucaj alarmy. Przepisywanie tekstu. Odrzucaj alarmy. Odrzucaj. Potrząsanie urządzeniem.
0: Alarm. No i jeszcze można sprawdzić, czy zadziała potrząsanie urządzeniem.
1: Podgląd alarmu na liście.
3: Alarm Clock Extreme.
4: Przyłączony.
3: Alarm głośność ustawiona na.
0: Tylko radio nam gra.
1: Ustawienia zaawansowane. Alarm Clock.
0: Rzeczywiście. Potrząsnąłem tym telefonem kilka razy. Budzik się wyłączył. No i tak, jeżeli chcemy ten alarm jakoś nie zapisywać, to po prostu naciskam wstecz i alarm nam się nie zapisał.
1: Widok z wieloma stronami, brak zbliżających się alarmów.
0: I jesteśmy na stronie brak zbliżających się alarmów. Teraz, jeżeli sobie wezmę jakiś tam alarm.
1: 9:30, 11:15, jutro na liście 9 elementów.
0: Na przykład 11:30.
1: Był przełącz.
0: Jeżeli go włączę.
1: Alarm ustawiony na liczba godzin 21 i liczba minut 40 od teraz. Właściciel.
0: I to mi się bardzo podoba, że jest mówione, za ile czasu ten alarm się de facto włączy. I rzeczywiście ten alarm się włączy. O tej 11:30.
1: 11:15 jutro. WL przełącz.
0: Tu mam teraz WL, czyli włączony. Jeżeli go wyłączę.
1: Był.
0: To już mi nic nie mówi. Po prostu zmienia się stan pola wyboru, który też jest oznajmiany przez talkbacka.
1: 6 jutro. Wyświetlam elementy. 7 jutro. Bez. Widok z wieloma stron. Więcej opcji. Przycisk.
0: Wejdźmy sobie do więcej opcji.
1: Ustawienia na liście. Alarm.
0: Ustawienia.
1: Przejdź wyżej. Ustawienia. Ustawienia ogólne na liście. 4 elementy.
0: Mamy ustawienia ogólne. To
1: alarm.
0: Sobie wejdę.
1: Przejdź. Ustawienia ogólne. Używaj formatu 24-godzinnego. On przełącz na liście 11 elementów. Poniedziałek, piątek.
0: Poniedziałek, piątek, to znaczy to jest takie śmieszne ustawienie. Jakie dni tygodnia dla niego oznaczają od poniedziałku do piątku, czyli jakby dni robocze, to podejrzewam, to jest bardziej.
1: Zaznaczono wielka litera P, pole, zaznaczono wielka litera P, zaznaczono wielka litera S, zaznaczono wielka litera C, pole, zaznaczono wielka litera P, nie zaznaczono wielka litera S, nie zaznaczono wielka litera N, pole wybor, użyj głośników w telefonie odtwarzaj, nie zaznaczono.
0: I co prawda jakoś nie mogę dotrzeć do tego, gdzie się ustawia, żeby jednym ruchem był budzik w dni robocze. W każdym razie, no tu mogę sobie ustawić, które to są dni robocze. Tylko tu jest ustawione, które dni to są dni od poniedziałku do piątku. Nie wiem, czy tak jest w wersji angielskiej również.
1: Użyj głośników w telefonie, odtwarzaj dźwięk w głośnikach, nawet jeśli są podłączone słuchawki, on przełącz.
0: To jak widać działa i rzeczywiście, jak było słychać, pomimo tego, że miał podłączony głośnik zewnętrzny, alarm zaczął dzwonić zarówno w głośnikach telefonu, jak i w tym głośniku zewnętrznym. Oczywiście wtedy TalkBack również mówi przez głośnik telefonu.
1: Użyj głośnika, wybierz obraz tła.
0: No to nie wiem, czy kogoś interesuje, ale nie wiem, może osoby słabowidzące się tym jakoś zainteresują.
1: Pokaż powiadomienia, czasomierz stoper.
0: Nie testowałem.
1: Powiadamiaj, jeśli alarmy nie są ustawione, wysyłaj powiadomienie, jeśli nie mam ustawionych alarmów przed początkiem tygodnia, on przełącz.
0: Tak, to jest coś takiego, rzeczywiście pokazuje mi się, i to jest też opcja od pewnego czasu, w niedzielę wieczorem ustawia mi się coś takiego, że nie ustawiłeś alarmów. Ja to sobie wyłączę, bo to może być trochę denerwujące, ale jeżeli rzeczywiście ktoś ma się budzić rano, no to rzeczywiście fajnie, że jest opcja, która może przypomnieć o tym, że alarm nie został ustawiony i może użytkownik sobie przyznać troszeczkę za dużo.
1: Powiadamiaj, jeśli alarmy nie są ustawione, akceptuj powiadomienia o promocjach. Powiadomienia mogą uwzględniać okazjonalne alerty dotyczące krótkoterminowych rabatów oferowanych w ramach aplikacji, aktualizacji aplikacji lub innych promocji. On przełącz.
0: Nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek pokazało, ale wyłączę.
1: Pokaż alarm na ekranie blokady. Jeśli wyłączysz tę opcję, ekran nie będzie rozświetlany. On przełącz.
0: Tu się zastanawiam, z czego, jakby o co tu chodzi. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że jak mi się włącza alarm, to on się pokazuje na ekranie blokady. Jeżeli bym to wyłączył, to chyba po prostu ekran zostanie nadal zablokowany i będę musiał odblokować telefon. I dopiero po odblokowaniu telefonu, no pokaże mi się okno z alarmem i będę mógł coś z tym robić. No, wymaga to trochę więcej walki z urządzeniem, więc ja mam to włączone i to jest domyślnie włączone.
1: Język system default.
0: Dobrze, że jest ustawienie języka. Jeżeli ktoś nie lubi tłumaczeń, może sobie ustawić oryginalny język, chociażby angielski. I będzie miał, myślę, tak jak to w oryginale sobie deweloper zaplanował.
1: Tryb wakacyjny. W trybie wakacyjnym alarmy cykliczne nie są uruchamiane off przełącz.
0: No właśnie, czyli jednym ruchem wyłączenie wszelkich alarmów cyklicznych, czyli tych, które nam grają co jakiś czas.
1: Google Analytics. Korzystamy z narzędzi analitycznych firm trzecich, aby przeanalizować, w jaki sposób aplikacja jest wykorzystywana. Zebrane informacje służą ulepszaniu zawartości tej aplikacji i zapewnieniu jak najlepszej jakości usług. Jeśli chcesz wykluczyć korzystanie z narzędzi analitycznych firm trzecich, wyłącz tę opcję on przełącz.
0: No właśnie, tu chyba nie wymaga to jakichś większych wyjaśnień, dalszych komentarzy.
1: Był. Alarm Clock Extreme. Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. Przejdź wyżej. Ustawienia. Ustawienia ogólne na liście 4 elementy. Ustawienia domyślne alarmu.
0: Ustawienia domyślne alarmu. Jeżeli tutaj wejdę.
1: Alarm Clock Extreme.
0: Mamy w zasadzie bardzo podobne ustawienia jak w konkretnym alarmie.
1: Przejdź wyżej. Ustawienia domyślne. 07 przycisk. 08 port. 09 59 00 01. Nie zaznaczono wielka litera P polem. Nie zaznaczono wielka litera S. Nie zaznaczono wielka litera C. Nie zaznaczono wielka litera P. Nie zaznaczono wielka litera S. Nie zaznaczono wielka litera N. Nazwa alarmu. Naciśnij A. Typ dźwięku. Dzwonek. Dzwonek Morning Flower. Reaguj na alarmy drzemką. Naciśnięcie przy. Czas trwania drzemki automatycznej. Odrzucaj alarmy. Rozwiązywanie zadań. Czas do odrzucenia automatycznego. Nigdy. Ustawienia zadań na górę. Zezwól na pomijanie zadań podczas ich rozwiązania. Poziom trudności zadań najłatwiej. Odrzucenie liczba zadań, liczba problemów. Ustawienia zaawansowane. Pogląd alarmu.
0: Jak widać, mamy okno żywcem wzięte z ustawienia konkretnego budzika. Tu ustawiamy to, jakie mają być domyślne wartości, podczas gdy zaczynamy ustawiać alarm. Jeżeli tutaj zmienimy tą wartość, Te alarmy, które są były do tej pory, one się nie zmienią, ale alarm, który będę ustawiał na następnym razem, no, będzie ustawiony zgodnie z tym, co sobie tutaj pozmieniamy.
1: Przejdź ustawienia ogólne, ustawienia domyślne, ustawienia czasomierza, ustawienia stopera.
0: No i czasomierz, stoper. Ja się w to jakoś nie bawiłem. Mogę pokazać, jak to wygląda, żeby nie było.
1: Szóstą jutro na liście bez, nie zaznaczono przycisk opcji.
0: Okay. Tu mamy te przyciski opcji. Jeszcze raz przypominam, że one domyślnie nie są czytane przez TalkBacka. Te etykietki są odczytywane potem przez Audex.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji. Top-tap timer button. Zaznaczono.
0: Up-tap timer. I tutaj niestety jest problem.
1: 0-01.
0: Tu jest taka śmieszna rzecz.
1: Widok z wieloma stronami, godzina min S poza listą.
0: Godzina min S. I tu mamy trzy listy. Listę godzin, listę minut, listę sekund, które wyglądają dokładnie tak samo. Różnica jest tylko taka, że najbardziej po lewej lista godzin, potem jest minuty i potem po prawej są sekundy. Więc tutaj bez eksploracji to nie bardzo da się cokolwiek, bo to są po prostu listy. Przy czym listy, które się przewijają w kółko, więc to jest takie dziwne troszeczkę. I tak, po lewej stronie, tak no mniej więcej na środku, trochę wyżej niż na środku ekranu, w jakiejś jednej trzeciej ekranu.
1: Stronami godzina, uruchom przycisk, widok z wieloma stronami, godzina, min, S.
0: Właśnie, godzina, minuta, S, czyli sekunda. I przesuwam się palcem w prawo.
1: 01 na liście, elementów, 00.
0: Mam listę godzin, klikam 00, żeby ustawić, no nie chcę 00. Ustawiać timera na ileś godzin.
1: 05 na liście, 120, 04.
0: Teraz 90, dalej
1: na
0: mam
1: liście, 04 na liście, 120,
0: listę minut.
1: 03, 02, 01.
0: 01. Tutaj normalnie flikami mogę się poruszać po tej liście, prawo, lewo. Klikam dwa razy na 01.
1: 02 na liście, 01. 59 na liście, 00, 01.
0: I na po prawej stronie mam też listę sekund. I po liście już jako takiej mogę się normalnie flikami poruszać, aczkolwiek nie mam żadnych pól edycji, żadnego niczego takiego do ustawienia.
1: Połączono z siecią Wi-Fi NX.
0: Tylko takie właśnie pola, takie listy i
1: widok z wieloma stronami, godzina, min, S poza listą.
0: I niżej mam przycisk uruchom, naciskam.
1: Stop.
0: I teraz dopiero mogę sprawdzić, na ile de facto ten alarm ustawię, znaczy ten timer.
1: Dodaj czasomierz. Reklama Facebook. Stop. Plus jedno. CZA. Bez etykiety przycisk. CZA SONIRZ1 pole edycji.
0: Czyli jest nazwa.
1: M45S pasek postępu.
0: No właśnie, niby ustawiłem minutę, a ustawiłem się dwie minuty. Może były jakieś sekundy ustawione, nie wiem. 59 załóżmy. I teraz tak. Mogę sobie tutaj dodać kolejny czasomierz. Mogę sobie ten czasomierz jakoś nazwać i potem go wybrać z listy. No, pewnie można tak zrobić, aczkolwiek no nie jest to jakaś najbardziej komfortowa metoda wybierania czasomierza. Można teoretycznie sprawdzać, ile zostało. Tu mam plus jeden, czyli mogę sobie zmniejszać. Choć nie wiem co. Plus jedno, czyli plus jeden.
1: Jedno M00S, pasek postępu.
0: Jeszcze minuta została, co zacznie grać.
1: Więcej opcji przy 0M54S, pasek postępu.
0: Ten pasek postępu mówi, ile jeszcze do końca zostało. No i
1: bez etykiety przy CZASO plus jedno.
0: Nie wiem, czy plus jedna minuta, czy plus jedna godzina, czy plus jedna sekunda. Nie wiem, plus jeden.
1: Stop. Dodaj czasomierz.
0: No jest stop i jest dodaj czasomierz, czyli mogę sobie kolejny taki minutnik dodać.
1: Reklama Facebook.
0: No i reklama. Poczekam, aż będzie 0.
1: 0M04S, pasek postępu.
3: Reklama Facebook.
0: I gra mi standardowy dzwonek budzika.
3: Plus jedno. Stop. Dodaj czas. Stop.
1: Alarm głośność ustawiona na 100%.
0: Gra mi to domyślnie z dzwonkiem alarmu. Gra mi to i przez głośnik, i przez słuchawkę telefonu, czyli tak samo jak alarm. Tym samym dzwonkiem. I po prostu muszę nacisnąć przycisk stop. Jak dla mnie pomysł.
1: Strona główna.
0: No, jakiś tam.
1: Mobilia, nowa
0: sobie.
1: Alarm, clock i screen.
0: No, ale no, nie wiem, może komuś taki alarm się przyda. Jak dla mnie on jest jakiś trochę dziwny.
1: Szóstą opcją i drobna liście. Nie zaznaczono przycisk opcji.
0: Co my tu jeszcze mamy? Stopwatch, czyli stoper. No stoper jest troszkę lepszy, bo... Mamy resetuj i mamy start. Możemy kliknąć start i w tym momencie stoper ruszył. Można sprawdzać.
1: Reklama Facebook. Stop. Okrążenie. 44. Kropka. 40. Wielka litera S. 15. Wielka litera.
0: A tutaj idę w drugą stronę.
1: Więcej opcji przycisk.
0: Od lewej.
1: 0. Wielka litera M.
0: 0 M, czyli 0 minut.
1: 25.
0: 25 sekund.
1: Kropka. 11.
0: Tu mam setne sekundy.
1: Okrążenie.
0: Mam coś takiego jak okrążenie. Jeżeli to nacisnę, powiedzmy, to mi to zaznacza, że w tyle czasu, ile dotąd minęło, no nie wiem, przebiegłem, przeszedłem, przepłynąłem jedno okrążenie. Czy przejechałem i jeżeli sobie będę klikał co jakiś czas to okrążenie, on mi potem zliczy, ile takie okrążenie każde trwało i mi to pokaże jakoś tam. No i mam praktycznie przycisk stop, przycisk resetuj, który mi resetuje ten licznik. No i taki stoper. No nie działają niestety przyciski głośności, a myślę, że no to by było dosyć ważne dla niewidomych, żeby jednak w taki sposób ewentualnie jakieś te, no nawet te okrążenia czy stop, żeby tego nie macać, tylko po prostu nacisnąć i żeby to działało. Ale jeżeli komuś wystarczy taki stoper jak tu jest, no to jest coś takiego.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji. 55.
0: No i zostało jeszcze jedno, czyli to śledzenie snu, którego nie testowałem. Jakoś mi się wydaje, że to nie wiem, czy to w ogóle ma szansę działać jakkolwiek. No ale jeżeli ktoś chce się pobawić, no to proszę bardzo. No i cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego jak podsumować to, co dotychczas mówiłem. Zaawansowany budzik z wieloma opcjami, za darmo, ewentualnie za 13 zł opcja bez reklam. Budzik rzeczywiście dosyć dostępny, zwłaszcza mając Audex, nie ma takich przycisków, które TalkBack lub jako ostatnia deska ratunku Audex nie byłby w stanie jakoś tam w miarę poprawnie zaetykietować. Budzik jedyne, co ma jako, powiedzmy, że wadę, budzik jako budzik, no to fakt, że no mogą być rzeczywiście problemy z TalkBackiem. Bardzo konfigurowalny. Kiedyś była opcja, teraz zniknęła. Nie wiem, czy to wynika z tego, że to jest problematyczne i to kiedyś wróci, czy coś jeszcze. W każdym razie można było zrobić coś takiego, że wyłączyć budzik po włożeniu telefonu do stacji dokującej w samochodzie. No ale inne opcje są. Co jakiś czas aplikacja jest rozbudowywana na jakieś nowe możliwości. Więc możliwe, że pomysłowi Państwo dodadzą jakieś jeszcze kolejne opcje na wyłączanie budzika. Zobaczymy jakie. No i chyba tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Do usłyszenia niebawem.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Piotr Sadownik. Chcę Wam dziś opowiedzieć o pewnym ciekawym hobby, które można uprawiać także za pomocą komputera, a mianowicie odbieranie danych z radiowych sond meteorologicznych. Radiosondaże prowadzone są dwa razy na dobę z trzech ośrodków w Polsce. Z Legionowa, o jako ciekawostkę dodam, że numer WMO tej stacji to jest 12374, to jest na Mazowszu, koło Warszawy. Ja korzystam z tego ośrodka, że tak powiem, właśnie ich sondy odbieram, o tym ośrodku będę mówił, a zwłaszcza o tych sondach od nich. Ale także jest ośrodek we Wrocławiu, numer WMO 12425 i Weba. 12120 numer WMO. To się może przydać nam, tak samo jak ta informacja, że dziś mamy 216 dzień roku. Radiosondaże prowadzone są, najprościej mówiąc, po to, żeby przewidywać pogodę, zwłaszcza nad danym konkretnym obszarem. No jest to raczej prognoza krótkoterminowa. Ośrodki za granicą, tam w Niemczech, Czechach, prowadzą 4 razy na dobę radiosondaże. Te ich prognozy pewnie są skuteczne, ale jest to jeden z instrumentów. Taki radiosondaż, jeden z instrumentów. Mówi się ładnie, że służą one do badania pionowego profilu atmosfery, więc tu elementarna wiedza na temat tych dolnych warstw, zwłaszcza atmosfery, hasła troposfera, tropopauza, by się przydała, ale i bez tej wiedzy można się świetnie bawić, o czym zaraz opowiem. No to zacznijmy od warsztatu. Co nam będzie potrzebne? Odbiornik na zakres 406 MHz. Antenka jakaś też na to pasmo by się przydała. No i oczywiście komputer z oprogramowaniem. Spokojnie, każdy kiedyś zaczynał. No bo skąd odbiornik taki wziąć? Drogi są dwie. Można kupić odbiornik odpowiedni, tak zwany skaner nasłuchowy, wyposażony w odpowiednie wyjście. O tym za chwileczkę powiem. Skaner z odpowiednim zakresem częstotliwości, a wydatek spory, pewnie kilkaset złotych. Można też kupić tuner DVB-T chiński na USB do komputera i wgrawszy alternatywne sterowniki, zamiast oryginalnych alternatywne, używać tego właśnie jako odbiornik na pasmo 406 mega, ale także jako odbiornik komunikacyjny ogólnie. Jeśli chodzi o odbiorniki zewnętrzne, skanery, nie każdy się nadaje, ponieważ musi mieć on sygnał odpowiedni wyprowadzony. Transmisje z radiowych sond meteo to są transmisje cyfrowe, wymagające dość szerokiego sygnału, że tak powiem, dość szerokiego widma sygnału. To jest sygnał nieprzefiltrowany przez tor audio. Ale żeby nie gadać bez potrzeby, ja może zaprezentuję, jak to słychać. Za chwilę usłyszycie dwie próbki sygnału. Pierwsza z nich to będzie sygnał wypuszczony z wyjścia audio, z takiego zwykłego gniazdka na głośnik zewnętrzny, z mojego odbiornika, z mojej stacji, której ja używam, z mojego odbiornika zewnętrznego firmy Yesu. A następnie przez kilka sekund posłuchacie sygnału z wyjścia danych. Niektórzy krótkofalowcy mówią na to wyjście 9600, inni wyjście z dyskryminatora. Zwał tak zwał, w każdym razie będzie różnica bardzo zasadnicza. Proszę, zacznijmy może od sygnału przefiltrowanego przez tor audio, czyli takiego zwykłego sygnału, jaki podaje się na głośnik zewnętrzny z radia. To szum FM-owy, zwykły szum, taki szum jałowy. A teraz ten sam szum, ale już z wyjścia 9600, z wyjścia takiego, jakie mi jest potrzebne do odbierania transmisji cyfrowych. Różnica zasadnicza, prawda? Nie ma dwóch zdań, ba, nie ma nawet jednego słowa. Różnica jest ogromna i to właśnie jest bardzo ważne. Ale wróćmy do odbiorników z chińskiego tunera DVB-T. Jak go pozyskać? No, można oczywiście kupić przez Allegro. Myślę, że koszt może wynieść nawet 70 zł, bo cóż, nasi sprzedawcy wsiedli na tak zwanego konia fantazji i czasami dołączają sterowniki, jakieś dodatkowe oprogramowanie, które jest darmowe, ale każą sobie za nie płacić. No, my nie będziemy się nad tym rozwodzić. Można też kupić w sklepie ze sprzętem RTV takie tunery. Ważne jest, żeby procesor główny tego tunerka był firmy Realtek RTL2832. Czasami piszą 2832U. Z naszego punktu widzenia to jest to samo. RTL2832 oraz chipset tunera R820T albo Elonix E4000. Jest w internecie dostępna lista kompatybilnych tunerków, które mogą stać się odbiornikami SDR. Nazywa się to SDR Compatibility List. Jest do znalezienia bez trudu. Tak więc bezwzględnie musi być to procesor RTL2832U, no i jeden z tych tunerków chipsetów E4000, R820T, Fittipower FC0012 i takie tam, bo Niestety różne tam IT-91, 30 coś się nie nadają. Te tunery mają różne nazwy. Mają różne nazwy, takie jak tam Not Only TV, więc one też się nadają. Jak już pozyskamy taki tuner, należy zaopatrzyć się w sterowniki alternatywne. W tym celu udamy się na przykład na www.zadig.adamkarolewaolga.irenaewa i pozyskamy tam paczkę Zadig. Dlaczego to się tak nazywa? Nie wiem. Co to ma wspólnego z wolterowskim Zadigiem? Cóż, może kiedyś ktoś wyjaśni. Ważne jest to, że ta paczka Zadig jest dostępna dla różnych systemów, 32-bitowych, 64-bitowych. Należy właściwą pobrać. Ja jestem w tej chwili przed laptopem z Windowsem XP, 32 bity oraz sp3.pl, rzecz jasna. I będzie mówił do nas syntezator SPIC. 12.33. Będzie do nas mówił syntezator SPIC. Uruchamiamy ten Zadig, a następnie rozwijamy menu Options, Alt-O i wybieramy List All Device. Pokaż wszystkie urządzenia. Najlepiej przed instalacją tego naszego tunerka wyciągnąć wszystko, co jest zbędne z USB, żeby nam łatwo było znaleźć. Ja w tej chwili nie będę się zatrzymywał nad odbiornikami SDR. Jeśli będzie zainteresowanie, zapotrzebowanie, być może poświęcimy temu osobną audycję. W tej chwili skoncentruję się już na samym programie do odbioru sond Meteo. Ja używam, jak już wspomniałem, odbiornika zewnętrznego, tak więc mnie ten problem nie dotyczy. www.sdrshar.com. I teraz sobie tutaj podgłoszę SPIC-a. SPIC nam mówi, może troszkę ja go zwolnię. Wystarczy 42? Zaraz się przekonamy. SDR, Software Defined Radio. W tym wypadku Software Defined Receiver raczej, bo to będzie odbiornik. Pozyskujemy SDR Sharp. Można pozyskać również inny program, no HDSDR, dość popularny, WinRAD, dość popularny. Programów jest kilka. Ja używam na co dzień tylko NVDA, więc za pomocą JAWS lub Window Eyes może łatwiej jest okiełznać niektóre z nich. Te programy są częściowo tylko dla nas dostępne. A ponieważ mi się nie chciało eksperymentować, prawdę mówiąc, może dlatego, że mam już własny odbiornik zewnętrzny, radiostacja, właściwie nawet nie odbiornik, to i nie chciało mi się specjalnie przykładać. Prawdę mówiąc, najnowsza wersja SDR Sharpa nie bardzo była dostępna. Pamiętam, że nie mogłem tam znaleźć pola do wpisywania częstotliwości, ale dosyć o tym się powie, jeśli będzie potrzeba, to przy innej okazji. Następnie potrzebujemy oczywiście głównego programu Sondę Monitor. Tak to się nazywa. www.coaa.co.uk/sondemonitor.htm. Można z palca klepnąć, ja tam z głowy te adresy pamiętam. I już pobrać go sobie. Jest to program płatny, ma zasadniczo dwie wady. Właściwie to jedna, ale z niej wynikają następne. No przede wszystkim to, że jest płatny, za krótki okres demo, bo tylko 21 dni i jest za drogi. Nam się udało grupowo kupić z kolegami tutaj, poławiaczami Radiosąd, sympatykami tego hobby i wszystkich podobnych związanych z krótkofalarstwem. Pozyskaliśmy od firmy, od tego obserwatorium portugalskiego, który jest producentem Sondy Monitora, za 1/3 ceny. Ponieważ było nas dużo, dobrego negocjatora mieliśmy i mamy za 1/3 mniej więcej ceny, bo generalnie program jest dość drogi. Czy są darmowe pod Windows? Słyszałem o jakichś japońskich produktach. Nawet któryś z nich tutaj miałem na tapecie. Wrócę do tego, jeśli sobie przypomnę, co tam było z nim nie tak. Bo było coś nie tak i został zarzucony. A więc będziemy mieli tylko 21 dni na pobawienie się. Dobrze, pozyskaliśmy sondę monitor. Staje się, że wersja 6.1.6.9 jest do wyjęcia. Oczywiście, jeśli mamy prawa administratora w swoim systemie, instalujemy to. O instalacji nie ma co mówić, ponieważ to się instaluje standardowo. Dalej, dalej, dalej, czy też next, next, next. Ja nie pamiętam, kiedy go instalowałem. Ja zainstalowałem go raz, program może pracować jako portable, jako przenośny. Raz zainstalujesz i możesz przenosić na inne komputery, gdzie ci tam pasuje. Ja tak właśnie postępuję, więc instalacji po kolei nie pamiętam już. Po zainstalowaniu mogą wystąpić problemy na systemach 64-bitowych, więc należałoby wejść we właściwości skrótu, jak słyszałem od kolegów niekiedy, i ustawić tryb zgodności z Windowsem XP. W tej chwili jestem na systemie 32-bitowym i nie sprawdzę, gdzie to dokładnie jest. Być może Na Windows 8 odpalałem sondę monitora, ale wersję już zainstalowaną i bezpośrednio naciskałem na aplikację EXE i żadnego trybu zgodności włączać nie musiałem, odbierał mi poprawnie. Dobrze, pozyskaliśmy, zainstalowaliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. Instalacja nie powinna nastręczyć problemu. Jest oczywiście coś takiego w życiu, że jak ma się coś nie udać, to się nie uda. I ja nie miałem większych trudności, więc nie mogę tutaj służyć doświadczeniem na wypadek jakichś błędów. Zarówno instalacja Zadiga, czyli sterowników alternatywnych do odbiornika SDR, zarówno jak i przy instalacji sondy monitora, trudności żadnych nie było i błędów nie miałem, to też nie wiem, co tam się może zdarzyć. Sondy monitor się zainstalował, uruchamiamy i mamy monit o rejestrację. Informuje nas, że jest to pierwszy dzień z 21 używalności. My naciskamy, że nie chcemy w tej chwili aktywować. I zgłasza się nam pierwsze okno, przynajmniej u mnie to tak wygląda. Untitled sondy monitor. Należy wprowadzić pewne drobne ustawienia. Przygotujcie sobie, jeśli już ktoś to robi na bieżąco, albo przynajmniej będzie próbował robić, przygotujcie sobie dwie rzeczy. Zwłaszcza swoje położenie geograficzne. Z przybliżeniu, ale nie ze zbyt dużym błędem. Nie musi być bardzo precyzyjne, ale żeby ten błąd nie był zbyt wielki. No i tutaj trzeba się trochę zatrzymać i powiedzieć właśnie o samych radiosondażach i samych radiosondach. Radiosonda to jest małe urządzenie elektroniczne podwieszane pod balon, które się unosi i nadaje do centrów obserwatoryjnych dane meteorologiczne, takie jak ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, prędkość, kierunek wiatru, a także w pewnej przetworzonej formie swoje położenie geograficzne. Centra obserwatoryjne to odbierają w zakresie 400-406 mega i na podstawie tych danych tworzą radiosondaże. I my też będziemy mieć namiastkę tej zabawy, jak oni. Potrzebne nam również jest dowiedzieć się, jak daleko jesteśmy od najbliższego centrum obserwatoryjnego i wprowadzić jego współrzędne geograficzne także w program. Zatem otwórzmy sobie, przejrzyjmy sobie menu, co my tu takiego mamy. Proces to ważne, menu, tu będziemy odpalać nasze dekodowanie. Wybornie. Udajemy się w takim razie do menu Options na początek może. Alt O było? Nie interesuje nas audio obecnie. Też nie. Directories. No, oczywiście speak jest polski, jak słyszycie, i kaleczy angielszczyznę. Ale myślę, że wszystko będzie zrozumiałe. Ja directories nic nie ustawiałem, nie chciało mi się, prawdę mówiąc. Tutaj chodzi o to, że data directory, enter. U mnie wszystkie logi, które tworzy program, zapisują się w katalogu głównym programu Sondę Monitor. Można sobie dla przyzwoitości zmienić, tam program tworzy katalog podfolder, podkatalog, jak go zwał, tak zwał, log files. Można tam skierować, żeby się wszystko zapisywało, jak ktoś ma życzenie. Anulujemy. Dalej jest map directory. Almanac URL. To będą dane dla konstelacji satelitów GPS, później o tym. A, i z powrotem, koniec, dobrze. Wychodzimy z dyrektorii, przesuwamy strzałkę w dół. Zoom. Nieistotne dla nas teraz. A to chyba konfiguracja zewnętrznego odbiornika GPS. Aha, nieistotne. CRC check. Można zaznaczyć od razu, jak się już tu jest enterem. Z tym, że wtedy się menu opcje zamknie i trzeba otworzyć na nowo. Dalej. Właśnie, output data. Data file sugeruje zostawić zaznaczone. Sugeruje także zostawić zaznaczone. Następnie są różne formaty zapisu ground tracków, czyli tego śladu przelotu radiosondy. Jeśli będziemy odbierać położenie geograficzne radiosondy, to się będzie zapisywać nam w logu, ale może się zapisywać w różnych formatach. Ja poodznaczałem, zostawiłem tylko te pierwsze dwa. OSI waypoints. To pewnie jest, jak sądzę, związane z różnego rodzaju odbiornikami GPS, żeby sobie później taki szlak prześledzić. Ciekawe, czy można by to było jakoś na ump.waw.pl podczepić, albo do GR mapy. Może ktoś się wypowie w kwestii, jak przesłucha podcastu. W tym momencie naszła mnie taka refleksja. Jakby można było wczytać i prześledzić taki lot, no bo za pomocą Google Map można zobaczyć, ale dla nas to jest pewne utrudnienie dla niewidomych. A dalej, do rzeczy. Wychodzimy z output data, bo tam więcej jest jeszcze opcji, ale dla nas to jest nieistotne. Właśnie, home location. Tu otwieramy enterem i od razu uzupełnimy. Co my tu mamy? Fokus nam się ustawił na OK od razu. Tab. Cancel. Następny tab. A, tu NVDA źle czyta, bo każe longitudę. Pierwsze pole do wpisania to jest nasza szerokość geograficzna. Wpisujemy ją w formacie N, jak szerokość północna, 52, odstęp, liczba minut, kropka, po kropce, dziesiętna część minut. Czyli na przykład N52, spacja, 21.25. Następny tab to będzie długość, szerokość geograficzna teraz. Długość była pierwsza, teraz szerokość. Szerokość podajemy podobnie. E jak wschodnia, 0,21 jak w przypadku na przykład Mazowsza. Odstęp 21.21. Proste jak konstrukcja kija. Altitude, wysokość nad poziomem morza. Dobrze jest ją podać, ale jak się tu pomylimy o trochę, to też się świat nie zawali. Jednakże mówię, no lepiej unikać zbyt dużych błędów. Ja mam u siebie 150. Moja wysokość taka jest. Wydaje się to dość dużo, ale wokół są dużo wyższe tereny i stąd mam odbiór utrudniony. Ja do tego jeszcze do Legionowa. Jestem w ogóle w Mińsku Mazowieckim. Pewnie zapomniałem o dodać. W Mińsku Mazowieckim do Legionowa około 50 km. Wydaje się, że 150 metrów to dużo, ale nie, to nie jest dużo. Dookoła są dużo wyższe tereny i po 180 i jeszcze lasy. Bo ja nie jestem w samym mieście w Mińsku, tylko poza Mińskiem troszkę i stąd mam utrudnienia w odbiorze. Uzupełniliśmy? No to piknie. Nieistotne. Nieistotne. Nieistotne. Google Earth, a można tutaj coś mącić z użyciem tegoż, ale ja nie próbowałem. Dobra. Coordinate Display to jest sposób wyświetlania danych współrzędnych geograficznych. Można sobie tu poprzełączać. Skrypty to są, służą po to, żeby zautomatyzować pracę programu. I już koniec. My teraz rozwiniemy sobie menu Tools. Alt T. Jak to masz? Filter nas nie interesuje. Interesuje nas GPS ARM. Po co to jest? To jest okienko. Czyta. Bardzo rozmowny jest nasz e-speak, nasze NVDA. To jest to okienko trackingu. Tutaj wprowadzać będziemy, zwłaszcza przy pierwszej konfiguracji, wprowadzać będziemy dane dla naszego ośrodka, z którego obserwacje będziemy prowadzić. A mój ośrodek to oczywiście wspomniane Legionowo. No to wprowadźmy, co my tutaj będziemy pisać. Na razie zostawmy sobie ten almanach, to wszystko, o tym za chwilę powiemy. Jasne, PL Legionowo. Bo tutaj, jak się przesuwamy tabulatorem, jeszcze jest, jeśli jest dostępna oczywiście, jest lista miejscowości z tych punktów startowych dla radiosond. Można to wybierać, jeśli się ma odpowiedni plik z takimi miejscami, odpowiednie przygotowany plik. Standardowo w programie tego nie ma, więc nad tym się nie będziemy zatrzymywać. No i pierwsza oczywiście. Szerokość geograficzna, tutaj podajemy już inaczej. Tu jest typowa już liczba 52 stopnie, kropka 40, tam 5. Ja mam wpisane podobno 408 powinno być, ale ta działka ich, o ile ja dobrze wiem o legionowskim ośrodku, to ta działka ich jest dość spora i myślę, że trzecie miejsce po kropce to jest nie aż tak istotne. No i następne raz tabulatorem 20.956, zgadza się. Jak się domyślacie, ja już program mam dawno skonfigurowany, stąd tak pomijam wiele tych kwestii. Dalej tabulatorem, co my tam mamy? Tak, 1013,2 to jest standardowe ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne można tu wprowadzać, a dotyczy to, jeśli chcemy wprowadzić szczegółowszy pomiar, dotyczy ciśnienia QNH, ciśnienia QNH, liczonego na poziomie morza, ale to oczywiście jest do pozyskania, jak wszystko z internetu. Na przykład ja pozyskuję dla lotniska w Janowie, które mam w pobliżu, dane METAR, tak zwane, dane meteorologiczne ze strony awiacja.imgw.pl. Wyszukuję tam swoje lotnisko i pozyskuję stamtąd ciśnienie QNH i tu wprowadzam, ale rzadko, bo to muszą być naprawdę duże różnice w wartości. O, uruchomiłem sobie stronkę właśnie wspomnianą, dane METAR dla lotniska wojskowego w Janowie pod Mińskiem Mazowieckim. No, potwierdzam, potwierdzam. Byłem na podwórku, to przysmażyłem grzbiet. Przy okazji, punkt rosy po angielsku dew point. To się nam przyda za chwilę. No, 1014, więc tu od standardowego wpisanego niewiele się różni. Bez przesady, nie ma sensu. Powinno się, oczywiście, jak... Jeżeli ja bym tą sondę z Legionowa łapał dostatecznie szybko, powiedzmy 50 metrów nad ziemią, 100 metrów nad ziemią, to bym to pewnie częściej zmieniał i prawie za każdym pomiarem, bo wtedy... Ale ja głównie obserwuję sobie i przelot tej sondy. Dane meteo też, owszem, są ważne, bo przecież po to tym się bawię, ale skoro łapię ją zbyt późno, bo zbyt daleko jestem od Legionowa, no to czy ja tam wpiszę 1013 hektopaskali, czy 1014, to wielkiej różnicy mi nie zrobi. No, zamykamy metar, nie jest już nam potrzebny, wracamy do naszego okienka. A, te miliony straszne, co tutaj Espik próbuje przeczytać, to jest data dzisiejsza. 12, właśnie. O której prowadzi się radiosondaże? Radiosondaże, jak wspomniałem, w Polsce prowadzone są dwa razy na dobę, przy czym oni wypuszczają tuż po godzinie 11 UTC i 23 UTC. Jeśli jesteście blisko danego ośrodka, możecie zacząć to słyszeć, powiedzmy, 20 minut po tej godzinie, 20 minut po 13 czasu letniego polskiego, bo mamy teraz UTC plus 2, lub 25 minut po 13, bądź po pierwszej w nocy. W czasie zimowym byłaby to odpowiednio 12 w południe z groszami, czasami dużymi groszami, czasami mniejszymi, jak wspominam, i 00 po północy. Chodzi o to chyba, że o godzinie 00 Zulu i 12 Zulu, czyli UTC, sonda ma osiągać mniej więcej tropopauzę. Tak to gdzieś słyszałem, tak to gdzieś czytałem, że to są takie umowy jakieś tam. No, ale jest mi to obojętne. Tak więc tutaj wpisana jest godzina 12 Zulu, czyli UTC. No, rzeczywiście mamy... Za chwileczkę nam wystartuje Legionowo, co nie omieszkam oczywiście zasygnalizować tu wam. Co więcej, tu do wpisania coś jeszcze mamy? Cancel, nie. Teraz powiedzmy jeszcze słówko o tych danych GPS. Każdy z was prawie używa odbiornika GPS i nawet pewnie o tym nie wie, że on sobie odbiera oczywiście od satelitów dane o położeniach tychże satelitów, czyli tak zwane efemerydy. Takie dane, na których podstawie w ogóle GPS może, odbiornik może w ogóle coś wyświetlić. Bo bez tego almanachu, bez tych danych byłby bezużyteczny. My niestety musimy ręcznie wprowadzać tu do sondy monitora. Ponieważ ten typ sondy używany w polskich ośrodkach nadaje tylko częściowo przetworzone dane. Jest to typ RS-92SGP z produkcji firmy Weissala, radiosonda. Takich sond używa się w Polsce. Czasami, ale już coraz rzadziej używało się jeszcze sond analogowych. Czyli takich, które takie melodyjki wygrywały. Za chwilę zaprezentuję, może mi się uda. Ciekawe, czy to będzie słychać w ogóle przez ten mikrofon, jeszcze tu w dyktafonie. To jest sześć takich bardzo wysokich dźwięków, pisków.

0: sześć takich bardzo wysokich pisków to jest i one niosą właśnie te informacje meteorologiczne. Żeby odebrać położenie geograficzne takiej sondy, to trzeba używać odbiorników LORAN-C, Wyższa Szkoła Jazdy. Podobno resztki tych odbiorników w Polsce mają zostać wyłączone, czy też już zostały wyłączone. Ja coś czytałem, że w październiku mają je wyłączyć, czy też do października. No nie jest to istotne. My zajmujemy się sondami cyfrowymi, których dźwięk jest bardzo charakterystyczny. W Polsce używa się właśnie tych sond RS-92 SGP. I teraz tutaj dygresja. Wyobraźcie sobie, trzy ośrodki po dwie sondy na dobę wypuszczają. W ciągu roku to jest ładny śmietnik po lasach, po kniejach, po polach, prawda? No, no. Więc ci poławiacze radiosond robią bardzo dobrą robotę czyszcząc. Do tego doliczcie sobie oczywiście nie tylko sama sonda, ale przecież balon, sznurek. Co takie poławianie radiosond daje? Satysfakcję, że się znalazło sondę, ale i także wycieczkę krajoznawczą. Można czasem pojechać w piękne, niesamowite okolice i można przeżyć prawdziwy survival, zwłaszcza jak sonda w zimny, chmurny, deszczowy dzień spadnie gdzieś w lesie, że trzeba się piąć po chaszczach, albo w górski teren gdzieś się dostanie, jeśli ktoś na przykład odbiera sondy w tamtym rejonie. No więc jest to niesamowite przeżycie. Koledzy to są zafascynowani. Robią zdjęcia, nagrywają filmy. Przy tej okazji zapraszam na forum www.radiosondy.fora.pl. Mnóstwo materiału, także wspomnień z przeżyć związanych z odnajdowaniem, poławianiem radiosond. Taki balon jest dość duży. To jest kawał, ładny kawał szmaty lateksowej, że tak się wyrażę. Więc jak coś takiego spada w lesie, no to jest nieprzyjemnie. I koledzy odławiający takie sondy robią dobrą robotę, jak już wspomniałem, dla środowiska, a przy okazji mają niesamowite kolekcje. W ośrodkach za granicą Polski też puszczają radiosondy, a jakże, i to wcale nie tak daleko od polskich granic. Głównie my na przykład tutaj na Mazowszu obserwujemy Poprad, Ganowce, i tu przy tej okazji znowu dygresja, Słowacy mają też swoje forum poświęcone poławianiu radiosond i obserwacji danych meteo. I czasem my się też pozdrawiamy między sobą. Ahoj, sondażniki. To tak ze Słowacka trochę. Jest w Czechach jest to Prostejov, a także Praga Libusz. W Niemczech jest to Greifswald, Lindenberg, QM Merzbruck, nie wiem jak to się czyta poprawnie. Brześć Białoruski na wschodzie z kolei, głównie nocą puszczają z Brześcia Białoruskiego. Kaliningrad, rzadko, bo rzadko, ale puszczają. Kowno, też rzadko, bo rzadko, ale prowadzą radiosondaże, więc w pobliżu granic Polski też trochę się dzieje. A jak ktoś ma stację już poważniejszą, antenę dość wysoko, no to może obserwować nawet sondy z Budapesztu, nawet sondy z Wiednia, no i dalsze niemieckie ośrodki. Jest ich sporo. I tutaj również wspomnę wam o następnej stronie www.radiosonde.eu. Jest to sonda, zdaje się, po francusku, częściowo po angielsku, częściowo chyba po flamandzku. Ja się przedzierałem przez tę stronę za pomocą translatora. Znalazłem tam listę miejsc. Mocno nieświeża już, jak widzę, ale lepsza taka jak żadna, które wypuszczają radiosondy w Europie. No oczywiście francuskich, angielskich sond nie usłyszymy, ale mówię, austriackie, niemieckie, czeskie, słowackie, ukraińskie. A nie wiem, czy na Ukrainie ktoś puszcza przy okazji. Słyszałem, że podobno puszczają, ale nikt z nas nigdy nie odebrał. Dobrze, wreszcie wróćmy do rzeczy, do naszego okienka. Tak więc wspomniałem, że wasze odbiorniki GPS pobierają takie dane dla konstelacji satelitów. Tych danych jest kilka formatów. Tutaj mamy przełącznik w okienku. Almanach to są dane najmniej precyzyjne, ale za to najdłużej żywotne. To znaczy, ten błąd nie jest tam duży, ale jak kiedyś sprawdzaliśmy, porównywaliśmy z kolegami, to tam pół kilometra, trochę więcej rozbieżności było między nami. Więc można wejść na stronę www.nawcen.uscg.gov, znowu amerykańska strona, i pobrać tam aktualny almanach na dany dzień. Dzisiaj mamy dzień 216 roku, więc numer pliku będzie 216. Jeśli ktoś będzie szukał po numerach, bo oni mają też na swojej stronie, ta amerykańska straż brzegowa, mają plik o nazwie Current.txt, który zawiera aktualny almanach. I można pobrać też dane w formacie RINEX. Są to dane dużo precyzyjniejsze. Tutaj już błąd nie przekracza 70-50 nawet metrów, ale krótkożywotne. Po jednej dobie dane się zbyt deaktualizują i trzeba uaktualnić nowe. Skąd wziąć? Ja również bazuję na amerykańskich serwerach. Tym razem będzie to serwer NASA. ftp.cddis gsfc.nasa.gov/GPS/data/DorotaAdamIrenaLudwigY. Dobrze ja mówię? Ciekawe, czy ja dobrze to pamiętam. Tak więc podajmy. /2014/Barbara Roman Dorota Celina. O, długi adres, trudny adres, ale do wklepania z palca. O, widzę, że dobrze pamiętam. Tu klepnąłem w ten link i działa. Otworzyła się spora lista. Za pomocą klawisza Ctrl+Alt udajemy się na koniec tej strony. Spróbujmy. O tak, zgadza się. 6.33.00. Ich niego czasu. Dlaczego amerykańskie serwery? Nie wiem, przyzwyczaiłem się. W Polsce był jakiś problem. Słyszałem, że można pobrać, ale to trzeba się rejestrować. A ktoś mi wspomniał, że to jest płatne takie otrzymywanie danych z polskich ośrodków tych pomiarowych. Interesują nas dane typu N, a więc będzie to plik BRDC, numer dnia wczorajszy. Tak tutaj jest na serwerze NASA. Zwróćcie uwagę, że wczorajszy, nie dzisiejszy.
1: 2014-0804.
0: Chociaż datę słyszeliście dzisiejszą.
1: Plik.
0: Naciskamy, pobieramy. BRDC.z to plik skompresowany. Po pobraniu trzeba go rozpakować. Czymkolwiek, co tam macie do tego formatu. I wciągnąć go do katalogu sondy monitora. I teraz wracamy do okienka naszego. Wybieramy format Rinex. Skoro już wszystko wpisaliśmy, tak? Trochę się tu rozgadałem w międzyczasie, ale w międzyczasie może ktoś zdążył prześledzić jeszcze raz to okno. To znaczy ten tracking clown. I już możemy dać OK. I program otwiera dialog, którym trzeba wybrać teraz nasz plik BRDC rozpakowany. BRDC na dzień dzisiejszy 2150.14n. Tak? Zgadza się? No właśnie, o ile almanach można było na dzień dzisiejszy zdobyć, o tyle ten Rinex. Oni przygotowują efemerydy w formacie Rinex w taki sposób, że jest z wczoraj dane i z dzisiaj. Taka kompilacja, to zauważyliśmy tutaj. Jak wspominałem, nie próbowałem pobierać z polskich stron. To znaczy, nie próbowałem dowiadywać się szczegółowo, dlaczego nie można pobrać. Najlepiej mieć własny odbiornik GPS. Tak, własny odbiornik GPS kompatybilny z chipsetem SIRF. I wtedy po USB pięknie sobie ściągnąć. Sondę monitor potrafi to zrobić automatycznie i nam uaktualniać te efemerydy co godzinę. Do tego właśnie służy język skryptowy. Dobra. O, słyszymy już coś w tle. Złapała się już nam sonda. Tak, jest już godzina 13.17 i już rozpoczął się przelot. W takim razie szybciutko klikam proces. To nas nie interesuje, nas interesuje. Właśnie dlatego mówiłem o sondach SGP. Processing Vaisala SGP sondę. I już czekamy, aż nam pojawi się lepszy sygnał. I za chwileczkę otworzyło się następne okienko. Słyszymy już dźwięk. Posłuchajmy przez chwilę, bo to dość charakterystyczny dźwięk. Prawda, że jest dość regularne takie to brumienie. Mówi się, że to jest transmisja podzielona na ramki. Jedna taka ramka to jest komplet danych. Ściszmy i przeczytajmy, co nam się tutaj złapało. To tak zwany hardware sondy. Jej serial, numer seryjny można by rzec. Ten numer nie jest przypadkowy, te wszystkie J i tam te cyfry coś oznaczają. Ale to nie jest w tej chwili dla nas istotne. Czy częstotliwość nam się już zdekodowała? 402 740, czyli 402.74 MHz. Taki dokładnie kanał ma nadawczy dzisiejsza radiosonda z Legionowa. Teraz trwa kalibracja. Kalibracja to jest proces, który trwa przy dobrym sygnale około pół minuty. W tej chwili ja poczekam, aż się to skalibruje. No i dobra, co mamy? Poniżej częstotliwości numer ramki Czas i data. O proszę, trochę dłużej to trwa ta kalibracja. No i już mamy. Podczekałem trochę dłużej, bo jeszcze w międzyczasie musiałem zapisać znalezisko do kajetu, do mojego dziennika nasłuchowego. Co my tu mamy? O, to już wysoko jest. Ciśnienie atmosferyczne na danej wysokości. Słychać wysokość w metrach. O, usłyszeliśmy dew point, a następnie relative humidity, czyli wilgotność powietrza w procentach. Sucho, bardzo sucho. Rate of climb, prędkość wznoszenia się średnia. Tutaj, o tak, ona tak się wznosi, mniej więcej 5 metrów na sekundę. Co dalej? Oczywiście, gdybyśmy nie wprowadzili tych plików, o których wspominałem, tego almanachu, czy też efemeryt w formacie Linux, no to nie byłyby tutaj same zera. No właśnie, GPS altitude. Wszystko chyba jasne. No i to jest właśnie problem.

specjalnie puszczałem kilka razy, żeby było słychać, że to się zmienia. Ale późno złapałem ją. Widzę, że trzeba było trochę wcześniej. Żeby chociaż 800-700 metrów nad ziemią. A nic, trudno. Jeśli chodzi o kierunek wiatru, to może dla tych, którzy nie są do końca zorientowani, sprawdźmy. 164 stopnie wiatr to oznacza, że wieje prawie z południa, z południowego wschodu i niesie sondę na północny zachód, odlegionowa ode mnie. Jak wspomniałem, jestem w Mińsku Mazowieckim, więc skoro odlegionowa na północny zachód, to i ode mnie. Ale to się może zmienić, to się może zmienić. No tak. Ponieważ jest 165 stopni, czyli wiatr pcha sondę na północny zachód w kierunku 285 stopni. Oczywiście jest to wartość chwilowa, za chwilę się to zmieni. Sprawdźmy. Tak to się zmienia. Teraz, skoro już nam się tutaj dekoduje, niech się podekoduje, ja sobie znowu troszkę pogaworzę, bo zupełnie pominąłem temat anten. Ja osobiście korzystam z anteny amatorskiej, ale na pasmo krótkofalarskie. A więc nie na pasmo radiosąd, tylko na pasmo na falę 70 cm. Jest to blisko, ale jednak nie jest to pasmo radiosąd. Moja antena jest dość długa, to też jej skuteczność nie jest najlepsza na, jeśli chodzi o odbiór radiosąd. Niestety to słychać, że sygnał często zanika, sygnał często jest poprzerywany. Natomiast jak zrobić najprostszą antenę, gdyby ktoś chciał jednak coś poza tą, załóżmy, że zanabyłem odbiorniczek SDR, załóżmy, że jest to RTL i chipset R820T, czyli ten, który sugerowałem. Wszystko się zgadza, zainstalowało się, program odpowiedni zadziałał, taki jak z tych, które tam wymieniłem, SDR Sharp, czy HDSDR, czy Winrad, czy co tam kto polubi. No i powiedzmy, że mam dwie karty dźwiękowe w komputerze, a więc jedna jest do słuchania mowy, druga do takich właśnie zabaw. I wszystko mi działa, ale no, antenka dostarczona razem z tunerem jest, oględnie mówiąc, bardzo słaba i ten odbiór jest paskudny. Chciałbym zrobić coś na zewnątrz, sobie wywiesić. No co zrobić? No zrobić dipola półfalowego. To najprostsza antena od wielu, wielu dziesięcioleci. Bierzemy falę 403 mega. To środek pasma 400-406. Bierzemy ją na kalkulator. Dzielimy 300 przez 403 i nam wychodzi, że mniej więcej długość fali wynosi tam 74 cm z groszami. Darujemy sobie te grosze, dzielimy to na 4 części, a mniej więcej wychodzi 18,5 cm taka ćwiarteczka. Bierzemy dwie takie ćwiarteczki, no i powiedzmy parę metrów kabla antenowego. Można kupić 50-ohmowy, można wziąć telewizyjny 75-ohmowy, to w przypadku nasłuchów nie ma to znaczenia. No, byleby to nie był kabel połamany, poprzerywany, bo możemy się bardzo rozczarować, że to nie jest tak, jak byśmy oczekiwali. Ponieważ ten tuner jako odbiornik SDR będzie miał bardzo szeroki zakres, nie musimy czekać na radiosondy, nawet jeśli jesteśmy blisko ośrodka. Można wziąć inną częstotliwość, może jest w pobliżu nas na przykład przemiennik krótkofalarski. Przeczesać pasmo 145, 146 mega, czy też 438, 440. To są wycinki pasm amatorskich najbardziej używane, dlatego tak podaję. Można, jak ktoś ma ambicje, przeczesać pasmo lotnicze i coś tam złapać. No. Nie trzeba czekać. Ale ten dipol, o którym ja mówię, co będzie miał dwa razy 18,5 cm druciki, to będzie na pasmo 403 mega. Ale z drugiej strony, jakby się użyło anteny siatkowej ze wzmacniaczem, wpięło w ten tuner, to też sądzę, że będzie słychać. Znałem kogoś, kto tak odbierał. No właśnie, bo wszystko zależy od tego, jakie gniazdo będzie miał nasz tuner. Jakie gniazdo antenowe. Ja mam dwa takie tunery. Jeden ma typowe gniazdo telewizyjne, jak się wpina antenę do telewizora, takie samo gniazdo dali z tym tunerem, a drugi ma takie maleńkie gniazdo zwane MCX, to takie przejścióweczkę trzeba było do tego wykonać, bo to takie maleństwo, taki drobiazg, gniazdo takie nietypowe. No i wykonałem przejściówkę z tej wtyczki MCX na gniazdo.

do jakiego ja używam, żeby móc przykręcić moją amatorską antenę. I wszystko jest jak trzeba. Działa, nie przerywa, nie trzeszczy. Można się cieszyć odbiorem. Sonda się wznosi, zobaczmy. I zobaczmy jeszcze wiatr. A, czyli cały czas podąża na północny zachód. Dobrze, bardzo dobrze. No to jeśli chodzi o anteny, tyle. Te dwie ćwiartki, jedną z nich doczepiamy do ekranu kabla, czyli tego oplotu. Zdzieramy oczywiście izolację z końcówki kabelka. Jeden drucik przyczepiamy do gorącej żyły, drugi do ekranu oplotu, do tej siateczki. Zabezpieczamy to solidnie, żeby nam się nie rozleciało, wywieszamy na zewnątrz. Każda antena potrzebuje przestrzeni, więc to nie powinno być mocowane pod jakimś daszkiem, pod rynną czy coś takiego. Nie będziemy nad odbiornikami i antenami tutaj dywagować. Jeśli, mówię, będzie taka możliwość i potrzeba, to się o tym zrobi osobną audycję. Teraz zajmiemy się radiosondami. Jak możemy sprawdzić, gdzie jest nasza sonda, nad jakim miejscem przelatuje? No, wracamy do okienka. Możemy otworzyć Alt O. Audio, ale strzałeczka w górę. Raz, dwa i trzy. Google Map. Naciskamy Enter i czekamy, aż się łaskawie strona Google raczy otworzyć. No szkoda, że nie można tu właśnie jakiejś takiej bardziej dostępnej dla nas mapy. Ale chyba z Googlem też nie będzie problem, bo ona podaje jakieś nazwy punktów czasami. Czasami jacyś dowcipni się chyba dodają te nazwy, bo mnie się zdarzyło parę razy spotkać albo kto wie, co tu jest. Albo listu manore, albo równie jakieś tam podobne. A24M na S. Bardzo dobrze. Teraz rozwiniemy sobie menu view. Alt V. Oczywiście. Oczywiście. RAW input signal. To można tutaj podglądać sobie surowe dane z sygnału radiosondy. Ale nas interesuje coś innego. O, temp, humid VS, pressure. Tak to się pisze, jak to się prawidłowo wymawia, oczywiście nie wiem. Jeśli byśmy to otworzyli, będziemy mieli liczbowy dostępny dla nas do przeczytania, no, prawie dostępny, diagram ciśnieniowo-temperaturowy. Będziemy sobie mogli zobaczyć, na jakiej wysokości było 50 hektopaskali, 60, 70, 80, 90, 100, 150, tam nie pamiętam już dokładnie, jaka jest tam ta skala. W każdym razie będziemy sobie mogli podglądać, jak nam się ten radiosondaż układał. Chyba że będziemy mieli zbyt wiele błędów, program wtedy zostawi puste miejsca albo wstawi, bo już nie pamiętam, prawdę mówiąc, czy zostawi puste, czy wstawi własne wartości standardowe. Jest ciekawy help rozbudowany do sondy monitora, ale po angielsku. W tym helpie jest jedna ciekawa też rzecz, o której teraz powiem, bo później zapomnę. Program potrafi korzystać z interfejsu OLE/COM. Tak się to zapisuje, OLE łamane przez COM, to jest interfejs pozwalający wysyłać swoje dane do innych aplikacji. Do tego, do pozyskania takich danych od sondy monitora służy język skryptowy VBS. Dla programistów to pewnie więcej jest jasne. Dobrze by było właśnie zrobić taki dodatek może do NVDA, żeby oznajmiał różne zdarzenia na ekranie. Nie wiem, czy to się tak da, na przykład, żeby bez dotykania programu NVDA poinformował mnie, że na przykład sonda przekroczyła 30 km. Zobaczymy, jak dziś wysoko się wzniesie ta nasza, poobserwujemy to troszkę. Tak więc jest możliwość przekazywania innym aplikacjom tego, co sondę monitor odbiera. Krótkofalowcy to wykorzystują. Krótkofalowcy to wykorzystują i publikując swoje przeloty, swoje odbiory, że tak powiem, na słuchy, na żywo w internecie. Można sobie włączyć stronę i odpowiednią i obserwować, gdzie to tam leci. No, na przykład www.adampawelromanstefan.franekirena.aprs.fi. W każdym razie nie będziemy nad tym się teraz rozwodzić. Jest taka możliwość już. Bo jakbyśmy tak chcieli o wszystkim powiedzieć, co mnie się udało doświadczyć, wypróbować, to by nie starczyło kilku podcastów, a przecież nie o to tu chodzi. Dalej. Menu view, map.
Właśnie. Sonde Finder Window. Ja to otworzę. Ten Sonde Finder Window jest bardzo pożyteczny. Co on nam tu podaje? Jest to położenie, nie trudno zgadnąć, prawda? Z tym, że oczywiście chodzi tutaj o to, że położenie geograficzne rzutu punktu, w którym jest sonda, bo sonda się cały czas wznosi na płaszczyznę Ziemi. A ciekawe, jak nazwać taki punkt? Mamy obiekt, który jest bardzo wysoko nad nami, dokonujemy pomiaru jego położenia geograficznego i rzutu punktu na płaszczyznę Ziemi. Jest to punkt podobiektowy. A w przypadku radiosondy to podsondny czy podsądowy? A jak się na przykład jakiegoś dnia dokonało dużo nasłuchów ciekawych, radiosond się złapało, to czy można powiedzieć, że miało się sądny dzień? Dobra, nieistotne. W każdym razie na pewno jest trochę humoru z tym, zwłaszcza jak ktoś ma nie najlepszą kartę dźwiękową i sonda gdzieś mu tam skacze. Znałem kolegę, który miał tak poważne błędy w odbiorze, że lądował gdzieś poza granicami Europy nawet. No, zdarza się. Jak się coś nie dopili. I nie dlatego, że źle ustawił program, tylko był kłopot z sygnałem z jego odbiornika. Też używał zewnętrznego, tak jak ja, nie SDR-ka. Z SDR-kiem jest jeszcze jeden szkopuł, że czasami trzeba użyć tak zwanego wirtualnego kabla. Ja o tym nie wspomniałem i teraz też nie będę się nad tym rozwodził, ale ten wirtualny kabel pomaga czasami przechwytywać sygnał z SDR-a, jeśli mamy tylko jedną kartę do dyspozycji dźwiękową, żeby nie zakłócać po prostu sobie syntezą mowy, odbioru. To wtedy się stosuje wirtualny kabel i można odbierać. Dalsze dane dotyczą naszego położenia geograficznego, naszego miejsca, z którego my odbieramy. A teraz ja tu przewinę i dojechałem do azymut. 311 stopni ode mnie, patrząc z mojego punktu obserwowania. Czyli oczywiście północny zachód. Jakże ma być inaczej? 24. Nie wiem, co to jest. 12, elewacją, 7 stopni. Co to jest elewacja? Elewacja to jest kąt, jak stoimy na Ziemi i patrzymy na obiekt wznoszący się bądź wiszący nad nami, to musimy zadrzeć głowę o jakiś tam kąt. No i ta linia łącząca obiekt z naszymi oczyma to będzie pod jakimś kątem do płaszczyzny Ziemi. Jest to właśnie kąt elewacji. I to jest dość istotny kąt, bo jak się ma dobrą antenę, ale nie na właściwe pasmo, to ona na pewnych elewacjach przestaje słyszeć w ogóle radiosondę. Anteny krótkofalarskie zwłaszcza są przystosowane do odbioru naziemnych stacji, a nie wznoszących się. I na pewnych wysokościach, jak jest obiekt, no to oczywiście sygnał jest wtedy odbierany pod jakimś tam kątem, o tak to nazwijmy po prostu, i wtedy antena przestaje słyszeć. No ale tak dla domowej zabawy nie musimy się bardzo tym przejmować. Ten sonder, te okienko podaje nam coś tu jeszcze. Wspomniałem coś o tej linii łączącej nas z obiektem, który śledzimy. Tak, to właśnie jest długość tej linii. To jest ta właśnie tak zwana odległość faktyczna, jak daleko od nas jest obiekt. Okienko dynamicznie się zmienia, więc można je sobie pozostawić i obserwować. A da się to jakoś tutaj? Aha, da się. Zmienia się. Horis Range to jest odległość, ale nie do obiektu, tylko do rzutu jego punktu na płaszczyznę Ziemi, czyli taka ortodroma. Wyobraźmy sobie, że stoimy, jak wcześniej mówiłem, patrzymy, patrzymy na jakiś obiekt, wykreślamy przeciwprostokątną, następną linię to wysokość obiektu nad Ziemią, a następnie linię od rzutu punktu przebywania obiektu na płaszczyznę Ziemi do naszych nóg, do nas. Powstaje trójkąt prostokątny, prawda, z dwiema przyprostokątnymi, jedną przeciwprostokątną. Jest to trochę wyobraźni, trzeba uruchomić i można już rozumieć, czym jest slant range i horis range.
I to w zasadzie w tym okienku to, co jest najistotniejsze. Jak daleko potrafi odlecieć taka sonda? Bardzo daleko. W skrajnym przypadku to i 400 km. Zdarzyło się jednej sondzie, w tym roku w styczniu, sondzie z Webby. Ja ją złapałem przed 14, wtedy to było jeszcze w czasie zimowym. Gdzieś tam w okolicach, nad okolicami Ostródy. Ona mknęła na południowy wschód i upadła gdzieś w okolicach Różana. Ale to jeszcze nic. Całkiem niedawno tutaj koledzy, chyba w marcu, musiałbym sprawdzić w kajecie, mieli również sondę z Webby w Campinosie. Tu właśnie ją przywiało. My również w Polsce możemy mieć niemieckich gości latających. Niemieckie radiosondy wypuszczone z Greifswaldu, a zwłaszcza z Lindenbergu. Zwłaszcza z Lindenbergu potrafi taka sonda. Lindenberg jest tam niedaleko od polskiej granicy, możecie łatwo znaleźć. Potrafi przelecieć aż do Płocka, za Płock taka sonda. Tak się zdarzało tej zimy, później wczesną wiosną. Jak wysoko się może wznieść? Średnio to jest około 28 km. 30 czasem, ale w skrajnym wypadku ja na przykład mam sondę z Legionowa, wypuszczoną w tamtym roku, zdaje się, która zrobiła i 36 km. I nie był to błąd pomiarowy, bo sprawdziłem na żywo, odbierając tę sondę, sprawdziłem, czy mam w miarę aktualne dane dla satelitów GPS. Ponad 36 km przekroczyła. No, także to się zdarza. Ile taki przelot może trwać? Sądzę, że 2 godziny, 2 godziny, kilkanaście minut. Średnio. Ale zdarzało się i oczywiście, jak to zwykle bywa w skrajnych przypadkach, że i 5 godzin. Otóż nasze obserwatoria, nasze ośrodki prawdopodobnie ze względu na oszczędności nie zaopatrują sond w spadochrony. Natomiast sondy niemieckie, niektóre też czeskie i słowackie, miewają spadochrony. Wtedy mogą opadać bardzo powoli i cały przelot może trwać kilka godzin. 4, 5, 5,5. Robi się zimno. No, zdarzało mi się kiedyś obserwować gdzieś w okolicach tropopauzy, a nawet wyżej, zdecydowanie ponad nią, wiatr i prawie 100 metrów na sekundę. Oczywiście były to wartości chwilowe, ale rzeczywiście było nawet, można zaobserwować, jak sonda bardzo szybko mknie. Dlatego właśnie wspominałem o takich rekordach. I z jakiej odległości można odebrać sondy? Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką ma się stację. Średnio jest to 100 kilkadziesiąt kilometrów na antenie zwykłej, w samochodzie, ale ja na przykład na swojej stacjonarnej antenie odbieram średnio tak 300 km. 300, 250, 300 kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak mam, że tak powiem, farta. Ale mam i wyniki skrajne, wyniki dość niezwykłe. Zdarzyło mi się odbierać sondy i prawie 500 km, jak się już odpowiednio wzniosła. To się zdarza. Ci, którzy mają antenę na bloku wysoko, albo w dobrym miejscu są, na przykład na górce, teren wyżynny, mogą odbierać bardzo daleko. Wspominałem, że tu na Mazowszu koledzy odbierają sondy z Wiednia, Budapesztu. 14, jak słychać, 9? No i oczywiście już punkt rosy jest nieokreślony, także i wilgotność. Praktycznie bezwiecznie, ale to już daleko powyżej tej granicy, do której się pomiary prowadzi. Chociaż ja słyszałem, że niektórzy ciągną i do 20 km, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie sonda się wznosi i wznosić jeszcze będzie, a ja w międzyczasie powiem o jeszcze jednej istotnej rzeczy, bo ktoś może zapytać, no dobrze, ja nie mam odbiornika, chciałbym już jednak spróbować też tego sondę monitora. Można pozyskać próbkę z dźwiękiem takiej sondy. Jak pozyskać? No na przykład na forum radiosondy.fora.pl jest ich kilka, ale tam chyba są dość krótkie. Można również poprosić kogoś, kto ma możliwości na słuchu, żeby nam, czy to z odbiornika zewnętrznego, jeśli jest właściwy, odpowiednio wyposażony, nam nagrał kilkanaście minut takiego przelotu. I
z telefonu komórkowego odtworzyć kabelkiem do karty dźwiękowej, do sondy monitora via wejście liniowe. Jaki poziom sygnału ustawić? No, tu trzeba już intuicyjnie dobrać. Po prostu nie przesterować, nie za cicho, nie za głośno. Można najpierw puścić z tego samego urządzenia, z którego będziemy odtwarzać sampla, muzyczkę, nagrać krótko. Aha, jest dobrze na słuch. No to i cyfrowa transmisja też będzie dobrze. Ja tak robię od lat i jest dobrze. Ja mogę udostępnić takie nagranie. No musiałbym zrobić, bo prawdę mówiąc, takich długich transmisji to nie mam. Mam kilka sampli, ale wszystkie krótkie. A może akurat znamy kogoś, kto ma taką możliwość, jak już wspomniałem. Ważne jest, żeby to była MP3 o odpowiednich parametrach, na przykład 44 kHz samplowania, jeszcze lepiej 48 i nie mniej niż raczej 64 kilobity kompresji, ale sugerowałbym 128. Sprawdzałem, odtwarzałem zarówno z Nokii, starej telefonu komórkowego, który jest pewnie w wieku mojego laptopa, albo, ale sądzę, że nawet starszy. Odtwarzałem z dyktafonu, kabeleczkiem do karty dźwiękowej. Pięknie się dekodowało. Do tego celu w sondę monitorze służy funkcja w menu Tools Postprocess. Jeśli sample jest dość stary, trzeba ustawić, wiedzieć to trzeba, z jakiego dnia pochodzi. Na przykład 12 marca 2014 roku i z godziny 00, albo godziny 12 Zulu. To trzeba wiedzieć, bo może nam się postproces po prostu nie udać. Dobrze by było zaopatrzyć się w odpowiedni almanach na taki dzień. Oczywiście to jest ważne, bo przecież nie będziemy mieli współrzędnych geo wyświetlanych, jeśli nie zadbamy o to. Takie dane są do wyszukania na stronach, o których wspomniałem. To wszystko jest. Jak ktoś będzie naprawdę zainteresowany, to ja gotowe linki udostępnię. Można je sprzed paru lat nawet pobrać. Ja na przykład mam nagranie sondy jednego z moich pierwszych nasłuchów, takich poważniejszych, bo tych niepoważniejszych nie liczę, z 2012 roku. I znalazłem również almanach na odpowiedni dzień. Znalazłem również Rinex, efemerki w formacie Rinex. No i tak można sobie poradzić, nie mając nawet odbiornika, i pobawić się. A nagranie takiego przelotu no, nie powinno nastręczać problemu, zwłaszcza, że są ludzie, którzy ten komputer mają włączony prawie cały dzień. Znam paru krótkofalowców, którzy zostawiają wręcz tego laptopa, bo na przykład używają go do śledzenia swojej pozycji, którą nadają z samochodu. Krótkofalowcy mają taki swój amatorski system raportowania swojej pozycji i zostawiają w domu laptopa pod parą, że tak powiem, żeby domownicy mogli widzieć, gdzie on tam błądzi. O tym mówić szczegółowo nie będziemy, to oczywiście, ale ktoś taki może nam nagrać, jeśli ma odbiornik z odpowiednim gniazdem, albo SDR-ka. SDR-ki, oprogramowanie do SDR-ów umożliwia oczywiście nagrywanie transmisji. Dobrze, wrócimy teraz do samych radiosond. Jakie najczęściej kanały są używane, częstotliwości? Bo za pomocą SDR-a może być na początku trudno nam skanować, przemiatać cały zakres. Cóż, w Polsce najczęściej są to 402700 i tak jak dziś 402740, 402800, czasem choć rzadko pojawia się 4030. Słowacy często używają 400600, 400,6 MHz lub okolice, no 400,580, czasami 400,62 MHz. Czesi, na przykład Praga-Libusz, no to 403800, Prostejow czasem 402100, czasami 404100, Lindenberg bardzo często 405100. No tak to się z grubsza przedstawia. Ale oczywiście na przykład Brześć białoruski, no to bardzo różnie. Tej nocy na przykład leciał sobie na 403000, ale parę nocy temu 401980, 401940. Tu regularność jest już mniejsza, więc ten zakres jest używany na różne sposoby, ale w Polsce rzeczywiście te kanały, co wymieniłem, są najczęściej używane. 402700, 740. Myślę, że powolutku kończymy audycję. Więcej do dodania nic nie mam. Wiele rzeczy pominąłem. Wiele byłoby jeszcze pewnie do rozwinięcia. Część nie jest istotna na początku tej zabawy. Program Sondy Monitor ma dużo więcej możliwości. Wspominałem już o tym. Można nawet własne mapy offline, że tak powiem, na dysku narysować i śledzić przelot.
Można wyeksportować również dane, same dane meteorologiczne, profil wysokościowy. Można również, nie mając nawet ani próbki nagrań, ani dostępu do odbiornika, ale mając plik tak zwanych danych surowych, wygenerować sobie przelot, plik ten ze śladem przelotu ground track. Jakie nam się pliki założą w folderze log? Jeśli ustawiliśmy folder, a jeśli nie, to w głównym folderze sondy monitora. No na przykład będzie to taki plik. To jest plik krótki. Taki pusty plik. W sensie pusty, że nie zawiera on istotnych informacji, zakłada się zawsze, zanim sonda rozpocznie proces kalibrowania. On jest właściwie nawet do usunięcia. Digital sonde, no to nazwa sonda cyfrowa, później następuje data wraz z godziną, przybliżoną godziną, tak zwaną tą godziną odniesienia, czyli w tym wypadku dziś to 12. Następnie powinien nastąpić taki plik. O, i to jest już plik tak zwanych danych surowych typu RAW. Ten plik jest dość duży. On właśnie się zmienia, co słyszymy, bo NVDA to oznajmia, jak się pozostawiło kursorek na nazwie tego pliku. No. Zamkniemy, przyciszymy. W każdym razie on się będzie zmieniał. I to jest plik, który może nawet przekroczyć 4 mega swoim rozmiarem. Znowu się zmienił. Znowu. To jest plik. Wróciłem do okna programu. To jest plik zawierający dane surowe, czyli właśnie ten RAW. Jak rozwiniemy menu File, strzałka w dół, właśnie mamy opcję załaduj dane RAW. Na podstawie tych danych można właśnie wygenerować w postprocesie również ground track albo dane meteo, co tam sobie zażyczymy. Później z programu wyeksportować. Trzeba tylko pamiętać właśnie w postprocesie o wpisaniu właściwej daty i godziny. No i oczywiście ciśnienia atmosferycznego, jeśli mamy takie dane na jakiś tam zaległy przelot. Następny plik również nazywa się podobnie, ale... PTU to jest diagram ciśnieniowo-temperaturowy, ja to tak nazywam, czyli tutaj dane meteo się zapisują. Zajrzyjmy sobie do tego pliku i co my tu mamy? Od lewej strony będę czytał. Numer ramki, następna będzie wartość już bez jednostek, to jest ciśnienie atmosferyczne w hektopaskalach na tej danej wysokości, ale wysokość pojawi się nam później. Teraz temperatura, teraz wilgotność w procentach i teraz właśnie metru. 1702 metry, tutaj złapałem taką przykładową ramkę. Dalej powinien być prędkość i kierunek wiatru, z tym, że nie zawsze się zapisuje, nie wiem dlaczego. O, tu się zapisała. 7 metrów na sekundę i z kierunku. Nie podawane są jednostki. To jest plik, można go wciągnąć do Excela, czy tam do jakiegoś innego przetwarzacza takich danych i sobie zrobić radiosondaż. Można również zrobić to online, w internecie są strony poświęcone temu tematowi. Łowcy burz, wiem, że tym się zajmowali swego czasu i przygotowali kilka ciekawych rozwiązań. Mają swoje przebogate forum i przy okazji właśnie radiosondaże. Radiosondaże są bardzo ważne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak są ważne. Ale powinny być prowadzone w częściej. Ile może kosztować jedna taka misja takiej sondy? No trudno mi powiedzieć, ale z pewnością dobrego laptopa by za to kupił. No, powiedzmy, przeciętnego laptopa. Tak sądzę, bo sama sonda to jest pewnie kilkaset złotych. Do tego balon, do tego wodór. Oni to wodorem napełniają. Taki balon jest dość duży, wiecie? To jest kawał baloniska. Może nawet na wysokość człowieka. Nie widziałem tego osobiście ręcznie, ale opisywano mi to. Bo tam chyba raczej podejść by nie dali, skoro wodór jest w użyciu i tak dalej, to nie sądzę, żeby dali pogłaskać to. I koszt takiej misji jest dość spory. Więc oni tam spory budżet na to przeznaczają. Jak przegrzebiecie internet w poszukiwaniu przetargów na zakup tych radiosond na dostawę, to tam spore kwoty się obracają. No i taka sonda oczywiście najczęściej 6 paluszków, w tym siedzi 6 baterii. Wspominałem o poławianiu i o korzyści dla środowiska z poławiania, odzyskiwania takich radiosond i tych balonów, bo to sporo śmiecia spada. No. A weźmy jakąś ramkę
I znowu od lewej. Tutaj w tym pliku PTU potwierdza się, numer ramki jest zapisywany. Ciśnienie. Temperatura. Wilgotność 0, bo to już wysoko, wysoko będzie, jak czuję. Metrów. Prędkość wiatru i stopni kierunka. Tak się już zmienił wiatr. I następny plik. Nie ten. To jest właśnie plik zawierający dane z GPS-u radiosondy. Otwórzmy sobie i prześledźmy dla przykładu jakąś jedną linię od lewej strony. To nie jest numer ramki już tutaj. Nie wiem, co ten numer oznacza, pierwszy od lewej, co to jest numer pozycji wpisanej, ale one nie idą niekiedy po kolei. To też nie wiadomo, co ten numer oznacza, mi nie wiadomo. Dalej jest szerokość geograficzna, również bez literki N. W postaci ułamkowej 52, coś tam, coś tam, coś tam. A, milion. Jaki tam milion? Żaden tam milion. 1844,8,2 metra. Tak dokładnie to wpisuje się w pliku GroundTrack, ta wysokość. Następna jest 006,963,0,0,0,6,9,6. Wspominany przeze mnie residual i czas odebrania tej 11,21,22 porcji danych. A ostatni, zobaczmy, co nam się wpisało. Numer pozycji nie jest nas i nie interesuje. 22,5,6,8. Tu kropka jest. Dobra, nieistotne. Zobaczmy, gdzie jest nasza sonda już. 05190 Jasłowo, Polska 284 na pełne.za. Tak. Czyli gdzieś tutaj jednak krąży w pobliżu Legionowa. Nie oddaliła się zbyt. Co słyszeliśmy po słabych wiatrach? A ciekawe, bo tutaj na dole to dość mocno powiewało. Otworzyłem sondę Finder Window i... Co to jest, to nie wiem. Nie oddaliła się. Nie oddaliła się, za to elewację ma dość niekorzystną. Cóż, no w tej chwili należałoby jeszcze wam zaprezentować kilka innych dźwięków sond różnych, bo albowiem w Europie puszczają nie tylko SGiepki, jak to my mówimy w skrócie, czyli TO. O, zaginęła nam w szumach. Ale puszczają również DFM-06, to jest taki specyficzny bardzo dźwięk, a sonda jest o tyle lepsza, no i pewnie przez to droższa, że nie wymaga żadnej kalibracji. Żadnych danych dla GPS-u nie trzeba wprowadzać, po prostu się zaczyna dekodowanie i już od razu mamy i dane meteo oraz dane o położeniu geograficznym. Tak brzmi taka DFM-ka.

Takie DFM-ki wypuszcza na przykład Budapeszt, na przykład Lindenberg. Czasami pod jednym balonem są i trzy, i cztery sondy podwieszone u Niemców. No nie ma tak, że po jednej. No ale to pewnie zależy od budżetu ośrodka. Zdarza się również, że jednostki wojskowe wypuszczają swoje sondy. Ja ostatnio natrafiłem na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kilkudziesięciu radiosond typu M10, które zaraz wam puszczę, dla wojska, dla pewnej jednostki wojskowej w Warszawie. Ja złapałem nieraz już takie radiosondy w okolicach 402 mega. Słychać to było mniej więcej...

A więc jak słyszycie, ramki szły nie cały czas, a tylko co kilka, co pewien ułamek czasu, że się tak wyrażę, pewnie w celu oszczędzania baterii. Chociaż nie wiem, co tu oszczędzać. Na tych paluszkach ta sonda SGP, o której wam mówię najwięcej, to potrafi pewnie z 6-8 godzin bzyczeć, a widocznie tam w tych M10 to zasilanie jest trochę mniejsze. Sonda SGP jest dość duża wbrew pozorom, wiecie? To jest taka kostka, trudno mi nawet opisać. Mam tutaj taką sondę. To jest takie pudełeczko. Przyłożmy tu linijkę, zmierzmy to, ile to może mieć tak na grubość. No, wydaje się mieć z 8 cm. Jeśli ja jeszcze umiem dobrze odczytywać tych linijek. A na wysokość, ile to będzie? Też coś koło tego. Ciężko tutaj przyłożyć, bo to jest taka opływowy trochę ma kształt. Ale tak, widzę, że to około 9 cm. I w drugą stronę? A nie. Wysokość tak. To jest podobny rozmiar, no, w kształcie takiej kostki. Na górze ma antenę dla GPS-u, tak zwaną antenę QFH. To jest taki zestaw pozawijanych drucików. Antena się nazywa kwadrifilarno-helikalna. Pasek pomiarowy, to taka sprężysta tasiemka, na niej jest kilka czujników. Miejsce do zamocowania sznurka pod spodem. Miejsce na baterię oraz około 20, może 18 cm takiej linki. To jest ćwiartka fali właśnie na 400 mega antenka nadawcza dla radiosondy. No i to się podłącza, zapina się baterię, ona rozpoczyna pracę. Tak więc prawdopodobnie te inne sondy są nieco mniejsze. Czytałem już, pod koniec zeszłego roku Wajsala zaprezentowała swoje najnowsze dziecko, to będzie RS-41. Spróbuję wam to puścić, chociaż to raczej tylko taki szumek. No, słychać też, że ramki są nadawane co jakiś czas, nadajnik jest wyłączany i leci szumek trudno odróżnialny od szumu FM. Chociaż no, odróżnialny oczywiście. A tutaj gdzieś znalazłem sample SRSC34, tak to się nazywa? Posłuchajmy. Tak. To brzmi, ale to nie słyszałem nigdy własnousznie, że tak się wyrażę, żeby ktoś taką sondę jeszcze dziś użył. Widocznie to jest coś, co pracowało na innym zakresie. Kiedyś używano sond na 1680 mega, no w okolicach tego zakresu. Może to stamtąd jest transmisja. W każdym razie, bo ja to znalazłem w internecie, to nie mój własny nasłuch. Poprzednie to były moje własne, co wam zaprezentowałem. I jeszcze jeden przykład. Kiedyś legionowo używało tych sond analogowych, o których wspomniałem, słychać było mniej więcej tak.

0: Tak, to były te bardzo, bardzo wysokie tony, takie piski, że aż trudno słyszalne dla ucha, pewnie dla mikrofonów tym bardziej i właśnie dane geo dla odbiorników typu LORAN C. Tymczasem 14.45. No i sonda gdzieś krąży nad Nasielskiem w Mazowieckim lub tuż, tuż nad okolicami Nasielska. Ostatnio spadła gdzieś, może za duże słowo, powiedzmy tak w maju, w czerwcu spadały gdzieś w Laskach pod ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Wielu z was przecież bardzo dobrze znajomym. Tam koledzy z Warszawy jeździli, poławiali. No, poławianie radiosond, oprócz atrakcji, o której wspomniałem, ma jeszcze i tę możliwość, że ktoś nie bardzo nam zrozumie, czego my właściwie u niego na posesji szukamy. Można czasem trafić na kogoś, kto powie coś, co nie nadaje się tu do powtórzenia. Ale absolutnie to się rzadko zdarza. Generalnie jest tak, że ludzie nie tylko, że przyjmą, to jeszcze pomogą, tak jak było w Laskach, co wiem z opowieści kolegów. Pomogą poszukać, gdzież to spadło. A ciekawe, kto to wtedy znalazł. W tym sensie, na czyjej to posesji. Co prawda przecież nie znałem ludzi na tam w Laskach, ale kilku wychowawców, dziś już pewnie emerytowanych moich nauczycieli, może znajdowało coś takiego u siebie. No, rozgadałem się. Potrwało to trochę, ale i tak mimo wszystko przecież nie wszystko przekazałem, co bym chciał, bo nie da się tak. A i tu znowu nasunęła mi się refleksja. Czy taka sonda może być stacją pogodową dla nas? Nie, nie sądzę. Za dużo z tym zachodu. Z obsługą takiej sondy, żeby to postawić sobie gdzieś na balkonie i wykorzystać. Zwłaszcza, że przy upadku może się uszkodzić któryś z czujników. Ale jeśli nawet nic się nie uszkodzi, no to raczej trudno polegać na danych z takiej sondy, ponieważ ona jest tam kalibrowana do odpowiednich parametrów i potem te parametry się już rozjeżdżają. Nie są to jakieś poważne odchyłki, ale no nie takie, ale na tyle poważne, że nie można na nich polegać. Ja tutaj swoją sondę postawiłem, to mi pokazywała 40 parę stopni temperatury na balkonie. Możliwe, że jest w pobliżu, ale aż 40 parę, no to bez przesady. Na początku audycji podałem numery WMO, ośrodków Instytutu Magii i Głównej Wróżby. Co ja gadam? Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, puszczających sondy. Można po tych numerkach poszukać radiosondaży, oni to publikują w internecie. Ja to gdzieś wyczaiłem na jakiejś amerykańskiej stronie. Tak, to widzę, że znalazłem ten adres watcher.uwyo.edu. Ale adres jest dość długi, całego go nie będę podawał na tej stronie. Tutaj te radiosondaże można odnaleźć, właśnie po numerkach WMO. Tymczasem nasza sonda już opada. No średnio 20 metrów na sekundę. Oto im ciśnienie atmosferyczne większe i bliżej Ziemi, tym wolniej to opadanie się odbywa, ale i tak szybko, bo przecież nie ma spadochronu. Zatem dziękuję za uwagę. Mówił do was Piotr Sadownik i do usłyszenia ewentualnie.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, to jest Tyflo Radio, czyli część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, który nazywa się Tyflo Podcast. Jesteśmy z wami na www.tyflopodcast.net. Tam nas znajdziecie, tam możecie nas słuchać i tam coraz więcej audycji się pojawia. No i bardzo dobrze, że się tak dzieje, skoro coraz więcej audycji i to również również coraz więcej takich audycji, powiedziałbym, na żywo, bo no, nie da się ukryć, że Tyflo Radio rośnie w siłę. Nawet kiedy mnie tu nie było przez pewien okres czasu, to coraz więcej audycji na żywo się pojawiało. Pytanie do naszego realizatora, bo jakoś tak, Tomku, zniknąłeś z odsłuchu i nie wiem, czy jesteśmy na antenie, czy nie jesteśmy.
3: Jesteśmy,
2: jak rozumiem. Jesteśmy, dobrze. A zatem witam jeszcze przy okazji realizującego dzisiejszą audycję Tomka Bileckiego. No i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
4: Witam wszystkich.
2: Dawid, no jak zresztą sami drodzy słuchacze słyszycie, jest człowiekiem młodym. Dawidzie, czy naszym słuchaczom mógłbyś zdradzić tę tajemnicę, ile lat liczysz?
4: W tej chwili 13, więc niezbyt dużo.
2: Niezbyt dużo, ale już coś ciekawego zrobiłeś. Już coś ciekawego zrobiłeś, mianowicie od pewnego czasu w różnych miejscach internetu, chociażby na Klango, na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, czy listach dyskusyjnych, w których to udzielają się głównie osoby niewidome, zaczęła się pojawiać informacja o takiej grze, która nazywa się Srebrny Labirynt. O tej grze dziś będziemy mówić i właśnie Dawid jest autorem tej gry. Zatem, Dawidzie, zanim o samej grze, ja bym chciał, żebyś króciutko powiedział naszym słuchaczom właściwie, co skłoniło cię do stworzenia tego tytułu? Skąd pasja w ogóle komputerami? Skąd pasja programowaniem? Jak to się u ciebie zaczęło?
4: Więc tak, programowanie zacząłem się interesować już dość dawno temu, to było chyba w drugiej klasie. To dlatego, że tata skończył studia informatyczne, na czym nie chodziło tutaj głównie o programowanie, ale coś tam zapamiętał w C++ i mi długo tłumaczył, jak działa właśnie komputer, chociaż nie uczył mnie programowania, gdyż już pozapominał tego. Później zacząłem się interesować tworzeniem stron internetowych w HTML-u, a potem zacząłem programować. Do samego stworzenia Srebrnego Labiryntu przyczynił się fakt, że istnieje bardzo mało gier dla niewidomych. Tutaj kiedyś w Tyflo Radio była właśnie audycja m.in. z Irinem o grach dla niewidomych i wtedy padło takie stwierdzenie, pamiętam, kto je powiedział, że niestety gier powstaje coraz mniej, te, które powstają, są płatne i jeszcze gorsze od poprzedników. Dlatego postanowiłem na przekór stworzyć grę darmową i lepszą.
2: I w ten sposób... No i efekt... Efekt jest jaki jest, czyli mamy Srebrny Labirynt. Czy ta gra jest dobra, to z pewnością ocenią nasi słuchacze i użytkownicy tej gry. Można oczywiście do nas dzwonić, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To jest, przypomnę, numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflo podcast.net. Można dzwonić, zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania do Dawida, no to oczywiście zachęcam, abyście mu zadawali te pytania. No w końcu nie co dzień mamy do czynienia tu w Tyflo Radiu z twórcą gier audio. Kiedyś zdarzyło nam się gościć ludzi z Orange Labs, którzy to mieli zdecydowanie, podejrzewam, większe zaplecze techniczne niż Dawid i stworzyli grę 1812 Serce Zimy. No niestety ta gra długo się nie utrzymała. Projekt został zawieszony i z tego co wiem, to już ta gra nie będzie kontynuowana, mimo tego, że gdzieś tam w archiwach Orange Labs zapewne jeszcze znajdują się scenariusze na kolejne odcinki, na kolejne części gry 1812 Serce Zimy. A Srebrny Labirynt jest i ma się dobrze. Więc Dawidzie, skąd pomysł w ogóle na taką, a nie inną grę? Bo jak zapewne wiecie, gry, przede wszystkim gry audio, to są z reguły bardzo proste konstrukcje, no a tu się trzeba jednak troszeczkę nagimnastykować. Więc może zanim o pomyśle, skąd taki pomysł, to może powiedz, Dawidzie, pokrótce, jako autor, na czym ta właściwie twoja gra polega?
4: Powiem tak. Wymyśliłem sobie, że był kiedyś taki kraj, Serwinta, któremu niejaka, a właściwie niejacy cienie skradli srebrny kryształ. Tutaj, żeby nie zdradzić dużo fabuły, powiem tylko, że mamy ciągły problem, do czego służy ten srebrny kryształ. Gdyż podejrzewamy, że nas okłamano, jeśli chodzi o jego działanie. Ale postanowiliśmy ruszyć na poszukiwania, a może po drodze czegoś się dowiemy. Oczywiście, jak to w takich grach bywa, dowiemy się, ale to już po dłuższym czasie rozgrywki, gdyż gra jest dość długa. Myślę, że z 10 godzin łącznie się nad nią przychodzi, przynajmniej z tego, co rozmawiam z innymi osobami właściwie.
2: A tobie jako autorowi jak długo zeszło przejście tej gry? Próbowałeś w ogóle przejść tak od początku do końca?
4: Tak.
2: I ile czasu grałeś?
4: Tak, 3-4 godziny.
2: Aha, no tak, no ale ty to już wiesz, co gdzie może czekać.
4: Ja wiem dokładnie, gdzie, jakie... Ja mam dużo uproszczeń, też wiem, gdzie warto na przykład zapisać grę, bo co będzie za niebezpieczeństwo.
2: Dobrze, ale wróćmy do fabuły gry. Jest jakiś kryształ, tak? I ten kryształ trzeba odnaleźć. To na razie, tyle na razie zrozumiałem. I ten kryształ, domyślam się, ukryty jest w labiryncie.
4: Tak.
2: Zgadza się?
4: Przynajmniej takie dostajemy informacje. Tak, że jest ukryty w labiryncie.
2: No i co dalej? Wchodzimy do tego labiryntu i na co możemy się tam napatoczyć?
4: Na różne pułapki, ale również przedmioty, bo gra jest na tyle rozbudowana, że jest interfejs przedmiotów, jakieś miksturki i różne inne przedmioty. Jest ciekawszy, na przykład jest kryształ, który pozwala nam wezwać smoka w jakiejś trudnej chwili, który nam pomoże. Jest termometr, który się przydaje do sprawdzenia temperatury, gdyż zaklęcia, o których zaraz powiem, są często uzależnione właśnie od temperatury i wiele innych przedmiotów, o których teraz nie będę mówić, na przykład mapa. A jeśli chodzi o zaklęcia, to są na przykład możemy latać, możemy szybciej chodzić, możemy się teleportować. Pracuję teraz nad kolejną wersją, w której na przykład będziemy mogli zmienić się na jakiś czas w ducha i przenikać przez ściany, żeby szybciej się gdzieś dostać.
2: No, właśnie to nie są, od razu mówię, odgłosy ze srebrnego labiryntu, tylko po prostu u Dawida jakieś prace remontowe trwają.
4: Tak. Niestety zamknięcie nic nie dało.
2: Dokładnie. W srebrnym labiryncie, jak rozumiem, żadnych robót wiertniczych nie ma, odkrywkowych.
4: Nie. Srebrny labirynt, ogólnie rzecz biorąc, a skąd został zbudowany, nikt w nim nie przebywał.
2: Dobrze, więc to już wiemy, jakie... No i czy na coś jeszcze możemy trafić w srebrnym labiryncie? Oprócz tego, co wymieniłeś?
4: Na walki na tyle są rozbudowane, że nie jest to opis, że coś tam się stało. Z początku tylko ci słabsi przeciwnicy są opisowi, gdyż to by było za dużo pisania skryptów. Ale z biegiem czasu walki się stają coraz bardziej zręcznościowe. Z początku walczymy mieczem. Potem zaczynamy znajdować różne księgi, dowiadujemy się, jak walczyć również mentalnie. Możemy spróbować opanować naszych przeciwników. Na koniec dochodzi magia i 5 zaklęć, których możemy użyć podczas walki.
2: Wspomniałeś o tym, że w grze się walczy, więc może co nieco na ten temat, jak wygląda ta walka. Czy ta walka polega na tym, że musimy w danym momencie odpowiednio naciskać, no nie wiem, strzałki na klawiaturze, czy chodzi o to, żeby nasłuchiwać, z której strony ktoś nas atakuje, czy jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
4: Niestety chciałam zrobić, żeby było takie nasłuchiwanie z której strony. I tak pracowałam, ale niestety brakuje mi dość osób, by opracować taki dźwięk. Dlatego walka polega na nasłuchiwaniu, kiedy atakować, kiedy zasłoni się na przykład tarczą. Akurat walki zwykle nie są przestrzenne, czyli stoimy w miejscu i walczymy, tylko w niektórych się poruszamy. I w takich walkach na przykład chodzi, no...
2: O, właśnie w tym momencie pojawiła się informacja od naszego realizatora, że mamy telefon, jest z nami Mateusz. Witamy Cię, Mateuszu.
3: Witam bardzo serdecznie. I
2: słuchamy.
3: Mam pytanie odnośnie do Ciebie, Dawidzie.
4: Tak, słucham. Słucham.
2: Mateuszu, prosimy o zadanie pytania. Jesteś na antenie.
3: Czy gra, którą realizujesz, Dawidzie, Srebrny Labirynt, i o której bardzo głośno mówisz na Klango, z tego co zdążyłem zauważyć, to tak naprawdę ma być na wzór gry tekstowej, czy ma być ona na wzór gry książkowej, czy na wzór gry audio, która będzie posiadała tylko dźwięki i tak naprawdę nic więcej?
4: Nie, właściwie żaden z tych gatunków nie pasuje, jakby to opisać. Jest to gra bardziej robiona jak gry dla osób widzących, gdzie dużą rolę spełniają dźwięki, ale nie jest to jakaś gra na przykład na poziomy, że jak była piracka pamięć, musi więc zbierać karty, a normalna gra fabularna.
2: Czyli gra... tak. Dobrze, a skoro już jesteśmy przy tym pytaniu Mateusza, to ja jeszcze pozwolę sobie rozwinąć tę myśl. Chyba, że Mateuszu, jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
3: Chciałem zapytać również o to, czy gra 1812 Serce Zimy będzie miała jeszcze drugą okazję rozwoju, bo mówiono o drugiej części książki.
4: No dobrze, skoro jest ta audycja, to już zdradzę, że jest szansa, choć bardzo nikła. W tej chwili trwają negocjacje o to, żeby odkupić z Orange Labs, ale niestety jest to nikła szansa, gdyż chyba nie mamy zbyt dużych szans.
3: A co dzieje się z grą pod tytułem... Jezu, co dzieje się z grą pod tytułem Mistrz Gry? Czy to w ogóle jeszcze ten pomysł będzie istnieć kiedyś?
2: No to ja myślę, Mateuszu, że to pytanie należałoby zadać twórcom Klango, bo ile pamiętam, to właśnie oni stworzyli coś takiego, co nazywało się Mistrz Gry. To był chyba w ogóle jakiś taki projekt, który miał umożliwienie tworzenia kolejnych gier. Ten Mistrz Gry to była taka jakby demówka pokazująca możliwości tego narzędzia, o ile dobrze pamiętam, ale to było jeszcze za czasów, jeszcze przed Klango Playerem, w tym tak zwanym salonie Klango. To stare czasy.
3: 2.0.
2: I myślę, że w ogóle no, to nie temat nawet na te audycje, bo nie mamy takiej wiedzy.
3: No bo Klango
2: trzeba
3: upada.
2: By zapytać. No tak, Klango upada i trzeba by było pytać po prostu panów z firmy Simplito, co mają zamiar dalej z tym projektem robić. Dobrze, Mateuszu, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net to namiary na nas. Możecie dzwonić, możecie pytać. Tylko ja bym bardzo prosił, żeby jednak może pytać o kwestie związane z grą Srebrny Labirynt, bo dzisiejsza audycja poświęcona jest właśnie tej grze, a nie żadnym innym produkcjom. Ale skoro Mateusz już zahaczył o to, jaka to jest właściwie ta gra, napisany przez ciebie, Dawidzie, Srebrny Labirynt, to ja zapytam tak trochę przewrotnie, mimo tego, że jest to audycja dla osób niewidomych i słabowidzących, ale być może ktoś ma jakichś widzących znajomych i chciałby im zaproponować, żeby spróbowali sobie zagrać w grę Srebrny Labirynt. Powiedz, na co widzący użytkownik może liczyć?
4: Z tego co powiem, bo już były próby grania przez osoby widzące, nawet jest pewna, o czym napisana Klango recenzja, napisana przez osobę widzącą, jeśli chodzi o takie aspekty wzrokowe, może liczyć na okienko z napisem Srebrny Labirynt i ciemny ekran.
2: Rozumiem, czyli to tyle. Nie ma żadnej wizualizacji tego, co się dzieje
4: i co jest odwzorowywane dźwiękiem. Niestety nie, jako osoba niewidoma nie jestem w stanie zrobić ani żadnej bitmapy namalować, a już wolę z kolorowaniem pikseli się nie bawić, bo jeszcze bym coś zepsuł i jeszcze bardziej odstraszała go.
2: Rozumiem. Czyli tu trzeba polegać tylko i wyłącznie na słuchu. Więc wróćmy do Srebrnego Labiryntu. Jesteśmy w środku, chodzimy sobie po różnego rodzaju lokacjach, staramy się znaleźć ten magiczny kryształ. Czy ten magiczny kryształ to jest cel sam w sobie, czy też jeszcze po drodze możemy znaleźć różne rzeczy, bez których odnalezienie tego magicznego kryształu będzie niemożliwe?
4: okaże się w trakcie drogi, to mogę zrobić, bo to jest przy samym początku, że cienie były sprytniejsze niż nasz lud myślał i uznały, że znalezienie jednego kryształu będzie zbyt łatwe, więc jak to bywa w książkach, podzieliły go na 7 części, trzeba te 7 części znaleźć. A żeby
2: utrudniłeś.
4: Ostatnią część, która jest częścią czasu, czyli pełnego spełnienia, trzeba znaleźć wszystkie 6 pozostałych. No, a żeby znaleźć część 7, to dzięki mojemu koledze, który ogólnie zajmuje się paleontologią, trzeba jeszcze znaleźć, jako że to jest część czasu, trzeba się poruszać po różnych erach, mezozoik i tak dalej, i tak dalej, powalczyć sobie z dinozaurami, a dopiero później ją znaleźć. I oczywiście dużo jest też na czas grania, że jest możliwość pauzy, bo są misje, które na przykład trzeba wykonać w 2 minuty, bo na przykład coś ucieka, albo jakiś korytarz się zawali i tak dalej.
2: Rozumiem. A w takiej dwuminutowej misji, którą trzeba wykonać, mamy również możliwość zapisu stanu gry, czy to jest tak jak ja pamiętam taką inną grę audio Descent into Madness, że tam można było zapisywać swoją pozycję tylko w konkretnych lokacjach, że nie dało się zapisywać nigdzie indziej. Jak to jest rozwiązane u ciebie?
4: Myślę nad czymś takim, ale te lokacje albo by musiał stać tak na korytarzu, że ona nie wpadnie, albo by trzeba było dokładnie mówić, gdzie ona jest, gdyż mimo wszystko trudno operować tak zjechać jak na możliwości pojedynczej osoby. Zapisać grę możemy teoretycznie zawsze i wszędzie, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie grę nie można zapisać. Po prostu na przykład jest zablokowany dostęp do menu. My wciśniemy escape, żeby otworzyć menu gry, a usłyszymy tylko coś z tyłu pip. Ale to akurat są takie sytuacje, w których to jest uzasadnione.
2: A możesz podać jakieś przykłady?
4: Na przykład podczas walki to by było o tyle problematyczne, że na

0: jest z ilością stanów zapisu gry? Do czego zmierzam? Czy w grę Srebrny Labirynt może grać tylko jedna osoba? Czy mamy tam możliwość stworzenia jakby kilku użytkowników, którzy w obrębie jednej instancji gry są na przykład w różnych miejscach tego Srebrnego Labiryntu?
1: Z początku był jeden zapis, ale postanowiłem to rozszerzyć, a pomysł wziąłem z gry, o której już było dużo mówione, Serce Zimy, i są trzy profile, tak jak tam.
0: Są trzy profile, rozumiem.
1: Jedyną wadą, bo już mi się nie chciało tak rozbudowywać, jest to, że ustawienia dla wszystkich roli, głośności i tak dalej są wspólne. Bo już nie chciało mi się pisać dodatkowego kodu.
0: No właśnie, o kodzie i o programowaniu przez osoby niewidome to myślę, że też sobie chwileczkę porozmawiamy w trakcie dzisiejszej audycji, ale powiedziałeś już co nieco, Dawidzie, na temat gry, ale nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo istotnej rzeczy, o której myślę, że trzeba było powiedzieć na samym początku. Mianowicie, skąd właściwie tę grę pobrać?
1: Ach tak, o tym też zapomniałam. Jest strona srebrnylabirynt.pl. Tutaj w nazwie strony labirynt nie ma żadnych myślników. Po prostu jakby jeden wyraz, srebrnylabirynt.pl.
0: Rozumiem. I tam wchodzimy, pobieramy.
1: I tam jest ikonka pojeżdż grę i gramy.
0: Dobrze. Jakie wymagania są dla tej gry? Są jakieś specjalne, czy w zasadzie każdy komputer z systemem Windows, bo podejrzewam, że to dla Windowsa jest gra tworzona, tak? Będzie w stanie udźwignąć tę grę.
1: Więc tak, jest to... Windows jest wymagany tutaj dość stary, przynajmniej milenium, bo po prostu nie uda się tego uruchomić na przykład na 98. Co dalej? Musi być RAM-u 512 MB, a przynajmniej zalecam, żeby gra się strasznie wolno działała. Procesor nawet tu nie ma co mówić, bo jest właściwie z procesora to prawie nic nie zawiera. Musi być zamknięte każde inne okienko, gdyż gra działa w dość wysokim profilu systemowym i może dojść do jakichś niechcianych errorów. I jeszcze jedna rzecz, grę można również uruchomić na niektórych wersjach Linuxa, kiedy ma się sterowniki uruchamiające pliki .exe.
0: Czyli jak rozumiem, chodzi ci o ten programik, który nazywa się bodajże Vine, tak? Do uruchamiania...
1: Tak, Vine czegoś, tak, na przykład jest ich więcej.
0: Znaczy, rozumiem.
1: Z tego co wiem, gdyż tam nie sprawdzałem, ale teoretycznie powinno działać.
0: Rozumiem. No dobrze, więc to już jest informacja, która myślę użytkowników chętnych do spróbowania świata Srebrnego Labiryntu usatysfakcjonuje. Ja jeszcze zapytam, bo skoro to jest gra dla osób niewidomych, no to przede wszystkim myślę, że warto też powiedzieć, jak programy odczytu ekranu zachowują się z tym programem, z tą grą. Czy trzeba na coś zwracać uwagę? Czy trzeba pamiętać chociażby, żeby screen reader wyłączyć w trakcie rozgrywki? Czy on sobie może spokojnie nie pracować, a my będziemy tak robić
1: więc
0: swoje.
1: Więc tak. Jest taki mały problem, choć łatwe do minięcia i screen readera nie trzeba wyłączać, że podczas gry nie obsługujemy tylko strzałek Entera i na przykład, kiedy ktoś ma czytaj ustawioną opcję, czytaj znaki lub czytaj słowa, na przykład wciskamy klawisz A, który pozwala nam dojść do menu magii, wybieramy jakieś zaklęcie i wciskamy Enter i w tej chwili gracz czyta A. A co dopiero podczas walki, gdzie operujemy na bardzo dużej części klawiatury, dlatego zalecam na przykład uśpić gadacza NPDI i Windows Eyes, z tego co się orientuję, mają taką możliwość. Nie wiem jak JOS,
0: również.
1: Nie widziałem JOS.
0: JOS również.
1: JOS zalecam ogólnie uśpić.
0: Dobrze. Pojawiło się pytanie, ja teraz postaram się pytanie odczytać. Autorką tego pytania jest Ewelina. Witam, czy gra, o której opowiadacie, zawiera poziomy? Czy w tej grze przechodzimy ileś poziomów i na tym koniec? Czy jest to gra w stylu gry platformowej? Pozdrawiam. No to Dawidzie, co ty na to odpowiesz?
1: O poziomach już wcześniej mówiłem, że jest właściwie ani poziomów trudności nie ma, ani jakichś poziomów typu poziom pierwszy, po prostu jest to jeden wielki świat, tak jak w grach dla osób widzących, o ile ktoś miał okazję oglądać. A jeśli chodzi o grę platformą, to oczywiście mapy są ograniczone, więc z dużą łatwością

0: przyszedł fakt, że to jest labirynt. I właśnie dlatego gra była z labiryntem, a nie na przykład jakąś grą na podstawie, no nie wiem. Pierwsze, co proponowali użytkownicy, to była gra na podstawie Harry'ego Pottera. A gdyż trzeba by było jeszcze jakieś dźwięki, na które nie mam szans, jakieś wiatry, żeby wiedzieć, co gdzie jest. A w tym wypadku jest teren ograniczony przez właśnie ściany i można ją bez trudu przechodzić. Mapa ma oczywiście granice, jednakże zwykle granicami mapy są drzwi lub przejścia na inne mapy i dlatego właściwie tych granic nie można zauważyć.
1: Wspomniałeś o tym, że stan gry w Srebrnym Labiryncie można zapisać, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o powrót do początku? To znaczy, czy my tu mamy ileś żyć, które mamy do wykorzystania, czy na przykład w momencie, gdy przegramy jakąś walkę, to cofamy się o ileś, czy musimy zaczynać wszystko od nowa, jeżeli byśmy tego stanu gry nie zapisali, no czy na przykład działa to jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
0: Rozwiązałem to w ten sposób, że mamy punkty życia. To akurat, bo lubię grać w gry RPG na zasadzie, że jest osoba, która opowiada świat i gram. I tam jest coś takiego jak wytrzymałość postaci zwykle, że na przykład jest 10 punktów wytrzymałości i za różne akcje tracimy. I stąd pomysł punktów życia. Że na przykład z początku mamy jeden punkt życia i kiedy go stracimy, to koniec. Ale później możemy zdobyć więcej punktów życia, na przykład zdobywając nowy poziom postaci. I maksymalnie w grze można mieć 10 punktów życia. Chociaż to nie jest tak, że każdy przeciwnik zabierze nam jeden, bo możemy spotkać na przykład taką osobę, która bardzo irytuje graczy. Jakiś wąż, który nas zatruje i tracimy szybko życie i trzeba się leczyć, albo jakiś, tam był chyba ork, czy coś w tym stylu, co nam zabierze 3 punkty życia przy ataku i nie mamy na to wpływu. Może jeszcze więcej, jeśli nieumiejętnie będziemy grać. A
1: rozumiem.
0: Jeśli zginiemy, to radzę się. Nie, to od razu wracamy do menu, albo nowa gra, albo zapis wczytać.
1: Na samym początku, bo pamiętam, że swego czasu próbowałem wejść w świat Srebrnego Labiryntu, mamy do czynienia z tak zwanym samouczkiem, jak dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Może powiedz naszym słuchaczom, czym ten samouczek różni się od faktycznego Srebrnego Labiryntu? Jakie są różnice i co my tam właściwie robimy w tym samouczku?
0: W samouczku dowiadujemy się, jak grać, więc najważniejszą różnicą, jeśli chodzi o mapę samouczku, w porównaniu z innymi mapami, jest to, że mapa jest faktycznie ograniczona. Jest to 15 na 20 pól i jeśli sobie wyjść, po prostu natrafimy na ścianę. Naszym zadaniem jest wtedy przejść wszystkie pola tej mapy. Znajdziemy tutaj różne jakieś mikstury, możemy też zginąć. Ogólnie daje to pojęcie o takich podstawowych rzeczach jak walka, zaklęcia, ale nie ma tych samych ścian jako takich i nie ma też jakichś większych walk klawiszowych, są tutaj tylko opisówki, ale mimo wszystko z tego, co tutaj zbieram opinie, samouczek daje pojęcie o grze, o tym, jak grać, a wszystko, co jest trzeba później się dowiedzieć, na przykład z jakimi klawiszami walczyć, jest powiedziane bezpośrednio przed daną walką.
1: Czyli zawsze, za każdym razem dostajemy informacje na temat tego, co powinniśmy zrobić, czy też to działa tak, że kiedy z danym zagadnieniem spotykamy się pierwszy raz, taka informacja się pojawia, a później już musimy ją zapamiętać?
0: Jakby to powiedzieć, czasami jest tak, czasami tak, na przykład części kryształu możemy znajdować całkowicie osobno, jak nam się podoba, w jakiejkolwiek kolejności. Dlatego, kiedy szukamy tych części i spotykamy jakąś walkę, zawsze jest to wyjaśnienie, które można posunąć, gdyż nie chciałbym się już nowych zmiennych wprowadzać, gdyż już jest w labiryncie zbyt długo i się dość długo uruchamia. To jest już niby krótko, ale pół minuty trochę trwa. I dlatego postanowiłem, że to będzie wprowadzenie zawsze dostępne, ale możliwe do pominięcia klawiszem Enter. Później,
1: rozumiem,
0: kiedy już przechodzimy na grę taką, bo to nie jest koniec, jak znajdziemy kryształ, będzie dalej gra trwała. Więc wtedy już jest każde objaśnienie jeden raz i później już zapamiętujemy.
1: No to w tym momencie przyznam, że mnie zaskoczyłeś. Powiedziałeś, że kiedy znajdziemy kryształ, gra trwa nadal. To kiedy ta gra się kończy?
0: kiedy wrócimy do naszego miasta, będziemy pewni, że wszystko jest fajnie. Ale oczywiście fajnie nie będzie, bo cienie nie wiedzą jeszcze, że skradliśmy kryształ. Postanowiły sobie oblężyć miasto, wszędzie panuje głód, musimy odwiedzić te cienie. Z początku mamy problem, bo nie wiemy jak, my jesteśmy jedni, plus 20 elfów. I jak właściwie walczyć z tymi cieniami. Ja dopiero później sobie przypomniałam o srebrnym kryształe i po wygranej walce z cieniami kończy się gra.
1: Czyli tak naprawdę to, co opowiadasz, to będzie wymagało jeszcze podejmowania przez nas jakichś akcji, czy to jest taka bardziej historia na zakończenie, którą w tym momencie opowiedziałeś?
0: Nie, będziemy jeszcze różne akcje robić, będziemy negocjować z cieniami. To jest akurat bardzo rozbudowany system negocjacji. Będziemy walczyć, będziemy jeszcze sobie torować drogę. To jest akurat z tego, co się zorientowałem, tylko jedna osoba poza mną na razie od dnia premiery, którą rozmawiałem, przeszła ten akurat poziom, bo reszta beta testerów jest tyle i się nad tym męczy.
1: No to skoro powiedziałeś już o dniu premiery, to kiedy Srebrny Labirynt miał premierę?
0: 1 lipca. To było akurat...
1: 1 lipca tego roku.
0: Tego roku, tak. Miał...
1: Rozumiem. Więc dokończ, Dawidzie, bo tu tak. Dostałem informację poza anteną od naszego realizatora, ale jak się domyślam, tego nie było słychać, także spokojnie, antena jest twoja.
0: Dobrze, więc mówię o dniu premiery. Zaplanowałem go już dawno temu, tak sobie pomyślałem, że uczniom zrobię jeszcze jedną radość z rozpoczęcia wakacji. Wątpiłem, żebym zdążył, gdyż gra wtedy przechodziła ciężki okres pod tytułem tworzenie kolejnych menu. Właściwie wtedy wszyscy się nudzili. To było 2 tygodnie, kiedy nie wyszła żadna nowa wersja. Ja się nudziłem jeszcze bardziej nad pisaniem tego samego skryptu. Na szczęście gra wyszła i skończyłem ją przed premierą, co mi dało jeszcze czas na poprawę. Prace się skończyły, jeśli dobrze pamiętam, 12 czerwca.
1: Rozumiem. A teraz pytanie od naszego słuchacza. Mateusz do nas napisał pytanie następujące. Witam, czy gra w wersji finalnej wymaga bibliotek programistycznych do poprawnego uruchomienia? Pozdrawiam. No bo rzeczywiście kiedyś tam pobrałem sobie jakąś wcześniejszą wersję Srebrnego Labiryntu, to trzeba było jeszcze sobie jakiś plik doinstalować.
0: Tak, wtedy jeszcze był ten problem, że ja pisałem jeszcze skrypt. W całą stronę na Labiryncie był dostęp do skryptu. Każdy, kto trochę się zna programowaniem, mógł się do niego dostać. Właściwie wtedy gra była bardziej interpretowana niż całkowicie wykonywalna. Gdyż chciałem mieć łatwość edycji w każdym miejscu, gdzie się znajdę. I dobrze zrobię, bo gdybym tego nie zrobił, to pewnie nie zdążę na premierę, gdyż laptop się zepsuł, dokładnie coś tam z płytą główną. I teraz dokończałem już grę na komputerze stacjonarnym. I wtedy rzeczywiście były potrzebne biblioteki programistyczne, tutaj kilka DLL-ków, ale teraz już w wersji finalnej te DLL-ki są połączone z odpowiednimi plikami. Moja ulubiona metoda kopiuj-wklej i wszystko działa bez oby bibliotek sprawdzałem.
1: No i bardzo dobrze, bo to wymagało gdzieś tam interwencji użytkownika, który musiał się jeszcze dodatkowo bawić, no a nie każdemu się chciało. Wiadomo, teraz każdy użytkownik chce, żeby było jak najprościej. Wspominałeś także o beta testerach, nie mogę nie zapytać, jak wiele osób zainteresowało się grą na początku, bo ty pierwszą informację o Srebrnym Labiryncie puściłeś na Klango, tak?
0: Tak, to było na Klango, bo szukałem osób, które by powiedziały, czy dalsze... Znaczy i tak bym dokończył, ale chciałem wiedzieć, czy według nich dalsze prowadzenie labiryntu ma sens. To było jeszcze w poprzednim roku, pod koniec poprzedniego roku, ale to nie były pierwsze osoby, które wiedziały o Srebrnym Labiryncie, bo wiedziały dwie osoby, które były beta testerami od samego początku, które są osobami niewidomymi i miałem okazję poznać. Była to niejaka Magdalena Rataj i Jakub Nowicki, którzy później właściwie chyba były jednymi z 4 beta-testerów, które doprowadziły labirynt do samego końca. To wtedy jeszcze wiedział mój nauczyciel informatyki Włodzimierz Piotrowski, i nauczycielka orientacji przestrzennej pani Agnieszka Rusakiewicz. Ale rzeczywiście nikt inny nie miał najmniejszego pojęcia, że coś takiego jak Srebrny Labirynt istnieje. I dopiero kiedy puściłem informację, okazało się, że wszyscy są za, poza kilkoma osobami, które narzekały na przykład na coś takiego, że jak to było, że w grze jest zbyt wolno, Agata mówi, ale cóż, zawsze będzie jakaś krytyka.
1: Dokładnie, sposób, wszystkich się nie zadowoli, co racja to racja.
0: W ten sposób później, to było na Klango chyba ze 3 miesiące była tylko ta informacja, w tym czasie pojawiała się mała informacja na stronie Tyfloświatu. I po tych 3 miesiącach przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak Tyflos, tam dawałem zwykle jakieś rady informatyczne, ale pomyślałem sobie, że może warto napisać o tych, że tutaj się spotkałem z większą krytyką, ale na szczęście przebrnąłam. Na Tyflosie pisałam o labiryncie 3 razy. Było to wtedy właśnie w marcu, później pisałam w czerwcu, a potem już w dniu premiery. I ta ostatnia dyskusja trwała chyba najdłużej, bo ponad 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam.
1: I jaka była reakcja na wersję finalną? Powiedziałaś, że była krytyka na początku, a później jak to wyglądało? Później użytkownikom już zaczęło się podobać, czy nadal krytycznie byli nastawieni?
0: Nie, na końcu dostałem chyba na Tyflosie tylko jedną taką krytyczną wiadomość. Ogólnie bardzo z tego, co się zorientowałem, gra się spodobała, chyba że po prostu już te osoby, które mi się nie podobały, nie wypowiadały się, ale nawet dostałem kilka przeprosień za to, że tak podchodzili do tej gry, że po prostu nie chciałem się instalować i po samym tytule sądzili.
1: No, to jest ciekawe, bo Srebrny Labirynt to jest raczej tytuł, który mnie osobiście by gdzieś tam zaintrygował, a nie zniechęcił. No, ale jak widać, gusta są różne. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Również jest do waszej dyspozycji. Na Skype'ie możecie także pisać, z czego skorzystał ponownie Mateusz, który zadał następne pytanie. I jeszcze jedno pytanie. Kiedy jest planowana pierwsza testowa wersja dziedzictwa Eragona?
0: To jest...
1: To jest coś, o czym nie wiem, więc może Dawidzie od razu mnie oświecisz oraz pozostałych naszych słuchaczy.
0: Mało osób wie, jest to planowany następny projekt. Jednakże nie mogę powiedzieć, jaka jest planowana wersja, gdyż nie mam bladego pojęcia. Gra ta będzie o tyle ciekawsza, że zgłosiły się firmy do współpracy i będzie to gra, której ja będę się zajmować programowaniem. Będę miał, o ile się wszystko uda, lektorów, będą odpowiednie osoby, które zajmą się dźwiękiem, ale niestety mam w tej chwili osób, dźwięk jest chętnych bardzo dużo, ale lektorów mi brak. W tej chwili mam chyba coś koło 15 lektorów. Jeśli wszystko się zwierzę, natychmiast już wstąpię do pracy.
1: Zatem czekamy z niecierpliwością. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Za moment porozmawiamy o tworzeniu takiej gry, bo już powiedzieliśmy co nieco o Srebrnym Labiryncie jako o programie, no ale jak ja tak słucham informacji o tym, co w tej grze się dzieje, jak wiele różnych elementów na nią się składa, no to nie mogę cię nie zapytać o to, jak właściwie ty to wszystko połączyłeś w sensowną całość, ale o tym za chwilę, teraz odrobina muzycznego wytchnienia. No właśnie, już jesteśmy na antenie. Już jesteśmy na antenie, tak. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo, na antenie Tyflo Radia. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry Srebrny Labirynt, a gościem dzisiejszej audycji jest autor tej gry, czyli Dawid Pieper. 123 834 835, to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, to nasz Skype. Można dzwonić, można pytać, można też pisać. No i piszą ludzie, piszą. Kamil napisał. A czy ta gra Dziedzictwo Eragona będzie płatna, czy także darmowa? Dawidzie, pytanie do ciebie.
0: Cóż, pytanie dosyć dziwne, bo biorąc pod uwagę, że gra będzie na podstawie książki, raczej, żeby była płatna, musiałbym jeździć, pisać ze wszystkimi osobami, tak, z Christopherem Paulinem jako osobą, która tą książkę napisała, z niejaką Pauliną Brightem, która ją przetłumaczyła, z wydawnictwem, które ją wydało i tak dalej. I myślę, że z 10 tysięcy by mnie kosztowało samo kupienie praw do zrobienia takiej gry. Nie, gra będzie całkowicie darmowa.
1: Okej, okay, no to jeszcze jedno pytanie. Myślę, że odpowiedź już padła, ale warto odpowiedzieć na nie jeszcze raz, no bo się słuchacze pytają. A jak słuchacze pytają, to odpowiadamy. Pytanie od Sebastiana. Mam pytanie, gdzie można pobrać taką grę? Domyślam się, że chodzi o Srebrny Labirynt, zatem Dawidzie, proszę, powtórz. Gdzie można ją pobrać?
0: Więc tak, grę Srebrny Labirynt można pobrać na jej stronie, czyli bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych, srebrnylabirynt.pl. A jeśli chodzi o taką grę, jeśli dobrze rozumiem, może chodzi o inne gry audio, to na pewno jest strona audiogames.net, audiogames.net, gdzie po przetłumaczeniu Labiryntu, nad czym trwają prace na język angielski, również się on pojawi.
1: Zatem czekamy na to z niecierpliwością. Zawsze to będzie taki miły akcent, skoro pojawi się jakaś polska produkcja na międzynarodowej scenie gier audio. Dawidzie, a teraz pozwól, że przejdziemy do tematu związanego z tworzeniem gry jako takiej. Jeszcze nie o technice, bo o technice porozmawiamy sobie na samym końcu. Ale chciałbym ciebie zapytać, skąd ty w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby zrobić grę w labiryncie i skąd ci się wzięła ta fabuła? Czym się inspirowałeś?
0: Czym się inspirowałem? Bo tak powiem, miałem, to już stare czasy, już mówiłem wcześniej o niejakim Jakubie Nowickim, który pisze książkę teraz, Poszukiwanie jednorożców. Chociaż tytuł trochę mający i książka, jak mi czytał fragmenty, mi się wydawała naprawdę fajną książką i myślę, że jest taka, ale nie mówię teraz o książce. Postanowiłem, to było dawno temu, też napisać jakąś książkę i zacząłem pisać. Książka nie była najlepsza, ale wtedy wymyśliłem sam wątek owego srebrnego kryształu. Pracę później nad książką przerwałem przez to, że miałem dużo innych zajęć. I stąd pomysł samego srebrnego kryształu. Jeśli chodzi o labirynt, kiedyś istniała, a właściwie powstała taka gra, którą napisał ktoś z Ameryki, jakiś, ile on miał lat, jakiś 9-letni chyba chłopiec, w Game Makerze, to jest program do tworzenia gier. Nie była ona jakaś zaawansowana, nazywała się Kaczy Labirynt. I ogólnie, szybko powiem, chodziło o przejście jednej sali z labiryntem. Niestety nie była to jakaś dobra gra tutaj, i tak podziwiam osobę, która miała 9 lat i stworzyła coś takiego. Jest to gra całkowicie bez programowania stworzona, że kiedy idziemy, spadają na ziemię kryształy, potem one latają i w ten sposób przechodzimy jedną mapę labiryntu. Niestety nie daje ona rajdy, nie zalecam do pobierania, gdyż wystarczy pójść ze 15 pól w górę i już przejdziemy ją, ale to był akurat pomysł na sam moduł labiryntu, właśnie motyw. Potem nazwa srebrny, oczywiście od srebrnego kryształu, i tak powstał tytuł. Z początku ona się nazywała Labiryntem, o czym też pisałem w ciekawostkach na stronie. Nazwa się zmieniła po tym, jak uznałem, że jeśli chcę, żeby gra była wysoka w Google, wpisanie samego słowa labirynt przyniesie pełno innych efektów, a w tej chwili, jak piszę srebrny labirynt, to chyba 7 pierwszych wyników od góry jest srebrnego labiryntu. Potem ze 5 jakiegoś jubilera, który sprzedaje wisiorki w kształcie srebrnych, w kształcie labiryntu srebrnego ze srebra, potem znowu srebrny labirynt i tak na zmianę srebrny labirynt i jacyś jubilerzy. No i to jest akurat sam pomysł na tytuł. Dlaczego akurat postanowiłem stworzyć grę audio? Właśnie dlatego, że gier audio jest mało. A jako osoba, która interesuje się i zajmuje programowaniem, stworzenie gry nie wydaje mi się aż takie trudne, no poza tym, że jest strasznie czasochłonne.
1: No właśnie, a jak to było z fabułą? Bo słuchając ciebie, kiedy opowiadasz o tym, co dzieje się w Srebrnym Labiryncie, że tu mamy jakiegoś smoka, tu mamy jakiegoś węża, tam jeszcze mamy co innego. Powiedz mi, jak ty to wszystko ogarnąłeś? jaki miałeś sposób na jakby stworzenie tej fabuły, czy no nie wiem, właśnie na podstawie tej książki, którą gdzieś tam sobie kiedyś pisałeś, później próbowałeś to przepisać na język programowania, czy jeszcze jakoś inaczej? Jak sobie radziłeś z tym, żeby nad tym chaosem zapanować, bo jednak no, taki labirynt to nie jest jakieś bardzo małe pomieszczenie, tych plansz jest sporo, a obiektów również jest sporo. Jak sobie z tym radziłeś i skąd czerpałeś pomysły?
0: Książki akurat nie przepisałem. Właściwie moje pomysły pochodziły z trzech pierwszych rozdziałów książki. W książce w ogóle nie powstał srebrny labirynt, ale to mi wystarczyło na samo natchnienie, co zrobić. Potem zacząłem tworzyć samouczek i okazało się, że samouczek był samouczkiem dla mnie, gdyż na podstawie samouczku dowiadywałem się, jak pisać taką grę audio, gdyż mimo wszystko gier audio tak łatwo się nie pisze, jak można sądzić. A kiedy już napisałem samouczek, stworzyłem pierwszą mapę, która już miała być mapą labiryntu. Jednakże okazała się być mapą wprowadzenia, czym też napisałam. I potem rozpoczyna się labirynt. Postanowiłem trochę się pobawić skryptami. I następną rzeczą było to, że trzeba złapać uciekającego złodzieja. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, gdyż dotychczas stanowi to jeden z największych kłopotów graczy, którzy grają po raz pierwszy. A potem stworzyłem korytarz i tak to było coraz dalej. Kolejne korytarze, kolejne komnaty. W początku były bardziej puste niż później. Potem pojawiły się osoby z propozycjami. Zwłaszcza podziękowanie tutaj dla Jakuba Nowickiego, Mateusza Jabłońskiego i Arkadiusza Świętnickiego, którzy mnie zasypywali pomysłami. Niestety muszę stwierdzić, że około 70% tych pomysłów nie znajdzie się w labiryncie, gdyż chyba stworzenie trwałoby dwa razy tyle, ile trwało.
1: A możesz podać przykład jakiegoś takiego ekstremalnie trudnego w implementacji pomysłu?
0: Więc tak, mieliśmy znaleźć statek w jakimś porcie, wsiąść na ten statek i popłynąć dalej do jakiegoś innego portu. Tylko oczywiście na ten statek mieli napaść piraci, miała być bitwa morska, a to by pewnie zero zajęło.
1: Aha, i to wszystko miało się dziać w obrębie labiryntu, tak?
0: Tak. Znaczy, no co prawda Dawidzie... coś w stylu statku jest, ale bitwy morskiej nie ma.
1: No to Dawidzie muszę przyznać, że ten labirynt musiałby być naprawdę sporych rozmiarów.
0: Nie wiem, myślę, że jest 2 giga.
1: No, więc rzeczywiście byłoby to spore gmaszysko, no ale skoro powiedziałeś, że jest coś jakby statek, to możesz to rozwinąć? Co tam wymyśliłeś ciekawego?
0: To nie ja wymyśliłem, to był pomysł znowu Jakuba Nowickiego, który tutaj często do mnie przyjeżdżał, żeby ze mną pracować nad labiryntem. Znaczy, nie znałam się na programowaniu, po prostu mówił mi, co mogę robić. A z biegiem czasu i tak nauczył się programowania przez to, przynajmniej konsolowego, ale miał pomysł, że bo bardzo lubię z nieznanych mi przyczyn wodę, jak coś tam trzeba pływać. Więc jego pomysłem, w połączeniu z pomysłem Magdaleny Rataj było, że będziemy musieli zanurkować do wody. Najpierw tajemnicze ziele, nazwane wodniczką, a był to motyw z Harry'ego Pottera i Czary Ognia, w której jest niejakie skrzeloziele. I po znalezieniu wodniczki będziemy mogli przez pół godziny nurkować i zabrakli nam powietrza. I to właśnie było to zadanie pół godziny, o którym wcześniej mówię. I musimy znaleźć pewną płytę teleportacyjną, która nas przeteleportuje do wspomnianego portu czasu. W owym porcie czasu dalej trzeba nurkować, walczyć z rybami, walczyć z jakimiś mutacjami ryb, nawet kilkoma naraz, z jakimiś plezjozaurami i cokolwiek to jest. Znaczy, z tego co mi wyjaśnił, jest to jakiś gatunek ichtiozaura, tyle tylko powiem, albo i dinozaura, no nie wiem, jeśli słucha tej audycji, to później zrobi mi wielki wykład. Ale ogólnie jest to coś w stylu statku, gdyż sam interfejs niewiele różni się od interfejsu, który by przybrał statek, gdybym go stworzył.
1: Rozumiem. Więc kolejny ciekawy pomysł i ja po raz kolejny zapytam, jak ty nad tym wszystkim zapanowałeś? No nie wiem, tworzyłeś sobie jakieś notatki, że dajmy na to w pomieszczeniu takim mamy taki obiekt i jeszcze coś takiego, z takim obiektem można wchodzić w interakcję w taki sposób, czy jakoś inaczej, no bo tego jest sporo. Ja cały czas się po prostu próbuję sobie wyobrazić, jak ty sam dla siebie tworzyłeś taką, no nie wiem, taką powiedzmy roboczą dokumentację tego, co w tym labiryncie mamy, żeby się nie pogubić.
0: Niestety tej dokumentacji nie zrobiłem i teraz żałuję, bo to by mogło być uproszczenie dla beta testerów. A wszystko było dość proste. Zamiast pisać kolejnych definicji, gdy każdy obiekt ma kilka definicji, czy tam jak to się w różnych językach programowania różnie nazywa, postanowiłem, że każdy obiekt będzie oddzielną klasą. Każda klasa będzie w oddzielnej kategorii, gdyby jakiś obiekt miał kilka klas i to się zdarzyło. Później każda kategoria będzie odpowiadać danej mapie i dlatego na przykład w folderze maps jest mapa jakiś numer. Każdy obiekt będzie miał unikalną nazwę i dzięki temu po prostu przemieszczając się metodą bardzo słynną, jak to się nazywało, Fint, wszystko jakoś nad wszystkim zapanowałem. Mam też, nie chcę się tutaj chwalić, po prostu mam bardzo dobrą pamięć.
1: Rozumiem, rozumiem. No to rzeczywiście, jeżeli masz bardzo dobrą pamięć, to dzięki temu byłeś w stanie nad tym wszystkim zapanować. A skoro masz dobrą pamięć, to tak zapytam, czy pamiętasz może, jaka jest liczba unikalnych obiektów, różnych rzeczy, które stworzyłeś w labiryncie? To są dziesiątki, setki, może tysiące?
0: Ups, to będzie pewnie coś koło. Coś ponad 1000, myślę, że z 2000 będzie.
1: Rozumiem.
0: Znaczy, jeśli zaliczymy jako obiekt poszczególne postacie, nie, myślę, że z 2000 tego będzie. Biorąc pod uwagę, że w samym samouczku, bo Thrill Labyrinth chciałem stworzyć jako grę przeglądarkową, niestety okazało się to niemożliwe, gdyż próbując zrobić taki prosty samouczek, mapa o wymiarach 20x15 pól i ujrzałem ku swemu wielkiemu przerażeniu, że obiektów w nim jest około prawie 400. Przepisanie tego wszystkiego jako JavaScript to już nie wiem sam ile. Potem następne mapy, które już nawet samouczkiem nie są. Nie, biorąc pod uwagę, że samouczku 400 obiektów będzie, to z 2000 tego na pewno nie będzie, będzie dużo więcej.
1: Natomiast wydaje mi się w ogóle, że taka gra jako gra przeglądarkowa byłaby chyba troszeczkę ciężka do grania przez osobę niewidomą, bo pamiętajmy, że nasze czytniki ekranu domyślnie nam wszystko to, co jest na stronach internetowych, interpretują w sposób bardziej liniowy. Czyli na przykład powiedzmy taką siatkę labiryntu troszkę dziwnie by nam odczytywały, podejrzewam. No chyba, żeby zastosował jakieś nietypowe mechanizmy.
0: Tutaj mi z pomocą, chociaż rezygnowałam i nie mam planu tego wprowadzić, przyszły takie języki jak JavaScript i Flash, ale niestety, jak mówię, było to zbyt dużo obiektów do przepisania, gdybym teraz nagle stracił Thrill Labyrinth, domena zniknęła, wszystkie pliki zniknęły, nie robiłbym tego od nowa, gdyż wiem ile to co zajęło.
1: Niestety. Nie będzie gry przeglądarkowej, będzie gra taka zwyczajnie uruchamiana w okienku i będzie.
0: Choć może multiplayer mówić. Będzie.
1: O, to by było bardzo ciekawe. To by było bardzo ciekawe, bo myślę, że bardzo sympatycznie byłoby sobie pograć w takim srebrnym labiryncie i jeszcze natrafić na kogoś żywego, z kim można by było na przykład, no nie wiem, porozmawiać albo wejść w jakąś inną interakcję. Zawsze to ciekawiej niż grać tylko i wyłącznie z komputerem.
0: Tak, też nad tym myślałem. Pracuję w tej chwili nad wersją rozszerzoną. Ona będzie płatna, to będzie około chyba 10 zł. Ma to dwa cele. Po pierwsze, dzięki temu będę mógł zakupić jakieś rzeczy, które pozwolą mi dalej rozwijać labirynt, o ile ktokolwiek będzie chętny, bo już rozumiem, że nie każdy jest chętny do takich wydatków. A po drugie, będzie to możliwość jakiegoś zdobycia więcej czasu na robienie labiryntu, na przykład zamawiając stworzenie jakichś dźwięków. Jeśli chodzi o tą wersję, będzie tam możliwość właśnie nowych zaklejeć, przedmiotów, poruszania się myszą i multiplayer. W tej chwili jestem na fazie poruszania się myszą i informuję, że miała być data premiery 1 września. Wszystko przesuwam, gdyż pomyliłem klawisze i zamiast tworzyć nową klasę insertem, usunąłem całą klasę myszy i w ten oto sposób robię całą wersję rozszerzoną od nowa.
1: No widzisz, to szkoda, że nie zrobiłeś sobie żadnej kopii zapasowej, ale tak to niestety bywa, kiedy się napracujemy i cała nasza praca obraca się w niwecz. A szkoda, bo już myślę, że gracze, którzy polubili Srebrny Labirynt, no byliby z pewnością w stanie wydać kilka złotych na nawet i taką płatną wersję, jeżeli byłbyś w stanie zaoferować im coś ciekawego. Dobrze, Dawidzie, czy coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy o samym Srebrnym Labiryncie mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć? Jakie może jeszcze powiedz o planach dalszych? Bo okazuje się, że gra, którą stworzyłeś, to nie jest tylko i wyłącznie labirynt jako taki, później wracamy do miasta, ty cały czas ją rozwijasz. Czy będziesz rozwijał ją o kolejne elementy już poza labiryntem, czy będziesz raczej udoskonalał labirynt?
0: Będę raczej udoskonalał labirynt. Mam jeszcze w planie zwiększyć możliwości podczas bitwy, jakieś rzeczy bardziej charakterystyczne dla RTS-a, ale to nic nie gwarantuje. Zobaczę, na ile moje zdolności pozwolą, gdyż nie miałem niestety okazji spotkać się z żadnym programistą, który by mnie tego nauczył. I to było z początku kursy przeczytałem, była to już metoda po prostu prób i błędu.
1: I co, tworzenie takiej gry wymaga cierpliwości, prawda?
0: Tak, na pewno nie mogłem tej gry całkowicie napisać w C++, gdyż do gry audio są potrzebne takie elementy, które w C++ by się pisało strasznie długo. Na przykład język, który wybrałem, jest mało popularny, RGSS, w którym na przykład jakiś skrypt, choćby samo stworzenie okna, jest to napisanie kilku linijek, naprawdę kilku. A w C++ na przykład napisanie w WinAPI to jest właściwie dość trudne, o tyle, że kiedy się zrobi literówkę, to trudno znaleźć, gdzie ta literówka była. Gdyż albo to jest strasznie dużo linijek, albo strasznie mało przejrzysty tekst. Choć elementy labiryntu rzeczywiście były napisane w C++.
1: No i tu już przechodzimy do kolejnego ciekawego zagadnienia. Ja zawsze się cieszę, kiedy mogę porozmawiać z kolejną osobą niewidomą, która zajmuje się programowaniem i która w tym programowaniu odnosi sukcesy. Bo to jest tak, że z tym programowaniem no niekiedy są problemy. Trzeba pomyśleć, trzeba pogłówkować i przede wszystkim trzeba być cierpliwym. A w przypadku braku wzroku no niestety jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju podpowiedzi, które oferują nam wizualne edytory do pisania programów komputerowych w różnego rodzaju językach. I o tym myślę, o twoich, Dawidzie, potyczkach programistycznych porozmawiamy za chwileczkę. O tym również, jak taką grę tworzy się od strony technicznej. Bo to jest też interesujące. Myślę, że kiedy spotkalibyśmy się tu z autorem jakiejkolwiek gry audio, to z racji tego, że jest ich tak mało, każdy miałby swój inny przepis na sukces. O twoim przepisie porozmawiamy za momencik. Teraz muzyczna przerwa. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy z Dawidem Pieperem na temat gry Srebrny Labirynt. tyflopodcast.net to nasz Skype. 123 834 835 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze pytania. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry, która nazywa się Srebrny Labirynt, a moim gościem jest Dawid Pieper, czyli autor tej gry. Przypominam, że można do nas dzwonić i pytać, jeżeli ktoś ma na to ochotę, jeżeli ktoś chce o coś zapytać autora. No, okazja nie byle jaka. 123 834 835 to nasz numer telefonu. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. A teraz, Dawidzie, przejdźmy do części technicznej, czyli jak to właściwie u ciebie było z tym tworzeniem gry już takiej, od takiej strony programistycznej, ale może zanim o grze, to w ogóle od czego się zaczęło? Bo już na początku wspomniałeś, że pasją do komputerów zaraził się twój tata. Natomiast jak to u ciebie było z programowaniem? Właściwie no... No sporo osób interesuje się komputerami, ale niekoniecznie od razu programuje. No, a jak to u ciebie było?
0: To było tak... Właściwie zaczęło się to od bardzo dziwnego pytania. a mianowicie Screen Reader, to było, ja już od dawna się interesuję programowaniem, to był Jones chyba piątka, powiedział coś takiego, jak to było, jakoś tam komunikat, już nie pamiętam, że jakiś error, ale powiedział okno dialogowe. Ja tak myślę, no czym jest to okno dialogowe? I tak się męczyłem nad tym, no wtedy nie byłem zbyt, bo miałem chyba 5 czy 6 lat. No i w końcu doszedłem do informacji, czym jest owe okno dialogowe i postanowiłem, to wtedy miałem też 5 czy 6 lat, stworzyć takie okno dialogowe. Oczywiście w tym wieku było to niewykonalne, w ogóle nie wiedziałem, jak się programuje. Otworzyłem notatnik, gdyż myślałem, że język programowania to coś w stylu angielskiego. I napisałem, otwórz okno dialogowe, zapisałem to jako plik okno dialogowe.exe i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pojawiło się, że nie jest to prawidłowa aplikacja systemu Win32.
1: Ale miałeś okno dialogowe.
0: Tak, miałem.
1: Z przyciskiem OK.
0: Tak, przynajmniej coś osiągnąłem. Później już oczywiście już dowiedziałem się bardzo o co chodzi z ową kompilacją, ale to już dopiero chyba w piątej klasie przypadkiem. Wcześniej się interesowałem tworzeniem stron internetowych w HTML-u, dlatego że jak zwykle zauważyłem, gdyż zawsze lubiłem pisać w programach, taką opcję w Mozilla Firefox, która nazywała się pokaż źródło strony. I się zastanawiałem się, dlaczego tu są takie dziwne znaczniki, jak na przykład head między znakami mniejsze i większe. Przejrzałem stronę, patrzę, takiego znacznika nie ma. Więc pobrałem sobie kurs HTML-a i czytałem. I coś tam w HTML-u napisałem, ale to też była chyba trzecia klasa. A potem już zająłem się programowaniem jako takim. A przynajmniej myślałem, że zajmowałem się programowaniem. Bo w Pascalu napisałem niezwykle zaawansowany program nazywający się tabliczka mnożenia, który był oczywiście na dodatek programem konsolowym. Wpisywaliśmy maksymalny zakres licznika pierwszego, licznika drugiego, czy tam czynnika, przepraszam. I ile chcemy rozwiązać przykładów, on podliczał nam punkty i był tak pięknie zaawansowany, że gadacze się w nim gubiły. A ja byłem z siebie bardzo dumny, że napisałem program w Pascalu. No i na tym zaprzestałem przez chyba miesiąc. Oczywiście programu ten nikt nie widział aż do niedawna, kiedy postanowiłem go pokazać jako dla śmiechu pewnym osobom. No i oczywiście nic z tego programu nie wyszło, gdyż gadacze się jak to zwykle w paskalowych aplikacjach pogubiły. Ale potem już się zająłem programowaniem jako takim, więc pobrałem sobie kurs, czego to było, jakiegoś znanego języka, bodajże C++ czy C. I zacząłem czytać. I się zorientowałem, że jakoś dziwnie nic nie rozumiem. Postanowiłem więc przerwać programowanie w ten sposób, rozumiany jako aplikacja binarna. I zająłem się PHP. I z jakiejś przyczyny tutaj wszystko rozumiałem. I programowałem sobie w PHP. Napisałem, dzięki temu później potrafiłem napisać stronę Srebrnego Labiryntu, której jest tam możliwość dodawania komentarzy, zgłoszenia błędu, kontaktu, propozycji. A wszystko w jednym pliku, prócz zapisanych plików tekstowych, czyli właściwie cała strona z całą masą linków jest w jednym pliku PHP. I to akurat wtedy zaprzestałem PHP, znaczy jak napisałem skrypcik, który kopiował jakiś tam plik. I wróciłem do programowania jako takiego, ale wtedy zająłem się językiem... Jaki to był język? RGSS, tak. Ale też bardzo podstawowym, chociaż już nareszcie napisałem jakieś okienko, którym był wielkim, autotekst tego okienka, widzisz na okienko, wciśnij przycisk OK, aby je zamknąć. OK, przycisk. Ale i tak było to jakieś osiągnięcie. Wtedy się zająłem dalej pogłębianie więcej w RGSS i w końcu w nim napisałem grę. Ale sama gra w RGSS by była dosyć prosta, gdyż język ten się skupia na odtwarzaniu dźwięków i takich różnych rzeczach, które się robi, że nie musimy korzystać z żadnych bibliotek. Piszemy po prostu audio se play, a potem trzy parametry, czyli jaki plik odtwarzamy, jaka głośność i jaka wysokość. Ale mimo wszystko brakowało w nim wielu funkcji z C++a. Stąd wtedy zacząłem się uczyć C++a. Było to chwilę przed rozpoczęciem prac nad labiryntem. Poznawiam konsolowy wszystko, a kiedy zacząłem się zajmować już WinAPI, już labirynt powoli rozkwitał. I w ten sposób później jeszcze dorobiłem Pythona, bo myślałam, że mi się przyda, oczywiście się myliłem. programowanie wsadowe, które do niczego się nie przydało poza tym instalatorem. I jeszcze takie drobne języki, coś tam podstawy z Java, LUA i tak dalej. No i w ten
1: to
0: sposób...
1: Jak na swój wiek, Dawidzie, to już masz, że tak powiem, niezłe portfolio, którego mógłby ci pozazdrościć nie jeden absolwent kierunków informatycznych nawet, bo to różnie później z tą informatyką bywa. Jak sam nawet powiedziałeś, twój tata studiował informatykę, a programowania zapomniał, a jednak no ty sobie już tu w kilku językach programowania jakieś tam pierwsze kroki stawiałeś i stawiasz, więc dobrze, dobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. A teraz o samym srebrnym labiryncie, RGSS. Może coś więcej o tym języku powiedz, bo jak się domyślam, właśnie w nim gra jest stworzona, tak?
0: Sam silnik, tak. Więc powiem co nieco o owym języku. Jest to język, który napisała firma Enterbrain. Jest on oparty na języku Ruby, chociaż język Ruby jest mało słynny, no. Chyba, że mówimy o Ruby on Rails. Ale Ruby jest językiem zaawansowanym bardzo. Możemy zrobić z nim wszystko, ale brakuje w nim trzech bardzo ważnych funkcji. Mowa o okienkach, odtwarzaniu dźwięku i obsłudze klawiatury. RGSS dostarcza tych funkcji, a poza tym właściwie od Ruby'ego się niczym nie różni. Został on napisany do programu RPG Maker, który jest ogólnie służy do tworzenia gier dla osób widzących, które nie mają pojęcia o programowaniu. Ale jest edytor skryptów, który ja postanowiłem nic nie wykorzystać. I w ten oto sposób napisałam grę w edytorze skryptów, korzystając również z bazy danych i gotowych wzorców. I jestem bardzo wdzięczny firmie Enterbrain za to, że w programie, jak jest napisany, który całkowicie z użyciem grafiki i bez żadnej znajomości programowania pozwala na stworzenie gry, stworzył ją niewidomy i to gry audio, bez żadnej grafiki, ale...
1: To jest bardzo dobra informacja. To może powiedz naszym słuchaczom, bo może ktoś by chciał ci zrobić konkurencję i też się pobawić w programowanie, w tworzenie gry. Skąd można pobrać ten program? Bo to
0: więc
1: może być istotne.
0: Sam program można pobrać ze strony rpgmaker.pl, ale jest on programem płatnym, a jego cena, jeśli się nie mylę, jest to dość duża. Jest to $195, ale za
1: no
0: to
1: więc
0: jest...
1: jeżeli ktoś by chciał sobie taki program kupić, no to już z pewnością będzie sobie musiał pozwolić na taki wydatek. A powiedz mi, jest jakaś darmowa wersja? Mam na myśli oczywiście darmową, legalną wersję, nie mówię
0: tak,
1: o tu żadnych wersjach
0: więc tak.
1: Z drugiego obiegu.
0: Jest taka mała na twierdzy RPG Maker, o której już mówię. Można pobrać darmową, legalną oczywiście wersję. Jest jednak pewna drobna różnica. A mianowicie, jeśli chcemy skorzystać z tej wersji, musimy pisać w grze podziękowanie i musimy w owej grze ogólnie na tyle się nagimnastykować, żeby zdobyć materiały, gdyż instalator stawia przed nami pewne wymaganie. Instaluje różne części programu w różnych miejscach dysku, nie wiem jaki to ma cel, i trzeba te wszystkie części programu wrzucić do jednego folderu. Kiedy to się zrobi, wszystko można robić. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem po co tak zrobili.
1: A może po prostu to też jakiś taki srebrny labirynt z kryształami.
0: Może.
1: To może jakbym mógł cię prosić, Dawidzie, żebyś przeliterował adres strony internetowej, bo być może nie wszyscy wiedzą, jak to wpisać.
0: rpgmaker.pl. Oczywiście można też strony angielskiej, na której tylko jest możliwy zakup, gdyż na rpgmaker.pl jest możliwość tylko pobrania owej wersji, o której mówiłem. Są tam również gotowe skrypty, niestety. żadnego nie użyłem w Srebrnym Labiryncie, gdyż przykładowy skrypt jest to Price Changer odnoszący się do samego silnika. Jest tam jakiś battle system, który jest całkowicie graficzny i tak dalej. Osobiście dostałem jakiś czas temu redaktora owej twierdzy, piszę tam skrypty bardziej przydatne dla gier audio. Jest tam również zamieszczony Srebrny Labirynt. Łącznie z recenzją, którą napisała niejaka Cleo, czyli osoba całkowicie widząca. I jestem zadowolony z owej recenzji.
1: No właśnie, a jak widzącym się gra w Srebrny Labirynt, skoro już wspomniałeś o takiej recenzji?
0: Cytując fragment owej recenzji, po pierwsze gra męczy. A chodzi o to tutaj, że jak to są uwagi, jest to gra na tyle męcząca, że trzeba się skupić całkowicie na słuchu, który jest dla osób widzących dość rzadko używanym zmysłem, z taką intensywnością przynajmniej. I trzeba jeszcze się skupić, przetwarzać. Z tego co wiem, żadna osoba widząca, z którą miałem okazję się spotkać i próbowała Srebrny Labirynt zagrać, nigdy go do końca nie przeszła. Aczkolwiek i tak z dobrymi efektami idzie. Lepiej niż niektóre osoby niewidome, które próbowały zagrać. Ale to mam pewne podejrzenia, że owe osoby są w wieku na przykład 7 lat, więc się nie dziwię.
1: Rozumiem. A do tego jednak potrzeba trochę cierpliwości, a wiadomo, no, z cierpliwością z wiekiem, cierpliwości z wiekiem, kiedy się nabywa. Więc wróćmy do tego tematu związanego z grą. Wspomniałeś, że stworzyłeś Srebrny Labirynt właśnie w programie RPG Maker. Natomiast później jeszcze powiedziałeś, że zacząłeś tam dodawać różnego rodzaju wstawki w C. I teraz moje pytanie jest takie, kiedy ci przestał wystarczać ten program?
0: Mniej więcej w momencie, kiedy doszło do takiej sytuacji, że musiało coś się przekopiować, zapisać do pliku. RGSS ma pewne moduły zapisywania do pliku, jednakże są one mało przejrzyste. Jest to szyfrowane w języku binarnym. Na przykład kiedy zapisuję do pliku liczbę 100, jeśli dobrze pamiętam, jego zapis czytany w dodatniku wygląda jak jakieś pełno znaczy, w których nawet gadacz nie jest w stanie czytać. Dolar, procent, hash, gwiazdka, jakieś znaczki oczywiście pomiędzy tym, i kropka, i to jest chyba całość. Więc właściwie trochę trudny do odczytu ten tekst, zwłaszcza gdy chciał go później odczytać przez inne języki. Dlatego tutaj użyłem, czego to było? Była to biblioteka DLL napisana w C++ i wtedy, no, mimo wszystko biblioteki DLL są chyba najczęściej używane w innych językach, jeśli chodzi o wstawki. No chyba, że mowa o wstawkach w Assemblerze.
1: A za Assemblera się próbowałeś zabierać, czy jeszcze nie?
0: Tak, ale jakoś za długo się pisze w nim. Próbowałem napisać prosty Hello World. Ale co prawda udało się, ale to jest prędkość pisania zwykłej wiadomości tekstowej. Ile tam było linijek? Coś koło 20.
1: Tak, tak, to niestety wymaga trochę zabawy. Więc tak, czy jeszcze jakieś takie rzeczy musiałeś samemu pisać, na przykład już bezpośrednio w kodzie, oprócz właśnie tych kwestii związanych z manipulacją na plikach? Czy to w zasadzie
0: tak.
1: Tylko tyle?
0: Mhm. Nie, niestety.
1: A coś jeszcze więcej może na ten temat?
0: Musiałem pisać menu wszystkie. Autorzy, prolog, sam moduł odpowiedniego odtwarzania tekstu, bo chodziło mi o to, że miał się odtworzyć dźwięk i przerwać po wciśnięciu klawisza Enter i tak dalej. Ogólnie zajęło to całkiem sporo linijek. Właściwie jeśli chodzi o skrypty, co tam jeszcze pisałem? Menu, możliwość zapisywania gry, właściwie całość gry poza mapami była pisana w skryptach, chociaż części map też. Czyli właściwie wszystko, co znajdziemy w Srebrnym Labiryncie, nie licząc map, było opisane. Łącznie z tym, że dźwięk kroków się odsył, bo domyślnie tego nie było.
1: A kolejne moje pytanie dlaczego zdecydowałeś się w Srebrnym Labiryncie na użycie konkretnego głosu? Nie wolałeś skorzystać z wbudowanej syntezy SAPI albo z programu odczytu ekranu, który aktualnie w systemie posiada użytkownik?
0: Przyczyny były dwie albo trzy, zaraz zobaczymy. Po pierwsze, problem był taki, że RGSS jest niedostępny dla gadaczy. Mogę wyświetlić jakiś tekst w oknie dialogowym, który gadacz odczyta, ale tekst ten jest zatwierdzony klawiszem OK. Nie ma możliwości zmiany kontrolek w trakcie pracy aplikacji, chyba że wszystko jest zrobione bitmapą, co daje pewne ograniczenia, że za każdym razem musiałbym tworzyć na nowo okno, a w tym przypadku gadacz by czytał całe okno na nowo. Rozsądniejsze rozwiązanie by było rzeczywiście SAPI, ale przyczyny są tutaj dwie, dlaczego SAPI nie wybrałam. Po pierwsze, myślałem, że gra będzie również chętnie zagra ktoś widzący, jeśli się nie myliłem. I dlatego, łącznie żeby na przykład PZN mógł ją obejrzeć, żeby dostać certyfikat, postanowiłem korzystać z zbudowanej syntezy, gdyż nawet w PZN-ie, z tego co się orientuje, synteza nie jest normalnie wgrywana na komputery. A po drugie, okazało się, że ArcGIS nie współpracuje z SAPI. Musiałbym pisać dodatkowe biblioteki DLL, a one mimo wszystko trochę miejsca zajmują. Poza tym mój kompilator się burzy przeciw wszystkim funkcjom związanych z SAPI. Podaje następujący błąd. Błąd znajduje się w linii X, ale nie mógł zostać zidentyfikowany.
1: Rozumiem.
0: Więc musiałbym jeszcze zakupywać ramy typu C++ Boilder.
1: No tak, a to już trochę więcej zabawy, wydatków. No a po co, skoro i tak efekt jest taki, jaki jest. No i trzeba przyznać, że efekt jest całkiem niezły w postaci gry. A teraz tak technicznie, odchodząc już zupełnie od Srebrnego Labiryntu, czego na co dzień używasz do pisania programów? Kiedy masz coś do napisania, to korzystasz z jakiegoś środowiska programistycznego, czy po prostu zwykły, najprostszy notatnik?
0: Pakiet, którego na co dzień używam, jest tutaj dostępny na komputerze, więc mogę go łatwo wymienić. Jest to oczywiście program RPG Maker. Jest to program DFC czy tam DFCPP. Nie jestem jeszcze pewien, która forma jest poprawna. Jest oczywiście to notatnik. Jest to środowisko Ruby 193. I czasami jest to Python, jeśli coś w Pythonie muszę napisać, choć już chyba nie wspominałem, że jakoś Python nie przypadł mi do gustu. Jest to program Notepad, który o tyle jest fajny, że pozwala na ustawienie strony kodowej, która jest potrzebna, jeśli chcę odczytać jakiś plik w danym języku. No, a poza tym jest jeszcze pełno programów, których używam do innych operacji, jak nagrywania dźwięku i w tym z wejścia liniowego, na przykład w tym przypadku jest to Klango.
1: No więc całkiem ciekawy zestaw narzędzi. Pewnie z czasem, kiedy będziesz korzystał czy z różnych języków, czy kiedy twoje potrzeby wzrosną na pisanie bardziej zaawansowanych programów, jeszcze też się pewnie ten zestaw powiększy. Dawidzie, myślę, że o Srebrnym Labiryncie powiedzieliśmy całkiem sporo. Nie będziemy zdradzać fabuły gry tak do końca, bo nie. Przecież chodzi o to, żeby można było sobie w tę grę pograć i żeby była satysfakcja. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze, tak myślę, że już na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jakie plany masz dalej, jeżeli chodzi o tworzenie czy gier, czy programów komputerowych? Co chciałbyś w najbliższym czasie jeszcze osiągnąć?
0: Plany są dość rozległe. Tutaj już wspominam o dziedzictwie Eragona. Ale tak sobie myślę, że zanim wszystko się zbierze, ile osób trzeba, chcę stworzyć po drodze, albo później, w zależności jak szybko do tego dojdzie, kolejną grę. Nie będzie to już gra fabularna, gdyż gier fabularnych w tej chwili, licząc Srebrny Labirynt, istnieją dwie. Niestety druga jest, sami nie widziałem, jest niby, ale to już mówię, wzorując się na opiniach innych osób, gorsza. Osobiście nie miałam szansy zobaczyć, ale licząc dziedzictwo Eragona, będą wtedy trzy gry audio. To wystarczy. Chcę stworzyć grę dość inną niż gry, które powstały. I z tego, co się sprawdziłem, żadna gra audio jeszcze taka nie powstała. Będzie to, powiem, gra stworzona jako bitwa morska z jakimiś piratami i tak dalej. Dość popularna wśród osób widzących, z tego, co się orientuję. Kiedy stworzę grę, chcę zajmować się bardziej za tworzenie aplikacji. Chcę stworzyć aplikacyjkę,

0: programowania. Na przykład był niejaki Arkadiusz Kozioł, który teraz chciał się uczyć programowania. Jednakże jest tutaj mały problem, gdyż, jakby to powiedzieć, przestawia się z języka PHP na RGSS i jest to dla niego dość trudne. Na przykład w RGSS nie ma czegoś takiego, co jest w językach typu Pascal czy C++ czy PHP, że jest średnik na końcu linii. A tutaj w RGSS-ie, chyba gdzieś nawet opublikowałem fragment kodu labiryntu, jest po prostu pisany bez średników. Jeśli są warunki, to nie używam tutaj żadnych klamer, po prostu kończę warunek słowem end. Bardziej to przypomina Pythona niż C++.
1: Rozumiem. A co do tych jeszcze aplikacji, oprócz środowiska programistycznego dla osób niewidomych, jeszcze może jakieś plany, czy na razie nic więcej?
0: Planowałem napisanie kontynuacji Clango. Napisałem do Simply to wiadomości, straciłem już rachubę, coś koło 20 czy 30 od ostatniego pół roku. Ostatnio wysłałem dzisiaj rano. Niestety nie ma żadnej odpowiedzi na owe wiadomości, więc myślę, że z tego nic nie będzie. Zastanawiam się nad napisaniem alternatywy dla Clango, jednakże to jest plan trochę dalszy. I nawet nie jestem pewien, czy zostanie wcielony w życie.
1: Ale w każdym razie powodzenia zawsze warto życzyć i życzę ci, Dawidzie, powodzenia, bo no, trzeba wspierać młode talenty, a trzeba przyznać, no, stworzenie gry może wymagającej gdzieś tam jeszcze jakichś poprawek, udoskonaleń, ale w tak młodym wieku no, budzi uznanie. Przypomnijmy jeszcze może na koniec, skąd można pobrać srebrny labirynt?
0: Jest to strona bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych srebrnylabirynt.pl.
1: I tam wchodzimy sobie na stronę i pobieramy, ściągamy na dysk twardy, uruchamiamy i gramy. I ile powiedziałaś? 10 godzin? 12 godzin?
0: Coś tak? Koło. Jeśli jeszcze chodzi
1: wyciętych
0: o
1: z życia?
0: Jeśli jeszcze chodzi o programowanie w języku RGSS, jako że nigdy nie powstał żaden pełen poradnik, zacząłem pisać poradnik do tworzenia gier w tym języku. Jest to głównie poradnik skupiający się na aplikacjach, ale jest omawiane wszystko właściwie, co jest potrzebne do gier audio. Jest on, będzie się składał z 5 części, na razie 3 napisałem. Jestem w trakcie pisania 4 i wkrótce opublikuję. Jest on dostępny na stronie dpieper, jak Dawid Pieper, bez żadnych kropek, po prostu jeden wyraz, dpieper.pl.
1: A zatem zachęcamy do odwiedzenia również i tej strony. Będzie co czytać, jest co czytać, a będzie jeszcze więcej, jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się w tworzenie gier audio właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia, z którego ty korzystasz, czyli właśnie RGSS. To myślę tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Dawidzie, za uczestnictwo w audycji. Życzę powodzenia w kolejnych twoich programistycznych przedsięwzięciach.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: A przypomnę... Ja również pozdrawiam, a przypomnę, że gościem Tyflo Radia był w dzisiejszej audycji Dawid Pieper, autor gry o nazwie Srebrny Labirynt. A dzisiejszą audycję poprowadził specjalnie dla Was Michał Dziwisz, zrealizował ją Tomek Bilecki. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, 224, tak? Dobrze mi się wydaje, audycja Tyflo Przeglądu.
4: Zgadza się.
3: I dzisiaj w studiu razem ze mną Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i Michał Dziwisz.
5: Witajcie.
3: A ja jestem Tomek Bilecki. Mamy środę, 13 marca, więc można powiedzieć półmetek tego miesiąca.

0: za chwilę wiosna, a my zaczynamy Tyflo-Przegląd i jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj w audycji będzie się działo, o czym jak zwykle opowie Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo-Przeglądzie. Blind Nerd Toolbox wykrywany przez Defendera jako niebezpieczne oprogramowanie. Kilka słów na temat Zooma H6 Essential. Rozwiązania, które ułatwią podróżowanie. Tłumacz DeepL dostępny jako dodatek do NVDA. Czy nadchodzi nowa wersja linijki Braille Edge? Zmiany w kodzie NVDA to sugerują. Prudence Screen Reader wrócił do sklepu Play. Be My AI pojawi się na Windowsie. Nadchodzą nowości w produktach Humanware. Wyczuwalne oznaczenia także w niektórych sprzętach Sony. Szukasz wagi do ciała sterowanej dostępną aplikacją? Mamy pewną propozycję. Wyciekły plany nowych funkcji dostępności w iOS 18. Doświadczenia z podpisywaniem cyfrowo dokumentów w Austrii. macOS 14.4 wydany. Envision planuje wiele nowości. Udostępnianie prezentacji. Na co pozwala Teams, a na co Zoom? Nowości w grach. Aktualizacje bez restartu i smartfon jako kamerka. Oto niektóre z nowości zmierzających do Windowsa 11. Marker. Wieloplatformowy edytor Markdown. W Europie aplikacje na iPhone'a ściągniesz także ze strony dewelopera. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A nasza audycja jak zawsze jest na żywo, zatem jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim jest telefon 663-883-600. Tu możecie dzwonić, ale możecie też wysyłać nam wiadomości głosowe na WhatsAppie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest kontakt.tyflopodcast.net, a właściwie będzie już za momencik. Jest też Facebook, jest też YouTube. Tam z kolei możecie pisać do nas komentarze w formie tekstowej.
0: A teraz już przechodzimy do już meritum, czyli do, no jeszcze nie newsów może w pewnym sensie chociaż, bo no to są rzeczy, które w poprzedniej audycji były, natomiast teraz są na ten temat aktualizacje pewne. No i zaczynamy od Blind Nerd Toolbox, który jest wykrywany przez Defendera jako niebezpieczne oprogramowanie.
1: Tak jest. Ja się bardzo zastanawiałem w ogóle, o co tu chodzi, bo pobieram sobie instalkę tego Blind Nerd Toolboxa, czyli przypomnijmy, to jest taki menedżer zadań z niewidzialnym interfejsem. I z jakiegoś powodu on po prostu nie chce mi się pobrać. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, o co chodzi. No a tu się okazuje, że niestety, ale ten antywirus Microsoftu po prostu go wykrywał jako plik niebezpieczny. Prawdopodobnie, bo ja nie zakładam tu złej woli autora, ale prawdopodobnie chodzi o to, że no to jest jednak aplikacja, która dość dużo może i musi mieć jednak dość solidne uprawnienia, żeby być w stanie ubijać chociażby procesy, no bo to raczej nie jest wskazane, żeby każda aplikacja mogła coś takiego robić, więc no i ona pewnie nie jest podpisana cyfrowo przez Microsoft, no bo to się wiąże z jakimiś tam dodatkowymi kosztami, więc tu, no jeżeli powiedzmy macie jakieś wątpliwości, to zalecałbym ostrożność, bo nikt z nas takiej stuprocentowej pewności nie ma, że ta aplikacja jest aplikacją bezpieczną. No zakładamy, że tak jest, że autor, który jest zresztą no, znaną osobą w środowisku niewidomych, nie ma tu niczego złego na celu, no natomiast no, taki komunikat się pojawia, więc czy te aplikacje uruchomicie na swoim komputerze, to po prostu już musicie rozważyć, jak to się mawia, rachunek zysków i strat potencjalnych.
0: Tak jest. I druga taka coś jeszcze z poprzednich audycji dotyczy rejestratorów Zoom i wiem, że to jest taki temat, których pewni ludzie mogą 24/7, natomiast innych ludzi ten temat zaczyna denerwować. Troszkę
1: pozdrawiamy
0: się
1: Arka.
0: Bo no, rzeczywiście dużo o tym się mówi, a rzeczywiście nie wszystkich interesuje, więc spróbuję w kilku słowach dosłownie, bo widziałem Zooma H6 Essential, dlatego że wcześniej mówiliśmy głównie o H1, no to powiedzmy gwoli czegoś w rodzaju uzupełnienia o H6 Essential. który jest rejestratorem znacznie bardziej rozbudowanym, ma 4 wejścia XLR-owe i 2 wbudowane mikrofony, które prawdopodobnie później będzie można zamienić sobie na inne. No to są takie rzeczy, o których można poczytać na różnych sklepach muzycznych, w specyfikacji tych urządzeń. Natomiast nie można poczytać o tym, że pliki do spolszczenia są, znaczy do pliki dla dostępności są troszeczkę inne. To znaczy, że w Zoomie H6, na przykład gdy wychodzimy z menu, odczytywany jest stan baterii. W H1 tego nie ma, czyli za każdym razem jak wychodzimy z menu, ten stan baterii nam odczytywany jest. To jest fajne, no szkoda, że w H1 tego nie ma. Inne troszeczkę są dźwięki, tak jak w H1 jest jakby taki jeden rodzaj piśnięcia, tam są 2, o też troszkę innych częstotliwościach, innych wysokościach. Natomiast wyglądowo on jest bardzo podobny do tego starego Zooma H6 o tej starszej generacji, w związku z czym jeżeli ktoś widział tą starszą wersję, to no oprócz tego, że nie ma rzeczywiście pokręteł, no bo no firma Zoom dość konsekwentnie stosuje politykę żadnej regulacji głośności, no to rzeczywiście jest inaczej. I też nagrywa trochę ciszej. To znaczy, że bez przygłośnienia te pliki nagrywane na Zoomie H6 są po prostu cichsze od tych nagrywanych Zoomem H1e. I co? I troszkę mniej szumią te mikrofony wbudowane. Więc to tak na szybko, bo widziałem tylko przez chwilę tego Zooma. Nie zdążyłem się nim jakoś bardzo pobawić. No niemniej, no i troszkę inny tam układ przycisków na ekranie. Stary Zoom H6 był pokryty takim gumowanym plastikiem, takim trochę szorstkim o konsystencji takiej właśnie gumy. I ten plastik ma to do siebie, że po kilku latach samoczynnie się troszkę przekształca i bardzo zmienia konsystencję w sposób bardzo niefajny dla użytkownika. On się robi klejący. Nie wiem, czy mieliście takie urządzenia, które właśnie były gumowane, a potem się robiły klejące, jak oklejone, nie wiem, jakąś plasteliną.
1: Tak, tak. No to, ja mam no takiego już pendrive'a na przykład.
0: No to już tego nie ma. I ten Zoom, mam nadzieję, że już nie będzie robił się taki plastelinowaty. I tyle. No, żeby więcej powiedzieć, no to trzeba by rzeczywiście osobnej audycji, No bo niewiele tutaj testowałem. Nie miałem też tego, to tak dla tych, którzy chcieliby smartfona, no to nie widziałem tego adaptera Bluetooth, więc nie wiem, jak wygląda współpraca ze smartfonem, więc to być może na przyszłość, choć nie wiem, czy o ile będę kupował tego Zooma H6, być może go kupię, to wątpię, że będę kupował razem z adapterem, także prawdopodobnie no nie przetestuję tego. Natomiast być może, jeżeli ktoś będzie kupował ten adapter, no to zapraszamy oczywiście do przetestowania albo podzielenia się przynajmniej opinią gdzieś tam z nami. No i tyle. A teraz już przechodzimy chyba do newsów na ten tydzień i zaczynamy od rozwiązań, które ułatwią podróżowanie. To jest taki news, czy kilka newsów w zasadzie od Pawła chyba.
2: Tak. To ode mnie newsy 2. To jest bardzo fajnie, że teraz to na początku nam wpada, bo jutro będę się troszeczkę na to powoływał w audycji z Maćkiem Kapczyńskim, o naszym, czy tam na naszych osobnych pobytach w Grecji. I polecam bardzo serdecznie tą audycję, nieskromnie powiem, bo może być bardzo ciekawie, dużo ciekawych opowieści, dużo takiego trochę smaczku podróżniczego, którego nie zawsze może macie okazję posłuchać. I też do tych aspektów będę nawiązywał, zarówno do aspektu taksówkowego, jak i do aspektu lotniczego. No, aspekt taksówkowy, przynajmniej tu w Polsce, jest taki, że firma Bolt wprowadziła ostatnio pewien nowy mechanizm, który ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku podróżowanie. No i co się stało? Po pierwsze, Bolt umożliwia teraz dodanie ikonek do naszego imienia i nazwiska, które w jednoznaczny sposób pokażą osobie, która będzie prowadzić nasz pojazd, że jesteśmy osobą z dysfunkcją wzroku bądź osobą z dysfunkcją wzroku i psem przewodnikiem. I tutaj troszkę się nad tym pochyliliśmy z kolegą, z Robertem Lombino, który no, używa dość intensywnie tego typu usług i zawsze tego typu temat bardzo chętnie podchwyci. Wdzięczni jesteśmy, dzięki Roberto. Roberto, ponieważ ja tej funkcji nie mogę znaleźć, a Roberto również, zwrócił się więc Roberto do wsparcia technicznego Bolt. No i co się okazało? Okazuje się, że to nie jest opcja, która jest jakoś tam konkretnie dodana na zasadzie, że wybieramy sobie jestem osobą niewidomą, tam przycisk opcji zaznaczone czy coś, tylko chodzi po prostu o to, żeby dodać sobie emoji do naszej nazwy. I to jest w ogóle trik, który chyba trochę z nas już wykorzystywało tak po prostu, bez jakiegokolwiek nadzoru firm, o ile firma na coś takiego pozwalała. Wiem, że Uber ma z tym problem.
0: Tak, Uber ma z tym problem. Ma. Sprawdzałem.
2: Tak. Bolt chyba nigdy nie miał, prawda? Czy macie jakieś doświadczenia z Boltem, Tomek?
0: Nie wiem, ja nie jeszcze o Boltem na razie, więc...
2: Z Boltem. I jeszcze mamy FreeNow, więc wiem, że któreś z tych aplikacji pozwalały, no Uber nie, ale może... Przeczytam wam o tym tak w ogóle, bo to nie są takie typowe ikonki, jakich byśmy się spodziewali. To są trochę inne ikonki, więc już czytam. Czasami mała zmiana może stworzyć wielką różnicę. Możliwość dodawania ikonki sprawi, że osoby niewidome będą mogły liczyć na ewentualne wsparcie. Bolt wprowadził mechanizm, dzięki któremu zamawianie przejazdów przez osoby niewidome, także te z psem przewodnikiem, będą łatwiejsze. Jak informują twórcy, wystarczy, że do swojego imienia w aplikacji doda się jedną z dwóch ikonek. Oka sygnalizującego podróż z białą laską lub oka i psa, jeżeli towarzyszy pies przewodnik. No i tutaj moje bardzo wielkie ale... No po co my się w jakieś oko bawimy, skoro jest mężczyzna, czy tam kobieta, czy osoba też niebinarna zdaje się, ale z białą laską. Jakby podczas podróży dużo ważniejszy jest ten aspekt mobilności, czyli ta biała laska, która jakby prędzej kierowca zauważy tę białą laskę niż na przykład to, że nie widzę, nie wiem, patrząc mi w twarz. Plus no to jest nasz symbol, tak? No to jest jakby... No tu się otwiera potencjał bardzo ogromny.
0: Ale ciekaw jestem, czy on jest wszędzie, bo na przykład na pewno go... I to jest w ogóle przedziwna sytuacja, że, nie wiem czy zauważyłeś, nie ma tego symbolu w Advanced Braille Keyboard.
2: Oka czy białej laski?
0: Białej laski.
2: Okej, no
0: i teraz pytanie jest, i teraz w związku z tym pytanie jest takie, czy go nie ma tam, bo go nie ma, bo sobie pan zapomniał, czy na przykład jest jakiś, bo ja nie wiem, jakiś standard na przykład... tych emotikonów jakiś podstawowy, jakiś rozszerzony.
3: Ten standard
0: przykład...
3: emoji, nie, ten standard emoji po prostu jest co parę lat aktualizowany, natomiast to emoji laski nie jest jakieś bardzo stare. Ono nie było do początku, ale na pewno od kilku lat już dostępne było. Teraz nie przypomnę sobie, w którym roku ono było dodane. Jakby ktoś chciał sprawdzić, wygooglować, to pewnie by się dało, może gdzieś na Emojipedii. Ale no po prostu co jakiś czas nowe emoji po prostu są dodawane, tak jak w najnowszym iOSie tam znów doszły jakieś zerwane łańcuchy i jakieś grzybki, coś tam, co jakiś czas po prostu coś nowego jest dodawane.
0: Bo wiecie, pytanie, czy to też nie jest kwestia na przykład taka, że jakieś smartfony na przykład, które tam są w użyciu przez tych kierowców z różnych krajów, powiedzmy, że dość daleko, odlegle kulturowych od nas, może na przykład nie wspierają tych białych lasek. Ja nie wiem, ale tak się zastanawiam.
2: Może tak być z jednej strony, z drugiej strony. Nie wiem, czy to nie jest zmiana tylko polska, bo bardzo tutaj, znaczy Bolt nie jest firmą polską bynajmniej, bo Bolt jest dawniej Taxify, jest firmą estońską w ogóle. Natomiast o tej zmianie dowiadujemy się ze źródeł polskich. No i, że tak powiem, nie wiem, czy ta zmiana dotyczy wszędzie. Bolt działa też w Wiedniu. No nie dostałem na razie, nie wpadł mi w ręce żaden artykuł, jakoby podobne zmiany były w Wiedniu. Bo kontynuując, no to, że można dodać ikonki, to jest jedno i to jest super. Natomiast kontynuując dalej, kierowcy zostali przeszkoleni, jak pomóc takiej osobie, która tą ikonkę ma wstawioną. Znaczy no ogólnie jak pomóc nam, ale wie o tym, że mamy taką sytuację przez to, że mamy wstawioną ikonkę. No i też, jeżeli jedziemy z psem przewodnikiem, to firma Bolt pokrywa koszty czyszczenia samochodu, gdyby taka potrzeba nastąpiła. I to jest, myślę, bardzo ważna wiadomość, bo No, nasz Facebook, myślę, jak ktoś tak śledzi środowiskowo, jest pełen opowieści o tym, jak to kierowcy nie przyjmują osób z psami, albo odmawiają wprost, albo wręcz odjeżdżają. Nie wiem, czy w Polsce już taka sytuacja się zdarzyła, ale ja z zagranicy otrzymuję dość dużo takich informacji, że kierowca po prostu podjeżdża, widzi, że jest osoba z psem i odjeżdża bez jakiegokolwiek informowania, że coś się wydarzyło, że nawet nie powie dzień dobry, nic. Powiem więcej, tu historia ze Stanów, tam podobnie działająca aplikacja też Lyft miała kierowcę, który prowadził swój kanał na YouTubie. I tenże pan pochwalił się nawet w filmiku na YouTubie, który po prostu się gdzieś tam wiralowo rozszedł, że on to poleca kierowcom lifta ogólnie ignorować osoby niewidome. Widzisz niewidomego z przewodnikiem? Odjeżdżasz. Nie mówisz nic. On cię i tak nie zauważy, a psa nie będziesz woził. I no, że ludzie się zdenerwowali, to jest nic nie powiedzieć. Reakcja była. Wideo wiem, że chyba zdjęli nawet. Tam poszła skarga do YouTube'a. Natomiast no wiemy, że w Polsce też takie sytuacje się dzieją, że osoby, które mają psy przewodniki, nie są przewożone przejazdami. No i jednym z takich powodów bardzo często jest właśnie też obawa kierowcy, że a to pies nabałagani, a zostawi sierść, a zostawi łapami pobrudzi, coś tam. No to tutaj firma się zdeklarowała, że pokryje koszty czyszczenia. Także jest pozytywny ruch na pewno. No właśnie, tylko tutaj to pytanie, czemu oko? Czemu jakieś oko i pies jeszcze, to się nijak nie łączy, to trzeba wstawać dwie ikonki, a tu można by...
3: Nie zresztą tak. Emoji psa przewodnika, więc no tak. Ja sobie z ciekawości też doszukałem się, kiedy ta biała laska doszła do emoji i ona doszła jako część emoji 12 i to był rok 2019.
2: No, czyli więc troszkę już jest z nami.
3: Już trochę tak.
0: No. No tak, tylko właśnie zastanawiam się, czy... Bo na przykład tak, jeżeli... aplikacja jakaś, powiedzmy Bolt jest, obsługuje Androida od wersji X, to pytanie, czy w Androidzie wersji X była ta emotka? Bo jak nie, no to by trzeba było ograniczyć wtedy tylko przez te ikony, znaczy tak się zastanawiam, bo zdaje się, że te emoji muszą być w konkretnej wersji Androida. Tudzież no tak, jakiegoś tak, innego tak. systemu. No, a że tu chodzi najprawdopodobniej czasem... o Androida, no bo
3: Androida, aczkolwiek to też taka ciekawostka, też niektórzy producenci, nawet nie tylko telefonów, bo na przykład Samsung też ma swój wygląd emoji, który się gdzieś tam różni od tego googlowskiego, ale też producenci aplikacji mogą to nadpisywać. Na przykład Meta ma jeszcze swój inny widok na emoji, więc może być taka sytuacja, że na przykład w Messengerze jakieś emoji będzie wyglądało nieco inaczej niż na telefonie Samsunga, niż na Pixelu na przykład, więc... To w ogóle jest ciekawy temat.
0: No może, no w każdym razie no jest coś takiego, także no dobrze wiedzieć, że...
2: To można by tą laskę w każdym razie jako alternatywę
0: w Bolcie zachować. Symbolem osoby niewidomej nie jest człowiek z białą laską, tylko oko. A
2: ciekawe, czy kierowcy by też zareagowali to jest ta, na
0: to jest chyba ta ikona, która jest czytana jako głowa psa.
2: No możliwe.
0: Także oko, głowa psa to jest niewidomy z psem przewodnikiem. I no... To trzeba tak wpisywać, żeby było wiadomo tak ze strony Bolta, że to jest człowiek niewidomy z psem przewodnikiem i w związku z tym nie powinno być problemów.
2: Natomiast to druga wiadomość to jak już Boltem dojedziemy w Warszawie na lotnisko na przykład Chopina, no to tam trzeba by jakoś wezwać pomoc. No i do tej pory ja się dopiero dowiedziałem ostatnio rozmawiając, notabene zresztą z Maćkiem, przygotowując się do naszej audycji, że na lotnisku Chopina, jak i zresztą na Modlinie rzekomo też, istnieje telefon do wzywania asysty. O czym nie miałem pojęcia. To jest bardzo pozytywna wiadomość, to bardzo dobrze. Natomiast, no dobrze, nie wiemy gdzie znaleźć telefon, powiedzmy jesteśmy przy jakimś innym wejściu, coś jeszcze się innego dzieje. No i co? No i jak możemy wezwać pomoc? No i tutaj nam z pomocą przychodzi TotalPoint. Z dumą możemy się już pochwalić naszą współpracą z Polskie Porty Lotnicze, która zaowocowała montażem naszego systemu na lotnisku Chopina. Znaczniki TotalPoint, poza oznaczeniem takich miejsc jak wejścia do terminalu, funkcja informacji lotniskowej czy toalety, zostały zintegrowane z czterema pylonami SOS, znajdującymi się na terenie lotniska, tak aby osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły z poziomu aplikacji aktywować połączenie z punktem informacji i dokonać zgłoszenia dotarcia na lotnisko, bez konieczności szukania pylonu i klikania na nim przycisku. Zintegrowane pylony znajdują się przy stacji SKM w wejściu do strefy AB, w wejściu do strefy D oraz na nitce dojazdowej w pobliżu przystanku lotnisko Chopina. Odloty. Nie mamy wątpliwości, że znaczniki ułatwią osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielne podróżowanie. Zobaczcie sami, no i tu jest zdjęć troszeczkę opisanych tekstem alternatywnym. Fajnie. To jest akurat pozytyw, no bo lotniska to są takie miejsca, gdzie podobnie jak galerie handlowe, bardzo łatwo jest się zgubić, a z tą asystą, no to też ona działa i rzeczywiście wtedy można już, nie trzeba się o nic martwić, natomiast żeby do tej asysty trafić, no to trzeba się czasem napocić, nakombinować, napytać innych pasażerów, albo jakoś jeszcze inaczej sobie radzić, a tu będzie można z telefonu wezwać po prostu asystę, także no miłych lotów.
1: Tymczasem mamy pierwszy w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie, ale pewnie nie ostatni telefon. Michał jest z nami po drugiej stronie. Witaj, Michale.
4: Witam serdecznie. Słuchajcie, ja dzwonię z takimi informacjami, ponieważ było w tych naszych tyfloprzeglądowych headach było, że o nowościach w produktach Humanware. No to ja też z pewną nowością, a mianowicie nawigacja piesza Stellar Trek dostała bardzo dużą aktualizację i zostały dodane do niej dwie bardzo ważne nowości. Pierwsza to wykrywanie przejść dla pieszych, a drugą nowością jest to, że nawigacja pokazuje nam, gdzie są znaki, gdzie są przyciski stop przy przejściach.
2: Przyciski stop czy przyciski przejść, w sensie włączania świateł, przyciski świateł, tak?
4: Przyciski świateł, zgadza się.
2: Tak. Mhm. No super. I to działa? Testowałeś to? Wykrywa to?
4: Jeszcze powiem tak. Jeszcze nie miałem okazji testować, dlatego że dzisiaj dopiero tą aktualizację pobrałem. Ona musiała dosłownie wczoraj sprawdzałem, czy aktualizacji nic nie było, także dzisiaj dopiero to jest najnowszy krzyk mody. Ale okay, jakby testuję, na pewno podzielę się wrażeniami, jak to działa.
2: Mam nie usłyszeć, żeby jeszcze tylko wykrywało, czy jest zielone, czy czerwone.
4: O, to prawda, to by było ciekawie, ale nie wiem, czy wiem, że Stellar Trek ma mieć bardzo dużo możliwości. Nie wiem, czy czasami czegoś takiego nie prowadzą. Zobaczymy.
5: No musiałbym mieć jakąś kamerkę chyba, ale...
4: A to
2: przepraszam, wracam honor. Wykrywał znaki inaczej. Nie, to jest ten nowy już, który ma.
4: Ten nowy, zgadza się, spoko. A dwa to informacja, która mogła nam gdzieś umknąć, mi też przyznaję, umknęła. To już jest trochę czasu, nie wiem, z miesiąc czy z dwa już ta nowość. RTZ Wolf, proszę was, dostał aktualizację, w której pojawiło się łączenie z wszelkimi możliwymi urządzeniami Bluetooth.
1: No to też super.
2: To też miło słyszeć, tak.
4: Bo nie miał tego, a Bluetootha miał, tylko jedyne co to można było podłączyć mu ten jego panel do Bluetoothem i nic poza tym, a tutaj widać producent postanowił to bardzo ładnie rozbudować.
1: No to bardzo dobrze, że się urządzenie otworzyło na więcej różnych dodatkowych akcesoriów.
4: Zgadza się, bo to daje nam wiele różnych fajnych możliwości. A trzecia sprawa to jest taka, że a propos tego Transport World Simulatora, a mianowicie przeglądałem sobie stringi do niego i tam coś widziałem o kole jazdy i ciekawe, widziałem wiadomości, jak prowadzić autobusy i mówię, czy to jest jakaś przyszłość, czy...
1: Wiesz co, chyba bardziej tramwaje. Jeżeli już, to bardziej tramwaje i trolejbusy.
3: Ja bym powiedział tak, że to może być nawet jakaś przeszłość, bo w tych takiej pierwszej wersji beta, to pamiętam, że chyba nawet jakieś autobusy były, tylko to się prowadziło bardziej jak pociąg tak naprawdę, bo ustawialiśmy szybkość i czasami nam gra mówiła, naciśnij strzałkę w lewo, żeby skręcić w lewo lub w prawo. No i ostatecznie autor po prostu na razie się z tego wycofał, żeby skupić się na tym, żeby zrobić coś dobrze, no bo żeby faktycznie zasymulować jazdę autobusem.
0: No bo wiecie, symulacja właśnie jazdy jakimś, powiedzmy takim około samochodowym pojazdem, to jest zupełnie co innego.
3: Dużo trudniejsza sprawa.
0: Niż pociągiem, kiedy on ma jednak tor i nie trzeba się martwić chociażby o to, jak on ma jechać. No tu podejrzewam, że w autobusach trzeba by cały system w ogóle oceny odległości od jakichś ścian.
3: Jakaś fizyka w ogóle by musiała być tak.
0: Tak, to wszystko to by musiało zupełnie inaczej wyglądać.
4: No, to prawda, więc dlatego ja tak się zacząłem właśnie zastanawiać, mówię, kurczę, pewnie to zostało z tych przeszłościowych rzeczy, które autor miał na myśli, ale mówię, dopytam przy okazji w czasie audycji. A kolejna wiadomość to troszeczkę widzę przester w audycji, jak słucham na głośnikach i mówię, zgłoszę to przy okazji, że jest odrobinkę jakby przester i miałem się spytać, czy aby czasami tak miało być.
1: Nadal
4: to...
1: jest przester? Z tego, co ja słyszałem i z tego, co sprawdzałem, to już wszystko jest w porządku.
4: A to chyba tak, bo wiem, że jak w pewnym momencie musiało się już ustabilizować, bo jak bynajmniej miałem okazję słuchać nawet teraz,
1: Ale to mówisz o transport World Simulatorze, tak?
4: Mówię akurat o Tyflo Przeglądzie, że jak był, to o tej naszej obecnej audycji. To po prostu wydawało mi się, jak byłby lekki przester, ale jak jest dobrze, to...
1: To znaczy nie wydaje mi się, żeby ten przester jeszcze był, bo ja sprawdzałem i powinno być już wszystko w porządku. No, istotnie w trakcie audycji o TWS-ie przester był i to wcale nie taki lekki, nie wiem w ogóle jakim cudem się to zdarzyło, co tam się wydarzyło. System audio mi się najzwyczajniej w świecie musiał po prostu jakoś rozkalibrować. Jest to bardzo dziwne, natomiast jeżeli ja to jeszcze będę sprawdzał, wiem, że w Tyfloradiu jest wszystko w porządku. To na pewno.
3: Na YouTubie też. Właśnie sobie teraz weszłem, żeby zobaczyć i u mnie też z tego, co słyszę, to jest okej.
4: Dobra, super. To mówię tak, coś mi się musiało chyba teraz wydawać. To ten. może w momencie, ale już się po prostu unormowało. Także super. To tego. To słuchajcie ode mnie aktualnie to już wszystko. Jeśli coś mnie się przypomni, dam na pewno znać. To trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki Michale za telefon, pozdrawiamy. Do usłyszenia, ale to nie koniec waszych wypowiedzi, bo mamy jeszcze wiadomość na WhatsAppie. Tym razem Milena nagrała do nas kilka słów.
6: Witajcie, z tej strony Milena. Słuchajcie, mam do was takie pytanie. Do osób, które posiadają konto w Santander i używają aplikacji Santander Mobile. Powiedzcie mi proszę, czy macie może taki problem, bo ja ostatnio musiałam odinstalować i zainstalować aplikację na nowo i w momencie, kiedy ją wiadomo już aktywowałam, nie mogę włączyć powiadomień typu alerty 24, te płatności Blik i informacje odnośnie różnych przerw. Bo jeżeli te opcje zaznaczę i wyjdę potem z tych powiadomień, zamknę aplikację, ale po chwili do niej wejdę i wejdę w te powiadomienia, no to okazuje się, że te wszystkie trzy opcje, które właśnie wymieniłam, są odznaczone. Jestem ciekawa, czy ktoś się z takim problemem z was spotkał. Oczywiście już kontaktuję się z Santanderem, ale na razie szczerze powiem bez rezultatów. Mało tego, powiem, że po prostu odnoszę wrażenie, że że ta pomoc Santandera sugeruje ciągle mi, że to problem jest u mnie w telefonie, a nie u nich. No to tyle, pozdrawiam.
1: Czy ktoś z was coś podpowie?
3: Tak, ja też parę tygodni temu musiałem sobie tą aplikację instalować od nowa i z tego co pamiętam, u mnie tego problemu nie było. Ja to powiadomienia sobie włączyłem, przynajmniej właśnie te alerty i teraz próbuję sobie przypomnieć, czy tam na tym ekranie, bo na niektórych ekranach jest takie coś, że kiedy już ten przełącznik włączymy, ja sobie zaraz do ustawień wejdę i jeszcze to zweryfikuję. Natomiast nie jestem pewny, czy tam na tym ekranie nie ma jeszcze jakiegoś przycisku potwierdź, czy tam OK, które trzeba nacisnąć, a nie tylko po prostu wycofać się z tego ekranu. Więc wchodzimy w ustawienia, przełączamy odpowiedni przełącznik, czy tam przełączniki, zależnie od tego, co tam chcemy sobie włączyć. No i później chyba tam trzeba jeszcze coś nacisnąć, żeby aplikacja tą informację wysłała do serwera. Ja sobie zaraz do tych ustawień jeszcze wejdę i zobaczę, jak to tam wygląda.
1: A tymczasem odbierzmy jeszcze jeden telefon. Kto jest z nami?
7: Sylwester.
1: Witaj, Sylwestrze. Słuchamy.
7: Ja mam... Ja to Tomka, Tomasza. Mam sprawę tego Zooma i ja chyba zrezygnowałem z tych rejestratorów, bo ja wolę Olympusy. One są takie łatwiejsze, ma nagrywanie MP3, a z tego co słyszałem, Zoomy tylko mają do Wave'a nagrywanie.
0: To się zgadza w dodatku 32-bitowego, więc no, to nie jest taki sprzęt, który można sobie... To znaczy te pliki no, trzeba praktycznie każdorazowo
7: zrealizować.
0: Tak, jakoś obrabiać. To się zgadza. To raczej nie ma czegoś takiego, żeby to potem można było gdzieś wrzucić w internet.
7: Ja zrezygnowałem z tego. A ja mam jeszcze drugie pytanie do keyboardu, tam do syntezatorów. Czy można takie z gatunków z lat 80., 90., klimaty muzyki dance i pokrewne, i talodisko, żeby pisać do nich utwory dźwięków?
0: No, teoretycznie tak, tylko no, problem zazwyczaj polega na tym, że często te keyboardy, powiedzmy zwłaszcza tańsze, one mają takie brzmienia dość nieprofesjonalne, powiem, bo może to tak ujmę. Natomiast te syntezatory i keyboardy, które mają te brzmienia lepsze, to coraz częściej wyposażone są w ekran dotykowy. Nie wiem, na ile jest możliwa praca bez tego ekranu dotykowego lub na ile można się nauczyć tego, co na tym ekranie jest, bo nie wiem. I tak. No, widziałem rzeczywiście dedykowane na przykład style do konkretnych gatunków takich właśnie starszych typu jakieś Italo Disco, jakiś Eurodance.
7: I powiedzmy... A mnie interesuje właśnie pokrewne jeszcze takie gatunki jak house, rap, tak, typu rave, właśnie z początku lat 90.
0: Trudno powiedzieć, no nie badałem tego w ten sposób, tych syntezatorów, natomiast no wydaje mi się, że...
7: A jeszcze, czy jest możliwość pisania do nich utworów? Tak, bo ja mam koleżankę i...
0: W jakim sensie? W jakim sensie
7: napisała i schowała im... Tak.
0: Ale w jakim sensie pisania utworów? No bo...
7: To tym dźwięku. No, takich nowych. A ona lubi te stare, te klimaty.
0: No tak, tylko w jakim sensie pisania utworów? No bo takie zwłaszcza keyboardy, no to właśnie są to, co się kiedyś nazywało rytmami, teraz stylami, czyli coś, co ma jedno, dwa, trzy intra konkretne, następnie kilka wersji z tego stylu, kilka tych tak zwanych przejść, kilka wersji outro, no i już. Natomiast jeżeli chciałby się coś tworzyć od zera, no to już trzeba by tworzyć rzeczywiście dźwięk po dźwięku, no i ale tworzenie tego na... Mhm.
7: No właśnie, bo mnie interesuje, bo ona ma dużo tekstów napisanych.
0: Żeby tworzyć to od zera?
7: Tak. Dużo ma tekstu.
0: No to jeżeli chodzi o tworzenie od zera, tak rzeczywiście w takim stylu, no to trzeba by to tworzyć na, no albo, To znaczy tak, generalnie syntezatory sprzętowe są w dość mocnym odwrocie, dlatego że teraz wtyczki VST i generalnie komputer no, jest na tyle atrakcyjny, że bardzo wiele osób w zasadzie rezygnuje z syntezatorów sprzętowych. I te syntezatory sprzętowe są teraz głównie tworzone w jakichś ściśle określonych celach, czy w zasadzie dość ściśle określonych powiedzmy, no właśnie takich celów, czy sposobów tworzenia muzyki. I teraz już ciężko znaleźć taką klasyczną stację roboczą, czyli takie urządzenie, które bez komputera można było tworzyć muzykę od początku do końca, które jest takim dużym urządzeniem z dobrą jakością dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Kilka jeszcze się tego ostało, natomiast no to są raczej jakieś, obawiam się, trochę końcówki.
7: Ja chciałem, żeby do komputera
0: albo komputer, podłączyć. Więc albo komputer.
7: Ale jak? Komputery, jak? To co, program trzeba mieć do tego, czy...
0: Tak, no są programy. Z tym, że one są najczęściej...
7: Ale jakieś klawisze powinny być.
0: No tak, to znaczy są klawiatury seriozne, tylko jest jedna rzecz. Te programy... Te, które są programami takimi, że tak powiem, bardziej poważnymi do tego, są po pierwsze praktycznie w 100% niespolszczone. Po drugie, oprócz programu trzeba mieć jakiś instrument wirtualny, który na pewno nie będzie spolszczony, który właśnie służy do tego. I są instrumenty wirtualne, które mają no, udawać te brzmienia właśnie z lat 80., 90., są dedykowane rozszerzenia dla instrumentów do konkretnego typu muzyki, z tym, że no, to nie są instrumenty darmowe. Taki instrument w podstawowej wersji, który jest jakby dedykowany właśnie do tworzenia tego typu muzyki, on jest stosunkowo prosty. Są dwa takie instrumenty, które stanowią dla siebie absolutną konkurencję. One no, z naszego punktu widzenia nie różnią się praktycznie niczym. One są dokładnie jakby w taki sam sposób tworzone, pozwalają nam mniej więcej to samo. Oczywiście, no wiadomo, jeden ma taki efekt, drugi ma trochę inny efekt i tak dalej, ale one są bardzo jakby podobne koncepcyjnie. One kosztują około $200 albo 200 euro, już nie pamiętam, za wersję podstawową, plus kilkadziesiąt euro za konkretne rozszerzenia i są rzeczywiście rozszerzenia dla muzyki z lat 80. 90. I to są takie gotowce, które można wykorzystać właśnie do budowania, do robienia muzyki. Oprócz tego można oczywiście tworzyć muzykę z lat 80. 90. na darmowych samplach, tylko że tworzenie na takich darmowych samplach to bardzo często jest sporo roboty wyszukiwanie te sample. To jest sporo potem kombinowania, jak te sample potem załadować do programu, jak z tych sampli zrobić coś rzeczywiście z epoki, jakie efekty dodać, jak to wszystko zaaranżować i tak dalej, i tak dalej. I obawiam się, że jeżeli no, ktoś nie siedzi trochę w temacie tworzenia muzyki, no to będzie miał z tym problem. Bo to nie jest coś takiego,
1: Ja bym dodał, że jeżeli cię, Sylwestrze, interesuje właśnie to, jak ludzie rekonstruują sobie na przykład różne utwory z tamtego okresu i ile czasem trzeba się narobić, żeby pewne efekty osiągnąć, a potem koniec końców i tak się sięga po jakieś gotowe sample, no to na 0db.pl na tym kanale na YouTubie jest sporo tych różnych rekonstrukcji.
0: Tak, to chyba jedyny polski kanał na ten temat, o ile mi wiadomo. Zresztą pan człowiek też głównie korzysta z programów, żeby nie było komercyjnych i
1: dokładnie.
0: Z instrumentów komercyjnych, to nawet nie są darmowe rzeczy, na darmowe byłoby to jeszcze ciężej zrobić.
7: Bo moja koleżanka tam teraz jest w tym ośrodku dla niewidomych i ona ma
0: To nie jest taka prosta sprawa, przynajmniej na razie, no być może za jakiś czas pojawi się jakaś może sztuczna inteligencja, choć nie wiem, ale no póki co są z tym problemy i podejrzewam, że raczej, to znaczy, no jakby w zależności od tego, oczywiście, od czego oczekuje ta koleżanka. Niemniej
7: tak, bo ona ma syntezator, tylko że jej tam te chłopaki uszkodzili i teraz nie wiadomo, co zrobić.
0: No bo wiecie, no bo to wszystko zależy od tego, jaka jakość jest oczekiwana. No bo na jakimś tam pierwszym, lepszym z brzegu keyboardzie coś się stworzyć da. No tylko właśnie kwestia z tego, czego, jakiej jakości oczekuje ta koleżanka. Ile może w to zainwestować i pieniędzy, i czasu, co dość ważne, dlatego że no...
7: Ona miała taki klasyczny syntezator. Znaczy keyboard taki klasyczny miała.
0: No... mówię, to nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie.
7: No właśnie, tak.
0: Jak to zrobić?
7: Też tak myślę. Ja nie wiem też, jak to zrobić, bo tam będzie musiała kogoś jeszcze pytać.
1: Dobrze, Sylwestrze, ale no my raczej w tej audycji nie naprawimy tego syntezatora. No nie, czy masz jeszcze jakieś pytania?
7: Dlatego dzisiaj dzwonię, bo ja nie wiem, co z tym WhatsAppem będzie. Nie odpierałem jeszcze. A ten FaceTime, chciałem się zapytać, to jak on działa?
1: Ale to jest na iOS-ie, więc jeżeli masz Androida, no to nie zadziała.
7: No niestety, nie zadziała. To będzie koniec, dobra.
1: Okej.
7: Okay. To na razie zostawię wam. Jak spróbuję coś na WhatsAppie, to spróbuję dzisiaj, nie wiem, ile będziecie. Zobaczymy.
1: Sami nie wiemy.
7: No.
0: To wszystko zależy od słuchaczy też.
7: Tak. Ja może się odezwę dopiero po 22:30, jak będziecie.
1: Dobrze, Sylwestrze, dziękujemy ci bardzo przynajmniej na razie za telefon. Mamy tu, widzę, jeszcze wiadomości, które do nas wysyłacie. Jeszcze odsłuchajmy teraz może wiadomości od Mileny, bo to pewnie w tej samej sprawie.
5: Tak, ja też będę miał zaraz też komentarz, ale to myślę, że po wiadomości zobaczymy.
1: No to posłuchajmy tej wiadomości. Teraz jeszcze tylko sobie tu sprawdzę, która to będzie. To ta już była, no to będzie teraz ta wiadomość.
8: Nie. Tam żadnego przełącznika do zatwierdzenia jakby tych operacji nie ma. Więc nie ma takiego czegoś. No więc tutaj powiem, że nie. Właśnie nie ma takiego czegoś, żeby zastosować, zapisać te zmiany. Właśnie o to chodzi, że nie.
5: No to ja teraz powiem, co jest, bo sobie w międzyczasie odwiedziłem ten ekran dostosowania powiadomień i tam to jest tak genialnie zrobione, że obok każdego typu powiadomień, tam generalnie mamy chyba 3 albo 4 przełączniki. Pierwszy to jest do takich ogólnych powiadomień, kiedy musimy jakąś autoryzację wykonać. Drugi jest tam do alertów, czyli jakieś płatności, jakieś wpływy na konto i tak dalej. Trzeci to są alerty Blik, a czwarty to są właśnie informacje o przerwach i tego typu rzeczy. I koło każdego z tych typów powiadomień mamy taki krótki opis tekstowy i przycisk zaetykietowano jako ikon off switch, czyli jakby ikonka mówi nam, że jest coś wyłączone. Natomiast to, co tam pisze na tej ikonce, właściwie nas nie interesuje, bo ten przycisk może być albo po prostu czytany jako przycisk i to znaczy, że powiadomienia dla danego typu alertów są wyłączone, a jeśli VoiceOver nam przed tym powie, że przycisk jest zaznaczony, no to znaczy, że powiadomienia są włączone. Więc nawet jeśli nam powie, że ten przycisk off jest zaznaczony, to on off jak najbardziej nie jest, tylko wtedy te powiadomienia są faktycznie włączone. Czemu to nie są po prostu przełączniki takie zwykłe, które mówią nam, że są włączone albo wyłączone? Nie wiem. No to jest pewnie kolejne jakieś niedociągnięcie tej nowej wersji aplikacji. Natomiast może tutaj właśnie chodzi o to, że po prostu nie wiedząc o tym, sobie te powiadomienia odznaczyłaś. Miejmy nadzieję, że o to chodzi. Wejdź sobie do tego ekranu, upewnij się, że na wszystkich tych przyciskach VoiceOver mówi zaznaczony przycisk off i to powinno znaczyć, że faktycznie ten typ alertów jest włączony. Najlepiej wtedy wyjść z tego ekranu przyciskiem wróć w lewym górnym rogu, żeby ewentualnie aplikacja nam coś daną informację do serwera znów zapisała, zanim aplikację zminimalizuje. No i miejmy nadzieję, że to zadziała. Ewentualnie Może to też być kwestia skonfigurowania alertów na stronie, bo konkretne typy alertów to się na stronie konfiguruje, natomiast strzelam, że jeśli to działało wcześniej, no to po prostu gdzieś może być właśnie kwestia tego. No jeśli te przyciski faktycznie są zaznaczone, no to niestety może być coś po stronie serwera i no wtedy po prostu trzeba, niestety będzie użerać się po prostu ze wsparciem technicznym. Swoją drogą warto im zgłosić chyba, żeby też te przyciski po prostu były lepiej zaetykietowane, bo tam też po prostu faktycznie jest to słabo zrobione.
1: Odbierzmy jeszcze może jeden telefon, zanim przejdziemy do bieżących tematów. Kto jest z nami po drugiej stronie?
9: Dobry wieczór, przyjaciele. Dobry wieczór, z tej strony Roberto Longino.
1: Cześć,
9: z
1: Robert.
9: Z Poznania, normalnie z Pragi, jak większość wie. Teraz z Poznania cały czas. I mam kilka komentarzy. Pawle, jesteś tam?
2: Pawle, jesteś tam, cóż tam.
9: Cześć Paweł, cześć wam wszystkim. Cześć. Dobra, cześć. Bolt. I parę spostrzeżeń a propos tego, co mówiłeś o tym oku i co ustalaliśmy prywatnie. Bo wczoraj jechałem dwa razy Boltem. I muszę niestety tak trochę zdementować ten artykuł na Spidersłabie, bo to jest tak, że to się wydaje, robi się PR, a potem wyjdzie jak zwykle. Otóż, znaczy najpierw tak, bo zastanawialiśmy się, dlaczego oko, a nie mężczyzna z białą laską. Od jednego kierowcy i teraz bardzo ważna rzecz, wczoraj jechałem dwa razy Boltem, dwa razy z kierowcą Polakiem. Także to był ktoś, kto no, język zna i tak dalej i jakby no, jest obeznany, a nie jakiś niestety się zdarzał na przykład kierowcy z Gruzji, którzy jeżdżą od dwóch, trzech dni i w ogóle nic nie wiedzą, tak? Natomiast Gruzję podałem jako przykładowy kraj, żeby nie było. To może być jak tak samo Ameryka Łacińska albo cokolwiek innego. W każdym razie kierowcy obaj powiedzieli mi, że po pierwsze to oko jest dla widzącego lepiej widoczne niż ikonka mężczyzny z białą laską, no bo to jest jednak emotikonka, więc ona ma jakąś tam określoną przestrzeń, tak, na ekranie. No i kierowca widzi to imię przez parę sekund zatwierdzając przejazd. No i to oko po prostu jakby przez to, że rzecz oko tak jest mniejsza niż mężczyzna, który jeszcze ma białą laskę, no to siłą rzeczy to oko tak jakby jest bardziej widoczne. Szkoda, że nie ma żadnego przekreślonego, nie wiem, jakiegoś takiego znaczku. No, w każdym razie jeszcze w dodatku ten jeden kierowca mi powiedział, że mężczyzna z białą laską to tam w sumie wygląda raczej jak mężczyzna, który wyprowadza, jak osoba, która wyprowadza psa. Nie ma tam tego psa, ale ponoć to tak trochę wygląda. Nie wiem, o co chodzi.
1: Aczkolwiek... To jest po prostu nie taki jednoznaczny na pierwszy rzut oka symbol.
9: Tak, niestety. Nie wiem, jak sama biała laska.
1: Powody wizualne po prostu. Okay.
9: Tak, nie wiem, jak sama biała laska. Tego nie wiem. Mogę spróbować samą białą laskę komuś wysłać. Aczkolwiek ten kierowca, który mi mówił bardziej o tych powodach wizualnych, no to on kiedyś już mnie wiózł na innej aplikacji, i wczoraj, i zarówno wczoraj, jak i wtedy się nie skapnął w ogóle, że jestem niewidomy. On myślał, że chodzę o kulach, a mam oczy zamknięte. Po mnie akurat widać, że nie widzę. Także no nie wiem, co to miało być. I ten kierowca mówi, a tak, bo ja tam widziałem taką plamę, coś tam. Ale to przechodzę już do drugiej rzeczy, że ja mu mówiłem, no tak, bo przecież jest informacja, tak, że kierowców przeszkolono. On się zaczął śmiać i mówi, wie pan, jak te szkolenia wyglądają? To są jakieś powiadomienia, wiadomości, które nam przychodzą, a ja i tak tego nie czytam.
2: Czy to jest w ogóle ciekawe?
9: Tak jak Bolt traktuje nieuczciwie kierowców, tak ja i też nie mam powodu, żeby ich traktować uczciwie, bo oni chcą tylko kasę zarabiać i nie wiadomo co.
2: To znaczy, to jest ciekawe, co mówisz, bo kiedyś mi się zdarzyło, znaczy no mi zdarzyło, no na Reddicie R Polska kiedyś ktoś wycieknął, że tak powiem, zrzuty ekranu z slajdów, takich konkretnych już całych chyba slajdów czy materiałów szkoleniowych rozbudowanych dla kierowców Bolta. Wtedy akurat chodziło o sytuację, która zresztą medialnie się rozbiła dość głośnym echem, o przewożenie kobiet i to, że kobiety nie zawsze się czują bezpiecznie w tego typu przejazdach na aplikacje.
9: Tak.
2: I były slajdy i wokół tych slajdów oczywiście cała burzliwa dyskusja. z których na przykład wynikało, i to były całe takie, wiesz, na kilka zdań, gdzie tam było co wolno, co nie wolno, że na przykład kierowca nie powinien pytać osoby o cel podróży, w takim sensie, że a to pani jedzie do pracy, do cioci czy do koleżanki, nie? No, taki cel, bo to jaki ma adres podjeźdź, to widzi w apce. No i takie ogólnie zagadywanie ludzi, jakieś o prywatne sprawy i tak dalej, że nie powinno być. Więc to wyglądało na to, że to były slajdy. Takie całe poskrinowane, jeden screen po drugim, bo nawet rozczytywałem te screeny jakimś Seeing AI-em. Tylko to było chyba szkolenie dla nowych kierowców. Więc możliwe, że jak zaczynasz z nimi, to musisz przejść trochę tak, jak się w niektórych, no ogólnie w pracy przechodzi jakieś szkolenia BHP, i takie różne obowiązkowe, to może tam jest to takie powitalne, obowiązkowe dla kierowców. Pytanie, czy to szkolenie z zakresu o pomocy pasażerom z dysfunkcją wzroku jest częścią też tego dla nowych i czy to rzeczywiście tak wygląda, czy coś się może zmieniło od czasu, kiedy ja te screeny widziałem. Natomiast pytanie, jak to wygląda u kierowców już obecnych, którzy mają się doszkalać. Może rzeczywiście im się posyła powiadomienia po prostu i to są to jakieś znaczy, dobre praktyki, a nie musisz tego zaliczyć jako test na przykład.
9: Tak, pamiętajmy też, że Bolt w sumie i Uber też i Freenow, nie wiem jak Opti Taxi, ale te trzy na pewno aplikacje działają w sumie przez partnerów. I czyli kierowca, jakby może być firma, która ma jakąś flotę i ci kierowcy są tak jakby pod tą firmą i pytanie w sumie ile oni mają tam do powiedzenia, no ale... I jak bardzo albo, też...
2: albo coś się wydarzyło w Warszawie, bo osoby niewidome, które się wypowiadały, tak, które wypowiedzi były w artykule, są ewidentnie z Warszawy. Także...
9: Tak, to prawda. Możliwe, że na razie to dotyczy Warszawy. Ja wczoraj wieczorem napisałem na wsparcie Bolta jeszcze raz, jak powinienem to rozumieć. No i ich odpowiedź brzmiała, że nadal jakby prowadzą te kampanie, że jeszcze cały czas szkolimy kierowców, coś tam. No, także prawdopodobnie... Prawdopodobnie jest to wiadomość, ja bym zachęcił właśnie tutaj słuchaczy, korzystajcie z tego Bolta, jeśli macie, ja mam promocję akurat, więc korzystam teraz i uświadamiajcie tych kierowców, wstawcie sobie tę emotikonkę oka albo oka i pieska i uświadamiajcie kierowców. Zawsze można też, bo już jest tłumacz wbudowany, można na czacie napisać, ja tak robię już tak po prostu odruchowo, albo też jest coś takiego jak uwaga do odbioru przed zamówieniem, to ja tam piszę na przykład, dzień dobry, jestem niewidomy, będę stał z białą laską pod szlabanem i tyle. I oni sobie to mogą przetłumaczyć i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nawet wtedy często kierowcy mi pomagają, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, że kierowca wyjdzie z samochodu, zapyta i tak dalej. Także to jest jedna rzecz. Ale ja wam chciałem jeszcze o czym innym powiedzieć. Nie wiem, komu z was wysłać linka, bo nie ukrywam, no chciałbym, żeby to jakoś zostało dołączone do listy tutaj linków.
1: Gdybyś mógł, Roberto, na naszego WhatsAppa po prostu tyflo podcastowego wrzucić. To by było super.
9: Jasne. Będą dwa linki. Będzie Facebook i będzie strona Meetup. Bo o co chodzi? Za dwa tygodnie się odbędzie w Poznaniu w biurze Allegro na Wierzbięcicach, zaraz powiem dokładny adres, takie spotkanie, które jest tam prowadzone już przez parę miesięcy przez taką firmę Snowdog, która teraz dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza jeszcze robiła aplikację do nawigacji po uniwersytetach z taką jakby bazą po budynkach uniwersytetu z taką bazą map. Aplikacja się nazywa UAM Go i już jest też do pobrania. No i to spotkanie to się nazywa Accessibility Meetup i robią to ludzie z tej firmy. No teraz chyba to przejdzie jakby do już konkretnych ludzi, bo sama firma się nie będzie tym zajmować, ale ci ludzie dalej chcą to robić. I już mieli spotkania poświęcone czy to niewidomym, czy to na przykład właśnie niesłyszącym, czy to osobom neuroróżnorodnym i jeszcze różnym innym aspektom. A teraz takim tematem przewodnim będzie język i zaproszono mnie tam, żebym coś opowiedział o Braille'u. Po co Braille jest dzisiaj w czasach mówiących telefonów. Nie wiem, tak się nazywa prezentacja. No i znaczy prezentacja, no to tytuł tej mojej jakby prelekcji, tak? Czy mówię to powiedzieć, nie wiem, jak to technicznie ujmę. W każdym razie spotkanie odbędzie się za 2 tygodnie we wtorek. Dzisiaj mamy 13, czyli to będzie 26. I adres to jest... jestem na tej stronie. Przy ulicy Wierzbięcice 1B w Poznaniu od godziny 18 26 marca. Co prawda tam chyba przychodzą głównie ludzie tacy związani gdzieś tam z informatyką, z dostępnością od różnych stron, więc pytanie na ile

0: być interesujące, a jak będzie jeszcze na przykład parę osób gdzieś tam niewidomych, gdyby się tak zdarzyło, że będzie, to w ogóle byłoby super, bo może się na przykład okazać, że ktoś będzie miał różne spojrzenie od ciebie, bo wiadomo, że jak dotykamy tematu Braille'a i technologii nowoczesnych, to tu ile ludzi, tyle poglądów i one naprawdę idą bardzo szeroko od takich ze skrajności w skrajność, tak? Z jednej strony, że w ogóle po co ten Braille, skoro jest synteza mowy i w zasadzie Braille to jest w ogóle niepotrzebny, to jest jakaś przestarzała technologia, po drugą skrajność, która mówi o tym, że no, że jak Braille'a ludzie nie znają, to są w ogóle analfabetami, w Braille'u to w zasadzie wszystko powinno być i wszystko się powinno w Braille'u czytać. No, ani jedno, ani drugie podejście tak naprawdę, jedno z przyczyn technicznych, a drugie z przyczyn praktycznych, mam wrażenie, że nie jest podejściem dobrym, natomiast natomiast tu rzeczywiście mogłyby takie ciekawe wnioski wypłynąć z takiej dyskusji.
1: A ja myślę, że do dziś Braille jest jedynym sposobem, jak niewidomy może się nauczyć pisowni danego języka. To akurat nieważne, jak potem z niego korzysta, ale innej możliwości myślę, że nie ma po prostu i już.
2: No, Roberto, a czy, tak, to będzie jakoś czy to będzie jakoś transmitowane online, czy to jest tylko wydarzenie?
1: Możliwe, że będzie nagranie potem, ale kurczę, nie wiem, nie pytałem. Okay. Na pewno będzie tam nagłośnienie, jest to tłumaczone na polski język migowy też. I tym drugim prelegentem, bo no drugą prezentację będą mieć przedstawiciele firmy, która się nazywa Jasnopis. I to jest firma, która gdzieś tam się zajmuje dostosowywaniem języka różnych tam treści, czy to marketingowych, informacyjnych, jakichkolwiek, do wszystkich. Na przykład właśnie, żeby nie było tak zwanego marketingowego bełkotu, czyli tego takiego języka reklamy, który czasami jest bardzo złożony, żeby przekaz był zawsze krótki, jasny, zwięzły, tak? Więc to jest też, myślę, ciekawa inicjatywa i myślę, że bardzo dobra. No jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Nie ma nic o wejściówkach, więc podejrzewam, że to jest jakby wstęp za darmo, ale kurczę, no nie znalazłem takiej informacji, może oni jeszcze coś dodadzą. Na pewno jest to, tak jak powiedziałem, 26 marca, godzina 18. Ulica Wierzbieńcice 1B, biuro Allegro w Poznaniu i na stronie, która będzie w komentarzu, na stronie meetup, bodajże .com, to jest jakby ta platforma, na której oni to organizują, jest opis, jak tam dojść. No nie do końca pod niewidomego, ale jest też napisane, że jest możliwość asysty jak gdyby z przystanków pobliskich tramwajowych, czyli Wierzbieńcice albo Świętego Czesława. Więc podejrzewam, że jakby się z nimi skontaktować, no to jakaś tam opcja asysty by była.
2: No to w takim razie powodzenia i pamiętaj, że to nie jest język Braille'a, tylko alfabet.
1: Oczywiście, tak.
2: Język Braille'a to francuski. Tylko.
1: Tak jest. No, także... Tyle. Gdyby mi się jeszcze coś przypomniało, bo mam wrażenie, że o czymś zapomniałem mu powiedzieć, jak chodzi o ten meetup, ale myślę, że mogę śmiało odesłać po prostu na stronę, a link będzie w komentarzach, tak?
0: Jasne. To podrzuć, Roberto, a to na pewno wkleimy w nasze notatki, które będą potem umieszczone również pod audycją.
1: Dobrze.
0: Dzięki za telefon.
1: Dziękuję w takim razie i
0: do
1: życzę
0: usłyszenia.
1: Miłego wieczoru.
0: Do usłyszenia. Wzajemnie, pa. Jeszcze ja dodam coś a propos tych różnych rzeczy związanych z Unicode'em. Jeżeli chodzi o to, co ja ostatnio miałem, jeżeli chodzi o właśnie kwestie Unicode'owe, to wyobraźcie sobie, ostatnio dostałem takie pytanie, że słuchaj, jest jakiś taki problem, że mam tekst, w którym polskie znaki, program odczytu ekranu czyta w jakiś dziwny sposób, natomiast one wyświetlają się prawidłowo. Czyli osoba widząca widzi wszystko dobrze, Natomiast osoba niewidoma, i to jest

0: wielokrotnie, potwierdzam, widzi no coś zupełnie nie takiego. Po prostu te polskie znaczki nie były czytane albo były czytane po prostu źle. I wyobraźcie sobie, akurat tę rzecz udało mi się rozwiązać z użyciem czata GPT, bo nawet nie byłem w stanie, po prostu nawet kopiując sobie taki znak, który był źle czytany, odczytać kodu tego znaku. I to mnie jakoś zdziwiło. O co tutaj chodzi? Co tu jest za problem? Okazało się, że niektóre edytory, czy to kodu, czy to tekstu, zapisują nasze polskie znaki narodowe, na przykład rzet, jako dwuznak. To znaczy zapisują literkę Z i dodają kropkę, która ma tam jakiś, taką górną kropkę, która ma tam jakiś konkretny symbol w Unicode'zie. I to jest tak, jak łączymy na przykład niektóre emotikony, czy kiedyś było tak, że się łączyło, że trzeba było połączyć na przykład mężczyznę i białą laskę i wtedy powstawała jedna emotikona mężczyzna z białą laską. Zdaje się, że tak kiedyś było. I tak czasem z jakiegoś dziwnego, nieznanego mi powodu, prawdopodobnie wynikającego z zaszłości historycznych, niektóre programy, w sumie nie wiem jakie, ale niektóre programy właśnie w ten sposób tworzą polskie znaki. I teraz, jeżeli ktoś to widzi, to jest wszystko w porządku, bo ten tekst jest najzwyczajniej w świecie no do odczytania. Natomiast z czytnikiem ekranu tu zaczynają się schody. Więc jeżeli coś takiego kiedyś napotkacie, no to wyjaśnienie dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, czy ktoś serio wpuszcza takie teksty w sieci, nie widzi, że one są źle zakodowane, że są jakieś krzaki, to prawdopodobnie tych krzaków ta osoba w ogóle nie widzi. My? Wręcz przeciwnie.
1: Ciekawe, co by pokazał dodatek Character Info do NVDA.
0: Wiesz co, właśnie... No bo przecież można też zrobić tak, że sobie jesteśmy na danym znaku i on powinien nam odczytać kod tego znaku. Ja tam chyba dwójka naciśnięta kilka razy.
2: Tak, trzy razy.
0: Tak, trzy razy. I właśnie na takich znakach to po prostu nie czyta nic.
1: Ale nie, bo dodatek pokazuje ci całą tabelkę i tam masz wartość ASCII, wartość Unicode, nazwa znaku według słownika i tak dalej, taki bardziej HTML-owy widoczek.
0: To wydaje mi się, że to trzeba by było jeszcze to posprawdzać. Natomiast tak standardowo z NVDA, to my nie jesteśmy w stanie nawet odczytać tego kodu, tego znaku. Bo po prostu on się na tym wywala i nie czyta absolutnie nic, jest cisza.
3: A z ciekawości próbowałeś na iPhone'ie, jak tam coś się czytało?
0: Wiesz co... On właśnie na iPhone'ie jakoś to chyba czytał lepiej, albo kiedy chodziłem znak po znaku, to on to jakoś... Na iPhone'ie byłem w stanie lepiej się zorientować, że tu coś jest nie tak z tym znakiem, ale na Windowsie to było no, zdecydowanie gorzej. To już teraz nie pamiętam, jakbym to porównał jedno z drugim. Inna rzecz, że to chyba właśnie dość częsta przypadłość jakichś makowych edytorów, że takie rzeczy robią. Bo tu chodzi po prostu o tę graficzną formę wyświetlania.
4: Tak. To co, przechodzimy do newsa kolejnego i tu proponuję, bo teraz mamy zapisany maraton, ale w związku z tym, że jakoś u nas się tak zrobiło, że te maratony newsowe raczej dajemy na koniec, to może proponuję, żebyśmy powiedzieli troszeczkę o macOSie, bo wyszła nowa wersja macOSa z tyłu macOS 14.4. Co nowego, Piotrze?
3: Dokładnie. No, pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że pojawił się iOS 17.4 i to był chyba tylko iOS, chyba też iPadOS w tym dniu wyszedł. Natomiast pozostałe systemy Apple'a zostały zaktualizowane dopiero właśnie wczoraj, czy tam przewczoraj właściwie, nawet systemy właśnie macOS 14.4, ale też się nowy watchOS i tvOS pokazały. Tam generalnie są po prostu poprawki błędów, jeśli chodzi o macOS-a. No to, co jest oficjalnie napisane w notkach, no to są podobne rzeczy do tego, co mówiliśmy w iOSie. Czyli mamy te nowe emoji, no dziś cały czas kręcimy się wokół Unicode'a jakoś. Czyli no to są te same emoji, o których mówiłem w przypadku iOSa, czyli to jest grzybek, to jest feniks, to jest limonka, jakiś zerwany łańcuch i kręcące głowy. Ale poza tym też mamy transkrypty w podcastach, no bo oczywiście na Macu aplikacja podcastów też jest. Mamy aktualizację dla tych, którzy korzystają z iMessage dla film, co no, akurat tutaj nam się raczej pewnie nie przyda. I pasek ulubionych w Safari, bo taki pasek osoby widzące mogą sobie dodać i obserwować go. Można teraz ustawić tak, żeby nie wyświetlał tytułów stron, tylko same ikonki, dzięki czemu pewnie stron ten pasek po prostu jest taki bardziej kompaktowy. Natomiast jeśli chodzi o voiceovera, no to trochę się tutaj pozmieniało, trochę na plus, trochę na minus. Jeśli chodzi o zmiany na plus, coś co ucieszyło bardzo mnie osobiście, to zmiana związana z szybką nawigacją, bo w macOS 14, kiedy on się pojawił, ten tryb szybkiej nawigacji, który wcześniej włączaliśmy sobie naciskając strzałki w lewo, w prawo razem, został rozdzielony na tak jakby dwa osobne tryby. Jednym trybem była nawigacja strzałkami, właśnie ją się włączało strzałkami lewo, prawo i ona tylko kontrolowała to, no właśnie co się dzieje, kiedy naciskamy strzałki. No, strzałka w prawo, następny element, w lewo poprzedni, strzałka w górę i w dół naciśnięta razem aktywuje i tak dalej, ale nie miała wpływu na to, co robią litery, czyli nawigację po nagłówkach i tak dalej. Do tego był osobny skrót, mianowicie to było wo i q, albo shift q, teraz żeby nie pomylił, ale chyba to było q. Mniej więcej to były dwa osobne skróty. Wielu, niektórym osobom się to podobało, niektórym niekoniecznie. Ja generalnie, jeśli z tego korzystałem, na przykład w internecie, no to chciałem oba te tryby mieć włączone jednocześnie. No, generalnie po prostu trzeba było wtedy te dwa skróty nacisnąć, czyli najpierw strzałki lewo-prawo, potem jeszcze wo-ku. Teraz w tej najnowszej wersji można sobie to przewrócić do stanu takiego, jak to było w poprzednich wersjach macOS-a. Wchodzimy sobie do narzędzia VoiceOver, do sekcji komandory i tam zakładka szybkiej nawigacji pojawił się nowy taki przycisk menu i można sobie wybrać, co się stanie, kiedy naciśniemy strzałki w lewo i w prawo, bo możemy teraz zdecydować, że ma się nie dziać nic. Ma się przełączyć tylko tryb nawigacji strzałkami jak poprzednio, czy ma się przełączyć zarówno tryb nawigacji strzałkami, jak i literami, który tak jak wcześniej działał gdzieś tylko na stronach internetowych, zaraz przypominam, od macOS 14 będzie nam działał we wszystkich wersjach. Tutaj mamy ostrzeżenie, że no właśnie kiedy mamy ten tryb włączony, nawet jeśli mamy włączone pole wyboru, żeby VoiceOver nam pozwalał pisać na przykład w folach tekstowych, kiedy ten tryb szybkiej nawigacji jest włączony, no to litery, kiedy na przykład będziemy nawigować po jakiejś tabelce, na przykład w Finderze czy w jakiejś innej aplikacji, no nawigacja literami nie będzie działać, chyba że tą szybką nawigację wyłączymy. No czyli generalnie tak jak to było wcześniej, no chyba że jesteśmy w internecie, to raczej sobie myślę warto ten tryb wyłączyć ewentualnie w jakiejś aplikacji, gdzie faktycznie chcemy po przyciskach czy innych typach kontrolek po prostu szybko skrótami nawigować. Jest też błąd z aplikacją słownika, kiedy sobie naciskamy wo i home. W aplikacji słownik to VoiceOver nam nie zawsze przechodzi prawidłowo na pasek narzędzi, który na górze tego okna jest. Natomiast ze wszystkich skrótów, które są w pasku narzędzi, są też skróty klawiszowe, więc myślę, że to jest coś, co się generalnie na szczęście będzie dało obejść. Natomiast ludzie w komentarzach piszą o innych rzeczach, które się dziś pozmieniały. Jedną rzecz, którą ja zauważyłem, gdyby się okazało, że po instalacji tej nowej wersji macOS-a i naciskacie WM, żeby przejść sobie na pasek menu i nagle wam się pierwsze menu automatycznie rozwija, czyli no generalnie fokus nam zawsze lądował na tym menu Apple. I wtedy mogliśmy sobie na przykład wpisać pierwsze kilka liter jakiegoś innego menu, na przykład jakbyśmy chcieli wejść do, nie wiem, powiedzmy menu pomoc, no to mogliśmy napisać PO i wtedy nam fokus na menu pomoc przechodził, a tutaj nam się to pierwsze menu automatycznie rozwija. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to tak ma być, no trochę mi się to nie podobało. Okazało się, że jest to związane ze śledzeniem myszy, bo jakiś czas temu kiedyś, pewnie w internecie tego potrzebowałem, przełączyłem sobie w ustawieniach nawigacji, żeby kursor myszy zawsze podążał za kursorem voiceovera, bo czasami gdzieś na stronach internetowych może być tak, że kiedy myszkę na jakiś tekst przeniesiemy, to tam może coś się nam rozwinąć. No, rozwinąć nam się może nawet właśnie menu, jak się okazuje, w tej najnowszej wersji, no bo dla osób widzących faktycznie tak to wygląda, że kiedy ustawią myszkę na jakieś menu, to automatycznie te opcje po prostu pod tą myszką się zaczynają rozwijać. No i tak jak wcześniej, to z klawiaturą tak nie działało, nawet jeśli myszka tam była, no to teraz tak to działać zaczęło, więc no generalnie zauważyłem ostatnio, że gdzieś to śledzenie myszy może czasami powodować więcej problemów niż pomagać, więc warto je sobie raczej wyłączyć, no chyba, że w jakiejś aplikacji faktycznie tego potrzebujemy, no to wtedy sobie na ten czas tą funkcję włączyć. No i wtedy nawigacja po menu nam działa normalnie. To jest jeden błąd, a drugi błąd zauważyło kilka osób w Safari na niektórych stronach internetowych. Mianowicie nawigacja w polach edycji nie działa tak jak powinna, bo po prostu kiedy chodzimy na przykład sobie po znakach strzałkami w lewo, w prawo, VoiceOver po prostu nam nie czyta nic. To nie dzieje się wszędzie, i to nie dzieje się we wszystkich przeglądarkach, więc nie wiem, czy coś nie jest błąd z Safari, bo w innych aplikacjach generalnie też to działa, czyli nie wiem, w poczcie, w TextEditie, czy no właśnie w Firefoxie, czy w Chromie tego problemu nie ma. No natomiast faktycznie w Safari, no tutaj takie nawet zwykłe pole edycji HTML, coś się popsuło, no bo właśnie na Apple Vision to nie działa i nie działa w naszym systemie redakcyjnym tutaj na stronie. No czyli coś się popsuło, można to obejść w ten sposób, że chodzimy sobie po znakach skrótami VoiceOvera, czyli wchodzimy w interakcję z tym polem edycji i wtedy shift strzałki lewo prawo nam chodzą po znakach, albo po prostu tymczasowo przełączyć się na inną przeglądarkę. No miejmy nadzieję, że ten problem też zostanie naprawiony, bo jest taki dość irytujący, więc no taka aktualizacja w niektórych kwestiach na plus, w innych na minus. O, jeszcze jeden taki, myślę, dość istotny plus, akurat z tej aplikacji nie korzystam, więc zapomniałem o nim wspomnieć, ale wiele osób się z tego cieszy. W aplikacji VMware Fusion, czyli takiej no, lubianej aplikacji do wirtualizowania systemów operacyjnych, w tym Windowsa, ona gdzieś tam cały czas się rozwija, no bardzo późno dostała wsparcie dla tych nowych Maców i Windowsa 11. W tych najnowszych wersjach ponoć to już zostało całkiem fajnie zrobione, do tego stopnia, że nawet tego Windowsa nam samo VMware teraz jest w stanie ściągnąć, no więc aplikacja, która przez osoby niewidome jest ceniona, no miała na macOSie 14 dosyć poważny błąd. Mianowicie, jeśli wirtualną maszynę sobie uruchamialiśmy z włączonym VoiceOverem, no to ten VMware po prostu się wysypywał i nam ta wirtualna maszyna się nie uruchamiała. Obejście, no proste, wyłączamy VoiceOvera, zanim odpalimy naszego wirtualnego Windowsa, no natomiast idealne rozwiązanie to nie było. Ludzie to do firmy VMware zgłaszali. Było obiecane, że coś zostanie z tym zrobione. W międzyczasie VMware zostało przejęte przez firmę Broadcom i tam były różne przetasowania. No, VMware na razie z tym nic nie zrobił, natomiast samo Apple w jakiś sposób problem rozwiązało, bo w macOSie 14.4 po prostu ten problem już nie występuje, więc jeśli z VMware Fusion korzystacie, albo chcecie skorzystać, przetestować sobie, no to już można bez większych problemów, nawet jeśli VoiceOver jest włączony, no to taki zwirtualizowany Windows, czy tam Linux, czy może jakiś inny macOS w tej aplikacji powinien nam bez większych problemów się po prostu uruchomić.
4: Przechodzimy do kwestii cyfryzacji, no bo u nas to się rozwija, no ale w związku z tym, że Paweł mieszka w Austrii, no to może powiedzieć, jak to wygląda właśnie w Austrii. Tutaj mamy w notatkach, jak wygląda ta kwestia właśnie w Austrii.
1: Chętnie wam o tym opowiem, bo wczoraj miałem okazję po raz pierwszy w życiu, okazję, też potrzebę, podpisać dokument cyfrowo. Akurat chodziło o jakiś taki dokument potwierdzający no jakąś tajemnicę zawodową, coś tam, to w związku z pracą i z tym, co robię w ramach pracy dla innej instytucji. No i dostałem PDF-a i nawet była prośba, że mogę go podpisać ręcznie albo podpisać go cyfrowo. I teraz nie chciałbym tu przestrzelić i powiedzieć, że w Austrii podpis cyfrowy jest w 100% przypadków równy temu ręcznemu. Natomiast domyślam się, że tak przynajmniej z opowieści tu słyszę, że w dużo większej ilości przypadków, takie odnoszę wrażenie, niż w Polsce jest on stosowany. Czy jest to Estonia, to jeszcze bym nie powiedział. O tyle na pewno nie, że przykładowo zakładając konto w banku, nie mogłem skorzystać z podpisu cyfrowego. Tak daleko jeszcze nie jesteśmy. Przynajmniej ten bank, w którym ja chciałem konto otworzyć, takich podpisów nie honorował. No szkoda, cóż poradzić, trzeba było z osobą towarzyszącą iść do banku. Ale tutaj akurat nie ma problemu, instytucja powiedziała, nie ma sprawy, podpisuj pan cyfrowo. No i jak taki proces wygląda w Austrii? No jest portal, który jest tam pod swoim jakimś tam linkiem, ja zazwyczaj go wygoogluję sobie, żeby znaleźć. No i na tym portalu co ja robię? Wrzucam PDF-a, jest przycisk do uploadu, PDF się wrzuca, jestem proszony o zalogowanie, nie, jestem proszony o wybór metody. Metody są dwie. Albo podpis jest niewidoczny, albo podpis jest widoczny i wstawiana jest tak zwany znaczek, znak fotograficzny, czy znak obrazowy, bildmarkę po niemiecku. No i wtedy jest to po prostu podpis, który też widać w samym dokumencie, że on jest wstawiony, bo przy niewidzialnym podpisie, czy niewidocznym powiedzmy, ten podpis jest do zweryfikowania oczywiście przez portal, natomiast on nie jest widoczny tak gołym okiem w dokumencie.
0: Pytanie, no czy we właściwościach dokumentu nie jest przypadkiem widoczny taki podpis?
1: A sprawdzę to na przyszły tydzień. To nawet mogę w komentarzu dopisać, bo to jestem w stanie sprawdzić.
0: Okej. Okay.
1: Natomiast ja tak podpisałem, no bo uznałem, że tak mi jest szybciej i ze screenreaderem łatwiej. Czy to wystarczy? Mam nadzieję. Wysłałem ten dokument tak podpisany do tej instytucji, która się tego domagała. Oczywiście z zaznaczeniem, że tak mi było łatwiej, bo czytnik ekranu. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jak sobie zażyczą jednak, żeby ten podpis był widoczny, no to mamy kilka sposobów, okazuje się, który będę musiał przetestować i zobaczę, który siądzie. Pewnie któryś, no drugi albo trzeci, ale po pierwszy sposób to jest taki, że podpis widoczny zostanie wstawiony automatycznie. Automatycznie oznacza, że na końcu ostatniej strony pod tekstem. No i w wielu przypadkach się to sprawdzi, natomiast mój dokument wyglądał tak, że był sobie tekst, data podpis, to była strona pierwsza i jeszcze był sobie tekst na stronie drugiej. I tam już tych pól na datę i podpis nie było. Więc domyślam się, że w tym przypadku, gdybym skorzystał z opcji automatycznego podpisu, to sobie bym podpisał drugą stronę, na której w ogóle nie była do tego przewidziana żadna formatka. No i tu instytucja już mogłaby się przyczepić, że oni tak sobie nie życzą, że miejsce na podpis jest na pierwszej stronie i tam ma podpis być. I oczywiście są sposoby na to, żeby sobie z tym fantem poradzić. Sposoby są dwa. Sposób numer jeden. Osoba wystawiająca dokument na specjalnej do tego dedykowanej stronie generuje kod QR i wstawia również ten kod QR na tej stronie do PDF w miejscu, gdzie ma być podpis. I teraz ja zaczytuję sobie PDF-a, wybieram sobie, że chcę ręcznie wstawić podpis w formie obrazka i że plik zawiera kod QR ze wszelkimi potrzebnymi danymi. I wtedy kod QR się usuwa, podpis się wstawia. I to jest tak zwany placeholder, placehalter, czyli po prostu mamy już zachowane miejsce, jakby zarezerwowane miejsce kodem QR, gdzie ma ten podpis wylądować. To jest opcja numer dwa. Natomiast opcja numer trzy, no jeżeli ktoś naprawdę nie chce mi tego kodu wygenerować, to mogę zawsze taką osobę zapytać, okej, to poproszę o konkretne koordynaty, ile od tam lewego i górnego, od lewej i górnej krawędzi, to jest nie wiem czy w centymetrach, czy w pikselach, w jakichś wartościach policzalnych, ma ten podpis się znaleźć. I ta osoba mi takiej odpowiedzi udziela i ja mogę wtedy ręcznie przy wstawianiu ręcznym tego obrazka z podpisem.
4: Ale jak rozumiem, ta osoba musi sobie znaleźć sposób na to, żeby to obliczyć.
1: Tak, przy czym to się chyba da jakoś tym narzędziem. To się chyba da jakoś tym narzędziem tam wyliczyć. Albo pewnie jakoś w Adobe Readerze, jakimś narzędziem linijki czy coś. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale ja mogę sobie te dane wpisać i on ten podpis mi wrzuci tam, gdzie to powinno być. No więc fajnie, widać. I to też nie jest tak, że te opcje były od początku, bo zdaje się, że cały ten portal w pierwszej wersji, kiedy się ukazał, on na początku jakoś dostępny był, potem przestał być dostępny i po interwencji znowu dostępny się stał. I to jakoś się stało jesienią zeszłego roku. Zresztą w Austrii w ogóle nastąpiło wielkie przejście metody autentykacji z czegoś, co nazywało się Handy Signature, czyli jakby podpis komórką, na nowy jakby nową cyfrową tożsamość, która nazywa się ID Austria. No i tym ID Austria teraz można właśnie logować się do usług, podpisywać dokumenty i tak dalej. No i kiedy już wybierzemy sobie, jak chcemy ten dokument podpisać, czy niewidocznym podpisem, czy widocznym, ale tak, śmak, owak, No to jesteśmy przekierowani do logowania, wpisujemy naszą nazwę użytkownika bądź numer telefonu oraz hasło, które sobie ustaliliśmy przy tworzeniu ID Austria i na naszym telefonie, na smartfonie wyskakuje powiadomienie z aplikacji Digitales Amt, czyli cyfrowy urząd. I w cyfrowym urzędzie my po prostu otwieramy powiadomienie, identyfikujemy się Face ID i wyskakuje nam okienko, czy chcesz podpisać taki to a taki dokument. I klikam wtedy tak, podpisuję. No i strona się przeładowuje i gratulacje, dokument został podpisany, link pobierz. No i pobieram podpisany PDF.
0: Ale ten placeholder to moim zdaniem naprawdę świetna opcja. Bardzo dobrze, że coś takiego zostało dodane. Oczywiście wiadomo, że wymaga to jakiejś tam ingerencji tej osoby, która nam generuje taki dokument, ale jeżeli ktoś ma taką świadomość i ma do tego narzędzie, no to z naszej perspektywy jest super.
1: Tak, ja jeszcze zobaczę, jak to wygląda ze świadomością na ten temat. No, na szczęście tutaj instytucja, o którą się mi rozchodzi, jakoś tam jest powiązana z tymi strukturami rządowymi, więc raczej będą o tym wiedzieć. Natomiast no, myślę, że im częściej będę podpisywał różne dokumenty w ten sposób, albo się tego domagał, że chcę tak podpisać, no to się dowiemy, na ile to jest możliwe i na ile to
3: ja teraz
1: ludziom się chce.
3: Mam pytanie z ciekawości. No tutaj rozmawialiśmy, jak to wygląda w takiej sytuacji rządowej. Czy ktoś z was miał kiedyś okazję podpisywać się DocuSignem?
1: A to w ogóle w Polsce działa?
3: No nie wiem, czy w Polsce, ale w niektórych europejskich firmach na pewno tak, bo ja niedawno miałem okazję takie coś podpisywać, bo po prostu było potrzebne, żeby tam klauzulę poufności podpisać. I no właśnie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest też z tego, co rozmawiałem ze znajomym, który też z takimi dokumentami pracował. Może być tak, że jeśli plik PDF odpowiednio nie został spreparowany, no to jest wtedy mniej dostępne. Natomiast w tym przypadku, no pewnie też, że firma wiedziała, że ma do czynienia z osobą niewidomą, to zostało przygotowane. No to po załadowaniu strony, stronę ładowałem nawet na smartfonie, żeby było ciekawiej. Co pierwsze, co mi się otworzyło, to był na stronie po prostu widoczny normalnie plik PDF i był na niej przycisk naciśnij Enter tutaj, aby przeczytać ten dokument czytnikiem ekranu. Więc ja sobie nacisnąłem na ten przycisk, normalnie mi się ten plik PDF przeładował, mi się wyświetliła chyba ramka jakaś i no musiałem gdzieś dane osobowe wypełnić. Tam gdzie musiałem podać adres, zamieszkanie i tak dalej, to po prostu normalnie były pola tekstowe, imię i nazwisko też. Natomiast jeśli chodzi o sam podpis, no tam taki placeholder też był, no przez to, że to nie było tam gdzieś jakiejś tożsamości rządowej, no trzeba było jakoś ten podpis zrobić. I na to też było dosyć ciekawe, wydaje mi się, rozwiązanie. Ja na smartfonie miałem opcje, z tego co pamiętam, 3. Pierwsze, no mogłem po prostu sobie podpisać się rysując na ekranie. Po drugie, mogłem załadować plik z podpisem, czy jakiś obrazek załadować. A trzeci, mogłem mieć podpis wygenerowany automatycznie. I to było bardzo ciekawie zrobione, bo strona po prostu sobie szczytała moje inicjały. Miałem tam też listę rozwijaną, w której mogłem sobie wybrać tam kilka odcieni tego podpisu i jakiś styli, z tego co pamiętam, jakoś tak się to nazywało. On mi jakiś styl losowo wybrał, chyba styl trzeci albo czwarty, ale mogłem sobie go po prostu zmienić. I ja na tej stronie też po prostu widziałem, że inicjały PM, styl piąty na przykład. Jakoś tak mi się tam po prostu to wyświetliło. I to był normalnie mój cyfrowy podpis. Tam był też komentarz, że właśnie no, gdzieś będzie o tego momentu mój podpis w usłudze DocuSign, więc przypuszczam, że jakbym kiedyś jeszcze musiał coś z tą firmą podpisać, no to bym musiał sobie gdzieś ten sam znów styl wybrać. No ale to działało bardzo fajnie, nawet mimo to, że nie pracowałem akurat na komputerze, byłem bez większych problemów w stanie taki dokument podpisać i odesłać i wszystko było ok.
0: Dobrze, to w takim razie teraz zajrzyjmy do waszych wypowiedzi. Jeszcze Milena nam nagrała jedną wiadomość, prawdopodobnie znowu temat bankowy. No ale zobaczymy.
2: Tu jeszcze raz ja tutaj do Piotra. Tak, ja wiem, że te przełączniki jak się tapnie, to one są zaznaczone. Ja robiłam już różne sposoby, naprawdę różniste sposoby, nawet resetowałam cały telefon, bo mi chłopak doradza, mówi spróbuj, może masz jakiś błąd, coś w telefonie jest nie tak. Zerowałam telefon, wszystko zerowałam i stawiałam wszystko na nowo na tym telefonie, nic to nie dało. A jeżeli chodzi o te alerty na stronie, no wszystko jest właśnie włączone, o to chodzi. Czy na stronie ten pakiet podstawowy, jak chodzi o powiadomienia push, jest aktywny, wszystko działa. Więc no ja tu obstawiam, że tak powiem, że to jest kwestia gdzieś tam u nich, no tylko tak naprawdę niestety nie chcą się do tego przyznać. I obawiam się, że to jest gdzieś tam taki problem, że u jednych po prostu on występuje, a u drugich nie, bo na przykład mój chłopak nie ma takiego problemu. Jak sobie na przykład opcję odznaczy i je zaznaczy, no to jak zaznaczy, to są zaznaczone, jak je oznaczy, to są oznaczone. Także tak to wygląda. Pozdrawiam.
4: I tyle, ale to zdecydowanie nie tyle, jeżeli chodzi o nasze nowości, no bo i w Zoomie, i w Teamsach można robić prezentacje, takie, widzicie, prezentacje ze slajdami, jakimiś ewentualnie nagraniami, no wszystkim tym, co się wiąże z prezentacjami. No i Michale, jak to wygląda w przypadku Zooma i Teamsów, bo zdaje się, że masz tutaj spore doświadczenie w temacie.
0: Spore takie, że akurat dziś wspólnie zresztą z Piotrem Witkiem mieliśmy okazję sobie to trochę potestować. Podejrzewam, że Piotr za jakiś czas coś w swojej szufladzie popełni na ten temat, a może i jakiś podcast też będzie okazja, żeby zrobić na ten temat. No i tu niestety muszę powiedzieć trochę złego na temat Zooma. Bo teraz przechodząc już do konkretów, co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o Zooma, co do prezentacji? Oczywiście wiadomo, że mówię tu o takim trybie prezentacji, kiedy udostępniamy plik, kiedy udostępniamy konkretnie prezentację w tym trybie prezentacyjnym, bo zarówno Microsoft Teams, jak i Zoom ma możliwość takiego sposobu udostępniania pliku. No tylko tak, problem jest w tym, że jeżeli chodzi o Zooma, no to możemy w zasadzie z naszej perspektywy, z perspektywy użytkownika ekranu, to możemy co najwyżej przerzucać sobie po prostu slajdy za pomocą odpowiednich przycisków, bądź też za pomocą spacji. Mamy strzałkę w lewo, strzałkę w prawo, możemy sobie te slajdy zmieniać, ale jeżeli osoby niewidome będą uczestniczyły w takim spotkaniu, to absolutnie z taką prezentacją nie będą w stanie się zapoznać, no chyba że z OCR-em, a to też nie jest pewne, bo ten OCR na Zoomie akurat raz działa, raz nie działa, więc ja absolutnie tego bym nie rekomendował, bo to po prostu wyświetla się wtedy, że ktoś udostępnia ekran, no i wszystko fajnie, tylko co z tego, skoro z zawartością udostępnienia ekranu nie da się zrobić w zasadzie nic. My jako prelegent możemy przerzucać te slajdy, ale przy okazji to fajnie by było, jakbyśmy tę prezentację mieli otwartą jeszcze dodatkowo w jakimś okienku, no bo to, że my możemy te slajdy przerzucać, to absolutnie nie oznacza tego, że jesteśmy w stanie się z nimi zapoznać. W Zoomie po prostu nie działa. Nie działa to w żaden sposób, nie jesteśmy w stanie tego z programem odczytu ekranu przeczytać. I tyle na temat Zooma. A teraz będzie sporo więcej na temat Microsoft Teamsa, którego ja osobiście za bardzo nie lubię, to powiem szczerze. Jest to aplikacja ciężka, mam wrażenie przeładowana funkcjami, ale jak przychodzi co do czego, to mimo tego, że Teams no, ma zdecydowanie gorszy dźwięk od Zooma, to ma zdecydowanie więcej fajnych funkcji dotyczących prezentacji. Bo tak, kiedy sobie udostępnimy taką prezentację właśnie w tej formie, jako prelegent, jako plik PPTX, no to zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy w stanie przerzucać slajdy zarówno jako kontrolujący, i mamy do tego kilka sposobów, bo możemy tam przerzucać strzałkami, zdaje się spacja też jest. W trybie przeglądania, jeżeli sobie taki tryb odpalimy, to możemy sobie przełączać te slajdy za pomocą tam przycisków poprzedni, następny, bo to jest po prostu taka ramka, która nam się otwiera i w tej ramce dostajemy prezentację w formie strony internetowej. i tam mamy do dyspozycji sporo różnych opcji. Są jakieś wskaźniki laserowe, jakieś narzędzia do zakreślania. Tego akurat nie testowałem, no bo najzwyczajniej w świecie to nie było mi w tym momencie potrzebne, ale było to dostępne. Mogłem sobie wybrać takie narzędzie. No pytanie, czy byłbym w stanie z niego w jakiś sposób sensowny skorzystać. Mogę zmieniać rozmiar czcionki, powiększać, pomniejszać i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś na przykład chce wyjść przed szereg z oglądających taką prezentację, to on też to może zrobić. To znaczy może taką prezentację bez problemu sobie samodzielnie we własnym tempie przeglądać. My jako prowadzący mamy taką opcję w Teamsie, żeby to zablokować. I wtedy jest po prostu informacja tylko o tym, że no, możemy sobie te slajdy, że te, prelegent, tak, osoba prowadząca dane spotkanie jest w stanie te slajdy przerzucać. Natomiast no, my musimy podążać za tym, co ten prowadzący to spotkanie będzie robił. Jeżeli chodzi o informacje, że te slajdy się zmieniają, no to też dostajemy taką informację, że właśnie prowadzący zmienił slajd. No i w takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy w oknie Teamsa, to po prostu nam to odczyta. Jeżeli jesteśmy poza oknem Teamsa, no to ta informacja nie zostanie odczytana. Natomiast bardzo fajnie to działa. Jest to taka po prostu, tak jak mówię, strona internetowa. I możemy sobie tam czytać różne rzeczy, które są w tej prezentacji. I teraz jeszcze kilka ciekawostek, bo czytanie tych slajdów to jest jedno. Tam mamy takie wstępne formatowanie, pewne rzeczy, na przykład listy. Akurat z tymi prezentacjami, z którymi miałem okazję się pobawić, to przede wszystkim były tam listy wypunktowane i to bez problemu było czytane, jako po prostu wypunktowane listy. Byłem w stanie bez problemu się poruszać po tych elementach, je sobie odczytywać. Natomiast jeżeli chodzi o elementy dźwiękowe w danych prezentacjach, to też jesteśmy w stanie to zrobić, się z tym zapoznać. Po pierwsze, oczywiście możemy polegać na prowadzącym, że nam te prezentacje i te elementy audio włączy. Działa to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w przeglądzie danego slajdu, który ma takie elementy audio, to po prostu sobie wciskamy spację i kolejne elementy audio w danym slajdzie będą odtwarzane. Tu trzeba uważać, żeby nie wcisnąć tej spacji za szybko, bo na przykład może się zdarzyć tak, że jak będą dwa elementy audio, to nam się najzwyczajniej w świecie na siebie nałożą. Więc z tym trzeba bardzo ostrożnie. Ale załatwia nam to sytuację taką, w której no, mamy w prezentacji jakiś dźwięk, korzystamy z czytnika ekranu i chcemy teraz ten dźwięk przekazać naszym słuchaczom, którym te prezentacje demonstrujemy. No i teraz tak, zwykle jeżeli nie mamy jakiejś odpowiedniej instalacji audio, to musimy udostępnić ekran z dźwiękiem, wtedy słychać też nasz czytnik ekranu i zaczynają się dziać cuda. A tutaj jeżeli mamy taką prezentację z dźwiękiem, to możemy bez problemu w Teamsie taką prezentację po prostu odpalać, jeżeli chodzi o te elementy audio. Problem jest taki, że w slajdach w takiej prezentacji, w których mamy elementy audio, są odpowiednie linki, dzięki którym teoretycznie też powinniśmy dojść do takiego elementu i móc go odtworzyć. To jest teoria, z praktyką jest troszkę gorzej, bo te linki nie działają. Jak klikniemy sobie w taki link, wyjdziemy z trybu przeglądania, naciśniemy tab, to w końcu nam się pojawia jakiś odtwarzacz. I w zasadzie wtedy jesteśmy w stanie ten element multimedialny aktywować, jesteśmy w stanie go odtwarzać, ale to nie zawsze chce działać. U mnie to parę razy zadziałało, parę razy nie zadziałało, więc to jest takie no po prostu bardzo losowe. Ta spacja działa zawsze, więc lepiej sobie wtedy te slajdy i te elementy przerzucać po prostu naciskając spację. Co jest problemem? Problemem, i to było dla mnie zaskoczenie, są elementy graficzne. Bo jeżeli dana prezentacja ma obrazki i nawet w trakcie tworzenia takiej prezentacji w PowerPoincie są wpisane teksty alternatywne, to z jakiegoś powodu one nie są czytane. Czytana jest ścieżka do danego obrazka. Nie ma altów odczytywanych, więc też nie jesteśmy nawet informowani, że to jest grafika. Bardzo dziwne to było zachowanie. Być może to była kwestia tej prezentacji, która została przygotowana. Gdyby ona może była w jakimś nowszym PowerPoincie, to działałoby to lepiej. Może jeszcze coś innego. No w każdym razie taki problem. Natomiast, co jest jeszcze ciekawsze w takiej prezentacji, to mamy w Teamsie jako jedną z opcji możliwość tłumaczenia. I to jest super. Załóżmy, że mamy taką prezentację w języku, którego nie do końca znamy, bo na przykład, nie wiem, prowadzący mówi po polsku, ale ma jakąś prezentację po angielsku, którą pokazuje. I my chcielibyśmy jednak się też z nią zapoznać po polsku. Możemy bez problemu, wybierając odpowiednią opcję, tłumaczyć taką prezentację w locie. I co więcej, ta prezentacja jest tłumaczona na język polski już w całości. Jak prowadzący przerzuca kolejne slajdy, to dla nas one też są automatycznie przez, no, prawdopodobnie Bing Translator tłumaczone na język polski. Z takich dostępnościowych rzeczy to możemy sobie, jeżeli mamy taką potrzebę i to raczej dla osób z problemami ze wzrokiem niż całkowicie niewidomych, informacja, że możemy sobie w Teamsie w trakcie wyświetlania takiej prezentacji włączyć tryb wysokiego kontrastu. Wiem, że są wśród nas też słuchacze, którzy mają potrzebę w ten sposób wyświetlania sobie różnych elementów, więc może być to dla nich przydatne. Naprawdę, no jeżeli chodzi o Teamsa i te prezentacje, ja słyszałem oczywiście już kiedyś, że jesteśmy w stanie z tymi prezentacjami się zapoznawać, ale i kiedyś nawet to widziałem w praktyce, ale teraz zdecydowanie bardziej to poprawiono. Ten komfort jest naprawdę dość duży. No tylko jedna rzecz. Do tego trzeba się dostać i potem z tego nie wyjść. Bo największy problem, mam wrażenie, jeżeli chodzi o Teamsa, to jest taki, że jeżeli gdzieś czasem wejdziemy, to potem po prostu powrót do tego miejsca może być problematyczny. Mam wrażenie, że zdecydowanie większy problem mają tu użytkownicy Maca niż Windowsa, bo tu ja nie miałem jakiegoś większego problemu z powrotem do tych elementów, aczkolwiek też parę razy zdarzyło mi się, że mi gdzieś ten fokus uciekał i że to nie było takie fajne, jakby mogło być. Tak sobie pomyślałem, że gdyby kiedyś Microsoft i Zoom, co prawdopodobnie się nie wydarzy, połączyli siły, to naprawdę mogłoby powstać bardzo fajne narzędzie, bo no to, co Microsoft zaoferował, jeżeli chodzi o wyświetlanie prezentacji multimedialnych, jest super, natomiast nadal będę stał na stanowisku, że jeżeli chodzi o wygodę panowania nad danym spotkaniem, zarządzania tym wszystkim i po prostu o interfejs, no to tu Zoom wygrywa. Także takie moje refleksje.
1: Michale, a czy nie wiem, czy miałeś okazję to testować, ale czy ta możliwość podglądu prezentacji działa również, jeżeli otworzymy sobie spotkanie na Teams w przeglądarce?
0: Tego nie sprawdzałem.
1: To jest ciekawe, bo dzisiaj też właśnie brałem udział w spotkaniu Teamsowym, gdzie było dużo prezentacji pokazywanych i moja głupota, że nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić, bo przecież wiem o tym, ale no też kwestie stresu i tak dalej. Natomiast na przyszłość no muszę zobaczyć, bo akurat dzisiaj się podłączałem z przeglądarki.
0: A to widzisz, to też jest, myślę, że warta opcja sprawdzenia. Teoretycznie to powinno zadziałać, natomiast no, w praktyce wiadomo, że te widoki mogą się różnić. Teraz też są dwie wersje Teamsów. Jest ta wersja nowa i wersja Classic i zarówno w jednej, jak i w drugiej to wyświetlanie prezentacji działa.
1: Tak, to ja właśnie dzisiaj z Classic byłem w przeglądarce. No to możliwe, że działa.
4: No dobrze. To przechodzimy do dwóch naszych stałych punktów programu.
1: Ale jeszcze jest jeden news przecież.
4: No.
1: Taki niepakietowy.
4: Taki, a tak, faktycznie. Jest jeszcze twój news, tak, rzeczywiście.
1: Tak, o Envision.
4: Tak, pospieszyłem się troszkę. Tak.
1: No nic się nie stało.
4: No właśnie, co nowego w Envision?
1: A dużo nowego, bo Jonathan Mosen właśnie przeprowadził wywiad z panami, z oboma panami Kartikami, bo się okazuje, że i główny CEO i jakby wice nazywają się obaj Kartik, tylko inaczej na nazwisko. To znaczy na imię mają Kartik, a inaczej na nazwisko. No i z panami zastąpił wywiad w ramach podcastu Living Blindfully i no tam dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. No po pierwsze padło takie pytanie, no co będzie z okularami, no bo wiemy już, że Google się raczej wycofało, nawet na pewno wycofało się z Google Glasses, z Google Glass. I co dalej? No i na ten moment jeszcze nie ma problemu, żeby dostać okulary i tak dalej, ale już pojawiła się wzmianka, że Envision ma być w przyszłości dostosowane do uruchamiania go na różnych sprzętach. Czyli na przykład na Meta Ray-Banach, na Humane Pin, czyli na tej takiej przypince z AI, na różnego rodzaju innych okularach i właśnie takich sprzętach noszonych i ma to być swego rodzaju platforma, którą będzie dało się właśnie na takich sprzętach uruchamiać. No to jest pierwsza rzecz, której się dowiadujemy. Następna rzecz, jakiej się dowiadujemy, to GPT, które można odpytać a propos dokumentów i które nam dostarcza opisy zdjęć, co się ostatnio też pojawiło w aplikacji, a nie tylko na okularach, to jest jakaś lokalna wersja GPT trenowana przez Envision i dlatego też te odpowiedzi jakieś są trochę szybsze i trochę to jest bardziej podtrenowane pod kątem właśnie użytku przez osoby z dysfunkcją wzroku. Pojawi się możliwość w aplikacji, jak i też na okularach, zadawania pytań o obrazki. Na razie możemy zadawać pytania o dokumenty, a obrazki możemy tylko tak statycznie mieć opisane, natomiast będzie możliwość też odpytywania o zdjęcia i o to, co jest możliwe. No i przeszliśmy już do takiego mięska, do konkretów. Co takiego Envision planuje, jak chodzi o sam interfejs aplikacji, bo się okazuje, że plany są dość ambitne i już za tydzień będzie konferencja CSUN. Do konferencji CSUN jeszcze w tej audycji pokrótce wrócimy, ale konferencja rusza za tydzień. To jest ta konferencja w Anaheim, kiedyś to było we Florydzie, zdaje się, gdzieś w stanie Floryda, czy mi się już myli, San Francisco, to już w kilku miejscach było. Znaczy, nie w Florydzie, w Kalifornii. Zawsze jakoś tam w Los Angeles, gdzieś tam, teraz już przenieśli się do Anaheim, do Mariota. No i tam też Envision będzie i będzie demonstrować swoje najnowsze, najmłodsze dziecko, a najmłodszym dzieckiem jest asystent. No i to asystent nie byle jaki, bo pomysł jest taki, żeby w ogóle przebudować cały interfejs aplikacji, żeby nie trzeba było już klikać różnych przycisków czy tam suwaków i wybierać, a dzisiaj to mi taki tryb potrzebny, a teraz to inny, a teraz to jeszcze jakiś, tylko to będzie asystent, z którym my będziemy komunikować się głosowo, wydawać mu polecenia i on w zależności od tego, jakie wydamy mu polecenie i co on uzna, że nam się w danym momencie przyda, to on z tego trybu skorzysta, oczywiście gdzieś tam w tle, nie mówiąc nam nic i zwróci nam ten wynik, którego potrzebujemy. Czyli przykładowo wchodzimy do restauracji i możemy powiedzieć, że chcielibyśmy sobie przeczytać menu. No dobrze, no to tryb jakiegoś tam rozpoznawania dokumentów, on to odpali, użyje tych mechanizmów, zeskanuje menu, po czym nam to menu przeczyta. No ale to nie wszystko, bo my nie musimy wcale się ograniczać do takich poleceń typowych, że użyj tego trybu, użyj tamtego, tylko my możemy mu wydać bardzo skomplikowane polecenie i na przykład zademonstrowano to w formie takiej, że jesteśmy w restauracji i mamy menu i teraz chcemy dowiedzieć się, co on by nam polecił do zjedzenia. No i nie dość, że on zaopiekował się tym, że my po prostu mamy jakieś konkretne preferencje dietetyczne, bo gdzieś się tego od nas nauczył, to jeszcze przetłumaczył dania, bo menu było w oryginale w języku niemieckim, on to przetłumaczył na angielski. I jeszcze wszystko to było takim głosem, no bo właśnie, tego asystenta będzie można również dostosowywać pod kątem jego osobowości. I nie wiem, jak oni to robią i z jakimi oni firmami AI chcą współpracować, natomiast pomysł jest taki, żeby można było mu nadać jego imię, no to jest prosta sprawa, ale też nadać mu troszeczkę ton, jakim on ma się do nas zwracać. Czy ma być bardziej poważny, czy ma mieć jakieś poczucie humoru, czy ma być bardziej formalny, czy coś tam jeszcze. I możemy mu też nadać w pewnym sensie głos i intonację głosu. I jak to już działa, to ja nie wiem, czy to jakiś Eleven Labs, czy coś innego zostało użyte, ale było kilka takich przykładów i rzeczywiście ten asystent, którym posłużył się Kartik w nagraniu, on był spersonalizowany, żeby być Alfredem, czyli lokajem Batmana. No i tam on rzeczywiście mówił takim troszkę głosem i jeszcze tam wydał sobie czasem jakieś takie westchnięcie, znaczy nie westchnięcie, tylko jakieś tak wypełnił sobie zdanie i było słychać, że trochę się próbuje uśmiechać, ale zasadniczo, mój drogi panie, polecam ci, jako że stosujesz dietę taką tam, nie wiem, niskowęglowodanową, polecam ci zjeść sałatkę, która nie jest polana dressingiem takim, jaki możesz znaleźć w komercyjnym obiegu. Życzę miłego posiłku.
4: Ja się tylko zastanawiam, na ile to będzie jak zwykle zmyślało, bo tego się trochę obawiam, że to w nagraniu brzmi pięknie, no w rzeczywistości zobaczymy.
1: To jest ciekawe i jak to będzie oczywiście wszystko działało w języku polskim, bo no, AI jest potężne. Eleven Labs polski obsługuje nie lada. Te modele językowe też się orientują, ale pytanie, na ile to się po prostu w którymś momencie wszystko wzięte razem do kupy wysypie. Oni tam jeszcze idą w taką opcję, że tam może, będzie można analizować też jakiś materiał wideo, że w jakiś sposób, ja rozumiem, że to wideo musi być wcześniej nagrane, że to nie jest analiza strumienia wideo płynącego z naszej kamery w czasie rzeczywistym, ale że będzie można z jakiegoś ruchomego obrazu coś tam zanalizować i nam przedstawić. Także no w coś takiego chcą pójść. Ten asystent na razie, on już został niby zoptymalizowany. Na nagraniu on dość wolno odpowiadał. Ta odpowiedź jego się troszkę tam generowała. Natomiast ponoć oni już to tak zoptymalizowali, że 200 milisekund czy 300 milisekund. No w jakiś sposób to jest już zoptymalizowane, żeby te odpowiedzi przychodziły dosyć szybko. No ponoć ma być tego prezentacja taka już bardziej oficjalna na CSUNie. Zobaczymy, kiedy to otrzymają okulary, kiedy otrzyma to aplikacja, natomiast no jest to w jakiś sposób no coś, co z jednej strony jest ciekawe, z drugiej strony ja jestem pełen obaw i niepewności, czy takie przerzucanie jakby interfejsu tradycyjnego, że wszystko będzie już teraz jednym wielkim tekstowym wejściem i w sumie to my już nic o niczym sami nie decydujemy, tylko wszystko za nas dobierze asystent, czy to się tak naprawdę sprawdzi?
0: To jest taki pewien trend. W zeszłym tygodniu mówiłem też o tych telefonach, które ma zaproponować T-Mobile. Też bardzo mocne połączenie z jakimiś modelami językowymi, ze sztuczną inteligencją, która tak naprawdę ma nam zastąpić wszelkie aplikacje. No, powiem szczerze, mam też wątpliwości.
1: No, ale zobaczymy.
3: Ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie opcja, żeby wrócić z tego na przykład trybu instant text, jakbyśmy chcieli sobie coś po prostu przeczytać, tak, na bieżąco.
4: Mhm. No tak. To się zgadza, bo tutaj zaczyna się jakieś filtrowanie trochę treści, a czasem jakby się po prostu chciało przeczytać coś, bo tak, no ciekawy jak to będzie. Z drugiej
1: pewnie
4: strony,
1: się
4: no...
1: Pewnie się zada odpowiedni prompt i on to zrobi, tak, jak się go tam zmusi jakimś promptem, tylko no, czy o to nam chodzi, tak, żeby... klikanie w przyciski zamienić na... No historia zatacza koło, wpisujemy komendy.
4: Tak. No zobaczymy, no być może, no ale no właśnie z drugiej strony no często jest tak, że jeżeli chcę coś zrobić szybko, wchodzę w aplikację, wiem, że ten przycisk jest na górze, tak po prostu naciskam.
1: Oczywiście.
4: I tyle, tak? A teraz no to no, pisać, no okej, jak ktoś ogarnia Braille'a, no to wpisze. Jeżeli ktoś nie ogarnia Braille'a z jakiegoś powodu, albo w ręku ma coś, trzyma sobie w dłoni, nie wiem, zakupy, albo cokolwiek i po prostu nie bardzo jest jak ten telefon tak obsługiwać z pisaniem.
3: No, że będzie można mówić.
0: No będzie nie? Można mówić,
4: no,
0: tak.
4: Wiesz, mówić, no wszystko fajnie, tylko wiesz, stoi obok ciebie kelner czy ktokolwiek i teraz weź powiedz, przepraszam, bo ja teraz porozmawiam sobie z telefonem. No okej, okay, pewnie można, ale ile ludzi będzie się czuło trochę głupio mimo wszystko?
1: Może to jest kwestia jakiejś zmiany społecznej, skoro teraz i tak, znaczy na to się narzeka, ale ludzie i tak patrzą w telefony, nawet jak są w miejscach publicznych.
4: No patrzą w telefony, ale nie mówią na telefonu, w sensie
1: no,
4: wiesz...
1: No jeszcze nie weszła na to moda, wiesz, na zasadzie takiej, że nie ma jeszcze póki co powodu, a za chwilę jak zaczniemy, i to nie tylko niewidomi, ale ogólnie sprawdzać co chwilę rzeczy w GPT, jak to się gdzieś tam rozbuduje. To akurat w tym względzie ja się o zmiany kulturowe i obyczajowe nie do końca boję, bo technologia do tego stopnia dominuje, że my się jakoś temu
0: podporządkujemy. Być może my będziemy pierwsi, tak, ale jako to pierwsza wszystko... nasza grupa, natomiast to wcale nie
4: tylko
0: musi oznaczać,
4: że tylko
0: my.
4: Wszystko kwestia kilku lat co najmniej i przez te kilka lat my możemy mieć... Nie to, że problem, ale taki możliwie, że dyskomfort, powiem, psychiczny, zwłaszcza jeżeli ktoś chce być mimo wszystko jakoś dyskretny, tak, i jest gdzieś w głośnym miejscu i coś musi powiedzieć takiego, co niekoniecznie chciałby, żeby wszyscy słyszeli.
1: No tak.
0: Z drugiej strony,
4: inny pomysł.
0: Z drugiej strony pamiętajcie też o tym, bo jest też druga strona medalu, mianowicie taka, że część osób niewidomych z obsługą tych nowoczesnych technologii to sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi. Tak po prostu. I być może właśnie takie sterowanie głosowe, które będzie, za pomocą którego będzie można wydać wiele różnych poleceń, to dla tej grupy osób, która na przykład straciła wzrok w jakimś późnym etapie swojego życia, albo po prostu no, technologie to nie są za bardzo ich takim konikiem, nie interesują się, nie rozbierają tego wszystkiego na czynniki pierwsze tak jak my, to może właśnie dla takich osób będzie to jakaś taka nowa forma na to, żeby jednak z tej technologii wycisnąć jeszcze więcej. Być może.
4: Tak. Ale pod jednym warunkiem, że to będzie w tym języku, które te osoby znają. Bo
0: oczywiście.
4: Teraz wiesz, mamy Envision i załóżmy, że można się nauczyć. Instant tekst, no to jest szybki tekst.
1: Nie, ale jest po polsku tekst.
4: Jest kilka. Nie no, okej, okay. Po polsku tak, ale ile aplikacji po prostu nie będzie po polsku? Jeżeli ktoś ogarnia angielski, no okej, okay. Jak nie...
1: Ale te LLM-y na ogół ogarniają.
4: No na ogół, tylko wiesz, na razie to się korzysta z GPT, natomiast ile osób, no bo wiesz, coraz więcej jest tych LAM, tych modeli, które można uruchamiać jakoś tam lokalnie i ja tylko czekam, aż rzeczywiście jakaś firma zacznie tworzyć, wiesz, swoje modele, bo one nie będą zmyślać, bo one nie będą mieć cenzury, bo one będą coś jeszcze, bo one będą przede wszystkim nasze i my będziemy mieli nad nim pełną kontrolę i tak dalej, bo to się z tego, co wiem, już troszkę zaczyna powoli. Na pewno się myśli o tym. I ja się po prostu zastanawiam, no co wtedy, jeżeli będzie taka aplikacja, która będzie obsługiwała, nie wiem, 4 języki czy 5, no i trzeba będzie nauczyć człowieka starszego, który ma po pierwsze problemy z wymową, po drugie mówi cicho, po trzeci, no i po trzecie nie zna angielskiego, no i jak ma się ten człowiek porozumieć z tym asystentem, gdzie no wiadomo, rozpoznawanie mowy jest jakieś, człowiek, no co, będzie musiał się nauczyć wypowiadania kilku zdań po angielsku, je wkuć na blachę, no można, teoretycznie, tylko pytanie, co jest... szybsze w takich przypadkach. Czy nauczenie się kilku przycisków, tak mniej więcej, czy nauczenie się kilku zdań toczka w toczkę?
0: Bardziej myślę, że zdecydowanie szybsze będzie po prostu wybranie innej aplikacji, która będzie robiła to samo, ale na modelu, który rozumie polski.
4: O ile będzie. Ale zobaczymy. No może będzie, no to... Wszystko zobaczymy. No w każdym razie, no ciekawie się zapowiada i no zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: I to jeszcze nie jest koniec nowości, bo padło też pytanie o Envision na Windowsa, bo taka zapowiedź też była. No i tutaj ciekawy zwrot okoliczności, bo Envision twierdzi, że wypuści już coś dla nas w kwietniu i tym czymś będzie rozszerzenie do przeglądarki. No i on oczywiście z jednej strony jakieś tam te jego typowe tryby, coś tam, rozpoznawanie, Jonathan o to pytał, no tak, tak, ale my chcemy zrobić coś więcej. My chcemy, żeby to rozszerzenie przy użyciu AI klikało w niedostępne elementy na stronach, a z czasem też będziemy chcieli, żeby wypełniało formularze. No i tu, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak się z tym czuję, bo to nie jest nakładka dostępnościowa typowo. To jest taki ułatwiacz, który my odpalamy na naszych zasadach wtedy, kiedy on nam jest potrzebny. Ale pytanie, czy to nie jest już tak krok po kroczku dojść do takiego, że w sumie to my tej dostępności takiej robionej świadomie przez ludzi to nie potrzebujemy, bo tu kliknie Envision, tu wypełni Envision. Z drugiej strony to jest niesamowite ułatwienie i no nie zdziwię się, że jeżeli to będzie efektywne, to ludzie w to po prostu pójdą.
0: No właśnie, ja jako użytkownik, to szczerze mówiąc, mnie średnio interesuje, czy za dane rozwiązanie odpowiada autor strony, czy jakieś narzędzie, z którego ja korzystam. Mi po prostu chodzi o efekt. I ja myślę, że z nakładkami dostępnościowymi to też nie jest tak, że je się hejtuje dlatego, że one po prostu są. Ja się hejtuję dlatego, że one po prostu źle działają.
1: Dokładnie. No.
0: I to gdyby ktoś zrobił taką nakładkę dostępnościową, która rozwiązuje wszystkie problemy, jakie tylko mogą wystąpić i o których mówi WCAG, no to czy ktoś miałby coś przeciwko temu?
1: Na pewno nikt z użytkowników. Dokładnie. Bo tu już bardziej bieda dla, no, dla nas trochę, dla audytorów, dla osób, które pracują w tym i mają z tego chleb, że gdzieś to zapotrzebowanie na tego typu pracę się zredukuje diametralnie. Chociaż moja nadzieja zawsze jest w tym taka, że zawsze musi być na koniec ten niewidomy użytkownik, który to sprawdzi.
0: Oczywiście, że tak.
1: Który wyda jakąś opinię typu to mi działa, to mi po prostu nie działa. I w tym pokładam jakąś swoją nadzieję. No ale nie bądźmy fatalistami,

0: Matt do nas napisał na dobry początek. To już sprawdzamy, co napisał do nas Matt. Witam. Jak zaktualizować Zooma H1e? Rozpakować plik na kartę i rozpocząć aktualizację, czy jakoś inaczej? Jest skrót, by zresetować urządzenie? Oto pyta Matt. No to...
1: Tak. Tak, trzeba plik rzeczywiście rozpakować na urządzenie. Jest tam plik bin, który się wrzuca na kartę pamięci. Tam jest też PDF, jak to zrobić. Oczywiście PDF po angielsku, natomiast dość taki prosty. No i potem wchodzisz do menu, wchodzisz w chyba system, już nie pamiętam, tam jest gdzieś update firmware i to się robi. To tam trwa minutę, dwie. Dobrze jest mieć urządzenie albo podłączone pod USB, albo rzeczywiście dobrze naładowaną baterię. No i po wszystkim powinno być teoretycznie ok. Jest tam też napisane na stronie, że jest zaktualizowany plik językowy, natomiast plik, o ile mi wiadomo, nadal jest źle, plik jest wrzucony zły i plik jest z listopada, czyli ten taki oryginalny, natomiast jest napisane, że w tym niby nowym pliku, który miał być wrzucony, jest poprawione wypowiadanie niektórych słów, więc no cóż, teoretycznie jest, bo praktycznie nie ma.
0: To bo teraz
1: powinno się zaktualizować i język, i znaczy i Zooma, i plik dostępnościowy.
0: To teraz przechodzimy do garści pytań od naszego słuchacza Matiusa. Mam dwa pytania, no będzie ich znacznie więcej. Po pierwsze, czy zwiększyła się dostępność Spidermana 2? I drugie pytanie, czy wam również gra Bokura no Daibouken 3? Po niedawnej aktualizacji crashuje się na Stage 10.4.
2: O Spider-Manie będzie później, bo będzie taki temat poruszony, a co do Bokurano, nie wiem, dawno nie grałem w tą grę.
0: No to dalej przechodzimy.
1: Ja nawet nie wiedziałem, że ma jakieś aktualizacje.
0: No właśnie.
1: Bo to jest dość stare.
0: Tak, a to proszę. Yukio coś dalej tworzy. Następna kwestia od naszego słuchacza Matiusa. Uruchomiłem skrót w iPhonie, który ma zrobić zrzut ekranu i wysłać go do OpenAI, aby go opisała czasem zamiast uruchomić swoje pole edycji z dodatkowym pytaniem, jakie do sztucznej inteligencji mamy. Nie uruchamia tego pola i otwiera tylko skróty. Nie pokazuje żadnego błędu. Jak uruchamiam skrót ręcznie ze skrótów, to uruchamia i po chwili mówi, że wykonano, a informacji nie ma żadnej, a innym razem działa poprawnie. I prawdopodobnie tu nasz słuchacz chciałby jakiejś porady. Nie wiem, czy ktoś z was coś? Chyba nie. To kolejna.
3: Rzeczy, może coś z internetem, jakiś problem z jakimś tam, z tym API. No też skróty nie są zbyt szczegółowe, jak chodzi o jakieś logi.
0: Debugowanie.
3: Nie wyświetlają specjalnie żadnych crash logów, żeby ustalić przyczynę, co się tam zostało.
0: Następna kwestia. Czy znacie jakiś program na Windows 11, który odczyta pliki w formacie WinBraille'a? Znalazłem najnowszą instalkę oryginalnej, ale u mnie aplikacja nie działa. Mam 64-bitowy system. Może w tym jest przyczyna, choć nie jestem pewien, dlatego szukam alternatywy. Euler nie potrafi otwierać tego typu plików. No niestety, ja nie wiem.
3: Nie wiemy. Może któryś z tych darmowych programów, które przetwarzają Braille'a, któryś ten SaoMai, Braille
4: Transcriber. Tak, ja właśnie
3: albo
4: nawet jakaś aktualizacja jest, sobie zobaczę. No właśnie, może Biblos SaoMai, zaraz właśnie patrzę, jakie tutaj są wspierane pliki. Powiem tak, nie widzę tutaj konkretnie formatu pliki WinBraille, nie wiem, w jakim on formacie zapisywał, ale na pierwszy rzut oka Sauma i przynajmniej chyba nie ma takiej opcji.
0: I jeszcze mamy jedno pytanie. Jak zrobić, aby GPT w iPhonie odpowiadał głosowo? No tam w aplikacji ChatGPT jest przycisk, którym aktywujemy ten voice mode i wtedy zadajemy pytanie i dostajemy odpowiedź głosową. W opcjach tego można sobie też wybrać głos, jakim ma odpowiadać i język też, w jakim ma do nas się

0: zwracać. O, to jeszcze nie koniec. Vision jest na iPhone'a, ale Envision? Czy o jakie Vision pytasz? Jeżeli o Envision chodzi, no to tak.
1: Jest, jest.
0: Jest. I to na razie tyle, ale jeszcze tu widziałem, że było jedno pytanie na YouTubie od Eweliny. Cześć, mam pytanie. W jaki sposób w aplikacji WP Pilot na iOS zrezygnować z zakupionych pakietów telewizyjnych? Czy ktoś z was korzysta z wykupionych pakietów na WP Pilocie?
2: Ja przestałem korzystać, jak to zostało wymagane być. Natomiast ja bym w ustawieniach sprawdził, czy gdzieś tam opcja jest. Jeśli te pakiety były zakupione płatnościami wewnątrz aplikacji, no to jest opcja, żeby po prostu w App Store je anulować. Czyli wchodzimy sobie do App Store'a, wchodzimy w przycisk moje konto i tam na samej górze gdzieś będzie przycisk subskrypcji i tam można sobie to anulować. Natomiast jeśli zakupów dokonałaś jakąś inną metodą, no to po prostu, no to pewnie też gdzieś będzie w ustawieniach na pewno.
0: Czasem te subskrypcje warto sobie przejrzeć i sprawdzić może po kwotach na przykład, bo ja zauważyłem, że niektóre subskrypcje, miałem kilka takich przypadków, że niektóre subskrypcje są jakoś bardzo dziwnie nazwane. Któraś aplikacja, już teraz nie pamiętam, która kiedyś po prostu miała nazwę subskrypcja. Tak po prostu. I tylko po cenie wiedziałem, czego dotyczy. Chyba magazyn Press miał coś takiego. Albo ma nawet cały czas. I to na razie tyle.
3: Ale to nie tyle oczywiście, jeżeli chodzi o Tyfloprzegląd. Jeszcze troszkę informacji przed nami. No i teraz rzeczywiście, już mam nadzieję, że nie będzie fal startu, pakiety standardowe newsów, czyli może najpierw drobne newsy, bo też ich jest troszkę.
2: No to w takim razie tutaj zarówno ja i Paweł mamy trochę drobnych newsów. Zaczniemy od dodatku do NVDA, a mianowicie dodatku, który pozwoli wam korzystać w łatwy sposób z tłumacza DeepL. Tłumacz DeepL, który przez wielu osób jest uważany jako lepszy od tłumacza Google. Między innymi tak myślała osoba, która postanowiła sobie wykorzystać ten dodatek na przykład do grania w różne gry, czy generalnie po prostu tłumaczenia sobie różnych rzeczy na komputerze. Zrobione to zostało w taki sposób, że został zmodyfikowany dodatek Translate Janika Plesserta, który to jest ten dodatek, który pozwala nam jednym skrótem włączyć lub wyłączyć automatyczne tłumaczenie, przepraszam, czyli mamy jakby dwa dodatki, jest ten Instant Translate, który gdzieś tam pozwala tłumaczyć schowek i zaznaczony tekst i tak dalej, języki sobie ustawiać, no i mamy ten właśnie dodatek Translate, który po prostu pozwala nam ustawić tylko język docelowy i jednym skrótem sobie włączyć lub wyłączyć automatyczne tłumaczenie. Tłumaczenia też są zapisywane w cache'u tak zwanym, że jeśli właśnie mamy jakąś aplikację, którą sobie tłumaczymy, no to tylko za pierwszym razem gdzieś to tłumaczenie jest wysyłane na serwer, a później już to jest czytywane z cache'a. Te dodatki oba naraz nie mogą być zainstalowane, niestety, więc musimy jakby zdecydować, czy chcemy mieć ten, który korzysta z Google'a. Co ciekawe, on ponoć w ogóle korzysta z tego Google'a przez jakieś nieoficjalne API, więc jeśli dużo z niego korzystamy, to może nam zablokować. No tutaj już jak najbardziej korzystamy z API DeepL-a oficjalnego, do którego musimy sami sobie pozyskać klucz. Możemy to zrobić za darmo. Wtedy jest limit chyba kilkudziesięciu tysięcy znaków na dzień, natomiast też możemy sobie DeepL-a Pro wykupić, co też nie jest jakoś bardzo drogie, jeśli faktycznie dużo tłumaczymy, to tam chyba na stronie pisało, że coś $7 miesięcznie. Natomiast na stronie DeepL-a musimy najpierw sobie założyć konto. Do założenia konta i są potrzebne też dane karty, natomiast karta nasza, no nie będzie z niej opłata pobierana, chyba że sami zdecydujemy się na ten krok. Kiedy już sobie to konto założymy, to tam na stronie będziemy mogli sobie klucz API ściągnąć. Po instalacji dodatku doda on swoją sekcję do ustawień NVDA, w której będziemy mogli, ta sekcja się będzie po prostu Translate nazywać, tam ten klucz wpisujemy. Kiedy już go wpiszemy, no to zamiast tego pola na klucz pojawi nam się lista rozwijana, która nam pozwoli wybrać język docelowy, jeśli nie chcemy, żeby dodatek nam tłumaczył na język NVDA czy systemu Windows. No i kiedyś już sobie wszystko pokonfigurujemy, tak jak chcemy, no to wystarczy skrótem NVDA Ctrl Shift T sobie ten dodatek włączyć, no i wtedy cokolwiek NVDA nam powie, zostanie przez serwer DeepL przepuszczone i przetłumaczone. Można sobie też ten cache wyczyścić, gdyby coś z nim poszło nie tak. Oczywiście tutaj autor no, ostrzega, że no, wszystko, co nam NVDA powie, będzie wysłane na serwery DeepL, więc no, lepiej tego nie robić, jeśli faktycznie czytamy gdzieś jakieś dane bardziej prywatne. Natomiast w wielu sytuacjach ten dodatek może się jak najbardziej przydać, jeśli wolicie właśnie jakość tłumaczenia DeepL w porównaniu z tym, co nam oferuje Google, czy na przykład Yandex, czy gdzieś te inne usługi, z których te inne dodatki korzystają, no to myślę, że to jest całkiem sensowna alternatywa. Link będzie w komentarzu. Dodatek na razie w sklepie nie jest i chyba na razie nie będzie, przynajmniej tak tutaj autor sugeruje, natomiast można go sobie po prostu z GitHuba ściągnąć, nie trzeba nic skompilować, wystarczy plik pobrać sobie i zainstalować. Teraz sobie trochę pospekulujemy. No, Paweł wspominał, że będziemy do tematu konwencji CSUN wracać, no i poniekąd wrócimy, bo Brian Hardgen na Mastodonie ostatnio napisał, że dostał sobie takiego maila, newslettera od firmy HIMSS, że właśnie na konferencji CSUN, która zacznie się właśnie w przyszły poniedziałek i będzie właściwie trwać cały tydzień, pokażą nowy produkt, no i zachęcają, jeśli ktoś tam będzie, żeby podszedł gdzieś do ich budki, do ich stoiska i po prostu tam będzie można nawet coś wygrać, no i zobaczyć ten produkt. No oni w tym mailu próbują podbijać atmosferę, nie chcą zdradzić, jaki to jest produkt i no, wszyscy nie wszystkim się ta strategia marketingowa podobała, natomiast no, myślę, że dziś możemy tajemnicę trochę uchylić, bo kilka dni wcześniej inna osoba, też na Mastodonie, zwróciła uwagę na ciekawe zmiany, które ktoś do kodu NVDA w styczniu chciał wprowadzić. Wysłał tak zwany pull request, czyli prośbę o właśnie wprowadzenie jakichś poprawek w kodzie. No przez to, że NVDA jest projektem otwarto-źródłowym, takie informacje jak kiedykolwiek, no bo każdy może takie zmiany wprowadzać, no to jest wszystko publicznie widoczne. No i jakaś osoba, prawdopodobnie pracownik firmy HIMSS, wysłał taki pull request, chciał do NVDA włączyć wsparcie dla dodania nowego protokołu komunikacyjnego dla monitorów Braille Edge. Protokół nazywa się SPP i tak naprawdę tylko o nim wiemy. To jest jakiś nowy protokół. W komentarzu tego pull requesta ta osoba napisała, że no to będzie używane właśnie dla nowych monitorów Braille Edge, które mają jakiś tam inny chip. Natomiast jeśli ktoś jeszcze ma starszy monitor, no to cały czas powinien korzystać z tego starszego sterownika, który już tam po prostu był wcześniej. Ja szukając tego pull requesta znalazłem jeszcze jeden, który oprócz tego nowego protokołu, cały czas nie wiemy, jakie on nam będzie dawał plusy, wprowadza jeszcze jedną zmianę, a mianowicie dodaje również wsparcie dla protokołu HID dla monitorów Braille Edge, więc te nowe Braille Edge, czy jak się ten monitor będzie nazywał, no nie wiemy więcej o nich, poza tym, że prawdopodobnie to właśnie o to chodzi, no na pewno wiemy, że będą wspierały protokół HID, czyli ten nowy taki standard do obsługi monitorów brailleowskich, który sterowników tak naprawdę gdzieś nie wymaga, ale będzie też wspierać coś jeszcze, co pewnie może będzie oferowało jakieś dodatkowe funkcje. No, dla tych, którzy nie wiedzą, no Braille Edge to taki no już dosyć stary monitor, który chyba ostatnią aktualizację gdzieś miał w roku 2013. On no, był bardzo lubiany. No taki dosyć zgrabny monitor, ale on miał dużo klawiszy, które pozwalały nam całkiem fajnie nawigować po systemie. Wspierał zarówno USB i Bluetooth. No ale z czasem został zastąpiony przez monitor QBraille XL, no, który jest trochę większy mimo wszystko gabarytowo, dlatego że ten monitor no, to już ma taką namiastkę klawiatury poniekąd, bo ma ściałki, ma 12 klawiszy funkcyjnej, ma Ctrl Shift i tak dalej. No zamiast klawiatury QWERTY ma taką klawiaturę brailleowską. No, pewnie jakiś fanów znalazł, no, natomiast ci co lubili Braille Edge za to, że to był taki bardziej kompaktowy, no to pewnie takim osobom QBraille mógł się nie podobać. W międzyczasie wyszedł Mantis dla tych, którzy chcieli prawdziwą klawiaturę QWERTY, który nie wiem, gdzieś mam wrażenie, że chyba się trochę lepiej sprzedaje, gdzieś nawet patrząc na to, jak nawet za granicą ludzie w mediach społecznościowych piszą. Więc może firma postanowiła No przez to, że też Cool Braille na przykład nie ma żadnych funkcji Wi-Fi, a gdzieś te nowe monitory takie mają, po prostu Braille Edge'a odświeżyć. Co zostanie dodane? Nie wiemy, no pomysłów jest wiele. Może będzie właśnie jakaś obsługa czytania książek, pobierania ich bezpośrednio z bibliotek. No kto wie, co może, mogą dodać. Może będzie jakaś synteza mowy, kto wie, co może być. Może jakiś mikrofon, może właśnie obsługa, może jakieś wejście słuchawkowe, będzie obsługa trybu słuchawek, tak jak tu na przykład na Sense Playerze jest. No pomysłów, co to urządzenie mogłoby robić oprócz tego, że będzie fajną linijką brajlowską, no można szukać. Co nam pokaże w praktyce? No tego dowiemy się pewnie w przyszłym tygodniu, kiedy ludzie na ten CSUN pojadą i jakieś informacje zaczną do nas spływać. Na pewno do tematu wrócimy i będziemy was informować, co dokładnie firma HIMS na tej konferencji zaprezentowała. Teraz coś dla fanów Androida. Czytnik ekranu Prudence Screen Reader, czyli taki fork Talkbacka stworzony przez bodajże chińską społeczność, który kilka gdzieś ciekawych funkcji dodał. On był przez dłuższy czas dostępny w sklepie Play, co było takim dosyć dużym plusem tej aplikacji w porównaniu na przykład do Jeshuo, który jednak trzeba było gdzieś ściągać z zewnętrznych źródeł, co za tym idzie też w nowszych wersjach Androida, tam trzeba było przez to przyznawać mu więcej uprawnień. Natomiast on ze sklepu Play na jakiś czas zniknął. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale przez post Accessible Android portalu dowiedziałem się o tym, że no właśnie zniknął, ale na szczęście już do sklepu Play wrócił. I ponadto autorzy obiecują, że jakieś aktualizacje niebawem się mają pojawić, które nam gdzieś więcej funkcji do tego czytnika ekranu dodadzą. Jakie to funkcje? No na ten moment nie wiemy, natomiast fajnie, że gdzieś jakieś alternatywy dla zarówno Talkbacka, jak i Jeshuo nadal się rozwijają. Życzę tutaj dalej powodzenia temu projektowi. No jeśli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno tutaj też damy wam znać. No i kolejna wiadomość, o której nie wiemy praktycznie nic poza tym, że będzie. Tutaj znów wiadomość, o której dowiedzieliśmy się przy okazji takiej konferencji Microsoft Ability Summit, czyli no właśnie gdzieś takiej konferencji, gdzie Microsoft trochę mówi o tym, jak poprawia życie osobom z niepełnosprawnościami. No jak się można domyślić, w tym roku tutaj był duży nacisk na sztuczną inteligencję. Między innymi też było powiedziane, że Copilot będzie w stanie na przykład nam w Windowsie narratora włączyć i takie rzeczy, no rzeczy, które Cortana kiedyś też potrafiła zrobić. Powiedziano też między innymi o tym, że będą te spersonalizowane głosy neuronowe, trochę tak jak to jest na iPhonie. Patryk o tym jakiś czas temu jak do nas dzwonił, mówił. No i dowiedzieliśmy się jeszcze o jednej rzeczy, to napisał Michael Babcock na Mastodonie, że na Windowsie pojawi się Be My AI. I tutaj nie wiem, czy faktycznie tylko tu mowa jest właśnie o asystencie Be My AI, czy o aplikacji Be My Eyes. No on to dosłownie napisał Be My AI, co no, na pewno w jakieś zastosowania znajdzie. Inna sprawa, że no, przez to, że teraz mamy naprawdę kilka fajnie rozwiniętych dodatków do tego typu rzeczy, no to no, gdzieś jakiś już dostęp do tego mieliśmy. No wiadomo, trzeba było sobie wykupić klucz API, a jednak Be My AI jest darmowe i nie trzeba tam nic konfigurować, więc myślę, że to może być plus. Inna sprawa, że gdyby faktycznie dało się też z tej aplikacji zadzwonić do jakiejś osoby widzącej i udostępnić ekran, żeby ta osoba nam pomogła w jakiejś sprawie na komputerze. No nie wiem jak wy, mi się wydaje, że coś takiego by się mogło przydać.
0: Zdecydowanie tak.
2: No właśnie, no kiedy ta aplikacja się pojawi? W lecie, więc no nie wiemy dokładnie kiedy, natomiast w najbliższych miesiącach, kiedy tylko się pojawi, no to znów tutaj na pewno też do tego tematu wrócimy. No i myślę, że też będzie warto czekać na to, co zostanie pokazane. No to wszystko ode mnie, ale tradycyjnie to jeszcze też nie jest koniec.
3: Tak jest, bo jeszcze chyba Paweł miał kilka tutaj newsów.
1: Tak, mam. Nie wiedziałem, że się wyciszyłem znowu. Okej, w porządku. No więc co się dzieje? Mamy produkty HumanWare, które no, są sobie na rynku, rozwijają się i mamy zapowiedzi tego, co się w najbliższym czasie w nich zmieni. I to w dwóch z nich, bo w Victor Reader Streamie trójce i w Matisach, czyli w monitorach brajlowskich. To wiemy dzięki wywiadowi, jaki przeprowadziła ekipa Double Tap Canada z przedstawicielami właśnie HumanWare'a. No, okazuje się, że to są niewielkie zmiany, takie nie są jakieś rewolucyjne, ale pewnie użytkowników ucieszą, czyli Victor Reader Stream Trójka, znaczy tak, Trójka Victor Reader, będzie miał sortowanie książek alfabetycznie, a nie według kolejności dodania, bo ponoć o to wiele osób prosiło, no i będzie szybciej, 4 do 5 razy szybciej działał z dużymi kartami pamięci, gdzie będzie rzeczywiście już dużo tych książek załadowanych. Natomiast w Mantisie będzie dodana możliwość przestawiania elementów menu, tak jak nam się podoba. Też kolejna nowość Sisanowa, która będzie tam prezentowana szerzej. Sony doczekało się oznaczeń, wyczuwalnych oznaczeń portów, w które wpina się różne kable. To w telewizorach Sony Bravia i w soundbarach, żeby udało nam się te telewizory i soundbary razem połączyć, i będzie o tym szersza prezentacja na Sisanie, więc myślę, że warto te konferencje jak najbardziej śledzić. Tymczasem, jeżeli szukacie jakiejś wagi do ciała, która byłaby dostępna z dostępną aplikacją i można by tam wszystkie dane sobie spokojnie podglądać, to tutaj od użytkownika z Węgier, od Eriona, szybka porada. Ponoć dostępna w Lidlu waga firmy Silver Crest. Silver Crest to taka typowa lidlowska firma, która różną elektroniką handluje. Waga Silver Crest BSF75. No i tu ponoć mamy dostępną całkiem aplikację, wszystko można połączyć przez Bluetooth. Mamy dostęp do wszystkich naszych pomiarów i danych, czy kalorycznych, czy w kilogramach, czy różnych innych. Wszystko ponoć aplikacja czyta. Jest możliwość też konfiguracji do 8 osób, które będą z tej jednej wagi korzystać. Jedyna rzecz, która jest rzekomo niedostępna, to parowanie, bo trzeba wprowadzić 6-cyfrowy kod PIN, który chyba gdzieś tam na ekranie tej wagi się wyświetla i tego no niestety sami nie zrobimy. Natomiast jak już połączymy tą wagę z telefonem, to już ponoć to wszystko działa. No, Erion mówił o cenie 18 euro, więc jak najbardziej tania rzecz. Patrzyłem w Polsce też jakieś widać ślady, jakoby można ją było kiedyś przynajmniej dostać, bo widziałem na Allegro w archiwum. No może jeszcze gdzieś da się kupić, może jeszcze do Lidla kiedyś wróci, to warto się rozglądać. Może skoro ta waga jest dostępna, to też z innymi produktami Silvercresta nie ma problemu. Myślę, że warto się tematowi przyjrzeć. Teraz informacja ciekawa dla użytkowników Maca. Gdyby wam się kiedyś zawiesił i okazuje się, że wtedy restart VoiceOvera nie pomaga, to proces, który należy zakończyć, uruchomić ponownie, nazywa się SCROD. To takie porada szybka. No i wyciekły też plany nowych funkcji dostępności w iOS 18, który ma się ukazać pewnie jakoś w czerwcu, coś o nim usłyszymy więcej. No natomiast tutaj jakieś źródło bliskie portalowi Mac Rumors dokonało wycieku i wiemy, że ma się pojawić opcja konfigurowania tak zwanych Adaptive Voice Commands, czyli polecenia głosowe specjalne do uruchamiania funkcji dostępnościowych. Nie wiem do końca, jak to ma działać. Czy to będzie takie kolejne Hey Siri, które będzie wysłuchiwało gdzieś tam w tle jakichś naszych konkretnych komend i na naszą komendę włączy, nie wiem, VoiceOvera albo wyłączy. Nie do końca rozumiem, jak to ma działać. Też w tej opcji Live Speech, gdzie możemy rozmawiać jako osoby, które no nie są w stanie mówić, porozumiewać się z otoczeniem, to te takie różne zwroty, frazy, wyrażenia, których często używamy, będzie można w tej opcji pogrupować na kategorie, no i więcej aplikacji natywnych, tych iOS-owych, będzie mogło korzystać z dynamicznej czcionki. Także to wiemy na razie, ale jeżeli już tak wcześnie mamy jakieś wycieki, no to myślę, że w maju będzie kolejna zapowiedź już oficjalna od Apple, bo Światowy Dzień Świadomości o Dostępności. No a w czerwcu to już potem będzie pełny release, no i będziemy pewnie też, testerzy będą sami odkrywać jakieś różne nowe funkcje. No i ostatnia drobna wiadomość na dziś. Brinify cały czas gdzieś tam się chwali tym, co koduje. No i następna aplikacja po Blind Nerd Toolboxie to będzie prawdopodobnie Weather Monitor, czyli jakaś aplikacja do podglądu pogody.
0: Zaglądam tymczasem, no, zanim kolejne wieści, to zaglądam do komentarzy. Na WhatsAppie nam Łukasz napisał przedługą wiadomość, w ogóle taka prośba. Jeżeli macie nam zamiar wysyłać takie sążniste treści, to wysyłajcie je proszę na chociażby kontakt.tyflopodcast.net, bo WhatsApp no, nie jest najlepszy do czytania potem takich wiadomości tekstowych. Ja teraz, żeby z tą całą wiadomością od Łukasza się zapoznać, to musiałem ją sobie skopiować z WhatsApp Weba do, a właściwie nie z WhatsApp Weba nawet, tylko z WhatsAppa na telefonie, z aplikacji WA Business do WhatsAppa mojego własnego, przerzucić sobie, skopiować i wkleić do panelu kontaktowego, żeby wyświetlić ją jakoś sensownie w widoku do czytania, żeby po prostu jakoś fajnie teraz ją przeczytać. Ale to tak tylko na marginesie. Łukaszu, spróbujemy odpowiedzieć na twoje pytania. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam kilka informatycznych pytań. Co to jest API i co to są silniki programistyczne? No, API to jest sposób, w jaki z daną usługą, z daną stroną internetową czy z danym narzędziem możemy się komunikować. Tu już swego czasu, Pawle, ty pokazywałeś, jak takie API działa.
1: API. Tak. No, najprostszym przykładem jest właśnie taki radio browser, czyli wysyłasz zapytanie do serwisu, co nie różni się specjalnie niczym od otwarcia strony w przeglądarce, tylko że robisz to programistycznie, wydajesz polecenie, otwórz adres, czy załaduj zawartość adresu i tam wpisujesz całe parametry twojego zapytania, no albo wysyłasz dane, możesz je też
3: to jest,
1: wysyłasz.
3: Można powiedzieć, jak wygląda dany program dla innych programów, no to tak, tak w dużym
2: tak,
3: skrócie.
2: Tak, sposób komunikacji czyli dla, tak, do programu. Tak,
1: no i dostajemy jakieś dane i możemy sobie je przetwarzać, jakiś JSON.
3: I wysyłamy w jakiś sposób, powiedzmy, jakąś komendę, czy coś tego typu i otrzymujemy jakąś odpowiedź.
0: No, w tym samym formie, formacie. Żeby...
2: Tak, sposób fajny dla przetworzenia dla komputerów.
0: Natomiast pytanie o silniki programistyczne, to szczerze mówiąc nie wiem, co akurat miałeś tu na myśli, jeżeli chodzi o silnik programistyczny, no bo mamy języki programowania, w tych językach możemy mieć też różnego rodzaju biblioteki, które nam ułatwiają tworzenie aplikacji.
3: Tak, bo silnik to jest dość nieprecyzyjne pojęcie, bo silniki mogą być w grach, ale to też jest w rodzaju bibliotek, tylko takich trochę większych, powiedzmy.
0: Czyli po prostu to są takie zbiory różnych funkcji, których można użyć w danym programie, żeby nie pisać ich od zera. Bo skoro już ktoś wynalazł koło, no to w tym momencie my nie musimy, tylko po prostu korzystamy z jakiegoś gotowca, tak ogólnie mówiąc. Następna rzecz. Często słyszymy, że aplikacja komputerowa, mobilna czy gra jest oparta na jakimś silniku. No to właśnie tu jeszcze
2: uzupełnienie. Chyba o to chodziło.
0: Czyli tak. Jak działają humanoidalne roboty, z którymi można pogadać, takie jak w Centrum Nauki Kopernik? Czy są to tajemnicze maszyny z autorskim systemem operacyjnym, czy po prostu zwykłe komputery z Windowsem bądź Maciem zamknięte w pomysłowej obudowie?
2: Ja raczej myślę, że to jest jakiś Linux. Tak. Ale tak, to są raczej zwykłe komputery, gdzieś tam jest po prostu podpięty jakiś algorytm rozpoznawania mowy, jakaś synteza, no tam pewnie jeszcze jakieś oprogramowanie, ale generalnie to jest gdzieś, sercem tego jest komputer. To może być komputer klasyczny, no dzisiaj też może być jakaś malinka, coś mniejszego.
0: Raspberry Pi, tak.
2: Tak, właśnie Raspberry Pi, no ale to jest generalnie komputer po prostu.
0: I prawdopodobnie przynajmniej część z tych robotów jest podpięta do jakiegoś czata GPT, nawet było swego czasu pokazane, jak ktoś tego czata GPT skutecznie zawiesił, każąc chyba tam liczbę pi, żeby podał, i on podał jakąś taką bardzo długą tę liczbę. Jak wygląda infrastruktura techniczna sztucznej inteligencji z takich wynalazków jak GPT? Czy jest to gigantyczny superkomputer o olbrzymiej mocy prądowej i obliczeniowej, do którego spływają zapytania z całego świata? Ja raczej sądzę, że jest to ileś komputerów, że to nie jest jeden. To jest zbiór komputerów, na pewno wyposażonych w potężne karty graficzne, żeby to wszystko chciało działać.
3: Karty graficzne, takie karty, które trochę działają częściowo jak graficzne, tylko są dedykowane właśnie do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. I podobno tak to raczej wygląda w tych serwerowniach. No i to podejrzewam jest dużo różnych, tak jak Michał mówi, dużo różnych rzeczy, bo to jest za duża rzecz, żeby to jakiś, ale nie wiem, tak się zastanawiam, no to wiesz.
0: Ale zresztą z takiego, wiesz, punktu
3: to
0: widzenia...
3: To trochę jak pytanie o Google'a, nie? No...
0: no to Google na pewno bazuje na połączeniu iluś mniejszych komputerów w jeden mocny, co ma taki plus, że jeżeli nam się tam coś wykrzaczy, no to w tym momencie jakoś za bardzo nas to nie boli, tak? Pada jedna jednostka, no to spoko, inne działają, w międzyczasie można sobie tę jednostkę wymienić. A taki superkomputer połączony w jeden organizm, nawet gdyby miał jakąś dużą moc obliczeniową, wiadomo, że w takich serwerach są te metody chociażby tak zwany hot swap, że na przykład jak nam pada jeden komponent, to bez wyłączania takiego serwera można wymienić go na inny, natomiast no to raczej kiedyś tak podchodzono do tego. Z tego co wiem, to właśnie w ogóle Google zapoczątkował ten sposób działania, że bardziej łączymy zwykłe komputery, zwykłe pecety nawet, po prostu w jeden duży organizm, który coś przetwarza.
2: Wiemy jedną rzecz, tak teraz sobie przypomniałem, że na pewno OpenAI ma dosyć takie duże partnerstwo z Microsoftem, więc pewnie korzystają z ich chmury, to się mówi na to chmura Azure, akurat tak sobie to Microsoft nazwał. Drugi plus tego rozwiązania jest taki, że takie komputery, takie serwerownie są rozsiane na całym świecie, więc prawdopodobnie jeśli my korzystamy z czata GPT, no to pewnie nasze zapytania trafiają do takiej serwerowni w Europie, a ktoś to zrobi gdzieś na przykład w Stanach czy w Tokio, no to będzie rozmawiał z komputerami gdzieś właśnie w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu to po prostu działa szybciej.
0: Aczkolwiek i tak z punktu widzenia programisty, to wszystko działa jak jeden organizm, jako, tak?
2: Tak, dokładnie. Jest jeden adres, a komputery później to sobie między sobą decydują, gdzie to nasze zapytanie ma trafić po prostu.
0: I kolejne pytanie. W jakim języku pisane są programy bazujące na sieciach neuronowych, które napiszą za nas wypracowanie, podadzą przepis na pizzę, czy opiszą zdjęcie, co jest bardzo pomocne dla nas niewidomych? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. A to jest też ciekawa rzecz. Ja bym stawiał na Pythona.
2: Głównie tak. Coś tam pewnie jakieś mniejsze części w C, pewnie tak, te części, które komunikują się z kartami graficznymi. Natomiast to, w jaki sposób programiści później z takimi modelami pracują, no to jest w 90% chyba Python.
0: Tak jest, bo to jest jednak no, bardzo rozpowszechniony też ostatnimi czasy język i dużo jest też narzędzi właśnie do sztucznej inteligencji, z których się korzysta, które po prostu bazują na Pythonie. Python to taki język z jednej strony dosyć prosty, z drugiej strony, no, który ma naprawdę całkiem spore możliwości.
3: Język, ile w tym Pythonie Pythona, to znaczy inaczej, bo wiem, że na pewno no Whisper chociażby, którego tutaj używamy zresztą nie tylko my, no to ten udostępniany rzeczywiście ludziom, no to jest Python. Natomiast no są takie Whisper, ten X, Fastener Whisper, no to też jest poniekąd Python, tylko taki Python, który tam... niejako nie jest do końca Pythonem, zdaje się, te wszystkie
0: wiesz,
3: C-Translate.
0: No właśnie CPP, tak? Whisper CPP, czyli tam C++ chociażby jest gdzieś wykorzystywany.
3: Ja się zastanawiam po prostu, na ile to, co dał OpenAI nam, to jest jedno, ale ciekawe, czy oni wykorzystają też u siebie w tych chmurach z tej implementacji, no bo skoro im pokazano, że no słuchajcie, można lepiej, to pytanie, czy oni, znaczy tego oczywiście nie wiemy, natomiast ja się po prostu zastanawiam, ale to jest pytanie bez odpowiedzi, żeby nie było raczej przynajmniej u nas. To chyba trudno tu będzie tak autorytatywnie stwierdzić, że to jest Python albo nie Python, no bo pytanie też, co oni tam mają.
0: Ja mogę tylko się domyślać jeszcze na jednej podstawie. To znaczy oczywiście fajnie, że ktoś stworzył te algorytmy chociażby w C, czyli języku, jak dobrze pamiętam, niższego poziomu niż Python, bo Python jest językiem wyższego poziomu, czyli teoretycznie prostszym. I właśnie też tu o to chodzi, że po prostu w tych językach niższego poziomu, właśnie C, no przede wszystkim assembler, tak? Jak mówimy o języku, o programowaniu niskopoziomowym, to mówimy o assemblerze, to trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. W takich językach to trzeba o znacznie większej ilości różnych rzeczy pamiętać, żeby ten program działał dobrze. Im wyższy język, tym stworzenie programu jest no, łatwiejsze. Nie musimy się martwić o różne rzeczy, bo po prostu dane środowisko w danym programie za nas no, po prostu posprząta pewne kwestie i sprawi, że nie będziemy musieli się tym przejmować. Jakieś kwestie związane chociażby z alokacją pamięci i tak dalej, i tak dalej. I ja dlatego właśnie też mam takie wrażenie, że skoro problemem nie jest moc obliczeniowa, to nieważne, że okej, okay, jakbyśmy to napisali w C, no to moglibyśmy uzyskać te działanie tego programu ileś tam razy szybsze. No dobrze, ale ile czasu zajęłoby nam napisanie tego w C?
3: Możliwe. Z drugiej strony, skoro Whisper się uda... Ale nie wiem, no to po prostu jest taka dyskusja, z której chyba niewiele wyniknie, tak? Więc
0: może
3: no,
0: jakiś programista do nas zadzwoni,
3: powiem w ten sposób. Ciekawego. Chyba nie odpowiemy na to pytanie w gruncie rzeczy.
0: Możemy sobie podywagować oczywiście, ale tak. To są takie nasze właśnie przemyślenia na temat.
3: Tak. No dobrze, to co? Przechodzimy do drugiej garści newsów chyba w takim razie, czyli do nowości w grach, żeby tak troszeczkę rozluźnić tutaj tematykę.
2: Tak jest. No to co? Zaczniemy sobie od takiej jednej nowej gry, która się pojawiła. Gra nazywa się Gold Knight i to jest gra, no, której teoretycznie właśnie gramy po prostu złotym rycerzem. To jest gra, która no, w pełnej wersji jeszcze się nie pojawiła. Na razie jest darmowe demo dostępne na Windowsie i na Linuxie, zarówno na platformie Steam, jak i itch.io, więc jak to woli, można i stąd pobrać sobie. Gra jest z pozoru prosta, no bo generalnie po prostu chodzimy sobie tym rycerzem i musimy dojść do celu, którym po prostu jest taka muzyczka, to jest wyjście z poziomu, musimy sobie gdzieś do tej muzyczki dotrzeć. Natomiast jak to często bywa, ta gra jest taka no, dość zagadkowa, no bo po prostu z kolejnymi poziomami będziemy napotykać coraz trudniejsze przeszkody. Zaczyna się wszystko od przepaści, które po prostu musimy ominąć. Kiedy podejdziemy na krok do przepaści, no to dostaniemy o tym informację. Też możemy, no generalnie w ogóle sterowanie w tej grze jest banalnie proste, no bo po prostu chodzimy strzałkami albo w WSAD, można i tak, i tak. Jeśli do tych strzałek naciśniemy Shift, no to zamiast chodzić po prostu rozglądamy się. Tak? Naciśniemy Shift, strzałkę w górę, no to gra nam po prostu powie, czy to pole akurat, które jest przed nami, jest bezpieczne, czy tam jest dziura, czy tam jest ściana, czy coś innego, więc po prostu no, generalnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć i w odpowiednie miejsce zrobić krok. No, zaczyna się właśnie od dziur, które po prostu musimy ominąć. Potem będziemy napotykać pułapki, które po prostu musimy szybko przejść, bo kiedy staniemy na takiej pułapce, słyszymy, nam się ziemia zaczyna zapadać, no i jeśli nie zejdziemy z tej pułapki, no to po prostu spadniemy, więc to już mamy pierwszą przeszkodę. Potem jeszcze dostaniemy pułapki, które działają odwrotnie. Usłyszymy dźwięk inny i w momencie, kiedy ten dźwięk słyszymy, po prostu nie możemy nic zrobić. Musimy po prostu poczekać, kiedy ta pułapka się wyłączy, no i wtedy możemy sobie przejść dalej. Potem jeszcze będziemy mieli przeszkodę, którą jest takie jakby wahadło, które się rusza i po prostu jeśli nas uderzy, jeśli przejdziemy obok niego w nieodpowiednim momencie, no to po prostu nas zabije i będziemy musieli poziom zacząć od nowa. Potem jeszcze zaczną się pojawiać jakieś potwory. No a żeby potwory zabić, będziemy mogli na poziomie gdzieś zdobyć miecz. Mieczem po prostu machamy spacją, no i my też musimy po prostu odpowiednio podejść do tych przeciwników i po prostu ich pokonać. No na początku to jest łatwe, no bo oni po prostu sobie tylko stoją i po prostu nie możemy w nich wejść, ale później ci przeciwnicy to też dostaną miecze i my sobie możemy ich atakować, ale jeśli usłyszymy odpowiedni dźwięk, no to musimy zrobić krok w bok i zrobić unik, bo inaczej po prostu nas zabiją. Później, no i oczywiście w międzyczasie cały czas mamy te inne przeszkody, jakieś dziury i te inne pułapki, więc no te poziomy się robią coraz bardziej komplikowane. Później dostaniemy jeszcze ptaszka, którym możemy sobie latać i eksplorować poziom bez wychylania głowy, więc możemy sobie spokojnie rozejrzeć się, jak dany poziom wygląda, zanim dziś zaczniemy sobie ścieżkę obierać, jak dany poziom przejść. No więc gra robi się coraz trudniejsza, na końcu nawet jest boss w tym demo, którego musimy pokonać. No i ja to obiecuję, że kiedy gra się pojawi, no tych poziomów będzie więcej. Grę bardzo gorąco polecam, bo sterowanie jest banalnie proste, a rozgrywka jest zaskakująco trudna, więc no myślę, że warto sobie tą grę ściągnąć, jeśli macie komputer z Windowsem lub z Linuxem, no ewentualnie na wirtualnej maszynie na Macu też powinno pójść, także Gold Rides, link będzie w komentarzu, gorąco polecam. Następnie coś, co już zapowiadaliśmy jakiś czas temu, bo ogłoszenie o tym było przy okazji też konferencji Microsoftu, tym razem związanej z Xboxem, a mianowicie gra As Dusk Falls, która już dostępna wcześniej była. To jest gra, która opowiada o dwóch rodzinach, których losy się łączą na ich 20-letniej historii ze sobą. W grę skaczemy między rokiem 98 a no, powiedzmy teraźniejszością rok 2018. No tam w tej grze generalnie chodzi o to, że musimy odpowiednio decyzje podejmować w odpowiednich momentach i każda decyzja, jaką podejmiemy, ma później wpływ na tą fabułę. Zdarzają się też sytuacje, kiedy będziemy musieli nacisnąć odpowiednie przyciski w dobrym momencie, tak na przykład na samym początku gry jest sytuacja, kiedy jedziemy sobie ze swoją rodziną w samochodzie i sobie rozmawiamy i nagle nadjeżdża z drugiej strony inny samochód i musimy po prostu obrócić kierownicę w odpowiednim momencie, nacisnąć gałkę w lewo lub w prawo, żeby zrobić unik. Wiem, że też później są inne minigry, w których na przykład rzucamy lotkami w barze, musimy też się radować, tam wiem, że później gdzieś się pojawia motyw napadu. Jeszcze też tą grę dopiero zaczynam przechodzić, no bo właśnie w najnowszej aktualizacji gra stała się jeszcze bardziej dostępna, bo wcześniej tam czytnik ekranu był i grę dało się spokojnie przejść od początku do końca, ale teraz została urozmaicona przez audiodeskrypcję. Audiodeskrypcję zrobioną przez dobrą znaną firmę Descriptive Video Works, która zrobiła deskrypcję do wielu filmów i seriali angielskich, amerykańskich, brytyjskich, ale nie tylko, bo też zaczynają się jakoś specjalizować w audiodeskrypcji do gier, bo to oni też zrobili audiodeskrypcję do gier takich jak The Last of Us, Mortal Kombat, czy Spider-Man, o którym za chwilkę też powiem więcej. Natomiast w tamtych przypadkach ta audiodeskrypcja była czytana przez lektorów, a w tym przypadku po prostu będzie nam podawana przez syntezę w samej grze. Niestety, mimo to, że no właśnie synteza gdzieś jest dostępna w wielu językach, no to audiodeskrypcja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Napisy zresztą też nie są przez syntezę czytane, więc no warto raczej w tą grę, jeśli znacie język, grać po angielsku, no bo po prostu wtedy będziecie też tą audiodeskrypcję mieć. Jeśli chodzi o tą aktualizację, no to w ogóle gra wcześniej była dostępna na komputerach, jak i na konsolach Xbox, zarówno na Steamie, jako w części abonamentu Game Pass, więc jeśli sobie Game Passa wykupiliście na przykład dla Forzy, no to As Dusk Falls macie też w pakiecie, możecie sobie po prostu wejść do aplikacji Xbox i ją po prostu ściągnąć, ewentualnie możecie ją sobie osobno kupić, ona chyba kosztuje gdzieś około 100 zł. Zarówno na platformie Xbox, jak i na Steamie, ale też przy okazji pojawiła się na konsolach PlayStation, zarówno PlayStation 4 i 5. To właśnie tamta aktualizacja pojawiła się najpierw, ale już po kilku dniach też na innych platformach też się pojawiła i na wszystkich wersjach mamy zarówno właśnie ten czytnik ekranu, który włączy się automatycznie przy pierwszym starcie gry, jak i audiodeskrypcję. Wersja na PlayStation też wspiera dodatkowe funkcje, które są oferowane przez kontroler na tej konsoli, czyli taką lepszą haptykę i wsparcie dla tych adaptacyjnych spustów, które nam gdzieś mogą w odpowiednich momentach stawiać opór na przykład. No także jeśli jeszcze nie graliście, no to myślę, że warto, fajnie, że kolejne gry gdzieś stają się jeszcze bardziej dla nas dostępne i zaczynają oferować audiodeskrypcję, zwłaszcza, że w tym przypadku to jest taka, no pół gra, pół film można powiedzieć, film kryminalny, to jak najbardziej w takich sytuacjach taka audiodeskrypcja ma sens i no myślę, że warto się tą grą zainteresować, zwłaszcza teraz. No i a propos rzeczy, które dostały audiodeskrypcję. Tutaj już temat był wywołany wcześniej, a propos drugiej części gry Marvel's Spider-Man na PlayStation, na PS5. Gra pojawiła się już jakiś czas temu, bodajże w listopadzie albo w grudniu, więc już jakiś czas na rynku dostępna była. Natomiast na starcie nie miała wszystkich funkcji dostępności, bo producent obiecał, że dostanie audiodeskrypcję i czytnik ekranu, przynajmniej w niektórych językach. No tutaj niestety, mimo to, że gra, chyba z tego co wiem, polski dubbing ma, bo generalnie gdzieś większość tych gier na PS5 dubbingi dostaje, tych z większych, na pewno właśnie Last of Us czy God of War dubbingi ma, więc tutaj chyba też. No niestety, właśnie w przeciwieństwie do The Last of Us na przykład, ten czytnik ekranu i ta audiodeskrypcja w polskiej wersji językowej dostępne jest. No są tylko gdzieś te najbardziej popularne języki dostępne, więc no tutaj znów warto grać po prostu sobie po angielsku, ewentualnie gdzieś w jednym z tych innych języków, które ten czytnik ekranu wspiera, to jest na przykład niemiecki, hiszpański, francuski i chyba tam coś jeszcze, o czym zapomniałem, ale gdzieś generalnie to są te najbardziej popularne europejskie języki. No właśnie, mamy czytnik ekranu. Czytnik ekranu, który trzeba sobie powiedzieć, został zrobiony bardzo sensownie. Mamy audiodeskrypcję, która też została zrobiona bardzo fajnie. Tutaj nawet spotkałem się z komentarzami, że to jest chyba najlepiej zrobiona audiodeskrypcja w grze wideo. Takiej właśnie zwłaszcza dziś bardziej interaktywnej. No i chyba się muszę do tego przychylić, bo nawet w sytuacjach, kiedy dzieje się coś, w momencie, kiedy my cały czas mamy kontrolę nad postacią, nie wiem, po prostu na Spidermana, któregoś leci autobus na przykład, czy jakieś inne sytuacje, czy taka fajna sytuacja, która pojawiła się w którejś jednej ze scenek, że sobie Spiderman siedzi w domu, coś przygotowuje, jakąś pracę, pisze sobie na laptopie, półkę na laptopa sobie zrobił właśnie ze swoich tych sieci, tak samo jak lodówkę sobie na ścianie powiesił właśnie. I to na audiodeskrypcja nam takie rzeczy będzie opowiadać. W ogóle w grze mamy do czynienia z dwoma Spider-Manami. Już teraz nie pamiętam z jakiego powodu, bo to gdzieś było rozpoczęte w poprzedniej części. No natomiast właśnie, mamy ten czynnik ekranu, który działa świetnie, który też nam też będzie czytał treści na przykład jakichś listów czy innych rzeczy, które w grze się znajdziemy. Mamy audiodeskrypcję, która działa świetnie, ale problemy niestety są związane z nawigacją. Zanim jeszcze ta aktualizacja się pojawiła, no to w recenzjach na przykład Brandon Cole zwrócił na to uwagę, że no, w grze taka prosta funkcja nawigacyjna była, która po prostu kierowała naszą postać w kierunku miejsca następnego, które powinno gdzieś nas interesować, natomiast to nie było na tyle dokładne w wielu sytuacjach, żeby nam pomóc. No o co mi chodzi? No, przez to, że jesteśmy Spider-Manem i musimy powiedzmy dotrzeć do jakiegoś budynku, no to spokojnie, nawet jeśli nawigacja po prostu nas będzie kierowała w odpowiedni moment, no przez to, że możemy się wspinać, nawet jeśli napotkamy jakąś ścianę budynku, no to dosłownie możemy po prostu się na ten budynek wspiąć, przejść po dachu, przeskoczyć i idziemy dalej. Schody zaczynają się, no, można powiedzieć dosłownie, w sytuacji, kiedy no właśnie do jakiegoś budynku dochodzimy i musimy wejść do drzwi. I już nawet były takie sytuacje, że okej, nawigacja nas skierowała w stronę drzwi, ale nie biorąc pod uwagę tego, że właśnie żeby wejść do tych drzwi są jakieś schody, po których najpierw musimy wejść i gdzieś tam delikatnie skręcić. No a jeśli już wejdziemy do budynku, gdzie mamy korytarze i powiedzmy, no może cel może być przed nami powiedzmy, no ale żeby do niego dotrzeć, to musimy powiedzmy skręcić w prawo, wejść w jakieś pomieszczenie, później skręcić w drugą stronę i jakoś ten budynek obejść, no tego nawigacja w tej grze już pod uwagę nie brała, w przeciwieństwie na przykład do The Last of Us, gdzie to zostało zrobione bardzo fajnie, więc nawet jak był jakiś skomplikowany budynek, no to z tym problemu nie mieliśmy. No poprawa w tej aktualizacji poniekąd jest, bo ta nawigacja po prostu często działa bardziej precyzyjnie, chociaż zdarzają się sytuacje, tu nawet oglądałem Brandona Cola, który no akurat w tej grze nie konsultował, no ale przez to, że gdzieś ma dobry kontakt z firmą Sony, dostał tą grę do recenzji, no i oczywiście testował tą aktualizację. Prowadził transmisję, która trwała ponad 5 godzin, w której no, starał się przejść jak najdalej w tym Spider-Manie. Była taka sytuacja, że no właśnie dojechał pod budynek, pod szkołę tutaj było konkretnie, no chciał do tej szkoły wejść. Nawigacja go podprowadziła najpierw pod schody, na które musiał wejść, no i później skierowała się w stronę drzwi. Został dodany dźwięk nawigacyjny. I to jest właściwie jakoś jedyny dodatkowy dźwięk, który jak na razie w tej grze dostaliśmy, natomiast on został zrobiony o tyle fajnie, że po pierwsze jest częścią środowiska i to jest takie bardzo specyficzne cykanie, które no właśnie przez to jest takie właśnie cyknięcie, no to jeśli w danym pomieszczeniu jest jakiś pogłos, no to słyszymy jak ten pogłos się odbija od budynków, ścian, które są, bo konsola PS5 naprawdę ma fajnie rozwiązany ten dźwięk 3D i te pogłosy to jak ten dźwięk się odbija od ściany, od tego typu rzeczy, no jest naprawdę zrobione fajnie, więc jeśli ktoś w miarę potrafi interpretować taką echolokację, no to można całkiem sporo osiągnąć. Ten dźwięk też będzie przyspieszał w miarę tego, jak my się będziemy do tego miejsca, do którego musimy dotrzeć, zbliżać, więc to już nam dużo pomogło. No bo było słychać właśnie, czy musimy wejść wyżej, niżej, czy gdzieś po której stronie jest ściana, która nas może przytrzymywać. No ale problemy są. No i tutaj wracamy do tego, co, o czym opowiadałem. Dochodzi do tej szkoły. Nawigacja go podprowadza pod dół schodów. Zaczyna po tych schodach wchodzić. Nawigacja go kieruje już w stronę drzwi. No wszystko fajnie, tylko gdzieś szedł trochę za szybko, za mocno gałkę obrócił, no i z tych schodów spadł. A nawigacja się o tym nie zorientowała i cały czas mu pokazywała na drzwi, ale no, on tutaj musiał wrócić do tych schodów. Dało się to rozwiązać przez o tyle, że zresetował po prostu grę do momentu wcześniej i do tego budynku się wejść udało. Była podobna sytuacja, gdzie nawigacja mu pokazywała na szyb wentylacyjny, do którego akurat musiał się wspiąć, żeby gdzieś tam przejść. Problem tutaj znowu był taki, że no, gra mu ta nawigacja pokazywała mu już na sam szyb, ale nie miejsce, to, gdzie można było do niego wejść. Natomiast właśnie przez to, że ten dźwięk się tak odbijał i było słychać, z której strony dochodził pogłos taki metaliczny, no to udało się ostatecznie przejść. Ja zasugerowałem, może spróbuj iść w stronę tego pogłosu, no i się udało. Więc no, przejście da więcej, natomiast są sytuacje, kiedy niestety gdzieś ta nawigacja nadal zawodzi i są rzeczy, których po prostu sami nie przejdziemy. Można jakieś 20% gry przejść samemu, to już dużo wielu osobom się udało. Natomiast większość z osób na forum Audio Games na przykład, czy sam Brandon, utknęło na przykład w miejscu, gdzie częścią jakiejś zagadki, którą muszą rozwiązać, jest odpowiednie połączenie przewodów, żeby jakiś generator uruchomić. I te przewody są jakoś pokolorowane, natomiast na to nie ma dźwięków, a nawigacja nie prowadzi nas w odpowiednie miejsce, w odpowiedniej kolejności, więc po prostu niestety, no mimo to, że poprawa jest duża i myślę, że osoby słabo widzące raczej sobie z tą grą poradzą i będą miały dużo frajdy. Osoby niewidome też nawet całkiem sporo są w stanie zrobić. No to niestety, jeśli nie macie gdzieś koło siebie pomocy osoby widzącej, która no, nie będzie miała nic przeciwko, żeby czasami wam w jakiejś grze pomóc, no to myślę, że niestety to jeszcze nie jest gra dla nas, no to też jeszcze kwestia bariery językowej. Może jeszcze będą jakieś aktualizacje, no mamy na to nadzieję. Trudno powiedzieć, no natomiast na ten moment sytuacja wygląda tak, że owszem, jest postęp. Ja spodziewałem się, że to ten czynnik ekranu nam przyniesie mniej. Ta audiodeskrypcja jest naprawdę bardzo imponująca, natomiast niestety powiedzieć, że tą grę w 100% da się przejść po niewidomemu, no niestety na razie nie mogę. No to jest Spider-Man. Ale to jest jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze kilka aktualizacji. Zaczniemy od już takie bardziej pozytywne wieści, myślę. Zaczniemy od gry fanowskiej, stworzonej przez społeczność, osadzonej w uniwersum Pokémonów. Gra Pokémon Reborn, która rozwija się gdzieś już od kilku lat, gra powstaje na własnym silniku, która no, opowiada swoją własną fabułę, natomiast właśnie jest osadzona w uniwersum Pokémonów, która staje się dla nas dostępna. Przez to, że to jest własnościowy silnik, a nie gra działająca na starej konsoli, która gdzieś ma jakieś zasoby ograniczone, no to tutaj samą dostępność, no ona kiedyś będzie udostępniona publicznie, natomiast na ten moment, kiedy ona jest jeszcze gdzieś dokończana, jest dostępna tylko w momencie, kiedy ktoś projekt na portalu Patreon wesprze. Jeśli to zrobimy, no to dostaniemy link do serwera na Discordzie i tam się to da ściągnąć. Natomiast też już ludzie to pokazywali na transmisjach, na przykład na Twitchu jedna osoba to pokazywała. No i co mogę powiedzieć? No to jest zrobione bardzo fajnie, no bo wiadomo, mamy wszystko czytane. Chociaż tam niektóre elementy, kiedy na przykład nasze Pokémony zdobywają poziomy, tam nie wszystko jest czytane, ale mówię, to jest cały czas w wersji beta, powiedzmy, czy nawet alfa, więc to jest cały czas jeszcze dokończane. Natomiast mamy dźwięki nawigacyjne, trochę tak jak w Manamonach, jeśli ktoś grał, wiemy, w której stronie są ściany. Wszystkie postacie, jakieś przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję, wydają dźwięki, więc spokojnie możemy sobie, no nie musimy tak jak to jest w przypadku tego moda Pokémon Access, który działa w emulatorze, że sobie wybieramy z listy obiekt, do którego chcemy dotrzeć, jakieś drzwi, naciskamy skrót i on mówi dwa kroki w przód, później trzy kroki w prawo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu słuchając dźwięków, no słyszymy, gdzie są ściany, gdzie są jakieś przedmioty, które nas interesują i po prostu sobie postacią chodzimy i możemy spokojnie tą grę przechodzić i no i cieszyć się tą fabułą. Na pewno kiedy ta wersja pokaże się już publicznie, bo wiem, że taki plan jest, na razie po prostu to jest ograniczone do w czasie fazy testów, no to na pewno dam wam znać, bo projekt się zapowiada bardzo ciekawie. No to teraz jeszcze na koniec kilka aktualizacji. Po pierwsze Hearthstone. Hearthstone, tak jak już wspominałem, zbliża się wielkimi krokami rocznica i to okrągła, bo Hearthstone, słuchajcie, jest na rynku już równe 10 lat, więc no można powiedzieć wszystkiego najlepszego poniekąd. Ta rocznica była chyba 11 marca, więc no ona już minęła, natomiast z tą rocznicą przyszła kolejna dość duża aktualizacja, wersja 29.0, w której no trochę z wydarzeń się pojawiło, natomiast ta aktualizacja też pomału nas przygotowuje do no, tej kolejnej paczki, o której już wspominaliśmy, no i rotacji roku. No bo daj, kto jest zawsze właśnie w Hearthstone'ie, co roku zmieniają nam się tak zwane rdzenne karty, które są dostępne dla wszystkich i karty wokół których ten tryb standardowy się kręci. Zeszły rok mieliśmy, to był rok Hydry. A od 19 marca, kiedy to nowe rozszerzenie już zostanie oficjalnie udostępnione, rozpoczniemy rok Pegaza i z tym rokiem kilka paczek wyjdzie z rotacji. Wszystkie karty z rozszerzenia Zatopionego Miasta, kończąc na szlaku Arthasa, po prostu wyjdą z rotacji i dostępne będą tylko karty, które pojawiły się później, no plus wszystkie nowe, które zaczęły się pojawiać, więc no tutaj warto, jeśli gracie Hearthstone'a, zainteresować się tym nowym zestawem, który się pojawi cały czas do 19 marca, można sobie go w przedsprzedaży kupić, można już sobie też poczytać, jakie karty zostaną dodane. Są też jakieś minimalne zmiany w ustawkach, więc to będzie link w komentarzu, możecie sobie po polsku przeczytać wszystko, co się w tej najnowszej wersji zmieniło. Jeśli chodzi jeszcze o moda Hearthstone Access, to on też już został zaktualizowany bardzo szybko, także spokojnie on cały czas będzie działał i mamy inną, jeszcze w samym modzie fajną nowość, która doszła, a mianowicie kiedy szukamy przeciwnika, no w dowolnym trybie, czy to są ustawki, czy to jest właśnie tradycyjny Hearthstone, na ekranie wyświetla nam się czas szacowany, po którym przeciwnik z jakiej zostanie znaleziony oraz czas, ile już w tej kolejce siedzimy. Tego się przeczytać jak na razie nie dało, no OCR-em się dało w sumie, ale jak ktoś nie chciał, bo OCR mu nie działał, no to teraz mod sam też taką funkcję oferuje, wystarczy nacisnąć spację i wtedy te informacje, jeśli one są akurat wyświetlone, no to dostaniemy po prostu, przeczytane zostaną dla nas. I na koniec Forza. Forza też się aktualizuje, pojawiła się aktualizacja 6, aktualizacja 6.0, w której to, no wiadomo, jak zwykle, akurat tym razem nowych tras na razie nie mamy, mamy dużo poprawek błędów za to. Mamy kilka nowych samochodów, rozpocznie się nowa seria turniejów, tak jak poprzednio mieliśmy motyw niemiecki, bo mieliśmy turnieje związane z niemieckimi producentami, zaczynając od BMW, przez Audi, Mercedesa i kończąc na Porsche, no to teraz będziemy mieli turnieje skupiające się na stopniowo coraz szybszych, coraz mocniejszych silnikach. Najpierw czterocylindrowe, później 6, później 8 i na końcu takie bardzo duże, już 10-cylindrowe silniki. Ten będzie taki cykl turniei. Kolejną dużą zmianą jest to, że zmieni się sposób, w jaki będziemy mogli sobie nasze samochody ulepszać. bo dotychczas to wyglądało tak, że kiedy sobie jakimś samochodem jeździliśmy, no to on po prostu zdobywał poziomy doświadczenia. Tak jak w takich grach RPG, po prostu jeśli dobrze jeździliśmy tym samochodem, no im dłużej, to po prostu zdobywaliśmy kolejne poziomy. Za te poziomy docowaliśmy tak zwane car points, po prostu punkty, które później w menu ulepszenia mogliśmy zamienić na różne części. W ogóle te same części z poziomami się zdobywały, więc tak powiedzmy na poziomie drugim do tego mogliśmy sobie zmienić błotniki, na przykład na poziomie trzecim już mogliśmy zmienić materiał gumy, z jakich nasze koła są. Na poziomie czwartym już mieliśmy więcej modyfikacji silnika i tak dalej, i tak dalej. Tam tych poziomów było 50. Nie wszystkim się to podobało, bo takim jednym samochodem to trzeba było nawet jeździć kilka godzin, żeby wszystko to odblokować. No więc teraz modyfikacje mamy odblokowane wszystkie na start i możemy sobie cały czas jeździć, żeby te poziomy zdobywać i tak sobie ten samochód ulepszać. Albo możemy po prostu zapłacić. Płacimy, spokojnie, nie płacimy prawdziwymi pieniądzami, a po prostu kredytami, które zdobywamy w grze, na przykład za wygrywanie wyścigów. No i właśnie, jeśli nie chcemy gdzieś nabijać poziomów jakimś samochodem, chcemy szybko sobie go maksymalnie ulepszyć, albo właśnie kupić jakąś jedną część konkretną, która nas interesuje, no to po prostu na ekranie ulepszenia będzie opcja, żeby sobie punkty te, których potrzebujemy właśnie, żeby samochód ulepszyć, wykupić kredytami. To nie jest jakieś bardzo drogie, więc no na pewno to jest duży skrót, natomiast wiadomo, właśnie też kredytami kupujemy nowe samochody, więc musimy sami zdecydować, czy chcemy sobie tak to przyspieszyć, zapłacić, czy jednak gdzieś te poziomy nabijać, a może zrobić pół na pół. No, wiele osób o taką możliwość prosiło, no i tutaj producent postanowił przychylić się do tych próśb. Poza tym mamy kilka nowych ścieżek muzyki.

0: jest na przykład malowanie całych części. Możemy sobie na przykład z menu wybrać, że chcemy pomalować, powiedzmy, maskę tylko, albo sam bagażnik, albo sam bok samochodu i wybrać kolor. Możemy też sobie załadować designy stworzone przez społeczność, a generalnie społeczność do wielu samochodów własne designy tworzy. One mają gdzieś jakieś nazwy, które często nam gdzieś powiedzą, co sobie właśnie akurat ładujemy. No i to teraz jest całkiem fajnie dostępne, więc jeśli ktoś chce się bawić takimi rzeczami kosmetycznymi, tutaj bardziej stricte, no to teraz to też jest dostępne. No i generalnie w tej aktualizacji jest też po prostu dużo takich mniejszych poprawek błędu, ale właśnie najbardziej istotne jest to, że no kolejne gdzieś wyścigi w trybie kariery są dla nas dostępne, no i ta możliwość kupowania ulepszeń za kredyty. No, jak widać, cały czas dużo się dzieje w świecie gier, no i pewnie będzie się działo jeszcze więcej w przyszłych tygodniach, także no, jeśli jakieś jeszcze informacje się pojawią, no to na pewno będziemy Was na bieżąco o tym informować.
1: Sporo informacji w świecie gier. Efektem tego było to, że ktoś, kto jest z nami po drugiej stronie linii telefonicznej, musiał się naczekać, ale już odbieramy telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
2: Witamy Marcina Sierżęgę, dobry wieczór, witam Michale, witam Piotra, witam Tomka, Pawła.
1: Cześć Marcinie, cześć. Jak rozumiem, to ty witamy. Nagrałeś nam te wiadomości długie, tak?
2: Na WhatsAppie. Tak, ale no ponieważ one są przedługie, więc wolę jednak w tej kwestii wypowiedzieć się osobiście.
1: Jasne, to słuchamy.
2: Przede wszystkim chciałem tutaj przeprosić za pewną rzecz, mogę się stresować w trakcie wypowiedzi, ponieważ, no jak Michale, ty już wiesz, oprócz wzroku mam jeszcze zespół Tureta, to jest zespół tików i zespół takich innych z zaburzeń sfery neurologicznej, psychologicznej. No mogę mi sobie słowo, tak jakbyście chcieli mnie trochę przystopować, no to proszę mi powiedzieć w razie czego.
1: Słuchamy cię, Marcinie.
2: A więc tak. Mówiliście Państwo parę miesięcy temu na temat usługi opartej na sztucznej inteligencji Suno AI, z której osobiście korzystam. No i taka historia tego mojego korzystania z Suno bywała taka, że próbowałem się na początek wakacji w tamtym roku lub w połowie wakacji, nie pamiętam dokładnie, zalogowałem się na Discorda, no i testowałem po wielu metodach prób i błędów. Udało mi się przetestować to Suno. Zarówno jak i w czasie panowania na Discordzie i co jeszcze panuje, jak i już na oficjalnej stronie. Mówiliście Państwo, że w tej wersji drugiej, gdzie Tomek Bilecki prezentował możliwości tej usługi, no była taka ona przepastna. Ja też mogę stwierdzić osobiście, że to była taka przepaść, bo można było powiedzieć, że do muzyki mainstreamowej jak najbardziej ona się nadawała do takiego tworzenia, oczywiście, no takiego sztucznie inteligentnego. Ale jeżeli, no tutaj Piotrze, tutaj chciałem Tobie przede wszystkim podziękować za pewną kwestię, którą wspomniałeś w tej audycji omawiając o stronie, ale zaraz do tego przejdę. No ta aplikacja jednak do wielu gatunków muzyki się nie sprawdzała do tej pory. Zakupiłem sobie w grudniu przed świętami pakiet premium, ponieważ było mi akurat stać, akurat tylko na jeden miesiąc, musiałem anulować subskrypcję. Niestety nie wykorzystałem prawie połowy kredytów, ponieważ trochę no, się rozczarowałem w tym, co firma Suno zaoferowała. Do czasu, do pewnego momentu, i to mam dla Państwa bardzo dobrą informację, właściwie dwie informacje, dobrą i jedną dobrą, drugą złą. Pierwsza, może zacznę od złej informacji, jest taka, że żeby wykorzystać czegoś, o czym ja powiem, niestety trzeba mieć wykupioną subskrypcję Pro lub Premier. Druga sprawa jest taka, że nadeszła chwila, by Suno zrobił obrót no, praktycznie o 180 stopni. Pojawiła się wersja trzecia Suno, chociażby wersji alfa, bo ona tu się pojawiła, wersja alfa. No, skoro wersja alfa, to mogą być jakieś błędy, jakieś niejasności. No i dziękuję, Piotrze, że wspomniałeś o hardstyle'u i o pokrewnych gatunkach muzyki.

0: ponieważ ja od kilkunastu lat, właściwie od 12-13 lat jestem o, no mogę powiedzieć, że zacząłem się obracać w takich klimatach, a wszystko przez parę tu kwestii związanych z muzyką i z moim wczesnym dzieciństwem w wieku tam bodajże 3-4-letniego chłopczyka, w czasie kiedy Wizja Niemiecka emitowała imprezy z cyklu Car Protection i nagrania zespołu Brooklyn, składu Brooklyn Bounce, nie tylko. No i można powiedzieć, że Piotrze, twój znajomy będzie zadowolony, bo Suno AI już doprowadził do tego, że nie tylko można tworzyć takie praktycznie gatunki, no, które są może nie do końca doceniane na świecie, ale cieszą zainteresowaniem większym, typu właśnie hardcore, gabber, hardstyle, drum and bass, dubstep i tym podobne, trapy, nie trapy, no ale też jakieś też utwory z gatunków tradycyjnych. Tomku, wspominałeś o bossanowie, nie bossanowie i tak dalej. Ale no, chociaż ja takiej muzyki nie słucham, no to jeżeli chodzi o tradycyjną muzykę, no czasem słucham, czasem nie. Ale testowałem na japońskich odmianach muzyki, chociażby pisząc polskie teksty. I muszę powiedzieć, że chociaż jeszcze Suno nie jest do końca w stanie kontrolować parametrów wokali, jakby stylu śpiewania podawanego przez użytkownika, czy ma on śpiewać prostym tonem, czy ma wibrować, czy jak ma śpiewać, czy z jakimś innym, inną techniką wokalną, innym ozdobnikiem. No ale można już powoli kontrolować gatunki, wpisując właśnie tagi, wpisując gatunki, nazwy gatunku muzyki, jakie instrumenty, czy ma być to śpiew męski, czy żeński, w których lat ma być to brzmienie. Także muszę powiedzieć, że firma Suno powoli słucha użytkowników, właściwie panowie z tej firmy. Myślę, że oni przesłuchali parę utworów z rodziny tych tradycyjnych muzyki, jak i tych nowoczesnych, nie mainstreamowych gatunków muzyki elektronicznej, chociażby bazując na hardensie właśnie.
1: Ja powiem więcej, Marcinie, wejdę ci w słowo, bo a propos wykorzystania... A spokojnie. A propos wykorzystania Suno, to ja akurat z kolei śledzę inną trochę gałąź tego przemysłu muzycznego, mianowicie no, jestem na różnych grupach dla radiowców na Facebooku. Tam przede wszystkim mamy ludzi ze Stanów Zjednoczonych i ostatnimi czasy to nawet niektórzy radiowcy postanowili wykorzystać Suno do tworzenia dżingli dla stacji radiowych. Dżingli śpiewanych. I teraz tak, oczywiście nie da się jak na razie poprosić Suno tak do końca o stworzenie dżingla, bo on zawsze tworzy ten utwór tam tak, powiedzmy tu dwuminutowy, tak, czy trzyminutowy, teraz nie pamiętam jak to tam wygląda.
0: Do dwóch minut mamy obecnie największy limit.
1: Mhm, jasne, natomiast wzięli się na sposób i po prostu każą mu stworzyć jakąś tam piosenkę w takim i takim tempie, z taką i taką energią, z takimi, a nie innymi słowami. I co niektórzy po prostu odpowiednio edytując te utwory, które są wygenerowane przez Suno, tworzą sobie takie króciutkie fragmenty, które rzeczywiście fajnie czasem pasują jako dżingle. Ja słyszałem kilka...
0: Rozumiem, że oni używają edytorów audio.
1: Tak. Potem po prostu już sobie, potem pobierają sobie to, no bo co ciekawe, właśnie Suno zezwala na wykorzystanie tego w sposób komercyjny, jeżeli
0: tak,
1: wykupimy...
0: Tak, dlatego, że on bo generuje ogólnie oryginalne piosenki i on nie zaswaja się prawami autorskimi.
1: Tak, i jeżeli wykupimy sobie odpowiedni pakiet, i tu jest jedno takie zastrzeżenie, bo to też kilka razy widziałem taką informację, że wykorzystać komercyjnie Suno możemy tylko to, co stworzyliśmy w ramach takiego komercyjnego pakietu. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że stworzymy jakiś super utwór, który nam się bardzo podoba w ramach tego pakietu darmowego i potem sobie wykupimy pakiet płatny, to niestety, ale to już przepadło. Tego komercyjnie tak czy inaczej wykorzystać nie możemy. Natomiast właśnie co niektórzy pomysłowi, właśnie z amerykańskich przede wszystkim stacji radiowych, wykorzystują też Suno do tworzenia jakichś takich śpiewanych dżingielków. No, jest to jakiś pomysł, jest jakiś sposób.
2: Aczkolwiek mnie to zastanawia z jednego powodu,
1: no,
2: bo o ile mi wiadomo, do tej pory było tak i to bardzo często chyba było tak, że każda stacja, przynajmniej u nas, ma taką swoją melodyjkę na dżingiel, na te dżingle. I te dżingle muszą się wokół tej melodyjki obracać.
1: Wiesz co, to jest tak, jak ktoś ma pieniądze, to tak jest. A jeżeli komuś okay. po prostu zależy na tym, żeby było jakkolwiek, to niekoniecznie.
2: To Suno obleci.
1: Dokładnie, to wiadomo, że jeżeli stacja radiowa ma budżet...
2: Okej, bo myślałem, że po prostu chodzi się o ludzi z jakiejś takiej stacji, które...
1: No nie, to jeszcze nie jest ten moment. Aczkolwiek, aczkolwiek podejrzewam...
0: Ja myślę, że za wcześnie jeszcze jest na to, żeby w ogóle tą sztuczną inteligencję wykorzystać w mainstreamie. No,
1: to znaczy, wiecie, ja myślę, że jeżeli... Ja myślę, że za jakiś czas, jeżeli będzie taka możliwość, żeby na przykład Suno podać jakąś melodię w jakimś zapisie i na zasadzie a zrób mi wokół tego ileś aranżacji, plus...
0: Albo rzuć plik audio po prostu, jeżeli tak. się zgodzi na to, żeby można zrobić audio to audio tak zwane.
1: Dokładnie.
0: To by był dobry pomysł.
1: To jest jakaś tam przyszłość i myślę, że też będą tego typu
0: piąty,
1: możliwości.
0: Myślę, że tak.
1: Tak.
0: No już w związku z tym nam tutaj...
2: To znaczy, moment, bo ja się zastanawiam, czy to na pewno leży problem właśnie w tym, bo pamiętajcie, że można w Suno zrobić kontynuację tego, co oni stworzyli. Czyli jeżeli stworzysz piosenkę, ona się urwie, to można ją kontynuować i można wrócić do historii tego, co się wcześniej wygenerowało i kontynuować to dalej. I ja się zastanawiam, czy tam nie ma innego problemu, że to już można było, tak podejrzewam, ale nie wiem, to jest takie tylko mój jakiś domysł, zrobić tego już dawno, tylko oni się prawdopodobniczą z takim niebezpieczeństwem, że ktoś da oryginalny jakiś przebój istniejący, wpisze sobie jakiś tekst inny, i proszę bardzo, mamy gwiazdę aktualną, która śpiewa o czymś tam zupełnie innym, co nie do końca, z czym się na przykład nie do końca zgadza. I kto ma problem? Problem ma Suno.
1: Też możliwe.
2: Jakby to wypłynęło. Bo tu balansuje na bardzo cienkiej linii tych praw autorskich. No i teraz podejrzewam. No, nie jestem tego w żaden sposób pewien, ale wydaje mi się, że coś może być na rzeczy i być może właśnie już by się to dało i to nie jest kwestia możliwości technicznych, tylko raczej możliwości prawnych.
0: A czy chodzi o to, żeby dać plik audio stworzony, dajmy na to, na jakimś DAW-ie, że na przykład można, bo ja mam taką wizję od jakiegoś czasu, żeby stworzyć własną, dajmy na to, taki przykład podam, stworzyć własną wersję opraw muzycznych z Milionerów, ale w takiej bardzo, bardzo mocno orkiestrowej wersji z chórami, z przedęciami, z takimi brasami mocnymi przedętymi, żeby to było bardziej emocjonalnie dobrane. I bardzo bym myślał, gdyby można było chociażby na Abletonie czy na jakimś innym dawie zagrać na jakimś plastikowych instrumentach takich, no, wiązanych nieprofesjonalnie, a przy sztucznej inteligencji, przy tworzeniu gatunku, wpisać sobie, że chcemy taki brzmienia, takie chóry, takie tamto. No to myślę, że nie byłoby to problemu. Natomiast gdyby się dawało, by użytkownicy szli na leniwego i by rzucali istniejące utwory MP3 i tak dalej, to myśli z już istniejących gwiazd, które śpiewają sobie o tym. I no to mi się wydaje, że rozwiązanie by było takie, że po prostu by blokowało generację, po prostu wyskakiwałby komunikat, że Suno nie może tego wygenerować.
1: Marcinie, tylko problem jest w tym, że melodia, sama melodia jako taka też jest pewnego rodzaju dziełem, które jest chronione przez prawo autorskie. Więc tak na przykład, jak, jeżeli ty byś chciał nawet, tu rzeczywiście Tomek zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, bo tak naprawdę to każdy element tego dzieła muzycznego, zarówno tekst, melodia, produkcja, wykonanie, to jest jakiś element, do którego ktoś ma prawo, bo ktoś to skomponował, ktoś to napisał, wykonał i stworzył. I teraz po prostu, i tu po prostu, nawet jeżeli ty byś chciał stworzyć jakąś tam aranżację milionerów, no to tak naprawdę tej muzyki z milionerów, to chcąc robić to zgodnie z prawem, to musiałbyś mieć zgodę od kogoś. Tak, dokładnie.
0: Tworzył ewentualnie lub od samego producenta TVN-u, mi się wydaje.
1: Albo nawet i dalej, bo pamiętaj, że milionerzy
2: raczej
1: to jest...
2: Raczej nie TVN-u, bo to jest...
0: Wielkiej Brytanii!
1: No, dokładnie, dokładnie.
0: Tak, ja pamiętam, jak Kristaran prowadził i oglądałem to osobiście na YouTubie. jego nawet próbowałem przypomnieć nawet jedno nagranie z milionerów przez Eleven Labsa, stosując tutaj dubbing. Brzmiał to autentycznie, no, tylko że ta rozmowa trochę brzmiała tej załogiczki, która wygrała milion jako pierwsza w Wielkiej Brytanii po polsku, a między Chrisem Tarantem a tą załogiczką, tak by to była rozmowa mniej więcej w jakimś zakładzie psychiatrycznym. I kobieta, która wypowiadała się, że coś widziała, nie widziała, mówiła w liczbie pojedynczej w rodzaju męskim w tym tłumaczeniu. I to było takie trochę...
2: No bo w angielskim przecież nie ma określenia płci, no tak. często jej nie ma, więc to trzeba się domyślać z kontekstu. Tak. I to się nie domyśla z kontekstu. To jest jakby rzecz pierwsza. Teraz w tych dubbingach podobno można już edytować te wszystkie rzeczy, więc można by sobie tutaj to ręcznie sprawdzić.
0: A propos dżingli, które są przewodnicy słów, które można stworzyć, to myślę, że ja też próbowałem coś takiego wpisać właśnie w pole edycyjne, że to ma być dżingiel do jakiegoś teleturnieju zagrany na tych i takich samplach, ale coś się właśnie nie zgadzało, bo ponieważ właśnie Suno generuje, tak jak powiedziałeś, Michale, maksymalnie do 2 minut klip. I to już nie jest dżingiel, tylko trzeba by ewentualnie to, co zrobił Suno, podać właśnie edycji.
1: Edycji, tak. I właśnie w ten sposób ci radiowcy tworzą sobie te dżingle. Po prostu wybierają jakiś fragment, który na przykład ze środka się udał, bo tu jakoś bardzo fajnie to zostało zaśpiewane, z jakiegoś na przykład innego nagrania końcówkę, no i mamy coś fajnego.
0: I jeszcze trochę właśnie taka sprawa inna a propos tempa, i a propos klucza, i a propos określenia takich rzeczy. Ja się interesuję, więcej interesuję, odkąd nabrałem takiego tempa. Jest ona dla mnie nadzieją jako człowieka spędzającego czas przy takiej muzyce, troszkę nie bardzo ogarniającego sprawy dawów i tak dalej, jako no właśnie z tym schorzeniem i tak dalej, że to byłoby dla mnie ułatwienie sytuacji, chociażby nie traktować się jako biznes i tak dalej, i no boi się faktu, co by było, gdyby ludzie zaczęli wydawać albumy właśnie tworząc na sztucznej inteligencji. I jeszcze właśnie tu pojawi się pytanie, bo nieraz określenie tempa i klucza, czy to ma być w C, czy D, czy ma być w mol, czy w duże, czasem nie pomaga przy jakby tutaj wpisywaniu przy gatunku muzyki, przy pole przy gatunku muzyki i tak dalej. Czasem nie pomaga. No. Wychodzi jeden klip inny, a drugi klip wychodzi taki, w którym się wszystko zgadza.
1: No to jest, podejrzewam, po prostu kwestia jakiejś tam przyszłości. Marcinie, moglibyśmy rozmawiać jeszcze naprawdę długo, podejrzewam,
0: no wiem,
1: na ten temat,
0: macie
1: ale...
0: Państwo 200 kolejnych pacjentów, 200 kolejnych uczestników.
1: No może nie aż tylu, ale jeszcze mamy trochę tematów do poruszenia na pewno w dzisiejszym programie. Także...
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę i uszanuję oczywiście to właśnie, że mają Państwo jeszcze trochę czasu do omówienia, bo ta audycja dzisiaj rzeczywiście jest przedługa. I siedziałem tutaj parę godzin, żeby tutaj pogadać z Państwem. Dziękuję za rozmowę i mi się wydaje, że będzie jeszcze 200 milionów kolejnych razy do poświęcenia tematu sztucznej inteligencji, bo to jest dla mnie temat rzeka.
1: Z pewnością niejednokrotnie jeszcze do tego wrócimy. Dzięki za telefon. Dobrej nocy.
0: Dobranoc.
2: No dobrze, to w takim razie przechodzimy, jak mi się wydaje, już w takim razie do naszych technikaliów bardziej. Tylko gdzieś mi uciekły notatki, ale już mam. I pierwszą aktualizacją jest nowość, która ma się pojawić w Windows 11, czyli aktualizacja systemu, która ma nie wymagać restartu komputera. W końcu.
3: Tak, to nie jest też tak do końca, że już w ogóle w życiu tego okienka z aktualizacjami nie zobaczymy, ale będzie się to działo bardzo rzadko. To znaczy najpierw musi się to w ogóle pojawić, bo na razie mamy tylko przecieki, że w wersji 24H2 później w tym roku jakoś się to pojawi. I to jest system, który nazywa się Hot Patching. I Hot Patching ponoć już jest używany na Xboxach i na niektórych wersjach Windows Server. No i chodzi o to, że po prostu wewnętrznej pamięci danego procesu jest przeładowywany kod przez system i jakby w tle robi się to, że zaczyna działać nowy system, czy tam ta aktualizacja po nowemu. No i wygląda na to, że tak będzie się działo z tymi regularnymi aktualizacjami, zwłaszcza takimi krytycznymi bezpieczeństwa poprawkami w ciągu roku. Natomiast będą cztery takie okresy w roku, cztery miesiące, kiedy zostaną wypuszczone te większe aktualizacje, które już będą wymagały takiego prawidłowego restartu i uruchomienia systemu ponownie. Więc tak to ma wyglądać. No i jeszcze druga nowość, która już dla insiderów się powoli pojawia. No czyli będziemy mogli z naszego smartfona zrobić kamerkę do komputera. I tutaj jest to wszystko ze sprawą aplikacji Twój telefon. Nie, łączę z telefonem już teraz. No i wymagany na razie będzie to działać na smartfonach z Androidem od 9 w górę. Będzie możliwość przełączania między przednią a tylnią kamerą, wstrzymywania streamu wideo oraz używania różnych efektów kamery, które nasz telefon oferuje. No to takie nowości dla Windowsa 11.
1: Ciekawe swoją drogą, czy mikrofon też da się użyć.
3: To jest ciekawe i mogliby zrobić rzeczywiście też sam mikrofon.
1: No właśnie.
3: To byłoby coś, rzeczywiście.
2: To się zgadza, bo kamerka to kamerka, ale no często te smartfony naprawdę mają fajne mikrofony.
4: Też inna sprawa, że no Apple udowodniło, że coś się da zrobić, bo na iPhone'ie też, no mówiło się o kamerze, okazało się, że mikrofon też działa i powiem wam, że to się przydaje czasami.
2: Może teraz też to tak będzie działało w Windowsie.
4: No byłoby fajnie.
2: Byłoby fajnie.
1: Tymczasem mamy parę wiadomości od Sylwestra, więc posłuchajmy, co nasz słuchacz ma nam do powiedzenia.
5: Czy poruszaliście temat o grach? Bo ja taką mam pytanie. Czy historyczne gry są na podstawie literatury, czyli literatury historycznej, przygodowej, obyczajowej, a najbardziej takiej, no, nawet na podstawie filmów, bardziej związane z książkami historycznymi, czy są takie gry? A nawet gry takie na przykład filmów popularnych, na przykład, no niekoniecznie seriali, bo ja nie lubię seriali. W ogóle ja filmów to nie oglądam, ale czy są takie po prostu literatury po prostu powszechnej? Niekoniecznie z lektur, ale nawet takich poważniejszych tych historii starożytnej, historii najnowszej, historii średniowiecza na przykład na podstawie, bo są takie chyba gry. Ja w sprawie tego WhatsAppa, ja włączyłem taką funkcję co tydzień, zobaczymy czy to będzie działać.
1: No to Piotrze, czy coś Sylwestrowi byś polecił z takich gier?
4: Takich gier typowo historycznych chyba jakoś dużo nie ma. No jedyne co mi przychodzi do głowy, no to z takich najnowszych rzeczy, no to ewentualnie gdzieś 1428, które gdzieś było osadzone gdzieś w klimatach właśnie średniowiecznych, natomiast tam było też dużo elementów fantastycznych. To też trzeba sobie powiedzieć, no to już w ogóle klasyka. Mieliśmy oczywiście grę Time Adventures od Code Factory, które w ogóle w tej grze to w ogóle był motyw podróży w czasie, no i mieliśmy do czynienia z mitologią grecką. Natomiast to są wszystko gry w języku angielskim, to trzeba podkreślić. Niestety nie wiadomo mi nic o takich grach, które są dostępne po polsku. No problem też jest taki, że no przynajmniej no jeśli chodzi o historię, no to może nie. Ale jeśli chodzi o gry na podstawie książek, no to wiadomo, tutaj też mamy kwestię praw autorskich, tak? Więc no generalnie jeśli ktoś jakieś gry tworzy, no gry na podstawie książek to raczej tworzą duże firmy, no tak na przykład jak CD Projekt dla serii Wiedźmina. Niestety często z takimi grami jest taki problem, że one dla nas przynajmniej na razie dostępne nie są. Może to się pomału zacznie zmieniać, no bo przecież no, już na przykład właśnie Spider-Man już jakieś funkcje dostępności dostaje, no a no, mniejsi deweloperzy to raczej starają się po prostu takich tematów unikać, no bo zawsze dzisiaj jest jakieś ryzyko, zwłaszcza jeśli to ma być projekt komercyjny, że no może napotkać problemy związane z prawami autorskimi.
1: A czy my kiedyś nie mówiliśmy o dostępności Assassin's Creed?
3: Nie, to chyba
4: tam... Dostępności tam tak naprawdę nie było. Coś nie tam było w tej najnowszej części udźwiękowione, tak. ale to tylko menu chyba.
3: Ale jest na przykład Rosemary's Fate.
4: No tak.
3: Które jest oparte o jakby historię autentyczną z II wojny światowej. A Hades?
4: No właśnie, no też właśnie. Mamy... No tutaj znów mamy klimaty mitologii greckiej. No w sumie fajna gra. Wiadomo, tam tylko trzeba się chwilami posilić OCR-em. Więc to też no, trzeba się z tym liczyć. Można sobie, są mody do tej gry, no, mody, które mimo wszystko OCR-a wymagają, ale to jest też, no to jest bardziej taka gra zręcznościowa, ale no właśnie, macie rację, jeszcze gdzieś Hades.
3: Ja bym szukał bardziej w tych grach takich przeglądarkowych, tekstowych, czy czegoś nie ma opartego w jakichś historycznych realiach. Nie wiem, czy któraś z tych symulatorów cywilizacji, jakieś BC4000 czy coś tam.
4: No właśnie.
1: Tak, ewentualnie właśnie. Może w jakichś mudach. Jeżeli jeszcze są, a pewnie coś jest.
4: Tak, no BC4000 to jest jedna kwestia, niestety to jest gra tylko na iPhone'ie, więc no tu może no być tak. Dla ciebie problem. No tak. Też nie doprecyzowałeś, na jakie platformy szukasz. No to są generalnie jakieś Rosemary's Fate, czy Hades, czy Time Adventures, to są znów wszystko gry na komputery, konkretnie z Windowsem. No Hades też jest na konsolach i w sumie na iPhone'ach też się pojawił jako gra, która jest oferowana z częścią abonamentu na Netflixa swoją drogą, bo teraz Netflix też w gry zaczął wchodzić, natomiast Hadesa lepiej grać na komputerze o tyle, że mamy te mody dostępnościowe, które nam no, nie wszystko udźwiękawiają, ale ci parę rzeczy ułatwiają, więc więc tak, no ma, o, właśnie, a propos modów, no przecież jest Crusaders Kings 3, którym Patryk się zachwyca i tam mamy nawet mody, które gdzieś pozwalają grać nam polskimi dynastiami. Znów gra na komputery, ale jeśli takie rzeczy cię interesują, to w sumie to może być ciekawą opcją.
2: No i zostały nam jeszcze dwa newsy, zdaje się. Tak, najpierw od Michała news na temat Markera, to jest, nie, aplikacja, strona? W każdym razie jest to wieloplatformowy edytor Markdown.
1: Tak, i to będzie krótka informacja na temat kolejnego edytora Markdown, z którego jesteśmy w stanie skorzystać. To jest aplikacja, z tego co widzę, stworzona w Elektronie. Do pobrania z GitHuba, link będziecie mieć w komentarzach pod audycją. Aplikacja niewielkich rozmiarów, natomiast dosyć ciekawie wygląda kwestia zarządzania tymi naszymi notatkami, bo nasze notatki tworzymy w ramach projektów. I te projekty to są po prostu takie foldery. Dla każdego projektu przyporządkowujemy folder na dysku twardym, w którym tworzymy sobie w obrębie tego folderu jakieś notatki. Te wszystkie notatki są w Markdownie. Natomiast jeżeli chodzi o ich edycję, no to całkiem fajnie to się sprawdza, przynajmniej w takiej bardzo podstawowej składni, jeżeli o tego Markdowna chodzi, bo piszemy sobie normalnie w Markdownie różnego rodzaju znaczniki formatujące tekst, na przykład jeden hasz dla nagłówka poziomu pierwszego, wpisujemy to i od razu w polu edycji, gdzie tworzymy tekst tej naszej notatki, mamy ten nagłówek pierwszego poziomu, więc działa to całkiem fajnie. Z tymi notatkami niestety niewiele da się zrobić, po prostu możemy je pisać i możemy je grupować w takich folderach, zresztą no, ta aplikacja jak na razie to się chyba dosyć rozwija, ona jest na dosyć wczesnym stadium tego swojego rozwoju, więc myślę, że tu jeszcze to i owo zostanie dodane, natomiast z racji tego, że to jest Elektron, więc jest tu użyta przeglądarka internetowa, no to też mamy poprawę, a właściwie wskazywanie błędów w pisowni, co w przypadku tworzenia jakichś notatek, czy na przykład jakichś artykułów albo innych rzeczy, no może być dosyć użyteczne, więc jeżeli macie ochotę się tym pobawić, dla mnie największym wyzwaniem to było stworzenie właśnie tego projektu, bo to nie jest takie do końca intuicyjne, to się zrobić da, natomiast tam trzeba wybrać odpowiedni folder, trzeba ten projekt nazwać, to okienko raz mi uciekło, potem musiałem do niego wrócić, natomiast już potem samo pisanie tego tekstu w ramach tej notatki, którą sobie tam tworzymy, no jest proste, no i to formatowanie, które pojawia się w czasie rzeczywistym, kiedy tylko wstawimy odpowiednie znaczniki, również jest fajną opcją, także czy będę tego używał jakoś regularnie, nie wiem, natomiast znalazłem, więc się dzielę.
2: I chyba ostatni news zapisany tutaj w notatkach, choć już wiem, że nie ostatni w audycji, jest od Piotrka. Tutaj ciągle Apple kontra Unia Europejska i to, co można, czego nie można na iPhone'ie będzie zrobić. No tutaj walka trwa. No teraz prawdopodobnie w Europie aplikację na iPhone'a ściągniesz także ze strony dewelopera.
4: Tak, a przynajmniej niektóre aplikacje, no dokładnie, cały czas gdzieś przeciąganie linii trwa i to jak to prawo będzie egzekwowane przez różne firmy, no cały czas się kształtuje. Apple próbowało forsować swoje, no była krytyka od różnych osób, łącznie z Parlamentem Europejskim, no i różne zmiany pomału są wprowadzane. No i doszło teraz do kolejnych zmian. Ja tylko przypomnę, wszystko zaczęło się od tego, że no, jednym z wymogów Unii Europejskiej co do Apple'a, konkretnie co do App Store'a jest to, że przynajmniej w Europie na iPhone'ach, tylko na iPhone'ach, bo tak akurat prawo zostało napisane, ma być dostęp do sklepów alternatywnych i jeszcze paru innych rzeczy, jak na przykład innych silników przeglądarkowych. I takie sklepy mają powstać, nawet mówiliśmy o jednej firmie, która taki sklep ma niedługo uruchomić. Natomiast żeby taki sklep otworzyć, no to musiała być to firma, która no na początku musiała przedstawić akredytację, teraz już tego wymogu nie ma, natomiast to musi być firma, która przynajmniej przez 2 lata no, była dobrym klientem firmy Apple na App Store, że nie miała jakichś problemów. Miała ponad 1 000 000 instalacji w Europie w zeszłym roku jednej ze swoich aplikacji, czy ogólnie łącznie swoich aplikacji, no i wtedy taka firma może taki sklep sobie otworzyć. Na początku było mówione, że w takim sklepie nie mogą być dostępne tylko aplikacje danej firmy, jeżeli powiedzmy Microsoft otwiera sklep, w którym są tylko aplikacje Microsoftu, czy Meta otwiera sklep, gdzie są tylko aplikacje Mety. Ten przepis ostatecznie został zniesiony, więc kto wie, czy nie będziemy po prostu mieli, nie wiem, sklepu Microsoftu, gdzie tylko sobie ściągniemy Edge'a, Teams'a i Office'a, no może już takiego Edge'a opartego o silnik Chromium, no bo znaczy tak naprawdę to jest też właśnie Chromium. No, kto wie, zobaczymy. To jest jedna zmiana. Druga zmiana jest właśnie tym, o czym było w hetach, o czym mówił Tomek przed chwilą. No, mianowicie oprócz tego, że takie aplikacje będziemy mogli ściągać ze sklepów, więc po prostu no, wchodzimy do sklepu, no, musimy ten sklep zainstalować i zaufać mu, dopiero później z tego sklepu możemy aplikacje ściągać. No to będzie też możliwość, taki bardziej klasyczny sposób, jak to się kiedyś robiło na komputerach, czy nawet na pierwszych telefonach, pierwszych smartfonach, instalowania aplikacji po prostu ze stron producenta. To będzie wyglądało w sumie bardzo podobnie jak instalacja aplikacji przez zewnętrzne profile. To jest bardzo popularne w Chinach. Jak ktoś różne chińskie gry na iPhone'a próbował instalować, to może się z tym spotkaliście, że przy pierwszej instalacji będziemy musieli danemu deweloperowi w ustawieniach zaufać, dopiero wtedy taka aplikacja nam się zainstaluje. No z tą różnicą, że kiedy tam to było robione, żeby gdzieś obchodzić regulacje App Store'a i te profile często po tygodniu nawet wygasały, no to tutaj jest wszystko robione jak najbardziej legalnie. No procedura będzie podobna, natomiast to nam po tygodniu nie wygaśnie i taka aplikacja będzie mogła się spokojnie aktualizować i nawet gdzieś w kopiach zapasowych też się będzie odtwarzać, więc ona się będzie cały czas nam systemem fajnie integrować. Natomiast no, to będzie gdzieś utrudnione. A drugim utrudnieniem będą wymogi, które musi spełnić deweloper. No bo ten wymóg, o którym wspominałem przed chwilą, że taka firma musi mieć gdzieś ponad 1 000 000 instalacji pochodzących z Unii Europejskiej w ostatnim roku, no właśnie też podlega firmom, które chcą sobie aplikacje przez stronę dystrybuować, więc nie wiem, Firefoxa, czy właśnie jakieś aplikacje Microsoftu, czy jakiegoś Spotify'a, no to dałoby się w ten sposób ściągnąć bez większych problemów, ale gdyby jakiś mniejszy deweloper chciał sobie taką możliwość udostępnić na swojej stronie, no to niestety na ten moment tego się nie będzie dało zrobić. Zresztą samo Apple przyznało, że mniej niż 1% deweloperów spełnia te wymogi w tym momencie, więc pewnie to jest tłumaczone tym, żeby nas zabezpieczyć od jakichś oszustw, no gdzieś poniekąd, no na pewno to jakiś to efekt będzie miało, bo wyobrażam sobie, że ktoś mógłby takie oszustwa wprowadzić. Niemniej jednak z drugiej strony moim zdaniem byłoby fajnie, jakby te przepisy jeszcze zostały złagodzone. Inna sprawa, że w ciągu kilku tygodni, kiedy to wszystko zostało ogłoszone, to już parę takich złagodzeń mieliśmy, więc bardzo możliwe, że za tydzień, dwa sytuacje jeszcze raz się zmieni, no i jeśli tak będzie, to na pewno znów wam powiemy. Więc jak to finalnie będzie wszystko wyglądało? No, jak widać, sytuacja zmienia się dynamicznie. Jak na razie pomału, ale raczej na korzyść, mam wrażenie, użytkowników.
2: I został chyba... A nie, to wszystkie newsy, które mamy wpisane, ale to nie wszystkie newsy, które mamy dla was przygotowane na audycji, bo o jednym newsie, szczerze mówiąc, zapomniałem. Przypomniałem sobie już dosłownie kilkanaście minut temu, bo Eleven Labs wprowadził możliwość tworzenia dźwięków. Czyli w Elevenie już nie wygenerujemy wyłącznie mowy, ale również dźwięki. Oto jest bardzo niedawno wprowadzona nowość. Na razie w ogóle ta nowość jest wprowadzona tylko w Alfie. To znaczy, że trzeba mieć dostęp do ich produktów Alfa. Jest link, do którego można, przez który można się do tego zapisać. Ja już go w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie no to działa. No i wygenerowałem sobie kilka dźwięków. Brzmi to zaskakująco dobrze, tak szczerze mówiąc. Zresztą od niedawna jest historia i możemy sobie sprawdzić kilka dźwięków. Na początku wpisałem sobie samochód, który przejeżdża z lewej do prawej. Już od razu mówię, bo nie wiem, czy będzie słyszane stereo, natomiast wygenerował samochody przejeżdżające od prawej do lewej. To znaczy tutaj na Zoomie to będzie słychać, ale w radiu chyba nie. Nie wiem, Michale, jak to wygląda?
1: Nie, no powinno też być słychać. Jeżeli no dasz dźwięk stereo, to będzie stereo.
2: Chyba jest stereo, zobaczmy.
1: Jest.
2: I przy każdej takiej, przy każdym stworzonym dźwięku...
6: Prędkość 65.
2: Jest generowanych 5 różnych wersji, więc to jest wersja pierwsza tego przyjeżdżającego samochodu.
6: Generacja pusta.
2: To jest druga. Bardzo głośna.
6: Generacja pusta.
2: Trzecia. To nawet z bonusem można powiedzieć. No ale jest.
6: Generacja pusta.
2: Czwarta.
6: Generacja pusta.
2: I ostatnia. I rzeczywiście to działa. Natomiast wcześniej jak wpisywałem, że car passing, już nie pamiętam, co ja tam dokładnie wpisywałem, ale gdzie to jest? Ja to sobie zamknę, że śmiesznie to się troszkę robi. To na przykład wcześniej stworzył mi na przykład takie dźwięki. Więc
6: generacja pusta.
2: Albo takie. i już. Jakieś takie kawałki czego, więc czasami robi takie, takie dziwne rzeczy. Niemniej, no co tam jeszcze? Na przykład, o, bardzo jest ciekawe, wpisane notification. I moim zdaniem to się świetnie nadaje do tworzenia takich zupełnie własnych dźwięków powiadomień. Zobaczcie. Okej, okay, nie każdy chciałby mieć coś takiego, ale coś takiego jak w drugim. Proszę bardzo, normalne powiadomienie.
6: Generator pusta, pusta.
2: Trzecia wersja.
6: Generator pusta, pusta. Generator pusta, pusta.
2: I to są normalne dźwięki powiadomień, jakie no można by sobie spokojnie
3: ciekawe,
2: wystawić
3: czy
2: gdzieś
3: się
2: tam.
3: Ten, daj, czy by takie trochę starsze robił, takie bardziej podstawowe takie, że trochę oparte o jakieś fale, jakieś
4: prostokąty. Może jakbyś napisał retro.
2: Retro, być może. Ja na przykład wpisywałem etno. Ja wpisywałem etno i faktycznie było kilka na jakichś fletach, na czymś. To można sobie robić
3: ciekawe,
2: jakieś
3: dzwonek monofoniczny by mi wygenerował.
2: Nie wiem, być może, natomiast na pewno ma problemy z tworzeniem takich bardziej zaawansowanych. Na przykład kiedyś mu wpisałem, że człowiek wbiega po skrzypiących drewnianych schodach. To albo nie wbiegał, albo nie po drewnianych, albo nie po schodach, a nigdy po skrzypiących. Więc no, im bardziej jest to złożone, tym mniej ogarnia, że tak powiem. Natomiast no, do tworzenia takich efektów na szybko coś jak najbardziej nadaje. No, tam jeszcze co je wpisałem? Birdsong i jak najbardziej jest.
6: Pusta, pusta.
2: Albo coś takiego. Okej, to trochę jak odszumione brzmi.
6: Pusta, genera pusta, pusta.
2: Ale to już jak najbardziej.
1: Ale to już ładnie. Mhm.
2: Więc to jest chyba pierwszy taki generator, który działa. I który można polecić, że okej, okay, to jest, to działa.
4: Tak, to jest.
2: I to się do czegokolwiek nadaje. Co ciekawe, to się również nadaje do muzyków, dla muzyków. Ja tu może sobie spróbuję sobie wygenerować teraz coś, bo to są dwie zakładki. Generate History.
6: Zakładka. Generator są defet z przycisk.
2: Okej. Okay. I na przykład wpiszę sobie Acoustic. Drumlop.
6: Generator są defet.
2: I zobaczymy, co wygeneruje. Każda taka generacja kosztuje 150 znaków, więc no i mało i duże w sumie trudno powiedzieć, jak to przeliczać. No, na pewno nawet w tym planie darmowym, no to można sobie kilkadziesiąt dźwięków miesięcznie wygenerować. Więc no, chociażby do takich powiadomień to spokojnie obleci, żeby sobie pogenerować różne.
6: Generation 1. Przycisk generator są generator pusta, pusta.
2: Się wygenerował, zobaczymy co stworzy. On często lubi jakieś takie drum and bassowe albo elektroniczne mimo wszystko tworzyć. Zobaczymy co zrobi teraz. No, jest. Coś.
6: Generator pusta, pusta.
2: Drugie. Czy to jest pętla, to by nie powiedział.
6: Pusta, pusta.
2: No ale okej. No dobra.
6: Pusta, pusta.
2: Jak widać właśnie z tą akustycznością teraz ma czasem problemy. I niektóre są coś podobne pusta, pusta. Do pierwszych.
6: Pusta, pusta, pusta.
2: No właśnie. Teraz robił coś takiego, ale nieraz, nieraz robi trochę lepsze te pętle i to się mi, myślę, że mogłoby mi się to przydać w jakichś takich celach produkcyjnych. Kiedyś też na przykład jakieś, nie wiem, gitara wpisywałem czy coś i też jakieś właśnie dźwięki takie gitarowe, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi jakieś właśnie mieć dźwięki powiadomień czy dzwonków z jakiegoś konkretnego typu, to być może udałoby się coś stworzyć właśnie dzięki temu. Możliwe, że bawiąc się troszeczkę jakimś edytorem audio, no ale myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście widziałem, jak ludzie się tym bardzo bawili, też odpisywali czwartek, albo to już jest koniec, albo jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy i dostawali dziwne dźwięki. Niemniej myślę, że no to jest jakoś tam kreatywne narzędzie i myślę, że można się troszeczkę tym zainteresować, jak ktoś lubi oczywiście. No i teraz pytanie, czy ktoś coś jeszcze znalazł na przykład w trakcie audycji albo zapomniał, tak jak ja. Ale chyba nie. Zatem kończymy chyba dzisiejszy Tyflo Przegląd. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dzisiaj udział w Tyflo Przeglądzie i Państwo, za co oczywiście bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na kolejne audycje w Tyflo Radiu, których jeszcze miejmy nadzieję dość dużo przed nami. I dobrej nocy.
4: Dobrej nocy.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, dzisiaj można powiedzieć bonusowa audycja Tyflo Przeglądu, czyli audycja o tym, co się wydarzyło nie przez ostatni tydzień, tylko przez ostatni rok, 2024, czyli taka audycja, gdyby ktoś nie chciał słuchać wszystkich Tyflo Przeglądów z roku, to tutaj mamy takie, które według nas są najważniejszymi informacjami z tamtego roku, najciekawszymi. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i Patryk Faliszewski. Tutaj dobry to też wieczór. Taki bonusowy, można powiedzieć.
4: Dobry wieczór.
8: Dzień dobry.
2: Dzisiaj redaktor Tyflo Przeglądu i ja, czyli Tomek Bilecki. Może w takim razie zacznijmy od czegoś, co u nas w Polsce, co prawda rzadko jest wykorzystywane, czyli okulary Ray-Ban Meta, od Meta. No nie wiem, czy Piotrze, ty tutaj mógłbyś, bo nie wiem, czy Piotrek, czy Paweł, czy ktoś by chciał już o tym powiedzieć, bo no tak jak mówię, u nas to tak nie bardzo te okulary, ale zwłaszcza w tym anglosaskim świecie, to one chyba sporo tu zamieszania zrobiły.
4: Tak, zrobiły zamieszania. W ogóle przed tą audycją zastanawiałem się, kiedy one się pojawiły. Byłem pewny, że to był rok 2024. Okazuje się, że nie, to był październik 2023 rok, natomiast mam wrażenie, że one dopiero parę miesięcy później zaczęły zyskiwać na popularności właśnie głównie w tych krajach anglojęzycznych. Jest to spowodowane tym po części, że po prostu tam te okulary są sprzedawane najbardziej i też tym, że tam mają najwięcej funkcji, bo niektóre funkcje są niedostępne, no chyba, że zabawimy się VPN-em. Ale może od początku, co to są za okulary? No to są po prostu okulary Ray-Ban. Mamy kilka modeli do wyboru, generalnie one wszystkie wyglądają atrakcyjnie. Nie są jakoś drogie jeśli chodzi o kategorię sprzętu, można powiedzieć, na przykład w porównaniu, nie wiem, do okularów Envision, no to tutaj mamy koszt, nie pamiętam teraz, koło chyba 300 kilkudziesięciu dolarów. Jakoś tak, no to nie jest taki koszt jak okulary Envision. I najprościej, no to są okulary, które mają dwa głośniki, to jest takie pseudoprzewodzenie kostne chyba. I działają z naszym telefonem jako słuchawki Bluetooth. Możemy przez nie rozmawiać. Słyszymy wszystko, co się na telefonie dzieje. Ale mają też kamerkę. Mają i mają też swoją dedykowaną aplikację. Łączą się z naszym telefonem po Wi-Fi i dzięki temu możemy sobie rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Ze sztuczną inteligencją od Mety, która zaczyna stopniowo pozwalać na coraz więcej. I do czego osoby niewidome te okulary wykorzystują najczęściej? Po pierwsze, można na nich nagrywać wideo. To wideo może być maksymalnie do 3 minut, więc to nagrywanie trzeba powtarzać. Natomiast samo to, że to nagrywanie możemy uruchomić jednym poleceniem głosowym lub przyciskiem, jest fajne. Ponadto okulary są wyposażone można to nazwać praktycznie mikrofonami binauralnymi. Przez to, jak one leżą na naszej głowie, gdzie te mikrofony są położone, to te nagrania wychodzą no, naprawdę dobrze. Te nagrania można też łatwo wysyłać na przykład po WhatsAppie, po Messengerze, no generalnie są to usługi Meta głównie, ale też można je po prostu sobie później z telefonu ściągnąć i zrobić z tymi nagraniami co chcemy.
8: Pierwsze, wetnę ci się na sekundkę. No. ale to jest taki, wiesz, disclaimer, jak taka uwaga zawsze do, jak słyszę o takich produktach. A jak sprawa wygląda z tym samym audio w normalnych aplikacjach na połączonym telefonie?
4: No niestety są to, są to po prostu słuchawki Bluetooth, tak? Więc no, jakość Bluetooth ma.
8: Tak, ja się tego domyślałem, natomiast fajnie, żeby to po prostu do słuchaczy też na tym etapie od razu wybrzmiało.
4: Tak, więc no niestety, nie wiem, na TeamTalka na tym nie wyjdziemy. Nie ma też wsparcia dla deweloperów, żeby pisać własne aplikacje, więc niestety na przykład takiego, no bo no właśnie to też taki disclaimer w sumie, to są pliki wideo, przypominam, więc jeśli chcemy z nich wydobyć dźwięk, no to musimy to sobie na komputerze albo na telefonie jakąś aplikacją tu zrobić. Są do tego aplikacje, no ale to jest dodatkowy krok, no i przez to też te materiały są większe. Teraz nie wiem, jaki dokładnie rozmiar mają te pliki domyślnie. Nie są tam jakieś ustawienia jakości, no ale to na pewno będzie rozmiar kilkanaście razy większy niż samo audio, czy kilka razy, także o tym też warto pamiętać. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są funkcje AI i na co te okulary nam pozwalają. No możemy prosić je, żeby nam różne rzeczy opisywały. Czasem opisują to lepiej, czasem gorzej. Generalnie opinia jest taka, że ten model Mety nie jest tak dobry w opisywaniu jak modele konkurencyjne, ale jednak wielu ludziom to mimo wszystko pomaga. No na przykład, nie wiem, w sklepie są często wykorzystywane. Gdzieś w drodze proszą ludzie o opisywanie jakichś znaków budynków, tego typu rzeczy. No generalnie znów tutaj, przez to, że te okulary leżą nam na nosie, widzą to z takiej perspektywy jak my, można powiedzieć, no to wystarczy popatrzeć, obrócić się w stronę rzeczy, która nas interesuje i znów jednym poleceniem, tak, hej Meta, opisz, co widzisz, na przykład możemy jakiś opis dostać. No i z czasem po prostu też te okulary zaczęły dostawać więcej funkcji. Jakieś tłumaczenie, natomiast tłumaczenie, które wspiera kilka języków. Taka bardziej funkcja, która może się przydać nam, to integracja z Be My Eyes, natomiast jest to na razie integracja wyłącznie z tą funkcją połączenia z wolontariuszem, więc jeśli ktoś by chciał skorzystać z jakiegoś innego AI do opisów, no to tego nie ma, niemniej jednak...
1: Przynajmniej w taki prosty sposób, bo tak. Oczywiście jeżeli ktoś na przykład ma zbudowanego jakiegoś bota na aplikacjach Mety, z którymi to się te okulary integrują, czyli Messenger albo WhatsApp, to jakaś tam droga jest, żeby do takiego bota na przykład wysłać zdjęcia. No ale umówmy się, to już jest wyższa sztuka i to jest konieczność umiejętności jakichś związanych z programowaniem. Natomiast jeszcze taką jedną funkcją, która myślę, że jest dość mocno wykorzystywana przez osoby niewidome w przypadku tych okularów, jest chociażby po prostu to, że tak jak Piotrze wspomniałeś, Be My Eyes to jest jedna aplikacja, za pomocą której możemy się łączyć z wolontariuszami i prosić te osoby o pomoc. Natomiast jest jeszcze możliwość zadzwonienia na Messengerze i na WhatsAppie, czyli na aplikacjach należących do Mety, do kogokolwiek z naszych znajomych i włączenia tych okularów jako kamery, a to już też daje naprawdę spore możliwości.
4: A to prawda, o tym faktycznie zapomniałem, a to jest jedna z ciekawszych funkcji tych okularów. Właśnie możemy też po prostu do kogoś zadzwonić i poprosić na przykład o pomoc. A także faktycznie te okulary atmosferę podbijają. Coraz więcej ludzi w mediach społecznościowych pisze, że takie okulary posiada. Wymieniają się spostrzeżeniami na przykład w podcastach różnych, więc ta technologia się na pewno rozprzestrzenia. Jak ona działa w Polsce? Jest o tym podcast nawet u nas, także możecie posłuchać. To generalnie, no po pierwsze, musimy sobie to VPN-em konfigurować, jeśli chcemy mieć dostęp do tej funkcji AI, a po drugie, no to AI no, nie działa najlepiej z językiem polskim. Lubi sobie wszystko tłumaczyć, nawet jeśli mamy jakiś tekst na przykład na opakowaniu, który jest po polsku, czy na przykład na książce, no to owszem, on nam go przeczyta, to właściwie przez przeczyta tutaj rozumiem z treści i przetłumaczy na angielski. Także no bezpośredni transkrypt to nie jest, a to może mieć swoje konsekwencje, jeśli chodzi o AI.
8: No, konkurencyjne modele też to robią, przynajmniej jako pierwszy rzut, tak. Przy pierwszym jakby zdjęciu, nie? Przy pierwszym oglądaniu tej treści, jak mu się powie, że oczekuje pełnej tej, no to on już wtedy
1: wiesz
8: albo się
1: co,
8: zacznie mówić, że jest za długi, albo wtedy przejdzie do ataku.
1: No niekoniecznie, bo na przykład w przypadku czata GPT, czy w przypadku Be My Eyes po prostu, jeżeli mamy polskie zdjęcie z polskim tekstem, to absolutnie on już teraz sobie nie tłumaczy. Natomiast rzeczywiście tu, Patryku, masz rację pod tym względem, że to wewnętrznie jest najprawdopodobniej wszystko obsługiwane w języku angielskim, natomiast...
8: Nie, no... właśnie wewnętrznie, powiem ci, jest bardzo dużo natywnego języka. Właśnie mi chodzi bardziej o sytuację, kiedy, że on mimo wszystko streszcza. Ostatnio miałem sytuację z dokumentami w języku niemieckim i pierwszy rzut, ten pierwszy... Same angielskie słowa mi się cisną. Ten, ta pierwsza jakby, ten pierwszy skan na kartkę, no to co? To Be My AI po prostu powiedział, że jest to dokument w języku niemieckim, mówiący o tym, że... I pięknie przetłumaczył, jakby streścił po AI-owemu, co tam
1: było napisane. Okej, bo być może, wiesz, ja na przykład, jeżeli mam język polski ustawiony i w języku polskim prowadzę tę konwersację i tłumaczę sobie, a właściwie nie tłumaczę, tylko po prostu rozpoznaję sobie jakieś rzeczy w języku polskim, no to absolutnie nie ma
8: to
1: po angielsku.
8: To zależy od długości. Wiesz, jakbyś mu dał pismo urzędowe, to on ci powie, że to jest pismo urzędowe mówiące o tym, że i też będzie streszczał.
1: Natomiast też warto od razu przy tej okazji powiedzieć i przypomnieć tak naprawdę naszym słuchaczom, że okej, wiemy doskonale, że wykorzystacie, no my też zresztą niejednokrotnie, z takich narzędzi AI jako OCR-a, ale trzeba mieć na względzie to, że to nie jest OCR, tam nie ma mechanizmu rozpoznawania znaków tak do końca, tylko tam może mogą się wdać te tak zwane halucynacje i może was to oszukać w jakichś szczegółach na przykład. To się może zdarzyć.
8: Oczywiście. W szczególności, gdy kartka jest źle zeskanowana. Gdy ona jest zeskanowana w jakiś bardzo charakterystyczny sposób, Be My AI nam powie, że tekst jest rozmyty i nie mogę, powie tylko część szczegółów. Ale na przykład niestety momentami idzie w zaparte. W szczególności, kiedy to są dane unikalne, na przykład celowo, doskonale jakby spodziewając się konsekwencji. Wziąłem kiedyś wypisany ręcznie kwitek z poczty z adresem, numerem przesyłki i tak dalej. Taki, wiedzą państwo, jak to poczta wydaje po skończonej wizycie w kolejce. No i tutaj już popłynął i treść tego, gdzie to się na przykład wysłane zostało, się zgadzała, dokąd też numer, jedna cyfra została pomylona, dla aplikacji przesyłkowych to naprawdę dużo, ale imię, nazwisko i mój adres nadawcy został po prostu totalnie zmyślony, wzięty z innego podobnego zdjęcia, na którym gdzieś tam wiadomo, tak, no na czym polegają halucynacje, nie musimy państwu gdzieś tam tłumaczyć, tak, i to może zawieść. To jeszcze... może wyprowadzić koncertowo w pole.
1: Ja tak w ogóle przypomnę, a właściwie może powiem, bo jeszcze chyba nawet o tym nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji, że my jesteśmy oczywiście na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, to można i to można na kilka sposobów nawet. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, jest WhatsApp, tam możecie wysyłać nam swoje wiadomości. Mamy też kilka materiałów nagranych od naszych słuchaczy, od osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami i ten rok miniony, 2024, technologicznie zechciały dla nas podsumować i do tych nagrań na pewno będziemy w trakcie dzisiejszej audycji sięgać.
2: To prawda, ale jeszcze zanim sięgniemy do materiałów, może jeszcze powiedzmy sobie o na przykład Mobile MPK, która to do tej pory była aplikacją na Androida, ale właśnie w tamtym, czyli w 2024 roku pojawiła się również na system iOS. No i bardzo dobrze się pojawiła na system iOS, no bo to jest taka aplikacja, rozkład jazdy w starym stylu, to znaczy no to jest coś, gdzie mamy rozkład z dowolnego przystanku, rozkład dowolnej linii i jakąś tam wyszukiwarkę. I to są takie główne funkcje. To nie jest aplikacja, która, tak jak wiele podobnych, polega na tym, żeby podać miejsce docelowe, miejsce startowe i aplikacja sama nam powie, jak tam dojechać, tylko sami sobie możemy to wszystko posprawdzać. No i tak jak na Androidzie z dostępnością tej aplikacji nie ma w zasadzie żadnych problemów, no to na iOSie jest troszkę problemu z tą aplikacją. Przynajmniej według tego, co widziałem. Jest kilka takich rzeczy, które są czytane. Nie muszą być, nie pamiętam, czy jaka strzałka, coś. Nie zawsze da się jakby wejść w szczegóły chyba połączenia. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z niej jakoś częściej.
1: Ja parę razy ją odpaliłem, szczerze mówiąc. No i też pamiętam, bo byłem przy tym, kiedy Wojtek Dulski prezentował tę aplikację w Tyflo Radiu. No i muszę powiedzieć, że jakoś nie poczułem się bardzo zachęcony do tego, żeby ją zgłębiać. Inna rzecz, że mojego miasta rodzinnego, jak zresztą i wiele innych aplikacji, to ona po prostu nie obsługuje, no więc...
2: Tak, i to jest jakieś rozczarowanie, to znaczy no, brak miasta to jedno, ale no właśnie to, że nie chodzi to tak, jak chodzi na Androidzie, że jednak na iOSie

0: oprócz Time for Bus, nie wiem, jakie są alternatywy na iOS.
1: No jest jeszcze Moovit.
2: Przecież to Moovit, tak.
0: No ale Moovit to ma chyba jeszcze mniej miast niż Time for Bus. Chyba.
1: Więcej.
3: Więcej. Przy czym są miasta, których nie ma Time for Bus, a ma je, znaczy nie ma Moovit, a ma je bodaj Time for Bus. Bo tam chodzi o to, że państwo z Time for Bus no, wdrażają ten swój system i to jakby w gratisie wtedy poniekąd jako część tego jest bycie w aplikacji Time for Bus. I jakieś jedno bądź dwa miasta znalazłem, które w Moovit nie działały, a w Time for Bus tak.
1: To znaczy, to też jest tak, że to Time for Bus, przynajmniej z tego, co Roman Roczeń u nas opowiadał w Tyfloradiu, to działa na jakimś otwartym systemie, że jest w stanie sobie ta aplikacja zaciągać informacje w jakiś taki ustrukturyzowany i otwarty sposób. Natomiast to jest ponoć problem z tym, że no właśnie różnego rodzaju zarządy tych transportów miejskich mają już jakieś pewne zaszłości związane ze starszymi systemami czy z jakimiś innymi systemami i niekoniecznie chcą się otwierać na to, co gdzieś tam jest. Ale no właśnie pytanie, jak to rzeczywiście działa w praktyce.
3: Tak, natomiast Moovit ja bym tak zupełnie nie skreślał, bo Moovit ma kilka rzeczy, które Time for Bus albo ma od niedawna, albo ma nadal dosyć pokrętnie i nieintuicyjnie. Tam dokładnie nie będę teraz Państwa czarował, co, po co i dlaczego, bo zwyczajnie mogę wprowadzić tylko więcej zamętu, ale chodziło o coś, o jakieś ustawianie różnych rzeczy w kółko. Na zasadzie ja sobie jestem w stanie chyba prawie w nieskończoność w Moovit na przykład wejść w linię, która jedzie do punktu X, przez przystanek Z, ale ja nie chcę, więc wchodzę w przystanek Z, patrzę, jakie są z tej Z-ki linie i coś tam dalej. I tak mogę sobie długo w drzewko dalej wchodzić, a w Time for Busie, z tego co pamiętam, to ma jakiś tam swój limit, że w pewnym momencie już czegoś więcej nie zrobię.
0: No właśnie w Mobile MPK na Androida też tak jest, jak mówisz. Można sobie chodzić po tym i chodzić.
3: Tak, w zależności. Linia 5 jadąca przez Jana Pawła II. Tak. Wchodzę w Jana Pawła II, co z niego jedzie, a tak w ogóle to może obejrzę sobie w ogóle cały zespół przystankowy.
0: Dokładnie.
3: Aha, w przeciwną stronę z Jana Pawła II jedzie w ogóle tramwaj. Dobrze, to gdzie jedzie ta linia tramwajowa? To jeszcze kierunek tego tramwaju. To no, zapętli się idzie i za...
0: Tak, no i w Mobile MPK tych miast to jest chyba z 60 w tej chwili, więc tak. No dużo. Więc
3: mimo wszystko, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że Mobile MPK na iOS jest, tak, jest.
0: To jest.
3: I chyba nawet polecamy, przynajmniej sprawdzić.
0: No, może inaczej. Czasami nie bardzo jest inna możliwość, niemniej no na pewno lepiej to działa na Androidzie. No i tak. Mimo, ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to się w ciągu miesiąca, może dwóch, upodobni do tego sposobu działania na Androidzie. No ale niestety się nie upodobniło, no i czekamy.
2: Ale zdaje się, że jakieś pojedyncze kwestie dostępnościowe przez autorów podejmowane są, prawda? Bo tam chyba w jednej z pierwszych aktualizacji apelowaliście o jakąś konkretną zmianę i to ma przeszłość.
0: Nie, no coś jest. Natomiast...
1: Tak, to powoli coś tam zaczęło się pojawiać. Natomiast no też inna rzecz, że tych aktualizacji Mobile MPK nie ma jakoś dużo. Ja nie pamiętam, a może nie zauważyłem, żeby ostatnimi czasy jakieś kolejne się pojawiały. W międzyczasie komentarze do nas przyszły, więc może przeczytam te komentarze, które wysłaliście do nas na naszym panelu kontaktowym. Tu Nuno do nas napisał, czyli Arek Świętnicki, którego zresztą też dziś jeszcze usłyszycie na naszej antenie za czas jakiś. Po pierwsze, parę dni temu w aplikacji MetaView dostałem info, że Meta AI dostępne jest już we Włoszech. Faktycznie działa już bez VPN. Po drugie, w ramach eksperymentu pracuje nad integracją Ray-Banów z Luomo Toolboxem. Potraktujcie to jako ciekawostkę, bo nie jest to zbyt praktyczne. Kolejny komentarz pochodzi od Natalii. Witajcie, miło dzisiaj tutaj z wami być i was móc posłuchać miłej audycji. Życzę, uważam, że takie podsumowujące audycje są bardzo ciekawe. A to się cieszymy. I jeszcze jedna wiadomość pochodzi od Arka. Mobile MPK nigdy nie lubiłem i nigdy nie brakowało mi go na iOS. Zobaczymy.

0: odinstalowałem i wróciłem do map Apple. Time for Bus pozostaje mi do zadań specjalnych.
1: To skoro już mamy wiadomość od Arka, to może posłuchajmy, co Arek nam nagrał, jaką wiadomość.
2: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki i dzisiaj opiszemy sobie troszkę, co się zmieniło w roku 2024 w naszej ukochanej tyfloinformatyce, którą wszyscy tutaj obecni prawdopodobnie w jakimś stopniu się interesują i pasjonują, więc zapraszam na tę krótką prezentację. Ten rok, moim zdaniem przynajmniej, należał oczywiście do AI i do firmy Apple. Od Apple'a sobie może zaczniemy, gdyż w tym roku w systemie iOS 18, iPadOS 18, a także macOS 15 Sequoia zostało wprowadzonych wiele interesujących zmian, które sprawią, że z naszych komputerów i telefonów z logiem nadgryzionego jabłka będzie nam się korzystało dużo lepiej i przyjemniej. Dla mnie jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w tym roku w systemach Apple jest możliwość automatycznego uruchamiania klawiatury brajlowskiej po wejściu w pole edycji. Jak już mówiłem podczas naszej audycji, która opisywała bety tych systemów, moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych nowości w ogóle. Użytkownicy języków takich jak uzbecki czy urugwajski mogą też czuć się szczęśliwi, ponieważ dla ich języków zostały dodane w tegorocznych wersjach systemu iOS nowe głosy. Niestety Siri nadal nie doczekała się polskiego języka, ale wiemy już, że na wiosnę tego roku w Unii Europejskiej ma zostać wprowadzone Apple Intelligence i podobno ma działać również w języku polskim, co może pozwalać nam sądzić, że niedługo również doczekamy się polskiej Siri. Następną firmą, która zasługuje na ogromne moim zdaniem pochwały, gdyż jest to firma, która jako jedna z niewielu zrobiła aż tyle dla niewidomych w tak krótkim czasie, jest to firma Vivo. Wprowadzili oni swój model AI, który pozwala m.in. na rozpoznawanie obrazów, dźwięków i różnych innych rzeczy. Można też oczywiście z tym modelem rozmawiać. Vivo wprowadziło również swoje głosy, które są w języku angielskim i chińskim dostępne, ale najciekawsze jest to, że twórcy screenreaderów otrzymują dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi AI firmy Vivo zupełnie za darmo, czyli na przykład ZDSR, Bai Yuetin czy Luoma Toolbox, który nie jest screenreaderem, ale jest programem asystującym, mogą korzystać z tych dobrej jakości narzędzi całkowicie za darmo. Skoro o chińskich screenreaderach już mowa, to te również doczekały się wielu ciekawych aktualizacji. Oczywiście, jak prawdopodobnie większość rzeczy w tym roku, dwa znaki AI mogą to wszystko podsumować, ale ja troszkę bardziej się nad tym rozwinę. Po pierwsze ZDSR. Ten screenreader doczekał się w pełni internetowej autoryzacji. Oznacza to, że wersja zarówno z donglem, jak i ta internetowa jest teraz równoznaczna funkcjonalnością. Zostały wprowadzone liczne poprawki w obsłudze pakietu Office, a także została wprowadzona możliwość podkręcania prędkości, wysokości, głośności dowolnego dostępnego dla ZDSR syntezatora. Co więcej, otrzymaliśmy również narzędzie służące do konwertowania mowy na tekst, które również jest w stanie korzystać z dowolnego dostępnego dla programu ZDSR syntezatora mowy. Oczywiście zmian jest zupełnie więcej. W tym celu odsyłam Was do audycji poświęconej ZDSR-owi, którą nagrałem w 2024 roku. Całkiem niedawno, bo dosłownie kilka dni temu, ZDSR otrzymał nową aktualizację, która korzysta z modelu Vivo i pozwala nam rozmawiać z modelem na temat np. screenów naszego okna czy innych obrazów, jakie dodaliśmy z dysku. Aby otrzymać dostęp do tej funkcji, naciskamy Insert Control 1 i mamy wówczas dostęp do tej funkcji. W Chinach dużo się działo też w innym konkurencyjnym dla ZDSR-a programie Baoyi Yueting, który otrzymał również wsparcie AI, trochę bardziej rozbudowane niż to w ZDSR-ze, gdyż Baoyi na przykład pozwala nam poprosić model o zrobienie czegoś na naszym komputerze, model zwraca odpowiednie informacje do programu, a potem program wykonuje te czynności. Warto pamiętać, że oczywiście nie można na tym polegać w 100%, ani nie można temu ufać w 100%, gdyż może się to dla nas bardzo źle skończyć. Ale uważam, że jest to dosyć ciekawa metoda na wykorzystanie sztucznej inteligencji. JAWS również doczekał się swojego AI, które chyba w JAWSie sprowadza się do tego, że po prostu możemy pytać o to, jak różne programy obsługiwać z JAWSem. Też ciekawe zastosowanie, po prostu załadowali chyba każdą dostępną wiedzę, tam jakieś MSDN-y, MDN-y i tak dalej do modelu i model jest w stanie nam odpowiadać na pytania związane z obsługą screenreadera. Też dość, myślę, ciekawe. Z innych rzeczy, może trochę mniej przyjemnych, firma Sonos, producent bardzo popularnych wśród osób niewidomych głośników, wprowadził nową aplikację. Aplikacja ta spotkała się z bardzo złym odbiorem, nie tylko ze strony użytkowników niewidomych, ale i też tych widzących. Aplikacja jest mało przejrzysta, mało intuicyjna i co najważniejsze dla tematu dzisiejszej audycji, bardzo mało dostępna. Zaraz po jej premierze pojawiło się wiele skarg na to, jak ona działa i się zachowuje. Firma Sonos próbowała coś z tym zrobić, teraz jest trochę lepiej, możemy już na przykład zaznaczać głośniki, zmieniać ich ustawienia i tak dalej, ale nadal tej aplikacji brakuje bardzo dużo pod względem dostępności i prostoty użytkowania do jej pierwowzoru. Inną aplikacją, która bardzo się popsuła w 2024 roku, jest program Clean My Mac X. Aplikacja, o której kiedyś opowiadałem, służąca do czyszczenia i utrzymywania naszego Maca w dobrej kondycji, w dobrym stanie, otrzymała aktualizację do wersji 5.0, która to wersja 5.0 skopała zarówno dostępność, jak i funkcjonalność, usuwając m.in. bardzo przydatne narzędzie plikoskop, które pozwalało nam patrzeć rozmiary plików od największego do najmniejszego. Mówię o tym dlatego, że wiem, że aplikacja Clean My Mac X była bardzo popularnym wśród użytkowników niewidomym narzędziem. Z informacji około Macowych to w roku 2024 aplikacja BB Edit, czyli jeden z najbardziej znanych i lubianych przez programistów i power userów edytorów tekstu, otrzymała wsparcie VoiceOver. Czy jest to wsparcie idealne? Nie. Czy jest to wsparcie zadowalające? Jak najbardziej tak. Z BB Edita można teraz w pełni korzystać po niewidomemu, co mnie bardzo cieszy, bo od samego początku mojej przygody z macOS-em chciałem z tego programu korzystać. Aplikacja Luomo Toolbox również nie próżnowała. My również nie próżnowaliśmy. Wprowadziliśmy w tym roku wiele zmian. Między innymi na ostatnią chwilę, już powiedzmy, że w roku 25 to zostało wprowadzone, ale w 24 trwały prace, zostały przetłumaczone wszystkie możliwe komunikaty serwerowe. Żeby powiedzieć to bardziej dokładnie, to serwer został niemalże od zera przepisany, więc jeżeli występują jakieś problemy z Luomo Toolboxem, to prosiłbym o informacje. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że aplikacja Obsidian, czyli taki dość rozbudowany edytor tekstu z możliwością tworzenia połączeń między notatkami, jakichś grafów i tak dalej, również otrzymał dostępność w bardzo podstawowym na razie stopniu, ale już jesteśmy w stanie pisać i czytać notatki. Hej, no od czegoś trzeba zacząć. To by było na tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkim dobrego wieczoru i dobrego roku 2025.
1: Dzięki za fajne podsumowanie. To a propos produktów, które właśnie otrzymały dostępność w tamtym 2024 roku, no to Ableton, to jest teraz coś dla muzyków, dwa produkty. Ableton Live, który już od dawien dawna na rynku jest, ale no właśnie dopiero w tamtym roku otrzymał dostępność. No i Ableton Move, to jest zupełnie nowy produkt, tak zwany Groovebox, czyli takie urządzenie, które wygląda jak takie prostokątne pudełeczko, zdaje się. Dużo z takich grooveboxów na rynku i te groovebox od Abletona, Ableton Move, otrzymał trochę taką nietypową dostępność, ale jednak dostępność. Zdaje się, Piotrze, że to jakoś działa tak, że trzeba połączyć, tak, smartfona przez Wi-Fi z tym urządzeniem, tak, zalogować się na stronę internetową, taką generowaną przez to urządzenie, i ta strona przez pewnie znaczniki ARIA czy coś
3: dokładnie
1: tego typu.
3: Tak, to jest ARIA po prostu.
1: Generuje po prostu komunikaty, które nasz screener zainstalowany w telefonie czy w komputerze.
3: Czyli nasz
1: wypowiada.
3: Telefon zmienia się w sprzętowy syntezator mowy. W pewnym sensie tak można tak to nazwać. W roku
1: także
3: 2024. Ale to działa, tak.
1: Ciekawe rozwiązanie. No ważne, że działa. I jakby.
4: A ty, Tomaszu, testowałeś live'a pełnego?
1: Nie testowałem jeszcze live'a. Muszę w końcu to zrobić, bo w końcu mam czas na takie porządne testy. Więc pewnie właśnie będę testował i mam nadzieję, że jakaś audycja też się z tego w Tyflo Podcast się pojawi.
0: Ja się chwilę tym bawiłem, natomiast z perspektywy kogoś, kto raczej, jeżeli chodzi o dźwięk, to przede wszystkim dokonuje jakichś edycji i takich rzeczy tego typu, a nie zajmuje się jakimś komponowaniem muzyki, to muszę powiedzieć, że live totalnie nie przypadł mi do gustu. To, ta filozofia pracy, ten układ, który tam się pojawia, jest dla mnie zupełnie dziwny. O ile na przykład z Reaperem nie miałem miałem żadnego, albo prawie żadnego problemu, kiedy przerzucałem się na niego z Goldwave'a i dla mnie ta filozofia tych wielu ścieżek nie była absolutnie niczym strasznym, to po prostu no, wymagało jakiegoś tam pewnego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Tak Ableton zupełnie jakoś nie trafił w mój gust, ale oczywiście to są takie typowo subiektywne wrażenia.
1: No bo Live jest jednak programem, który jakby stworzony jest do tworzenia muzyki, muzyki elektronicznej, muzyki najczęściej z patternów i to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co ty robisz. Czyli edycja dźwięku, montowanie, jakieś składanie tekstu i czy tam mowy i muzyki. I do tego rzeczywiście Reaper jest dużo bardziej, mam wrażenie, adekwatny, bo po prostu Reaper no to jest taki klasyczny program wielościeżkowy do edycji audio. No i no, muzyki też, ale jakby głównym chyba zadaniem Reapera jest miks jakichś materiałów, plus oczywiście tworzenie muzyki, no bo trudno, żeby nie. Natomiast Ableton ma dużo większy tutaj nacisk na tworzenie muzyki, to muzyki elektronicznej, która rządzi się trochę swoimi prawami.
3: Nawet w tych aplikacjach to nawet Ableton ma chyba taki dosyć unikalny interfejs, którego na przykład nawet nie ma Logic albo FL Studio chyba, mianowicie tutaj mówię o tym, że mamy w Abletonie dwa widoki. Mamy, dla tych, którzy nigdy nie interesowali się tą aplikacją, mamy widok aranżacji i ten widok wygląda bardzo podobnie jak jakiś Reaper czy Logic, w takim sensie, że po prostu mamy oś czasu, nasze ścieżki układamy sobie w pionie i po prostu możemy sobie foldery tworzyć, po prostu jak coś nagrywamy na tą oś czasu, to ona się po prostu nagrywa, to się wtedy zapisuje jako tak zwane klipy w Abletonie. To działa bardzo podobnie jak Reaper pod tym względem, natomiast faktycznie Reaper jest dużo lepszy do obróbki dźwięku. Natomiast mamy też tak zwany widok sesji, w którym ścieżki mamy ułożone w poziomie, a nie w pionie. Natomiast w pionie mamy sloty na zapętlone klipy, których możemy nagrywać tyle, ile chcemy i albo możemy je na żywo sobie uruchamiać podczas na przykład jakiegoś setu, bo tak gramy na żywo, stąd zresztą nazwa Ableton Live, ale też możemy w ten sposób sobie na przykład otworzymy jakiś utwór, możemy poeksperymentować właśnie w tym widoku sesji, no bo wtedy tak jakby nie mamy takiej typowej osi czasu, więc to nam jest zapętlone w nieskończoność, my sobie możemy dogrywać różne melodie, różne paterny perkusyjne, po prostu próbować różnych rzeczy. No i kiedy nam się coś spodoba, no to możemy albo sobie po prostu przekleić do tego widoku aranżacji, albo nawet nagrywać na żywo to, co my robimy z tego widoku sesji, włączając, wyłączając poszczególne klipy i to nam się po prostu nagra do tego widoku aranżacji i w ten sposób z tym pracować. Co jeszcze odróżnia Abletona od Reapera? No na przykład i co też pokazuje to, o czym mówił Tomek, no to jest to, że Reaper tak naprawdę nie przychodzi do nas praktycznie z nic. Dobra, przychodzi do nas w dużą ilością naprawdę fajnych efektów, jakichś korektorów, kompresorów, tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o wbudowane dźwięki, no to mamy syntezator i to taki naprawdę prosty syntezator, który nie ma praktycznie nic. I chyba tam jest sampler też bardzo sampler prosty, tak? I to tak naprawdę wszystko. Natomiast w Abletona w ogóle mamy 3 edycje, zależnie od tego, ile chcemy pieniędzy wydać, ale w każdej z tych edycji generalnie dostajemy już jakieś dźwięki. Czy to właśnie tak zwane sample i loopy, czyli już zapętlone jakieś gotowe fragmenty różnych instrumentów, które możemy wykorzystać, ale też dostajemy faktycznie takie typowe instrumenty. No i Ableton ma trochę tych wbudowanych syntezatorów, zarówno jakichś samplowanych instrumentów, które możemy wykorzystać, ale też syntezatorów analogowych, syntezatorów FM, syntezatorów, które mają udawać instrumenty, jakieś, nie wiem, skrzypce, jakieś metalowe instrumenty, tego typu rzeczy. Tych wtyczek jest sporo. Oczywiście też możemy pracować z wtyczkami firm trzecich, także no, tutaj też ta różnica jest widoczna. Ja akurat Abletona miałem okazję testować, zanim ta wersja ukazała się publicznie i co mogę powiedzieć jako wieloletni użytkownik Reapera? Zarówno jeden i drugi program ma swoje miejsce. Ableton to takiego tworzenia muzyki, to nawet mi przypadł do gustu bardziej niż Reaper, mam wrażenie. Więc mi akurat ten, w ten sposób pracy przypasował do muzyki. Do obróbki dźwięku to nie, to Reaper jest zdecydowanie lepszy. Natomiast jeśli chodzi o samą dostępność, biorąc pod uwagę, że poprzednia wersja Live'a, czyli to była wersja 11, teraz mamy 12, była niedostępna całkiem, no to to, co mamy teraz, jak na wersję, no teraz to powiedzmy, to będzie 1.1, bo teraz mamy wersję 12.5 bodajże, no to tak była druga, mniejsza aktualizacja, która się pojawiła, no to jest naprawdę dużo i ewidentnie ktoś, kto na tą dostępność, tam po prostu... Faktycznie od początku były zaangażowane osoby niewidome. Ja nie byłem od początku zaangażowany, ale wiem, że tam byli ludzie, którzy są kompozytorami, są dźwiękowcami, więc też użytkownicy między innymi Reapera i tego typu programów.
0: No i przede wszystkim też Ableton zatrudnił osobę, która zajmuje się dostępnością jako taką. To nie jest, że dobra, zróbmy coś przy okazji, tylko jest dedykowana osoba, która faktycznie nad tym siedzi i prawdopodobnie zbiera tę informację zwrotną od użytkowników, koordynuje te testy dostępności i rzeczywiście są tego efekty.
3: Tak, mamy komunikaty podawane po czytni ekranu. Doszło wiele skrótów klawiszowych specjalnie dla nas. Mamy dużo opcji dostępności, nawet co ma być czytane, co nie. Trochę tego jest. Są też braki. Takim największym brakiem, no nie wszystkie wtyczki budowane są dostępne, powiedzmy tak 90% jest dostępne, więc no mogłoby być dużo gorzej. W tej wersji, którą mamy, też nie jest dostępna automatyka, na początku nie była, teraz ona jest ukryta za flagą, którą trzeba sobie ręcznie włączyć, bo tam jeszcze są jakieś problemy ze stabilnością, no i właśnie a propos stabilności, też z tym mogłoby być lepiej, zarówno na Windowsie, jak i na Macu.
0: To prawda. Ja mam wrażenie, a przynajmniej miałem wrażenie, testując Abletona jeszcze w tej wersji pierwszej, która się pojawiła z zaimplementowaną dostępnością, że on tylko czeka, żeby się wywrócić. I rzeczywiście wywrócił się po jakimś czasie mojej pracy z nim, więc no podejrzewam, że teraz jest już lepiej, natomiast tak trochę obawiałbym się tam, zwłaszcza na przykład występować z tą aplikacją jako osoba niewidoma na żywo.
3: Na pewno mam jakieś kontrole i sobie te na przykład sample przypisaliśmy do przycisków, bo tak, ona się lubi wysypać, głównie zauważyłem podczas nawigacji, ale jeśli coś tworzymy, no to Ctrl+S czy Command+S to jest...
4: Zadam pytanie, Piotrze. No? Testowałeś go może w wersji DJ-skiej, nazwijmy to, z kontrolerem, ale nie klawiaturą sterującą, a właśnie w wersji symulowanego występu live z utworami, z przejściami, czyli przede wszystkim zajmujesz
3: nie
4: się...
3: Nie posiadam kontrolera sprzętowego, więc się nie wypowiem niestety.
4: A, jasne.
3: Także tutaj było głównie klawiatura, tam trochę kontrolera MIDI w moim przypadku. No natomiast właśnie na coś, co było niedostępne wcale, a teraz jest powiedzmy dostępne w, nie wiem, 85-90%, jest naprawdę nieźle, także jeśli ktoś czekał, no to można już testować. Warto sobie przejrzeć dokumentację, tam, zwłaszcza sekcję o dostępności, sekcję o skrótach klawiszowych, a no właśnie też mam taki plan, żeby jakąś audycję, przynajmniej która pokaże, co ten program potrafi, bo taki samouczek, który omówi wszystkie aspekty tej aplikacji, to pewnie byłoby zrobić ciężko. Na pewno coś w tym na ten rok mam w planach, żeby coś takiego też zrobić.
0: Na Facebooku napisał do nas Grzegorz, ten Arek to chyba Eleven. A nie. No, nagrał się nam Arek.
5: Nie, bo brzmiało tak bardzo, bardzo fajnie poedytowane takie i głos Arka też był pozbawiony tła w ogóle, nie? Takiego aż... Ja też, mi też się to skojarzyło z jakimś efektem AI, ale wierzę, że to powstało w naturalnych warunkach.
4: Ja o tym po prostu wiem.
0: Jeszcze AI tak dobrze nie działa.
1: Tak. Dobrze, przechodzimy do następnego newsa. W końcu aplikacje po latach, naprawdę latach, zaczynają korzystać z czegoś, co nazywa się działania w TalkBacku. A to chyba, tak mi się wydaje, chociaż być może tam jest jeszcze coś, o czym nie wiem, bo TalkBack w wersji 15 w końcu te działania zaczął mieć w takiej formie, w jakiej chciałoby się mieć je od zawsze. Czym są działania? To jest w zasadzie to samo, co czynności voiceoverze, te czynności na pokrętle, czyli jestem na, nie wiem, telefonie, przechodzę sobie po jakichś numerach telefonu i mam pan połączył, czy nie pamiętam, jak to tam wygląda. No i w końcu część aplikacji na Androida zaczyna korzystać z tego samego mechanizmu, bo w końcu ten mechanizm no, działa, bo wcześniej te działania w TalkBacku były, tyle, że żeby się do nich dostać, trzeba było zrobić menu, to takie L-ka góra, prawo, i tam znaleźć działania, w nie kliknąć i dopiero mieliśmy listę działań dla danego tam czegoś. Można było sobie zrobić skrót osobny do działań, żeby się pojawiła lista tych działań. Niemniej, tak czy inaczej, no to dużo wygodniej działało to, znaczy działało, no dużo wygodniej, że były jednak czynności voice-over, żeby po prostu wystarczy przesunąć palec w górę lub w dół. No i w końcu w TalkBacku też to zaczyna działać w zasadzie tak samo, czyli przesuwamy palec w górę lub w dół. No i rzeczywiście to jest. To już kilka aplikacji ma. Time for Bus, YouTube. Co ciekawe, Launcher Nova te działania ma zaimplementowane od na pewno kilku lat. Na pewno wtedy, kiedy jeszcze były te działania w tej takiej bardzo niewygodnej formie, to już w nowej, czy w nowie w zasadzie działało. No i teraz te aplikacje zaczynają mieć te działania. WhatsApp chociażby też te działania zaczyna mieć, więc jeżeli komuś przeszkadzało to, że na Androidzie nie ma tych działań, no to już zaczyna być. No i miejmy nadzieję, że tych aplikacji, które z tego mechanizmu korzystają, będzie coraz więcej, bo widać, że no właśnie od momentu, kiedy pojawił się ten nowy TalkBack, te działania są wspierane przez różne aplikacje, więc zastanawiam się, czy tam nie ma jakiegoś update'u, nie wiem, dokumentacji, czy czegoś, żeby o tych działaniach można się było dowiadywać łatwiej. No ale no, rzeczywiście zaczyna się to tak dość dynamicznie rozwijać. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy to tylko rzeczywiście te kilka aplikacji te działania zdobyły i to tyle. To może tak być, że będzie to jak z Mobile MPK, które mieliśmy duże nadzieje, że na iOS-a to będzie dobrze działało, a tymczasem jakoś nie bardzo, no ale zobaczymy.
5: Ja się cieszę z tego, że przede wszystkim Google zaczął się przyznawać do tego, że taką funkcję ma, no w ten sposób, że zaczęli implementować to we własnych aplikacjach, bo sytuacja była do tego stopnia tragiczna, że działania były w iOS-owych wersjach googlowskich aplikacji, w sensie czynności na pokrętle, w mapach, w wiadomościach, też na YouTubie oczywiście, ale nie w androidowych. I o tym był cały w ogóle artykuł na Accessible Android, co myślę, że już jest... obrazuje, jak bardzo zła była sytuacja, jak bardzo Google po macoszemu traktował API, które de facto sam wprowadził. Natomiast fajnie, że się reflektują, że zaczynają nad tym działać, bo też fakt, że one były dostępne w menu, no nie zachęcał jakoś specjalnie do tego, żeby je implementować, tak jak mówiłeś, do tego stopnia, że lata temu Facebook napisał o tym, jak jeszcze prowadzili jakąśkolwiek działalność social mediową a propos dostępności i raportowali i meldowali, jakby dokumentowali swoją działalność i pisali dość dokładnie o tym, co robili, to oni napisali wprost, że im się nie opłaca tego implementować, bo dużo lepiej wyjdą na tym, jak zrobią po prostu przycisk więcej akcji. Będzie to lepiej odkrywalne przez użytkowników, więcej osób się dowie o tym, że to po prostu jest.
1: No a teraz tak, mamy... Prawie nikt o tym nie wiedział.
5: Tak. A teraz mamy... Znaczy była niby jakaś chyba wiadomość, nie? Że dostępne działania, ale jak tam wejść? To już chyba nie bardzo. A teraz...
4: Było przede wszystkim z punktu widzenia polskiego języka oczywiście bardzo nielogiczne. Mianowicie ta wiadomość brzmiała chyba z tego, co pamiętam, dostępne jest działanie działania.
1: Tak, tak.
5: Tak? O, tak. To widzicie. No, używałem wtedy Androida. To... Musiało mi to umknąć. No więc właśnie, ale tutaj już jest zwrot jakby kursu i to dobrze, bo to jest bardzo genialne działanie, które też upraszcza interfejs i można wyeliminować więcej niepotrzebnych przycisków. Mniej jest rzeczy do nawigowania. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że odkąd zajmuję się zawodowo, powiedzmy gdzieś, znaczy powiedzmy, no po prostu dostępnością cyfrową, to w aplikacjach, które audytuję, zawsze zahaczam jako z mojej strony, jako audytora wymaganie, żeby te działania były. Na Androidzie też. Bo no, no to one są.
1: Teraz już rzeczywiście te działania zaczynają działać. Też z aplikacji Google'owych na przykład Dysk te działania zaczął wspierać od chyba niedawna.
0: Tak, skoro, no, Pawle, przywołałeś temat Facebooka, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos właśnie ich różnych działań. Mianowicie to, że przecież to pod koniec zeszłego roku pożegnaliśmy się w końcu i chyba już ostatecznie, już chyba u nikogo to nie działa, strona mobilna mbasicfacebook.com.
5: Są miejskie legendy, że jeszcze komuś działa.
0: Jeszcze komuś, słuchajcie, jak ktoś, jak komuś jeszcze działa, to dajcie znać, będziemy się cieszyć waszym szczęściem.
3: Tak, skoro rozmawiamy o rzeczach, które tak zniknęły, bo to nawet było w audycji w technikaliach, ale skoro już jesteśmy przy głosie, no to można o tym wspomnieć. Dużo firm, jak ja tu napisałem, zrobiło porządki. To nie jest jedyna rzecz, która zniknęła w tym roku, jeśli chodzi o takie uproszczone interfejsy. Kolejną ofiarą takich działań jest na przykład prosty interfejs HTML na Gmailu, którego też już nie ma, więc jeśli ktoś się nie polubił z z tym współczesnym interfejsem Gmaila, który generalnie powiem tak, ja nie mam nic do niego, on jest, no wiadomo, bardziej ociężały, bo tam jest dużo JavaScriptu i tak dalej. Jak się nauczymy jego skrótów, to da się z niego korzystać, no ale te skróty są bardzo niestandardowe i tam trzeba się naprawdę tego systemu nauczyć, żeby jakkolwiek z niego korzystać. No ewentualnie możemy skorzystać z jakiejś zewnętrznej aplikacji do poczty. Mam nadzieję, że tą aplikacją nie była aplikacja poczta w systemie Windows 10, bo to też zniknęło, tak. Na rzecz...
5: A wiemy, że zniknie Outlook Classic?
3: Tak, w cudzysłowie nowego Outlooka, który jest po prostu Outlookiem webowym. On tam,
5: na szczęście aplikacja... Thunderbird wyrównuje jakoś.
3: Tak, jest Thunderbird i on ma się dobrze, on akurat no, też miał dużą przebudowę, nie wiem, czy to było w tym roku, w 2024.
5: Ale już chyba się prostuje to.
3: Tak, tak ale...
0: No, tak, tam jest, są jeszcze jest... jakieś problemy pod tytułem, kiedy ktoś pisze treść wiadomości, to czasem pod strzałkami nie jest ta treść odczytywana, to ostatnio nawet dostałem taką informację i pytanie, co robić, ponoć restart NVDA pomaga w takiej sytuacji.
5: Jest to znany błąd i myślą nad tym chyba już dwa zespoły, i Mozilla, i NVDA.
0: Ale wiecie co, to taka moja refleksja jest, że kiedy tak obserwowałem to, jak to wygląda z pocztą i z dostępem do poczty elektronicznej dla niewidomych w tym roku, minionym roku właściwie, w 2024, czyli de facto do takiej jednej z podstawowych usług internetowych, wokół której się jeszcze kręciło sporo różnego rodzaju usług i to dla takich osób niewidomych, które absolutnie nie chciały się bawić w jakieś tam nowości, media społecznościowe, no bo tu mamy przecież no chociażby działającą od wielu lat listę dyskusyjną Tyflos na zagranicznych różnych, w zagranicznych miejscach to zdecydowanie jeszcze więcej tych różnych list dyskusyjnych. No poczta internetowa, poczta elektroniczna, konto mailowe każdy ma. A tu się okazuje, że obsługa tego konta pocztowego, jak kiedyś była naprawdę bardzo prosta, to przez takie ruchy twórców aplikacji pocztowych, czy to właśnie Mozilla, czy to Microsoft, to zaczyna być nie lada wyzwaniem i zaczyna być coraz bardziej problematyczna, jeżeli ktoś chce oczywiście z tej poczty korzystać efektywnie, bo oczywiście wiadomo, no, strona internetowa, czy nawet ten Outlook nowoczesny, webowy, no da się z tym pracować. To nie jest tak, że się kompletnie nic nie da zrobić, ale no, jeżeli ktoś na przykład w swojej pracy musi czytać wiele maili, to zaczyna mieć coraz większy problem.
5: Ja myślę, że tu w ogóle można by poczynić taką refleksję, w którą postaram się nie iść za głęboko, bo to moglibyśmy godzinami mielić temat, ale podsumowania roku to jest chyba fajna okazja, żeby taką refleksję poczynić. Ten świat technologii jest bardzo płynny. I o ile te 10 czy 15 lat temu, kiedy Tyflo Podcast zaczynał działalność, dużo więcej rzeczy dało się mniej więcej przewidzieć, że skoro takie są dziś, to prawdopodobnie nie zmienią się znacząco w ciągu, nie wiem, roku. Tak teraz weszło wiele zmian, które może ktoś się ich spodziewał. Ktoś, kto jest takim wprawnym analitykiem i wie, jak ten świat jest skonstruowany. Ja się do takich osób nie zaliczam. Ja bardzo nie lubię robić przepowiedni na przyszłość na przykład. Natomiast jedną z takich prawd, które jakoś tak ostatnio bardzo mi się wyrywają w mózg, to jest to, że nic nie jest dane na wieczność i to, że mamy do czegoś dostęp dziś, nawet jeśli wydaje to się niezniszczalne, to nie oznacza, że za chwilę to nie zniknie, albo nie zostanie zmodyfikowane tak, że ten dostęp zostanie nam utrudniony gdzieś tam. I tak Piotrze, się robi krok w przód,
4: znaczy ten Pawle, przyznaj się, że chciałeś powiedzieć, albo nie zostanie subskrypcyjne.
5: Też, to jest jeden przykład, nie? Ale tu na przykład w przypadku maila, no kiedyś to było takie oczywiste, tak, że kurczę, no jest dostawca maila. Jeżeli dostarcza maila, mam do niego dostęp przez te protokoły takie jak POP czy IMAP, dowolnym klientem, takim jak Thunderbird, który ma w miarę prosty interfejs, czy tam Outlook Express jeszcze kiedyś, który, no, czym on jest? No, programem, który odpalam, wprowadzam dane konta, działa. I jeżeli... no i działać będzie, bo zawsze będzie ten program się uruchamiał, zawsze będzie wspierał te protokoły, moje konto pocztowe zawsze po tym protokole będzie dostępne i tak dalej.
0: A tu nagle Google już lata temu wdrożyło ten mechanizm OAuth i Outlook Express już w tym momencie przestał działać.
5: Tak, ale też wiesz, nawet gdyby Google coś tam popsuł, to zawsze mogę się przesiąść na innego operatora, czy tam dostawcę poczty. I nagle się okazuje, że internet się bardzo mocno scentralizował, że mamy nawet w tej otwartej, powiedzmy, przestrzeni kilku dostawców poszczególnych usług, którzy zdominowali rynek, i mogą teraz dyktować swoje zasady. No i z tego wynika szereg różnych rzeczy, między innymi też to, że ten protokół został zamknięty, ten program przestał działać, nie jest już tak łatwo stworzyć własny serwer, własnego dostawcę, własnego klienta i to się wszystko bardzo pokomplikowało i z aplikacjami to samo, tak? Było kiedyś za darmo, pomyślało się, no kupiłem raz, zapłaciłem, będzie na zawsze. Nie, bo nagle... Tutaj twórca, co jest z punktu widzenia biznesowego gdzieś tam zrozumiałe, ale z punktu widzenia użytkownika wpędza to w poczucie pewnej niestabilności i niepokoju. Zwłaszcza jeśli chodzi o naszą grupę, gdzie finanse to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważki temat. A okazuje się nagle, że nie, że to masz, to nie do końca znaczy, że będziesz miał, bo no wejdzie subskrypcja na przykład, albo odetną API, albo aplikacja straci gdzieś tam w różnych okolicznościach, tak, swój zespół dostępności i przestaną się tym interesować. Albo, nie wiem, zamienią nam Touch ID na Face ID i niektórzy się przyzwyczają, niektórzy do dziś się nie przyzwyczaili. No samo to nawet, że telefony dotykowe zastąpiły telefony przyciskowe. No nadal mamy grupę użytkowników, którzy tej zmiany, jakkolwiek większość ją zaakceptowała, nie polubili. I to teraz te zmiany dzieją się dużo szybciej, na dużo większą skalę. No nie ukrywajmy, że polityka też gra tu swoją rolę. I teraz jesteśmy świadkami takich zmian, gdzie no, ja już nie mówię o skali roku, ale w perspektywie kilku miesięcy, no nie wiadomo, czegoś używam dziś, za chwilę mogę nie móc tego używać. I dlatego, kurczę, tak ważne jest informować się nawzajem o tym, jakie są możliwości, jakie są alternatywy i na czas reagować, żeby ludzie nie pozostali nagle bez dostępu do czegoś kluczowego. Ale też trzeba mieć głowę elastyczną do tego, żeby te wszystkie zmiany ogarniać i jak ktoś się nie interesuje technologią, nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę tego chaosu, w którym musicie się odnaleźć. My próbujemy wam jakoś w nim pomóc, ale nie jest łatwo, uwierzcie, nam też. Pewne rzeczy znajdować, wyjaśniać i tak dalej. Staramy się jak możemy. Ale
0: to jest wszystko też bardzo płynne, niestety.
5: Tak, to jest to. To jest czasem wyszukiwanie półśrodków, tak? Pamiętam, jak była sytuacja z klientami pocztowymi. Thunderbird na chwilę przestał być używalny dla osoby, która nie lubi naciskać 20 razy tab albo wyłączać miliona opcji nie wiadomo gdzie. Szukamy alternatyw, znajdujemy jakieś podziemne, niszowe klienty mailowe, które mają prawie wszystko, nie mają wątkowania, do którego się przyzwyczailiście i dobrze. I to zawsze jest jakiś potem kompromis i to jest fajne, ale to wam zadziała, ale i no jest to takie trochę lawirowanie. Trochę mi się przypominają właśnie te czasy początków Tyflo Podcastu, kiedy każdy jeden hack był dobry, o ile działał. I czy trzeba było podmieniać pliki, żeby coś działało, czy zamienić coś tam gdzieś tam. O ile dało się coś zrobić, to my to robiliśmy i staraliśmy się pokazać. Ale też z drugiej strony absolutnie rozumiem i nie obwiniam ludzi, którym po prostu nie chce się tego robić, bo technologia ma działać dla was, a nie wy dla technologii.
1: No i a propos takiego właśnie starych, no czy nie starych, ale takich właśnie rzeczy dla ludzi, którzy nie bardzo są za pan mraz z nowymi technologiami, przynajmniej w jakimś aspekcie, no to wyszedł nowy Blindshell Classic 3. Nie wiem, czy Paweł mógł o tym powiedzieć, czy kto, bo już nie pamiętam, kto to mówił.
5: Bo widziałem z was wszystkich ten telefon.
4: Też widziałem.
5: O, okej, okay, racja.
4: Też widziałem, miałem się okazję jakieś dobre 40 minut pobawić. Niestety nie pokonfigurować go pod siebie, nie posymulować zbyt dużo faktycznego używania. Nie wpiąłem sobie tam też simki oczywiście, niestety, żeby poczytać różne rzeczy, ale... No taki ogólny taki jakby poczucie, jak to funkcjonuje, jak to tam działa, to tak, to mogłem sobie też popatrzeć. Więc twoje spostrzeżenia, Pawle, co ty bierzesz do ręki i?
5: A jest ciekawie, to znaczy na pewno byłbym zainteresowany przetestowaniem tego urządzenia w takim trybie tydzień, dwa, żeby coś więcej powiedzieć. Nawigacja po prostych aplikacjach androidowych, no tutaj moim przykładem był akurat TeamTalk, nic nowego nie powiem, jak słuchaliście audycji o Inspo, to wiecie. No przebiegała poprawnie, co by nie mówić, tylko TeamTalk jest modelową, książkową, prostą aplikacją, zbudowaną na najprostszych, natywnych kontrolkach. Tam nawet widok się specjalnie nie przewija, bo nie ma się co przewijać.
4: Przewija, jak jesteś na serwerze, wiesz, jest na przykład dużo ludzi, to się przewija.
5: Tak, to wiem, ale no powiedzmy, to jest taka jedna kontrolka, która jest, nie ma tam, nie wiem, miliona widgetów, każdy po swojemu coś tam działa, jakieś karuzele i coś tam, jakieś, nie były to Google Mapy na przykład. Reagowało to, jak reagowało, czyli no responsywność, myślę, w iPhone'a jest większa, czy nawet Androida, nawet chyba z TalkBackiem. No, w asystentach głosowych, tutaj Lunach i innych się nie wypowiem, bo ja nadal... Znaczy nie, przepraszam. Są osoby, którym na pewno tego typu pomoc się przyda. Wydanie jakiejś głosowej komendy jest dużo szybsze niż nawigacja do miliona opcji. Natomiast dalej postrzegam gdzieś to w kategoriach trochę gadżetu, zwłaszcza, że z naszych testów właśnie z moim towarzyszem tamtego doświadczenia no wynikało, że no nie radzi sobie nawet z wszystkimi zapytaniami odnośnie funkcji własnych, do których jest ponoć wyszkolony.
0: A poza tym dość szybko gubi kontekst. Nie porozmawiasz sobie z tym jakoś dłużej w jakimś wątku.
5: Tak. Na pewno dużym zaskoczeniem dla mnie były, znaczy zaskoczeniem, z jednej strony te urządzenia są budowane na jakichś dostępnych na rynku chipsetach, więc no producent tu za bardzo chyba nie ma ingerencji, ale mimo wszystko miłym zaskoczeniem na pewno były mikrofony stereofoniczne, które no, wiemy z nagrania, jakie były, czyli odszumione jak tylko się da, ale było stereo, więc okej. No i tandem. Pytanie znowu, jak ten tandem jest rozwiązany, jak tam ten... Teraz do mnie docierają informacje, że Telegram znika z Blindshella, bo już producent nie radzi sobie z utrzymywaniem tej bazy kodowej. Chyba w 100% chcą stwierdzić, że tandem to jest ich komunikator docelowy. Chyba że komuś chce się bawić z WhatsAppem takim, jaki on przyjdzie po ściągnięciu z Google Play, no to okej, okay. Czy z jakimkolwiek innym komunikatorem?
0: No to może i z Telegramem też.
5: To może, no tak, okej, okay. Na Androidzie on...
3: Jest lepiej niż... Tak.
5: Natomiast no, myślę, że nie była Ziemia...
4: No ale Tandem jest przecież bardzo zamkniętą aplikacją mimo wszystko.
5: Owszem. I tutaj założenie jest takie, że jak masz znajomych z Blindshellem, to w duchu Solidarności ściągniesz sobie tą apkę.
0: Tandem jest zamknięty do tego stopnia, że ty nie bardzo możesz jako użytkownik nie blindshellowy nawiązać kontakt z kimś blindshellowym. To od użytkownika blindshellowego musi wyjść inicjatywa, że on chce z tobą nawiązać kontakt, że chcecie do tych kontaktów dodać. Bo ja sobie zainstalowałem, pamiętam w trakcie naszej audycji, Pawle, o Inspo, aplikację. No i tak sobie pomyślałem, dobra, ty byś ją miał zainstalowaną na swoim telefonie, ja bym też ją miał, to może byśmy się mogli jakoś dodać. A figa, bo tu się okazuje, że to jeden z użytkowników musi mieć Blindshella, żeby to zadziałało.
4: Tak, co więcej, w instrukcji dowolnej, tu bynajmniej nie czynię zarzutów wobec kogokolwiek spolszczającego A przypomnijmy, w Polsce robi to Lumen i Michał Kijewski. Generalnie po prostu jakby sami twórcy Blindshella i całej tej otoczki nie mówią wiele, choćby żeby sobie coś własnego napisać do tego tandema. Jaki to jest protokół, co tam jest pod maską, gdzie to tak naprawdę idzie. Tak, ja wiem, użytkownik Blindshella jest jedną z ostatnich grup docelowych, którą to obchodzi.
0: Nie, no ale absolutnie tego ale... Nie, takich informacji nie powinno być w instrukcji obsługi dla użytkownika. To co najwyżej powinien być jakiś protokół, jakaś dokumentacja gdzieś dla kogoś, kto by chciał się w to wdrożyć, no ale nie w instrukcji.
4: Wiesz co, to był mój skrót myślowy. Mi chodzi o... Dobrze. To w takim razie jestem takim entuzjastą programistą i muszę tego szukać na stronie czyjej?
0: No, Blindshella.
4: Dostawcy obudowy, dostawcy oprogramowania Blindshella.
0: No raczej ja bym szukał tam.
3: Ja, jeśli chodzi o Blindshella, to mam inną kwestię, którą trochę szkoda, że producent nie zdecydował się. No pewnie tutaj może kwestie finansowe dostęp najczęściej spowodowały. Natomiast... to urządzenie cały czas działa na chipsecie, który, czyli po prostu w płycie głównej, na procesorze zwłaszcza, który w tym momencie ma już 8 lat i to już wtedy nie była wysoka półka. I zaczynamy, poprzedni Blindshell Classic 2 też na tym chipsecie korzystał, z niego korzystał, natomiast po prostu mamy tutaj trochę więcej RAMu. I to przez to między innymi też mamy taką sytuację, że maksymalnym Androidem, jaki może być tutaj zainstalowany, jest Android 10. Na razie jeszcze dostaje łatki bezpieczeństwa, ale no pytanie na ile. No i pytanie, czy kiedyś nawet zmiany w samym Androidzie nie spowodują, że ten telefon po prostu zacznie zwalniać. Już mamy informację, nie wiem, czy coś w tej sprawie się zmieniło, że dla użytkowników Blindshell Classica 2, w którym niby po prostu nic się nie miało zmieniać, to urządzenie po prostu miało nadal działać. Po najnowszych aktualizacjach ten system po prostu zaczął przycinać się.
4: A powiedz mi, trójka na pewno wiesz, że te dane techniczne, taktowanie i tak dalej ma to samo?
0: To znaczy tam troszeczkę jest lepiej chyba pod względem pamięci operacyjnej, tak?
4: Tak, pamięć, mamy więcej RAM-u. Pamięci jest na pewno. Mhm. A taktowanie samego procka, bo to jest... To się nie orientuję, powiem szczerze.
3: To znaczy, powiem ci tak, na stronie producenta chyba tej informacji nie ma, na stronie Lumenu jest i w przypadku obu modeli ten procesor jest podany taki sam.
4: No, bo ta trójka to chodziła tak dosyć świeżo, jak ja ją miałem w ręku. No, z uwzględnieniem tego disclaimera, tej gwiazdeczki, o której powiedział Paweł, że iPhone 4S był chyba trochę szybszy od...
3: Myślę, mamy kwestię tego, jaka tam jest synteza stosowana. Też dużo osób prosi, żeby zainstalować coś innego, dać ludziom możliwość zainstalowania RH Voice'a i Speak'a i myślę, że to też byłaby fajna zmiana. Nawet dla dwójki. To pewnie też by trochę ten telefon
4: oczywiście, że byłaby fajna. Sam Google TTS przecież bierze sporo zasobów.
3: Dokładnie.
4: Takich tu i teraz, czasu rzeczywistego, żeby on w ogóle dobrze to zagadał, tak? Bo przecież nie bierze z internetu. Co zwróciło moją uwagę dla odmiany, to Luna, tak? To jest asystent, który... zadziwił mnie i rozczarował dosłownie 10 sekund później. Zadziwił, wiadomo, model AI, tak wysłaliśmy kwerendę, AI odpowiedział w AI-owym stylu, mniej więcej tej odpowiedzi oczekiwałem nawet. Zapytałem go oczywiście jakąś prostą sztuczkę, czyli dokładnie tak, jak się nie pyta AI o długość, wiadomo, długość ogona kota, czy co tam było, tak? Wiedzę oczywistą dla AI. Potem zapytałem go już o dużo ważniejsze rzeczy, na przykład o chyba stan albo kondycję baterii w tym urządzeniu i to już było oczywiście dla odmiany niemal pewna śmierć i Luna po prostu odpowiedziała, że nie wie i istotnie nie kontynuowała wątku.
0: Natomiast jak otrzymywałem jakieś takie też informacje od Michała Kasperczaka, który też testował Blindshella trójkę, to tam w pewnych momentach okazywało się, że ten telefon potrafi troszeczkę za pomocą tego AI jakieś pewne szczątkowe informacje wyciągać z siebie, że to działało trochę tak na zasadzie, jakby on tam próbował, jakby coś było, jakby ktoś przewidział, że okej, może pójdziemy tą drogą, natomiast to zdecydowanie nie jest coś, co już w tym momencie nadawałoby się do jakiegoś sensownego użytku, bo po prostu większość tam nie działała, jakaś jedna na 10 rzeczy może zadziałała ewentualnie.
4: Tak, natomiast co jeszcze zwróciło moją uwagę w kwestii takiej, no nie wiem, niepraktyczności, bo to niepraktyczności. Nie tak sobie to wyobrażałem, w szczególności próbując się postawić na miejscu osoby docelowego klienta Blindshella. No to nie wiem, czy zwróciłeś na to, Pawle, uwagę, to są aplikacje typu pistolet, ja je roboczo nazwałem.
5: Rozumiem, o co ci chodzi, chyba na tyle, na ile się znamy. Włączasz i od razu coś zaczyna robić, tak?
4: Włączam i robi tylko to.
5: Ach, tylko
4: wchodzę
5: to.
4: Po menu, opcje, ustawienia, coś tam, gdzie jestem. No to mam wrażenie, że to się odpali jakiś mini loadstonik. Zielona słuchawka. Ulica Jana Pawła II, 57, 11, 111, pompowo tak, wielkie.
5: To jest taki
4: koniec działania aplikacji.
5: Niż, tak, to jest bardziej skrót niż aplikacja. Mhm.
4: Tak. I analogicznie, tak się ucieszyłem, dobrze, seniorzy, dobrze, nie najlepszy aparat, dobrze, odbicia, refleksy i tak dalej, tester kolorów, zielony. I tyle.
0: Czyli nie było ciągłej informacji, tylko
4: tak, jest aplikacja
0: raz.
4: Pistolet, jak ja to się śmieję. Naciskam zieloną słuchawkę, czarno-biały. Tyle.
0: I koniec.
5: No uproszczenie do minimum, zero ustawień, zero personalizacji, no tak.
4: Nie, to nawet nie to, no wiesz, liczyłem po prostu, że odpalę i mówię, to nie jest jakby taka krytyka w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po prostu liczyłem, że mogę chcieć na przykład fizycznie zobaczyć tę bluzkę, tak? Że mogę chcieć fizycznie próbować je gdzieś tam odnaleźć. Choćby na etapie Lazario, tak? Choćby z taką ideą, może nie najszczęśliwszą, ale zawsze jakąś i nawet się da dojść całkiem sensownie. No nie, to naciskam zieloną słuchawkę, o tak, wiem gdzie jestem, tyle.
0: No i też warto pamiętać przy okazji Blindshella, że tu mamy jednak cenę jak praktycznie za iPhone'a, podzespoły zdecydowanie nie z iPhone'a. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że grupie docelowej w większości przypadków to absolutnie nie jest jakoś dla tej grupy nie jest istotne, bo ja podejrzewam, ja jednak mam takie wrażenie, że i chciałbym się nie mylić w tym momencie. Że żeby kupić na przykład Blindshella, to trzeba mieć konkretny powód. Natomiast jest to jednak mimo wszystko trochę przykre i ja tu w tym momencie daleki jestem od twierdzenia, że no to, tak, to ci twórcy Blindshella to chcą na tych niewidomych zarobić. Nie, nie o to mi chodzi. To jest po prostu przykre, że tworząc telefon wyspecjalizowany, to trzeba sięgać naprawdę po tak niskiej jakości komponenty, po tak stare komponenty, że no, żeby to się wszystko biznesowo spinało, to nie można stworzyć urządzenia, które będzie przystawało do dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o technologię.
4: Tak, bo tej intuicyjności, ja faktycznie, ja też jestem raczej z prywatnie, mówię tak po godzinach, nie na potrzeby audycji i tak dalej. Ja jestem raczej z, co się będziesz męczył, kup sobie iPhone'a lub Androida, jeżeli ci z nim lepiej, dotykowego. Ale ja faktycznie jakby doceniam, to po latach, to mi zajęło kilka lat względem tak radykalnych poglądów, jakie wymieniłem chwilę temu. Zajęło mi kilka lat zrozumienie, że przyjdzie człowiek, przyjdzie potencjalny klient i on będzie w stanie tego, kimkolwiek by nie był, tego sprzedawcę, że mu zaproponował i że w ogóle rozważył, że ja mogę być docelowym klientem Blindshella, on będzie jeszcze po rękach całował, krótko mówiąc, bo to mu mimo wszystko da to okno na świat. I o tych ludziach też musimy niestety lub stety, chcemy czy nie chcemy pamiętać.
0: I dobrze, że są takie urządzenia, oczywiście, że tak. No, naprawdę czasem tak mnie smuci taka bezrefleksyjność tych komentarzy na wszelkiego rodzaju forach dyskusyjnych, ten Blindshell to jakieś tam, czy Blindshell jest tu przykładem, ale jakakolwiek taka wyspecjalizowana technologia, że to jest skok na kasę. Słuchajcie, każdy chce i potrzebuje zarobić. Jeżeli tworzymy jakiekolwiek rozwiązania technologiczne, jeżeli nie jest to dofinansowane z grantów, no to
4: a nie jest często.
0: Tak, no to trzeba, to trzeba po prostu się liczyć z tym, no żeby to się jakoś dalej spinało, to musi producent na tym zarobić, bo producent ponosi koszty. I oczywiście, że to o to przede wszystkim chodzi, żeby był ten zysk, natomiast ja jak najbardziej jestem skłonny uwierzyć, że wielu twórcom tego typu technologii jednak przyświeca taka idea, że chcą osobom, w tym przypadku z niepełnosprawnością wzroku, jakoś to życie ułatwić. No tylko potem...
4: Tym bardziej, że...
5: Proszę.
4: Tym bardziej, że ten interfejs taki główny, taki ten home w cudzysłowie jego, to naprawdę USK wokół, wow. To jest tak fajnie, Symbian. Bezpiecznie. Tak, jak w nogi.
3: Tak, to jest zrobione bardzo sensownie i generalnie tutaj te funkcje, które zostały wdrożone, były za sugestią użytkowników, tak? Dlaczego na przykład zostały dodane te zewnętrzne aplikacje? No na przykład dlatego, że ludzie prosili, że potrzebują dostępu do banków.
0: Ja się trochę obawiam, jak to będzie z tym dostępem do banków.
4: No tak. Też się boję. Też się boję, zważywszy, że
5: ja byłem
4: na etapie dostępności tylko Aurory. Nie wiem, jak tam jest z Google Playem teraz ostatecznie. Czy coś się zmieniło w tej kwestii. Więc tak, ja też bym się zastanawiał, jak tam z dostępem do banków. Natomiast...
5: Chyba sam producent ma troszkę wątpliwości, bo gdzieś tam jakiś wywiad mi się udało ostatnio wysłuchać wywiadu czeskiego i tam producent, z tego co pamiętam, też dość sceptycznie się odnosił do tego, czy właśnie aplikacje bankowe to tam ruszą, czy nie. No jakieś tam testy, eksperymenty prowadzone mają być.
0: A nawet tak, wiecie, nawet jeżeli ruszą Play, teraz, czy... słuchajcie, nawet jeżeli ruszą teraz, to za jakiś czas one i tak przestaną działać.
5: No.
0: Także akurat aplikacje bankowe no muszą być pod specjalnym nadzorem i twórcy takich aplikacji to bacznie weryfikują to, na jakim systemie dana aplikacja działa, żeby tam aby za wiele różnych dziur nie było łatwych do wykrycia, no bo jeżeli coś takiego się stanie, jeżeli potem użytkownik będzie domagał się zwrotu pieniędzy, to dla nich to są naprawdę duże koszty, jakieś koszty procesów sądowych i tak dalej, i tak dalej. Także akurat ta grupa aplikacji to jest grupa bardzo szczególna. Słuchajcie, mamy komentarze od Nuna. Napisał do nas dwie wiadomości. Jestem. Nagranie to po prostu troszeczkę pracy w Reaperze i Logiku. Nie używam Elevena, bo biedny mnie nie stać. XD. I jeszcze jedna wiadomość. Od strony programistycznej działania to jest dramat. Android sam nie wie, jak chce te klasy nazywać i jak chce, żebyśmy je implementowali. Natywny dla Androida Jetpack Compose ma chyba kilka metod robiących to samo. Jedne to oznaczone jako przestarzałe, inne nie i nie wiadomo, czego używać. Oni niech zajmą się robieniem dostępności w Android Studio albo dobrego toolingu do Visual Studio Code, bo tak strasznie zamknięty Apple ma lepszy language server dla Swifta niż Android dla swojej przemianowanej na Kotlina Java. Dramat, tak skomentował Arek.
1: No to szkoda rzeczywiście, bo jednak dobra dokumentacja dla programistów to jednak bardzo ważna rzecz. Skoro
4: i nadal się potwierdza to, co kiedyś chciałem nawet zlecić, bo sam na tyle nie czuję tęgiej głowy do programowania. Chciałem uzyskać jakąś totalną pierdołę, taką może nie, żeby tam od razu GPT i żebym po nim poprawiał aplikację trochę większą na potrzeby tutaj lokalne do kontroli jednego z urządzeń sprzętowych i po prostu to samo. Android wydawał się bardzo dobrą opcją, a okazało się, że jakieś w ogóle klasy na pierwszy rzut oka są. Ostatecznie trzeba było czytać kod, bo dokumentacja mówiła jedno, a kod samego frameworku mówił zupełnie co innego i po prostu, no już tu nie będę wnikał w szczegóły, bo to nawet nie o to chodzi, ale ostatecznie po prostu porzuciliśmy tę opcję. Padło na kilka sprzętowych takich kontrolerów na RS-232. Stare, poczciwe i tyle. Z Androida. W kwestii pisania czegoś zupełnie od zera dla urządzenia do komunikacji, więc dosyć wąska specjalizacja.
1: No to w takim razie co, Eleven Labs Reader, bo tak już jakoś zahaczyliśmy ten temat przez chwilkę, pojawił się Eleven Labs Reader, czyli czytnik książek, który no, korzysta z głosów Eleven Labs. No i zastanawialiśmy się jakiś czas, czy ten czytnik będzie pobierał, a jeżeli tak, to ile tych tak zwanych kredytów, które są w Eleven Labs za czytanie. I okazuje się, że nie pobiera kredytów, natomiast te głosy są chyba robione, takie mam wrażenie, nie wiem, jak wy często korzystacie, bo ja przyznam, że nie jest zbyt często. Ja to raczej traktuję jako no, taką ciekawostkę mimo wszystko. Ale no to są głosy o nieco pogorszonej, mam wrażenie, jakości. To jest taki troszeczkę chyba słabszy model, żeby po prostu pewnie nie zajmował jakoś dużo.
3: To się chyba nazywa Turbo, tak? V2 czy tam V3 Turbo chyba bodajże to się nazywa.
1: Nie, czy to nie jest jeszcze jakiś, ale być może to jest to. Nie wiem, być może. W każdym razie, no na pewno te głosy są lepsze z jednej strony, dużo lepsze od jakiegokolwiek innego syntezatora, to znaczy lepsze może, to złe określenia, są bardziej naturalne. Czy one są lepsze, to ciężko powiedzieć, dlatego że im bardziej naturalny głos, tym człowiek bardziej zaczyna mu wierzyć w kwestiach interpretacji,

0: I to bardzo łatwo, przynajmniej mnie, to tak jakoś wyprowadza z jakiegoś takiego przeszkadza
1: z
0: mi
1: takiego
0: to dość,
1: rytmu cię
0: dość
1: wybija,
0: mocno.
1: Tak,
0: z takiego
1: tej
0: rytmu.
1: Książki.
0: Dokładnie.
1: Ja szczerze mówiąc zainstalowałem sobie tego Eleven Labs Readera i użyłem go kilka razy i tak naprawdę nie wracałem już do niego więcej. Ta dostępność tego interfejsu nie jest taka, jakiej bym sobie życzył. Ona jest taka... Tam się oczywiście wszystko da zrobić. To nie jest tak, że się nie da. Tylko jakoś po prostu ten interfejs nie przypadł mi do gustu. Ja naprawdę jedną z ostatnich rzeczy, jaką jakoś tam, na jakiej mi zależy, to jest wyraźność i naturalność głosu. Ja cały czas używam Apolla. Więc naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia. I jakoś nie widzę w tej aplikacji takiego wielkiego wow. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, a podejrzewam, że sporo osób znajdzie w tej aplikacji naprawdę fajne narzędzie do czytania książek, to jak najbardziej jest to in plus i na pewno części osób milej się będzie czytać te książki. Natomiast tutaj mam takie wrażenie, że w przyszłości jak najbardziej mogą się sprawdzić te słowa, które wypowiedział Paweł. Nic, co dane raz, nie jest dane na zawsze. I o ile na razie jeszcze ta aplikacja jest jak najbardziej darmowa i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie. Ona miała być przez kilka pierwszych miesięcy. Przynajmniej takie były pierwotne założenia Eleven Labs. Natomiast ja podejrzewam, że prędzej czy później okaże się, że jednak trzeba będzie za to płacić.
2: Tak, ja, jeśli chodzi o moje używanie tej aplikacji, to też korzystam z niej mniej. Ja ogólnie też mniej czytam e-booków na iPhone'ie. Jak już coś, to bardziej audiobooki, a też jeśli coś czytam, to jakieś artykuły, które po prostu szybciej mi się czyta voice-overem, natomiast też można tej aplikacji czytać stronę internetową, on wtedy sobie nawet wydobywa treść artykułów i odbiór jest fajny. Nawet tam dostępność się zaczęła ostatnio poprawiać, już te rzeczy, które na przykład taki fajny mój przykład to był przycisk play pauza, którego od etykieta to było paused, czyli no jest pauza włączona, ale to po prostu była etykieta, to nie był przycisk. To już zostało naprawione, suwak stał się regulacją, którą możemy coś przestawiać, więc coś tam w dostępności też na szczęście robią. Natomiast co mnie też tej aplikacji denerwuje, algorytm, którego używają do przyspieszania tego pliku, bo to tam po prostu się jakiś plik MP3 pobiera, jest tragiczny, myślę, że mogę tego słowa użyć, po prostu ta aplikacja bardzo źle przyspiesza. Ja to nie mówię o jakimś przyspieszaniu, nie wiem, 3-4 razy, bo to trochę wydaje mi się bez sensu o takich naturalnych głosów, ale nawet, nie wiem, do 1,5 razy szybciej, gdzie na przykład, nie wiem, w aplikacji, nie wiem, YouTube'a, w Overcastie, w Castro, w czymkolwiek innym to brzmi dobrze, to w Eleven Labsie to po prostu brzmi bardzo źle. A same głosy też lubią W-polowie zdania zmieniać język tak o, i to też no, wiadomo zależy jakie materiały czytamy, ale no, jeśli czytam jakiś tekst mało...
3: A poprawili tak... już w końcu przez chwileczkę, ja się dosłownie też nie wiem, z 2 dni tym pobawiłem, ten model z jakiegoś powodu jeszcze miał cały czas stare dobre, było to DLA mnie zaskoczeniem.
2: A no właśnie.
0: Tak, to chyba już dawno, bo to było chyba V1, czy którymś...
3: Nie, ja mówię o Eleven Labs Reader aplikacji. Aha, któryś okay. Z głosów pod jakimś konkretnym... w jakiejś konkretnej kombinacji czynników niestety czytał mi o biednych ludziach w Afrajce i tego, i właśnie,
2: no właśnie DLA tak.
3: Mnie.
2: No też dawno nie korzystałem, będę musiał sprawdzić jeszcze raz, natomiast takie rzeczy też się czasami zdarzają i na to też trzeba zwrócić uwagę, nawet jeśli w sytuacji, kiedy nie wiem, czytacie książki, gdzie mamy jakieś obce nazwiska, imiona, to może spowodować, że ta synteza będzie robić dziwne rzeczy. No niemniej jednak głosy są faktycznie ładne. Jeśli ktoś płaci za subskrypcję Eleven Labs i nawet sobie jakieś głosy sklonował, to też w tej aplikacji z tych głosów można korzystać, więc to też może być jakiś argument dla...
3: I wtedy nie bierze tych kredytów, nie. Tak jak rozmawialiśmy.

0: bierzecie?
1: Nie.
2: O, nie bierze, jest, nie bierze.
3: I to jest coś ciekawe, także to też może być argument, który może dla zapłonik, który przemówi za tą aplikacją.
4: Ja prawda. Jej nie testowałem aplikacji, ale zdarzyło mi się wysłuchać różnych demonstracji i ona się pojawiła w bardzo ciekawym czasie też i o tym też będziemy pewnie za jakąś chwilkę mówić, nie wiem, czy już od razu, czy za jakiś czas, ale no Voice Dream, tak, który bardzo, bardzo, bardzo dużo namieszał, próbując gdzieś tam żonglować tymi swoimi pomysłami na właśnie subskrypcję, a propos rzeczy, które nie są dane na zawsze. I szukało się jakichś alternatyw, to znowu była kolejna aplikacja, dla której szukaliśmy alternatyw w tym roku. I byłem ciekaw właśnie, czy Eleven Labs Reader mógłby nawet w jakimś prostym zakresie, nawet tymi domyślnymi głosami, zastąpić takiego Voice Dream Readera, jako że jest darmową aplikacją. No i okazuje się, że jemu brak jednak jeszcze wielu tych takich zaawansowanych funkcji, które Voice Dream ma.
2: Czyli no właśnie ta kwestia jakiś... interfejsu.
4: To interfejs to jest jedno, ale też nawigacja po książce, że nie ma tak zaawansowanej nawigacji, nawet chyba nie ma rozdziałów, prawda, w książce?
3: Rozdziały są, ale to jest tak naprawdę wszystko. I dodam właśnie jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy to już też naprawili, ale to jest też istotna kwestia, to chyba było na liście rzeczy do zrobienia. Ta aplikacja może nam książki wyłącznie strumieniować i nie możemy... No właśnie, nie możemy po prostu ich pobierać. Ponadto, gdybyśmy aplikację zamknęli, na przykład z ekranu przełączenia programu, to, co się nam zbuforowało do tyłu, zostanie usunięte. Czyli powiedzmy, przesłuchaliśmy 10 minut materiału, zamykamy aplikację, wracamy do niej, zaczynamy słuchać o tych 10 minut, to stwierdzimy, ja bym chciał sobie cofnąć. No nie cofnie się. Bo to się skasowało.
2: To rzeczywiście szkoda. Mamy komentarze od Arka, który nam dziś jeszcze tę audycję naprawdę intensywnie uzupełnia swoimi przemyśleniami, ale to bardzo dobrze. Najpierw będzie o Blind Shellu. Michale, nie chcę rozpętać kolejnej burzy, ale Blind Shell 3 to telefon dla absolutnie nikogo i jest krokiem w tył w porównaniu do Blind Shella drugiego. Wydanie BS3 na tak starym chipsecie było jedną z najgorszych decyzji biznesowych. Gorszą była chyba tylko jego wprowadzenie na rynek. Oni nie potrafią nawet zweryfikować, czy aplikacje bankowe działają, co oznacza, że nie uzyskali oficjalnej certyfikacji od Google, a to sugeruje, że nawet nie próbowali. Nawet tak nisko budżetowy telefon jak... Ulephone ma certyfikację od Google, podobnie jak...
0: To też takie małe, z niewielkimi wyświetlaczami, z tego co pamiętam, telefony.
2: Podobnie jak Blackview za 199 zł. O ile Blind Shell 2 miał jakąś grupę docelową, bo był skierowany do osób starszych i z problemami motorycznymi, o tyle wycofanie Telegrama zamyka tych ludzi na cokolwiek. Lepiej kupić sobie na aukcji Nokia E51, baterie do niej i będziemy mieli porównywalne możliwości, a nawet więcej za mniej. A najlepiej kupić iPhone'a i do niego klawiaturę Kliks. To znaczy, żebyśmy mieli jasność, ja też zastanawiam się, dla kogo jest Blind Shell 3. To prawda, bo grupę docelową, takiego docelowego użytkownika 2, ja byłem sobie w stanie wyobrazić. Jeżeli chodzi o 3, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co twórcy chcieli osiągnąć, robiąc ten model i wprowadzając te aplikacje.
0: A ja chyba wiem, no? Wiesz? Ja wam powiem, co chcieli osiągnąć. I nie, to nie będzie wyzłośliwianie się czy coś takiego. Jest taka grupa ludzi, trochę niepewna. Taka, która już bardzo dobrze się czuje z tym... Jakby już na tyle... wróć. Już dostała od, powiedzmy, sprzedawcy Blind Shella, więc poczuła się w cudzysłowie w niebie, że ma ten telefon z klawiaturką i dotykowy i może mieć dotykowy, jak się kiedyś odważę, ale przede wszystkim, że z klawiaturką bezpieczny i że to nie jest iPhone i że w sumie ma LTE, czyli ma nowe technologie i tak dalej. Tu za chwilę do tego jeszcze wrócę. A z drugiej strony to są ludzie, którzy... Ten telefon jest super i on mi w ogóle życie uratował. A gdyby się jeszcze dało, i tu pada nazwa aplikacji. To jest grupa docelowa użytkowników 3.
2: Natomiast... Tylko czy ona jest duża? Bo ja mam wrażenie, że nie. ale mogę się mylić.
0: Nie, to jest naturalny upgrade dla wszystkich tych, którzy mieli jedynkę i dwójkę. Pamiętaj, że w dwójce było sporo defektów. Dwójka by, podejrzewam, mi wystarczyła zupełnie. Natomiast tam, z tego co ja dla odmiany wywiedziałem się w międzyczasie, sporo dwójek trafiało na serwis ze względu nie na chipset, nie na RAM, nie na jakieś tego typu rzeczy, a ze względu na wykonanie. Na przykład, nie wiem, tam jakieś konkretne komponenty padały.
2: No to pytanie, jak będzie w trójce, ale to się pewnie okaże z czasem.
0: Ponoć lepiej.
2: Natomiast, ale to wiesz, pokaże, no to faktycznie. Czas pokaże, bo jeżeli tam się wiele nie zmieniło pod maską, to ciekawe, jak istotnie...
0: Nie, właśnie pod maską to się troszeczkę będzie. Zmieniło, obudowa została zewnętrzna.
2: No cóż, to się wszystko...
0: Pod maską, skoro dokładali ten RAM, skoro tam kombinowali, to właśnie chyba z tego, co... Jakby, może inaczej, z informacji, które mam, wynika, że przy okazji kilka takich projektowych rzeczy połatali.
2: No to by tak było.
0: Odnosząc się, Arku, do Nokii, tak, nawet bym się zgodził, ale niestety 3G wyłączą i internet na 2G po HSP, bez HSPA po Edge'u dosyć skutecznie zablokuje takie rozwiązanie.
2: To będzie.
0: Nawet do zwykłego radia internetowego.
2: To będzie problem. I kolejne wypowiedzi Arka. Ja z 11 Reader mam tak jak Michał. Bawiłem się u kolegi i częściowo zapomniałem, że to istnieje. Wolę czytać syntezą, a gwoździem do trumny jest brak klienta na komputer. Kolejna wypowiedź od Arka. Przepraszam was za spam, ale mam kolejną sprawę. Jeśli aplikacja, która jest płatna, staje się darmowa lub jeśli aplikacja ma być płatna, a jednak nie jest, to oznacza, że po prostu nie ma na nią zainteresowania. GitHub ze swoim Copilotem, którego żaden normalny programista nie chce używać, osiągnął już taki poziom desperacji, że włącza go domyślnie i to za darmo. Przypominają mi się piękne czasy, gdy Babylon, Avast, Real Player i McAfee były wciskane na siłę. Z tym McAfee to mam wrażenie, że jeszcze od czasu do czasu on się
0: jest,
2: gdzieś tam
0: oczywiście.
2: Pojawia. Także to jeszcze nie stracili nadziei, że ktoś będzie tego chciał.
3: To nawet nie tylko za darmo, to znaczy to pewnie będzie bardziej temat na przyszły Tyflo-przegląd, ale że informacja mi przeszła przez social media dzisiaj. Microsoft to samo zrobi z Office'em, to znaczy z pakietem Microsoft 365, nigdy się nie przyzwyczaję do tej nowej nazwy, który teraz nam w gratisie będzie dociskał Copilot, ale nie za darmo, tylko za tam kilka dolarów, czyli tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt złotych ten abonament nam wzrośnie. I będzie można z tego zrezygnować, grzebiąc gdzieś tam w sekcji anuluj abonament, tam gdzieś możemy dostać się do abonamentu w wersji Classic, ale on będzie dostępny nam tylko na rok. Tak przy okazji. Mm-hmm.
1: No cóż, no to rzeczywiście robi się ciekawie. To skoro już mamy wypowiedzi od słuchaczy, to może Piotrek jeszcze, Witek zdaje się, nam nagrał wiadomość, w której też opowiada o swoich chyba spostrzeżeniach.
5: Według mnie miniony rok 2024 był dość spokojnym rokiem, jeśli chodzi o kwestie zmian w obszarze technologii asystujących i dostępności dla osób szczególnie z dysfunkcjami wzroku. I tak naprawdę widzę tutaj dwa takie technologie, które rozwinęły się w sposób szczególny. Jedna z nich to rozpoznawanie tekstu, czyli klasyczne OCR. Wcześniej głównie to były aplikacje typu Fine Reader, a w minionym roku ogromną popularnością cieszyły się różnego rodzaju wtyczki dodawane do czytników ekranu albo nawet natywne funkcje czytników ekranu, czy systemowe funkcje, które umożliwiały nam rozpoznawanie tekstu, czy to na obrazach statycznych, takich na zasadzie zdjęć gdzieś tam z rolki aparatu, czy obrazach gdzieś tam w internecie napotykanych, czy po prostu dokumentów różnych elektronicznych. To jak gdyby jeden obszar. No i drugi, który tutaj pewnie nie będzie zaskoczeniem, ale AI, sztuczna inteligencja, tak naprawdę w moim odczuciu w trzech obszarach zrobiła ogromny, przeogromny postęp. Pierwszy z nich to pismo odręczne, że w tym momencie sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać takie odręczne pismo, to jest dla mnie coś niebywałego. Kolejna rzecz to analiza ruchomego obrazu. I w takim wymiarze, jak robi to PikiBot, że tworzy nam, jak to kiedyś u nas nazywano, tyflofilmy, czyli opisuje słownie to, co się dzieje na ekranie w danym nagraniu, i w taki sposób, jak robi to Seeing AI, czyli taka pseudo-audio deskrypcja nakładana na odtwarzany film. Jest to niebywała sprawa. Myślę, że w bieżącym roku ta technologia zostanie udoskonalona i stanie się bardziej powszechna. No i trzeci element, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to oczywiście głosy, możliwość generowania, tworzenia najróżniejszych głosów, to z jednej strony, a z drugiej strony możliwość ich wykorzystania na razie do czytania audiobooków z e-booków, czyli mamy coś fenomenalnego, że możemy wybrać sobie głos, który nam się podoba, albo stworzyć sobie taki głos i za jego pomocą czytać e-booki w o wiele lepszej jakości niż nie jeden lektor czyta. Więc to są takie rzeczy, które mnie najbardziej zafrapowały. Wydaje mi się, że w tym roku pojawi się możliwość dodawania takich głosów wygenerowanych do różnego rodzaju urządzeń typu właśnie czytniki ekranu. Ale też wydaje mi się, że rok 2025 będzie głosem nowych asystentów, asystentów osobistych, które korzystać będą też z nowych funkcji i możliwości asystentów głosowych, tak jak teraz chociażby robi chatbot GPT, gdy sięga do wiadomości z internetu i służy nam podpowiedziami, na przykład podając informacje, co możemy zobaczyć w telewizji, co aktualnie jest odtwarzane. Czego sobie i wam życzę.
2: Jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi, o to, co piszecie do nas, to jeszcze też do tego tu zajrzyjmy. Muszę sobie też to otworzyć. A, jeszcze Arek na przykład sugerował, że przydałby się jakiś czat pomiędzy słuchaczami Tyflo Podcastu. No jest teoretycznie Discord, więc można by było z niego korzystać, natomiast no, z tym Discordem, z dostępnością Discorda niby jest całkiem nieźle, ale jakoś przynajmniej część osób nie bardzo może się do niego przekonać. I uczciwie,
0: do niej zaliczam.
2: I uczciwie mówiąc, łącznie ze mną. Tak, łącznie ze mną. Jakoś niby tam wszystko działa, niby tam się da, ale z jakiegoś powodu jakoś nie bardzo mogę się tutaj do tego narzędzia przekonać, żeby używać na dłuższą metę.
0: Tak. Nie ma Tomasza, więc wrócę na sekundkę do Apple'a i się mogę w tym momencie troszeczkę wbić niekulturalnie. Nie wiem, co ty na to, Piotrze? Co ty o tym sądzisz? Jesteś z tym systemem prawie tak jak ja od... No ja jestem w tym roku bardzo ostrożnie, bo od bety trzeciej 18.0 i nie żałuję. Uważam w ogóle, a propos przełomu i a propos tego, co mówił Arek, to tym razem ja się troszeczkę odniosę, że jako posiadacz trzynastki, no nie korzystam sobie zbytnio z Apple Intelligence, przynajmniej na razie. I to się nie zanosi na razie na zmianę aparatu. Natomiast dwie sprawy. Jedna niepokojąca, ale to też było do przewidzenia, że ten rok przyniósł nam całkiem sporo funkcji gwiazdka, przy czym treść gwiazdki, ale nie w Europie.
3: Tak.
0: Szkoda.
3: Szkoda. I ja tutaj się jak najbardziej mogę odnieść. Tak, w skrócie, jeśli chodzi o iOS-a, to dużo rzeczy całkiem spoko, aczkolwiek no ja akurat z wyjścia Braille'a mimo wszystko korzystam mało, wiem, jestem... No,
0: nie, ja chciałem o zupełnie innej funkcji, ale na razie odnieśmy się do tego o Europie.
3: Dobrze, okej, okay, Europa. No, Apple Intelligence to jedno. Mi brakuje dwóch innych rzeczy, które były obiecywane. Jedna z nich to jest iPhone Mirroring na Macu, czyli po prostu to, że możemy sobie z poziomu Maca uruchomić dowolną aplikację na naszym iPhone'ie i po prostu z niej korzystać. Wiem, to na początku nie było dostępne, ale to się w międzyczasie zmieniło. Co ciekawe, w ogóle to zostało zrobione w mało oczywisty sposób, bo ktoś by się spodziewał, dobra, jak oni to zrobią, to bo tak obraz jest streamowany jakoś, no to pewnie będziemy słyszeli voiceovera z iPhone'a, tak? I będziemy klawiszami po prostu sterować jak wirtualną maszynę. No nie. Okazuje się, że zrobili to tak, że nasz voiceover na Macu po prostu te kontrolki widzi. Więc informacje o tych kontrolkach są jakoś do tego Maca przesyłane i tak to działa, więc to już udostępnione zostało. Nie wszystkie aplikacje niestety, które są w App Store na iPhone'a, na Macu uruchomimy. Deweloperzy mogą się z tego wypisać i wiele takich aplikacji, które bardzo bym chciał w ten sposób sobie uruchomić, zostało tak wypisane. Nie wiem, na przykład Facebook Czasami fajnie byłoby coś szybko z klawiatury napisać z takim bardziej wygodnym interfejsem, a na takie rzeczy to pozwala. No właśnie, niestety nie w Europie. Mam nadzieję, że przy okazji tego Apple Intelligence, które ma się w kwietniu, w maju pojawić, ta nowość też się pojawi. A druga nowość, o której chciałbym wspomnieć, nagrywanie rozmów. Nie wiem,
0: też
3: czy tego chciałeś.
0: Nie ma.
3: No właśnie. To też było zapowiadane.
2: I najciekawsze, że tak obserwując VoiceOvera, to że ta funkcja gdzieś jest, tylko ona jest po prostu celowo wyłączona.
0: Nie, no tak, mamy kolegę z Wielkiej Brytanii, który już nią się po prostu może cieszyć i nawet testowaliśmy różne ciekawostki, co prawda raczej z użyciem FaceTime'a niż telefonu, ale to
2: ale
0: po prostu działa. Głos języka głównego mówi o tym, że rozmowa jest nagrywana, zanim w ogóle my odbierzemy telefon, no plus mamy te pipczki sygnalizacyjne, tak, że się nagrywa, nie? Natomiast, więc tu jest to zachowana przejrzystość. Nie wszystkim się to może podobać, mi się to akurat podoba, bo nie mam powodu, żeby nie mówić o tym, że na przykład daną rozmowę nagrywam i tyle. Natomiast co? Natomiast, no żałuję, że nie ma tego w Polsce. Była jedyna beta, w której to po prostu działało, po czym nam to zabrano, po czym teraz już został tylko przycisk nagrywanie rozmowy na wyłączone chyba, czy jakoś tak. Bo to jak najbardziej jest w interfejsie, jest w protokole, tylko jest niewidoczne.
2: No pozostaje mieć nadzieję, że to się w końcu
3: beta, gdzie to działało, przeoczyłem. Dokładnie, może też się przy okazji Apple
0: chyba czwórka, wiesz, 18 beta 4 bodaj.
3: Aha.
0: Acz też nie wiem, czy nie miałem po prostu delikatnie farta. Ja już kilka razy napotkałem na to, że w przeszłości na przykład miałem przez dłużej niż coś tam ustawiony język na US English, spowodowało, że dostałem w becie coś, co wyście chyba mówili, albo z kimś rozmawiałem prywatnie i mówił, że jest, ale on tego nie może włączyć. Ja to po prostu miałem, na przykład. A beta czy dwie później już istotnie znikało i zrównywaliśmy się wszyscy.
2: Tu mamy jeszcze taki komentarz od Oskara, tak jeszcze wracając do Blind Shella. Ja, widzicie, taki gorący temat, ten Blind Shell. Ale to
0: gorący
2: tak,
0: kartofel.
2: Tak, ale to tak zawsze jest, słuchajcie, że jak się pojawia właśnie dyskusja o Blind Shellu, to dość głośno o tym jest. No bo to jest rzeczywiście urządzenie dosyć ciekawe, które naprawdę może mieć swój potencjał, a jak to potem w praktyce wychodzi, no to wygląda to różnie. Oskar zadał takie pytanie, czy na przykład, co sądzimy o Blind Shellu jako telefonie służbowym? O, ja powiem szczerze, ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście to wszystko jest, wiadomo, opatrzone takim komentarzem, no ale...
3: Zależy od zawodu.
2: Tak, zależy od zawodu, oczywiście, bo na przykład jeżeli ktoś ma potrzebę wykonywania wielu połączeń, na przykład jest czy to telemarketerem, czy po prostu człowiekiem od przeprowadzania jakichś ankiet, tego typu rzeczy i nie dzwoni z dedykowanej aplikacji na komputerze, a dzwoni po prostu z telefonu, to wydaje mi się, że rzeczywiście miałoby to ręce i nogi. Ale na przykład w moim przypadku ja sobie absolutnie nie wyobrażam Blind Shella jako telefonu służbowego. Jak ja tam obsłużę Teamsy?
0: Z trzeciej strony zadam podobnie retoryczne pytanie, Michale. A gdy się coś jednakowoż stanie, jak ja odtworzę backup na inny telefon?
2: A właśnie. No, także to są takie dylematy. Ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tego zagadnienia jako nawet taki telefon służbowy. Do dzwonienia, do wykonywania po prostu wielu połączeń. Okej, może mieć to sens, natomiast pamiętajmy, że w pracy robi się różne rzeczy i ja na przykład sobie nie wyobrażam pracy. Ja absolutnie bym się nie ucieszył, gdyby mi pracodawca chciał ułatwić życie. Biorę to w duży cudzysłów. I dał Blind Shella, bo z tego telefonu będzie mi łatwiej korzystać. Nie, to
0: też
2: mi
0: nie,
2: będzie
0: też
2: łatwiej
0: nie.
2: korzystać z iPhona.
0: Szczególnie, że łapię się na tym, że na przykład zadania, które często wykonuję w ramach jakby swoich obowiązków w tym momencie na przykład, po prostu wręcz są stworzone do trybu poleceń Braille'a i to są często zabawy na zasadzie wklejenie czegoś z jednej aplikacji, zrozumienie tego, przeczytanie tego, zapoznanie się z tym, wklejenie być może tych konkretnych elementów, na przykład suchych danych z odczytanego tekstu do zupełnie innej aplikacji, posłanie tego dalej, gdzieś i tak dalej, czyli taka, takie coś, co kiedyś stwierdzałem, że łajezu, to jest niewygodne, a teraz po prostu iPhone, trochę wejście ekranu Braille'a, trochę cztery palce w prawo, w lewo, względnie App Switcher, ale to już w ostateczności i po prostu jedziemy. Nie wyobrażam sobie tego na Blind Shellu.
1: Ja już wróciłem. Niestety przez chwilę mnie nie mogło być tutaj na audycji i przepraszam też, że nie uprzedziłem, ale nie dałem rady. Przechodzimy do nowego tematu w takim razie.
0: Wiesz co? To... Nie dokończyliśmy starego.
1: A, okej.
0: Okay. A mówiliśmy, Piotrze, o... Zanim był Blind Shell jako telefon służbowy, mówiliśmy, Piotrze, o Europie, bo ty jeszcze coś chciałeś dodać, a ja cię tu nagrywanie...
3: Nie, ja tylko chciałem ogólnie powiedzieć, jeśli chodzi o inne funkcje, które gdzieś do tego iOS-a trafiły, no ja akurat jestem w tej grupie osób, które mniej z tego Braille'a korzystają, natomiast wiem, że dla tych, którzy korzystają z tego dużo, to jest rewolucja. To jest jedna chyba z bardziej rewolucyjnych aktualizacji. Chyba tak zresztą zakończyłem swój artykuł w tym Flaświecie.
0: Poczytuję to też jako rewolucję jak najbardziej.
3: I myślę, że się z tym się zgodzę. Co mnie ucieszyło? Zmiany w złagodzaniu dźwięku. Już tam można sobie ustawić, żeby to nie złagodzało tak mocno.
0: Żeby jeszcze dodali krzywą ataku i powrotu. To już.
3: A też o to poprosiłem swoją drogą. Mam nadzieję, że to dadzą, bo też by się przydała. Z czego ja korzystam najbardziej, to właśnie z tego, no i że na Macu w końcu można sobie więcej tych skrótów przystosować, dostosować i na przykład je przypisać do klawisza VoiceOvera, co bardzo mnie cieszy. Mogłem sobie trochę te polecenia z klawiatury trochę odciążyć i więcej rzeczy przerzucić na Caps Locka tak typowo.
0: Tak. To ja dodam od siebie funkcję dosyć nieoczywistą, bo o jej fajności albo ja przeceniam jej fajność, tej funkcji, albo o jej fajności powiedziano mało w Tyflo Przeglądzie. Uczciwie uruchamiam Envision w zasadzie w tym momencie z przyzwyczajenia. Bo tekst na żywo w voiceoverze, ten Envision voiceoverowy, mimo tego, że ma tylko dataset angielski i najbliższy naszemu i oczywiście, że dużo częściej niż Envision zamiast płyty zrobi ptytę i takie różne, ale on po prostu działa. A w Envision czasami się nie mogę go doprosić, żeby mniej więcej płynnie czytał tekst. Więc po prostu gest, wyciągam telefon, nawet nie muszę zbytnio tego telefonu od tam Face ID, po prostu skrót, po prostu ta gestura i czytam, co jest przede mną.
3: No to właśnie, takich drobnych rzeczy jest dużo. Też jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, tak teraz pomyślałem, co jeszcze z tym telefonem robię? A no właśnie, w końcu sobie wywaliłem latarkę z ekranu blokady i dałem sobie inne rzeczy i faktycznie z tych rzeczy, które sobie dodałem, to korzysta.
0: Tak, zmieniłem stan baterii, nie mam latarki i cieszę się z tego niezmiernie, tak. Ten taki widżet duży, nie, z stanu baterii. Dużo bardziej mi się przydaje od tej latarki.
1: Dobrze, to... Aha.
0: Chyba teraz chyba twoja tak. Kolej, Tomaszu.
1: To w takim razie przejdźmy do Koleo. Tutaj taka niby drobna nowość, bo chodzi o wybór dostępny, w końcu wybór miejsca ze schematu, ale myślę, że dla wielu osób to może być dość jednak istotna kwestia, że mogę wybrać sobie miejsce w pociągu, na którym chciałbym usiąść.
4: Tak. I czy ja w ogóle może połączę to od razu z innym mniejszym tematem, który też zacząłem, czyli takie drobniejsze zmiany w aplikacjach, których używamy, a które ułatwiają życie. I też sobie uświadomiłem, że to właśnie w minionym roku, w 2024, weszły oznaczenia dla kierowców Bolta, że jesteśmy osobami niewidomymi, czyli to słynne oko i piesek, to czego, o co nas czasem pytacie w audycjach. No nie wiem, wiem, że to tak nie do końca jeszcze się rozpromowało, że nie wszyscy kierowcy czytają te memo, które tam gdzieś przychodzi. Natomiast próbujecie już tego używać i fajnie, może świadomość się rozszerzy. No z takich drobnostek jeszcze to istotnie blik wszedł do sklepu Play, nie wiem czy wiele osób to ucieszy, ale jest. Natomiast tak, Koleo pozwala na sprawdzenie sobie, jak wygląda dostępność konkretnych miejsc w wagonach, no i można sobie tam to wybrać ze schematu rzeczywiście. Jest informacja o numerze miejsca, jest informacja o tym, czy to jest chyba... czemu dedykowane jest to miejsce, na przykład miejsce dla przewodnika, osoby niepełnosprawnej, miejsce dla tam wózka, miejsce jakieś tam jeszcze. Teraz nie pamiętam, chyba nie ma korytarza lub okna, prawda? Już nie czyta tego jeszcze chyba. Ale właśnie można sobie zobaczyć, które miejsca są wolne i sobie wybrać ze schematu. O tyle się cieszę z tej zmiany też ja, oprócz tego, że oczywiście jest możliwość takiego wyboru, że niewiele aplikacji, kolei różnych nawet państw, tak jak to obserwuję, wprowadziła w ogóle coś takiego. To jest na swój sposób ewenement na skalę gdzieś europejską. Nie mówię, że nikt tego nie robi, ale jest to dosyć mało powszechne. I do tego stopnia, że pamiętam kiedyś dyskusję na jednej z naszych grup, gdzie dwie osoby się kłóciły o to, czy to w ogóle powinno być zrobione, bo to jest taka trochę dostępność na siłę, jakieś wymyślanie schematów, skoro można te miejsca wpisać, a w ogóle czy to się technicznie da. I z drugiej strony były jakieś przykłady, że dałoby się mapę udostępnić, że stworzenie mapy dostępnej jest możliwe. I tak ta dyskusja odbiła w stronę, czy w ogóle dostępność ma sens, czy to jest troszkę na wyrost, takie teraz udostępnianie wszystkiego na siłę, bo prawo tak każe. I strasznie dużo poleciało tam argumentów w ogóle o przedmiotowości tych różnych działań na rzecz dostępności, a wystarczyło zrobić to, co zrobiło Coleo. Okej, to nie jest, powiedzmy, universal design, projektowanie uniwersalne, bo musi być specjalny tryb i trzeba go specjalnie włączyć i musi wykryć voiceovera i tak dalej.
2: Ale ważne, że się da.
4: Ale jest, ale ktoś zrobił koncepcyjnie coś, co działa i będzie to pewnie jeszcze rozbudowywane. No także myślę, że to jest krok w dobrą stronę, zwłaszcza, że nadchodzi europejska ustawa o dostępności.
2: Natomiast jeszcze co do tej argumentacji o tych schematach, że można sobie wpisać numery miejsc. Oczywiście wszystko można, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, w jaki sposób są numerowane miejsca w wagonach, w pociągach. A to wcale nie jest takie oczywiste.
4: Tak, i to jest też trochę potem problematyczne, kiedy na przykład nie synchronizując tego ze sobą, w różnym czasie kupujemy bilety z drugą osobą i chcemy koniecznie jakoś tam koło tej osoby siedzieć albo w miarę możliwości w pobliżu, chociażby w tym samym wagonie. I oczywiście można zaryzykować i wpisać miejsce obok miejsca numer, tylko bardzo rzadko, wydaje mi się, dostaniemy tam jakiś bilet, bo pewnie już będzie zajęte, przynajmniej przez jakąś część podróży. A tak możemy przynajmniej oszacować, w którym, czy w tym samym wagonie, w miarę blisko tej osoby gdzieś miejsce jest. Żeby sobie usiąść, no chociażby, żeby to wejście, wyjście do wagonu sobie ogarnąć, albo ewentualnie z kimś się zamienić, dogadać i po prostu po ludzku sobie tak zaaranżować, żeby te miejsca były fajnie. No jak się wpisuje numery z rączki, to nie jest to łatwe zadanie.
2: I mamy kolejne wypowiedzi od Arka, też jeszcze tu kontynuacja wątku blindshellowego. Jeżeli aplikacje bankowe nie działają, to taki świadomy użytkownik, tutaj jest świadomy użytkownik napisane, może sobie również zablokować Messengera, WhatsAppa czy Facebooka. Aplikacje te często ufają bazom zaufanych urządzeń i oprogramowania do nich. Jeżeli takie urządzenie nie jest na magicznej białej liście, to konto może zostać zablokowane. I tu się rzeczywiście coś może być na rzeczy, jestem w stanie zgodzić, bo pamiętacie, jakie historie były z Mirandą? To oczywiście wiadomo, nie aplikacja mobilna, ale aplikacja, która gdzieś tam jednak korzystała z różnych metod podłączenia się do Facebooka i były takie sytuacje, że te konta były dość często blokowane. No tu podejrzewam, że tu jest jednak aplikacja oficjalna, Messenger chyba, ale też, no wiadomo, mogą być różne sytuacje. Te narzędzia detekcji różnych nietypowych zachowań to potrafią naprawdę czasami zaskakiwać. Kolejną głupotą było dodawanie pamięci RAM. Ilość pamięci operacyjnej przy tak wolnym i starym chipsecie nic nie zmienia, ponieważ wąskie gardło leży gdzie indziej. Gdyby twórcy poświęcili trochę czasu i wynajęli analityka do sprawdzenia danych diagnostycznych wysyłanych przez użytkowników, zobaczyliby, że 85% z nich nie wykorzystuje nawet połowy dostępnej pamięci RAM. Ten Windowsowy Copilot, a ten GitHubowy to chyba jednak coś innego? Tak, to są, zdaje się, inne rzeczy, bo Copilot w Windowsie ma nam pomagać w codziennej pracy, a Copilot ten w GitHubie to jednak jest bardziej dedykowany programistom, natomiast gdzieś tam pod spodem to i tak jest GPT, i tak jest GPT.
3: Tak, ja tutaj mówiłem też o Copilocie po prostu w Office, tak? Czyli w Wordzie, w Excelu, bo tam oczywiście też Copilot jest.
2: I kolejna wiadomość od Arka. Zapomniałem dodać, że Luomo Toolbox wspiera od jakiegoś czasu opisywanie filmów. Można dodać film z ekranu udostępniania, rolki aparatu czy linka. Na razie wspieramy filmiki do 40 sekund. Pojawi się opcja eksportu opisu do SRT, żeby robić sobie takie audiodeskrybowane filmy. Programistycznie działa to w pięknie prosty sposób. iPhone tworzy parcel JSON i w nim są informacje o kontrolkach. Punkt w formacie X, Y, etykieta i tyle. Ale to do czego tu się odnosiłeś?
3: Ja Arku? Myślę, że tutaj jest odpowiedź, jak działa ten screen mirroring na Macu, jak VoiceOver wie o kontrolkach.
2: W ten sposób, okej. Okay. I jeszcze jedna wiadomość, znowu wracamy do Blindshella. Co sądzę o Blindshellu jako telefonie służbowym? Nieważne gdzie pracujesz, to nie. Nie uruchomisz Slacka, nie uruchomisz Jiry, nie uruchomisz Worda, czegokolwiek. Ale, Arku, nie wszędzie jest to potrzebne. Czasem masz potrzebę po prostu wykonywania dużej ilości połączeń i akurat w tym jednym konkretnym przypadku ja tu jednak będę się upierał, że to może być przydatne. Ale oczywiście, tak jak Patryk powiedział, kwestia backupu i przywracania potem tego. No bo jak sobie zbudujemy jakąś dużą książkę kontaktów na przykład, no to pytanie... Chociaż same kontakty to tam się chyba da jakoś.
3: To by się dało zrobić.
2: To by się dało, więc do takiego konkretnego zastosowania, ale no to właśnie, to trzeba wiedzieć po prostu, do czego nam jest potrzebne konkretne narzędzie. Tak globalnie to ja się oczywiście zgadzam, że w wielu przypadkach może być to nie najlepsze rozwiązanie. I jeszcze a propos iOS-a, to Arek do nas pisze, dla mnie najlepszą funkcją iOS 18 niezwiązaną z dostępnością jest modyfikacja skrótów ekranu blokady. Mam Luomo po lewej stronie, dyktafon po prawej, a Luomo to jedyna aplikacja, z jakiej korzystam do OCR-owania. I kolejna wiadomość. Tak już sobie wyobrażam granie miejscami w statki. Wpisuję numer miejsca, powiedzmy 16. Kurde, nie ma. Dobra, próbuję 17. Nie ma, wpisuję 20. Jesteś blisko, ale jeszcze to nie to. Próbuj
0: dalej. Dzięki, o tym nie pomyślałem. Gram miejscami w pociągu w statki.
1: Cóż.
2: I jeszcze jedna wypowiedź, która do nas doszła w międzyczasie. Aplikacja oficjalna, ale user agent już może być inny. Mi kiedyś kuku zablokowali, bo uruchamiałem je w emulatorze. No też prawda. I to wszystkie wiadomości.
1: Dobrze, to przechodzimy już do kolejnego tematu. Zmiany na lepsze w dostępie do szkolnictwa wyższego. Tutaj Paweł to wpisał, zdaje się.
4: Tak, zgadza się. No i tak wspominam, nie wiem, czy Wojtek nas tutaj słucha, bo myślę, że zmiany to są takie, które my z Wojtkiem okomentowaliśmy, ale studiujących albo studiujących kierunki filologiczne może wśród nas jeszcze trochę jest, wśród słuchaczy. I tu takie dwie zmiany, które ja wynotowałem, aczkolwiek takich drobniejszych, jakichś innowacyjek, mogło być trochę tutaj więcej. A mianowicie pierwsze, tak bardziej globalnie, zaczęła się tworzyć gdzieś tam dostępność Zotero, czyli bardzo potężnego narzędzia do zarządzania bibliografią. Narzędzia, nie wiem, czy w którym bezpośrednio można, ale może można zacząć tworzyć artykuły naukowe po prostu. I to jest narzędzie używane przez wiele osób i bardzo może to sprawę ułatwić. Dużo skrótów klawiszowych, dużo opcji wstawiania w różnych formatach, całe zarządzanie, jakieś sieć powiązań między jakimś jednym artykułem, który sobie analizujemy, a drugim. No potężny menedżer. I to myślę może w jakiś sposób zrewolucjonizować to, jak będziemy teraz pisać prace różnego rodzaju, czy artykuły. Może nie tylko w kontekście akademickim, ale głównie. A druga rzecz to jest coś, co się dalej rozwija, bo jeszcze jakby owoców tego nie widzimy, ale no wiem, że sytuacja jest rozwojowa i coś, na co czekaliśmy latami, Patryku, myślę, że tutaj się zgodzisz. Trados ma się stać dostępny. I to jest coś, co na co czekaliśmy.
0: Czekam.
4: Tak, tak, bo jest to standard. Jak chodzi o tłumaczenia, Trados, przepraszam, bo to trzeba zrobić krok w tył. Chyba najpopularniejszy program do wspieranych komputerowo tłumaczeń pisemnych z języka na język. I każda agencja tłumaczeniowa praktycznie teraz wymaga Tradosa, z tego co wiem, na tyle na ile słyszałem o tym, jak rynek działa, albo bardzo wiele tych agencji przynajmniej spodziewa się, że my tego Tradosa umiemy obsłużyć, że z jego plikami i do glosariuszy, i do baz słów, i do gotowych tłumaczeń i tak dalej, pamięci tłumaczeniowych jesteśmy w stanie pracować. No i ten Trados jest takim właśnie w wielu miejscach stosowanym programem. Przez długi, długi czas był niedostępny. Ciężko było nam podjąć przez to pracę w agencjach tłumaczeniowych, a ciężko było nam brać udział w różnego rodzaju kursach i zajęciach na studiach, jeżeli chodzi o tłumaczenia pisemne. No teraz nareszcie ma to ruszyć i no nie jest to temat, mówię, który jakoś w zeszłym roku się zamknął i coś już zobaczyliśmy jako efekt końcowy, ale kotwica została zarzucona, no i czekamy, czy ten statek tą kotwicę odwiesi i wypłynie i dopłynie do jakiegoś następnego celu, którym będzie już jakaś pokazowa wersja programu, o której będzie można coś więcej powiedzieć, oprócz tego, że jest w planach. Ale jeżeli to ruszy i dobrze, że to ruszy, no to odblokuje się nam kolejny gdzieś tam zawód. I znaczy to nie jest też tak, że bez tego Tradosa nic się nie dało robić, bo było oczywiście Fluency i te pliki tych pamięci i tak dalej są gdzieś tam uniwersalne, między sobą kompatybilne, więc to nie była sytuacja bez wyjścia, ale no ten rynek tych programów, właśnie tych narzędzi CAD tak zwanych, no nie był dla nas zbyt łaskawy do tej pory i dalej nie jest kolorowo, ale jeżeli ruszy Trados, który był, mimo tego, że inne programy są dostępne i spełniają to zadanie, był gdzieś tam wymaganiem, więc miejmy nadzieję, że trochę zmieni to, jak będzie dla nas wyglądała sytuacja na rynku pracy właśnie w tłumaczeniach.
1: Kolejna rzecz, którą mamy wpisaną, to jest coś, co chyba już troszeczkę ruszyliśmy, chociaż nie pamiętam, czyli Be My Eyes na Windows, w zasadzie Be My AI na Windows. No, czyli po prostu możemy dać albo obraz ze schowka, albo zawartość ekranu jednym skrótem do tłumaczenia, znaczy do rozpoznawania przez Be My AI, czyli no GPT obudowany jakimś ich promptem. No i to działa, można zmieniać skróty, bo przez chwilkę był problem taki, że któryś ze skrótów nam chyba kolidował z jednym z polskich znaków, tak, diakrytycznych, i teraz da się te skróty od pewnego czasu już zmieniać. No i dobrze, że jest coś takiego, bo rzeczywiście gdzieś tam no, może się niejednokrotnie przydać coś takiego.
2: Ja bym powiedział, że mi nawet częściej przydaje się rozpoznawanie różnego rodzaju obrazków w formie plików właśnie z poziomu komputera niż z poziomu urządzenia mobilnego. Tak, bo na telefonie zazwyczaj obsługuję tego typu narzędzia w ten sposób, że robię zdjęcie tu i teraz. I w tym momencie chcę, żeby on mi powiedział, co na tym obrazku się znajduje, który zrobiłem właśnie teraz. Zdjęcie jakiegoś konkretnego produktu, jakiejś konkretnej sceny. Natomiast no, komputer ze swej natury to służy albo do przeglądania różnych rzeczy zdecydowanie częściej, czy to internetu, czy jakichś różnych mediów społecznościowych także, ale też no i na dysku może mieścić różnego rodzaju zdjęcia, różnego rodzaju pliki graficzne, które mogą się okazać no fajne, gdyby zostały rozpoznane. Więc ja na przykład zdecydowanie częściej korzystam z tego w ten sposób, że po prostu z eksploratora wrzucam jakieś tam obrazki i każe mu rozpoznawać. I to jest właśnie też taka rzecz, o której warto wiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z Be My Eyes pod Windowsem, że tu w tej aplikacji mamy, jak na razie przynajmniej, możliwość korzystania tylko ze sztucznej inteligencji. Nie jesteśmy w stanie połączyć się z widzącym wolontariuszem, żeby nam w jakiejś sytuacji pomógł, a wydaje mi się, że tu też naprawdę można by było sporo zdziałać.
1: To prawda. Tak, w ogóle Be My Eye dostało te grupy, zdaje się, już na telefonach, tak?
2: Także można sobie swoich znajomych podrzucać i jakby połączyć ich w grupę, dzięki czemu będziemy się łączyć tylko z osobami zaufanymi.
1: Tak.
3: Też skoro rozmawiamy o Be My Eyes, tych nowościach, w ogóle w tym roku Be My Eyes, chyba nawet teraz właśnie, świętuje 10. urodziny. Ale wiedziałam, że ta aplikacja już tyle z nami jest, szczerze mówiąc.
1: Ja też to widziałem.
3: Ale no to już teraz wiecie, jak i ja. Natomiast co tam jeszcze się zmieniło, oczywiście też doszły, bo Be My Eyes od jakiegoś czasu oferuje taką funkcję, która pozwala firmom oferować kontakt z ich pracownikami właśnie w sprawach dostępności. Tam był na przykład Microsoft, to było Sony, coś jeszcze jakieś firmy. Na pewno więcej za granicą niż u nas, na pewno Microsoft i Sony to dwie, które im przyszły do głowy. Natomiast oprócz tego, że mamy ten kontakt z pracownikami, to teraz też takie firmy mogą mieć w usłudze własne boty, z którymi też możemy rozmawiać i one też jakąś wiedzę bardziej spersonalizowaną pod nasze potrzeby posiadają. Także możemy na przykład takiego bota Microsoftu pytać o jakieś kwestie związane z Windowsem czy z aplikacjami Microsoftu i on nam będzie w stanie coś podpowiedzieć.
1: I kolejny temat, który mamy tutaj w notatkach, dotyczy takiego czegoś, co się zastanawiałem, czy tutaj dawać, czy nie, bo będzie jeszcze audycja na temat gier, ale zdecydowałem, że może wpiszę, nie wiem, może mimo wszystko przyda się to do czegoś NVGT, czyli nowy silnik do tworzenia, no właśnie, gier audio. Niemniej jest to
2: i w sumie
1: nie jakiś...
2: tylko gier.
1: Nie tylko gier, no to jest środowisko, powiedzmy, programistyczne, no nastawione na gry, niemniej może komuś się przyda.
3: Tak, to jest, no, nawet bym powiedział, że to jest nowy, stary silnik. Już tłumaczę, o co mi chodzi, jeśli słuchaliście Tyflo Przeglądu, to wiecie dlaczego. To jest na pewno aplikacja, która trochę dała zastrzyk takiej energii, mam wrażenie, w społeczności programistów gier audio, bo... Mieliśmy taki silnik jak BGT. Ten silnik był na rynku od ponad do kilkanaście lat. Był to silnik, w którym powstało bardzo, bardzo, bardzo dużo gier audio. Co na przykład przychodzi do głowy? Crazy Party, Manamony, gry od Blast Bay Studios, co tam jeszcze? Do tych gier było dużo. Gry Oriola Gomeza, to przynajmniej na Windowsa, a nie na iPhone'a. Tych gier przez lata powstało masa. Jakieś gry, strzelanki, Survive the Wild, to też wątek w ogóle... które się z tym, o czym zaraz powiem, łączy. Natomiast ten silnik miał swoje ograniczenia, ale też po prostu autor tego silnika postanowił zarzucić jego rozwój. I z czasem ten silnik powodował coraz większe problemy. Antywirusy zaczynały go wykrywać jako wirusa, mimo to, że wirusem nie był, co powodowało, tak, że ktoś pobierał sobie nową grę i po prostu ta gra się nie chciała rozpakować nawet tak, bo Defender ją łapał w locie na przykład. Ale ludzie mimo wszystko z tego korzystali, dlatego że przez lata powstało wiele funkcji, bibliotek, które ułatwiają różne rzeczy w tworzeniu gier. Więc no, to było bardzo popularne narzędzie. Ludzie próbowali też pisać gry w innych silnikach, w innych językach programowania, cały czas co się zresztą dzieje. Natomiast BGT miał ogromną fanę, ogromną bazę fanów swoich. I jedną z tych osób jest taka osoba jak Sam Tupi, autor gry Survive the Wild, który jest też bardzo zdolnym programistą i na swoje potrzeby napisał nowy silnik, który używa tego samego języka programowania co BGT, bo BGT sam w sobie no, jest językiem, ale pod maską używa takiego języka, jakby ktoś był ciekawy, on się nazywa Angel Script i on daje tą całą składnię, którą wykorzystujemy do programowania, no, że na potrzeby właśnie swojej gry stworzył nowy silnik. Gra Survive the Wild swoją drogą też już przestała być rozwijana, no bo po prostu przez te kilkanaście lat istnienia tam po prostu się ogromny bałagan w chodzie stworzył. Natomiast jednym z efektów ubocznych tego, że ta gra powstała i on chciał ją cały czas rozwijać, jest właśnie silnik NVGT, który jest w dużej części kompatybilny z BGT, więc jeśli ktoś znał BGT, to może tutaj programować bardzo łatwo, ale ma kilka istotnych poprawek. Po pierwsze, jest to nie tylko silnik darmowy, to jeszcze otwartość źródłowa, więc każdy może z niego korzystać. Jest dostępny w tym momencie na 4 platformy, czyli to jest Windows, tak jak BGT, ale jest to też Mac, jest to też Linux i nawet jest to też Android. Wiem, że iOS też jest w planach, więc tutaj nawet możemy pisać gry na smartfony. No i wspiera po prostu więcej możliwości, na przykład dźwięk binauralny, jakiś pogłos, jakieś efekty audio, bo BGT jako silnik do tworzenia gier audio jakoś dużo efektów nie miał właśnie, co ciekawe. A tutaj już no, ta biblioteka audio jest dużo bardziej rozbudowana. No i dlatego po prostu ten silnik stał się tak popularny, tak szybko. I już zaczynamy od, nie pamiętam kiedy publiczna beta się pojawiła, to chyba było jakaś jesień 2024 roku. I od tego czasu mamy już naprawdę spory wysyp gier, które w tym silniku powstały albo zostały odświeżone dzięki temu silnikowi. I tego pewnie będzie powstawało coraz więcej, nawet jak tutaj rozmawiał Tomek z Michałem, nie tylko gry, bo na przykład dzięki temu, że mamy w tym silniku dźwięk binauralny, to powstała na przykład taka fajna aplikacja do radia. Jak ona się nazywała? Kojarzy?
2: Stations.
3: Stations, dziękuję. Która nam pozwala właśnie sobie umieścić tyle, nazwijmy to, radioodbiorników, ile chcemy, które każdy z nich może nam odgrywać dowolny strumień. No niestety nie strumienie HLS, tutaj mam ograniczenia chyba tej biblioteki audio, ale możemy sobie tak kilka takich radioodbiorników postawić, włączyć jakiś pogłos, żeby to brzmiało tak, jakby to było w naszym pokoju i po prostu albo łatwo między nimi się przełączać, albo po prostu mieć kilka odpalonych naraz, żeby, nie wiem, kilka transmisji sportowych śledzić naraz na przykład, jakby ktoś chciał. Także nie tylko do gier to narzędzie może być wykorzystane. A tak jeszcze zamykając temat gier, no to tak jak mówił Tomek, tutaj też myślę, że możemy zapowiedzieć, w piątek za tydzień będzie dedykowana audycja grom, więc może nie będę tutaj się wypowiadał jakoś bardzo dużo, ale gdybym miał podzielić się jakimiś refleksjami, co się działo na rynku gier tak ogólnie, no na pewno jedną z bardziej, no w ogóle mieliśmy kilka takich przykrych wiadomości w tym roku, między innymi właśnie no, Survive the Wild zniknęło z rynku po 10 latach, po 20 chyba 5 albo 6 latach z rynku zwinęła się również firma PCS Games, więc to też no, firma, która była na rynku dosyć długo i po prostu no, już nie istnieje. No i też niestety mieliśmy śmierć Brandona Cole'a, który jest chyba najbardziej, który był, przepraszam, nawet najbardziej aktywnym konsultantem dostępności gier i dzięki niemu mamy dostępność w takich grach jak seria The Last of Us, jak Forza Motorsport, jak Mortal Kombat, to też tam to była praca grupowa, w As Dusk Falls, w wielu grach pomagał w dostępności wielu gier, bardzo też udzielał się w społeczności Hearthstone'a, dzięki czemu Blizzard nawiązuje cały czas kontakt z autorami moda Hearthstone Access. Więc bardzo udzielał się społeczności i dzięki niemu mamy taką świadomość o dostępności dla osób niewidomych w świecie gier, jaką mamy, także no, straciliśmy naprawdę legendę. Miejmy nadzieję, że to, co on osiągnął, będzie gdzieś kontynuowane w najbliższych latach przez inne osoby. Na pewno ludzie są aktywni, piszą do różnych producentów z różnymi efektami. Tutaj też właśnie, jeśli chodzi o takie ogólne podsumowanie, no to mieliśmy kilka gier, które otrzymały na przykład deskrypcję, które nie muszą zawsze być dla nas dostępne. Tutaj na przykład taka gra jak Star Wars Outlaws, czyli gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Audiodeskrypcję ma, ale dostępna dla nas nie jest. Spider-Man 2 teoretycznie dostępny dla nas też nie jest, aczkolwiek okazuje się, że można go przejść. Tutaj też właśnie gra, która audiodeskrypcję dostała. Było mniej właśnie takich gier, się ładnie mówi AAA, czyli takich, od takich dużych firm właśnie w 2023 roku to właśnie była Forza, był Mortal Kombat, no w tym roku zeszłym takich rzeczy nie mieliśmy, natomiast właśnie pojawiło się bardzo dużo nowych gier audio, zarówno z zachodnich i wschodnich, w Chinach też dużo gier powstało ostatnio, pojawiło się też bardzo dużo gier od niezależnych twórców, głównie gier mobilnych, ale nie tylko, dużo karcianek nowych, dużo roguelike'ów, Doncaster na przykład tutaj się rzuca, na przykład, który zresztą wygrał nagrodę gry roku w portalu Apple Fizz, za co deweloperzy bardzo byli wdzięczni. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, no i oczywiście cały czas rozwijane są kolejne mody dostępnościowe. Tutaj chyba takim największym jest mod do Balatro, ale też na przykład Arek pracuje nad modem do Gothica, który też miał swoją pierwszą publiczną wersję. Bo do Duma cały czas te mody też się rozwijają. A o więcej szczegółów, no to zapraszam was na przyszły piątek za tydzień, kiedy o nowościach WRAG będziemy mówić więcej.
2: Piszecie do nas, konkretnie przed momentem napisał do nas Krzysztof i już sobie do tej wiadomości przechodzę. Witam, dodam parę słów od siebie odnośnie tego, co mi się podobało w 2024 roku. Po pierwsze, pojawienie się nowych rejestratorów Zoom z przewodnikiem głosowym. Po drugie, Be My Eyes na Windows. I po trzecie, funkcję Gemini w TalkBacku. I teraz za pomocą jednego gestu w Androidzie mamy dostęp do opisu danego obiektu lub obrazka, bardzo przydatne na przykład przy oglądaniu gazetek reklamowych w sklepach lub aplikacjach, gdzie są nieopisane obiekty. Nie wiem, czy komunikaty o nadjeżdżających autobusach Time for Bus weszły w zeszłym roku, ale to także była dla mnie opcja w zeszłym roku. Pozdrawiam.
1: Tak. O Zoomach jeszcze będziemy mówić chwilkę, ale zanim o tym, to o konferencjach, bo w tamtym roku w Tyflo Przeglądzie, no głównie Paweł, zrelacjonował tych konferencji aż 4, jak się okazuje.
4: Tak, to jest troszkę taki mój osobisty kamień milowy, no bo po raz pierwszy tak naprawdę udało mi się w jakikolwiek sposób, czy będąc na żywo, czy korzystając już z nagrań robionych przez inne ekipy, zrelacjonować de facto właśnie 4 konferencje poświęcone technologiom asystującym. Był to Zero Project w Wiedniu, na którym byłem osobiście i już mogę zdradzić, że będę też w tym roku, jeżeli no nic nie stanie na przeszkodzie oczywiście, jakby rejestrację już mam. Było to Side City, na którym być nie mogłem, ale mam... No jest podcast Sideviews, który bardzo, gdzie jego prezenter bardzo rzetelnie relacjonuje praktycznie wszystko, co tam się pojawia. Jeżeli tylko jest coś ciekawego, o czym można powiedzieć, jeżeli tylko są jakieś nowości, a nie takie same produkty, co rok wcześniej. Po raz pierwszy też Sideworld, czyli konferencja w Tokio. No i byłem na INSPO w Pradze. Ciekawe doświadczenie, mieć tak dokładny dostęp, zwłaszcza jak chodzi o te konferencje nagrywane. Znaczy te konferencje na żywo oczywiście też były niesamowitym przeżyciem. W ogóle latanie z różnego rodzaju mikrofonami, bo jak Zoom się rozładował, to i iPhone dał radę. Zbieranie tych nagrań, ale też gotowość tych moich gości, żeby no nie tylko udzieliliśmy szczegółowych odpowiedzi, bo to gdzieś tam dla nich też jest jakaś reklama i w ogóle poświęcili mi ten czas, też jest to super, ale że też właśnie w niektórych przypadkach nie mieli problemu, żeby gdzieś mnie podprowadzić, żeby w jakiś sposób mi też ułatwić to moje zadanie, coś tam ewentualnie sprawdzić na moim rejestratorze. Także naprawdę fajnie się czułem i jak widać da się takie wydarzenia ogarnąć. To jest też takie moje osobiste zadowolenie z zeszłego roku. Natomiast z tych konferencji nagrywanych też niesamowite, że jest tyle materiału, tak rzetelnie zrobionego, tak fajnie podanego, że nawet ten japoński udało się maszynowo przetłumaczyć. Także oby było jak najwięcej tego typu wydarzeń. No, moje plany są takie, żeby tam, gdzie się da w tym roku również być, czy tych wydarzeń będzie summa summarum więcej niż w zeszłym roku, nie wiem. Natomiast tak podsumowując, trochę ciekawych rzeczy się pojawiło. No, na Zero Projectie mieliśmy okazję przekonać się o 3 startupach, które próbują podbić nasze portfele i nasz rynek też i nasze skrzynki z narzędziami, których mamy już teraz coraz więcej, czy w formie fizycznego sprzętu, czy oprogramowania, to był Kinoa, czyli rękawiczka, która pozwala nam palcami wystukiwać litery brajlowskie i też wibracjami odbierać takie litery. Był to Lumen, który był kaskiem na głowę, pozwalającym nam na nawigację dużo płynniejszą. I też pokazywałem produkty Trestle Labs, o ile pamiętam dobrze, z Indii, czyli aplikacja Kibo i parę innych sprzętów, które też tam prezentowali. Zobaczymy, co w tym roku, a Side City to również była scena dla zarówno już firm, które są weteranami, zwłaszcza na rynku niemieckim, ale też międzynarodowym. Słyszeliśmy o dostępnym radiu DAB, które nawet wspierało język naszych południowych sąsiadów, język czeski. Do dzisiaj nie wiemy, nie dotarłem do informacji, na ile to radio jest w sprzedaży. Bardzo ciężko znaleźć gdziekolwiek jakieś ślady jego egzystencji, więc nie wiem, co tam producent zamierza. No ale też

0: monitorach brajlowskich, także tych wywiadów było mnóstwo. Polecam sobie przejrzeć te tyflo-przeglądy, gdzie wspominałem o Side City. Podobnie Side World, to również były godziny nagrań w języku japońskim, które udało się przełożyć właśnie Whisperem i tłumaczem nawet chyba Google na język polski na tyle, że byłem w stanie wam przekazać troszeczkę, co i w Japonii ciekawego się dzieje. Mieliśmy monitory brajlowskie, które można łączyć w jeden jakby monitor. Mieliśmy dalej buty do nawigacji. Mieliśmy system, który pozwala nam nauczyć się odgłosów samochodów elektrycznych i je też wykrywać, różnego rodzaju rozwiązania oparte o kamerę, które pozwalają nam też wykrywać przeszkody, aplikacje nawigacyjne, no przeróżne rzeczy. No i Inspo, na którym Blind Shell był królem imprezy, że się tak wyrażę, i parę innych pomniejszych czeskich i słowackich rozwiązań, które może kiedyś do nas dotrą, a może nie. No o tym myślę, że się przekonamy w tym i w najbliższych latach, ale kurczę, czystą przyjemnością było robić dla was te materiały i mam nadzieję, że będzie mi jeszcze dane ciekawe rzeczy z różnych zakątków świata wam dowieść.
1: Jak tak sobie konferencje wspominamy, to też myślę, że warto wspomnieć audycję, która jest w naszym archiwum, jeżeli was interesuje. To konferencja Pragma, o której Arek Świętnicki opowiadał, bo to też takie w ogóle ciekawe doświadczenie. Po raz pierwszy, które się u nas pojawiło, osoby niewidomej z uczestnictwa w takiej konferencji programistycznej, gdzie rzeczywiście sporo się dzieje i gdzie trzeba, kolokwialnie mówiąc, naprawdę dużo ogarniać w jednym czasie i szybko przyswajać sporą dawkę różnego rodzaju informacji, które do nas docierają. Więc jeżeli jesteście tego ciekawi, to też warto sobie zajrzeć do archiwum.
2: Tak jest. To Zoomy. Niedawno też słuchacz mówił, że no jednym z takich fajniejszych rzeczy, jedną z fajniejszych rzeczy w tamtego roku były nowe rejestratory Zooma. No my też to wpisaliśmy, no i pora. Zoom, najpierw H1E, tudzież Essential. No i potem pojawiło się kilka nowych z tej serii, więc no widać, że no pomysł chyba się udał, a w każdym razie wszystkie rejestratory, które wyszły w tym roku, udźwiękowienie dostały. Jakie to są rejestratory? Mamy H1E, który ma po prostu dwa mikrofony. Mamy H1XLR, który mikrofonów nie ma, ale za to ma wejście na mikrofony pojemnościowe XLR, na gniazdach XLR, stąd nazwa. Niedawno pojawił się H2E. Tam jest system trzech albo czterech mikrofonów w takiej dość nietypowej konfiguracji. 9 trybów nagrywania, różne tam są historie. No to jest oczywiście następca modelu H2N. Jest jeszcze H4E, który ma parę mikrofonów, tak samo jak w H1E, tyle że oprócz tego ma dwa gniazda XLR. No i jest H6E, który ma parę mikrofonów i dodatkowo cztery wejścia XLR-owe, które albo już się da, albo niedługo się będzie dało parę mikrofonów zamienić na inny mikrofon, jakiś tam shotgun, czyli taki bardziej kierunkowy mikrofon, ewentualnie na dodatkową parę gniazd XLR, czyli będzie w sumie tych gniazd 6. I chyba tyle, jeżeli chodzi o portfolio udźwiękowionych rejestratorów. Te rejestratory również nagrywają w formacie 32-bitowym, zmiennoprzecinkowym i to jest coś takiego, co może sprawić jakąś trudność, bo takie nagrania z reguły warto, zanim się je przekonwertuje do jakichś formatów typu MP3, no to warto je jakoś do tego dostosować. No i różnie to wychodzi. Ja tak się zbieram do jakiejś audycji, o tym i zbieram i zebrać się nie mogę, ale może w końcu będę miał jakąś motywację, żeby to zrobić, bo takie przygotowanie tych nagrań to nie jest, z jednej strony nie jest specjalnie trudne, ale no jednak wymaga często jakiejś zmiany głośności, bo te nagrania mogą być albo za ciche,

0: albo za głośne i gdy je słuchamy sobie ich tych nagrań po prostu, nie wiem, jakimś fubarem czy VLC Media Playerem, tak po prostu na Windowsie, to może nie być żadnego problemu, a gdy je skonwertujemy do MP3, ich nagry mogą zacząć pojawiać się jakieś dziwne dźwięki przez sterowania i trzeba to jakoś zrobić. Więc warto gdzieś tam z tematem się zapoznać.
1: No a te oryginalne nagrania to są pliki dość dużych rozmiarów.
0: Tak, to są naprawdę dużych rozmiarów pliki. Godzina stereofonicznego pliku 40 kHz, czyli no takiej standardowej jakości, to jest prawie 1,5 giga. Więc no jest to mieć na dysku, że tak powiem. I tyle, jeżeli chodzi o te rejestratory, no bo myślę, że tu nie ma co się jakoś zagłębiać więcej szczegółów. No mają dźwiękowienie, ono jakoś działa i tych rejestratorów się robi. No ja mam nadzieję tylko, że tych rejestratorów będzie coraz więcej w ofercie. Z udźwiękowieniem zobaczymy, zwłaszcza tych bardziej profesjonalnych, no ale to czas pokaże.
1: Są dwie audycje w Tyflo Podcaście. Jedna na żywo, druga jako taka uzupełniająca na temat Zooma, tak. H1E, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. I kolejny temat to są duże zmiany w VLCR, czyli no, narzędziu na Maca, które pomaga w przypadku problemów dostępnościowych w różnego rodzaju aplikacjach i z tego co patrzyłem, no to w 2024 roku no trochę zmian się pojawiło, począwszy od tego, że wyszła wersja 2.0 w ogóle.
2: Tak, to w ogóle też było ciekawe, bo to zacznijmy od tego, że ta aplikacja to w ogóle miała takie trzy fazy rozwoju. Swojej pierwszej wersji to był zestaw skryptów do narzędzia Keyboard Maestro, które trzeba było sobie kupić, jakby ktoś chciał z tego korzystać i to wtedy był chyba jedyny sposób na taki OCR, jaki znamy na przykład z NVDA, gdzie możemy sobie po prostu poprosić na czytnik ekranu, żeby nam wykonał OCR na całym ekranie albo na jego części, żeby później sobie na przykład w coś kliknąć, co jest w inny sposób niedostępne. Więc to były te skrypty, one sobie jakiś czas były, ludzie to używali głównie chyba do pracy z mało dostępnymi instalatorami, do jakichś wtyczek audio, tego typu rzeczy. Po jakimś czasie ta aplikacja została przepisana jako aplikacja natywna na Maca, wykorzystująca systemowy silnik OCR, który chociaż języka polskiego nie wspiera, to naprawdę działa dobrze. I po prostu z polskim to znaczy to działa, tylko nie będziemy polskich znaków widzieć, także można mimo wszystko też sobie jakieś polskie teksty rozpoznawać, jakby ktoś potrzebował. Natomiast głównym zadaniem tego narzędzia jest właśnie klikanie w niedostępne rzeczy i po prostu rozpoznawanie zawartości ekranu w niedostępnych aplikacjach. I to aplikacja robiła fenomenalnie, szybko, no i po prostu ona sobie była. Ta wersja pojawiła się w roku 2021, po czym przez 3 lata nie działo się nic i w styczniu zeszłego roku zaczęły pojawiać się pierwsze wersje beta, wersji 2.0, która w końcu pojawiła się w maju, w międzyczasie pojawiły się kolejne aktualizacje i w tej aplikacji doszło dużo naprawdę fajnych rzeczy. Jakie rzeczy nam doszły? No, oczywiście doszło AI, więc możemy tą aplikację wykorzystywać analogicznie do Seeing AI na Windowsie, więc możemy sobie po prostu pytać o zawartość ekranu, możemy dowolne pytania wpisywać, możemy sobie ten tak zwany prompt dostosować i po prostu aplikacja prześle nam zdjęcie i je nam opisze. Możemy zresztą też tak jak z Be My Eyes sobie rozpoznawać dowolne pliki z Findera, po prostu je wysyłać do VLCR-a, więc jeśli ktoś chce korzystać z tego w ten sposób, to można. Co jeszcze możemy? No oprócz pracy z GPT, gdzie musimy wprowadzić własny klucz API i doładować sobie konto, to nie jest jakaś droga sprawa, natomiast no, trzeba to zrobić, to VOCR też jest w stanie pracować z modelami lokalnymi. Takie modele są dwa. Jest model Lava, który już jest dostępny do jakiegoś czasu. On mały, dzięki temu działa dosyć szybko, tak na procesorze M1 chyba jakoś po 20, po 30 sekundach zdjęcia rozpoznaje, więc nie tak szybko jak GPT, ale też nie jakoś bardzo wolno. Kiedyś zanim pojawiło się GPT 4, to też jakoś to tak działało. Natomiast on słabo sobie z tym radzi, też nie wspiera języka polskiego, więc ja bym go nie polecał. Natomiast niedawno też pojawił się nowy model. Model Llama 3.2 Vision. I ten model też nie jest jakoś bardzo duży, spokojnie go załadujemy do komputera, który ma 16 GB RAM-u. I on już sobie działa, on sobie radzi nawet fajnie. Nawet już potrafi te opisy generować po polsku, tylko trochę niegramatycznie, ale po polsku już nam opis przedstawi. Wiadomo, to i tak nie będzie jakoś GPT, ale jakby ktoś chciał sobie takie zdjęcia przetwarzać lokalnie, nie chce jakichś zdjęć wysyłać do chmury, to może być ciekawe rozwiązanie. Natomiast ten model już działa trochę wolniej. Na M1, no to te zdjęcia, jedno zdjęcie rozpoznaje się minuta 50 sekund, także to raczej bym polecał na trochę nowszym sprzęcie, jeśli ktoś chce się tym modelem bawić. Natomiast to jest jedna rzecz, która doszła do VOCR-a. Co do niego doszło jeszcze? Doszło na przykład rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, a to się na przykład nam może przydać w sytuacji, kiedy mamy jakiś na przykład film na YouTubie, w którym mamy napisy, ale te napisy nie są napisami, które możemy sobie z odtwarzacza YouTube wybrać, a są po prostu częścią obrazu w tym filmie. No i chcielibyśmy sobie te napisy przeczytać. Zresztą
1: czyli
2: nie tylko
1: te tak
2: na
1: zwane
2: YouTubie.
1: Otwarte napisy.
2: Otwarte napisy, dziękuję. I właśnie w takich sytuacjach możemy sobie uruchomić rozpoznawanie w czasie rzeczywistym i wtedy VOCR nam będzie robił zdjęcie około co sekundę chyba domyślnie i jeśli coś się zmieni na ekranie, no to ta zmiana zostanie nam odczytana. NVIDIA też takie rzeczy potrafi, czy ZSR, no i VOCR też w tym się sprawdza świetnie, także doszło to. Doszedł tryb eksploracji oparty o GPT, który mi jakoś nie chciał działać dobrze, to był taki eksperyment, zresztą sam autor aplikacji mówił, że to był eksperyment, który miał generalnie czytać zawartość ekranu jak czytnik ekranu, ale przez to, że GPT nie potrafi dokładnie podawać współrzędnych przycisków na przykład, no to działa to średnio. Natomiast też doszedł tryb wykrywania obiektów na ekranie i to działa po prostu trochę tak, jak ktoś pamięta, jak pierwsze czytniki ekranu JAWS Window Eyes mogliśmy sobie skonfigurować tak, żeby nam czytały wszystkie grafiki, nawet te niezaetykietowane. I to się czasami mogło przydać, kiedy na przykład wiedzieliśmy, że obok jakiegoś elementu tekstowego mamy dwa przyciski, które mają jakieś ikonki. I takim tradycyjnym OCR-em takich przycisków nie dało się znaleźć. A tutaj na przykład w VOCR-em, jeśli to sobie włączymy, to będziemy mieli to takie obiekty, jak on to po prostu nazywa, rozpoznane i w ten sposób możemy na nie najechać myszką i w nie kliknąć. To ma swoje zastosowania. Jeszcze pojawiło się na przykład rozpoznawanie z kamery, co możemy wykorzystać, to po prostu robiąc jakieś zdjęcia, pokazując coś przed kamerkę Maca, ale nie tylko, no bo równie dobrze możemy zrobić to samo, co o czym mówiliśmy w tym przeglądzie i na przykład wykorzystać to z kartą przechwytującą obraz z jakiegoś zewnętrznego urządzenia i tak VOCR wykorzystać do opisów lub właśnie na przykład wykonywania OCR-u w czasie rzeczywistym z zewnętrznego jakiegoś ekranu komputera na przykład. I doszło wyszukiwanie, więc też jeśli OCR sobie wykonamy, no to możemy po prostu po zawartości ekranu sobie różnych rzeczy szukać. Także aktualizacja jak najbardziej duża, aplikacja zupełnie darmowa i wydaje mi się, że to jest narzędzie, które każdy, kto ma Maca, powinien mieć, bo ono bardzo często się w różnych sytuacjach naprawdę może przydać.
0: Tak. Kolejna kwestia. Tu sobie sprawdzam. Nie pamiętam, czy już o tym nie mówiliśmy przy okazji. No właśnie w czytniku ekranu? W czytnikach ekranu?
1: Nie, tego jeszcze nie. Tak całościowo tutaj nie przedstawiliśmy.
0: No dobra, to nie wiem, czy Paweł, czy Piotrek, bo tutaj jest wpisane, że Paweł, ale w sumie...
3: My się chyba możemy z Patrykiem podzielić, bo Patryk bardziej chyba jest po tej stronie JAWS-owej, ja bardziej po NVDA. To nie wiem, Patryku, czy chciałbyś zacząć od JAWS-a?
0: No to Patryk mówił, że tam
2: i
0: coś
2: Patryk
0: jest
2: Patryk nas tak.
3: A, okej, okay, dobrze. To ja mogę zacząć od NVDA. A na JAWS-a może jeszcze przyjdzie pora. No więc NVDA w tym roku się nam rozwinął. Te zmiany... Z jednej strony może jakieś spektakularne nie są, ja już widziałem dość dużo może nie dość dużo, ale jakieś posty takie idące w stronę tego, że żadna innowacja się w tym czytniku nie dzieje. Przypuszczam, że tu może chodzić o to, że nie weszło jeszcze żadne AI tak oficjalnie, jedynie co to przez dodatki. Natomiast z mojego punktu widzenia ja się zawsze cieszę, kiedy czytnik ekranu również usprawnia swoje podstawy, czyli to, jak obsługuje internet, jak obsługuje różne inne programy. No i co w NVDA się takiego działo? No NVDA zostawiliśmy chyba rok temu na takim etapie, gdzie mieliśmy dopiero co otwarty sklep z dodatkami. I ten sklep się też trochę rozwinął. Tam doszły... Tam się rozegrały różne sprawy związane z wykonywaniem masowych jakichś działań na dodatkach, że można ich więcej naraz tam zaznaczyć i wykonywać działania. Doszła opcja automatycznych aktualizacji. To jest dość ważne, bo kolejna wtyczka, której nie potrzebujemy, to jest add-on updater. I teraz NVDA będzie samo z siebie pokazywało informacje o tym, że przynajmniej te dodatki, które są pobrane ze sklepu, mają jakąś nową wersję, którą można zaktualizować. No z takich funkcji, które JOS już miał i wiele osób staje się jakoś tego potrzebować i to lubić, to jest podział dźwięku na lewy i prawy kanał. Czyli możemy NVDA przesunąć do, nie wiem, lewego kanału, a dźwięk do prawego. I w ten sposób funkcjonować. No, ponoć to pomaga się wielu osobom bardziej skupić na przykład na jakimś spotkaniu czy webinarze. Mamy tryb natywnego zaznaczania w Firefoxie. To jest o tyle fajne, że nareszcie możemy zaznaczać w przeglądarce tekst z formatowaniem. To jest o tyle istotne, że jak czasami chcemy wykopiować jakąś tabelę, chcemy wykopiować jakiś tekst razem z linkami, no wiele można i nagłówkami i tak dalej, do powiedzmy Worda albo do jakiegoś edytora, gdzieś tam, nie wiem, piszemy bloga czy coś, no to możemy już to zrobić. To jest jeden przykład zastosowania. Drugi przykład zastosowania, z którego ja często korzystam w pracy. Kiedy bym chciał zbadać kod źródłowy jakiejś strony, to zaznaczam fragment, który mnie interesuje i w menu kontekstowym mam opcję kod fragmentu, czy tam kod źródłowy zaznaczenia. I wtedy pokazuje mi się wycinek tego kodu, który dotyczy tylko i wyłącznie tego elementu, który sobie zaznaczyłem. W pracy przy audytowaniu dostępności bardzo użyteczne narzędzie. Poza tym zaczyna się przygoda NVDA z monitorami wieloliniowymi. One co prawda były wykrywane do tej pory, niektóre z nich przynajmniej, i można było je połączyć. Natomiast po raz pierwszy zaczynają wykorzystywać więcej linii. Czyli ten tekst może się łamać i być prezentowany w wielu tak naprawdę liniach. I wiem, że to nie koniec, że tam to, ten rozwój będzie sobie dalej trwał i kolejne jakieś tam będą usprawnienia dodawane. Z tego co kojarzę, też weszła opcja generowania ciszy w przypadku, kiedy nasza karta dźwiękowa usypia, kiedy jest cisza, tak po prostu sama z siebie, więc trzeba podawać jej cichy plik WAV, żeby była cały czas utrzymywana po prostu przy życiu, bo inaczej po jakimś czasie, kiedy masz przy komputerze, nie ma, po jakichś tam kilku minutach czy coś, na początku nam nie mówi czytnik ekranu, dopiero jak karta się tam gdzieś obudzi, to zacznie nam mówić. To było, do tego kiedyś była wtyczka potrzebna, dodatek, teraz już nie jest, także kolejna funkcja została gdzieś tam zintegrowana. Też doszła opcja normalizacji znaków Unicode, co jest czasami o tyle przydatne, że pewnie kojarzycie, że w mediach społecznościowych bardzo popularne jest wstawianie takich przerobionych trochę liter, które wyglądają jak prawdziwe litery, tylko są trochę bardziej ozdobne, a w rzeczywistości są znaczkami pochodzącymi gdzieś tam z matematyki. No i są one czytane jako tam jakiś znak, litera ileś tam ileś, albo znak zapytania, albo jakoś inaczej, więc nie wiemy o co chodzi. No teraz ta opcja, kiedy jest włączona, sprawia, że te znaki powinny być czytane jako normalne litery. No i też rzutem na taśmę okazało się, że dzięki tej zmianie można obsługiwać równania matematyczne w edytorze równań w Wordzie, więc to też myślę, że zmiana, którą powitamy z radością, zwłaszcza jeżeli ktoś potrzebuje pracy z treścią matematyczną. No i to w dużym skrócie chyba są te najważniejsze zmiany, które mamy. Tam jeszcze oczywiście wsparcie różnych monitorów brajlowskich, takie aktualizacje powiedzmy ISPIC-ów, LibLuisów i no, takie standardowe gdzieś tam rzeczy. No ale tak wygląda rozwój NVDA. No tak, jeszcze doszło możliwość przypisania skrótów klawiszowych na dość dużą porcję elementów na stronach internetowych, więc ta nawigacja po internecie znów stanie się troszeczkę łatwiejsza. Myślę, że zmiany są dość ciekawe, a myślę, że już warto się nastawiać i czekać, co przyniosą wersje w tym roku. Ja odkąd śledzę GitHuba NVDA, to się tak, że tak powiem, okazuje, że bardzo ciekawy jest ten proces, jak te różne funkcje powstają, że tam się angażuje społeczność, że tam bardzo często jest długi proces recenzowania tych nowych funkcji, nawet czasem nad jedną poprawką jakąś tam siedzi się tydzień albo dwa, bo tu coś w kodzie nie pasuje, a w ogóle to przegadajmy, czy w ogóle tego chcemy, a czy dla którejś grupy użytkowników to nie będzie problemem, a wszystkie za i przeciw, więc tak naprawdę NVDA to jest fajny poligon, żeby sobie przejrzeć tak naprawdę no jak wygląda tak rozwój projektu od środka, jakiegokolwiek. Znaczy przypuszczam, że w takiej, nie wiem, typowej korporacji, która sobie rozwija jakiś produkt, ten proces nie jest aż tak szeroki, bo nie uczestniczy w nim tak naprawdę cały świat, tylko jakaś wybrana grupa zatrudnionych testerów. No ale mimo wszystko...
1: Bo tam do dyskusji może się włączyć tak naprawdę każdy. Oczywiście tak. Nie każdego kod jest to ostatecznie zatwierdzany, bo to też musi spełniać pewne normy i być ten kod odpowiedniej jakości. To jest wszystko też weryfikowane. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o taką dyskusję, rozmowę, jakieś tam wnioski, refleksje, no to może każdy uczestniczyć. Oczywiście, no wiadomo, w języku angielskim.
3: Tak. I to są naprawdę ciekawe dyskusje, które zmiany przechodzą i dlaczego, które nie przechodzą i dlaczego, jaka wokół tego jest dyskusja. No, już przytaczałem przykład z SAPI 4, gdzie dla mnie SAPI 4, wycofanie SAPI 4 to jest kwestia tego, że no, zniknie syntok, trzeba będzie się przestawić, no okej, okay, opcji jest mnóstwo, no ale tak jak wspominałem, nagle się odezwała społeczność właśnie z Chin, że tak naprawdę najbardziej takim przez nich preferowanym głosem jest właśnie głos na SAPI 4 i odcięcie tego dla nich byłoby dużo większym problemem niż jakiś tam syntok dla mnie, tak? I to jest właśnie bardzo ciekawe. Często nie wszystko rozumiem, o czym tam się mówi, ale no gdzieś tam warto sobie poczytać i zapoznać się, dlaczego pewnych rzeczy jeszcze nie ma, a na przykład które rzeczy są otwarte do zrobienia i jeżeli umiecie programować, to możecie zacząć po prostu tworzyć te rzeczy, których nie ma. To jest na swój sposób bardzo miło się to obserwuje. No a z takich jeszcze osobistych moich kamieni milowych na ten rok, jeżeli już mówimy o screenreaderach, to się pochwalę, bo chyba w tych przeglądach jeszcze o tym nie mówiłem, że certyfikowałem się jako ekspert zarówno w NVDA, jak i w JOSie. I zachęcam, bo okej, okay, tam finansowo jest to gdzieś tam obarczone, więc warto sobie rozważyć, czy jakoś to będzie wam w najbliższym czasie do czegoś potrzebne, ale samo przygotowanie i samo podejście do testów jest jak najbardziej opcją darmową, więc możecie sprawdzić swoją wiedzę z zakresu tych czytników, no a na koniec rozważyć, czy chcecie zainwestować w to, żeby na przykład być wymienionym na stronie któregoś z tych czytników jako właśnie osoba certyfikowana.
1: Ja akurat certyfikowałem się rok wcześniej, jak dobrze pamiętam, przed tobą, Pawle, i muszę powiedzieć, że jak wspominam certyfikację z JOSa, bo akurat tam za ten certyfikat nie zapłaciłem, tylko przeszedłem sobie już kiedyś ten test i porównuję go do certyfikatu z NVDA, to muszę powiedzieć, że certyfikat, nie wiem, czy miałeś takie same wrażenie, że certyfikat z NVDA był zdecydowanie trudniejszy niż z JOSa.
3: Kurczę, to zależy, bo ja istotnie przestudiowałem pomoc w NVDA, żeby ten certyfikat zdać. Możliwe, że tak podszedłem do tego bardzo sumiennie. Istotnie z samej pomocy wyczytałem kilka rzeczy, które mi jakoś nie podpadły, jak uczyłem się tak na zasadzie learning by doing, uczę się robiąc, w działaniu po prostu. I I parę rzeczy mnie zaskoczyło takich z samego podręcznika użytkownika, ale JOS ma dużo bardziej wnikliwe pytania o rzeczy, które nie, de facto nie dotyczą JOS-a. Na przykład, jak brzmi numer telefonu do wsparcia technicznego Whispero? W zasadzie, ja to mogę znaleźć, ja nie muszę tego przecież pamiętać, ale okej, okay, może ekspert powinien mieć takie rzeczy w głowie. W które dni i w jakich godzinach otwarte jest wsparcie techniczne? Okej. Okay. No można. Więc nie wiem, no NVDA bardziej był taki pragmatyczny w tym i skupiali się na rzeczywiście funkcjach.
1: Jak natomiast te pytania to też właśnie, no tak jak mówisz, one nie były takie bardzo oczywiste. To nawet nie wystarczy używać NVDA, trzeba jednak trochę gdzieś tam tak, sobie znaczy, poczytać.
3: Prawda jest taka, że używając NVDA i nie używasz NVDA. I o co mi chodzi? No, kto z nas na przykład regularnie i tak jako codzienne narzędzie do codziennego użytku korzysta z gestów dotykowych?
1: No właśnie.
3: Myślę, że mało kto, pewnie są takie osoby, ale nie jest to zdecydowanie większość, a pytania o gesty są. Mm-hmm.
1: A tam trzeba rzeczywiście no, dość dużo tych prawidłowych tak. odpowiedzi udzielić, żeby przejść ten egzamin.
3: Prawda. Chyba z 80%? Mm-hmm. Nie. No. Ale już teraz od stycznia ruszyły nowe certyfikacje, już jakby od 2022 roku zaktualizowano materiał certyfikacyjny i teraz już, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 3 lat, jest już certyfikat 2025, więc możecie teraz sobie zdać świeżynkę, jakbyście chcieli.
1: I teraz JOS. Więc Patryku, czy ty jesteś z nami?
4: Jestem oczywiście.
1: To słuchamy.
4: Tak. Przegląd rzeczy z JOS-a będzie bardzo subiektywny, dlatego że od powiedzenia wam, że to jest i że jest super i jest fajne, w przypadku Freedom Scientific, Whispero, jakich zwał, takich zwał, są strony i changelogi. Natomiast mogę powiedzieć podobnie troszeczkę jak Paweł o takich krokach milowych, co mi się realnie z nowych funkcji JOS-a przydaje. A nowych funkcji JOS-a to trzeba wiedzieć, że to są późne aktualizacje JOS-a w wersji z numerkiem 2023, cały rok 2024 i w międzyczasie pod koniec 2024 już tak naprawdę dostaliśmy wersję JOS-a sygnowaną numerkiem 2025, więc te niektóre rzeczy też się tam w to wliczą, o czym zaraz opowiem. Więc tak od środka zacznę, czyli 2024 wersja teoretycznie dedykowana na ten rok wita nas dosyć upierdliwą opcją, mianowicie asystentem głosowym, takim na zasadzie hej, wyłącz mi, nie wiem, Wi-Fi w Windowsie. Jest to, powiem szczerze, opcja, której właśnie tak dla odmiany nie studiowałem, nie potrzebowałem, wyłączyłem w jednej z pierwszych kolejności. Może kiedyś dam temu szansę, i tak nie ma języka polskiego, z tego co wiem, bo trochę nie ma go jak być. Więc dopóki tam się to nie zostanie w pełni zintegrowane i nie będzie jakichś rewolucyjnych opcji, no to się tym zajmował zbytnio nie będę. Opcja ciekawa, dosyć inwazyjna, bo instaluje driver będący pośrednikiem między mną a kamerą. To jest opcja Face in View. Akurat teraz mówię do was choćby z laptopa, więc kamerka jest przede mną. I mógłbym sobie w tym momencie włączyć magiczny skrót klawiszowy. On mi ingeruje co prawda w ten obraz, tam to przefiltrowuje przez siebie, ale jest mi w stanie krótkimi, zdawkowymi komunikatami opowiedzieć, czy ta twarz jest mniej więcej w osi, bliżej którego rogu ekranu i takie tam. Innymi słowy, jeżeli naprawdę pracuję zgodnie z dzisiejszymi wyobrażeniami pracy, w szczególności zdalnej, no to niestety magiczne słowo przepraszam, ale mam kola nabiera nowego znaczenia w przypadku osób niewidomych, bo jest to call wideo i możemy sobie spokojnie tu przynajmniej brać pod uwagę te wskazówki JOS-a, czy ta kamerka, czy ta nasza z przeproszeniem facjata jest w środku tak jak trzeba, tak? Czy jest widoczna dla ludzi tak jak trzeba. Rzecz super power, z której korzystam mocno w JOS-ie w wersjach tych 2024+, to oczywiście słowo klucz AI. No, czymże by był JAWS bez AI? No, jest AI, jest Picture Smart, czyli taki następna generacja OCR-a, która do tej pory mówiła o tym, że drzewo, kwiaty, tam tagi najlepiej opisujące to zdjęcie, drzewo, kwiaty, ludzie, szczęśliwi, plaża. No, od tego roku weszła na kolejny poziom i ma po prostu Claude'a w ogóle. I to widać w jakby zwięzłości tych opisów, że Claude to jest jeszcze kolejna jakby iteracja względem GPT i to naprawdę jest inna jakość. Ale że Claude'a nie można pytać o różne rzeczy, jest mniej taki interaktywny w tych wersjach, które w sobie zawierają produkty Freedomu, no to o to samo zdjęcie pytane jest równolegle w chmurze GPT. I z tym ostatnim już można rozmawiać nawet po polsku. Co więcej, w ostatnich aktualizacjach 2024 i w 2025 można już mieć język wybrać, w jakim chcemy rozmawiać z tym AI. Na początku był to zawsze angielski i jednym z moich pytań było pierwszych, czy możemy po polsku. I on sobie wtedy ładnie po polsku do mnie mówił. I tak jak Michał mówił w przypadku Be My AI, to jest, no, to też jest GPT, więc on nie tłumaczył. On jakby na nowo reinterpretował po polsku ten obrazek. Obrazkiem może być dana kontrolka odfiltrowana z kursorów JAWS-a, może być okno, może być obraz z kamery faktycznie i może być plik. Nie pamiętam, jakie tam rozmiary i te wytyczne, ale używam tego jakby w takim codziennym... Używam i zapominam trochę. Na zasadzie to w moim warsztacie gdzieś tam jest. Co jeszcze? Opcja brajlowska. Opcja brajlowska też wymieniana szumnie w co nowego w changelogu JAWS-a swego czasu okolice maja, czerwca, czyli podzielony widok brajla. Aktualnie mamy dostęp do linijki 80-znakowej i na tym wielkim pasku komórek brajlowskich to już jednak jest ważna rzecz, że mogę sobie ten brajl podzielić na przykład na dwa w ogóle segmenty. Na pierwszy z tym, co jest pod moim realnym alt-tabem i na przykład prawą część jako, nie wiem, dokument Office czy dokument Excel, arkusz Excel, nad którym po prostu siedzę. Wtedy na przykład mogę sobie wziąć kursor routing. Na stronie internetowej kursor routingiem jednym kliknąć w pierwszą cyfrę numeru, docisnąć brajlowski shift, kliknąć w ostatnią cyfrę numeru, zaznaczam wszystko to, co jest między tymi kursor routingami, czyli numer telefonu, naciskam tylko przełącznik, kolejny przycisk na linijce, a następnie Ctrl V i właśnie wkleiłem to do komórki w Excelu. Bez alt-tabowania, bez szukania tego Excela. I takie to są możliwości i tego naprawdę się trzymam i lubię. Podzielony Braille jest w JAWS-ie funkcją, która gdzieś tam zrewolucjonizowała w tym 2024 roku moje korzystanie z komputera. Co jeszcze zrewolucjonizowało moje korzystanie z komputera w 2024 i z JAWS-a? Ano to, że ten JAWS po prostu przyspieszył. I o ile same syntezy mowy, szczególnie w standardzie SAPI 5, to zawsze będzie kulał nogi tego programu, bo to już jest bagaż technologiczny i dług technologiczny od wielu lat i one naprawdę nie działają zbyt sprawnie same z siebie. O tyle program jako program w końcu odrabia lekcje i po prostu znowu to jest używalne. I to jest fajnie używalne. Także takie rzeczy. Co jeszcze z kroków milowych? Z kroków milowych jeszcze na przykład u mnie myślę, że ciekawą opcją, z której ja osobiście korzystam mało, ale testy wypadły lepiej niż zadowalająco, to zwrócenie uwagi JAWS-owi na, oni to ładnie po angielsku nazywają smart glance, czyli takie punkty zainteresowania, punkty uwagi, ale to są punkty uwagi mojej. Na nie mogą się oczywiście składać punkty orientacyjne, landmarki zaznaczone arią, ale to mogą być też na przykład jakieś pola wyszukiwania, jakieś elementy, które częściowo sobie samemu zdefiniuję. Jeżeli ileś takich wystąpi na stronie, to ja sobie po prostu mogę jednym skrótem do tego, co tam JAWS uzna, że jest landmarkiem, znaczy, że jest punktem, który mnie zainteresuje, to mogę sobie do niego po prostu wynawigować i od razu od tamtego miejsca w ogóle na przykład korzystać ze strony. Nowość, której jeszcze nie testowałem, przyznam, to trzeba zrobić jeszcze. 2024 rok koniec, czyli JOS z kodową nazwą 2025, a w nim wykrywanie języka dokumentu na bazie AI, na bazie jakichś sygnatur. JOS idzie w modele, JOS idzie w małe jakieś modele działające lokalnie. I tak oto na przykład nie tyle na w rangach unicodowych, co na po prostu zbitkach, po prostu co to jest za język, będzie wykrywany język zarówno strony, jak i dokumentu, nawet jeżeli otagowany język w atrybutach HTML mówi, że tam jest inaczej, nie? To AI będzie mogła skorygować ten błąd i jest to na szczęście opcja włączalna, wyłączalna, a nie jesteśmy do tego zmuszani, żeby tak było. Natomiast potestuję sobie w środowisku wielojęzycznym, czy ma to sens i jak bardzo zdaje to egzamin. I chyba tyle z takich funkcji, z których ja osobiście w tym roku skorzystałem w JOS-ie. Celowo ograniczyłem ich ilość, bo po prostu jest tego tak dużo, że odsyłam do dokumentacji w języku angielskim dla każdego drobnego szczegółu. Celowo ominąłem na przykład cały rozdział matematyki, ale warto wspomnieć, że ona jest. Nowe podejście do matematyki, do bibliotek, które tę matematykę w JOS-ie będą czytały. A co za tym idzie, są już całkiem sensowne podchody do zrobienia tego, żeby się w końcu matematyka w Braille'u również wyświetlała. Tego długie, długie lata nie było w JOS-ie. Oczywiście gwiazdeczka, matematyka jest tylko w języku angielskim. Nie mamy na razie tych objaśnień fachowych matematyki, szczególnie wyższej w języku polskim.
0: No niestety. Przechodzimy do kolejnej informacji, jak rozumiem. Chyba, że chciałbym coś dodać, ale chyba nie. Applebee's, który no, w tamtym roku miał sporo zamieszania, to też troszkę o tym chyba wspomnieliśmy, chociaż nie pamiętam. No to się jakoś w końcu udało ogarnąć. Nie wiem, czy Piotrek, czy kto by mógł o tym?
2: Mogę opowiedzieć, co się z Applebee'sem działo. Po prostu założyciel strony poważnie zachorował. No była jakaś poważniejsza sprawa, która zagrażała życiu i poprzewracała mu życie. I to pokazało, jak bardzo Applebee's tak naprawdę polegał na tej jednej osobie. Bo wszystkie decyzje no to generalnie właśnie były podejmowane przez niego, przez pana Davida Goodwina. On też zajmował się całą stroną programistyczną portalu, więc jeśli jakiekolwiek zmiany musiały być wprowadzone, to on się tym wszystkim zajmował. No i kiedy ta sytuacja miała miejsce i on był w szpitalu, no to po prostu cała reszta administracji strony zastanawiała się, co zrobić. No to była trudna sytuacja. No finalnie na początku plan był taki, żeby po prostu stronę zamknąć. I to był moment, który spowodował poruszenie w społeczności. Wiele ludzi składało oferty, żeby stronę przejąć. No, mówiło się publicznie przynajmniej, że no, raczej to nie będzie miało miejsca. No wiadomo, generalnie po prostu z perspektywy czasu możemy powiedzieć, no, szukali odpowiedniej osoby, która tą stroną mogłaby się zająć. I na szczęście dla wszystkich właśnie to miało miejsce, bo strona została przejęta przez firmę Be My Eyes, o której już dzisiaj było wiele razy, no i mówimy o nich po raz kolejny. Co się zmieniło na stronie? To tak naprawdę nic. No została dodany link do aplikacji Be My Eyes w stopce. Są plany, żeby z czasem pojawiły się jakieś nowe funkcje AI, może w tym roku. Mówi się coś o tłumaczeniu, mówi się coś o trenowaniu jakiegoś bota, który mógłby odpowiedzieć komuś na jakieś pytania związane z urządzeniami Apple. A to wcale nie jest taki głupi pomysł, no bo przecież Applebee's ma zarówno rozbudowany katalog dostępnych aplikacji, więc moglibyśmy teoretycznie zapytać tego bota, no, na przykład szukam dostępnej aplikacji do poczty na przykład, no i ten bot mógłby coś odpowiedzieć na ten temat. Apple Viz też posiada wiele samouczków, jak korzystać z urządzeń Apple, więc tutaj też pewnie ten bot miałby dosyć szeroką wiedzę. Samo przyjęcie ze strony też po prostu dało jej taką stabilność, w takim sensie, że na przykład osoby, które wcześniej pracowały nad tą stroną w stricte wolontariacko, a tak naprawdę to wszyscy moderatorzy na przykład strony pracowali nad nią wolontariacko, co nie było łatwe, to moderowanie stawało się z czasem coraz trudniejsze, tam różne rzeczy się na forum ponoć działy. No tym osobom teraz jest jakaś, co jest płacone po prostu. Osoby, które też umieszczają jakieś artykuły, oficjalne artykuły na blogu Apple Viz też są płacone. Także tam po prostu też to pomogło. Są też ludzie, którzy po prostu zajmują się tym tak zwanym backendem, czyli kodem źródłowym strony, więc jeśli jakieś zmiany będzie potrzeba, żeby takie zmiany wprowadzić, no to po prostu to nie jest już tak, że tylko jedna osoba ma nad tym wszystkim kontrolę, a całym szefem z ramienia Be My Eyes, szefem portalu Apple Viz też została niewidoma osoba, która też po prostu z tej strony korzystała, więc wydaje mi się, że to jest też odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Także finalnie to się wszystko skończyło na szczęście tak, że Apple Viz jest, Apple Viz ma się dobrze i Apple Viz zresztą cały czas się rozwija. Nawet przed tą sytuacją mieliśmy na przykład taką zmianę, jak na Apple Viz zostały otwarte fora dla innych platform. One nie są jakoś, znaczy one mają swoją sekcję na głównej stronie, więc ale na przykład właśnie mamy forum dla użytkowników Windowsa, jest forum chyba coś związane z Androidem, natomiast to nie znaczy, że w katalogu aplikacji Apple Viz też mamy aplikacje na system Windows czy na Androida, natomiast jeśli ktoś chce o tych systemach porozmawiać, no to na Apple Viz takie miejsce też się pojawiło. Także Apple Viz ma się dobrze i miejmy nadzieję, że tak będzie przez jeszcze długi czas.
1: Ale skoro o takich stronach systemowych, że je tak określę, mowa, to mam wrażenie, że w minionym roku też Accessible Android dość mocno się rozwinął i tam się pojawiło dość dużo różnych opisów, aplikacji, różnych treści. Tam oni nawet mają też aplikację swoją na Androida, jak dobrze pamiętam, więc...
0: Aplikacji...
1: Nie?
2: Nie chyba wiem. Mają. Chyba mają, wydaje mi się, że mają.
0: Więc... Ale na przykład też mają, też mówiliśmy o tym z jednym z cyfroprzeglądów, że mają stronę, na której podsumowują wszystkie aktualne bugi w czytnikach ekranu na Androida.
1: A tak.
0: To też to taka ciekawa.
1: Też jest dosyć fajna rzecz. Mamy tu komentarz na YouTubie od Oskara. Mam nadzieję, że w ostatniej wersji zaczęli robić coś z obsługą interfejsów w Qt6. Tu podejrzewam, że mówisz albo o NVDA, albo o JAWSie. Liczę na to w tym roku. No, oby. To na pewno część aplikacji dzięki temu stanie się po prostu bardziej dostępna.
0: To prawda, ja sobie sprawdzam jeszcze komentarze na WhatsAppie, ale WhatsApp milczy podczas tej audycji.
1: Tak, dziś cisza.
0: Także przynajmniej tutaj tam. Na inne platformy. A propos jeszcze rozpoznawania obrazów, no to mówiliśmy, że Be My Eye ma różnego rodzaju aktualizacje, ale też Be My Eye doczekało się swego rodzaju przynajmniej konkurencji, no bo jest no Sync AI też ma swoje, jest chyba Gemini Live, PikiBot oczywiście, no i nie wiem, czy, bo ja mało testowałem tych aplikacji, ale jak to wszystko się ma do Be My Eye? Ktoś testował?
2: No też tutaj słuchacze nawet wypowiadali się, że mamy coraz więcej tych aplikacji do opisywania materiałów. Tu taką, myślę, najważniejszą różnicą jest to, że Senior AI i PikiPod doczekały się obsługi opisywania wideo oprócz statycznych zdjęć. I to jest taka, to jest takim, wydaje mi się, największy atut tej, tych aplikacji.
4: Dobrze, a zadam takie pytanie, bo tak trochę mam zawsze, się zastanawiałem nawet ostatnio samemu i nie sprawdzałem tego ostatecznie. Ale Seeing AI przecież na pewno wspiera obrazki dodanemu, a z kamery live, tak jak Beam AI?
2: Z kamery live jeszcze nie.
4: No właśnie.
2: To musi, tak, to musi być przetworzone.
4: To rozróżnijmy, bo dla mnie na przykład głównym użyję Beam AI, użyję to jest sprawdź to, co jest live, a nie wiesz, a nie z pliku, nie z jakichś udostępnionych, nie z galerii. To jest jedna z możliwości. Tak. No fajnie, że jest. Ale jednak na przykład polegam na tej opcji w czasie rzeczywistym, tam gdzie ona jest.
2: Tak, no w tym celu mógłbyś na przykład wykorzystać Gemini Live. Gemini to jest alternatywa, no to jest model Google'a, który no generalnie ma być konkurencją dla GPT.
4: Tak, tak,
2: to
4: tak,
2: jest
4: wiadomo.
2: Pierwszy model, który publicznie udostępnił tak zwane funkcje multimodalne. Ładne słowo, to po prostu znaczy, że ten model jest w stanie płynnie rozumieć zarówno tekst, jak i grafikę i dźwięki, też odpowiadać tekstem, grafiką lub dźwiękiem. I Google jako pierwszy udostępnił taką, to właściwie jest na stronie narzędzi dla deweloperów, ale każdy może się tym pobawić, po prostu logując się i akceptując regulamin. Tym Gemini Live. Więcej mówiliśmy o tym w cyfroprzeglądach. To jest model, używany tego model Flash, który no, ma odpowiadać najszybciej, ale też ma, no, ma przez gdzieś ograniczoną wiedzę. I to czasami działa naprawdę zaskakująco dobrze, natomiast ma to na ten moment ograniczenia. Na przykład no, średnio radzi sobie z językiem polskim, no, mówi to wtedy dziwnie, przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę. Nie jest też proaktywne. Co mam przez to na myśli? Nie możemy go na przykład poprosić w sytuacji, kiedy, nie wiem, robimy coś na komputerze, kamerze, jakiś pasek nam się napełni. Fajnie byłoby powiedzieć, to powiedz mi, kiedy to się skończy, tak? No, niestety tego nie zrobimy. To bardziej wygląda tak, że no, możemy mu powiedzieć, on nawet powie, dobrze, dam ci zaraz znać. No i sobie czekamy. No i nic się nie stanie. Musimy po prostu co jakiś czas pytać. I on wtedy faktycznie nam jakąś odpowiedź da. Także to jest ograniczone. Pytanie, jak na tym tle wypadnie GPT? Na to będziemy musieli jeszcze poczekać. To pomału też zaczyna gdzieś się pojawiać na razie.
1: Ale to na razie tylko w Stanach niestety.
2: Na razie tylko w Stanach w aplikacji ChatGPT. Tak, ten tak zwany zaawansowany tryb głosowy dostał też wsparcie aparatu. Natomiast z tego, co słyszałem, mam wrażenie, że to działało podobnie w takim sensie, że to też chyba nie było w stanie automatycznie odpowiadać nam, jeśli poprosimy, żeby nam jakąś sytuację monitorował, ale może się mylę.
1: Znaczy on bardziej też pobierał co jakiś czas jakiś tam ewentualnie obrazek, to nie było pobieranie cały czas strumienia wideo, to próbkowanie, jeżeli już w ogóle, no to miało miejsce dość w powolnym tempie.
0: Cóż. Tak, więc tak to na razie wygląda, więc no jest szansa, że w 2025 roku coś się pojawi i być może za rok, gdy będziemy taką audycję robić, to być może powiem, że wow, w tym roku w końcu się stało.
1: W końcu się dowiemy, czy król jest w pałacu, tak? Dla tych, którzy nie pamiętają, o co chodziło, to właśnie kiedy OpenAI pokazywało ten model, który ma z nami rozmawiać i też rozpoznawać obrazy wideo, to właśnie jedno pytanie to było gdzieś tam pokazany pałac z Buckingham i pytanie, czy król jest w pałacu i tam odpowiednia flaga, tak, czy wywieszona, czy jakieś inne takie charakterystyczne symbole miały o tym świadczyć i dzięki temu można się było tego dowiedzieć. Chociaż tego to akurat ze zdjęcia, tam inny był taki ciekawszy przykład, kiedy ktoś prosił, żeby taksówkę mu zlokalizował. To rzeczywiście no, robiło wrażenie. No ale tego jeszcze tak w pełni niestety nie mamy.
0: Niestety. Także no, może za rok zobaczymy. Tymczasem zaczyna działać, czy w zasadzie zaczynają być wnioski o świadczenie wspierające, a pod koniec roku no, zostało dopięte na ostatni guzik też świadczenie wyrównujące, to się chyba tak nazywa.
1: Uzupełniające chyba.
0: Uzupełniające, o właśnie. Te dwa świadczenia no, to są oczywiście dodatkowe pieniądze dla niektórych osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające i tutaj też bardzo ważna rzecz. Świadczenie wspierające, a dopełniające to są dwa zupełnie różne świadczenia i one mogą sobie być jednocześnie. Świadczenie dopełniające wyklucza się z tym tak zwanym 500+ dla niesamodzielnych, które już było od kilku lat i to rzeczywiście jest zamienione jedno na drugie. Znaczy no ma być zamienione. Ma być zamieniony już w tym, czyli w 2025 roku od maja, no ale cała legislacja odbywała się w roku 2024. Też było z tym sporo zamieszania. Mówiło się o tym jakiś czas, że renta socjalna po prostu będzie podniesiona do kwoty najniższej krajowej. No tego się nie doczekaliśmy. Doczekaliśmy się świadczenia kolejnego. I to też nie dla wszystkich pobierających rentę socjalną, bo ZUS musi mieć informację o tym, że no, taka osoba musi mieć napisane, że ma niesamodzielność.
1: Niezdolność do samodzielnej egzystencji.
0: Egzystencji, tak. I w momencie, gdy ZUS otrzyma takie informacje, no to od miesiąca, w którym taką informację otrzymał, będzie nam takie świadczenie wysyłał, a że to 500+ dla osób niesamodzielnych wymaga czegoś takiego, no to przynajmniej wedle informacji, które gdzieś tam w kilku miejscach próbowano zdobyć, no to się wszystko potwierdza, że jeżeli ktoś ma teraz to 500+, to zostanie to zamienione na to świadczenie pomniejszone o te kilka 500+, które dostaliśmy w tym roku. I tak tego będzie troszkę więcej, więc jakby tak to wygląda. No a świadczenie wspierające, no to też dużo tutaj było zamieszania, dlatego że no pierwsza rzecz jest taka, że no każdy urzędnik może to sobie w pewnym sensie przynajmniej jakoś tam w części interpretować niestety po swojemu trochę, bo tam jest kilkadziesiąt punktów, które trzeba jakoś tam wypełnić i urzędnik też to musi potem wypełnić. No i są odpowiednie progi punktowe, które ze sposobu wypełnienia tego wszystkiego, no to skutkują większą lub mniejszą ilością pieniędzy, które dostanę po prostu skutkują mniejszą lub większą ilością pieniędzy. No i niestety, jak to urzędnicy, każdemu się coś tam wydaje. To próbuje być troszeczkę jakoś tam łatane. Coraz więcej jest jakichś dokumentów wyjaśniających to wszystko. Co to znaczy, że jest się niezdolnym do tego lub tamtego? No, chyba nadal daleko temu do jakichś takich w miarę sztywnych ram, no to ma być teoretycznie takie dostosowane pod człowieka, elastyczne, no ale jak to wiadomo, no w takich przypadkach no różnie to niestety bywa, potem zdarzają się takie sytuacje, w których osoby, które mają dokładnie ten sam stopień niepełnosprawności i w sumie no podobnie się poruszają, nawet podobnie wypełniły ten papier, no to jedna dostanie trochę więcej, druga dostanie trochę mniej tych punktów.
1: A nawet nie trochę, bo te różnice to potrafią być nawet i kilkadziesiąt punktów, w zależności od tego, na jaką tę komisję się trafi i już gdzieś tam tak. W internecie widzi się, że ktoś na przykład dostał, ktoś niewidomy całkowicie dostał na przykład tu 90 punktów, tam 60 kilka, taki tak. Największy rozrzut widziałem. Więc to rzeczywiście, no bardzo jest uznaniowe, mimo tego, że idea była taka, że ta skala rzeczywiście ma określać potrzeby, a mówi się też o tym, że no, z tą skalą będą szły nie tylko pieniądze, ale też będą szły inne rzeczy, na przykład chociażby kwestie asystentów. I akurat tu dyskusja jest też bardzo, bardzo duża na ten temat, czy to jest dobrze, czy niedobrze, że to powinno ze sobą iść. Wydaje mi się, że jeżeli to by było zrobione dobrze, to też w sumie nawet może i nie byłoby najgłupszym pomysłem, żeby jedno i drugie ze sobą było połączone, no bo jeżeli określamy potrzeby jakiejś osoby, no to rzeczywiście powinno się je określać w jakiś konkretny sposób. Natomiast no, w sytuacji takiej, jeżeli będzie to bardzo uznaniowo przyznawana ta punktacja, no to można kogoś skrzywdzić podwójnie, bo może się okazać, że nie dostanie i pieniędzy, i możliwości skorzystania z asystenta.
0: Prawda. Także no niestety troszkę to świadczenie, no zresztą w obu są różnego rodzaju problemy, bo okazuje się, że ten dodatek dopełniający z kolei, no to tutaj pokrzywdzeni są ludzie, którzy mają rentę tą tak zwaną inwalidzką, która jest rentą nabytą podczas pracy i może się okazać, że ktoś, kto przepracował ileś czasu, dostanie mniej pieniędzy niż ktoś, kto nie pracował w ogóle, ale akurat ma rentę socjalną, więc mu się należy. Więc no jest tutaj kilka takich rzeczy, co do których różni ludzie mają jakieś tutaj...
1: Zastrzeżenia. No i pułapka świadczeniowa nadal nie została ruszona, ten temat.
0: Tak jest.
1: Mam wrażenie, że tu niestety jest jakoś przemilczany. No miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpią tu jakieś zmiany, bo to jest naprawdę... Nie sądzę, żeby straty akurat z tego tytułu były jakieś bardzo duże, a byłaby to naprawdę silna zachęta dla tych osób, które mają jakieś możliwości, żeby pracować i żeby do tego wszystkiego się jakoś tam dokładać. Te pieniądze no przecież nadal by pracowały, bo i podatki i to wszystko i wracałyby gdzieś tam częściowo do Skarbu Państwa. Natomiast no tutaj z tą pułapką świadczeniową w dalszym ciągu nie zostało zrobione absolutnie nic.
0: To prawda, no nie oszukujmy się, no nie jest też tak strasznie dużo osób, które mają tego typu problem. No niestety, ale no prawda jest taka, że no, o ile mi wiadomo, nie jest to duży procent ludzi, którzy na tyle mają duże zarobki, żeby ta pułapka miała miejsce. Niemniej takie osoby są, no i myślę, że fajnie by było jakoś to rozwiązać w taki sposób, żeby rzeczywiście, no... Praca się, mówiąc kolokwialnie, opłacała, tak? No bo jeżeli pracuje więcej, załóżmy, a dostaje tyle samo pieniędzy, co wcześniej, no to trochę po co?
1: To się pojawia pytanie. Po co? To wtedy trzeba pracować naprawdę dla jakiejś swojej pasji.
0: Tak, dla idei na przykład. Tak. No, nie ukrywam, na pewno są ludzie, którzy coś takiego będą w stanie robić, no ale to powiedzmy nie wszyscy. Okej. W tamtym roku też odkryliśmy trochę różnych przydatnych informacji. Tutaj Paweł wpisał kilka: Małej Pro, Speakers Assistant, Carrot Weather i pewnie jeszcze tam kilka innych.
3: Zgadza się. No to jest bardziej takie podsumowanie różnych użytecznych narzędzi, które z wami omówiliśmy w zeszłym roku. Ja skupiłem się trochę na takich kilku, które rzeczywiście pojawiły się na moim telefonie i z których rzeczywiście korzystam. No definitywnie jest to MyWay Pro, który stał się moją ulubioną nawigacją. W ogóle otwieraliśmy miniony rok z dobrymi wieściami na temat Voice Vista, która wtedy święciła triumfy. Gdzieś tam czaiło się polskie tłumaczenie. Natomiast staje się, że jakoś tak ten rozwój wyhamował w kwestii nowych funkcji, a bardziej skupiono się na tłumaczeniach. I doszło mnóstwo tłumaczeń na naprawdę egzotyczne języki, ale robionych maszynowo. Parę jakichś modyfikacji interfejsu, ale tak zasadniczo jakichś nowych funkcji Voice Vista no właśnie nie wprowadziła specjalnie, a MyWay niby też się jakoś nie rozwija, ale to, co oferuje, przynajmniej dla mnie działa stabilnie. On ma swoje problemy, Pewnie jeszcze temat podejmę z twórcami. Natomiast no zasadniczo aplikacja spełnia to, co ma spełniać. Carrot Weather. No bo lubię różne aplikacje pogodowe i szukam sobie zawsze czegoś fajnego. WeatherGods jest fajny, ma te fajne dźwięki i tak dalej, ale ten interfejs jest taki bardzo zagracony. Tam jest dużo elementów, które mają być efektowne, ale nie do końca efektywne. Tak mi się wydaje, że tam jest dużo. Tu jakiś bóg słońca, bóg lodu, bóg deszczu. Jak ja chcę szybko rzucić okiem i sprawdzić, jaka jest dzisiaj, nie wiem, temperatura będzie za parę godzin i czy będzie deszcz padał, czy nie, to nie jest tak prosto do tego dotrzeć. A właśnie w Carrot Weather ten interfejs jest naprawdę bajecznie prosty i to jest też gdzieś tam super. Speakers Assistant to jest aplikacja, której chciałbym używać częściej, chciałbym używać jej więcej, ale się jeszcze jakoś nie przemogłem. Czyli aplikacja, która pozwala nam na odliczanie czasu podczas prezentacji. Podczas wystąpień publicznych, prezentacji, no audycji radiowych, jeżeli jesteśmy ograniczeni czasem antenowym, też spokojnie się nada, bo możemy sobie ustawić, w której minucie naszego wystąpienia ma się pojawić albo dyskretna wibracja, albo jakiś dźwięk. Także spokojnie możemy dać się informować. To jest super, bo dość długo szukałem takiego narzędzia. Oczywiście jest minutnik i tak dalej, ale tutaj

0: wszystkie tu wymienić. No Pixiebota chciałem też wymienić, ale on już się pojawił w kontekście właśnie różnych narzędzi do korzystania z AI. Tych rozpoznawaczy trochę też się pojawiło, takich, o których wspominaliśmy bardziej w roli jakiejś ciekawostki, czy jakiś Seeing Dogs i tam jakieś jeszcze inne. No Speech Central był bardzo mocno omawiany jako właśnie taka alternatywa do Voice Dreama. Ale chyba na ten moment na tyle się sytuacja uspokoiła, że nie mamy potrzeby się nim jakoś za bardzo ekstensywnie bawić. I tak się zastanawiam. Nie wiem, u was coś się pojawiło takiego w tym roku z aplikacji, co jakoś was bardzo poruszyło? Albo, nie wiem, zmieniło wam życie?
1: Próbuję przypomnieć, czy jest jakaś aplikacja, która... Bo tego po prostu faktycznie, tak jak mówisz, pojawiło się tyle. No właśnie, że próbuję skojarzyć, czy...
0: Bo to nie wszystko, żeby była jasność, są aplikacje, które ukazały się w minionym roku. Po prostu my w minionym roku zwróciliśmy na nie uwagę. I
1: no z rzeczy, które na pewno... No z rzeczy, które na pewno wykorzystuję codziennie w pracy, no to na pewno właśnie VOCR, o którym już mówiliśmy, no bo te nowe funkcje. To może nie są stricte aplikacje, ale też dużo było dodatków do NVDA na przykład. I tutaj też dużo było akcentów AI. Oczywiście NVDA też dostał dodatki, które pozwalają nam rozpoznawać różne rzeczy GPT i innymi modelami, czasami bardziej precyzyjnie niż sama aplikacja Be My Eyes, która nam na przykład pozwoli zrobić zrzut ekranu, całego ekranu, ale na przykład gdybyśmy chcieli zrobić jakąś mniejszą część, no to można się dodatkami posilić. Powstało dużo aplikacji właśnie do komunikacji z tymi modelami. Jest na Windows na przykład Basilisk LLM od tego samego człowieka, który stworzył zresztą sam dodatek do OpenAI. Jest Volama na Windowsa i na Maca i to jest aplikacja od twórcy VOCR-a, która bardziej jest przygotowana pod właśnie rozmowy. Trochę tego się pojawiło.
0: No, wy macie jakieś swoje własne rekomendacje, co w tym roku u was się zadziało?
1: Ja się na przykład tak jeszcze myślę a propos takich zawirowań do subskrypcji, nie subskrypcji, tak, bo mówiliśmy o Voice Dreamie. Overcast też miał dużą aktualizację, która nie wszystkim się spodobała. U mnie to spowodowało, że zacząłem w końcu testować alternatywne aplikacje do podcastów i przesiadłem się na Castro, który też swoją drogą było ryzyko, że zniknie. Na szczęście też znalazł nowych właścicieli i mi ten system pracy w Castro bardzo się spodobał. Dla tych, którzy z Castro nie korzystają, to jest aplikacja, która pozwala nam przeglądać nasze podcasty subskrybowane trochę tak jak, nie wiem, bocztę czy subskrypcję na YouTubie, że mamy dosłownie skrzynkę odbiorczą i po prostu możemy sobie odcinki z tej skrzynki odbiorczej przeglądać. Czy jako wszystkie, no bo jako skrzynka odbiorcza, możemy też filtrować po podcastach, jak generalnie używam tego widoku wszystkich. No i z tego poziomu możemy sobie szybko coś odtworzyć, po prostu wyrzucić z tej skrzynki odbiorczej jakiś odcinek, który nas po prostu nie interesuje. No, obserwuję trochę podcastów, które nagrywają dużo materiału codziennie i to w takich sytuacjach jest naprawdę przydatne. A sama aplikacja też po prostu jest całkiem fajna w obsłudze, bardzo dostępna. Też ma większość funkcji, które ma Overcast, jakieś inteligentne wycinanie ciszy na przykład. No też ten algorytm do przyspieszania jest przyzwoity, także to jedna zmiana. W sumie tak teraz myślę, też w tym roku przesiadłem się na Apple Music ze Spotify'a z kilku powodów.
0: Ja też.
1: I co całkiem też lubię tą usługę. No na pewno są rzeczy, do których musiałem się przyzwyczaić, jednak te interfejsy są inne. Spotify jednak troszeczkę inaczej promuje niektóre rzeczy niż Apple Music, ale w ogólnym rozrachunku, no mam wrażenie, że ta muzyka ma gdzieś trochę lepszą jakość. Która usługa jest lepsza? No one są Obie mają swoje gdzieś rzeczy, które mogłyby być zrobione lepiej, jeśli chodzi o ich interfejsy, zarówno na iPhone'ie, na Macu, czy nawet na Windowsie, bo w tym roku też Apple Music doczekał się natywnej aplikacji na system Windows, ale jednak no, Apple Music też jest całkiem spoko. Zwłaszcza jeśli już macie wiele usług Apple wykupionych.

0: na przykład korzystacie z tej usługi Apple One, no to też cenowo całkiem się opłaca.
1: To jeżeli o mnie chodzi, to ostatnimi czasy, to tak w zasadzie na przełomie tego bieżącego już 25 i poprzedniego roku, to muszę powiedzieć, że bardzo intensywnie zacząłem korzystać z czata GPT. Oczywiście wiadomo, żadne odkrycie, bo to narzędzie już z nami jest od pewnego czasu. Też korzystam z tej aplikacji na Windowsa. Oczywiście tam trzeba było sobie zmienić ten skrót, natomiast mi ta aplikacja, mi w ogóle sama cała usługa ChatGPT naprawdę już w kilku przypadkach bardzo usprawniła pracę. Ja zacząłem się bawić po prostu w pisanie z czatem GPT różnego rodzaju skryptów. Skryptów, takich małych programików, co do których ja dobrze wiem, co chcę, aby zostało zrobione, natomiast ja nie mam absolutnie na tyle wiedzy, żeby napisać taki program. No, trzeba by było przejść cały kurs programowania, uczyć się na przykład Pythona, działać tutaj z tym wszystkim, żeby po prostu napisać kilka programów. No, ja programistą nigdy jakoś się nie czułem, nie byłem w tym dobry, albo po prostu może aż tak bardzo nie chciało mi się w to wgłębiać. Natomiast ja zawsze miałem jakiś taki bez większego problemu ogląd na to, co chcę, żeby było robione, w jaki sposób to powinno być zrobione i czego ja właściwie się spodziewam po tym narzędziu, które miałbym stworzyć. Z tym nie miałem nigdy problemów. Natomiast samo techniczne rozpisanie tego jako kod programu, to było zawsze dla mnie wyzwanie i raczej tego unikałem. Natomiast teraz z czatem GPT, no muszę powiedzieć, że ja jestem wręcz zachwycony, w jaki sposób, praktycznie nie znając programowania, natomiast no też wiadomo, nie będąc osobą atechniczną, bo to też nie jest tak, ale jednak mimo wszystko, w jaki sposób ja jestem w stanie w kilkadziesiąt minut albo kilka godzin, siedząc z tym czatem, napisać sobie narzędzie, które robi jakąś określoną czynność, którą mam potrzebę, żeby wykonało. Chociażby taka ostatni przykład, który udało mi się stworzyć, to po prostu narzędzie, które no, wykorzystuje kilka rzeczy, bo pracuje z plikami audio, chodzi sobie po stronie jako w cudzysłowie przeglądarka i zapisuje różnego rodzaju wyniki takich operacji do arkusza w Excelu, czyli to jest po prostu narzędzie, które sobie otwiera stronę Tyflo Podcastu, przegląda audycje, które zostały opublikowane, zlicza wszystkie informacje na ich temat, długość trwania, czas pobrania, czas trwania i ilość pobrań, autorów i tak dalej, i tak dalej. Zapisuje to sobie w formie jakiegoś raportu w Excelu. No, ktoś by powiedział, w sumie trywialne, ale z drugiej strony to tam parę rzeczy musi się zadziać. I napisanie czegoś takiego, co działa, to zajęło mi tak naprawdę kilka godzin i to jeszcze też nie jakiejś takiej ciągłej pracy, więc i udało mi się jeszcze stworzyć kilka takich innych małych narzędzi do pomocy w moich jakichś różnych codziennych rzeczach, więc naprawdę no podejrzewam, że nie napisałbym za pomocą tego jakiegoś złożonego programu, ale już taka jakaś automatyzacja, oskryptowanie pewnych działań i w momencie, kiedy wiemy, co robimy i co my chcemy osiągnąć, to jest. I to mnie naprawdę cieszy, że to po prostu, że to działa.
2: To prawda. To co, przechodzimy chyba do technikaliów. Nie mamy tu może jakoś dużo tych newsów, no ale kilka jednak jest. Zacznijmy od porządków, które Facebook, Google, Microsoft robią. No i usuwają klasyczne interfejsy z różnych produktów. No to już było trochę mowa o tym, że Gmail, no ale właśnie, jeszcze Google, jeszcze no...
0: Właśnie, no Google, coś tutaj miałem na myśli, właśnie Gmaila, to tak naprawdę no, mówiłem, omawialiśmy, jaki to ma na nas wpływ. no bo faktycznie to zniknął ten podstawowy interfejs HTML w Gmailu, zniknęła aplikacja Poczta i aplikacja Kalendarz z Windowsa 10.11, jest tylko ten nowy webowy Outlook. Na, z Facebooka zniknęła dla większości strona w wersji mBasic, a nawet ta strona pełna nie należy do najbardziej dostępnych, da się z tego korzystać, ale no mogło by być lepiej.
1: Na tej stronie tej dużej są takie bardzo dziwne rzeczy, jakieś takie po prostu śmieci, które tam są dorzucane. To chyba rzeczywiście Facebook jakoś się broni przed jakimiś być może nawet botami, które mogą te treści pobierać i karmić tymi różnymi informacjami swoje modele sztucznej inteligencji, bo ja chodząc po tej stronie czytnikiem ekranu, to co chwilę widzę jakieś linki, które po prostu mają w sobie jakąś treść, której ja totalnie nie rozumiem i nie wiem, co tam jest na tej stronie.
0: Tak, ja widzę na linkach, gdzie jest podany czas publikacji postu, jakieś losowe znaki są do nich dodawane, ale też widzę czasami coś takiego i też nie wiem, skąd to się bierze. Po każdym poście jakieś 20 bloki cytatu, w których po prostu pisze Facebook.
1: No.
0: Ja nie wiem, skąd to się bierze, także to dziwne rzeczy się z tym dzieją. Jeśli chodzi o pogorszenie interfejsu aplikacji dużych firm w sumie, to jeśli już jeszcze coś możemy dopowiedzieć, narzekamy ostatnio dużo na YouTube'a, ale kurczę, ten YouTube się psuje. Tak rozmawialiśmy o tym, jak aplikacje Google'a na iOS-a mają czynności, a na Androidzie ich nie ma. No to w przypadku YouTube'a mieliśmy sytuację odwrotną. Było dużo czynności w YouTube'ie na iOS-a, na filmach, w komentarzach, na kanałach. Te czynności po prostu zniknęły i teraz te wszystkie przyciski, które kiedyś były w czynnościach, po prostu mamy po prostu na ekranie. I tak czytanie komentarzy, co kiedyś zajmowało, nie wiem, 2-3 gesty na komentarz, no to teraz z tych gestów chyba jest 7 albo 8, bo mamy przycisk lubię komentarz, mamy przycisk nie lubię komentarzu, mamy przycisk chyba więcej czynności, mamy przycisk, żeby przejść do profilu autora tego.
2: Odpowiedź chyba jeszcze jest.
0: O, dziękuję bardzo, tak, jeszcze jest odpowiedź oczywiście. Samo przewijanie też jakoś nie chce działać, to znaczy na YouTubie czasami też mamy tak, że no, mamy te shorty tak zwane, które przewijają się w poziomie, w przeciwieństwie do całej reszty ekranu, która przewija się w pionie, więc generalnie gestem trzema palcami chciałem ten ekran przewinąć do góry i to kiedyś działało, a teraz to działa tak, że na przykład jeśli na tej zakładce strony głównej widzę jakiś post, tak? Jakiś kanał, autor jakiegoś kanału wrzuca post, to nie wiem czemu to mi powoduje, że kursor voiceovera skacze mi na początek tej osi czasu, tak to nazwijmy, więc tam kilkanaście stron do góry.
1: Ja mam wrażenie, że na przykład jak już na zakładce subskrypcje znajdziemy się w shortsach, gdzie to tych shortsów jest dużo i trzeba, albo jest dużo, albo w pewnym momencie nie możemy z tego wyjść, trzeba trzema palcami przesunąć i jakby wyjść z tego bloku tych shortsów i nagle się pojawiają kolejne filmy, które mamy w subskrypcjach.
0: Tak, co tam jeszcze? Był czas, że nie dało się zmienić prędkości odtwarzania, to na szczęście naprawili. No w międzyczasie też doszedł usypiacz, jak ktoś ma YouTube Premium i to jest akurat fajne, więc można z poziomu YouTube'a sobie ustawić, żeby się sam wyłączył po jakimś czasie. Ale na przykład na stronie internetowej etykiety większości przycisków po prostu zniknęły i teraz przyciski są czytane tylko jako YT, Action, Icon. Więc no, niefajne rzeczy się z tym YouTube'em dzieją. Niestety.
2: No także no, szkoda trochę faktycznie. No, te interfejsy się nieraz pogarszają. Zobaczymy, co będzie dalej. A w ogóle właśnie Patryk niestety nam odszedł. Powiedział, że musi niestety się pożegnać. Także tak. Patryk też się nie odzywa właśnie z takiego powodu. Apple pozwala instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł. No i tutaj też pojawiały się jakieś sklepy z aplikacjami jeden, drugi. Ciekaw jestem, obserwujecie to w ogóle, czy coś się jakoś rozwija? Czy te sklepy to tak, właśnie, to były takie trochę efemerydy, które gdzieś tam sobie zniknęły?
1: Właśnie ja mam wrażenie, że o tym się najwięcej mówiło, zanim Apple to udostępniło. Teraz nagle to No dobra, jest to, ale chyba jest na tyle zapotrzebowania, jest na tyle tam jakby formalności do dopełnienia, że chyba koniec końców mało kto z tego korzysta.
0: Formalności i opłaty to jedno, ale też mam wrażenie, że Apple wysało powietrze z pokoju jednym prostym ruchem. Dlaczego ludzie tak chcieli te alternatywne sklepy? I tam ludzie ostrzyli zęby sobie na jedną rzecz, zwłaszcza takie miałem wrażenie. Emulacje. Bo Apple od X czasu nie pozwalało dopuszczać do App Store'a emulatorów, które na Androidzie w sklepie Play normalnie mogły być. Ktoś chciał sobie odpalać gry na Pegasusa, na jakiegoś Game Boya na telefonie z Androidem. Mnóstwo emulatorów jest w sklepie Play, można było to po prostu sobie zrobić. A na iPhone'ie tego nie dało się zrobić nigdy, no chyba, że to była jakaś oficjalna aplikacja producenta, który chciał jakieś swoje stare gry odświeżyć. No to tak, ale tak jak ktoś chciał sobie po prostu wrzucić emulatora do czegoś, to było niedopuszczalne, więc kiedy pojawiły się informacje o tych alternatywnych sklepach. Ich jest kilka takich, chyba największy to jest AltStore, który w ogóle wcześniej funkcjonował jako taki sklep, którym musieliśmy sami sobie przez komputer aplikację podpisywać i ładować, to był skomplikowany proces. No on jest też dostępny jako alternatywny sklep. Na początku ten sklep był płatny, nie jakoś drogo, ale tam trzeba było jakieś chyba 10 zł zapłacić na rok dostępu. Ostatecznie on się stał darmowy, bo firma Epic Games, producent Fortnite'a, który dosyć głośno z App Store'a wyleciał, kiedy to Epic trochę sprowokowało Apple do wyrzucenia aplikacji, co było później podstawą do pozwu. No, ten Fortnite właśnie na iPhone wrócił przynajmniej w Europie dzięki tym alternatywnym sklepom. Natomiast wracając do mojego głównego punktu, zanim te wszystkie sklepy wystartowały, Apple zrobiło wszystkim niespodziankę, zmieniło regulamin i nagle okazało się, że emulatory można po prostu do App Store'a wyrzucać. I te wszystkie emulatory, które miały trafić właśnie do tych alternatywnych sklepów, tylko w Europie, po prostu wylądowały w App Store, ale dla wszystkich, w Europie, w Stanach, gdziekolwiek, więc było jedna rzecz, później pojawiły się aplikacje do uruchamiania jakichś nawet wirtualnych maszyn, takich nie działających jakoś bardzo szybko, bo tam też mamy kwestie zabezpieczeń, ale jednak to się pojawiło, więc to po prostu zablokowało większość tej ekscytacji, po prostu ludzie sobie te emulatory pościągali z App Store'a. Natomiast jeśli chodzi o alternatywne sklepy, to tam jeszcze różne rzeczy cały czas się pojawiają. Jest na przykład, są aplikacje do pobierania filmów z YouTube'a, jest coś do torrentów, jakby ktoś chciał. Jest menadżer schowka, który może cały czas działać w tle. Więc tego typu zastosowania się pojawiają. Natomiast faktycznie tych formalności jest dużo i to faktycznie to spowolniło cały proces. Apple jeszcze zostało zobowiązane do dozwolenia na inne przeglądarki na iOS, bo nawet jeśli na przykład ściągamy sobie na iPhone'ie Chroma czy Firefoxa, to tak naprawdę pod maską jest cały czas Safari, ale to jak na razie też nie przyniosło żadnych skutków. Mówiło się, że Google, że Mozilla nad czymś pracowała, natomiast żadna z tych przeglądarek jak na razie nie pojawiła się w żadnym miejscu, czy to w App Store, czy to w jednym z tych alternatywnych sklepów, także no, na ten moment tak sytuacja się, tak wygląda sytuacja.
2: No, ciekawe. Whisper, tutaj połączę może sobie dwa newsy, bo no Whisper jest już od dłuższego czasu. Whisper, przypomnę, to jest algorytm rozpoznawania mowy, który obsługuje intonację, to znaczy obsługuje interpunkcję, która jakby, no on ją sobie rozpoznaje z intonacji, z ortografii, po prostu tego, co się pisze. No jest naprawdę chyba najlepszym na chwilę obecną, zwłaszcza darmowym narzędziem, które można mieć u siebie na komputerze, lokalnie. No i on, ten Whisper na początku powstał w tej implementacji od OpenAI, potem niektórzy próbowali robić różne inne jakieś jego wersje, które miały być szybsze. No i chyba takie mam wrażenie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, Whisper X, tudzież Whisper X, to jest chyba najszybsza taka popularna implementacja tego Whispera. I ona jest rzeczywiście szybsza. Co to znaczy szybsza? No, taki standardowy Whisper u mnie na laptopie pracował w tym modelu medium, bo tego large nie udało mi się nawet załadować, bo on był po prostu za duży. Działał mi z prędkością mniej więcej 1,5 razy czas rzeczywisty, to znaczy godzinny film, czy tam jakaś godzinna audycja, transkrybowało się w jakieś 40 minut. Natomiast w tym momencie, gdy mam Whisper X, ten sam laptop, na modelu large, który mówi się, że jest z reguły 2 razy wolniejszy od tego modelu medium, który miałem wcześniej, to po pierwsze ten model jest zmniejszony, więc on już da się załadować do tej mojej maszyny. Tam jest 8 giga tego VRAM-u, czyli wideoramu, ramu karty graficznej. I godzina robi mi się 2 minuty, 3 minuty na tym największym modelu, więc to są tego rzędu zmiany. Na procesorze oczywiście robi się, takim standardowym procesorze, robi to się dużo wolniej, no ale tutaj no właśnie druga rzecz, którą miałem wcześniej jako osobny gdzieś tam news, ale myślę, że warto to tutaj też dodać, że programy Audacity i GoldWave umożliwiają na korzystanie Whispera właśnie wewnątrz siebie. Do Whispera, do Audacity zdaje się trzeba pobrać jakąś wtyczkę, natomiast GoldWave zdaje się ma tego Whispera po prostu w środku i w momencie, gdy odpalamy tego Whispera, wybieramy model, on sobie pobiera model, który sobie wybiorę i tym modelem można rozpoznawać rzeczywiście mowę. To się niestety nie dzieje na karcie graficznej, tylko na procesorze, więc to trwa długo. No ale no, jest to jakiś sposób na korzystanie z tego Whispera, gdyby ktoś chciał zrobić u siebie. Oczywiście są też inne programy różne, które to robią, ale GoldWave i Audacity również. No i rzeczywiście ten Whisper X jest na chwilę obecną chyba takim najpopularniejszym, szybkim, no taką wersją tego Whispera, taką implementacją.
1: Na bazie podobno tego zdaje się też powstało coś takiego, co się nazywa Faster Whisper XXL. I to jest też ciekawe narzędzie, bo ono ma w sobie jakby wszystko już, też jeżeli ktoś tam na przykład ma jakieś problemy z tą cudą tak zwaną, albo z konfiguracją tego, to po prostu wystarczy pobrać paczkę z GitHuba i to się wszystko, to się uruchamia na tym. Nie, samo. Okay. Ja ostatnio właśnie po reinstalacji systemu tu niby sobie te cudę zainstalowałem, te wszystkie biblioteki, jakoś miałem problem z odpaleniem tego natywnego Whispera, no i przeglądałem GitHuba w poszukiwaniu właśnie jakichś narzędzi, które pomogą i właśnie zauważyłem tego Faster Whispera XXL, który już widzę, że tu nawet ma jakieś właśnie te biblioteki potrzebne, żeby to się wszystko uruchamiało. Jest też plik exe, odpala się to, działa na karcie graficznej i też działa dość szybko.
2: I zdaje się, że w ogóle OpenAI w tamtym roku wypuścił model Large 3 Turbo. Nie wiem, czy znacie coś takiego. To ma być model zmniejszony, odrobinkę może mniej dokładny od standardowego, bo tam jest inna ta tak zwana kwantyzacja. Ale dzięki temu ma być szybszy i mniejszy i fajny. Ale nie wiem.
0: Mac Whisper to wspiera i to akurat teraz przy okazji, jak testowałem MacBooka Pro, to miałem okazję to potestować. To nawet jest na tyle małe, że to można właśnie swoją drogą, jak ktoś szuka, jak to na Macu zrobić, najbardziej chyba polecam Mac Whispera. Do tych największych modeli ta aplikacja nie jest darmowa. Kosztuje 49 euro, więc no trochę trzeba zapłacić. Natomiast tam dostajemy zarówno wsparcie dla modeli uruchamianych właśnie na GPU Macowym, ale też na procesorze neuronowym. Właśnie ten model Turbo można tak w ten sposób uruchomić. I on faktycznie działa szybko. Nie pamiętam teraz, jak bardzo szybko, nie mam tutaj swoich notatek około siebie, ale dwugodzinną audycję to, z tego co pamiętam, kilka minut potrafiło przetranskrybować, także faktycznie to
2: czyli było też szybciutko.
0: Tak.
2: No to fajnie. Kolejne rzeczy, no to znowu Europa i konkurencja dla ChatGPT, czyli te wszystkie Gemini, Claude są dostępne już w Europie, bo z tym były problemy jakieś prawne podobno. No, Claude to jest rzeczywiście, no Gemini też zresztą, to są modele po prostu konkurencyjne dla GPT. I Gemini, i Claude ma swój odpowiednik czata GPT i zdaje, na pewno firma Anthropic ma te swoje modele w jakiejś formie takiej do użycia przez zewnętrzne aplikacje, tak jak GPT na to pozwala. Gemini zdaje się też, ale nie znam warunków, jakie trzeba spełnić, bo to chyba nie jest tak jak w OpenAI, że tam każdy może założyć konto, każdy może wysłać jakieś pieniądze, które zostaną potem jakoś będą przeliczane na te tokeny, które tam są generowane. Już nie wiem, czy ktoś bawił się tym jakoś?
1: Chyba wszyscy tu zostają przy GPT.
2: Przy GPT. Ale no też warto powiedzieć, że jest kilka aplikacji dla nas dedykowanych, które potrafią wykorzystywać nie tylko właśnie GPT, ale właśnie również modele od Google'a czy od Anthropic. I te modele też potrafią całkiem nieźle niektóre rzeczy robić, zwłaszcza ten od Anthropic, tak mi się wydaje.
0: Tak, słyszałem, że to jest tak dużo lepszy model w wielu sytuacjach.
1: Ponoć właśnie bazując na różnego rodzaju swojej wiedzy, to do tego jest fajne, żeby na przykład właśnie, że on potrafi w porównaniu do czata GPT zdecydowanie więcej tej naszej wiedzy przyjąć, przetworzyć i potem na niej bazować.
2: No możliwe. No to myślę, że też gdzieś tam warto o tym przypomnieć, że nie jeden chat GPT jest gdzieś tam dostępny.
1: Że sztuczna inteligencja to nie jest tylko OpenAI i chat GPT, to tak, zaczyna się rozrastać.
2: Tak, znaczy to już się rozrosło jakiś czas temu. Co ciekawe w ogóle, Anthropic teraz w modelu, w tym ich team, powiedzmy czadzie, Claude, tam jest też kilka modeli do wyboru. On, te nazwy z kolei modeli bazują na jakby gatunkach dzieł literackich. Jest Haiku, on jest chyba najmniejszy. Potem Sonet to jest ten średni i Opus to jest największy. I teraz w tamtym roku zdaje się wyszedł Sonet, czyli ten model średni. I ten Sonet był, zdaje się, w ogóle porównywalny z tym GPT-4 modelem. A Opus miał chyba się pojawić w ostatnim kwartale, ale się chyba, jeśli dobrze myślę, to się jeszcze nie pojawił. No ciekawe, czy on faktycznie, ten Opus, będzie jeszcze lepszy. No, może to być też ciekawe. W każdym razie, no, zachęcamy do eksperymentowania na pewno, jeżeli ktoś może oczywiście i chce. I tyle chyba mamy w notatkach. Może ktoś coś jeszcze przypomniał sobie, o czym warto powiedzieć. A jeśli nie, no to została nam jeszcze wiadomość dosyć długa od Michała Kasperczaka, ale my już się pożegnamy i po prostu puścimy tę wiadomość już po naszym pożegnaniu. Także przypomnę tylko, że w audycji udział brali Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i przez większość czasu trwania audycji również Patryk Faliszewski. Ja jestem Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.
2: Już w standardowym Tyflo-przeglądzie, gdzie miejmy nadzieję będziemy dysponowali większą ilością newsów, a przede wszystkim newsami, no, o których już wcześniej nie mówiliśmy. A teraz już zapraszam na długą wypowiedź Michała Kasperczaka.
3: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Kilka słów ode mnie o mijającym, zakończonym już w 2024 roku z perspektywy technologicznej, ponieważ zapewne coraz mniej osób zwraca uwagę na to, co dzieje się w branży typowych urządzeń przeznaczonych dla osób niewidomych, to ja postanowiłem jakoś śledzić tamten rynek i skupić się na tych bardzo znanych gdzieś tam klasycznych urządzeniach, nieco może bardziej niż na dostępności, chociaż o dostępności jako takiej i uniwersalnym projektowaniu też będzie. Zacznę może od podwórka lokalnego. Poznańska firma Harpo zaprezentowała na zeszłorocznej konferencji Side City, a być może wcześniej, już dokładnie nie pamiętam, nową wersję linijki Braille Pen 24. Odświeżyłem sobie news, który pisałem na ten temat w zeszłym roku na portalu Tyfloświat w czerwcu. No i cóż, wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Linijka 24-znakowa, Bluetooth klasyczny i low energy, łączenie przewodowe i bezprzewodowe z kilkoma urządzeniami, brajlowska klawiatura, komórki brajlowskie z dotykowym kursor routingiem, kciukowe klawisze przewijania, bardzo lekka konstrukcja, 230 gram albo jakoś tak podobnie. Napisałem w tamtej informacji, że już za kilka tygodni mamy otrzymać urządzenie i jeszcze nie wiem kto i w jakiej formie o nim opowie, napisze, ale na pewno to się stanie. No i niestety, czas mija, urządzenia jak nie było, tak nie ma. Kontakt z firmą Harpo, choć zawsze dobry, tym razem nie jest o tyle dobry, że, no, że tej linijki nie mamy i tak do końca nie wiadomo dlaczego. Przypuszczam, że po prostu, bo też takie były sygnały gdzieś tam mniej lub bardziej pokątne, że ono zostało, być może musiało być wypuszczone, bo to w ramach jakiegoś projektu unijnego ono powstało i jest po prostu poprawiane. Wolę nie myśleć, że było niedopracowane, ale na to trochę wychodzi. Nie dodałem jeszcze, że urządzenie kupujemy wraz z iPhone'em, bo ono generalnie jest takim trochę jak stary Palm Top, ma mieć możliwość synchronizacji danych, coś tam. No, nie mogliśmy na razie tego sprawdzić, także to jest taki dla mnie trochę zawód, że jest jakaś sensowna technologia, być może sensowna technologia i nie możemy się przekonać, jakie ona ma wady, zalety, dla kogo jest, komu możemy ją polecić, a dla kogo na pewno nie jest to dobry wybór. Gdy jesteśmy przy Braille'u i również przy firmie Harpo, to warto wspomnieć, że Mantis, urządzenie APH, trochę właściwie technologicznie bliźniacze do Humanware'a, jest tylko z klawiaturą QWERTY, taki Braille'an z klawiaturą QWERTY, o tak można powiedzieć, Mantis zyskał syntezę, co prawda w słuchawkach, ale jednak możemy gdzieś tam z tej syntezy skorzystać. To gdzieś może się przydać, tak samo obsługa większej ilości formatów. Mało się o tym Mantisie mówi. Ja uważam, że to jest mimo wszystko bardzo dobre urządzenie, bo nie każdy chce się uczyć, nie każdy zna akordy brajlowskie i być może rzeczywiście są takie osoby, że pewnie jest spora grupa takich osób, które lubią właśnie klasyczne brajlowskie notatniki z klawiaturą brajlowską, bo znały Braille Sensa chociażby, a przedtem Braille and Speak i tak dalej. No ale to nie wszyscy tak, a tu mamy urządzenie brajlowskie, autonomiczne, a zarazem linijkę brajlowską plus pełną klawiaturę QWERTY. Nawet jakbyśmy wykorzystywali ją tylko do Braille'a, a gdzieś tam korzystali z innej klawiatury komputerowej, bo też tak można przecież, jeżeli mamy stanowisko pracy stacjonarne, no to taki notatnik, który bierzemy, obsługujemy normalnie z czołkami, nie musimy się nic uczyć, mamy Ctrl-O, Ctrl-S, Ctrl-N, nie wiem, Escape, Alt-F4, chociaż nie, Alt-F4 to może nie, ale Escape, Enter, klawisze, nie muszę mówić, co one robią, to na pewno przyspiesza i ułatwia pracę. No i kolejny konkurent, tym razem firma ECE i firma HIMS, czyli Braille Emotion. Dość nagle pokazana linijka, to właściwie linijka, to linijka i notatnik w jednym, to już Brailleant nam zatarł właściwie różnicę. Brailleant, Braille ten francuski, teraz zapomniałem, przepraszam. No i teraz właśnie Braille Emotion, urządzenie również z syntezą, co prawda z klawiaturą brajlowską, ale też z głośnikami, tak jak Brailleanty, z systemem Android 12, z wieloma możliwościami. Zachęcamy do wysłuchania podcastu Roberta Hedzyga, a artykuł też za czas jakiś będzie opublikowany. No, myślę, że wysokiej klasy urządzenie i jedno z ciekawszych w tej kategorii. Także to są, jakbym miał podsumować ten Braille, to Emotion bez wątpienia na plus, Mantis też, dalsza ewolucja software'owa Brailleantów też, a Braille Pen Harpo po prostu nie wiem. Nie chcę mówić na minus, ale nie wiem, tak? I właściwie nie wiadomo nic. Telefony specjalistyczne. Smart Vision jakoś tam się rozwija i jak wiadomo, kto chce, to go kupi. I tak samo, kto chce, to kupi Blind Shella. Blind Shella, który od początku był takim produktem kontrowersyjnym. Czym Blind Shell jest i czym nie jest, to już było mówione wiele razy. Dosyć nieoczekiwanie producent wypuścił trzecią wersję urządzenia z nieco większą ilością pamięci, nieco szybszą i taką działającą pod każdym względem jakoby lepiej. Ja ją testowałem i testowałem kiedyś Blind Shella 2 na początku jego rozwoju. On się, jeżeli chodzi o oprogramowanie, bardzo rozwinął. Ten Blind Shell 3 działa, owszem, stabilnie, działa szybko. Jak konsultowałem to chyba z największym u nas propagatorem Blind Shella, czyli Darkiem Marciniszynem, to jeżeli chodzi o oprogramowanie, to zasadniczo, poza tym pykaniem, błędem jakimś systemowym, dziwnym, o którym Darek opowiadał, to Blind Shell 2, większość funkcji, które ma Blind Shell 3, już miał. Bo myślałem trochę, że tak nie jest, a jednak tak jest. I to niestety sprawia, że mój taki troszkę entuzjazm, nawet dość duży entuzjazm i taka chęć w pewnym sensie obrony, dania szansy Blind Shellowi opadł, bo się okazuje, że w Blind Shellu 2 większość z tych rzeczy, które są w Blind Shellu 3, już działała i działała generalnie dobrze. Tak naprawdę producent, co też rozumiem, to wynika z ograniczeń API, z ograniczeń programowych. Producent wycofał się niejako, nie mówiąc o tym tak do końca, z udźwiękawiania automatycznego, jakby przystosowywania aplikacji, nie tyle udźwiękawiania, co przystosowywania aplikacji do tego interfejsu stricte Blind Shellowego, gdzie nawigujemy strzałkami i klawiszami numerycznymi, tak? Te aplikacje nowo projektowane też mają nawigację oczywiście strzałkami i klawiszami numerycznymi, ale to jest nawigacja już taka trochę jak po interfejsie dotykowym, a nie taka po interfejsie tylko tekstowym, gdzie pierwszy element, że jedynka to jest pierwszy element menu, dwójka drugi, dziewiątka dziewiąty i właściwie jest klawisz F1, którym wszystko zatwierdzamy, klawiszem, znaczy nie klawisz, nie F1, tylko ten klawisz niżej, klawisz telefonu, analogicznie się cofamy i mamy taki interfejs typowo tekstowy. Teraz już tak nie jest, te aplikacje wyglądają tak jak na Blind Shellu Messenger, WhatsApp i tak dalej, nawigacja już nie jest tak efektywna i tak prosta. Co więcej, doszedł interfejs dotykowy, no niby wszystko fajnie, tak? Że możemy obsługiwać telefon za pomocą ekranu dotykowego, czyli tak trochę jak Smart Vision, chciałoby się powiedzieć, że to, czego nie możemy obsłużyć klawiaturą, możemy obsłużyć za pomocą ekranu dotykowego, tylko że niestety to nie działa dobrze. Działa to bardzo na teraz, topornie, nie ma to nic wspólnego, jakość wyświetlacza, jakość tego interfejsu obsługi nie ma nic wspólnego z tym, co znamy, co kilka lat temu zdaliśmy w Androidzie, a nie mówiąc o współczesnych możliwościach TalkBacka czy Androida. Możliwość instalowania aplikacji, owszem, pewne rzeczy można, pewnych rzeczy nie można. Czytnika linii papilarnych dalej nie ma. Ten telefon, jeżeli chodzi o wygląd, jest dokładnie taki sam. Także ja po początkowym takim wow i chęci zabawy z Blind Shellem, no niestety przeszło mi, przy czym nie neguję telefonu w tym sensie, że dalej uważam, że jeżeli ktoś uważa, że to jest telefon dla niego, nie ma w ogóle o czym mówić. Niech kupuje. Jeżeli ktoś myśli, czy kupić wersję droższą, czyli 3, czy tańszą 2, no jeżeli może lepiej 3, lepiej kupić telefon droższy, bo on będzie bardziej rozwijany niż ten telefon 2 pewnie, niż ten telefon tańszy. Ale jakby same możliwości potencjalne tych dotykowych, w cudzysłowie, aplikacji zupełnie do mnie nie trafiają, także nie, chyba bym nie polecał wymiany Blind Shella 2 na 3, jeżeli komuś ten Blind Shell 2 dobrze działa. Ale to już warto samemu pytać, testować, analizować i rozważyć, co zrobić lepiej. Tym bardziej, że telefon do końca nie jest tani. Jak mówię, dobrze, że jest, pewnie komuś się przyda, ale No ale on ma swoje ograniczenia, na pewno swoje ograniczenia w postaci kiepskiego głośnika, dość kiepskiego. No może Bluetooth to jeszcze działa, ale transmisja danych po Wi-Fi, transmisja danych po sieci komórkowej jest bardzo wolna. On w ogóle ma stare technologie po prostu bardzo, sprzed 7-8 lat i to niestety słychać i czuć przy pracy. A nasze duże systemy operacyjne, Android i iOS. Właściwie nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, tego jest tak dużo, że jeżeli ktoś nie jest beta testerem albo osobą, która bardzo siedzi w oprogramowaniu, tak jak u nas Piotr Machacz chociażby i Paweł Masarczyk, którzy tak nam znakomicie wszystkich newsów dostarczają i tak, nie waham się powiedzieć, znakomicie wyszukują i prowadzą ten tyflo przegląd. Natomiast, no co mogę powiedzieć, że jak to w systemach, jak to u Apple'a. Jedne rzeczy są zgłaszane i naprawiane, inne nie są naprawiane, jedne działają lepiej, inne działają gorzej. Myślę, że teraz źle naprawdę nie jest. Te wersje beta szybko okazały się bardzo sensowne, bardzo używalne. Gorzej potem było na początku, ale gdzieś, szczególnie na Macu, ale gdzieś tam, no nie wydaje mi się, żeby było bardzo w tym roku źle. Tak naprawdę no jest to problem, bo systemy, mimo tego, że one są coraz bardziej dostępne, coraz bardziej takie przyjazne też użytkownikom w sumie, to no funkcji jest coraz więcej. Funkcji jest coraz więcej nawet, nie wiem, w samym Braille'u, w samych gestach, w dostępności takiej szeroko pojętej, nie tylko związanej z voice-overem, że to już nie jest tak prosto, w ogóle iPhone to już nie jest taki prosty telefon, jak kiedyś się mówiło, że to trochę opcji, coś tam poustawiamy sobie i właściwie będzie dobrze. To już tak jest tego naprawdę coraz więcej i nie wiem, czy to dobrze, no pewnie dobrze, bo gdzieś tam iOS się mniej lub bardziej do tego Androida upodabnia i to no pewnie dla użytkowników takich bardziej zaawansowanych dobrze, dla użytkowników mniej zaawansowanych może to stanowić jakiś tam problem. No ale dobrze, że mamy tego voice-overa od wyjęcia iPhone'a z tego pudełka, tak jak się mówi. iPhone do nas mówi na ogół po wyjęciu z pudełka i to ciągle jest w mocy, to ciągle jest prawda i to ludzi przy Apple'u gdzieś tam między innymi to oczywiście, jak sądzę, trzyma. Ale to nie wszystko, bo coraz więcej spraw, jeżeli chodzi o Polskę, o Europę, ale przede wszystkim o Polskę, nie jest załatwionych. Ja już pomijam europejskie regulacje i to, że chociażby Apple Intelligence czy inne rozwiązania wejdą albo nie wejdą do nas w ogóle. To akurat, że troszkę poczekamy kilka miesięcy, ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli testować i mieć od razu wszystko, ale to, że trochę nam zejdzie czasu, nim jakaś technologia zawita w Europie czy w Polsce, nic się nie stanie, ale żeby ta technologia zawitała i tutaj jest właśnie większy problem, tak? Wszyscy mówią, że Apple Intelligence jest na Macach, że ono wiosną będzie dostępne w Europie, zakładamy więc, że w Polsce. Potem zakładamy, że Siri w 25 albo 26 roku zostanie przebudowane i będzie przypominała to, co oferuje chat GPT, czyli taki będzie oparta na modelu o wiele bardziej kontekstowym, konwersacyjnym. No wszystko dobrze, tylko nic nie wiadomo, czy to będzie w języku polskim. A jeżeli nie będzie w języku polskim, to najprawdopodobniej, oczywiście no mogę gdzieś nie mieć racji, ale wszystko wskazuje na to, że możemy się pożegnać z dużą częścią usług, magii i tego, co Apple już oferuje i będzie nam oferował. Bo wszystko idzie w to Apple Intelligence, to prywatne Apple Intelligence, które naprawdę Apple będzie rozwijać. Jeżeli to jest bardzo powiązane z Siri czy czymkolwiek innym, co się będzie jakoś tam nazywać, ale niech będzie, że to też będzie Siri. I jeżeli to nie będzie miało języka polskiego, to się nam do niczego nie przyda, bo większość z tych funkcji nie będzie w ogóle działała. Będzie zablokowana w Polsce oczywiście. I jeżeli no, może te funkcje zdjęć, funkcje fotograficzne będą działać, być może nam odblokują te funkcje oparte na tekście, ale to nie jest wcale powiedziane, bo może być tak, że jeżeli języka polskiego nie będzie, to po prostu nie będzie funkcji przetwarzania tekstu. I no, Czasem jest tak, że nawet jak tego nie będzie, to gdzieś tam samo to Apple Intelligence może nam pozwolić coś z tekstem zrobić, no ale generalnie, tak przynajmniej literalnie, to wtedy zapomnijmy o wyodrębnianiu, podsumowywaniu tekstu, o przepisywaniu tekstu, zmianie jego stylu, jego przeredagowywaniu i tak dalej, o jakichś normalnych zapytaniach w języku polskim, dzięki którym moglibyśmy coś zrobić w telefonie, o jakimś lepszym dyktowaniu i tego jest coraz więcej. Za Siri idzie aplikacja Apple News, która nie wiadomo w sumie dlaczego, co by szkodziło, żeby ta usługa mogła być włączona i żeby dostawcy kontentu mogli, tak jak to jest w podcastach, oferować poprzez Apple News płatny dostęp do swoich gazet, albo żeby to Apple News stało się otwartym czytnikiem RSS, ale o tym już, albo czymś podobnym do RSS-ów, trochę tak jak to aplikacja Google News oferuje. No ale to o tym, wiadomo, Apple w to nie pójdzie, Apple chce wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od użytkowników, więc o tym raczej nie ma mowy. No ale szkoda, że na przykład nie ma tego Apple News w Polsce. To jest bardzo przyjemna aplikacja i ona mogłaby oferować polskie treści, tak? To z tego, że tak ogólnie jest, ale tych polskich treści nie ma, mogłyby być płatne jakieś XYZ, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polityka, nie wiem, Onet, RASP, cokolwiek, wszystko. To w sumie te główne płatne wymieniłem. Także no mam sporo życzeń do Apple'a i to są takie życzenia bardzo ogólne, już nie skupiam się na kwestiach szczegółowych, bo to musiałbym czytać change logi i analizować to wszystko bardzo, bardzo jakoś dogłębnie. No i w Androidzie tak troszeczkę jest podobnie, tak? Mamy Google Gemini, który różnie działa, pewnie na pikselach najlepiej. Ja nie mam niestety zdania na iOS-ie, nie działa to tak dobrze, a też nie aktywowałem planu płatnego, więc moje wrażenia są takie sobie, mówiąc delikatnie, raczej też nie, one nie są jakoś miarodajne. Zobaczymy, co pokaże Samsung, tak? Samsung w zeszłym roku nas zaskoczył, troszkę prześcignął przed Gemini'em na telefonie, pokazał swojego asystenta Samsung i to zakreślanie dla nas niedostępne. No i teraz wszyscy to mają, tak? Wszystkie rozwiązania googlowskie, znaczy w sensie Pixel i wszystkie rozwiązania inne, chińskie telefony typu Oppo, OnePlus i tak dalej. Tam akurat te technologie nie są za bardzo dostępne po polsku. W Samsungu ponoć jest to w ogóle rozwiązane najlepiej, bo przetwarzanie tekstu, streszczanie artykułów, co prawda tylko w przeglądarce Samsung, jakieś notatki, ich deskrybowanie działa ponoć całkiem nie najgorzej, choć też opinie są różne. Raz, jeżeli chodzi o dostępność tych rozwiązań, dwa, o ich funkcjonalność. Także ja co do Androida i jego bez wątpienia rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji w większym stopniu z racji tego, że ten język polski jednak jest obsługiwany, no ale jak to funkcjonalnie jest, nie wiem, to czekam na nie wiem, Grzegorza albo innych użytkowników Androida, którzy chcieliby coś więcej na ten temat powiedzieć tak bardziej miarodajnie, bo tak jak mówię, zdania są podzielone. No i oczywiście wiadomo, Joshua dalej się rozwija, pewnie nie tak bardzo jak kiedyś, ale rozwija się. Talkback się też rozwija, dostał to opisywanie obrazów i szereg innych funkcji i generalnie przyspieszył. To jest dobry znak, bo myślę, że to w tym roku się z Talkbackiem stało więcej niż w zeszłym roku i to stało się na plus. Czy to, no dalej pewnie goni voice-overa, ale myślę, że jak już ktoś chce, to może sobie wybrać Pixela albo inny telefon z Androidem, jeżeli jeszcze używa Windowsa, to jest to jakaś tam być może kusząca opcja, choć wydaje się, że dalej tych aplikacji lepiej dostępnych i takich efektywniej możliwych do używania, no chyba więcej jest na iOS-a, choć to też wynika z tego, kto czego potrzebuje tak naprawdę i można pewnie różnie na to patrzeć. No cóż, NVDA dobrze się rozwija, są wtyczki, coraz to nowe. Ten sklep z wtyczkami, już nie pamiętam, czy to było na początku zeszłego roku, czy jeszcze pod koniec 2023, ale to jest coś, co bardzo ułatwiło pracę właściwie wszystkim, bo wcześniej trzeba było wtyczki pobierać z głównego repozytorium albo z innych, jakichś tych hiszpańskich i tak dalej. Teraz mamy sklep, gdzie właściwie jest albo wszystko, albo prawie wszystko i to w wersjach beta i w wersjach normalnych. są wtyczki działające, niedziałające i tak dalej. I to naprawdę generalnie działa i owszem, jest tego dużo. Niektóre wtyczki ciekawe, inne zupełnie, można powiedzieć, zbędne, ale z drugiej strony no to każdy czegoś innego potrzebuje, tak jak to z aplikacjami, tak? Kiedyś się dziwiliśmy, po co właściwie App Store i tyle aplikacji na iPhony, że to jest niewiarygodne, jak można coś takiego tworzyć. No, z wtyczkami jest podobnie i to dobrze chyba. JAWS, cóż, no JAWS to już chyba tylko dla takich naprawdę zaawansowanych użytkowników, chociaż zaawansowany to złe słowo. Pytanie, co to znaczy zaawansowany? W tym sensie zaawansowany, że ktoś w internecie albo w jakiejś aplikacji desktopowej rzeczywiście używa skryptów do jakiegoś konkretnego rozwiązania, które mu JAWS oferuje. No i co? JAWS jest lepszy, o czym warto pamiętać. No jest lepszy i będzie lepszy w Office, szczególnie w Office po angielsku, ale w polskim Office to się też odczuwa. Także jeżeli używamy Microsoft Outlooka, a szczególnie Worda, Excela, no to myślę, że warto. Myślę, że warto. Ja co prawda mam trochę problem, bo na SAPI 5 nie znalazłem dla siebie odpowiedniego głosu, który mi się podoba. Tak się przyzwyczaiłem do tego głosu Espika z NVDA i do jakby mechaniki tego wbudowanego protokołu, że żadne tam SAPI do mnie nie do końca przemawiają, tak? No gdzieś tam na horyzoncie majaczy, może nie majaczy, bo to od dawna jest dostępny Shengdu ZDSR. Dobry czytnik ekranu, dobrze spolszczony przez Arka Świętnickiego i ładnie opisany ostatnio, już chyba w listopadzie albo w grudniu, początku grudnia. Tylko, że no to jest jednak chiński program, co za tym idzie. Chociaż autor starałby się, nie wiadomo jak, on w sobie gdzieś tam zawiera mniej lub bardziej dużą, znaczy może nie dużą ilość, bo tylko w interfejsie nie, ale przy jakichś wejściach na stronę, przy jakichś autoryzacjach, przy czymś, tam są komunikaty po chińsku, nie ma ich dużo, ale one mogą gdzieś tam zniechęcić i z tym programem czasem są jednak problemy. To jest taki program, który wydaje się, że on ma miejscami niesamowite możliwości i szczególnie właśnie w jakichś grach, w jakichś takich desktopowych aplikacjach, on może bardzo, bardzo się przydać. W internecie nie jestem pewien, nie mam jeszcze zdania. Też ma jakieś ciekawe funkcje, ale wydaje mi się, że nie jest tak stabilny, jak to ma miejsce w NVDA, z NVDA. Szczególnie, kiedy używamy przeglądarek typu Google Chrome. Także warto o tym pamiętać. Tyle chyba w wielkim skrócie. No na pewno takim wydarzeniem zeszłorocznym też to są rejestratory, o tym zapomniałem, bo no nie używam, więc mało wiem, ale rejestratory Zoom E, cała seria Zoomów, które są udźwiękowione. Co prawda to nie jest wszystko takie proste, bo tak jak już wielokrotnie też mówiliśmy, właściwie nie tyle mówiliśmy, co mówiliście, albo mówiło się na łamach Tyflo Przeglądu, trzeba normalizować nagrania, co nie musi być dla kogoś, kto się na tym po prostu nie zna, proste. Z drugiej strony można powiedzieć, że Zooma, ktoś, kto kupuje Zooma, to już wie, co to wszystko znaczy i jak się będzie tak naprawdę nagrywało. Także te Zoomy to jest jakoś tam, no myślę, że dla zainteresowanych osób jest to na pewno przełom, tym bardziej, że Olympus zdaje się albo się wycofał, albo nie oferuje już tych nowych udźwiękowionych jakichś sensownych rejestratorów, także dobrze, że się pojawiły Zoomy i to też takie Zoomy duże, jak ktoś nagrywa po XLR-ze coś, jakieś mikrofony zewnętrzne, no to też ma w końcu udźwiękowiony rejestrator, a zawsze był z tym problem. No i coraz większa liczba, w sumie lepiej lub gorzej, dostępnych jednak takich urządzeń. A to słyszymy w tyflowieściach o różnych kuchenkach jakichś mikrofalowych, a to o jakichś kodach QR naklejanych ostatnio na wypukłych na urządzenia Amazon i jakieś dostępnościowe elementy były w urządzeniach Microsoftu, a to znowu jakaś inna firma wypuściła, czasem jakiś startup, czasem są to jakieś fajne słuchawki, tak jak Shoxy, czasem jest to coś. Jest tych urządzeń i aplikacji dziwnych mniej lub bardziej tak dużo, że właściwie o wszystkim można by jakoś tam mówić, ale jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać i to tak na rynku ogólnodostępnym i gdzieś tam na tym rynku specjalistycznym też, tak, są rozwiązania i darmowe, i płatne, i takie, i inne, i gdzieś tam coś się tworzy ciągle na Maca, ciągle, znaczy na Maca może, nie, właściwie na Maca źle powiedziałem, na Maca się aż tak wśród niewidomych, no dobrze, ten WOCR, nowa wersja, tak, to jakoś tam może być istotne. Za to, no jeżeli chodzi o interfejsy wszelkie muzyczne i aplikacje do obsługi muzyki, no to jest coraz większa konkurencja, jest tego coraz więcej rzeczy też jest dostępnych, o tym warto pamiętać. No i cóż, pozostaje życzyć nam wszystkim, żeby no, ten rok nie był gorszy, żeby nie pojawiały się jakieś bardzo istotne wpadki, takie jak dwie zeszłoroczne, o których jeszcze nie powiedziałem, czyli Voice Dream Reader i Sonos. Na szczęście obie kwestie zakończyły się dobrze, tak? Voice Dream miał wymusić subskrypcję, do której ja nawet bym jakoś nie miał aż tak nic przeciwko, bo aplikacji rzeczywiście używam. Używam i, no i ją bardzo doceniam, ale styl i koszty to wszystko nie zachęcało. No wycofali się z tego, to rzadko. I aplikacja też nie zniknęła, a głosy były różne. Też szumnie twórca czy twórcy Speech Central zapowiadali nie wiadomo co i no nie wiem. Ja jakoś nie potrafię tego Speech Central dobrze, efektywnie używać. Może, nie wiem, może to z angielskimi, z tymi głosami AI działa to jakoś lepiej. W ogóle no teraz wszystko, ja tak mało mówię o AI, bo wiem, że wy wszyscy, albo prawie wszyscy o tym więcej, o wiele powiecie. Nie czuję do końca tego fenomenu, chociaż zdaję sobie sprawę, że on ma ogromny potencjał. Być może to jest też tak, że stosunkowo mało używam treści anglojęzycznych, a jednak ten AI to bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o te głosy neuronowe, tak? No to gdzieś tam tutaj rozwój, szczególnie dla języka angielskiego, no to jest po prostu niesamowity to, co się gdzieś tam ogólnie dzieje i potencjalnie co można zrobić, tak? Całe Eleven Labs i tak dalej, przetwarzanie wszelkiego rodzaju audiodeskrypcje, napisy, wideo, coś, no. Mnie to jakoś bardzo nie ekscytuje, ale nie mogę tego nie docenić. No i druga rzecz, ta wpadka Sonosa, tak? Która też dobrze się skończyła, o tyle, że aplikacja z nieużywalnej stała się używalna, że aplikacji możemy używać, możemy z nią pracować. Nie jest ona chyba, mówię chyba, bo to kwestia przyzwyczajenia bardziej niż gdzieś tam realnych możliwości. Wolałem aplikację tą taką z natywnymi kontrolkami, kartami typowymi dla iOS-a, ale aplikacja taka uniwersalna, aplikacja Sonos oparta na takiej jakby stronie internetowej, nagłówkach, przyciskach i tak dalej, też nie jest złym rozwiązaniem, da się z niej jak najbardziej korzystać, no ale efektywność już nie jest tak dobra, tak? Pewne problemy z połączeniami, no nie tylko to niewidomi mieli problemy z Sonosem i nie tak dawno dyrektor Sonosa zrezygnował, także to jest efekt. Miejmy nadzieję, że dalej wszystko będzie dobrze. No słuchawki są okej. Też artykuł ostatnio w Tyfloświecie Radek Morawski napisał, zachęcam do przeczytania. Słuchawki drogie, ale warte uwagi. No i czekamy, co będzie dalej.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Nie mam pojęcia, kiedy mnie słuchacie, więc witam się uniwersalnie. Robert Hecyk się nazywam i dzisiaj przynoszę wam aneks do podcastu na temat uniwersalnego urządzenia do czytania, do obserwacji otoczenia, które nazywa się Orcam. Przypomnę, że Orcam występuje z grubsza rzecz biorąc w dwóch wersjach. Orcam My Reader do czytania oraz Orcam My Eye. I to jest urządzenie do zbierania znacznie większej ilości informacji, bo możemy tu obserwować twarze, przedmioty i kody kreskowe, jak również kolory i banknoty. Jeszcze tylko powiem dla porządku, że podobnie jak poprzednim razem, Orkam dotarł do nas z firmy Medison. Dziękuję bardzo. Przypomnę, malutkie wielkości pendrive'a, urządzenie, które przytwierdzamy do okularów. Jest specjalna taka magnetyczna obejma, którą się zakłada na skrzydełko okularów i do tej magnetycznej obejmy przysysa się, przykleja się jakby Orkam i on sobie na tym prawym bądź lewym, zależnie od tego jak powiesimy, czy też jak przytwierdzimy to magnetyczne coś, na prawym lub na lewym skrzydełku okularów możemy nosić Orkam. Budzę go.
6: Poziom baterii to 90%.
5: No, powinna nam wystarczyć, chociaż powiem wam, że bateria w tym urządzeniu zużywa się bardzo szybko. Bardzo szybko, dlatego dobrze jest mieć na podorędziu jakiś powerbank, ewentualnie zasilanie. Wchodzę do menu. Do menu tak normalnie, bez używania komend głosowych, wchodzi się przytrzymując wyłącznik i przesuwając po touch barze. Może ktoś pamięta z tych, którzy słuchali podcastu o Orkamie, tego pierwszego, że urządzenie jest wyposażone w touch bar. Taką listeweczkę

0: przerabialiśmy.
1: Menu ustawień języka. Dotknij, aby wybrać lub przesuń, aby otworzyć inne ustawienia. Menu ustawień gestów. Dotknij, aby wybrać lub przesuń, aby otworzyć inne ustawienia. Menu ustawień twarzy. Dotknij, aby wybrać.
0: Tu mamy menu ustawień twarzy.
1: Menu ustawień twarzy. Dotknij, aby zmienić ustawienia rozpoznawania twarzy lub przesuń, aby otworzyć inne opcje.
0: No zobaczmy, jak możemy zmienić te ustawienia.
1: Ustawienia rozpoznawania twarzy określają, kiedy twarz spowoduje powiadomienie, ręcznie poprzez dotknięcie, automatycznie w przypadku wszystkich znanych twarzy, w pełni automatycznie z powiadomieniem o płci nieznanych osób lub w żadnych przypadku. Rozpoznawanie twarzy jest ustawione na tryb ręczny. Powiadomienia o twarzach będą przekazywane wyłącznie po dotknięciu. Dotknij, aby potwierdzić lub przesuń, aby zmienić.
0: No ja tak to sobie ustawiłem i na razie nie będę tego zmieniał.
1: Rozpoznawanie twarzy ustawiono na tryb ręczny. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Dotknij, aby ustawić czas powtórzenia twarzy lub przesuń, aby otworzyć inne opcje. Czas powtórzenia twarzy określa czas oczekiwania przed ponownym powiadomieniem o tej samej osobie. Obecny okres oczekiwania to 1 minuta. Dotknij, aby potwierdzić lub przesuń, aby to zmienić.
0: To ma oczywiście znaczenie wtedy, kiedy mam ustawiony automatyczny cykl, czy też automatyczne powiadamianie. Dotykam, żeby to potwierdzić.
1: Czas powtórzenia twarzy jest ustawiony na 1 minuta. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Dotknij, aby przeglądać zapisane twarze lub przesuń, aby otworzyć inne opcje.
0: No przejrzyjmy zapisane twarze sztuk 1. Dobra, nie ma więcej.
1: Dotknij, aby usunąć twarz.
2: Filip.
1: Lub przesuń, aby dotknij, aby nagrać nową nazwę dla.
2: Filip.
1: Dotknij, aby zrobić kolejne zdjęcie.
2: Filip.
1: Dotknij, aby powrócić do głównego menu konfiguracji. Lub przesuń, aby powtórzyć opcję w tym menu. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Osiągnięto koniec. Dotknij, aby wrócić. Lub przesuń, aby powtórzyć opcję w tym menu. Aby powtórzyć. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Dotknij, aby usunąć wszystkie zapisane twarze. Lub przesuń, aby otworzyć inne opcje. Skonfigurować poziom rozpoznawania twarzy lub przesuń, aby otworzyć inne opcje.
0: Poziom rozpoznawania twarzy, popatrzmy.
1: Poziom rozpoznawania twarzy jest teraz ustawiony na średni. Dotknij, aby potwierdzić lub przesuń, aby zmienić. Dotknij, aby ustawić poziom rozpoznawania twarzy na wysoki lub przesuń, aby otworzyć inne opcje. Dotknij, aby ustawić niski poziom rozpoznawania twarzy lub przesuń, aby otworzyć inne opcje. Poziom rozpoznawania twarzy jest teraz ustawiony na średni. Dotknij, aby potwierdzić lub przesuń, aby zmienić. Poziom rozpoznawania twarzy ustawiony na średni. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć instrukcję zapisu twarzy lub przesuń, aby otworzyć inne opcje. Instrukcje zapisu twarzy są przekazywane po dłuższym przytrzymaniu paska dotykowego, gdy osoba znajduje się naprzeciw ciebie. Instrukcje zapisu twarzy są teraz włączone. Dotknij, aby potwierdzić lub przesuń, aby zmienić.
0: Dobra.
1: Instrukcje zapisu twarzy są teraz włączone. Przechodzenie do kolejnego wejścia w menu. Dotknij, aby powrócić do głównego menu konfiguracji lub przesuń, aby powtórzyć opcję w tym menu.
0: Jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o twarze, to oczywiście wrażliwość na rozpoznawane twarze ma sens o tyle, o ile jest włączone automatyczne rozpoznawanie twarzy. Popatrzmy, czy mamy tu jakieś produkty.
1: Dotknij, aby wybrać.
2: Płyn pod prysznic.
1: Lub przesuń, aby przejść do następnego produktu.
0: Nagrywanie czy utrwalanie w pamięci urządzenia produktów różnych odbywa się w ten sposób, że owszem, urządzenie wykona kilka zdjęć produktu, ale to ja muszę samodzielnie określić, co to jest. I oczywiście, jeżeli produkt jest opisany, no to będę wiedział, co to jest, co trzymam w ręku, ale jeśli produkt nie jest opisany, to musi to być produkt albo który ja znam, albo który ktoś widzący pomoże mi opisać. Urządzenie samo nie rozpozna produktu, mówię, z wyjątkiem faktu, kiedy jest on opisany. Skoro jeszcze mówimy, jesteśmy troszkę między twarzami a produktami, to też powiem Wam, że przygotowywanie czy zapisywanie wizerunków zarówno twarzy, jak i produktów, zapisywanie ich w urządzeniu, polega właśnie na wykonaniu serii zdjęć i jesteśmy prowadzeni przez ten proces instrukcjami, które urządzenie wydaje nam. Więc to wszystko dokonuje się bardzo prosto. Oczywiście potrzebne jest dobre oświetlenie, ale tak poza wszystkim te rzeczy dają się później rozpoznać. Zarówno twarz Filipa, o której tutaj była mowa, i płyn pod prysznic, który wprowadziłem do pamięci urządzenia dla Was, dało się później rozpoznać.
1: Nie są zapisane żadne kody kreskowe. Przechodzenie do kolejnego wejścia.
0: I tu się musimy zatrzymać.
1: Aby usunąć wszystkie zapisane kody kreskowe lub przesuń, aby otworzyć zawieszenie, naciśnij.
0: Z kodami kreskowymi jest problem. Próbowałem, nie udało się. Niepowodzenie przy zapisie kodu kreskowego urządzenie sygnalizuje. Nie wiem, czy to kwestia tego, że nie ma tego kodu.

0: kodów w bazie danych, czy o co chodzi, ale w każdym razie mnie się nie udało wprowadzić kodu kreskowego. Mimo, że ten kod kreskowy tam był i o ile pokazywanie tego samego produktu z drugiej strony skutkowało chęcią wprowadzenia obrazka produktu, no to właśnie kiedy Orkam patrzył na kod kreskowy, on go rozpoznawał, ale sygnalizował niepowodzenie wprowadzenia kodu kreskowego. Niestety, od tej strony Orkam się nie spisał. Może od razu w takim razie powiem jeszcze o rozpoznawaniu banknotów. Orkam rozpoznaje banknoty określonej waluty. Jeśli nosisz w portfelu waluty różne, to nie rozróżni ich. No, to znaczy rozróżni twoją walutę, tę, którą masz zadeklarowaną w ustawieniach, ale co do innych, on ci już ich nie poda. Także to jest, no, taki minus całej tej sytuacji. Ale muszę powiedzieć, że kiedy pokazywałem Orkamowi nasze polskie złote, to rozpoznawał je bez problemu, niezależnie od tego, z której strony je pokazywałem, od awersu, czy od rewersu, czy do góry nogami, czy w prawidłowej pozycji. Rozpoznawał, radził sobie z tym bardzo dobrze. Co my tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze rozpoznawanie kolorów. No i tu słuchajcie, ja zawsze mam problem z urządzeniami do rozpoznawania kolorów, dlatego że tu trzeba zapewnić dobre oświetlenie, ale dobre to nie znaczy bardzo jaskrawe, tylko właściwe, takie, w którym powierzchnia, jaką badamy, jest w naturalnym oświetleniu. Nie pokazuję w tej chwili, jak to urządzenie ocenia kolory, bo musielibyście mieć jakiś punkt odniesienia, więc to pewnie nie jest potrzebne. Ale powiem, że w różnych okolicznościach ta sama powierzchnia była różnym kolorem i wystarczyło bardzo niewielkie wahnięcie natężenia światła. Tak więc to chyba nie jest specjalność Orkama. Powiedziałem wcześniej, że do menu można wejść nie tylko przez kombinację przyciśnięcia włącznika i przesunięcia palcem po touchbarze, ale można też wejść poprzez komendę głosową. Nie dodałem tylko, że komendy głosowe można wydawać tylko wówczas, kiedy interfejs urządzenia, czyli w ogóle całe urządzenie, jest ustawione na język angielski, bądź któryś tam jeszcze z innych języków, w których rozpoznawanie głosu działa. Rozpoznawanie głosu nie działa w języku polskim, więc jeżeli mam urządzenie ustawione na język polski, to nie skorzystam z tego. Natomiast kiedy przestawiałem urządzenie na język angielski, spokojnie można było po dwóch stuknięciach w touch bar usłyszeć sygnał dźwiękowy i powiedzieć Enter User Menu. No i wchodziło się w menu użytkownika bez konieczności odłączania od okularów Orkama, przyciskania tego przycisku Power i dotykania, przesuwania palcem po touch barze. Dużo bardziej wygodne i intuicyjne. No jest jeszcze parę innych komend, które można wydać Orkamowi, zmienić jego ustawienia, zmienić jego zachowania, więc to jest bardzo wygodne, no ale tak jak mówię, wymaga używania Orkama w języku angielskim. Przy czym oczywiście Orkam ustawiony na angielski rozpoznaje naturalnie język polski też. Chodzi tylko o ten dźwiękowy interfejs. Pokazałem wam kilka ustawień związanych z rozpoznawaniem twarzy, produktów, kodów kreskowych, banknotów i kolorów. Powiedziałem, że nie udało mi się rozpoznać kodu kreskowego. Urządzenie mi oznajmiło o niepowodzeniu. Udało mi się zachować w pamięci twarz i ją rozpoznać, więc tutaj pełen sukces. Oraz produkt udało mi się zachować w pamięci i również rozpoznać go. No to teraz się będę dzielił moimi refleksjami przy tej okazji. Słuchajcie, korzystając z Orkama, nawet jeżeli ustawię go na automatyczne rozpoznawanie, to musiałbym przypadkiem trafić na twarz, którą mam zapisaną, żeby on mi pokazał, że ten ktoś tu przy mnie jest. Nie mówię już o tym, że lepiej chyba, żebym miał wtedy słuchawkę w uchu, bo jeśli urządzenie oznajmia mi Filip i będzie mi opowiadać o tym, kogo widzi na bieżąco, no to jest to troszkę mało dyskretne. No ale powiedzmy, załóżmy, mam słuchawkę w uchu i chcę się zorientować, kto jest ze mną w pomieszczeniu. Mogę się tego zupełnie nie dowiedzieć, jeśli akurat przypadkiem nie skieruję urządzenia, i to jeszcze znajdującego się w trybie automatycznym, w stronę tej osoby, którą mam zapisaną w pamięci. Czyli do całego wydarzenia potrzeba kilku zmiennych. Potrzeba, żeby ten ktoś był w pobliżu, żeby był tak odwrócony, żeby urządzenie go rozpoznało. Ja muszę być skierowany twarzą w stronę tej osoby. Przyznacie, jest to troszkę, nie wiem, czy nie sztuka dla sztuki. Bardzo możliwe, że ktoś nie zgodzi się w tym ze mną i powie mi, no nie, człowieku, to mi czasami może życie uratować. Ja jakoś mam wrażenie, że jest to, no jest to jakaś opcja, ale autentycznie trzeba nie mieć innego wyjścia, żeby z tego skorzystać i nie można tak do końca na to liczyć, bo nie wiadomo, czy po prostu nasze urządzenie, czy jego spojrzenie, że tak powiem, spotka się z twarzą, którą zna, nawet jeśli ten ktoś jest ze mną w pomieszczeniu. Podobnie jest z produktami. No tu działa już świadoma, powiedzmy, wola przedstawienia OrcaMowi jakiegoś produktu i on ma mi wtedy opowiedzieć o nim. I to zrobi. To nie ma problemu. Tylko tyle, że ktoś powinien był wcześniej pomóc mi ten produkt wprowadzić, co to jest. Ewentualnie, jeśli on jest opisany, no to sam OrcaM może mi przeczytać i wtedy nagrywając opis do tego produktu, będę mógł wprowadzić etykietę głosową. Jak się zapisuje twarze i produkty? Bardzo prosto. Należy nacisnąć i trzymać, czy nacisnąć bardziej, dotknąć touch bar OrcaMa i przytrzymać go, dopóki nie usłyszymy określonego charakterystycznego sygnału. I wtedy urządzenie, zależnie od tego, co widzi, powie zapisywanie produktu albo zapisywanie twarzy. No i jeśli rozpozna produkt, to ten produkt trzeba mu pokazać z trzech różnych perspektyw. Może to być, mogą to być trzy różne odległości albo inne tła. A potem urządzenie poprosi o pokazanie z drugiej strony tego samego produktu. No i pokazujemy rewers tego produktu. Sytuacja jest podobna. Mnie osobiście nie szło to bardzo łatwo, ale być może oświetlenie nie było idealne, więc tu nie chcę się upierać, że to urządzenie miało z tym problem. Niemniej jednak, kiedy produkt został już zapisany w pamięci, OrcaM bez problemu go rozpoznał wtedy, kiedy pokazałem mu produkt i zrobiłem jego zdjęcie. Podobnie jest z twarzami. Twarz też po dłuższym przyciśnięciu czy przytrzymaniu touchbara, kiedy urządzenie rozpozna twarz, wydaje określone komendy w celu zapisania tej twarzy, robi bardzo wiele zdjęć nawet, więcej niż 3, i potem zachęca do wprowadzenia opisu. Nagrywam ten opis, oczywiście korzystając z mikrofonu wbudowanego w OrcaM, także wyobraźcie sobie, to małe urządzenie ma w sobie kamerę, oświetlenie, mikrofon, głośnik, cały engine odpowiadający za obróbkę tej grafiki, tego obrazu. No i wszystko, co jest potrzebne. Bazę danych, nie wiem, pamięć. No, naprawdę urządzenie jest niesamowite, jeśli chodzi o swoje zdolności. No, zacząłem się już dzielić moimi wrażeniami, czyli rozumiecie z tego, że podchodzimy powoli do lądowania, jeśli chodzi o OrcaM. Przypomnę, że OrcaM rewelacyjnie czyta. Naprawdę fantastycznie czyta. Czyta się super, zwłaszcza, że OrcaM potrafi poinformować, że zabrakło jakichś tam linijek, albo że jeszcze był tekst po prawej lub po lewej stronie, albo że jakaś linijka była dla niego nieczytelna. Więc wiemy, czy przeczytaliśmy wszystko, czy nie. A jak już czyta i jeśli jest pod dobrym kątem ustawiona książka bądź kartka, czy co to tam chcemy przeczytać, to naprawdę czyta perfekcyjnie. Najtrudniejsze, typowe jakieś, nietypowe, przepraszam, słownictwo jest w stanie rozpoznać. Rozpoznaje też języki i jeśli tak mamy ustawione w preferencjach czy w ustawieniach, to potrafi zmieniać też syntezatory, którymi będzie nam to odczytywał. Ja to tylko przypominam, ewentualnie informuję o tym tych, którzy nie słuchali pierwszego podcastu, trochę na zachętę, żebyście posłuchali tamtego opisu, który był takim pierwszym opisem Orkama. Ja jeszcze wtedy nie myślałem, czy nie wiedziałem, że nagram ten drugi. Mam trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten Orkam My Eye, czyli o te wszystkie dodatkowe usługi. Przypomnę jeszcze raz, bo mówiłem o tym w pierwszej audycji, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo jeśli się zastanawiacie nad zakupem Orkama, to powinniście o tym wiedzieć, że Orkam dzisiaj występuje w wersji 8.1 albo 8.2. To jest wersja ze stycznia 2019 roku. Od tamtej pory w Polsce, ten Orkam dostępny w Polsce nie otrzymał żadnej aktualizacji, a najnowsza aktualizacja ma już numerek bodaj 9.1 i wnosi bardzo poważne zmiany, między innymi obsługę poleceń głosowych w szerszym zakresie, włącznie z tym, że możemy wywołać je komendą albo Hey Orkam, albo Please Orkam, jakoś tak, bez konieczności stukania w touch bar. I tam są też takie jeszcze fajne rzeczy, jak na przykład wskazywanie nagłówków na stronie, załóżmy, że czytamy gazetę i są artykuły na stronie. Przez polecenie głosowe włączamy funkcję Read Headlines i pozwalamy urządzeniu odczytać wszystkie nagłówki, jakie są na tej stronie, wszystkie tytuły. I potem wydajemy komendę read na przykład the second headline, czyli Orkam przeczyta nam drugi artykuł na tej stronie. Znaczy nie przeczyta, bo w tej wersji, w której Orkam występuje w Polsce, nie ma tej funkcji. Istnieje wszakże pewne prawdopodobieństwo, że do końca tego roku firma nadrobi te zaległości. Nie mogę niczego obiecać, ale mam powody przypuszczać, że tak będzie. Jeszcze tylko przypomnę zupełnie na koniec ceny. Orkam My Reader kosztuje w granicach bodaj 11 tysięcy złotych. Nie wiemy, jak się teraz będą wahać ceny przy tej inflacji, która w tej chwili jest. No i Orkam My Eye to jest wydatek rzędu 23 tysięcy złotych. A jeszcze jedno. Byłbym zapomniał. To też jest nieobsługiwane w tej chwili w Polsce, ale do Orkama jest aplikacja, ja ją widziałem w App Store, czyli dla iPhone'ów, przez którą można obsługiwać Orkam. Można tam dublować różne rzeczy, między innymi nawigować po tekście. Być może w przyszłości będzie można także zapisywać teksty za pośrednictwem takiej aplikacji. Kto to wie? Póki co nie można. Powoli dziękuję Wam za uwagę, doceniając naprawdę znakomite urządzenie, świetnie wykonane, mające niesamowite możliwości obliczeniowe, doskonałą optykę, bardzo dobrze brzmiący dźwięk, jak z takiego małego głośniczka naprawdę świetnie to brzmi, świetnie czyta. Niestety, mając wątpliwości co do wartości tych funkcji typu rozpoznawanie twarzy, może mniejsze wątpliwości mam co do produktów, bo tutaj można sobie poradzić. Problematyczne są kolory, banknoty są tylko w określonej walucie rozpoznawane, trzeba za każdym razem zmienić na inną walutę. Jeśli wiemy, że mamy w portfelu określoną walutę, to taką walutę musimy sobie ustawić. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję panu Wojciechowi Majowi z firmy Medison za udostępnienie tego urządzenia i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przekazać wam informacje o tym, że na przykład doszło do aktualizacji oprogramowania i wtedy to urządzenie będzie naprawdę bardzo atrakcyjne. To tyle. Dziękuję za uwagę. Mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Troszkę tak się nam zrobiło refleksyjnie w Tyflo Radiu, a tymczasem Tyflo Przegląd jak co tydzień. Dzisiaj nas jest, zdaje się, czworo. Jest Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Mikołaj Kołysz. I ja, czyli ten, kto będzie wskazywał palcem, kto co będzie mówił, czyli Tomek Bilecki. No i oczywiście zaczynamy od tego, co się dzisiaj będzie działo i jak to ostatnio ma w zwyczaju, przedstawi to wszystko Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Netflix wprowadza nowe języki audiodeskrypcji. Od czerwca będą nowe limity dla osób dorabiających do renty. Sonar Islands. Nowa funkcja w grze. NVDA 2022.1. Wydany. Wojskowa Akademia Techniczna mierzy się z wyzwaniem stworzenia lepszych tyflomap. Google Play wprowadza kategorię dostępności. Czytnik ekranu w jednej z kamer Sony. GitHub Math. Co to takiego? Tylko 0,6% obrazków na Twitterze ma tekst alternatywny. Jonathan Mosen przeprowadził wywiad z niewidomym trenerem fitness. Luna Reddit 1.3. Sporo usprawnień dla moderacji. Voiceback. Gra, w której wcielamy się w rolę użytkownika screenreadera. Christopher Toth pracuje nad aplikacją do rozpoznawania kodów kreskowych. Estończycy tworzą audiodeskrypcję do teledysków. Przywrócenie oczu do życia po śmierci. Wrażenia Pauliny z zakupów na Shopee. Ekran dotykowy czy fizyczne przyciski? Co lepsze, nie tylko dla niewidomych. Suwak powiadomień w świecie Androida nabiera popularności. YouTube Drive. Ciekawa koncepcja przechowywania plików. M-Obywatel 2.0. Czego możemy się spodziewać? Google zadecydowało za użytkowników. Z Total Commandera na Androidzie zniknęła bardzo ważna funkcja. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Zaczynamy i oczywiście możecie do nas Państwo dzwonić. Możecie pisać. Wszystko podane jest na stronie kontakt.tyflopodcast.net. No to, żeby już nie przedłużać, zaczynamy i zaczynamy od Netflixa, który wprowadza audiodeskrypcję w kolejnych językach, Mikołaju.
4: Tak, i tak naprawdę niestety niewiele wiemy, bo ogłoszenie oczywiście prasowe Netflixa się pojawiło z okazji Światowego Dnia Dostępności, że ta audiodeskrypcja się pojawi, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a i bodajże do końca 2023 roku będzie to gdzieś tam sukcesywnie wprowadzane. Ma się temat dotyczyć tak zwanych Netflix Originals, czyli produkcji tworzonych albo bezpośrednio przez Netflixa, albo na zlecenie Netflixa i dostępnych, jeżeli nie tylko, to przynajmniej głównie na Netflixie, w większości przypadków właśnie tylko na Netflixie. Czyli to jest takie słynne seriale, o których się mówi, że są na Netflixie w tych czasach, to są właśnie najczęściej Netflix Originals. Bo do tej pory w dokumencie Guidelines for Audiodescription, czyli wytyczne dla audiodeskrypcji Netflixa, który jest dostępny publicznie, było powiedziane, że na audiodeskrypcji to się robi w głównym języku, w którym powstaje serial. Czyli jeżeli serial powstaje, jeżeli głównym językiem serialu jest na przykład angielski, to audiodeskrypcja jest po angielsku i po raczej żadnemu innemu. Jeżeli głównym językiem serialu lub filmu jest polski, to audiodeskrypcja jest po polsku i wtedy jej na przykład nie ma po angielsku. Czasami się robiło tej reguły wyjątki.
3: Squid Game chociażby.
4: Squid Game, od chociażby nasz Squid Game, który był na początku tylko z deskrypcją koreańską, ale przez to, że on się tak bardzo spopularyzował i stał się chyba najpopularniejszym serialem w ogóle Netflixa, jaki był, to w końcu, prędzej czy później, ktoś tam się w tym Netflixie ugiął, posłuchał użytkowników i zrobił tam kilka dodatkowych języków. Polskiego to chyba z tego co wiem nigdy nie było, ale angielski, hiszpański i jeszcze coś tam te skrypcje na przykład dostało. I teraz właśnie ma się to zmienić. Problem niestety jest taki, że nie wiemy za bardzo, jakie języki. Mówi się o hiszpańskim, francuskim, portugalskim, koreańskim, że te na pewno, ale ma być tego więcej. Jakieś ogłoszenia mówią o 10 dodatkowych językach, jakieś widziałem wzmianki o 20, nie dodatkowych 20. Więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to będą wszystkie takie same języki dla wszystkich tych seriali? Czy część seriali będzie dostawała takie języki, a część inne? Czy to będzie kwestia nowych produkcji, czy to będzie kwestia produkcji obecnych? Tak naprawdę niewiele wiemy. Nie wiemy też, czy język polski będzie jakby wliczony w to, w tę listę, bo mówię, pełnej listy nie mamy i nie wiemy nawet, czy ta pełna lista będzie się zmieniać z serialu na serial. Netflix Polska też tweetował o tym fakcie, że audiodeskrypcja będzie w wielu nowych językach, ale nie uściślono na profilu Netflix Polska, czy temat dotyczy języka polskiego, czy nie. No więc tak naprawdę myślę, że poczekamy, zobaczymy. Te języki mają dochodzić gdzieś tam na przestrzeni czasu. To nie będzie tak, że to się wszystko naraz pojawi, więc no na początku to mają być właśnie te, które gdzieś tam wymieniono. No co będzie dalej, to myślę, że się okaże. Ale no dobrze o tyle, że Netflix zrezygnował już z tej polityki. Jeden serial, jeden język, jeden film, jeden język. I ja nadal liczę, że chociażby taki Wiedźmin no dostanie kiedyś tę polską deskrypcję, bo tutaj to już by naprawdę wypadało, żeby się ona jakby pojawiła.
3: Swoją drogą, tak a propos napisów i audiodeskrypcji i tego wszystkiego, co oferuje Netflix, to bardzo spodobał mi się tytuł w wirtualnych mediach, które też o tym postanowiły napisać, tylko mam wrażenie, że za to wziął się ktoś, kto od dostępności pojęcia nie miał zupełnie i wyszedł z tego bardzo zabawny tytuł. Jak dobrze pamiętam, to on brzmiał: Netflix chce pomóc niedosłyszącym czy niesłyszącym, autodeskrypcja w 10 nowych językach. Tu zostało wymieszane absolutnie wszystko.
4: Nie wiem, czy ja kiedykolwiek mówiłem o tym na antenie, ale została mi podesłana bodajże przez jedną z słuchaczek, tutaj pozdrawiamy, taka informacja w pewnym momencie. Fragment z pomocy do HBO Maxa polskiej, gdzie było opisane w dokumentacji, jak zmniejszyć i zwiększyć czcionkę audiodeskrypcji, która ma pomagać osobom niesłyszącym.
3: Fantastycznie.
4: Więc tak, to jest bardzo częsty problem. To samo na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj informacje o nowościach, które firma Apple wprowadziła i o funkcji wykrywania drzwi, która ma się w iOSie pojawić. Ja oczywiście, no, moim głównym źródłem tych informacji był anglojęzyczny artykuł prasowy wydany przez Apple bezpośrednio, bo ja staram się zawsze z pierwotnego źródła informacje brać. No, szkoda tylko tych, którzy języka angielskiego nie znają, a nas nie słuchają, bo chociażby polski portal spidersweb.pl też podał tego newsa, ale podał go tam z kilkoma błędami. Od chociażby było wspomniane, że ta nowość ma się pojawić w aplikacji Miarka, a nie w aplikacji Magnifier. Nie wiem, jak ona się w polsku nazywa. Lupa, powiększalnik, coś takiego. Ale na pewno nie jest to aplikacja Miarka, która jest jakby zupełnie inną aplikacją. Więc no niestety ja zawsze na polskie źródła newsowe patrzę z bardzo dużym przymrużeniem oka, zwłaszcza jeżeli no źródła,
3: jeżeli
4: nie
3: to nie jest informacja oryginalnie
4: dokładnie
3: pochodząca z Polski, bo
4: Polski,
3: zawsze,
4: tak,
3: bo większość tych wszystkich portali technologicznych no po prostu czerpie informacje z innych miejsc.
4: Dokładnie,
3: i no to jest, wrzucają sobie albo to nawet tłumaczą sami,
5: i to jest
3: no
5: głuchy telefon.
3: Bo to oczywiście no przecież nie jest tak, że ludzie w Polsce angielskiego nie znają, tylko są pewne niuanse, które po prostu no jak się nie wie, o czym się pisze, to może można popełnić błędy.
5: I no tak, bo jeżeli...
3: podejrzewam, że tego mogło być całkiem sporo przy okazji Global Accessibility Day, bo wszyscy chcieli pisać o dostępności i dobrze, że pisali o dostępności, no tylko żeby jeszcze jakoś tak może trochę merytorycznej konsultacji w tej kwestii. Paulino, już ci oddaję głos.
5: Tak, jeżeli sobie weźmiemy takie słowo autodeskrypcja pod lupę, no to tak, no automatyczne napisy, czyli przetwarzanie przez jakąś sztuczną inteligencję, która będzie robiła napisy i tych napisów będzie więcej, ale super. Tylko, nie wiem, no właśnie to chyba jakiś jest głuchy telefon, po prostu jeden portal na innym, jakby autor jednego portalu na innym portalu przeczytał, że jest autodeskrypcja, nie sprawdził źródła, też napisał autodeskrypcji.
3: Szczególnie, jakby... że to się może ludziom, którzy nie są świadomi, to wydawać gdzieś tam, jak przeczytają to w pierwszym newsie, a dobra, ktoś się pomylił i zamiast, i pewnie jakaś autokorekta coś zmieniła i zamiast audio powinno być auto. Bo teraz to wszystko tak się samo dzieje. To pewnie tu też ma być auto. I potem to leci niestety.
5: No, niestety właśnie o to chodzi, że na przykład też jak mamy taki problem, no to nie wiem, załóżmy, że mamy osobę z rodziny czy znajomego, kogoś niewidomego, kto w sumie jakby nie patrzy na te nasze podcasty i inne projekty dla niewidomych, tylko właśnie czerpie informacje od rodziny i znajomych. No to właśnie jak się gdzieś tam natknie na artykuł o niewidomym, to się da linka, no ale skoro nie do słyszących tylko to dotyczy, no to jakby nie dla nas, nie? I od razu się po prostu przemyka dalej. I się traci na tym, no ale
4: inną sprawą jest to, co jak zacząłem kiedyś powtarzać po prostu, że projekty dla niewidomych dzielą się na dwie kategorie. Te, które są fajne i przynoszą jakieś skutki, i te, które są medialne i są robione przez jakieś uniwersytety. Bo co ja widzę, mainstreamowe media piszące o niewidomych, to ja widzę, Politechnika stworzyła projekt 1500 mówiącej laski dla niewidomych, która będzie wykrywać przeszkody i informować o tym wibracją. I to jest w ogóle rewolucyjne i nigdy wcześniej takiego czegoś nie było i super, od jutra niewidomi staną się po prostu owidzą.
5: Prawie, tak? Że widzący, tak.
4: Dokładnie. Ja przecież nawet jako dziecko małe brałem udział w testach jakiegoś projektu, co w ogóle chory pomysł był, jakiś skanowanie nut i robienie z tego jakiejś gry dla dzieci, to w ogóle na początku projekt miał być odpowiednikiem Goodfilla, czyli no czymś, co faktycznie mogłoby mieć sens. Potem stał się z tego jakiś dziwny projekt dla dzieci, co ja z tej perspektywy uważam, że kompletnie nie ma sensu. Od chociażby obsługa tej aplikacji polegała na tym, że po aplikacji poruszaliśmy się myszką, najeżdżaliśmy na ikonę i jak najechaliśmy na tę ikonę, to nam powiedziało, co to jest. Ale przez to, że ja byłem chyba, mam takie wrażenie, pierwszym niewidomym, który się z tą łapką faktycznie zetknął jako niewidomy, to ich dopiero po spotkaniu ze mną oświeciło, że aha, ale to niewidomi nie używają myszki, tylko klawiatury. I jakby wtedy no, postanowili, że coś dopiero zmienią. I oczywiście o tym projekcie było też swego czasu głośno w mediach. Oni wygrali w ogóle jakiś konkurs w Egipcie na najbardziej tam innowacyjną jakąś technologię, czegoś tam. Prezydent Egiptu im wręczał nagrodę. Polskie media o tym, no za tamtych czasów to był rok, nie wiem, 2007, 2008, sporo mówiły, a projekt tak naprawdę do niczego się nie nadawał. I ja mam wrażenie, że to jest niestety dość częste, że po prostu nie ma w tych mediach polskich nikogo, kto by się na tym temacie znał. I tam to, co się tam dzieje, to jest czasem po prostu żenada.
3: Ja się tylko zastanawiam, jakie to ma przełożenie na inne grupy niepełnosprawności, bo przecież nie tylko dla niewidomych różne rzeczy się robi i podejrzewam, że my nie jesteśmy w tym wszystkim odosobnieni, bo też i dla innych osób z innymi niepełnosprawnościami może być podobnie. My po prostu też nie mamy takiej świadomości, no bo raz, że nie wiemy, czego tamte osoby potrzebują, bo to przecież nie jest tak, że ktoś, kto nie widzi, to zna wszystkie niepełnosprawności i ich potrzeby, no bo tak nie jest, jak się w tym nie specjalizuje, a rzadko kto się specjalizuje, no to w myśl zasady bliższa ciału koszula to zna swoje podwórko i swoje ograniczenia, możliwości i też zapotrzebowanie, więc ja przypuszczam, że może być i podobnie w innych przypadkach.
4: Ale mnie to jakby też trochę skłoniło ostatnio do refleksji, że słyszą dziennikarzy dyskutujących, nie wiem, o katastrofach lotniczych albo wydobyciu węgla brunatnego, to ja się tak zacząłem zastanawiać, ile ci ludzie tak naprawdę wiedzą i na ile tym informacjom można ufać, bo ja wiedząc, jak informacje z naszego podwórka są zniekształcane i ile one mają bardzo często wspólnego z prawdą, no zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda właśnie z działkami, nawet niekoniecznie dotyczącymi innych niepełnosprawności, ale w ogóle jakichkolwiek innych branż, o których ja no nie mam jakiegoś większego pojęcia.
3: To też jeszcze zależy, bo słuchajcie, mamy tak zwanych media workerów i to są ludzie w dzisiejszych czasach rzeczywiście tacy, którzy po prostu zajmują się produkowaniem na kilometry różnych artykułów, żeby to się klikało i tak dalej, a dziennikarz jednak no, ma to do siebie i taka jest no, jakaś tam powiedzmy etyka tego zawodu i tak i sztuka dziennikarska, że dziennikarz nie musi się na wszystkim oczywiście znać. Są dziennikarze, którzy się przecież specjalizują w różnych rzeczach. Są dziennikarze ekonomiczni, jacyś tam gospodarczy, technologiczni zresztą też. Natomiast dziennikarz przede wszystkim to powinien zadawać pytania. Nie stawiać tezy, tylko zadawać pytania. I na podstawie tych pytań wyciągać wnioski. Tylko w dzisiejszych czasach, kiedy liczy się tak naprawdę szybkość przekazywania informacji, mało kto ma na to czas i mało komu się na coś takiego pozwala. I niestety obawiam się, że to jest problem.
2: To co? Przechodzimy dalej do newsów następnych. Chyba tak, będziemy trochę mniej technologicznie, ale za to kilka takich rzeczowych, ścisłych informacji związanych z rentą, bo od czerwca są nowe limity dorabiania, zresztą jak co kwartał te nowe limity są, a jakie to już wie Paulina.
5: No tak, ten news w przeciwieństwie do poprzedniego raczej nie będzie skłaniał do refleksji i będzie tylko podaniem suchych faktów, bo tu większej filozofii nie ma. Otóż w związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia, właśnie jak co kwartał, zmieniają nam się limity i 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszone za pierwszy kwartał 2022 roku będzie wynosiło, wynosi 4364,70 zł. A więc przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty w tym systemie złotówka do złotówki. Natomiast 130% tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiło 8105,80 zł. I wiadomo, jeżeli będziemy otrzymywali większe wynagrodzenie, no to już nasza emerytura czy też renta zostanie zawieszona.
2: I też warto pamiętać, że od tego roku renta socjalna również funkcjonuje w taki sposób, że jest powyżej tych 70%, no
3: nie jest zawieszana całkowicie.
2: Nie jest zawieszana całkowicie, tylko częściowo. No,
3: tak.
2: Jest tak jak w przypadku pozostałych, także obie te kwoty zaczynają, przynajmniej dla tych, którzy zarabiają takie pieniądze, zaczynają mieć znaczenie. I znowu powita nas technologia, tym razem gry Sonar Islands. Na temat tej gry już mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie i doszły nowości.
3: Tak, doszła konkretnie jedna nowość, a właściwie to nawet jeszcze nie do końca wiadomo, czy ona już jest obecna, bo ja w Sonar Islands nie gram, natomiast wiem, że na koniec maja ta nowość jest przewidywana, mianowicie takie wydarzenia tak zwane czasowe, czyli coś, co będzie się na tych wyspach odbywało co jakiś czas i prawdopodobnie też będzie można, przynajmniej tak to zrozumiałem i z tego wnioskuję, że będzie można jakoś tam się w tym również ścigać, będzie można w tym rywalizować. Pierwszym takim wydarzeniem i pierwszą taką rzeczą, która będzie dostępna i na stronie gry jest zresztą pokazane demo tego, jak to będzie wyglądało, jest przejażdżka kolejką podziemną. Za pomocą naszego telefonu będziemy musieli tam przełączać różne przyciski, zmieniać prędkość, kierunek, no i uważać na różnego rodzaju przeszkody, na przykład jakaś farma nietoperzy gdzieś tam jakaś będzie na nas czyhać i trzeba będzie na to uważać i inne różnego rodzaju rzeczy, także jeżeli korzystacie z gry Sonar Islands, no to wypatrujcie tego, bo być może to już jest, a być może dopiero za moment się pojawi, ale tak jak wspomniałem, do końca maja chcą się z tą produkcją uporać.
2: NVDA co jakiś czas pojawia się nowa wersja, no i teraz też pojawiła się wersja 2022.1. Mikołaju, co nowego?
4: No właśnie. Pierwsza i najważniejsza nowość, tak naprawdę my już wspominaliśmy o tej wersji przy którejś z bet, ale jakby przypomnijmy, pierwsza i najważniejsza nowość, znowu przestają działać dodatki, znowu to samo, znowu musimy sobie te dodatki poaktualizować, znowu musimy liczyć na to, że kiedyś, prędzej czy później pojawią się wersje, które będą kompatybilne, co wcale nie jest takie oczywiste. Dziś się podobno pokazała wersja nowa od Code Factory wokalizerów, kompatybilna. Mimo, że na stronie jest napisane, że jest stara i nie jest kompatybilna, to jak się ją pobierze, to podobno jest nowa i jest kompatybilna. Ja nie wiem, ja nie używam, nie posiadam nawet licencji, ale jeżeli ktoś używa i taką posiada, to podobno jest dostępna nowa wersja. Okazuje się, że w niektórych dodatkach to tak naprawdę żadnej aktualizacji nie potrzeba, ale jeżeli NVDA nie ma adnotacji, że dany dodatek był testowany z wersją 2022.1, to go nie przyjmie. W związku z czym zaczęły się pojawiać nawet jakieś dodatki stworzone przez bodajże hiszpańskojęzyczną społeczność NVDA, które zwiększają nam wersję w tak zwanym manifestie, czyli w informacjach o dodatku, wersję, z którą ten dodatek ma teoretycznie działać do tej najnowszej 2022.1. No i wtedy jest duża szansa, że mimo, że ten dodatek no, nie był aktualizowany do tej wersji, to jednak będzie działał. No czasami oczywiście nie, bo jeżeli ten dodatek faktycznie korzystał z jakiegokolwiek mechanizmu, który w tej wersji już nie jest obecny, no to wiadomo, że będzie się sypał, ale nadal jest szansa, że chociaż w jakiejś części będziemy go mogli użyć. No, czy to jest fajne? Coraz więcej się zaczyna na ten temat pojawiać dyskusji, że co roku takie aktualizacje wymuszające gdzieś tam zmiany dodatków, wymuszające na deweloperach ciągle podążanie gdzieś tam za modą, podążanie za trendem i podążanie za tym, co robi NVDA, to nie jest najlepszy pomysł. No ale mamy co mamy i niestety musimy się z tym w ten czy inny sposób liczyć. Ale co w tym wydaniu nowego, z czego możemy być zadowoleni? Mamy wsparcie domyślnie włączone dla UIA, dla najnowszych wersji programu Microsoft Office. Uwaga, tylko i wyłącznie na systemie Windows 11. Czyli tutaj się zaczyna no, pierwsza nowość w NVDA-u, która dotyczy tylko i wyłącznie systemów Windows 11. I co to wsparcie nam daje? To wsparcie daje nam nie mniej, nie więcej to, że Office działa z NVDA-em zdecydowanie szybciej, jest zdecydowanie responsywniejszy i można z niego sobie wygodniej korzystać, zwłaszcza na przykład w jakichś dużych dokumentach Worda, to UIA faktycznie pomagało, bo ono do niedawna było gdzieś tam bardzo głęboko w zaawansowanych opcjach schowane. No teraz dla tych odpowiednich wersji będzie ono nam się samo włączało. Ponadto mamy poprawki do sterowników dla monitorów brajlowskich firmy Seca, Pappenmeier oraz nowych monitorów brajlowskich zgodnych ze standardem HID Braille, no czyli w tym momencie HumanWare, w tym momencie APH. Mamy jeszcze poprawki dla aplikacji Windows 11, takich jak na przykład kalkulator, terminal czy panel emoji. Poprawiono również syntezator mowy Aspic & G, zaktualizowano go do nowej wersji. Zaktualizowano również bibliotekę LibLouis odpowiedzialną za wyświetlanie i wprowadzanie Braille'a i w niej pojawiły się nowe tablice dla języków japońskiego, niemieckiego i katalońskiego. To są najważniejsze aktualizacje i najważniejsze nowości, które się w NVDA pojawiły. Oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie w menu pomoc, tam znajdziemy pełną listę zmian, gdzie każdy jeden poprawiony błąd, każda zmiana deweloperska, każda jedna nowa funkcja jest szczegółowo opisana z odnośnikami nawet do portalu GitHub, gdzie dokumentuje się wszystkie elementy, że tak powiem, nad którymi pracuje się, wszystkie błędy, wszystkie poprawki, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie kolejne nowości się pojawiły, to odsyłam do tego właśnie materiału.
3: A ja zaglądam teraz na Facebooka, bo tutaj mamy dwie wypowiedzi od naszego słuchacza Łukasza. Takie gorzkie słowa a propos technologii dla osób z niepełnosprawnościami, bo Łukasz napisał tak. Nieważni są odbiorcy programu, ważne jest, żeby dotacja się zgadzała. I druga wypowiedź od Łukasza. Tworzenie technologii dla niepełnosprawnych to jest dobry sposób na robienie kasy na dotacjach, dlatego często są to buble, które rzadko kiedy są konsultowane. Najważniejsze, żeby dotacja wpłynęła. To znaczy, na pewno coś w tym jest, bo to jak zawsze mówią, że to prawda leży po środku i coś w tym z pewnością też jest, ale należy pamiętać też o drugiej stronie tego medalu, mianowicie o tym, że osób chociażby niewidomych to też znowu nie ma aż tak wiele, żeby jakąś zaawansowaną technologię zrobić tanio. I tu zdecydowanie trzeba też ciąć koszty, żeby i nie można sobie poświęcić tak wiele czasu, energii, czy zasobów ludzkich chociażby na wyprodukowanie, jeżeli to ma być taka bezpośrednio technologia dla nas, na wyprodukowanie takiej technologii, którą byśmy jakoś bardzo super przetestowali. A potem niestety kończy się to też tak, że po jakimś czasie, dana technologia, dane rozwiązanie jest porzucane, bo się okazuje, że biznes nie wypalił. Więc tu
2: jest jeszcze jedna rzecz. Bo byłem swego czasu w grupie testerskiej Sync Assistant Move. To nie jest sprzęt, tylko program, ale myślę, że problem może dotykać niejednego sprzętu dla niewidomych. Otóż w tej grupie były osoby, które się na orientacji, na nawigacji z GPS-em niemalże wychowały, może to za duże słowo, bo to nie jest jakoś od dawien dawna może. Niemniej od momentu, kiedy te rozwiązania weszły jakkolwiek dedykowane dla niewidomych jeszcze na Symbiana, to ci ludzie zaczęli tego używać. W związku z powyższym dla beta testerów tej aplikacji nie było rzeczy, że się tak wyrażę, trudnych.
3: Bo byli przyzwyczajeni do tego, że to nie takie rzeczy trzeba było kiedyś robić.
2: Dokładnie. W związku z powyższym pamiętam jak dziś, że było wielkie parcie na wprowadzanie nowych funkcji, nie było parcia na takie ogarnianie chociażby interfejsu, czyli wyglądu aplikacji.
3: Żeby to było przyjazne dla użytkownika.
2: Dokładnie tak. W związku z powyższym aplikacja jak była zaprojektowana w 2000, nie pamiętam czy 9, czy 8, czy którymś tam roku, kiedy nie było chociażby pobierania punktów z internetu, chyba nie było na pewno wyznaczenia tras i różnych takich historii, jakichś tam skrzyżowań, opisów, coś. I nagle się to pojawiło i aplikacja zyskała dziwne różne komunikaty, o których zresztą też mówiliśmy. No i to się niestety wzięło stąd, że mówiło się, dobra, później się to wszystko uporządkuje, bo jeszcze to trzeba wprowadzić. I deweloper zaczął wprowadzać te zmiany, ale w pewnym momencie skończyła się kasa od PFRON-u, czy tam z jakiegoś projektu, z którego to wszystko było dofinansowywane. Więc jak skończyły się pieniądze, to i skończyła się praca nad aplikacją. Ona została taka w połowie rozgrzebana. Ileś funkcji zostało dodanych, pomocy w Androidzie chyba nie ma do tej pory i to wszystko niestety, znaczy wszystko, częściowo podejrzewam, zostało to spowodowane tym, że beta testerzy mówili, dobra, wygląd tam wyglądem, ale to trzeba po prostu dodać tych funkcji 1500-1900.
3: Natomiast tu trzeba tą oddać sprawiedliwość, że Sync Assistant Move jest cały czas rozwijany. Tam wychodzą nowe wersje na iOS-a i na Androida. Pytanie, czy w takim tempie, w jakim był rozwijany kiedyś? No to jest
2: na pewno nie.
3: To jest pytanie do twórców.
2: To już na pewno nie. Dlatego, że no pamiętam, jak był rozwijany w 2016 roku, gdzie pojawił się na Androida i właśnie była grupa testerów. I tam naprawdę co kilka miesięcy to był spory postęp. Jakieś kilka nowych funkcji zostało dodanych. Natomiast od tego czasu do dzisiaj to w zasadzie jest taki postęp jak wtedy, no nie wiem, może w pół roku.
5: Okej, tylko teraz jest pytanie. Skoro było wiadomo, że jest to finansowane i w pewnym czasie są pieniądze, a w pewnym czasie ich nie będzie, to czy wolimy mieć aplikację w zasadzie jak każdą inną, bez niczego wyróżniającego się, ale z super hiper wyglądem, czy aplikację, do której trzeba się przyzwyczaić, ale która ma pewne rzeczy, które są przydatne?
2: Bo zresztą jakby nawet nie chodzi o super hiper wygląd, tylko tu chodzi o to, żeby ta aplikacja była możliwa do skorzystania jakby przez użytkowników, którzy nie są geekami i nie wymaga szkolenia z używania tej aplikacji. Bo teraz jest tak naprawdę tak, że mało kto, nawet z osób, które dobrze ogarniają smartfony, będzie w stanie pobrać sobie Sync Assistant Move i zacząć go od tak po prostu używać. Bo tam jest ileś różnych pojęć, które nie są nigdzie wyjaśnione. No, chociażby słynne kafelki, chociażby słynny komunikat pozostało 300 metrów do skręć prawo na godzinie 11. I co ten komunikat oznacza? Ja wiem, ale kto pobierając na świeżą aplikację domyśli się, że zakręt w prawo jest 300 metrów, ten punkt w stosunku do naszego kierunku jest na godzinie 11. To jest coś, co nie brzmi jakoś super logicznie. I to chociażby zmienić, tak? Co nie zostało zmienione przez lat 6 czy 7, odkąd wyszła ta funkcja. I no, myślę, że ten program już dawno jest na tyle fajny, że można go używać. No tylko, że z jakichś tam różnych przyczyn nie zostało dodane właśnie chociażby coś takiego, żeby taki zwykły, przeciętny człowiek niewidomy mógł sobie pobrać tę aplikację i po prostu używać.
5: Problem tłumaczenia. To nie jest problem dewelopera.
2: Jakiego tłumaczenia?
5: No, jeżeli mamy.
3: Nie,
5: na przykład
3: to jest kwestia.
2: To jest aplikacja polska.
3: To jest kwestia interfejsu, to jest kwestia jakiejś takiej przyjazności dla użytkownika. To jest cała sztuka, tak? Też tworzenia takich przyjaznych aplikacji.
5: Nie, ja wiem.
2: Bo
5: super,
2: też trzeba pamiętać, że z tego co wiem, mało który.
5: Najważniejsze są funkcje i jakby kosmetykę. Można zrobić później, jakby to, że ktoś.
2: No właśnie, oni też wyszli z takiego założenia, tylko potem się skończyły na to pieniądze.
5: Tylko, że to, że ktoś jej nie zrobił, no tak by łatwiej jest.
2: I efekt jest
5: rozwinąć
2: taki,
5: kosmetykę niż rozwinąć funkcję bez pieniędzy.
2: Może i łatwiej, ale przez 6 lat to nie zostało zrobione.
4: I efekt jest taki, że mało kto wie w ogóle, co z tą aplikacją zrobić, jak jej używać.
2: I mało kto ją w ogóle pobiera i prawie nikt jej nie poleca. W zasadzie prawie każdy jej nie poleca, bo ją pobrał. Mówił, że ta aplikacja się do niczego nie nadaje, jest nielogiczna, głupia, dziwna i zbugowana. Pamiętam, jak szkoliłem różne osoby z nawigacji. To były często osoby. No, co nie dziwne. Mało, znaczy raczej jeżeli ktoś idzie na szkolenie z GPS-a czy ze używania smartfona, to raczej nie czuje się na tyle dobrze w temacie, żeby sobie to samemu zrobić. Więc tam przychodziły osoby, które się nie bardzo znają i jak pokazywałem Smyk Assistant Move, to było ale coś innego to jest? No i tak się kończyło. Prawie nikt nie zaczął tego używać. No i efekt jest taki, że no niestety aplikacja, która mogłaby być używana przez bardzo wiele osób, jest praktycznie nieznana. To znaczy nawet jeżeli jest znana, to tak negatywnie, że tego nie instalujcie. I to naprawdę sporo osób, myślę tak ma. Mimo tego, że aplikacja naprawdę ma sporo różnych fajnych funkcji i niestety to mnie też trochę nauczyło, że bardzo ważne w projektowaniu aplikacji jest to, żeby aplikacja była intuicyjna. Tak? Nie chodzi, żeby to wyglądało super albo miało jakieś dźwięki ekstra, tylko po prostu, żeby była intuicyjna w używaniu, oprócz tego, że jest funkcjonalna.
3: Bo też my te dwa warunki
2: muszą zostać spełnione i mało kto te warunki spełnia. Podejrzewam, że też niestety dlatego, że mało kogo z deweloperów różnych urządzeń dla niewidomych stać na to, żeby zatrudnić chociażby człowieka, który się na tym zna i powie, to jest intuicyjne, to się ludziom spodoba, to raczej nie.
4: I też mam wrażenie, że mało jest ludzi, którzy w ogóle wiedzą, jak robić intuicyjny interfejs użytkowników dla niewidomych. Prawda. Bo przez jakby designera interfejsów to ja rozumiem niestety człowieka, który wie, że w tym miejscu powinno się użyć czerwonego, bo na to reaguje wzrok ludzki tak i tak dalej. A są takie kwestie, jak chociażby, nie wiem, gdzie dźwięki, gdzie mowa, gdzie użyć, powiedzmy, w przypadku tych urządzeń dla niewidomych, gdzie lepiej mieć na przykład osobny przycisk, gdzie lepiej mieć menu. No i potem mamy takie potworki w rodzaju ikona, którego ja ostatnio widziałem, zwanego także Braille Plusem, który był pięknym notatnikiem braille'owskim. Naprawdę idea, pomysł to tam był po prostu cudowny. Ja bardzo żałuję, że w dzisiejszych czasach nie ma takich urządzeń.
3: Tak, bo to było super.
4: Ale intuicyjność tego interfejsu.
3: No żadna.
4: Ojej,
3: żadna, bo tam była, Mikołaju, dobrze pamiętam, klawiatura taka jak w telefonie i po prostu wciskało się odpowiednie kombinacje tych cyferek, żeby to uruchomić, jakąś konkretną funkcję.
4: Nie dość, że klawiatura jak w telefonie, jeden przycisk OK, drugi przycisk Enter, do tego jak się urządzenie obróci poziomo, klawiatura brajlowska, jakby, wiesz, masz urządzenie obrócone pionowo, klawiatura jak w telefonie, ale na prawej krawędzi spacja, na lewej krawędzi 6 przycisków brajlowskich, obracamy urządzenie poziomo i możemy z niego korzystać jakby z drugiej klawiatury, jak od klawiatury brajlowskiej.
3: I teraz ja coś
4: I teraz ja wam
3: coś powiem. Ja się nawet zastanawiałem przez chwilę, to było w 2000 bodajże, 8 czy 7 roku, kiedy ten ikon wchodził do Polski, wyprzedzam swoją własną myśl, kiedy ten ikon był popularny i był prezentowany, czy nie warto by było go zlokalizować właśnie na język polski, czy nie wejść we współpracę?
2: O tym jeszcze rozmawialiśmy na tym toku,
3: bo to było dla mnie super urządzenie, jak ja słuchałem tego podcastu i bo tam było ileś tych prezentacji na Blind Kulteku i powiem szczerze, ja wtedy nawet w ogóle, zobaczcie jak to się zmieniła optyka nasza, jak nas te urządzenia współczesne jednak trochę rozleniwiły, bo ja wtedy w życiu nie pomyślałem, że to jest trudne, że to jest jakieś nielogiczne, że to jest ciężkie. Ja myślałem wtedy tak, no dobra, no to się trzeba po prostu tych skrótów nauczyć. I już, bo miałem wcześniej na przykład notatnik brajlowski, który też ode mnie wymagał tego, żeby się nauczyć skrótów. I dla mnie to było normalne, w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, że to może być problem. W dzisiejszych czasach,
5: trochę o tym mówię.
3: W dzisiejszych czasach to jest problem. W dzisiejszych czasach to jest jednak inaczej.
2: Wiesz, ale nawet w dzisiejszych czasach no chyba też nie o to chodzi, no bo my powiedzmy jeszcze się wychowaliśmy, czy nie wiem, czy wychowaliśmy, to jest dobre słowo, ale no, pamiętam jeszcze czasy, gdy DOS był w jakimś tam powszechnym użytku.
3: Oczywiście.
2: DOS to były komendy, tylko i wyłącznie. I okej, tylko ile wtedy osób korzystało z komputera? To nie było tak jak dzisiaj, że komputer czy smartfon miał absolutnie każdy, tylko to mimo wszystko trzeba się było tego nauczyć, w związku z czym próg wejścia był znacznie wyższy i używały te osoby tylko, znaczy tego tylko takie osoby, które, no właśnie, dla których to nie było problemem. Albo przynajmniej na tyle dużym problemem, że to był problem. W związku z powyższym, my takie urządzenie, gdyby nawet powstało dzisiaj, no okej, byśmy ogarnęli, ale ile osób jest dzisiaj, które używają właśnie smartfona, komputera i różnych takich rzeczy, które by tego nie ogarnęły, bo po prostu, no teraz jest menu, nic nie trzeba pamiętać.
3: Wiesz co, Tomek, ale ja też, oczywiście, jakby trzeba było i jakby przeważyło to jakby plusy nad minusami,

0: Tylko tu też jest słowo klucz, niewielka funkcjonalność. Bo wtedy ten icon to wcale nie miał takiej niewielkiej funkcjonalności.
1: Nie, no to była, to jak dla mnie to było wow po prostu, jak porównywałem sobie do dostępnych ówcześnie notatników brajlowskich i do tego, co one mogły, a jeszcze zderzyć to cenowo, bo to naprawdę było atrakcyjne też i pod tym względem.
0: To się zgadza. Tak. No w każdym razie no, efekt jest taki, że fajnie by było, gdyby któryś z producentów mimo wszystko troszkę pomyślał nad intuicyjnością tego, bo tu się też sporo rozmija i dlatego między innymi podejrzewam też, że wygrywają urządzenia typu czytak, które są, no nie oszukujmy się, bardzo mało funkcjonalne, ale są tak proste, że osoby starsze, a pamiętajmy, że co najmniej połowa, jak nie większość niewidomych, to są generalnie osoby starsze. W związku z powyższym, z biznesowego punktu widzenia, żeby takie urządzenie sprzedać, musi się spodobać większości. Kto to jest większość? Większość to są osoby, które nie ogarniają. I tym osobom urządzenie musi być przydatne.
1: A tymczasem mamy telefon. Kogo witamy?
2: Cześć, Łukasz Kowalczyk, witam was.
1: Witaj, Łukaszu.
2: Sekret, znany też jako administrator grupy facebookowej Towarzyska. Ja chciałem się odnieść tutaj do tego poprzedniego tematu, który poruszaliście odnośnie finansowania dotacji. Słuchajcie, to nieważne jest, żeby to było funkcjonalne, ważne, żeby się dotacje zgadzały, żeby kaska na koncie była. I to jest najważniejsze. Zatrudnia się osoby, które stworzą ten produkt, ale się tego nie sprawdza z docelowym klientem. Bo to osoby widzące oceniają wszystkie konkursy, co prowadzone przez stowarzyszenia, generalnie gdzie są osoby widzące, zwłaszcza za granicą i nikogo to nie obchodzi, że to nie jest funkcjonalne. Ważne, że mamy o czym mówić i mamy z czego wziąć kasę. Co do funkcjonalności sprzętu, no ten nieszczęsny czytak, on jest prosty jak budowa cepa, to prawda. Ale no ma wiele niedogodności, choćby to, że nie można przyspieszać odtwarzania. To już przecież wszyscy, którzy wiedzą, znają się, dzwonili, prosili, obiecywano i tak od 6 lat nic się w tym temacie nie zrobiło.
1: Łukaszu, ja tylko wejdę w słowo, bo nie do końca jest tak, jak o tym mówisz i to akurat wiem z pewnego źródła. Nie jestem co prawda upoważniony do rzucania konkretnymi nazwiskami, natomiast wiem, że przynajmniej w Polsce w komisjach i do komisji, które są gdzieś tam powiedzmy przy zdawaniu publicznych środków i oceniają sensowność nawet jakiegoś rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, są na pewno, wiem o jednej osobie co najmniej, która jest osobą niewidomą i jest tak zwanym ekspertem. I też wiem, że za granicą też się to stosuje i są miejsca, gdzie można się nawet zarejestrować, wskazać jakąś tam swoją umiejętność, wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I później może być na przykład tak, że ktoś do nas, powiedzmy, czy z Komisji Europejskiej, czy skądś tam się zgłosi, bo są jakieś... powiedzmy, jest jakiś konkurs grantowy, gdzie przyznaje się pieniądze i później i po prostu ktoś złożył taki i taki wniosek. Jesteśmy proszeni o to, żeby się wypowiedzieć, zaopiniować to w jakikolwiek sposób, czy to w ogóle ma szansę powodzenia i czy to ma szansę przydania się. Tylko teraz kwestia jest... Tylko kwestia jest też taka, że bardzo często środki przeznacza się, i to też trzeba mieć na uwadze, środki przeznacza się często na tak zwane projekty badawcze. I często się mówi właśnie w mediach, że na jakimś tam instytucie wynaleziono coś, opracowano coś. Tak, ale to na razie jest prototyp. I teraz... I to nie tylko w przypadku naszym, w przypadku rozwiązań dla osób niewidomych. Tak jest w wielu innych przypadkach, że mamy jakieś mnóstwo urządzeń, mnóstwo jakichś czy patentów, innych rzeczy, a tak naprawdę produkuje się z tego wszystkiego ułamek, bo na to ma wpływ dużo różnych czynników. Po pierwsze, ludzie się zajmują często wymyślaniem różnych rzeczy i dobrze

0: się czują w nauce, źle się czują w biznesie. A i to jest myślę, że chyba taka najważniejsza rzecz. A teraz już słucham.
1: Dobrze, okej, ja się z tego zgodzę, tylko powiedz mi w takim razie, dlaczego do produkcji najczęściej trafiają produkty, które są, no powiedzmy sobie, częstokroć bublami i pozostawiają wiele do czynienia, a te wartościowe są odkładane na półkę, tak?
0: A znasz historię wartościowego produktu, który został odłożony na półkę, tak?
1: Wiesz co, kojarzy mi się, był taki młody wynalazca gdzieś z Podlasia i stworzył taki, można to sygnet do używania z gestami, z telefonem.
0: Masz na myśli Petrosa Psylosa.
1: Oczywiście, wiem,
0: Łukaszu, ale to ja podejrzewam, że to właśnie dlatego, że to rozwiązanie, to ta rzecz, to była, no ja nie chcę za niego mówić, ale mam gdzieś Petrosa, nawet w znajomych na Facebooku, i w sumie mogę go zapytać. Jak nie zapomnę, to zapytam, dlaczego to urządzenie nie zostało wprowadzone do produkcji. Ja mam podejrzenie takie, że Petros jest na chwilę obecną na razie na tym etapie nauki, wymyślania, opracowywania różnych rzeczy, i on w tym momencie jest zupełnie już na innym etapie swojej drogi, bo z tego co wiem, to on się teraz zajmuje jakąś sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi. To on sobie gdzieś tam wymyślił i on poszedł dalej, i jego w tym momencie to już w ogóle, mam wrażenie, że ta technologia dla osób niewidomych to już, tak, to już wyszło ze spektrum jego zainteresowań. On teraz zajmuje się zupełnie czym innym. Więc to też nie jest tak do końca z tymi różnymi rzeczami.
2: Jeśli mogę, zobacz sobie na przykład na jakieś różne technologie, konferencje technologiczne. Typu na przykład CES. Kiedyś robiliśmy z Pawłem Masarczykiem podcast o CES-ie w 2021 roku chyba. I zobacz sobie, spróbuj jakby sprawdzić, ile produktów, o których mówiliśmy, trafiło do sprzedaży. Też nie będzie ich wiele. No z tego co wiem, no to z perfumami trafiło, ten jakiś telewizor Samsunga, ale tak w zasadzie na tym koniec. Bo jakby nie tylko w świecie niewidomych są projekty, które brzmią super i nie trafiają do sprzedaży. To się dzieje wszędzie, bo ktoś ma głowę do tego, żeby coś wymyślić fajnego, opatentować, ale nie ma głowy do tego, żeby zastanawiać się, jak to sprzedać użytkownikom, jak to zrobić tak, żeby ludzie byli zainteresowani, jak to rozpropagować i tak dalej, bo właśnie ten człowiek, który to wymyślił, załóżmy, skupia się na tym, żeby poszerzać swój horyzont, żeby wymyślać coraz to nowe rzeczy, ale nie wprowadza ich na rynek.
0: I to dla niego wcale nie musi być priorytetem, bo on jeszcze tak naprawdę może uważać, że nie znalazł swojej drogi, i to, co on opracował, no fajnie, udało mi się coś wymyślić, ale ja idę dalej, bo to jeszcze nie jest to, co czuję, że chciałbym się tym zajmować przez dłuższy czas.
3: To jest jedno, poza tym też
1: Przepraszam, pozwólcie jeszcze, powiem jedną rzecz i się wyłączę, bo dzwonię z zagranicy i to... Chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o dostępność interfejsów i aplikacji, jedyna droga, żeby z tym walczyć, żeby to poprawiać, to zgłaszać to. Miałem problem z łączeniem się z bankiem Santanderem, bo tam był automat, który nie czekał, aż wprowadzimy PESEL, tylko po jakimś tam umówionym czasie resetował się. Zgłaszałem to kilkukrotnie, zostało to poprawione. Tak samo za apką od Orange'a. Z każdy jeden błąd gdzieś widziałem, brak kontrolek. Zgłaszać. Ludzie, którzy to piszą, owszem, gdzieś tam mają jakieś pojęcie. Są te wszystkie API, jeżeli chodzi o specyfikacje dla Apple'a, dla iPhone'ów i tak dalej, ale jeżeli się tego nie zgłasza, to oni nie widzą tego problemu, tak? Bo to nie jest ich priorytet. Ich priorytetem jest funkcjonalna, bezpieczna apka, ale to, żeby ona była funkcjonalna dla niewidomych, no to zostaje trochę po naszej stronie, żeby to zgłaszać, i te błędy są na szczęście poprawiane. To tyle
3: tak,
1: z mojej strony.
3: Pozdrawiam
1: was, trzymajcie się. No i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Dzięki Łukaszu za telefon, pozdrawiamy.
3: Tak, dobrze, że o tym mówisz, bo ja też już miałem kilka takich przypadków, gdzie coś zgłaszałem, Oczywiście nie zawsze było to poprawiane, ale no chociażby strona sklepu Stokrotka, gdzie się tam zamawiało jedzenie po jakichś tam moich uwagach, też coś tam zostało poprawione. Może nie jest to ideał, ale jest lepiej niż było. W związku z powyższym nieraz jest tak, że naprawdę wystarczy napisać. Nie zawsze oczywiście, niemniej napisanie do producenta naprawdę zajmuje 5 minut i może warto te 5 minut nieraz poświęcić, bo a nuż coś wyjdzie. Tak, zdecydowanie tak, potwierdzam. To co, przejdźmy może do kolejnych nowości. Tym razem zajmiemy się mapami dotykowymi dla niewidomych i też projektem badawczym, zdaje się, i tu będzie ogłoszenie, ale to Paulina więcej.
2: Tak, dzisiaj jakiś debatowy tyflo przegląd i w ramach mówienia o projektach robionych przez uniwersytety i w ramach mówienia o projektach badawczych chciałabym powiedzieć o projekcie, który jest rozpoczęty przez Wojską Akademię Techniczną we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. I cóż, nawet jeżeli ten projekt nic nam nie przyniesie, no to przynajmniej dla osób, które zostaną przebadane na 6 sesjach w Warszawie w oddziale Związku Niewidomych, będą płatne te sesje, więc jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej taki będzie profit. Natomiast tak, pierwsza sesja jest zaplanowana na czerwiec, lipiec tego roku. Generalnie projekt ma się odbyć w przeciągu tego i przyszłego roku. I cytując ogłoszenie, Państwa zadaniem będzie ocena proponowanych rozwiązań tyflograficznych w trakcie sesji badawczych i tutaj co będziemy oceniać. Zestawy znaków dotykowych i graficznych dla tyflomap w różnych skalach, tyflomap przygotowanych w różnych technikach druku, atlasów wybranych parków zaprojektowanych w określonych stylach. No i pozyskany materiał posłuży do celów naukowych, zanonimizowany. Kryteria: wiek od 15 do 65 lat, dysfunkcja narządu wzroku, czyli szukają osób niewidomych i osób słabowidzących. I taka osoba musi korzystać z materiałów brajlowskich i tyflograficznych, czyli dotykowe mapy i plany, rysunki wypukłe. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. To zaproszenie jest w aktualnościach PZN-u, mniej więcej na samej górze. Projekt nazywa się Rzeczy dla ludzi. Tam jest link do formularza na Google Docsie, no i jakby badacze skontaktują się z wybranymi osobami mailowo lub telefonicznie.
3: No, także zapraszamy na badania. A teraz pierwszy z chyba kilku newsów na temat Google, sklep Play tym razem i nowa kategoria dotycząca dostępności aplikacji.
4: Tak, właściwie kategorie, bo od niedawna aplikacje, a przynajmniej niektóre aplikacje, które coś z dostępnością mają wspólnego, mają mieć w sobie takie tagi właśnie dostępnościowe i klikając w ten tag będziemy mogli zobaczyć inne aplikacje, no, które posiadają ten sam tag. I kategorie jakby tych tagów, typy tych tagów mamy dwa. Po pierwsze, aplikacje, które są przeznaczone dla konkretnych grup, czyli aplikacje wspomagające osoby z problemami ze wzrokiem, aplikacje wspomagające osoby z problemami ze słuchem, aplikacje wspomagające osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi itd., itd. To są oczywiście wszystko osobne tagi. No i tutaj może być na przykład, nie wiem, czytnik ekranu, jakiś tester kolorów, jakaś aplikacja do nawigacji specjalnie dla niewidomych. A z drugiej strony będziemy mieli tagi aplikacji dostępnych dla poszczególnych grup osób, ale jakby wcale niekoniecznie dla nich szczególnie przeznaczonych, tylko po prostu dla nich dostępnych. Czyli na przykład aplikacje dostępne dla osób niewidomych, fajnie działające z czytnikami ekranu, aplikacje, nie wiem, fajnie działające dla osób głuchych i tak dalej. To jest, ja uważam, że bardzo fajna rzecz. To jest coś, czego w App Store do dziś brakuje, o co ludzie poniekąd prosili i to się poniekąd troszkę pojawiło, bo tam były jakieś takie listy aplikacji ogólnie wspomagających dostępność, ale takiej jako takiej kategorii dostępności nigdy nie było. No jest AppleVis w przypadku osób z dysfunkcją wzroku konkretnie, który jest dość potężny i on jakby sam w sobie ma tę bazę, ale no, to nie jest to samo. No i z tego co wiemy, przynajmniej na razie, deweloperzy nie mogą sami dodawać aplikacji do tych kategorii. To Google te aplikacje dodaje, jeżeli uzna, że są faktycznie warte, bo zaraz by się skończyło tak, że wszyscy deweloperzy by dodawali aplikacje do kategorii dostępne dla osób niewidomych, mimo że takie aplikacje by dostępne absolutnie nie były, no i wartość tej kategorii by spadła. No więc ja uważam, że bardzo dobrze, że coś takiego jest, chociaż jedna rzecz, w której Android zrobił coś dostępnościowego przed iOS-em.
3: No, tak.
2: Ale jeszcze doprecyzujmy, czy to jest jakby kategoria aplikacji po prostu, nie wiem, typu Facebook, które są dostępne, czy aplikacji, które wspomagają dostępność?
3: No są dwie właśnie. To są jedna właśnie...
4: Tak.
3: Jedna to są dedykowane aplikacje dla niewidomych, a druga kategoria to są aplikacje jakiekolwiek, byle były dostępne. Czyli jeżeli twórca, no nie, jest chociażby Voice Aloud Reader, który jest czytnikiem dla wszystkich, ale ma dobrze zrobioną dostępność i ta aplikacja pojawi się w tej kategorii dostępnych jakby aplikacji no dla wszystkich. Natomiast podejrzewam, że aplikacje typu Lookout albo Sync Assistant Move pojawią się w tej drugiej kategorii aplikacji dedykowanych dla nas, dla osób niewidomych.
2: Ale ciekawi mnie, czy będzie można jakby jako deweloper zgłosić się do tej kategorii, czy Google po prostu będzie miał maratony testerskie i będzie to wrzucał?
4: Tego nie wiem.
3: Choć znając Google'a, to raczej deweloper będzie decydował o tym, co, jak, gdzie, kiedy, bo nie wiem, czy Google'owi będzie się chciało zatrudniać ileś osób, żeby przerzucać miliony aplikacji pod kątem dostępności.
4: Na razie to jest lista Google'a i chyba to właśnie nie chodzi o miliony aplikacji, tylko o te takie najpopularniejsze, najlepsze, największe, najbardziej znane, takie, które jakby nowemu użytkownikowi, powiedzmy niewidomemu, kliknie i mu się wyświetli to, co mu jest najbardziej potrzebne. Mam wrażenie, że taka jest trochę...
2: Myślałem, że coś nowego odkryjemy.
3: A tego nie wiadomo, może coś odkryjemy, to wiesz.
4: To jakby do tego stopnia, że tam było nawet napisane, że jedna z tych kategorii chyba tam dla osób z problemami intelektualnymi będzie pusta, ale no mamy oczekiwać, że w najbliższym czasie pojawią się w niej aplikacje.
3: A to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To w takim razie przechodzimy do też czytników ekranu, ale w sprzęcie, w którym przynajmniej ja bym się nie bardzo spodziewał, że w ogóle ktoś pomyśli o tym, żeby zaimplementować czytnik ekranu, czyli w kamerze.
0: Ty byś nie pomyślał, ja też bym nie pomyślał, Sony pomyślało, tylko tak mam wrażenie, że na razie na pół gwizdka, przynajmniej z tego, co można wyczytać. Jest sobie taka kamera, która się nazywa Sony Alpha 7V a właściwie IV. I ta kamera, zdaniem jednego z YouTuberów, który zajmuje się kwestiami dla osób niewidomych i słabowidzących, właśnie została wyposażona w czytnik ekranu. Ten czytnik ekranu odczytuje elementy interfejsu. Można go sobie włączyć w sekcji Accessibility i to jest w ogóle ciekawe, słuchajcie, że kamera ma taką sekcję jak Accessibility i że to jest w ogóle, że ktoś pomyślał o tym, żeby było to jakkolwiek dostępne. To są te wieści pozytywne, natomiast z tych mniej pozytywnych to no jest niestety to, że ten czytnik został tak zrobiony średnio, to znaczy nie czyta wszystkich opcji, pewne elementy menu nie są odczytywane, więc tak może najważniejsze funkcje tej kamery można za pomocą tego czytnika obsłużyć. Aczkolwiek nie wszystko, nie możemy sobie tam wszystkiego poustawiać tak, jakbyśmy chcieli, więc nie jest to dla nas dostępne. I moim zdaniem, skoro już wprowadza się taki czytnik, to ja bym w takiej kamerze chciał mieć to, co mam w iOS-ie. Wykrywanie twarzy, wykrywanie różnych obiektów, żebym ja już robiąc zdjęcie czy filmując cokolwiek, tak mniej więcej wiedział,
3: pytanie,
0: czy robię
3: tak
0: to dobrze.
3: Da, bo to wymaga jednak jakiejś mocy obliczeniowej. Pytanie,
0: no
3: czy taka kamera,
0: oczywiście.
3: Podejrzewam, że nie jest w stanie za bardzo tego zapewnić.
0: No,
3: więc no
0: podejrzewam, że
3: być...
0: to może, że tam by trzeba było jakiś naprawdę silny procesor, no ale wiesz, pomarzyć można, tak? Skoro czytnik ekranu wrzucili.
3: Aczkolwiek ja sobie wyobrażam to trochę inaczej, bo teraz sporo tych kamer ma różnego rodzaju wyjścia, nie wiem, jakieś HDMI czy coś,
0: no tak,
3: żeby sobie monitorować. I ciekaw jestem, czy kiedyś nie powstanie pudełeczko, że się do tego podłącza właśnie kamerę, czy nawet nie, telewizor. I w tym pudełeczku miałbyś właśnie takie coś, żeby to jakoś nam mówiło, co się dzieje. Choć nie wiem, czy tak naprawdę to mimo wszystko nie będzie trochę sztuka dla sztuki. No bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, co ci się skameruje, czego byś nie chciał zupełnie, żeby się skamerowało.
0: Nie,
3: tak?
0: to oczywiście. Bardziej zakładam, że chciałbym zrobić czy zdjęcie, czy nakręcić wideo tego, co bym chciał, a jak mi coś tam przypadkowo wlezie w obiektyw, no to już na to nie mam wpływu, ale żebym mniej więcej w ogóle wiedział, że jeżeli, no nie wiem, jestem przed jakimś budynkiem albo czymś takim, to chciałbym wiedzieć, czy ja dobrze trzymam w ogóle tę kamerę i ustawiam ten obiektyw tak, że te elementy, którymi jestem zainteresowany, są w zasięgu tego. I tyle. No i w tym momencie mogę to uzyskać właśnie na iOS-ie, robiąc zdjęcie. I to działa. Po prostu. Jestem w stanie mieć nad tym jakkolwiek kontrolę. Więc fajnie by było, żeby to jakoś poszło dalej. No oczywiście wiadomo, to jest na razie początek. Dobrze, że Sony zaczęło o tym myśleć. Na razie nie ma jakichkolwiek oficjalnych informacji odnośnie tego, czy w innych modelach kamer tej firmy zostanie coś takiego zaimplementowane. Nie ma też informacji, jakie są dalsze plany rozwoju tego czytnika ekranu. Także nie namawiamy was na to absolutnie, żebyście biegli i kupowali tę kamerę, bo to już jest ten moment, że niewidomi filmowcy za moment odbiorą chleb widzącym, nie? Ale jeżeli na przykład macie tego typu urządzenie, bo ktoś w rodzinie ma, no to czemu by się nie pobawić i nie spróbować sobie w ogóle tego czytnika ekranu włączyć. A swoją drogą tak sobie pomyślałem, i to też gdzieś było tam napisane, że taka kamera i ten czytnik ekranu, to nawet nie tyle on został zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych, a też i słabowidzących, bo z tego co wiem, to słabowidzący to lubią tego typu rzeczy używać, bo sobie tam mogą ładnie różne rzeczy popowiększać i to już dla osoby słabowidzącej będzie fajne, ale ten ekranik tej kamery, no nie zawsze wszystko pozwoli tak odczytać, jakby się chciał, więc taki czytnik ekranu to pewnie przez Sony był zaprojektowany bardziej jako takie narzędzie pomocnicze, a nie z myślą, o to teraz niewidomi będą kręcić filmy.
3: Bardzo możliwe. Albo znowu zahaczyli o jakiś projekt, tego trochę nie wiadomo.
0: Może, też bo tak może być.
3: Bo to przecież projekty nie tylko u nas.
0: Oczywiście.
3: To w takim razie przechodzimy dalej i teraz Mikołaj troszeczkę tu poopowiada i to nawet nie o jednej rzeczy, tylko o kilku, bo tu następne to mamy w notatkach, no to kilka właśnie takich małych newsów od Mikołaja, które umieścił w jednym, że tak powiem, wpisie.
4: Tak, zaczniemy od portalu GitHub, portalu programistycznego, który ostatnio poinformował, że zaczął w sposób dostępny wyświetlać treści matematyczne, które się w jakiejś dokumentacji, w jakichś dokumentach, które tam umieszczamy, pojawią. No będą one wyświetlane tak, że jeżeli nasz czytnik ekranu jest kompatybilny ze standardem MATML, czyli no, czytnik NVDA jest kompatybilny, jeżeli zainstalujemy w nim odpowiednie oprogramowanie, no to będziemy mogli je czytać. Twitter z kolei na Dzień Dostępności umieścił statystykę, że tylko 0,6% obrazków ma tekst alternatywny, co dla mnie i tak wydaje się dużo, bo przecież pomyślmy o tym, jakie biliony obrazków ludzie dziennie na tego Twittera wrzucają i jeżeli faktycznie 0,5% ludzi wie o niewidomych i wie o dostępności i pamięta o tym, żeby te opisy alternatywne robić, to no, ja uznałbym, że będzie tego zdecydowanie mniej. Więc myślę, że jeżeli naprawdę 0,5% ludzi udało się do tego przekonać, to jest też szansa, że no, prędzej czy później uda się więcej. Pojawił się wywiad w języku angielskim na podcaście Jonathana Mosena, przeprowadzony z niewidomym trenerem fitness, w którym tam rozmawiają o tym zarówno jak trenować niewidomych, jak i jak niewidomy może innych trenować. Sam materiał nie słuchałem, ale uznałem temat za ciekawy, więc jeżeli kogoś temat interesuje, a język angielski zna, to jakby linkujemy, można sobie posłuchać. Firma Nathan Tech wydała nową wersję oprogramowania Lunar Edit, wersję 1.3, w której pojawiło się sporo usprawnień, jeżeli chodzi o moderację i zarządzanie subredditami. Pojawiła się beta prywatna na razie gry, która ma się ukazać w wersji publicznej za czas jakiś, Voiceback, czyli gra, w której wcielamy się w użytkownika screenreadera i musimy z nim coś zrobić. Produkcja raczej przeznaczona dla osób widzących, którzy chcieliby się nauczyć, o co w ogóle ze screenreaderem chodzi, nawet pod kątem testowania, na przykład dostępności. Christopher Toss, człowiek stojący za Q Continuum, tak się firma nazywa, i wszelkiego rodzaju aplikacjami, które są nam znane, typu Qrit, Chicken Nugget, Qcast, Qfit i parę jeszcze innych. Pracuję teraz nad aplikacją do rozpoznawania kodów kreskowych, niestety na system Windows, więc uważam, że trochę zmarnowany potencjał. Pojawiła się jej demonstracja audio. Też pojawiły się jakieś informacje, iż ta sama osoba, ten sam człowiek pracuje nad jakąś apką nawigacyjną, z myślą głównie o Androidzie, działającą w ogóle jako tak zwana aplikacja PWA w przeglądarce internetowej, więc to może być coś ciekawego. Z kolei w Estonii pojawiła się dość ciekawa informacja, ponieważ jeden z estońskich zespołów muzycznych postanowił stworzyć teledysk z audiodeskrypcją i postanowili, że ich teledyski będą teraz tworzone z audiodeskrypcją. No, po estońsku niestety, ale jeżeli ktoś zna, podrzucamy linka. Naukowcy z kolei stworzyli, a właściwie przywrócili oko do życia po śmierci pacjenta, co może być przełomem, jeżeli kiedykolwiek poważnie zaczniemy traktować kwestię przeszczepów oczu. Okazuje się, że nawet kilka godzin po śmierci pacjenta oko jest jakby spokojnie do uratowania, co znacznie zwiększy pulę dostępnych organów w jakiejś takiej potencjalnej przyszłości, jeżeli takie przeszczepy, staną się faktycznie rzeczywistością. No i to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
3: I to tyle, jeżeli chodzi również o Tyflowieści. Co nie znaczy, że to koniec informacji w Tyfloprzeglądzie, ależ oczywiście, że nie, bo teraz technikalia. I tuż zaczynamy od Shopee, bo Shopee reklama już się w Tyflopodcastie troszeczkę pojawiła, a teraz się pojawi recenzja z zakupów na Shopee. Reklamę przedstawił Michał, a recenzję przedstawi Paulina.
2: Tak, kupiłam ostatnio na Shopee, ponieważ chciałam to potestować. Jakoś wcześniej nie miałam do tego głowy, a też odstręczały mnie wszystkie torby z niewidomych, pudełka na niewidomych i inne dziwactwa, które przy okazji testowania tego, co da się tam wyszukać, zobaczyłam. Do tej pory zresztą, jak wpiszemy niewidomi czy niewidomych w wyszukiwarkę, no to dostaniemy mniej więcej takie wyniki. Mogę to teraz zrobić na szybko, żeby pokazać fenomen. To moment. Natomiast... O, tutaj mamy, załóżmy, wpiszemy niewidomi i otrzymujemy takie oto wyniki. Gorąca wersja premium Naruto Kup, Naruto Sasuke Katashi Hinata Gara, rysunek pudełko niewidomych. Kartun, super bohater, lalka, silikonowy brelok, śliczna, ręcznie robiona lalka, para, torba, wisiorek, pudełko z niewidomych. I tak dalej, i tak dalej. Wynika to po prostu z tego, że platforma została przetłumaczona na polski automatycznie. Pochodzi z Ameryki Południowej i po prostu nie wszystkim chciało się tłumaczyć. No ale stwierdziłam, że raz kozie śmierć, spróbujemy. I faktycznie, co by nie mówić, na platformie kupuje się wygodnie. Jest blik, jest strona no, całkiem dostępna, z wyjątkiem jednej malutkiej rzeczy. Otóż mi nie udało się znaleźć wyszukiwarki na tej stronie, więc co ja zrobiłam? Po prostu klikam w linki, które są na górze strony, czyli tam najbardziej popularne wyszukiwania. I w linku, załóżmy, jak kliknę w słowo naszyjnik, w link, to po prostu przechodzę do adresu i zmieniam ten naszyjnik na to, co chcę wyszukać. To jest ten stopień desperacji, ponieważ nie jestem w stanie znaleźć wyszukiwarki na tej stronie. Może to ze mną coś jest nie tak, ale jeżeli ktoś znalazł to, to bardzo bym była wdzięczna za sposób. Natomiast samo kupowanie w zasadzie odbywa się całkiem bezboleśnie. Poza jednym wyjątkiem, jak zakładałam konto, nie podałam adresu mailowego, bo jakoś nie zapytano mnie o to przy rejestracji, zapytano mnie tylko o numer i o hasło. Więc później, jak był taki alert, żeby dodać do konta mail, żeby kupić, to strasznie mi skakał kursor, przełączał się też bezustannie tryb formularza i tryb przeglądu, więc, znaczy nie wiem, jeżeli coś mylę w tych trybach, to przepraszam, ale generalnie chodzi o insert spacja, więc musiałam najpierw wejść do tych ustawień konta i dodać ten adres e-mail, żeby on już tymi alertami nie spamował i żeby się to dało kupić, ale jak już to się zrobiło, no to cóż, dostawa kurierska w zasadzie jest darmowa. Jakby nie pobrało mi za to, znaczy dostawa pocztowa, kurierskiej w sumie nie wybrałam w końcu, no ale w zasadzie przesyłka pocztowa różni się tym, że prognozowany czas jest wydłużony o 3 dni, więc nie wydaje mi się, że to jest aż takie straszne. W przypadku, kiedy kupujemy sobie coś tak dla hecy, no bo wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli z tego korzystać jak ze sklepu, takiego po prostu przez internet, to wiadomo, że byłoby to większe ograniczenie. Natomiast w takich celach, żeby kupić sobie coś, bo na przykład już coś nam się psuje, jakiś mikrofon, jakieś słuchawki, ale to w sumie nie jest potrzeba pilna, no to można sobie tam pozwolić. Jest dużo przecen, rabatów, monet, czyli takich punktów, które zbieramy i które potem można na rabaty wymieniać. Jest właśnie ta darmowa dostawa, płatność blikiem. Strona jest całkiem dostępna z aplikacją. W sumie nie wiem, jak jest. Wiem, że kiedyś była totalnie niedostępna. Ale teraz słyszę, że już nie ma z nią aż takich problemów. No, problem jest taki, że trzeba czasami domyślić się, co to jest za produkt, który jest przedstawiony tak nieskładnie. No ale cóż, no to jest praca z automatycznymi tłumaczeniami i przyzwyczajenie się do tego. No ja też często, jak przygotowuję newsy na Tyflopprzegląd, no to korzystam z tłumaczenia automatycznego z serwisów hiszpańskich, rosyjskich, no teraz już trochę mniej, ale no załóżmy jakichś chińskich, arabskich, francuskich, tak dalej, więc ja już jestem przyzwyczajona. Wiadomo, że dla kogoś to może być pierwszyzna i wtedy ktoś się może złapać za głowę. No ale jak czytamy ten opis, to czasami da się co nieco więcej wywnioskować. Więc jeżeli jest coś, co wiecie, że można kupić, co ma zdefiniowaną markę, model, można to sobie sprawdzić gdzieś indziej najlepiej. No ale tutaj można kupić, bo faktycznie da się przyoszczędzić. No i cóż, jeszcze nie doszło to, co chciałam kupić, więc nie wiem, jak jest z jakością, jak jest ze zwrotami. Natomiast takie pierwsze dosłownie wrażenia, no to są właśnie takie, że jest w zasadzie wygodnie, ale do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić.
3: Przyciski czy ekran dotykowy, to pytanie wywołuje liczne dyskusje, jak się okazuje, nie tylko w naszym środowisku. I Michale, ty znalazłeś, zdaje się, jakieś takie podsumowanie w ogóle tego tematu.
0: Zgadza się. Znalazłem artykuł, w którym jeden z twórców różnego rodzaju urządzeń, projektów, w ogóle interfejsów, zebrał takie argumenty za interfejsami składającymi się z fizycznych przycisków oraz no, kilka przeciw, co może być problemem od takiej strony zarówno użytkownika, jak i kogoś, kto chciałby coś takiego oprogramować. To on akurat opisywał to na przykładzie jakiegoś urządzenia medycznego, którego interfejs miał za zadanie zaprojektować i to miało być coś dla starszej osoby. No i okazuje się, że tu osoby starsze też zdecydowanie preferują urządzenia z przyciskami, a nie z ekranami dotykowymi, ale właściwie jak to z tym jest? Jakie są zalety takich fizycznych przycisków? No, przede wszystkim ta informacja zwrotna. Naciskamy jakiś guzik i dostajemy informację po prostu za pomocą naszego palca. Okej, wcisnęliśmy, tu się coś zadziało, ja dokonałem jakiejś operacji. Włączyłem coś, wyłączyłem, wiem, co się stało. No a dla nas to oczywiście wiadomo, jak jest to przycisk stanowy, no to już w ogóle super, bo wtedy od razu wiemy, co się dzieje, co i jak. Niższy koszt zarówno wyprodukowania takich przycisków, jak i w ogóle samych interfejsów składających się z takich guzików. Nie trzeba kupować ekranów dotykowych, a ekrany dotykowe są droższe niż po prostu jakiś guziczek, który sobie gdzieś tam zamontujemy w urządzeniu. Łatwiejszy rozwój oprogramowania. Okazuje się, że też to jest prostsze, kiedy dostajemy sygnał z jakiegoś przycisku, gałki, z takiego analogowego potencjometru, no, którym sobie gdzieś tam coś sterujemy, nastawiamy, a nie, że musimy oprogramowywać całą kwestię związaną z interfejsem ekranu dotykowego. Wytrzymałość. No, tu powiem szczerze, ja nie wiem, czy ja się do końca bym zgodził, bo przyciski no jednak też mają jakąś swoją żywotność. Ekrany dotykowe, to wszystko zależy w jakim urządzeniu. No bo jak zbijemy na przykład ekran w telefonie, no to już do niczego nie jesteśmy w stanie wtedy się dobrać i dostać. Ale rzeczywiście, może to tak być, na przykład porównując telefon, tak? Jeżeli stłuczemy ekran w telefonie i nam się on rozleje, no to wtedy nie wykonamy już ani żadnego połączenia, ani nic konkretnego, jeżeli nawet byśmy patrzyli na ten ekran. No chyba, że mamy program odczytu ekranu włączony, to jeszcze może, jak dotyk zadziała.
3: Oj, no właśnie, bo jak dotyk zadziała, kiedyś miałem taką sytuację, że dziecko, to znaczy najpierw pękł mi ekran, ale Aha. działał, A potem niestety dziecko, kiedy mu się, jej się w zasadzie córeczce, jak się wyrzynały ząbki,
0: aha,
3: to akurat dokładnie w tym momencie ugryzła ten telefon i to tak dość konkretnie, jak się okazuje. I już...
0: I dotyk już nie
3: działał.
0: Żaden
3: czytnik nie pomagał, bo ekran zaczął szaleć. Jak się tylko odblokowało ekran, to po prostu zaczęło samo się klikać w losowych miejscach. Więc robiło się fajnie.
0: No tak, a kiedy mamy taki interfejs składający się z fizycznych przycisków, to nawet jak tam ten telefon upadnie, czy nawet jakby powiedzmy dziecko ci ugryzło ten przycisk, to podejrzewam, że od biedy jakbyś tam włożył jakiś długopis w środek albo coś, to jeszcze jakoś coś byś zwarł te styki i może udałoby się gdzieś albo zadzwonić, albo no w jakikolwiek inny sposób wykorzystać tego typu urządzenie. Także tu rzeczywiście chyba jednak coś w tym jest. Natomiast takie interfejsy fizyczne mają też wady, bo problem z adaptacją takiego interfejsu, to znaczy, o co chodzi, nie jest już tak łatwo dokonać jakichś zmian w tym urządzeniu. To znaczy, mamy na przykład jakąś aktualizację systemu, chcielibyśmy dodać nowe funkcje. Na ekranie dotykowym to my sobie rysujemy przycisk, po prostu. Przychodzi on z aktualizacją systemu, mamy nowy przycisk, który coś robi, zaprogramowaliśmy, użytkownik aktualizuje sprzęt, jest guziczek, możemy sobie go klikać. No, jeżeli chcielibyśmy to samo zrobić z interfejsem fizycznym, to jest problem, bo po prostu trzeba by było każde takie urządzenie wysłać do producenta, on by wywiercił dziurkę, dodał guziczek, podłączył kabelki, no i mamy nową funkcję wyprowadzoną na panel.
3: To się zgadza.
0: Problemy z lokalizacją. No tak, przyciski w programie podpisujemy łatwo, tak? Przyciski fizyczne, podpisywanie ich, to jest cała zabawa w jakiś park maszynowy, programowanie jakichś wtryskarek i innych takich rzeczy, żeby one nam te odpowiednie napisy gdzieś tam namalowały, czy jakkolwiek inaczej naniosły na te guziki. A jak się ktoś pomyli i zrobi literówkę w tym, to nie tak łatwo. No to cała partia do wyrzucenia tak naprawdę, albo coś takiego wypuszczamy w świat. W przypadku oprogramowania, jak ktoś napisze nieprawidłową etykietkę na guziku, no to co? Podmieniamy oprogramowanie i się już wyświetla prawidłowo. No i jeszcze... Taka jedna rzecz, negatywne przyjęcie przez użytkowników, czyli że użytkownicy w tym momencie to tak chcieliby jednak coś takiego bardziej nowoczesnego, bo im się to lepiej kojarzy. Ale autor tego artykułu dość intensywnie tu wskazywał na winnych tego stanu rzeczy, mianowicie na wszelkiego rodzaju działy marketingów, bo to właśnie oni bardzo naciskają na to, żeby to było dotykowe, nowoczesne, bo to wygląda tak ładnie, wspaniale i jest fajne. Także jak sami widzicie, oczywiście link będzie w komentarzu do tego artykuł, będziecie sobie mogli poczytać rozszerzony tekst na ten temat, przemyślenia autora, ale rzeczywiście kilka tu takich niby to oczywistości, ale dosyć ciekawy zbiór rozmaitych przemyśleń na temat tego projektowania interfejsów. Ty, Mikołaj, jeszcze chciałbyś coś dodać?
4: Tak, dla mnie najgorszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie pośrodku, czyli te tak zwane sensory. Czyli mamy urządzenie, to bardzo często się na przykład na płytach indukcyjnych spotyka. Mamy urządzenie, mamy na tym urządzeniu jakby narysowane, namalowane tutaj plus, tutaj minus, tutaj włącznik i wystarczy, że dotkniemy, nie musimy nawet przyciskać, wystarczy, że dotkniemy w tym miejscu płyty i no, dana funkcja zostanie aktywowana. Czyli tutaj jest jakby no, wady obu tych rozwiązań, bo z jednej strony nie mamy możliwości zmiany tego, nie zmienia nam się nic w układzie tych przycisków, bo one są jakby fizycznie namalowane, narysowane na danej płycie, na danym urządzeniu, a z drugiej strony no, mamy te same problemy na przykład dostępności, które dają nam urządzenie dotykowe. gdzie ja ekran dotykowy, który jest faktycznie ekranem i który zmienia język, który zmienia sobie układ tych przycisków, rozumiem, on jest dla nas czasami jeszcze bardziej...
3: Ale jest jedna zaleta, przynajmniej w przypadku tych urządzeń AGD. Mhm. Umyć coś, co jest gładkie, jest zdecydowanie łatwiej niż umyć coś, co ma przyciski.
4: To prawda, to prawda.
0: No i właśnie o tym też chciałem powiedzieć, Mikołaju, bo tak powiedziałeś, że to jest najgorsze, a właśnie wydaje mi się, że gdyby te płyty indukcyjne miały faktycznie ekran, na którym wyświetlałyby się różne komunikaty, to my w tym momencie bez jakiegoś mechanizmu odczytującego to wszystko, to w ogóle bylibyśmy biedni. No tak. Ja nie jestem miłośnikiem sensorów, żeby nie było. Ja też tego nie lubię, ale dla nas to jednak jest to mniejsze zło niż ekran dotykowy w urządzeniu, które całkowicie nie wydaje z siebie ani żadnych dźwięków, ani nic do nas nie mówi. Bo to już jest coś, czego my w ogóle nie będziemy w stanie obsłużyć, a przynajmniej w prosty sposób.
3: Zwłaszcza, że czasem te sensory, jak są dobrze zrobione, to da się z tego skorzystać, bo to naprawdę nie trzeba dużo. Wystarczy jakaś taka mikrorameczka, która będzie nawet nie bardzo, która nie musi być w ogóle żadną przeszkodą, na przykład w myciu tego wszystkiego. Może być delikatnie zmieniona faktura, czy tam cokolwiek. I już to sprawia, że sprzęt może być jednak dużo łatwiej można z tego korzystać. Wiemy, bo na przykład mamy taką płytę indukcyjną, taką małą dwupalnikową, w której jest ekranik i pod ekranem jest przycisk jeden, nad ekranem jest przycisk drugi i jakby bardzo dobrze wiadomo, gdzie te przyciski są i można z tego korzystać. I coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat tych ekranów dotykowych, ale teraz nie pamiętam, ale zdaje się, że mamy... słuchacza.
0: Słuchacz na razie podłącza swoje audio. Ja jeszcze tylko dodam, że te sensory niektóre, to one nawet potrafią być wypukłe, bo oczywiście, tak jak mówisz, na płycie to będzie to raczej dotykowy panel, ale w niektórych urządzeniach typu jakieś pralki, czy kiedyś na przykład w telewizorze, w odbiorniku telewizyjnym jeszcze takim starym, kineskopowym, pamiętam, takie było rozwiązanie, że przyciski były sensoryczne, ale one były wypukłe, po prostu. Więc takie połączenie
3: jednego z drugim.
0: W jakimś
3: radiu takim starym też coś podobnego byłoby. Taki guzik, na którym można było normalnie
0: położyć palec i to się aktywowało. Wcisnąć.
3: Natomiast ciekawa rzecz, już wiem, co chciałem powiedzieć. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z kimś u mnie z rodziny na temat domofonów. Jak chyba w pierwszym czy drugim tyfloprzeglądzie mówiliśmy o domofonach, jakie są dostępne. I pytałem, czy tam ktoś ma ekran dotykowy, czy ekran z przyciskami. Jaką dostałem odpowiedź? Nie wiem. I to mnie trochę zaskoczyło. Naprawdę są osoby, i podejrzewam, jest ich dość sporo widzących, które nie zwracają uwagi na to, czy to jest dotyk, czy to są przyciski.
2: Ale to tak jest.
3: Wciskają sobie palec na tym i się otwierają drzwi. A czy to jest przycisk, czy to jest jakieś dotykowe... to w ogóle można na to uwagi nie zwrócić. Także to jakby ktoś się tak zastanawiał.
0: To tylko potwierdza, tak, jak wiele osób odbiera, jak wiele wzrokiem ten, kto go ma, odbiera z otoczenia, bo on najpierw na ten przycisk spojrzy i dla niego to już się gdzieś tam w głowie zakoduje, że to jest przycisk, że to jest coś, co po prostu trzeba wcisnąć, a on już nie zdaje sobie sprawy, gdzieś tam ten bodziec do mózgu z palca, czy to jest wypukłe, czy to jest płaskie, czy to jest jakiekolwiek, to już zupełnie jest pomijane. Jany.
2: Ja też na przykład pamiętam sytuację dość analogiczną. Ktoś mnie pytał o jakąś aplikację, którą polecałam, czy ona jest po angielsku, czy jest po polsku. A powiedziałam, no wiesz co, w sumie to nie wiem.
0: A to ja też tak czasem mam.
2: Bo polski rozumiem, angielski rozumiem, nie mam z tym żadnych problemów, więc kurczę, no muszę ją otworzyć, bo nie jestem ci w stanie powiedzieć. I tak samo jest u nich, no bo jeżeli... jakby żadnych nie ma z tym problemów, żeby używać dotyku albo przycisku, no to po co to pamiętać, nie?
3: Coś w tym jest. Ja może nie znam jakiegoś super angielskiego, tu się przyznaję bez bicia. Niemniej też mi się kiedyś zdarzyło coś takiego, że po jakiemu to jest. Albo jak brzmi jakiś komunikat. Nie pamiętam, jak brzmi ten komunikat. Wiem, co on robi, to z czego on jest, ale czy to jest... okej, zastosuj, zapisz zmiany. To oj, ja już tak. Nie pamiętam.
0: Albo co zrobić dokładnie, i to też niektórzy niewidomi to też zauważyłem, że tak mają. I ileś razy ja się zastanawiałem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy po prostu rozmawiam z kimś, kto naprawdę tak wszystko zapamiętuje, bo ileś razy ktoś mnie pytał, a jaki to jest dokładnie komunikat, albo jak ja mam dokładnie wejść, ile razy coś wcisnąć, gdzie przejść, żeby zrobić coś. Całą jakby rozpiskę, całą ścieżkę dokładnych operacji byłem proszony o podanie dokładnych operacji, łącznie z komunikatami, które się wygenerują i w jaki sposób będą opisane przyciski z tymi komunikatami, żeby na nie odpowiedzieć.
2: Ja tak i to sobie... najlepiej z marszu.
0: Tak, oczywiście. I ja tak sobie myślę, no... Ale ja nie wiem. Chociaż z drugiej strony to jest też wszystko, że to, czego nie używamy, to trochę nam zanika, bo z kolei pamiętam kiedyś, właśnie słuchacz nam się podłączył, tylko jeszcze prosimy o wyciszenie radia. To za momencik będziemy rozmawiać. Natomiast jeszcze dokończę tylko myśl, że ja pamiętam kiedyś, jak pracowałem pomagając technicznie różnym użytkownikom i to byli użytkownicy widzący, kiedy jeszcze nie było takich rozwiązań do pracy zdalnej, do pomocy zdalnej, przynajmniej nie były dostępne one dla nas i bardzo często trzeba było po prostu komuś powiedzieć dokładnie, słuchaj, wejdź tu, będziesz miał ten i ten komunikat, on to się zachowa tak, ty musisz kliknąć w to, ty musisz wejść tak. Ja to pamiętałem wszystko, bo po prostu było mi to potrzebne i byłem w stanie obudzony gdzieś tam w środku nocy powiedzieć, jak kto ma przejść do jakiego interfejsu, do jakiego programu i jakiej opcji użyć, żeby uzyskać dany efekt. Także to wszystko zależy, z czego korzystamy i jak co zapamiętujemy. A tymczasem mamy słuchacza na linii. Kogo witamy?
5: No witajcie, Bartek po tej stronie.
0: Cześć Bartku, słuchamy.
5: No dzwonię z półdobrymi wieściami, jak w zeszłym tygodniu do was dzwoniłem w sprawie serwisu IPKO i poszukania w niej ustawień aplikacji IKO. Mogę powiedzieć, że się udało.
0: I jak to zrobiłeś?
5: No, że tak powiem, troszeczkę intuicyjnie, bo trzeba może, jako że głównie niewidomi, że tak powiem, tutaj słuchają i korzystamy z czytnika ekranu, załóżmy NVDA, to trzeba znaleźć na początku po zalogowaniu się taki przycisk, który poinformuje nas, że jest rozwijany. W niego trzeba wejść i dopiero tam są ustawienia, również to jest przycisk. I następnie literką B, czyli po przyciskach szukamy aplikacji IKO. I tam są ukryte poszczególne ustawienia, czyli na przykład zmień limity, aplikacja IKO, zmień dane i tak dalej. Wydaje mi się, nie wiem, czy serwis IPKO mógł przejść jakąś aktualizację, bo jak pamiętamy, to wtedy było w moich produktach, także... Dużo się pozmieniało, ale na szczęście udało się mi dojść, można powiedzieć, przypadkiem. Czysta ciekawość, ale się udało.
0: A no widzisz, no to jest to, jak użytkownik użytkownik niewidomy korzysta z jakiegoś interfejsu i się gdzieś tam, powiedzmy, tego wszystkiego nauczy, a my niestety nie skupiamy się i nie jesteśmy w stanie objąć całościowo danego interfejsu. My musimy tak punktowo sprawdzać pewne rzeczy, po prostu skupiamy się w danym momencie na jednym elemencie i przypuszczam, że dla widzącego to może nawet być jakoś w miarę intuicyjne, chociaż jeżeli to jest zwinięte, to też się ludzie mogą tego naszukać. To wcale tylko też nie musi być takie proste.
5: Widzący to ma grafikę i jeżeli no wie, tak. co dana grafika oznacza, to on to automatycznie myszką kliknie.
0: Nawet nie musi czytać opisów tych przycisków, tylko bardziej grafika, tak?
5: Tak, no tutaj głównie właśnie obrazkami, ikonkami się widzący kierują.
0: No jeżeli są przypisane do tekstem, tych przycisków, tak. A często są.
5: A nie wiem, czy Michale, ty się z tym spotkałeś po aktualizacji iOS-a do 15.5. Mnie, nie wiem, automatycznie się wyciszyły SMS-y z kodami autoryzacyjnymi z banku.
0: Ja nie używam kodów autoryzacyjnych w formie SMS-ów, ja autoryzuję przez aplikację.
5: Aha, rozumiem. No właśnie nie wiem, czy to tylko u mnie się wydarzyło, troszeczkę zachodu z tym było, ale Po konsultacji z konsultantem Apple'a udało się, że tak powiem, dojść do źródła problemu, chociaż sam się...
0: A co było tym problemem?
5: No właśnie nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, bo to się stało po aktualizacji systemu.
0: No tak, ale mówisz, że udało się dojść do źródła problemu, czyli jak rozwiązaliście ten problem?
5: Okazało się, że były ukryte alerty. Nie wiem, dlaczego to się stało.
0: Aha,
5: tak naprawdę.
0: W ten sposób.
5: Bo SMS-y przychodziły, tylko że nawet nie było ani dźwięku i nawet nie mówię, że jedno powiadomienie, jak się dopiero na przykład najechało na wiadomości, było jedna nieprzeczytana wiadomość. I jak się w to weszło? De facto na początku wiadomości były wyciszone powiadomienia, czy wyciszone alerty, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, coś wyciszone była jakaś informacja, tylko że musiałem się troszeczkę naszukać.
0: Swoją drogą, tak a propos aplikacji ICO, to warto wiedzieć, że pojawiła się jej nowa wersja, tam chyba wczoraj czy parę dni temu. I jedną z funkcji, która może być fajna i przydatna dla użytkowników, jest możliwość skopiowania kodu BLIK.
5: Ja, jeżeli chodzi o BLIK, to tylko wykonuję przelew na telefon. To akurat jeszcze nie miałem okazji, że tak powiem, przetestować
0: ja
5: tej funkcji.
0: Ja bardzo często płacę BLIKiem. Tam, gdzie można, to ja płacę BLIKiem, ja bo też. To jest po prostu wygodne. A teraz to już w ogóle...
5: No de facto, to...
0: Po pierwsze, że można płacić BLIKiem bez kodu na zaufanych przeglądarkach. To jest fajne, bo wtedy to już w ogóle tam się nie trzeba bawić, tylko potwierdzamy i już. A teraz jak jest ta opcja kopiowania tego kodu, też zresztą tam się wcześniej jakoś dało to skopiować, albo chociaż ja raczej zapamiętywałem, a teraz jest po prostu przycisk obok kodu, który się wyświetla, skopiuj kod i możemy go sobie wkleić tam, gdzie potrzebujemy.
3: No BLIK to jest jedno, ale no też Google Pay, jak to jest obsługiwane, to jest chyba nawet jeszcze wygodniejsze, no ale to też jest kwestia integracji pewnie, no bo w Google to już w ogóle po prostu zapłać przez Google, otwiera się Google Pay, zautoryzuj się, autoryzuje się i już, tam w ogóle nie ma nic.
0: A nie, no to płacenie przez Apple Pay to tak samo, to tylko samo. Wybieram,
3: tak,
0: klikam
3: i już. Przez stronę czy coś, zresztą to jest w ogóle ciekawe, to też już opowiadałem, kiedyś mieliśmy jakąś stronę chyba średnio dostępną i po prostu ktoś nam ze swojego urządzenia nam coś kupował, po prostu wpisał nasze dane, podaliśmy kod BLIK i tylko po prostu trzeba było zautoryzować potem, że tak, na pewno tyle, na pewno do takiego operatora i poszło. Także to jest też bardzo, bardzo wygodne pod tym względem.
2: Tak, u mnie na przykład była kiedyś aktualizacja POPay, która w sumie dalej ma zepsutą dostępność wpisywania kodu PIN, bo tam koło zera, jak się w prawo fliknie, to jest przycisk do zatwierdzenia tego PIN-u, który jest niezaetykietowany. I to było akurat nowością, bo zazwyczaj ten PIN się zatwierdzał sam, a od tej wersji było tak, że trzeba było go zatwierdzić tym przyciskiem. I myślałam, że się po prostu nie da, że coś jest nie tak. Nie wpadłam na to, żeby klikać losowe przyciski. No to wtedy właśnie też poprosiłam kogoś, żeby mi kupił bilet na pociąg, bo akurat wtedy jechałam. No i cóż... Podałam ten kod BLIK i wtedy poszło.
0: Bartku, czy jeszcze jakaś informacja dla nas?
5: Informacja, a raczej też porada. Drugi temat, z którym dzwoniłem do was w zeszłym tygodniu, czyli Messenger na iOS-ie. Wydaje mi się, że po aktualizacjach, bo Michale, tak jak mi poprzednio zaradziłeś, rzeczywiście odświeżyłem w App Store i rzeczywiście pokazała się aktualizacja.
0: I jeszcze kilka było w międzyczasie tak naprawdę
5: tak,
0: tych aktualizacji.
5: Dzisiaj była kolejna aktualizacja i wydaje mi się, że po tej dzisiejszej czy wczorajszej aktualizacji jest jeszcze gorzej.
0: Aha.
5: A dlaczego już mówię? Tak jak tydzień temu wspominałem, że jeżeli otworzymy konwersację z osobą aktywną i mamy wcześniejszą konwersację zachowaną z taką osobą, to wtedy możemy wykonać zarówno i połączenie głosowe, i połączenie wideo, a z nową z nową aktywną osobą, jakby to tak kolokwialnie można nazwać. Wtedy nie można było wykonać rozmowy głosowej ani wideo. Trzeba było do niej wysłać jakąś wiadomość z byle jakim tekstem. I wtedy dopiero byłoby można właśnie zadzwonić bądź wykonać połączenie wideo. A dzisiaj, co się okazało, jak zaktualizowałem do najnowszej wersji, otwieramy nową konwersację i cały czas trwa ładowanie. Nawet ona się już nie otwiera. A te zachowane konwersacje, że tak powiem, no bez problemu.
0: To rzeczywiście problem. A czy próbowałeś, Bartku, robić w ten sposób, że wchodzisz, no bo wiadomo, no, tak to nie powinno być. I ja potwierdzam, teraz rzeczywiście jest problem, bo przeklikałem się przez tę zakładkę, ale czy próbowałeś robić tak, że wchodzisz na zakładkę czaty i nowa wiadomość i po prostu wyszukujesz osobę do...

0: To ciekawa sprawa. Teraz musiałbym poszukać kogoś, z kim nie pisałem jeszcze na Messengerze, a to będzie problem, więc tak szybko tego nie sprawdzę, ale może warto sprawdzić, może tu się chociaż coś zmieniło.
1: I jeszcze tutaj mam jedno pytanie, tutaj nie od siebie, ale tutaj od, można powiedzieć, koleżanki, bo jej, mówiąc wprost, mama ma taki problem właśnie z Messengerem, że chce wykonać połączenie wideo i obie strony mają dostęp do internetu, a w słuchawce jest dźwięk tego dźwięku takiego pikania, jakby dana osoba nie była połączona z internetem. Co to może być powodem?
0: Szczerze mówiąc, ja nie wiem. Wy macie jakieś pomysły?
1: Ja zalecałem nawet reinstalację, ale to, że tak powiem, musi zrobić osoba, no, która po prostu, że tak powiem, potrafi to, bo powiedzmy wprost. A wracając do mojej sprawy, nawet u siebie robię reinstalację Messengera. Myślałem, że też to na iOSie pomoże i no niestety.
2: Co prawda ja się na iOSie nie znam, ale czy osoba, która ma ten problem, ma ten problem też z innymi osobami, tak. Czy tylko...
1: Nie, to za każdym
2: tylko
1: razem.
2: Tylko na linii mama i ta osoba.
1: Ta mama i jak wykonuje do jednej osoby połączenie i próbuje do innej i jest ta sama sytuacja.
0: Ja teraz właśnie sprawdziłem i niestety jest na Messengerze ten problem, jeżeli chcemy nawiązać rozmowę z osobą, z którą nie pisaliśmy jeszcze. To nawet w tym wyszukiwaniu tej osoby, jeżeli wyszukamy tę osobę i klikniemy no, na rozpoczęcie rozmowy, tak, to mamy ładowanie. Więc to nie zostało naprawione, niestety.
1: Nawet nie pomaga reset voiceovera, bo czasami...
0: Tak, też tego właśnie próbowałem i też nie zadziałało niestety.
1: Bo reset voiceovera czasami pomaga mi na przykład w WP Pilocie, jak zanika dźwięk. Chociaż to są rzadkie przypadki, ale czasami tak się zdarza.
2: Może rozwiązaniem będzie Messenger Lite. Może w tej wersji Messengera ta funkcja nie jest zepsuta.
1: A w iOS, w App Store będzie to można pobrać?
0: Messengera Lite nie ma na
2: iOS. Na iPhone, no to właśnie dlatego powiedziałam, że się nie znam. Myślałam, że jest.
1: Aha, rozumiem.
0: Ale zawsze możesz spróbować nawiązać połączenie, w sensie rozmowę z Messenger.com chociażby, no i później już prowadzić na telefonie. No. Lepszego pomysłu na tę chwilę nie mam.
1: No tutaj myślę, że na razie Messenger możemy porzucić i jeżeli mówimy o kontakcie iOS, to może lepiej wykorzystać FaceTime. Tak subiektywnie mogę to ująć.
2: No ale FaceTime jest fajny dla osób, które mają swój numer.
1: No zazwyczaj jak się stawia konto Apple ID, to zazwyczaj stawia się na numer telefonu, który się do iPhone'a montuje, więc...
2: No tak, ale niekoniecznie osoby, które mamy na Messengerze, mamy też...
1: Tak, ale mówię tylko o kontakcie iOS w tej chwili.
2: No to tak, ale nadal mogę mieć osoby na Messengerze, których nie mam... w kontaktach, więc wtedy się już nie porozumiemy przez FaceTime.
1: To tak, ale można sobie taką osobę chociażby po numerze telefonu wpisać w kontakt. To chyba nie stanowi przeszkody.
0: Albo po adresie mailowym. No oczywiście tak. Najpierw zakładamy, że mamy kontakt z tą osobą wcześniej, tak? Bo jeżeli nie, no to jak się z nią skontaktować? Bo w tym momencie to jest rzeczywiście problem. Bo jak się z nią skontaktować nawet po to, żeby dostać ten numer telefonu? Bo jeżeli mamy ją tylko na fejsie, no to przecież nie musimy mieć do niej numeru telefonu.
2: No i właśnie o to mi chodziło.
0: Ja, Bartku, myślę, że w takim przypadku, no to chyba rzeczywiście ten Messenger.com będzie najlepszą opcją. Spróbować, zainicjować jakby rozmowę, wysłać jakąś jedną wiadomość, a potem już kontynuować po prostu z tego, z Messengera. Przynajmniej tak.
1: No tak, to jedynie to ta droga pozostaje. No miejmy nadzieję, że następne aktualizacje jednak poprawią to.
0: Zastanawiam się w ogóle, skąd ten błąd jest, bo on jest bardzo dziwny.

0: dziwny. A co ciekawe, bo jeszcze to sprawdziłem, kiedy włączymy rozpoznawanie ekranu, to na przykład widoczne są przyciski takie jak aparat, wiadomość głosowa i inne tego typu. Możemy coś tam wysłać, przynajmniej teoretycznie.
1: Czyli mówisz, Michał, że pojawia się to okno, o którym mówiłem wcześniej, tak?
0: To znaczy,
1: dobrze rozumiem.
0: To znaczy, no, pojawia nam się bo pojawia się okno i jest ładowanie cały czas, ale jak włączę na nim rozpoznawanie ekranu, to dostaję informację, że tam są przyciski i ja w te przyciski mogę kliknąć. Na przykład, no nie chciałem teraz tego robić na tej osobie, którą gdzieś tam sobie wywołałem do tej rozmowy testowej, ale podejrzewam, że mogłoby się nawet tak udać, żebym był w stanie jej wysłać jakieś zdjęcie. Napisać nie mogę, w zdjęcie byłem w stanie wysłać.
1: A nie było tam pola edycyjnego?
0: Nie. Właśnie nie.
1: Aha, ale za to była możliwość wysłania wiadomości głosowej. No to tak. To chociaż może też być jakieś...
0: No to by trzeba było, popróbować, no tak jak mówię, no nie chcę teraz gdzieś tam powiedzmy do losowo wybranej osoby, z którą nie miałem kontaktu messengerowego na niej testować jakoś tego za bardzo, a przynajmniej nie na tej, może kogoś gdzieś tam poszukam do takich testów, no i zobaczymy. Co z tego będzie?
1: De facto zapomniałem, ale dzisiaj miałem chyba możliwość sprawdzenia właśnie tego Messengera, jak działa na starszej wersji iOS, ale no niestety wypadło mi to z głowy. Następnym razem, jeżeli się uda i w przeciągu tygodnia, to w przyszłym tygodniu ewentualnie też się odezwę i powiem, czy się uda, czy jak w ogóle działa na starszej wersji iOS, bo tam jest na który... Sprawdzić, to jest chyba 15 jeszcze 4.1. I nie wiem, czy są włączone aktualizacje automatyczne, jeżeli mówimy o aplikacjach.
0: Okej, okay. No to bardzo.
1: Więc jeżeli będę miał jakieś informacje, to wtedy mówię, w przyszłym tygodniu to postaram się coś dać znać wtedy.
0: Jasne.
1: No dobrze, to w takim razie to ode mnie będzie na dzisiaj, myślę, że tyle. Wracam do słuchania i... spokojnej audycji życzę wtedy. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Dzięki, Bartku, za telefon. Pozdrawiamy cię. Do usłyszenia.
2: Następny news, jaki mamy wpisany w nasze notatki, dotyczy Androida tym razem i suwaka powiadomień i czegoś, co jest coraz bardziej popularne. I o co chodzi z suwakiem powiadomień, Paulino?
3: To może najpierw quiz ze znajomości koncernów produkujących i zrzeszających marki telefonów z Androidem. Jak myślicie, który telefon otrzymał suwak powiadomień znany wcześniej z OnePlusa? A. Nokia, B. Xiaomi, C. Vivo, D. Samsung. Czekam 5 sekund.
0: To strzelam Samsung?
2: A ja bym strzelał, że Vivo. Bo jakoś nie
3: Vivo,
2: znam tych telefonów.
3: Ponieważ Vivo jest
0: widać,
3: produkowany
0: kto używa
3: przez
0: Androida.
3: Ten sam koncern, co OnePlus.
0: Kto ma większe wyczucie.
3: Więc Tomku, brawo. Otóż w naszym nowym nabytku technologicznym Vivo X-Note pojawił się suwak, właśnie ten powiadomień jest znany z OnePlusa. Jest to suwak trójstanowy. Mamy na nim suwak w iPhone'ie jest takim przełącznikiem jakby góra-dół pod kątem wysokości telefonu, tak, czyli jest albo bliżej ekranu, albo bliżej, załóżmy, case'a, a w OnePlusie to jest tak, że albo jest bliżej, załóżmy, wejścia USB-C, czyli tego dołu ekranu, znaczy dołu telefonu, albo jest bliżej, no załóżmy, słuchawki telefonicznej, czyli tej góry, tak? Czyli jakby.
0: Czyli on działa po prostu pionowo, a w iPhone'ie działa poziomo.
3: I właśnie jest tak, że na samym dole są dzwonki, jakby tryb taki zwykły, domyślny, jest dzwonek, wibracja. Na środku jest sama wibracja, a na samej górze jest tryb cichy. I to dostał właśnie ten Vivo X-Note. To jest 7-calowy telefon. Ogromna patelnia, mówiąc potocznie. więc może nie wszystkich będzie to zachęcało. Natomiast były przecieki pisane w wielu technologicznych pismach, że w kwietniu pojawi się jakiś Realme, znaczy no miał się pojawić jakiś Realme ze średniej półki, który też ten suwak będzie miał. Natomiast przejrzałam w zasadzie przez MGSM najnowsze dodane telefony. Było tam parę modeli od Realme, ale nie dopatrzyłam się w żadnym tego suwaka powiadomień, pomimo że patrzyłam w różnych też serwisach na temat tego telefonu. Więc albo on nie wyszedł, albo ja coś przeoczyłam. Natomiast podejrzewam, że też jakby on wyszedł w Polsce, to raczej bym się o tym dowiedziała, ponieważ jestem mega fanką tego suwaka. I między innymi dlatego bardzo mi się spodobał ten OnePlus, którego mam, OnePlus 8T. Natomiast jeżeli też taki suwak was interesuje, ale niekoniecznie chcecie sięgać po produkty OnePlusa, niekoniecznie chcecie sięgać po produkty takie bardziej zmierzające w stronę flagowców, no to chyba wychodzi na to, że jest szansa zdobyć telefon z tą funkcją w jakiejś niższej cenie i jakby więcej producentów to ma, więc jest większa szansa na personalizację takiego telefonu.
2: To ciekawe, co mówisz, bo taki suwak na szybkie wyłączenie dźwięku mógłby się nie raz i nie dwa przydać. A teraz taka ciekawostka, można powiedzieć, bo ktoś myślał i wymyślił, jakby tu przechowywać pliki dowolne na YouTubie.
0: Tak, myślał i wymyślił. Na razie to jest coś, co należy rzeczywiście traktować w kategoriach typowej ciekawostki, bo zastosowanie tego nawet sam autor określa jako bardzo eksperymentalne. Nie radzi tego używać do żadnych takich profesjonalnych zastosowań. W ogóle zresztą ten skrypt o nazwie YouTube Drive to jest taki skrypt, który trzeba, którego nie da się tak łatwo uruchomić, bo to trzeba mieć takie to całe specjalne środowisko matematyczne do jego uruchamiania. Jest to środowisko płatne. Zdaje się, że jakieś narzędzia z niego można mieć za darmo, z tego Wolframa, bo to w tym jest. Natomiast no, to wszystko jest bardzo, bardzo eksperymentalne. Natomiast mnie zaciekawił w ogóle sposób, w jaki to zostało wszystko zrobione. Otóż okazuje się, że w zasadzie dowolny plik dowolnego typu można zakodować w odpowiedni sposób przy użyciu FFmpega do wideo. I to wideo jest, może być umieszczone na YouTubie. Okazuje się, że taki plik no, może mieć w zasadzie nieograniczoną długość, bo YouTube specjalnie tego nie ogranicza. To znaczy, też mi się nie do końca wydaje, żeby tak było, bo YouTube zdaje się ma jakieś ograniczenia odnośnie tych rozmiarów plików, ale no, nie ogranicza na pewno ilości.
4: Z YouTube'em kiedyś było tak, że on ograniczał długość wideo, taką jaka była wpisana w metadanych, a nie ograniczał rozmiaru pliku.
0: Rozmiaru, a właśnie.
4: Czyli jeżeli było wideo i były takie przypadki, które było oznaczone jako trwające 1 sekundę, które tak naprawdę trwało 12 godzin, to je się dało spokojnie wrzucić. Bo on patrzył tylko na metadane.
0: I prawdopodobnie z tego to wynika, że dalej tak rzeczywiście jest i że można coś takiego zrobić. I po prostu wrzucamy sobie do tego YouTube Drive'a. Oczywiście musimy zainstalować jeszcze szereg dodatkowych aplikacji, między innymi do umieszczania filmów na YouTubie z linii poleceń. Musimy sobie konto założyć tam, nasz kanał jakby musimy założyć też. Konto to wiadomo, to zazwyczaj będziemy mieli, bo to jest nasze googlowskie konto. Natomiast ja bym szczerze mówiąc próbował takich zabaw raczej z wykorzystaniem jakiegoś nowego konta na wszelki wypadek, gdyby Google chciało nas zbanować za to. Ale no cóż, dzięki temu, zdaniem twórcy, można sobie wrzucać nieograniczoną ilość plików o nieograniczonym rozmiarze na YouTube'a i później sobie z tych plików korzystać. Oczywiście wiadomo, jest to jakiś tam koncept, bo zanim to wszystko zostanie zrobione, też te pliki nie ładują się w czasie rzeczywistym. YouTube sobie to musi wszystko przekonwertować, przetworzyć, więc to wszystko należy traktować w kategorii ciekawostki, ale w ogóle, że coś takiego zostało stworzone, to mnie zainteresowało i że w ogóle ktoś coś takiego rozważył, a podejrzewam, że z czasem to ktoś napisze jakieś narzędzie, jeżeli to się przyjmie, bo ten YouTube Drive umieszczony jest na GitHubie, więc myślę, że miłośników takich różnych rzeczy nie brakuje i że za jakiś czas to się okaże, że zostanie to o wiele bardziej uproszczone i nagle się może okazać, że YouTube no to nam nie będzie służył tylko do wideo, ale do czegoś jeszcze więcej. No tylko wtedy podejrzewam, że YouTube po jakimś czasie, no a oni już potrafią takie rzeczy, przecież to całe Content ID, no to poradzą sobie z tym prędzej czy później.
3: No ale w sumie oni mają taką dość opóźnioną reakcję, jakby popatrzeć na to, po jakim czasie wzięli się za YouTube DL-a, po jakim czasie wzięli się za YouTube Onst, czy jak ktoś tam wymawia te aplikacje, nawet jej nie znam, szczerze.
0: A czy z YouTube DL-em to jest, zdaje się, taka trochę walka, tak? Oni coś i twórcy YouTube DL-a, czy teraz w ogóle tam z tą biblioteką, z tym narzędziem coś się zadziało, tak? To jedno znikło, inne powstało, tam z YouTube DL-em jest trochę różnych historii ostatnimi czasy.
3: No tak, ale to się dzieje dopiero od niedawna, tak w sumie. Na YouTube DL już swoje lata ma.
0: Natomiast taka jeszcze ciekawostka a propos Google'a, skoro jesteśmy przy Google'u i przy tym, co ostatnimi czasy no, zasmuciło być może niektórych, mnie na przykład bardzo, bo o tym zdaje się nie mówiłem, a to jest i dobrze, bo G Suite, czyli ta usługa Google'a, kont Google'a, które mogliśmy mieć we własnej domenie, no po wielu, wielu latach bezpłatnego użytku stała się usługą płatną. Teraz wszyscy by chcieli, żeby Google, wszyscy by musieli tak naprawdę płacić Google'owi za te konta. No a dla takiego domowego użytkownika, który po prostu tam raz na rok opłaci sobie domenę, to koszt takiej skrzynki albo skrzynek, bo na przykład jak dla całej swojej rodziny utrzymywał te konta, to już nie są takie małe pieniądze. No i okazało się, że jednak nie trzeba będzie. Od jakiegoś czasu w konsoli administracyjnej G Suite mamy możliwość przejścia na ten plan płatny, ale też możemy przejść na plan darmowy. Z tym, że jest tam takie zastrzeżenie, że jest to do użytku prywatnego i że przechodząc na ten plan, to deklarujemy, że jesteśmy użytkownikiem prywatnym i będziemy to do prywatnych rzeczy wykorzystywać. Więc jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji, ja jestem właśnie w takiej dokładnie sytuacji, że już od lat mam to konto podpięte we własnej domenie, jeszcze tam też utrzymuję kilka dodatkowych skrzynek i no nie chciałbym z tego teraz wychodzić, rezygnować, zmieniać we wszystkich miejscach swój adres, bo wszędzie mam podany właśnie ten michalbałpadziwisz.net, no to myślę, że jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji do mnie, to doceni tę opcję.
4: Ty jak ty, problem jest inny. Mnóstwo osób ma do tych kont poprzypinane zakupy wszelkiego rodzaju, chociażby aplikacje na Androida.
0: Tak, Mikołaju, ale o tym to już mówiło się jeszcze wcześniej, bo ja dostałem taki mailing od Google'a, że jeżeli nie chcesz migrować się na konto płatne, to możesz pozostać jakby w tym, ale nie będziesz mógł używać własnej domeny. To znaczy konto ci zostanie, ono zostanie jakoś tam, był taki plan chyba, że może być przekonwertowane na Gmaila, I te rzeczy na tym koncie za tobą pójdą. Czy YouTube, czy inne rzeczy, one pójdą. I taka była pierwotna myśl Google'a. Ale chyba się okazało, że to będzie za dużo zabawy i za dużo pracy nad tym, żeby coś takiego przeprowadzić, no bo tych użytkowników, którzy sobie popodpinali te domeny do użytku prywatnego, jest, podejrzewam, sporo. I teraz co? Jak rozwiązać te kwestie adresów gmailowych, których przecież jest coraz mniej? W jaki sposób to konwertować? No, więcej problemów niż machnięcie ręką i powiedzenie, dobra, macie, zostańcie sobie na tych domenach, jak już tak chcecie tego używać, to i tak są przecież zwykłe konta Google, tak naprawdę tylko po prostu podpięte do waszych domen, to już miejcie to sobie.
2: Zwłaszcza, że podejrzewam, że mimo wszystko wie, tak mi się wydaje, że jednak sporo osób używa tego G Suite'a, jeżeli już, to do celów takich służbowych lub półsłużbowych, bo podejrzewam, że większość prywatnych osób jednak ma Gmaila, jeżeli to są właśnie ludzie, którzy coś tam dużo wiedzą na tyle, że chcą mieć swoją własną domenę, to tak czy inaczej by sobie jakoś poradził, jak nie w Google, to gdzieś tam. Tak mi się wydaje i możliwe, że to też jakby było coś takiego, żeby
0: wiesz,
2: nie robić
0: Tomku,
2: za dużo problemów.
0: Największym problemem w czymś takim to jest przenoszenie się. Naprawdę. To jest migracja skrzynek, o ile powiedzmy przenosisz
2: tak,
0: się z Office'a do Google'a albo vice versa, to jest wszystko fajnie, ale tak, jak się przenosisz gdzie indziej, to...
2: Tylko po prostu chodzi mi o to, że to są osoby, podejrzewam dość często, które są też jakoś tam opiniotwórcze dla różnych swoich znajomych. I gdyby te osoby zaczęły narzekać na Google'a, to też by Google sporo stracił, tak? Bo to są
0: A to
2: osoby,
0: też
2: które
0: prawda.
2: Piszą artykuły w różnych miejscach, które gdzieś tam są znane w środowisku różnym swoim, bo on tam komputery robi jednemu, drugiemu, piątemu, jedenastemu. No bo kto z takich zwykłych, szarych Kowalskich ma G Suite'a do takich celów prywatnych?
0: No,
4: podejrzewam, niewielu.
0: Podejrzewam, że jest to niewielki jakiś tam odsetek osób. Ja sobie tę domenę założyłem, no bo mi się zawsze podobało, żeby mieć maila w swojej własnej domenie. Mam to już od, zdaje się, 2008 roku. No i od tamtego czasu korzystam z tej domeny. No, i głupio by było teraz się to migrować gdzieś.
3: Ja w ramach inspiracji sprawdziłam sobie, czy domena mojego nazwiska z końcówką.pl jest wolna, ale niestety stoi tam jakiś Nginx i nic tam nie ma, ale
2: może net albo EU?
0: Dokładnie.
4: Ja kiedyś chciałem mieć holis.it, ale nie wyszło niestety.
3: Ja w sumie też myślałam, żeby kupić sobie gajo.ch, ale zdobycie domeny szwajcarskiej nie należy do prostych.
0: No cóż.
2: Ja kiedyś myślałem, żeby też zrobić sobie bilecki. Jest jeszcze jeden problem. Domeny.ki to jest jakiś Kiribati czy coś. To kosztują, zdaje się, $1000 rocznie, czy coś koło tego.
0: czyli chyba jeszcze trochę drożej, na przykład nasze koleje państwowe, gdyby się znowu miały zamiar zjednoczyć i chciały mieć domenę p.kp, to musiałyby korespondować w tej sprawie z rządem Korei Północnej. A domeny KP, tych domen, gdzieś widziałem jakiegoś rejestratora na te domeny kiedyś, jakiś jest w ogóle jeden i też się za to ceni, oj, ceni się, także też to wcale nie jest tanie. I pytanie, czy taką domenę by się dostało i jakie jeszcze wymogi trzeba by było spełnić, żeby...
3: Ja nie wiem, czy nie łatwiej byłoby zrobić domenę wysokiego poziomu .pkp,
0: no,
3: niż
0: być może
3: domenę z Korei.
0: KP. Okej, tak, pożartowaliśmy, a teraz odbieramy telefon od naszej słuchaczki. Monika jest z nami, witaj.
5: Okej, jestem, cześć.
0: Słuchamy cię.
5: No ja tak w trzech sprawach do was dzwonię, ponieważ mówiliście tu o domofonach. No i troszkę mnie zaskoczyło, bo to ty, Tomku, mówiłeś, że jak kogoś zapytałeś, czy ma w domofonie u siebie przyciski, czy ekran dotykowy, ten panel taki dotykowy, no to powiedziałeś, że ten ktoś ci odpowiedział, że nie wie. I to mnie troszkę zdziwiło, bo mnie się wydawało, że jak osoba jest widząca całkiem, to że ona mniej więcej zobaczy, czy ten ekran...
2: Zobaczy, ale nie zwróci uwagi.
0: Ale nie zwróci uwagi, nie zapamięta tego faktu.
2: To jest, wiesz, no jest na tyle... Jest czwórka, wciskam czwórka, czy to się wciska, czy to się tylko dotyka, to jakoś mało kto zwraca na to uwagę. I no naprawdę kilku osób się pytałem i to tak naprawdę jest. Także...
5: No ja rozumiem, tylko że właśnie ja...
2: Warto to sobie zapamiętać, jak sobie rozmawiamy o różnych różnicach między nami, że, no tak. Że to tak naprawdę potrafi wyglądać.
5: No bo ja na przykład u moich rodziców kiedyś był domofon z przyciskami i ja wiedziałam, że tam jest przycisk i ja jakoś nie zapomniałam sobie o tym, że tam jest przycisk.
2: No, bo z naszej perspektywy, no to się nie da tego tak zapomnieć, bo dla nas to jest diametralna różnica. Ale dla osób widzących jest to różnica niemalże iluzoryczna.
3: No to teraz taki przykład abstrakcyjny. Czy u twoich rodziców klamki w drzwiach są zaokrąglone, czy ostre na końcach?
2: No właśnie.
3: No właśnie, a jest... komuś, kto się o te klamki potyka, bo ledwo stracił wzrok, może to się okazać bardzo cenna informacja, na którą by zwrócił uwagę. I zastanawiam się, jakim cudem ktoś, kto jest widzący, może na to nie zwrócić uwagi, skoro to
2: wiesz,
3: widać.
2: Ale inaczej. Klamki są po lewej czy po prawej stronie. Jeżeli ktoś ma uszkodzone lewą rękę, no właśnie. To może mieć z tym problem, tak? Więc to są takie rzeczy, na które my możemy nie zwracać uwagi. Czy u naszych drzwi w domu, klamka jest po lewej czy po prawej stronie. Podejrzewam, że gdyby się tak skupić, no może by...
5: No z której strony patrzy, to od wewnątrz.
2: No tak, ale jakby wiesz, załóżmy wchodząc, tak? No tak czy inaczej, to nie jest tak, że każdy będzie wiedział, u mnie to jest tak, a u rodziców to jest inaczej, a u znajomych to jest tak.
0: Po prostu używasz i już. I...
2: Wchodzi się do mieszkania, koniec.
5: No tak, a jeszcze mówiliście o dofinansowaniach też z MOPS-u. Ja sobie złożyłam o dofinansowanie wniosek z aktywnego samorządu w marcu tego roku. Jakoś po 20 już było. No i pani mi powiedziała, jeszcze sprawdza ten wniosek, bo ja składałam w formie papierowej, bo mi jakoś podpis elektroniczny nie chciał przejść na tym SOW-ie, tym PFRON-owskim. No i złożyłam papierowo, zaniosłam do MOPS-u, pani mi sprawdziła, wszystko było w porządku, dobrze wypełnione, wszystkie załączniki, wszystko się zgadzało. I pani mi mówi, żeby poczekać, bo w połowie kwietnia będą mieli środki i pod koniec kwietnia będzie podpisanie umowy. No to sobie myślę, że fajnie, że tak szybko, no ale tak, no wiadomo, święta były. Akurat w połowie kwietnia, no to ja tam dzwonię jakoś pod koniec kwietnia i się pytam, czy coś już wiadomo. Nie, nic nie wiadomo, będziemy niedługo rozpatrywać wnioski, bo dopiero dostaliśmy środki. No to dobrze, to sobie myślę, może po majówce będzie coś wiadomo. Ale tak czekam i czekam, po majówce też nic. Dzwonię, pani mi mówi to samo, co końcem kwietnia. Że trzeba poczekać, że dopiero dostali pieniądze, że będą rozpatrywać, że na razie weryfikują te wnioski. No i dzwonię jeszcze w zeszłym tygodniu, no to już się pani trochę na mnie zdenerwowała, że tak powiem. I mówi, że dalej nic nie wiadomo, dalej rozpatrują, że dopiero co dostali środki. No i żebym czekała cierpliwie, że na pewno, że jak będzie rozpatrzony wniosek, to dostanę pismo. No i tak czekam do tej pory, dalej nie mam wieści. No i tak sobie pomyślałam, że pewnie dostanę na jesieni, bo jakiś tam jeden z kolegów mi mówił kiedyś, że oni do końca sierpnia zbierają wnioski, potem rozpatrują je we wrześniu, a w październiku dopiero jest odpowiedź. I tak się zastanawiam, czy w tym wypadku, jeżeli oni tak zwlekają, to czy jest szansa, że na przykład dostanę to jeszcze w czerwcu, czy już lepiej czekać do września?
0: Obawiam się, Moniko, że to nie pytanie do nas.
2: Po pierwsze, każda gmina może mieć inaczej. To naprawdę bardzo różnie wygląda to rozpatrywanie. Mało tego, Niektóre gminy mają w ogóle swoje własne warunki, zupełnie różne od tych, które były gdzieś tam w tych warunkach. Ale może nie różne, ale one się mieszczą w warunkach brzegowych, ale to co mówi Pefron, to są warunki brzegowe i gmina, znaczy PCPR ma jakieś tam swój pole manewru do tego wszystkiego i niektóre to wykorzystują w pełni, można powiedzieć, to pole manewru, więc no bardzo zależy od lokalnego PCPR-u, jak to będzie wyglądało, z tego co mi wiadomo.
5: No bo ja sobie tak pomyślałam, że już niedługo jest czerwiec i sezon urlopowy, więc ja myślę, że pewnie już nie będą aż tak się zajmować tymi wnioskami, bo będzie sezon urlopowy, urlopy pobiorą, więc pewnie we wrześniu dopiero i ja tak się spodziewam dopiero na jesień tego dofinansowania, tak szczerze mówiąc.
0: Może i tak być.
5: Bo skoro mnie tak ciągle zwodzą, ja tak dzwonię i ciągle słyszę to samo.
3: No ale tak szczerze, ja w sumie, gdybym miała, ja to już tak mówię typowo, jakby nie znam odpowiedzi, ale gdybym ja miała na przykład rozpatrywać wniosek, to wolałabym pierwsze przyznać osobie, która jest cierpliwa i która spokojnie czeka i kiedy przyjdzie, to przyjdzie, kiedy nie, to nie, niż temu, kto się ciągle
0: nie w ten sposób, bo to robiąc coś takiego prosiłabyś się o bardzo duże kłopoty, bo w sensie, ale taki wniosek trzeba rozpatrywać według konkretnych wytycznych, według konkretnych punktów, a nie na zasadzie, że gdzieś tam powiedzmy bierzemy tego i tego w takiej kolejności. Tu absolutnie takich rzeczy to nawet nikogo nie namawiamy do czegoś takiego, bo to jest proszenie się o jakieś kłopoty. A po drugie, Moniko, no twoim świętym prawem jest dopytywać się tak po prostu o to, no bo złożyłaś i chciałabyś też wiedzieć i też was tutaj namawiamy, że jeżeli coś was niepokoi, to się nie bójcie pytać urzędników, bo oni od tego są, biorą za to pieniądze i po to są, żeby odpowiadać na wasze pytania, bo potem jest tak, że ktoś, nie wiem, że ktoś czegoś nie dopyta, ktoś się czegoś boi zapytać, bo ci ludzie w urzędach są tacy niemili, nie. No, oni są no tak, od tego, żeby nam pomagać i za to dostają pieniądze.
3: Okej, cofam to i przepraszam, po prostu mi jakoś tak, nie, jak pracuję przy różnych projektach i różni ludzie się do mnie rzucają, że to mam zrobić i to, to już jakoś tak...
0: Jakby to powiedzieć, ja też jak czasem odłożę telefon, mówię różne rzeczy, ale zostawiam je dla siebie.
5: Ja jestem ciekawa jeszcze tego typu, takiej rzeczy, może ty Michale będziesz wiedział, że jak na przykład złożyłam sobie wniosek i dałam wstępną ofertę ze sklepu Media Expert na laptopa HP bodajże.
3: Dobrze, że nie Dell.
5: HP chyba to było już, kurczę, nie pamiętam. iPhone'a 13 i Apple Watcha 7. I ciekawa jestem, czy jeżeli faktycznie tę odpowiedź dostanę dopiero w październiku, a we wrześniu wychodzi iPhone 14 i Apple Watch 8, to czy ja muszę kupić te rzeczy, o które wnioskowałam, czy mogę sobie kupić już na przykład iPhone'a 14, Apple Watcha 8, tylko żeby byleby się zmieścić w tej kwocie dofinansowania i ewentualnie sobie, czy mogę sobie dokupić słuchawki AirPods, o które nie wnioskowałam?
3: I tutaj znowu jest kwestia konkretnego powiatu. Bo jeden powiat się zgodzi na to, żeby po zakupie dokonać zmian w umowie, a drugi się nie zgodzi i nie sądzę, że... o ile zmiany, no to u mnie przeszły, u kogoś mogą nie przejść, to jest kwestia dyskusyjna. O tyle nie wiem, czy dodawanie czegoś przejdzie bez zmiany uzasadnienia.
4: Dodawanie będzie problem, bo oni przyznają do dofinansowania jakby konkretnie ileś, i to się po prostu nie mieści nijak w tym dofinansowaniu i jest problem. I czasami tyflofirmy, jeżeli składamy przez tyflofirmę, ja dlatego tyflofirm nie lubię, ale jak składam aktywny samorząd, to nie robię tego przez Media Expert, tylko robię to przez tyflofirmę. bo oni czasami potrafią, wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak z tym przyjść.
0: Jako na przykład jako zestaw coś i w tym zestawie no, są w stanie upchnąć kilka rzeczy, one nawet niekoniecznie są wyszczególnione jako konkretne pozycje, ale po prostu wtedy w ten sposób to jest robione.
4: Kreatywna księgowość w Altixie na przykład króluje. Mnie to zresztą w jednym z oddziałów namawiano do rzeczy, no, których ja się jakby nie podjąłem, bo ja nie mam 100% pewności, czy one są zgodne z naszym polskim prawem, tak szczerze powiem, ale tam, no tam dużo, dużo więcej można, bo te firmy no w tym się też specjalizują i one się też znają z ludźmi z PCPR-ów trochę i jakby wiedzą często, zwłaszcza jeżeli zamawiamy to u siebie gdzieś tam lokalnie.
0: Gdzie co można, gdzie co przejdzie.
4: PCPR-ze to przejdzie, a to nie przejdzie, a oni to wolą, żeby nam im dawać tak, bo oni to przepuszczają, jak im napiszemy tak na fakturze, jak im napiszemy inaczej, to oni się będą tego czepiać na przykład, a z kolei drugi PCPR by chciał odwrotnie. I oni mają gdzieś tam jakąś tę wiedzę i no i my tej wiedzy nie mamy, bo my jesteśmy jedni niewidomi, a oni tych przypadków mają gdzieś tam na pęczki. Więc ja dlatego mimo wszystko no, lubię robić takie rzeczy no, w moim przypadku przez Altix, bo akurat mam go w pobliżu, ale to już tam zależy, co kto ma.
5: Nie zegarek w tym wypadku?
0: Możesz powtórzyć?
5: Altix, czy na przykład gdybym to robiła przez Altix zamówienie, to by mi sprowadzili iPhone'a i zegarek? No wydaje
0: ale
5: mi się...
0: Ale to nie jest, Moniko, pytanie do nas w tym momencie. To musiałabyś bezpośrednio się do konkretnej tyflofirmy zwrócić i z nimi porozmawiać na ten temat. No my nie jesteśmy przedstawicielami żadnej z firm i nie możemy powiedzieć i nie możemy złożyć ci oferty.
5: No tak, rozumiem. A tak jeszcze... A na koniec chciałam jeszcze tak powiedzieć, że kiedyś znalazłam artykuł w internecie, podrzucę wam nawet linka w komentarzu do niego, o inteligentnym łóżku od Xiaomi.
6: Też widziałam.
5: I to łóżko właśnie jest takie, że ono może, można, ono ma takie silniczki wbudowane i można regulować kąt oparcia pleców od 0 do 60 stopni, kąt oparcia nóg od 0 do 40 stopni, może monitorować to łóżko nasz sen, na przykład poprzez mierzenie tętna, oddechu i ruchów ciała. No i dla niektórych to może być trochę informacja taka, no... Niektórzy się mogą trochę oburzyć, ale ono wykrywa też nasze chrapanie i żeby zapobiec, to ono automatycznie dostosowuje
0: i
5: wtedy...
0: I to była chyba jego właśnie, to była chyba jego największa taka rewolucyjna funkcja, bo łóżka, którym można zmieniać kąt nachylenia, to przecież nie jest od dziś technologia. Natomiast właśnie to wykrywanie chrapania i w zależności od tego, czy chrapiemy mocno, czy też nie, to po prostu to łóżko wtedy zmieniało kąt nachylenia, żeby nas jakoś tam ułożyć w takiej pozycji, żeby nam się lepiej oddychało.
5: No tak, no i ono też jest z jakiejś skóry włoskiej, jest obite w dwóch wersjach kolorystycznych, jest pomarańczowe i szare. I o różnej twardości są materace, no i jeżeli chodzi o koszt takiego łóżka, to na polskie około 4,5 tysiąca złotych trzeba by za takie łóżko zapłacić. I tam jeszcze była cena 6399 juanów, jakaś taka dziwna jednostka monetarna, której nie kojarzę.
0: To jest chińska.
5: No właśnie. No na Polskę w każdym razie 4,5 tysiąca złotych. Takie cacuszko, że tak powiem, by kosztowało. No z jednej strony fajne, no bo można sobie regulować.
0: Ale to chyba dla jednej osoby tylko, tak? Było. Czy dwuosobowe?
5: Ja tam widziałam, że ono dosyć takie szerokie było na zdjęciu, więc mi się wydaje, że chyba mogą dwie osoby spać.
0: No tylko teraz pytanie, co z tym, z tą jego podstawową funkcją, tak? Jak jeden chrapie, drugi nie.
6: Chociaż może to ma dwie połowy i
0: może,
6: jakby różnie się rozchylają.
5: Tam. Możliwe. No ja tam na zdjęciu widziałam, że ono dosyć szerokie było i tam nie widziałam, żeby było podzielone na dwie połowy, ale możliwe, że tak jest.
0: No ale w każdym razie technologia zagląda do sypialni już też, jak widać.
5: Podeślę wam lineczka zaraz w komentarzu do okay. tego artykułu, także sobie będziecie mogli poczytać.
0: Super, dzięki serdeczne.
5: No, to tyle ode mnie.
0: To w takim razie pozdrawiamy cię, Moniko, do usłyszenia.
5: Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
2: Zostały nam dwa newsy. Dwa newsy od Pauliny. Pierwszy dotyczy czego? M-Obywatela, aplikacji M-Obywatel, bo wchodzi, weszła, wejdzie, nie wiem, wersja 2.0 i co nowego?
3: Na tym etapie wersja M-Obywatel 2.0 jest w czasie projektowania. Są dodawane nowe funkcje. Był podcast o tym, technicznie rzecz biorąc, Komputer Świata, więc to też jest fajne do odsłuchu, tam do tła. W sumie nie dowiadujemy się nic, czego nie przeczytamy na stronie, ale też fajnie jest poznać przyświecającą temu ideę. Natomiast z takich rzeczy, które tutaj możemy, na które możemy czekać, no to mamy otrzymywać powiadomienia o zwrocie podatku, dofinansowaniu z gminy, decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Też jest powiadomienie o końcu ważności, no zbliżającym się końcu ważności konkretnych dokumentów, na przykład dowodu osobistego. Też jest taka obietnica, że wszystkie wiadomości z urzędu jakby w jednej skrzynce, w jednym centrum. Kolejną ważną funkcją są e-pełnomocnictwa i dzięki temu będzie można udzielić pełnomocnictwa innej osobie przez obywatela, załatwić sprawę jako pełnomocnik i zweryfikować pełnomocnictwo przez kod QR. I też ma dojść do obywatela integracja z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrem Sądowym, rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rejestrem komorników i notariuszy. Z tego, co tutaj też jest napisane, M-Obywatel ma zaoferować również funkcję zintegrowanego systemu e-płatności, dzięki któremu będzie można bez prowizji opłacić oraz przypomnieć sobie o płatnościach, które mamy zrealizować dla różnych urzędów. Przy wykorzystaniu różnych metod płatności. Z tego co wiem, to tam głównie stawia się na Blika, przynajmniej z tego podcastu tak by wynikało. No ale wiadomo, że na razie to jest na etapie projektowania. Też prawo jazdy, podobno w 0,3 sekundy ma się wyświetlić po zdaniu egzaminu, bez jeszcze wersji plastikowej, możemy elektroniczną wersją się uwierzytelniać, załóżmy. I też można podzielić się opinią, wypełnić ankietę, aby pomóc w projektowaniu M-Obywatela. Ta ankieta znajduje się, znaczy link do ankiety znajduje się na głównej stronie M-Obywatela, czyli mobywatel, razem pisane, .gov.pl. I drugi news dotyczy według mnie smutnej wiadomości, ponieważ Google Play nakazał Total Commanderowi usunąć funkcję, znaczy no tak, przedstawiciele Google'a odpowiedzialni za Google Play zlecili Total Commanderowi usunięcie funkcji instalowania plików APK, czyli jak mamy, wyświetlimy w Total Commanderze folder z aplikacją, no to mieliśmy w menu kontekstowym możliwość zainstalowania, a ten teraz już jej nie można mieć, ponieważ Jest to narażanie użytkowników na zagrożenia płynące z instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. No cóż, mnie jako użytkownika no mniej lub bardziej świadomego to zbulwersowało, ponieważ no, jest to było nie było odbieranie no, prawa używania telefonu zgodnie z tymi ideami otwartości, dowolności, instalowania ze wszelkich źródeł i tak dalej. No to teraz zauważyłam, że z wersji na wersję, z miesiąca na miesiąc staje się to coraz trudniejsze. No jakby to już nawet nie chodzi o samą ideologię, ale też o to, że no nie wiem, po prostu jeżeli oferujemy daną usługę, no to jeżeli ktoś zainstaluje, no bo jakby co innego jest na przykład wstrzyknięcie jakiegoś skryptu w stronę, na którą się kliknie, tak, ale jeżeli sami podejmujemy decyzję o tym, że instalujemy plik APK z danego folderu, no to
4: nie o to tam chodziło, to jest to, co Google zawsze robi, czyli automatyczne systemy, które wykrywają, że aplikacja coś może, w sumie to nie wiedzą dlaczego, w sumie to nie wiedzą, czy to złe, czy to dobre, ale dla bezpieczeństwa co najmniej wyślą ostrzeżenie, jeżeli nie usuną deweloperowi konta. To jest bardzo częsty problem Google'a, no, że przez to, że tam nie ma takich w Apple ludzi, którzy każdą pojedynczą aplikację i każdą pojedynczą aktualizację ręcznie przepuszczają, no to system jak to system, tak, każdy popełnia błędy czasami. I z tego co właśnie wiem, z Total Commanderem była taka kwestia, że z jakiegoś powodu, nie do końca wiadomo z jakiego, system uznał, że ta aplikacja potrafi i instaluje sama siebie i wykorzystuje ten mechanizm po to, żeby się aktualizować poza sklepem Google Play. Na co oczywiście Google nie zezwala, bo wtedy aplikacja może wprowadzić jakieś mechanizmy, no, których Google nie chce i Google nie będzie już mógł nic z tym zrobić. Więc Google nakazał Total Commanderowi przestać móc się aktualizować poza Google Play. No to Total Commander umieścił w kodzie coś takiego, co nie pozwalało instalować tej konkretnej aplikacji, czyli Total Commandera, ale system nie był w stanie tego wykryć i nadal z tego czy innego powodu wyświetlał, co wyświetlał. A w Google jest tak, że jak są trzy ostrzeżenia, to się wylatuje z Google'a, więc po prostu autor nie chciał eksperymentować i zrobił, co zrobił.
3: Okej, okay, no to dzięki za wyjaśnienie, bo szczerze mówiąc mówiłeś o czytaniu polskich newsów z przymrużeniem oka, a to był news pisany po angielsku, więc myślałam, że mogę się oprzeć na tym.
0: Pytanie, czy był u źródła.
3: Natomiast,
0: no to też
3: natomiast faktycznie mogłam to bardziej szczegółowo sprawdzić. No w każdym razie nadal jest.
0: Fakt
3: to
0: pozostaje
3: dość
0: faktem
3: słabe.
0: Opcji tej w Total Commanderze na Androidzie nie ma.
3: Tak. Natomiast korzystając z przywileju, że mój news jest ostatni, to dokleję do niego też moje takie małe sygnałki, które gdzieś tam zbieram do notatnika, nie chcąc tworzyć kolejnych newsów, ponieważ są to rzeczy zbyt małe i zbyt nieistotne, żeby pojawiały się w headach. Mianowicie znalazłam sklep ze słodyczami z Rumunii, przy czym jest to sklep bardzo prosty, ponieważ możemy kupić małą torbę, dużą torbę, małą skrzynkę oraz dużą skrzynkę tych słodyczy. Totalnie nie będziemy wiedzieć, co tam jest. Ale to, co jest ważne, no to to, że europejskie kraje są obsługiwane na liście firm kurierskich. Udało mi się dostrzec DHL i DPD, więc Polska jak najbardziej się wlicza w to grono. Link do sklepu to, mówiąc jakby literami pisanymi Romanian, nie, przepraszam, romaniacrate.com, romaniacrate.com. No tam ceny nie są aż takie małe, ale w sumie gdybyśmy chcieli spróbować, co słodkiego i przekąskowego jedzą w Rumunii, albo zrobić komuś taki prezent, no to w sumie jest na to już jakiś pomysł. Kolejna rzecz. Powstaje stabilna kryptowaluta polska. Nazywa się Cebulion. Na stronę projektu prowadzi link cebulion.io. Więc to, że coś kosztuje miliony cebulionów, za jakiś czas może nabrać prawdziwego znaczenia. A w sumie będzie to znaczyło mniej więcej tyle, co że kosztuje miliony złotych, ponieważ ideą cebuliona jest to, żeby jakby był warty 1 do 1 tyle, co złotówka, żeby można było za złotówki bezpośrednio kupować cebuliony i za cebuliony złotówki i że 5 cebulionów zawsze jest 5 złotych i koniec. No ma to zwiększyć anonimowość płatności, jest oparty na Ethereum, więc no cóż, na kryptowalutach się nie znam, ale sygnalizuję, że coś takiego może ujrzeć światło dzienne.
0: I teraz na Ethereum to wiele różnych rzeczy powstaje.
3: Tak. Jest już opatentowana nazwa tego, więc pewnie prędzej czy później doczekamy się realizacji tego projektu. I ode mnie to już tyle sygnałów.
0: I nastała cisza.
2: To ja mam jeszcze taki malutki newsik, bo chyba o tym się nie mówiło, że Allegro w końcu na Androidzie, tak samo jak już od paru miesięcy na Apple'u, jest w stanie się biometrią, można się zalogować do Allegro. I też dostałem taką informację niedawno do Allegro, że jesteśmy już w Europie. To znaczy, że można z Allegro korzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie wiem, czy kupować, nie wiem, czy sprzedawać. Podejrzewam, że jedno i drugie, ale tego nie jestem pewien. Nie wgłębiałem się, szczerze mówiąc, w ten komunikat, ale no, Allegro ponoć chce jakoś próbować również startować na innych rynkach. Zobaczymy, czy to się uda. No i...
3: Natomiast no i jak jesteśmy przy Allegro, to w sumie też jedną rzecz dopowiem. Ostatnio pojawiła się usługa magazynu Allegro. To jest coś, co znamy na przykład z Amazona. Mianowicie to jest coś takiego, że sklep, który sprzedaje swoje produkty na Allegro, może wynająć przestrzeń magazynową tak, żeby w jednej paczce można było kupić produkty z wielu różnych sklepów i dostać ją w miarę szybko, ponieważ magazyn jest zlokalizowany w Warszawie. Ale w sumie, tak szczerze, to co najbardziej mnie cieszy w tym, to jest to, że no, są co prawda podkategorie, ale główną kategorią jest właśnie to, magazyn Allegro. Jest to jedna z kategorii po prostu. A więc można sobie w nią wejść, wybrać ostatnio dodane przedmioty i zwyczajnie, widząc całkowity galimatias, przedzierać się przez to, co jest tam nowego, co mi się przydaje, na przykład po to, żeby sprawdzać, jakie są nowe gadżety, jakie są rzeczy, których nie znam. No bo odczuwam taki brak i odczuwam taką potrzebę, że skoro człowiek widzący chodzi po sklepie i widzi rzeczy, których wcześniej nie widział i jakby, no może nawet nie są dla niego, ale jakoś tam wie, że one istnieją, no to ja w sumie nie mam zbytnio takiej możliwości, no bo jak na przykład coś kupuję, przeglądam konkretne kategorie, to nie wpadnie mi do głowy to, że coś, co mogłoby być dla mnie atrakcyjne, znajdzie się w kategorii, którą nie przyszłoby mi do głowy przeglądać. No tutaj jest chaos, kompletny jakby bałagan, przecież z jakiejś kosmetyki znajdują się koło elektroniki, baterie koło obieraczek do warzyw, ale w sumie mnie w tym to pociąga, że mogę odkryć coś ciekawego, coś nowego. I jeżeli kogoś to też interesuje, no to wystarczy wejść na allegro.pl/magazyn-allegro, wybrać sobie ostatnio dodane i voilà.
2: Tak, to jest rzeczywiście ciekawe. No I co? To wszystko, co mamy jeszcze tak nas programowo? Czy ktoś coś jeszcze znalazł ciekawego? Chyba nikt chyba ciekawego wszystko. Nic nie znalazł. W związku z powyższym o godzinie 22.47 kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj w składzie byliśmy Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i Jacek Bilecki.
3: Miłej nocy.
2: No i nie pozostaje mi nic innego jak za Michałem i Pauliną powtórzyć dobrej nocy.
4: Dobrej nocy.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, Romek Roczenia. Dzisiaj opowiem o mobilnej aplikacji, która służy do dowiedzenia się, jakie przystanki autobusowe są w pobliżu, jakie autobusy czy tramwaje, a czasem i pociągi z nich odjeżdżają i o której godzinie. Aplikacja w tej chwili jest w wersji tylko dla iOS-a, czyli na iPhony. To się zmieni, ale to za chwilę. I rzecz, która również się zmieni, mam nadzieję, niedługo, to fakt, że dotyczy tylko komunikacji miejskiej w Warszawie. To trochę testowy układ, zobaczymy, jak on się przyjmie. Mam wielką nadzieję, że aplikacja się spodoba i będzie można ją rozszerzyć na większą liczbę miast. Scenariusz korzystania z tej aplikacji jest prościutki. Chodzi o sytuację, kiedy jestem w domu i chcę dowiedzieć się szybko, o której odjeżdżają autobusy z pobliskich przystanków. Biorę do ręki iPhone'a.
9: Dok, telefon, strona 22. Zaraz jadę. Zaraz jadę. Pokaż mapę.
8: To jest
9: dostępne czynności.
8: Nazwa naszej aplikacji. Zaraz jadę. Pierwszą rzeczą słyszymy pokaż mapę. Do tego wrócimy. Na razie mało nas to zajmuje. Przesunę się od lewej do prawej po kolei.
9: Wyszukaj linie lub przystanki. Pole wyszukiwania. Ulubione linie. Najbliższe przystanki. Nowe Włochy 0333 metry linie. 194 N85. Nowe Włochy 06151 metrów linie. 220. Nowe Włochy 01218 metrów linie. 127.
8: Są też linie dalsze.
9: PKP Ursus PLN 03396 metrów linie. 194, 220, N85.
8: Ale mamy też.
9: Warszawa Ursus PLN 02433 metry linie, R3.
8: To jest kolejka. Pierwszy, najbliższy przystanek. Ja na przykład chciałbym dowiedzieć się 127, o której jest najbliższy. I to jest tak.
9: Nowe Włochy 01218 metrów linie. 127.
8: Uderzam w niego dwa razy jednym palcem.
9: Nowe Włochy 01. Zamknij. Brak utrudnień w dostępności przystanku. Przystanek zawiera przystanek autobusowy z chodnika, przystanek o małej szerokości wysepki, ławka na przystanku.
8: No, informacja o tym, co na przystanku. Bardzo cenne. Do tej pory trudna wiedza do zdobycia. Dalej.
9: Linie. Nagłówek. 127. Kierunek Marienstadt. 15.06 za 4 minuty. 15.26. 15.46.
8: Czy zwrócili Państwo uwagę na informację o pierwszym odjeździe? Powtórzę.
9: 127. Kierunek Marienstadt. 15.06 za 4 minuty. 15.26. 15.46.
8: 15.06 za 4 minuty. Często jak sprawdzałem rozkłady jazdy inne, no to mój pierwszy problem, o matko, zapomniałem sprawdzić, która jest godzina. Tu mamy od razu informację, za ile to będzie. W aplikacji Zaraz jadę w każdej chwili możemy dowiedzieć się, która jest godzina, uderzając dwa razy dwoma palcami. Pokażę.
9: 15.02.
8: Dokładnie tak samo, jak odbieramy i kończymy rozmowy telefoniczne. Warto ten gest zapamiętać. Dalej Stąd możemy obejrzeć rozkład jazdy tegoż, pełny rozkład jazdy tego autobusu.
9: 15.06 za 4 minuty, 15.26, 127. Zamknij przycisk, kierunek Marienstadt. Rozkład jazdy, nagłówek, czwarta, nagłówek, 24, 54, piąta, nagłówek, 24, 54, szósta, nagłówek,

0: A bliżej dołu spotkam
1: 14 nagłówek.
0: A jak mi się nie zmieści na ekranie, to akurat pokazuje na iPhone SE, tym małym pierwszym, to 3 palce do góry i wtedy mam
1: 22 nagłówek.
0: Działają tutaj skróty powrotu, czyli można albo znaleźć przycisk zamknij, albo Z-ka klasyczna, tak zwane potarcie dwoma palcami.
1: 127 Nowe Włochy 01.
0: Zamyka ten ekran. I jeszcze raz.
1: Nowe Włochy 01, pokaż mapę.
0: I jesteśmy na liście najbliższych przystanków. Pierwszy ekran zmienia się razem ze zmianą naszego miejsca pobytu. Czyli jak teraz pojadę sobie do centrum, no to będę miał zupełnie inny ten ekran, zgodnie z miejscem mojego położenia. To w zasadzie najważniejsza część tej aplikacji. Chodzi o szybkie i sprawne dotarcie do informacji, co się dzieje na przystanku w moim pobliżu lub ten, na którym jestem. Często mi się zdarza, że sprawdzam stojąc na przystanku. A on mi wtedy powie, że jestem w odległości 10 metrów, 5 metrów od przystanku i wiem, że to ten przystanek, który mnie interesuje. No ale taka aplikacja daje o wiele większe możliwości. Jak słyszeliśmy, pojawia się tutaj temat ulubione. Sprawa ulubione polega na tym, że możemy dodać do ulubionych linię autobusową czy tramwajową. Chyba najważniejszą zaletą jest to, że na przystankach, gdzie pojawia się ta linia, ona będzie odczytana jako pierwsza. I tak na przykład, jak zauważyliście Państwo, ja w pobliżu mam autobus 127, który jeździ na Dworzec Centralny. I jak dodam linię do ulubionych, wówczas na przystanku, z którego odjeżdża ten autobus, otrzymam o nim informację jako o pierwszym. Ja to pokażę teraz. Zrobię tak.
1: Wyszukaj linię lub przystanki. Pole wyszukiwania.
0: Dwa razy jednym palcem.
1: Następne czynności. Punkt wstawiania na końcu.
0: I tu jest rzecz ciekawa, której nigdy w żadnej aplikacji nie widziałem. System na to nie pozwala. A jednak producent tejże aplikacji zrobił następującą rzecz. Teraz dotykam lewej krawędzi ekranu. Q.
1: Wielkie W. Wielkie A. Wielkie Q.
0: Tak. A nad nią?
1: Jeden.
0: Jeden.
1: Jeden. Dwa. Dwa. Zero. O. I. U. Siedem. Siedem.
0: To jest po to, żeby jeśli wpisujemy, bo tu możemy dodać, szukać albo linii, albo przystanku. Na przykład, nie wiem, 1 sierpnia, 11 listopada, żeby nie przełączać klawiatury między cyfrą a literą, tutaj zastosowano takie właśnie rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że żeby cyfra została wpisana, trzeba ją uderzyć dwa razy, tak jak używamy klawiatury przy tak zwanym wpisywaniu standardowym. Ja zwykle używam bezwzrokowego, czyli odrywam palec i wtedy mi się wpisuje. Tu przy tych cyfrach trzeba pamiętać, że trzeba uderzyć ją dwa razy. Niemniej wygoda pracy jest ogromna. Wpisałem 127 i...
1: Linia, nagłówek, 127.
0: Potwierdzam dwa razy.
1: 127. Zmiany na polu linii. Zmiany na linii.
0: Jest informacja, że są jakieś zmiany na linii. To też bardzo wygodna funkcja. Jakie zmiany? Mogę sprawdzić.
1: Zmiany na linii. Polu linii. Zamknij. Uwaga. Zgromadzenia i przemarsze 1 marca. Marienstadt. Dostępne czynności.
0: I tu mam listę przystanków. Ja mogę ją od razu polubić.
1: Uwaga. Zamknij. Polub linię. Przycisk. Zaznaczone. Usuń linię z ulubionych.
0: Dodaliśmy 127 do ulubionych. Teraz pokażę, jak to działa. Mianowicie znalazłem sobie wcześniej i przygotowałem wiedzę, że jest przystanek Dobra 01, na której są różne autobusy. Między innymi jest 127. Wpiszę teraz adres, znaczy nazwę tego przystanku. Wyszukam go.
1: 127 polubiona.
0: Aha, jeszcze pokażę. Na ekranie głównym mamy taką zmianę, że mamy teraz...
1: Ulubione linie. Ulubione linie. 127 polubiona.
0: I dopiero potem...

0: najbliższe przystanki.
1: Tak to wygląda w tej chwili. Teraz wracam do wyszukiwarki.
0: Wyszukaj linię lub przystanki.
1: Punkt stawiania i wpisuję na końcu. Dobra.
0: Wielkie D. Wielkie D. O. O. B. B. Przystanki. Przystanek Hubala Dobrzeń. Przystanek Dobra. Śródmieście.
1: O, już go mamy.
0: Dobra.
1: Teraz odszukuję.
0: Zamówię. Dobra 01 linię. 106, 118, 127, N16.
1: No i bardzo ładnie. To teraz uderzam, rozwijam go, bo chcę się dowiedzieć, jakie godziny odjazdów.
0: Dobra 01.
1: I w prawo.
0: Zamknij przycisk. Brak utrudnień w dostępności przystępu. Przystanek zawiera przystanek autobusowy Schodnika. Linia ostrzegawcza malowana. Wiata.
1: Dalej.
0: Linia. Nagłówek.
1: I tu niespodzianka.
0: 127 Polubiona. Kierunek Nowe Włochy. 15.26 za 4 minuty. 15.46. 16.06. Na żądanie.
1: I dopiero potem.
0: 106. Kierunek Młynów. 15.21 za 0 minut. 15.36. 15.51. Na żądanie.
1: Prawda? Chodzi o to, że zamieniła się kolejność. Niby porządek jest 106, 118 i 127, ale ponieważ polubiliśmy 127, no to ona wyskoczyła nam jako pierwsza. Bardzo wygodna rzecz, zwłaszcza tam, gdzie na przystanku jest dużo linii. Na koniec pokażę jeszcze, co możemy wyciągnąć z mapy. Mapa zwykle na niewiele niewidomym pozwala. Tutaj stało się inaczej. Otworzę teraz pokaż mapę.
0: Pokaż mapę. Mapa.
1: I tu mogę w każdej chwili przywołać informację, gdzie jestem.
0: Obecne położenie. Moje położenie. Księdza Juliana Chrościckiego 87, Warszawa.
1: No cóż, to prawda, tu właśnie mieszkam. To w zasadzie wszystko. Mam pełną świadomość, że to nie są wszystkie rzeczy, które można by od takiej aplikacji otrzymać. Ale to dopiero pierwsza wersja. Pierwsza dostępna wersja. Wprawdzie ona ma numerek 3.2, natomiast już przygotowuje się wersja 4, która będzie zawierała dużo więcej interesujących nas funkcji. Ta wersja 3.2 jest rzeczywiście porządnie dostępną, dynamicznie się zmieniającą i łatwą do uzyskania informacją. Adres do aplikacji łatwo znaleźć, wystarczy w App Store wpisać po prostu zaraz jadę i korzystać. Dziś pięknie podziękuję, pozdrowię i życzę udanych przejazdów z aplikacją zaraz jadę. A jeśli Wam się spodoba, dajcie znak autorowi, komentując ją w App Store albo pisząc do niego maila, który można wysłać prosto z aplikacji. Życzę ciepłej i szybkiej wiosny i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dawno się nie słyszeliśmy i to naprawdę bardzo, bardzo dawno, ale czas najwyższy to nadrobić. Nie było mnie tu z przyczyn różnych, kwadratowych i podłużnych, ale w końcu jestem nie tylko jako ten, kto dodaje kolejne podcasty, bo to robiłem i robić będę cały czas, co niektórzy wysyłają mi linki do podcastów na Sendspace'a i na różne inne serwery, żebym je wrzucił na archive.org. Rzeczywiście ten serwis przez rok czasu, który upłynął od pierwszego podcastu nagranego przeze mnie w tyflopodcast.net, troszeczkę przestał być przyjazny dla osób niewidomych, szczególnie jeżeli chodzi o zamieszczanie tam podcastów po raz pierwszy, czyli o stworzenie konta. Wprawdzie mają oni swoją mówiącą wersję kodu obrazkowego, natomiast ja ze swoją wiedzą na temat angielskiego na poziomie, no ujmijmy to tak, średnim, nie byłem sobie w stanie z nią poradzić. Być może ktoś będzie w stanie i być może ktoś zrobi to lepiej i będzie w stanie założyć sobie konto. Ja bym raczej nie mógł. Musiałem posłużyć się okiem sprawnym, żeby założyć tam konto dla jednego z autorów Tyflo Podcasta na jego własną prośbę. Ale nie o tym miał być dzisiejszy program. Dzisiejszy program będzie o czymś, co myślę, że jest bardzo interesującą rzeczą dla wszystkich, którzy się przemieszczają. Przemieszczają się i to w dodatku nie zawsze ze swoim komputerem. Na przykład, kiedy jest taka sytuacja, że pracujemy na kilku maszynach, mamy na przykład swojego własnego laptopa do celów różnych, niekoniecznie służbowych, mamy komputer w pracy i mamy komputer w domu, a jesteśmy takimi pracoholikami, że pracujemy dosłownie wszędzie, pracujemy w pracy, no bo to sensu stricto i rzeczywiście nazwa praca do tego nas obliguje, pracujemy w podróży za pomocą naszego laptopa podłączonego gdzieś tam do internetu, za pomocą jakiegoś łącza, jakie zapewni nam chociażby telefonia komórkowa, i pracujemy jeszcze w dodatku w domu. Z podróży sobie wrócimy, z pracy sobie wrócimy, to jeszcze jesteśmy tak spragnieni tej pracy, że musimy ją jeszcze wykonać. No albo po prostu no, chcemy mieć pewność, że jakieś pliki, które są na naszym komputerze jednym, będą w takich samych wersjach na komputerach wszystkich. I oczywiście ja zdaję sobie doskonale sprawę, że można tu posiłkować się rozwiązaniami typu pendrive noszony wszędzie, można sobie te pliki edytować na tym pendrive'ie, ale oczywiście no nie jest to komfortowe, bo trzeba pamiętać, żeby tego pendrive'a zabrać. A jeżeli edytujemy nasze pliki na tym właśnie pendrive'ie i jeżeli zapomnimy tego pendrive'a i zapiszemy je tylko i wyłącznie tam, no to jesteśmy ugotowani, bo po prostu nie ma już możliwości, żeby te pliki skądś indziej wziąć. Rozglądałem się jakiś czas temu za serwisem tego typu, który umożliwi mi właśnie wykonywanie takich operacji. Takie operacje pokrótce można określić mianem synchronizacji online, bo rzeczywiście synchronizujemy, jest wiele narzędzi, które umożliwia synchronizowanie danych znajdujących się na folderach różnych, ale warunek jest jeden, trzeba na przykład połączyć zewnętrzny dysk z komputerem i wtedy te dane są synchronizowane ze sobą. A tu nie, działa to troszeczkę na innej zasadzie. Mamy ileś tam komputerów, w każdym komputerze mamy jakiś tam plik i chcemy zadbać o to, żeby ten plik czy folder był zawsze aktualny, taki jaki jest w najnowszej wersji. Szukałem jakiś czas i znalazłem dosyć interesujące rozwiązanie, które jest w dodatku darmowe. Darmowe jest w swojej wersji podstawowej, a płatne też jest, ale o tym za chwilę. Na razie w ogóle cóż to takiego jest za program i czy jest on dostępny? No jest on dostępny, bo gdyby nie był, to nie mówiłbym o tym na łamach Tyflo Podcastu. Program nazywa się Dropbox. To jest program, który jest multiplatformowy, zatem posiada swoje wersje na systemy operacyjne Windows, jak i Linux. Także znajduje się wersja dla systemu komputerów Macintosh. Nie wiem, jak pod Linuxem i pod Maciem będzie się sprawował ten program pod względem dostępności, gdyż posiadaczem Macintosha nie jestem, a Linuxa jakoś jeszcze nie zdążyłem sobie zainstalować, żeby pobawić się interfejsem graficznym. Natomiast pod Windowsem program działa jak najbardziej, jest użyteczny, trochę trzeba się naklikać na samym początku, żeby założyć tam sobie konto, ale o tym wszystkim powiem już za chwilę. Na dobry początek, zasada działania Dropboxa to jest jego moim zdaniem trochę wada, bowiem idealny program do synchronizacji online ja wyobrażam sobie w ten sposób. Mamy grupę plików, folderów i jeszcze innych rzeczy. I na przykład we właściwościach takiego foldera, bądź też pliku, nadajemy mu atrybut synchronizuj. I jeżeli dany plik, na przykład jeden plik, dokument, który redaguję, na jednym komputerze jest w lokalizacji C, moje pliki, a na drugim komputerze jest w lokalizacji C, moje ważne pliki, to ja bym bardzo chciał, żeby te dwie lokalizacje, jeżeli komputer obserwuje, jeżeli plik dokument.txt w lokalizacji C moje pliki jest taki sam jak dokument TXT w C moje ważne pliki, znaczy jeżeli ma taką samą nazwę, to ja bym bardzo chciał, żeby mimo tego, że te pliki są w innych lokalizacjach, to jednak one były synchronizowane. Jeżeli ktoś liczy, że Dropbox wykona takie działanie, to niestety muszę go rozczarować, bo po prostu ta aplikacja nie jest przeznaczona do tego i takiego działania za nas nie wykona. Zasada działania Dropboxa polega na tym, że program ma swój własny folder, którego lokalizację oczywiście możemy ustalić. Folder nazywa się wtedy My Dropbox i w tym My Dropboxie trzymamy wszystko. Każdy plik, każdy folder, który znajdzie się właśnie w tym Dropboxie, w tym folderze My Dropbox, zostanie automatycznie zsynchronizowany z pozostałymi. Jak to się dzieje? Bo wiadomo, że nie każdy ma cały czas włączony komputer, więc przesyłanie online byłoby cokolwiek chybionym pomysłem. Do tego wykorzystywany jest twardy dysk serwera, który na nasze potrzeby oferuje nam darmowe 2-gigabajtowe konto. Co więcej, jeżeli na przykład zdarzy nam się, że z którejś lokalizacji omyłkowo skasujemy dany plik, to okazuje się, że ten plik za pomocą tego My Dropboxa możemy przywrócić za pomocą interfejsu webowego, który także postaram się za chwileczkę pokazać. Jeżeli kogoś by interesowało, czy na przykład ten program Dropbox zachowuje wcześniejsze wersje plików, to odpowiedź brzmi tak. Jeżeli na przykład zachowamy sobie jakiś dokument, zapiszemy w nim zmiany, to możemy także uzyskać ten dokument w wersji wcześniejszej. I w dodatku jest także wyszczególnione, co z jakiego komputera zostało zrobione. Bowiem jesteśmy w tej sieci Dropboxa, nadajemy każdemu komputerowi, który posiadamy, jakąś tam swoją nazwę, posługujemy się tym samym loginem i hasłem. No i teraz jest sytuacja taka, że wracamy do domu, ktoś w międzyczasie grzebał w naszym komputerze, wracamy do domu i okazuje się, że ktoś nam coś pomieszał w tym folderze My Dropbox. No to nic straconego, bowiem jeżeli ktoś nawet coś takiego zrobił, to możemy przywrócić poprzednią wersję pliku. I w dodatku jest jeszcze wyszczególnione, z jakiego komputera została na przykład wydana operacja usuń, więc możemy się z tym delikwentem wtedy policzyć, że nam coś grzebał w komputerze. Tyle teorii. Myślę, że możemy przejść powolutku do praktyki. Ja mam przy sobie teraz 2 komputery. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z pokazywaniem tego. Będę się musiał trochę odchylać od czasu do czasu, bowiem mam tutaj na biurku trochę dużo rzeczy i laptop, za pomocą którego będę instalował już za chwilę Dropboxa, jest po mojej lewej stronie i muszę się tak trochę oddalić, żeby mieć w zasięgu klawiaturę. Nie mogę niestety tego inaczej zrobić, no ale mam nadzieję, że będzie wszystko słyszalne. Na razie myślę, że zaprezentujemy, jak tego Dropboxa się instaluje. Już jestem na stronie. Strona Dropboxa jest pod adresem
4: http://www.getdropbox.com.
3: Właśnie, http://www.getdropbox. Dropbox piszemy przez X i piszemy to razem, .com. Teraz przyjrzyjmy się tej stronie, co my tu mamy ciekawego.
4: Początek. Odwiedzony link Dropbox.
3: No to jest link do strony głównej.
4: Link download Dropbox.
3: No właśnie, download Dropbox. Tu na stronie nie zakładamy żadnego konta. Konto zakładamy przy instalacji programu. Zatem najpierw, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to trzeba go ściągnąć.
4: App starting. Linków 18 nagłów otwieranie Dropbox 0.6.402.exe odwiedzony link Dropbox securebacku syncamps haring madeasy http.
3: No właśnie, tu nam Firefox zaczął mówić o tym, że otwieramy ten plik.
4: Zapisz plik przycisk.
3: Zapisz plik.
4: Wprowadź.
3: Wprowadź nazwę pliku.
4: Nazwa pliku Dropbox.
3: Dropbox, zapisujemy go w moich dokumentach, zatem wciskam Enter.
4: Pobieranie plików Dropbox 0.6.
3: To jest maleńki program, więc on się bardzo szybko pobierze. No, może nie taki znowu malutki, bo 14 mega, no ale w porównaniu do innych programów to jest rzeczywiście niewielki objętościowo. Czekamy teraz, aż pobierze się Dropbox. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym programie? Mogę powiedzieć poza tym, bo odpowiadając na pytanie, które może sobie każdy z was zadać. Co stanie się w momencie, kiedy na przykład zostanie komputer wyłączony, a plik, jaki wysyłamy, nie zostanie jeszcze dokończony, jeżeli chodzi o wysyłanie? Nic się nie stanie, po prostu pozostali użytkownicy będą mieli do czynienia z tą starszą wersją pliku. No a kiedy włączymy komputer, operacja zostanie dokończona. Poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy edytujemy jakiś plik i dokonamy w nim zmiany, to nie zapisywany jest ten cały plik jeszcze raz, a piać od nowa, tylko zapisywana jest różnica między plikiem tym, który już jest na pozostałych komputerach w Dropboxie, a tym plikiem, który jest nowy i którego zmianę my dokonaliśmy. Zatem tak to wygląda. Zobaczmy, jak tam wygląda
4: pobieranie plików.
3: Pobranie Dropboxa, chyba już. No właśnie, get Dropbox
4: link.
3: Jest. Możemy na razie zamknąć Firefoxa. Teraz czas, by przejść do moich dokumentów.
4: Eksplorator Windowsa, starting, mój komputer zamknięte, dwa zdjęć, widok drzewa, głębokość 2 row.
3: Poczekamy chwileczkę, niech się to otworzy.
4: Widzi dokumenty zamknięte, 6-6 głębokość, 3 starting, arrow.
3: No i tutaj chyba już będzie ten klik, właśnie jest. I teraz szukamy Dropboxa pod literką D.
4: DPMOT, Dropbox 0.
3: Właśnie, Dropbox, jest. Teraz możemy rozpocząć instalację programu. Ja już na swoim komputerze stacjonarnym, na którym teraz nagrywam tego podcasta, mam zainstalowanego Dropboxa, a robię to wszystko teraz na laptopie, żeby pokazać wam w ogóle, jak to zachowuje się w sieci. Więc Enter. Oczywiście standardowo pytanie, czy chcemy zainstalować.
4: Uruchom.
3: Uruchom.
4: Moje dokumenty. Dropbox beta terms.
3: Tu mamy umowę licencyjną, to jest Dropbox Beta, czyli wersja testowa, ale w pełni funkcjonalna, śpieszę wszystkich uprzedzić. Być może dlatego to jest wersja beta, że ludzie, którzy zajmują się tym projektem, jak na razie są dosyć młodą firmą, to jest tak zwany startup, czyli coś, co zaczęło się niedawno, coś, co być może uzyskało jakieś granty finansowe od organizacji jakichś albo jeszcze kogoś. No ale to nas niespecjalnie interesuje, ważna jest dla nas jakość tego oprogramowania. A że jakość jest całkiem dobra, to możemy się zgodzić na to, co oni tu chcą. Tutaj mamy destination folder, czyli folder instalacji tego programu, standardowa procedura Windowsowa. Instaluje się w program Files i to jest tyle. Teraz klikamy install. Czekamy. Instaluje się programik. Dosyć szybko. No teraz trochę zwolnił. No właśnie, troszeczkę nam tu przycina, ale to dlatego, że to jest taki starszy laptop. Więc proszę o wybaczenie i zrozumienie. No właśnie, mamy już Dropboxa i tu... No przestaje być tak kolorowo, bo trzeba poruszać się myszką.
4: Inne sterowanie, inne to Dropbox, przycisk opcji.
3: Właśnie.
4: Jeden,
3: teraz mamy
4: dwa.
3: Tutaj do wyboru I'm new to Dropbox
4: i
3: I have a Dropbox account. Jeżeli teraz zrobilibyśmy coś takiego, że I'm new to Dropbox, no to w tym momencie musielibyśmy podać naszą nazwę użytkownika i nowe hasło, które byśmy chcieli. Jeżeli jesteśmy już użytkownikami Dropboxa, to podajemy swoje konto, czyli swój login i swoje hasło. Więc teraz wybieram sobie I have a Dropbox account. I wybieram przycisk Next. I tu jest coś, o czym niestety twórcy Dropboxa troszeczkę nie pomyśleli. Bo klawiszem Tab nie bardzo jestem w stanie przejść do pól edycyjnych, które się pokazały. A pokazały się na samym dole. Właśnie.
4: Forgot password, password, email error, login to Dropbox, Dropbox setup, computer name, midila, IBM.
3: Właśnie. I tu mamy coś takiego na tym, na samym dole. Może jeszcze zobaczmy sobie to raz. Tu są standardowe przyciski. I tu mamy computer name i powyżej tego computer name mamy midi lab, czyli to jest nazwa akurat mojego komputera. Ja teraz muszę w to kliknąć. Midi Lab, a ja bym wolał, żeby to się nazywało, bo to jest niezależne. Zrobimy sobie podkreśnik. Laptop.
4: O.
3: I teraz podajemy swój login, czyli nasz adres poczty elektronicznej. Michal Dziwisz.net to jest mój adres mailowy, jeżeli ktoś by chciał napisać tak w ogóle. Oczywiście, bo zapomniałem o tym dodać, po tym okienku, kiedy już się wklikamy w tę nazwę komputera, poruszamy się za pomocą standardowych skrótów, czyli Shift Tab i Tab. Teraz podaję swoje hasło. I mam nadzieję, że to jest takie hasło.
4: Next przycisk.
3: Next. Teraz czekamy. Co nam tu ciekawego Dropbox napisał?
4: Domyślny next ski computer sam to hebe. Our Dropbox is a special folder co Dropbox. Don't ski to run finish przycisk. Ski to run finish przycisk.
3: Właśnie. I teraz mamy coś takiego. Skip tour and finish, czyli jeżeli byśmy chcieli zobaczyć w ogóle, jak działa ten program, to możemy wykorzystać tutaj coś takiego, co się nazywa tour, czyli taki przewodnik. My nie będziemy tego potrzebować, bo ja to wszystko zademonstruję, więc wybieram teraz przycisk, który się nazywa skip tour and finish. My niestety to wszystko musimy klikać myszką, ale myślę, że dla w miarę wprawnego użytkownika komputera nie jest to problemem.
4: Lewy skip to run finish przycisk.
3: Właśnie, i teraz klikam next sobie przycisk. W next.
4: Stace. Lewo finish handcisk finish i hand to hose ferre to putmy Dropbox to lewy boru nie oznaczone hand to hose
3: ferre. I tu mamy jeszcze coś fajnego. I want to choose where to put my Dropbox, where in to put my Dropbox. Czyli to jest takie pole wyboru, domyślnie to gdzieś tam jest ten folder Dropboxa lokalizowany, ale my możemy sobie wybrać lokalizację tego foldera. To może być w każdym komputerze inna lokalizacja, z tym, że pamiętajcie, że struktura wewnątrz tego foldera będzie zawsze taka sama. Więc wygląda to tak, że możemy mieć na przykład na jednym komputerze katalog My Dropbox w C, moje dokumenty, czy tam C, Documents and Settings, wiadomo wszystko, o co chodzi, a w innym komputerze możemy mieć ten katalog My Dropbox na dysku C, po prostu. Tylko pamiętajcie, że w środku te oba katalogi będą identyczne, to będą lustrzane odbicia, więc ja sobie teraz wybieram, że ja chcę wybrać, gdzie ten folder mam umiejscowić.
4: Skip to, next przycisk, skip to, run, next przycisk.
3: Chcę to wybrać.
4: To
3: muszę zaznaczyć.
4: Finish hand gotowy Dropbox przycisk.
3: I teraz będzie zaznaczone finish.
4: Ok, przycisk, dialog,
3: i tu mamy przeglądanie w poszukiwaniu folderu. I teraz wybieramy sobie miejsce. No właśnie, on się trochę tu rozgadał. Teraz wybieramy sobie miejsce, gdzie ten Dropbox ma być umiejscowiony, więc ja sobie to wybiorę na dysku C. Muszę się tabem przemieścić. Mój komputer, rozwijamy sobie. To jest laptop.
4: Dysk lokalny,
3: więc mamy o coś
4: folder
3: takiego.
4: Dysk lokalny,
3: folder dysk lokalny C.
4: Utwórz nowy folder, ok, przycisk,
3: wybieram OK.
4: Ok, przycisk, dialog, error, bit, select, folder, target is a system folder, domyślmy, ok, przycisk.
3: Target is a system folder, czyli nie mogę tego tu umieścić. Więc to jest trochę dziwne, bo ten folder My Dropbox, on tworzy się tak czy tak. No więc dobrze, jeżeli on mi na to nie pozwoli,
4: domyślmy,
3: to ja w takim razie
4: apostrofe,
3: zrobię
4: lewy,
3: sobie
4: ok,
3: inaczej.
4: Jose Amepla, mój komputer, dysk, dysk folder,
3: lokalny,
4: dysk lokalny. Utwórz nowy folder,
3: Jose Amepla,
4: to pupy, our Dropbox, dysk lokalny, rozwinięte 1 z 5, 20.
3: I tu wpiszemy sobie nazwę na przykład.
4: Jose Amepla, to pupy, our Dropbox, nowy folder, 2015 z 23.
3: Właśnie, wybieramy sobie synchro, C synchro. To samo mam na moim komputerze stacjonarnym, z tym, że jest to umiejscowione na dysku D. Więc teraz wybieram sobie Enter.
4: Dropbox setup Windows SL, co meto Dropbox, our account has been linked to michaldziwisz.net, to accessy our Dropbox, click his pricon, explorator Windows, photos nie wybrane.
3: No właśnie.
4: 1 z 2.
3: I teraz mój Dropbox
4: public folder, plik, artykuły,
3: zaraz
4: folder,
3: się
4: plik,
3: będzie zapełniał.
4: Artykuły folder plików 3-4. Artykuły folder public. Fotos folder plików 1.
3: Nie wiem, po co są te foldery Fotos i Public. Znaczy Fotos to wiem, ale nie bardzo wiem, dlaczego one automatycznie są zawsze tworzone. I teraz wystarczy trochę poczekać i będziemy mieli pokazane, jak nasz Dropbox się synchronizuje. Już tutaj mam folder artykuły, czyli folder, który stworzyłem, i tu są artykuły, które którymi się zajmuję. No właśnie. Właśnie, Dropbox has updated 21 files i tak dalej, powiedział nam o tym ładnie, czyli zaktualizował, świetnie, więc teraz
4: Fotos folder, praca, inży,
3: praca inżynierska,
4: praca inżynierska,
3: zrobimy sobie listę, bo to jest normalny folder, do którego możemy się dostać za pomocą eksploratora Windows bądź też dowolnego menadżera plików. Zatem tu można robić naprawdę z tym wszystko.
4: Public 4.4 asecure, public, praca, fotos, artykuły 1.
3: Właśnie, i mam moje dwa foldery i jeszcze są te fotos i artykuły. I nie artykuły, tylko public. Teraz proponuję, żebyśmy spróbowali na przykład umieścić tu jakiś plik. Na przykład ja teraz zrobię to ze swojego komputera stacjonarnego. Teraz włączę mowę. Niestety nie będzie słychać Apolla, będzie słychać Spika. To dlatego, że nie mogłem już znaleźć kabla drugiego, żeby podłączyć syntezator. Więc będzie słychać Spika. Ja może przy okazji, żeby już tu się nie przechylać tak bardzo, pokażę interfejs tego programu, który jest w ikonce w szufladzie systemowej, w zasobniku, czyli w trayu tak zwanym. Poszukajmy. Jest Dropbox. Właśnie. I ten przycisk, kiedy mamy, to wystarczy, że klikniemy na nim prawym przyciskiem myszki, wystarczy ten klawisz obok kontrola prawego.
0: Grafika, menu kontekstowe, Dropbox, Rajson, Dropbox 0.6, Open My Dropbox.
3: I teraz tak, Open My Dropbox to spowoduje, że otworzy nam się ten folder, który mamy wybrany. U mnie to jest, mówię, D, Synchro, Dropbox, a właściwie My Dropbox. I tu na tym dysku jest C, Synchro My Dropbox, na dysku laptopa. Web interface, o czym jeszcze chyba nie powiedziałem, albo nie, powiedziałem już chyba nawet o tym. Web interface, czyli to jest możliwość dostania się do naszych plików za pomocą strony www. Recently changed, tu możemy sobie zobaczyć.
0: Fotos.
3: I nic więcej. A, bo Fotos dostało się tu z tego komputera laptopa, bowiem ja ten folder wyrzuciłem, a to z uporem maniaka wróciło.
0: Menu zamknięte. Forums.
3: Forums, czyli to jest coś, za pomocą czego możemy sobie porozmawiać z innymi użytkownikami Dropboxa. Up to date jest niedostępne dlatego, że pewnie nie ma żadnej nowej wersji. Upgrade my account, czyli to jest coś, co umożliwi nam skorzystanie z opcji płatnej. Będziemy sobie mogli wybrać na przykład ile tam chcemy gigabajtów. Na razie jest chyba opcja 50 gigabajtów i to jest jedyna płatna opcja, ale mają to jeszcze bardziej rozszerzyć i też wprowadzić inne plany taryfowe. Preferences to jest okienko dialogowe, które ma dwie zakładki.
5: Menu zamknięte. Dropbox Preferences. Inne sterowanie.
3: I tu też myszką będziemy się poruszać.
5: My, network.
3: My i network. W main możemy tu spokojnie tabem chodzić. Move, czyli to jest przycisk, za pomocą którego zmieniamy lokalizację foldera Dropbox, bo na przykład, nie wiem, kupiliśmy sobie do komputera nowy dysk i chcemy go przenieść, ten folder, na jakiś inny dysk. Show system tray notifications to jest pole, które jest zaznaczone i dzięki któremu widoczne są te różne komunikaty w szufladzie systemowej. Ok, anuluj. I teraz sobie musimy myszką przejść na drugą zakładkę. Network, klikamy. I tu mamy coś takiego. Bandwidth usage. Czyli to jest używanie pasma. Możemy Dropboxowi ograniczać zużycie naszego pasma. To się przydaje, kiedy mamy na przykład łącze dosyć wolne i korzystamy z niego nie tylko do synchronizacji swoich plików, ale także na przykład robimy coś, co wymaga, żebyśmy mieli stabilne ileś tam kilobitów na sekundę pasma.
5: 15.0, pole edycji.
3: Ja tu wpisałem 15 kilobajtów, bo to w kilobajtach jest. Jeżeli zaznaczymy, jeszcze pokażę tu, jeżeli zaznaczymy automatic, jeżeli to zaznaczymy, to automatycznie wykorzysta nam Dropbox maksymalne pasmo dostępne. Maximum download rate. Akurat downloadu mam więcej niż uploadu, więc mogłem sobie spokojnie tu zostawić 0.0, czyli jak sam powiedział przed momentem program unlimited, nielimitowany download, nielimitowaną prędkość pobierania. Czasem bywa tak, że mamy jakieś dziwne sieci i korzystają te sieci z serwerów proxy. Dropbox też to wspiera, jeżeli jest konieczne korzystanie z proxy, to on się grzecznie będzie z tego serwera korzystał. Mamy tu trzy przyciski.
5: Proxy settings, no proxy server.
3: No proxy.
5: Proxy settings, automated proxy settings, przycisk opcji.
3: No proxy to jest oczywiście serwer, to jest bez serwera proxy. Automatic detect proxy settings to jest przycisk, który pobierze nam ustawienia z opcji Internet Explorera, czyli to samo co opcje internetowe w panelu sterowania.
5: Proxy settings, manually enter proxy settings.
3: Manually enter proxy settings. Ja zostawiam to proxy na automatic, bo w końcu jeżeli kiedyś bym gdzieś tam korzystał z serwera proxy, no to wystarczy, żebym wpisał go tylko raz w opcjach Internet Explorera i on już będzie pamiętał to ustawienie także i wreszcie aplikacji. I to jest wszystko, co oferuje nam Dropbox. Ja teraz nacisnę anuluj. Właśnie, tu się ładnie nagrywa. Są różne rzeczy, które mam uruchomione w tym momencie. Więc teraz pokażę, jak wygląda wrzucenie czegokolwiek do Dropboxa. Mam dwa komputery, więc mogę to zrobić. Teraz w Total Commanderze otwieram dysk D. Dysk D to będzie teraz folder synchro. My Dropbox jest w tym folderze. Wchodzimy. Artykuły. I teraz na przykład stworzę sobie katalog.
5: Nowy katalog.
3: Muzyka. Muzyka. I teraz poszukamy sobie jakiejś MP3. Na przykład Olsen Brothersów. Bardzo fajny kawałek, którego ze względu na prawa autorskie nie zaprezentuję, bo nie jest na licencji Creative Commons. Fly on the Wings of Love. Taka sympatyczna piosenka. Wrzucę ją teraz do folderu My Dropbox, do folderu muzyka. Jeszcze zobaczę, czy jestem w tej muzyce. Jestem, więc teraz kopiuj. F5. Pięknie, wciskam Enter.
5: Total Commander 6.53
3: i to już się skopiowało, ale jeżeli ktoś myśli, że to już się pojawiło tu, no to jest w błędzie. Wchodzę do muzyki.
4: Nie wybrano obiektów widok listy.
3: I jest pusto. A dlaczego? A dlatego, że My Dropbox korzysta z internetu. I teraz, kiedy wejdziemy sobie na pulpit tu, poszukamy tam tych ikonek. I kiedy poszukamy tej ikonki Dropboxa i naciśniemy tu prawy przycisk myszki, właśnie, pozostało nam 8 minut, słuchajcie. Miałem coś pokazać, kiedy nam się będzie wysyłał ten plik, ale nie pokażę, bo miałem przed momentem telefon i nie zdążyłem po prostu. Pokażę natomiast, że ten plik jest. Podgłośnimy sobie tu. I teraz przechodzę na laptopa.
4: Muzyka, window, muzyka, muzyka, Olsen.
3: No właśnie, jest folder muzyka i jest Olsen,
4: Olsen Brothers, Brothers
3: Fly on the Wings of Love. No właśnie, i teraz powiedzmy, ja mogę z tego foldera, niezależnie na jakim komputerze, mogę ten plik usunąć. Powiedzmy, że usunę go tu, na laptopie.
4: Dialog potwierdza nie usunięcia pliku, czy na pewno chcesz usunąć Olsen Brothers Long Headings of Love.mp3, domyślny takt przycisknie.
3: No to chcę usunąć.
4: Muzyka, nie wybrano obiektów widok listy.
3: Właśnie, i tu się już pokazała informacja, że też zostało usunięte z tego. Windows tego nie przeczytał, nie wiem dlaczego. Jesteśmy w Total Commanderze. I jest pusto w muzyce. I teraz załóżmy, że będzie taka sytuacja, że okazało się, że ja to usunąłem przez pomyłkę. Czy można to przywrócić? Spróbujemy zaraz. Przechodzimy sobie do My Dropboxa. Web interface. Poczekajmy, aż się odpali przeglądarka. Firefox odpala się trochę długo. Dobrze. I tu mamy... O właśnie, i tu mamy You deleted the file. Olsen Brothers Fly on the Wings of Love.
5: 41
3: Właśnie, jest pokazane, co ja robiłem. O, że na przykład 9 minut temu dodałem folder muzyka. 17 minut temu dodałem folder fotos. O, i że dodałem nowy komputer, MIDI laptop. O, i tu jest coś takiego w tym My Dropboxie. Show deleted files. O, tak się powinno to po angielsku mówić. Przechodzimy sobie do tego. Mamy to share deleted, właściwie show deleted files. Był ten link. Ten link teraz zmienił się w hide deleted files. I dzięki temu możemy teraz zobaczyć sobie, co działo się z danym plikiem. Na przykład w folderze głównym Dropboxa mam coś takiego. Nokia 6630, czyli 6630 PDF. Wrzucałem sobie tam instrukcję. Zobaczmy, co się stanie, kiedy nacisnę na to Enter.
5: Mamy.
3: Właśnie. I dzięki tej stronie możemy
5: Na moment, emissions of Nokia 6630 UMIE.pl.pdf. Początek tabastion.
3: I mamy tutaj taką tabelkę. W tej tabelce...
5: Komputer, info, chine, chen, deletet by Michal Dziwisz, ministracja. 45 Harvesado. Advent by Michal Dziwisz, ministracja. Web, je, 3.1b. 45 Harvesado, restore link.
3: I właśnie, i mamy tutaj coś takiego, restore. Tu jest tylko jedna wersja, bowiem to był plik PDF tylko do odczytu, ja tego pliku nie modyfikowałem. I teraz powiedzmy, że chciałbym go przywrócić.
5: Restore link.
3: Mamy link restore, naciskam enter. No i właśnie, i teraz pojawiła nam się strona. Ktoś by mógł pomyśleć, że będzie to już ta strona, za pomocą której można przywrócić ten plik, ale okazuje się, że jeszcze trzeba to potwierdzić.
5: Lista 3, lepas Nokia 6630 UMIE.pdf. Defanget 45 Harvesado by Michal Dziwisz. Define 3.1b. Koniec listy 3, restore przycisk.
3: I mamy przycisk restore, za pomocą którego możemy przywrócić ten właśnie plik.
5: Tryb przeglądania wyłączony, restore przycisk.
3: Przywracamy. Musimy chwilę poczekać, żeby operacja doszła do skutku. I teraz sprawdźmy, czy my tu w ogóle na laptopie na przykład będziemy mieli ten plik.
4: Artykuły niewybrane, jeden zdjęć Nokia 6630 UK.pdf updated profile Nokia 6630 UK.pdf HSBM updated tople latest version.
3: O właśnie, i mamy ten plik. Mamy ten plik. Wystarczy jeszcze raz nacisnąć strzałkę, bo wiadomo, że musiał się chwileczkę pobrać i pobierać do naszego komputera, zarówno jednego, jak i drugiego.
4: Nokia 6630 UK.pdf 66
3: No właśnie, mamy ten plik, ale że ja go nie chcę, to znowu go usuwam.
4: Tak, przycisk dialog potwierdzanie usunięcia pliku, czy na pewno chcesz usunąć. Tmy Dropbox publicznie wybrane widok listy 5 zdjęć.
3: Właśnie. Te takie dźwięki to są te pojawiające się dymki w Windowsie, które oznaczają ni mniej, ni więcej tylko to, że po prostu coś się dzieje. W tym przypadku jest to usuwanie pliku, bowiem na moim komputerze stacjonarnym także się to stało, ale usunąłem plik Nokia PDF, chciałbym sobie na przykład przywrócić ten inny plik. Więc wróćmy. Wróćmy sobie. My Dropbox, wystarczy to kliknąć. Zdaje się, że to tu. Musimy chwilę poczekać. Już jest. I teraz... Tu jest bardzo fajna rzecz, bo mamy w takiej tabelce rzeczy, które są najnowsze, które niedawno się działy. Mamy informację, że usunąłem plik, że przywróciłem ten plik i właśnie, chciałbym sobie przywrócić właśnie ten plik. Olsen Brothers. To mnie bardziej interesuje jakoś tak.
5: Link 25.1 tabela na główku 2. Początek.
3: No właśnie, i teraz poszukajmy sobie. Musimy znowu tego poszukać. Właśnie, MIDI laptop, MIDI stacja to są komputery na razie podłączone do mojego Dropboxa. I chcę ten plik przywrócić z powrotem, bo on jest fajny. Chciałbym go mieć na wszystkich komputerach, więc jego już nie będę kasował.
5: Zajęty.
3: Wybieram przywróć.
5: Link 25.
3: I znowu muszę teraz poszukać przycisku, który to potwierdzi. Potwierdzam przyciskiem, który za pomocą Windowsa można szybko zlokalizować za pomocą litery C.
5: Restore przycisk.
3: Restore.
5: Tryb przeglądania wyłączony. Restore przycisk. Zajęty. Link 26.
3: No właśnie. I już zdaje się, że nam się pliki ładnie przywracają. Teraz wystarczy chwilę poczekać, aż się sytuacja zaktualizuje na wszystkich komputerach. Zobaczmy, jak jest tu w muzyce na laptopie.
4: Artykuły nie. Muzyka 2, zdjęć folder jest pusty.
3: Na razie jeszcze folder jest pusty. Jeszcze. O właśnie. Dopiero to zostało przywrócone. Oczywiście nie będzie się to przywracało tak bardzo szybko, bowiem to wszystko zależy od wielkości tego pliku. On musi zostać w końcu jeszcze raz przetransferowany w całości. Nie tylko w jakichś tam cząstkowych zmianach, bo usunęliśmy ten plik. To jeszcze też o tym należy pamiętać. Na razie, według zapewnień autorów Dropboxa, nie liczone są do kwoty, czyli do tego miejsca, które nam za darmo przysługuje w liczbie 2 GB, te pliki, których zmiany są zapisywane. Na razie nie są. Nie wiem, czy to nie ulegnie zmianie. Jeżeli tak, no to ta objętość tego miejsca zapewne się zmniejszy. No ale przynajmniej póki co nie jest z tym tak najgorzej, bo można sobie elegancko z tego korzystać. Co jeszcze umożliwia Dropbox? Jeszcze Dropbox umożliwia coś takiego, z czego ja osobiście nie korzystałem, ale myślę, że jeżeli kogoś zainteresował temat, to będzie w stanie się z tym pobawić. To jest publikowanie różnych plików, jakby umieszczanie tych plików publicznie. Więc działa to na takiej zasadzie, że wrzucamy to do foldera public. Ja zresztą mogę to pokazać, bo to jest dosyć szybko, szybkie do pokazania. Mamy total commandera, teraz powiedzmy, chciałbym skorzystać z tego, muszę się cofnąć. Public. Wchodzę tu. I tu mam na przykład ten plik topsecret.txt. Teraz wystarczy, że kliknę na niego prawym przyciskiem myszy.
5: Menu kontekstowe, topsecret.txt, drukuję, edytuję, podgląd listę P, 7 i 7, stan wisafanie, Dropbox de rozwijane.
3: I właśnie, mamy coś takiego, co nazywa się Dropbox.
5: Revisions.dialog.
3: Revisions.
5: Copy public link.
3: I copy public link.
5: Menu zamknięte, topsecret.txt, 180.
3: No i teraz sobie otwórzmy to w notatniku, żeby zobaczyć, jak to wygląda ten public link.
5: Menu P, program, rozrywka, EPN, notat, menu zamknięte.
3: Zmaksymalizujmy okno.
5: O.
3: Jak to wygląda? No właśnie, to jest ten link do pliku. Wszystko to, co umieścimy w folderze public, możemy właśnie w ten sposób nadać mu taki publiczny link. Wystarczy na to kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję. Cofnijmy się, na przykład wejdźmy do artykułu, albo powiedzmy do tej muzyki, mamy Olsen Brothersów, pojawi się Dropbox, ale nie pojawi się opcja do umieszczenia publicznego linku. Będzie tylko opcja Dropbox i Revisions. Mogę w to wejść.
5: Menu zamknięte, inne sterowanie, Mozilla Firefox.
3: I otwiera nam się w tym momencie strona z informacjami o tym, jak wyglądają rewizje, czyli zmiany w tym pliku.
5: Początek Bastion, komputer, info, chile, wchen, restaurant by Michał Dziwisz, wem, lates link, 4.1 mb, 3 minsado, deletent by Michał Dziwisz, mini laptop, 13 minsado, advent by Michał Dziwisz, mini stacja, wem, 4.1 mb, 17 minsado.
3: No i właśnie, i tak to działa, tak to wygląda. Możemy sobie obserwować za pomocą takiej zmyślnej strony internetowej te zmiany. Gdyby dokonać zmian jakichś w tym pliku, no to w tym momencie moglibyśmy sobie przywrócić na przykład poprzednią wersję. Nie wiem, ile tych wersji Dropbox przechowuje. Nie wiem tego. Na stronie też nie jest to wyraźnie napisane, albo ja po prostu nie doczytałem tej informacji. Niemniej jednak program jest dosyć fajny. Co do jeszcze tego typu narzędzi, które umożliwiają operacje tego typu, jest jeszcze jedno, któremu obiecuję przyjrzeć się jeszcze kiedyś. Nazywa się Voila i za pomocą tego narzędzia także można synchronizować dane. Można oprócz tego jeszcze uzyskać za darmo zupełnie większą pojemność, bo w Dropboxie mamy 2 GB, w Voila dostajemy 1 GB, natomiast można mieć tych gigabajtów w Voila więcej. Trzeba tylko po prostu wykonać jedną rzecz. Jaką i jak to wszystko wygląda, opowiem kiedyś tam, kiedy przetestuję ten program, bo na razie tylko o nim słyszałem, nie miałem okazji jeszcze przyjrzeć się mu ze screenreaderem, ale jeżeli to uczynię, na pewno nie omieszkam Was o tym poinformować i opowiedzieć, jak też to wygląda. Póki co dziękuję za uwagę, życzę przyjemnego korzystania z Dropboxa, a mówił te słowa do Was Michał Dziwisz. Do usłyszenia, cześć!
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Żak. W tym i w najbliższych moich odcinkach postaram się opisać pracę z programem JAWS od samych podstaw, czyli pierwsze uruchomienie po instalacji, menu główne i podstawowe ustawienia programu. To będzie w tym odcinku. A w następnych pozostałe opcje. Rozpoczniemy od pierwszego uruchomienia i kreatora uruchamiania. Na początek proponuję pracę z syntezatorem RealSpeak Solo Direct Agata domyślną, dlatego że będzie to tylko demonstracja opcji w menu i w podstawowych ustawieniach programu JAWS oraz w oknie zarządzania aplikacjami. A na koniec tego odcinka opowiem o autoryzacji programu, opiszę elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, na przykład w przypadku, gdy utracimy aktywację na naszym komputerze. Rozpoczniemy od otwarcia programu i ustawienia podstawowych opcji w kreatorze uruchamiania.
8: JAWS dla Windows gotowy. Przycisk Start. Kreator uruchamiania JAWS. Okno dialogowe. Ustawienia mowy. Tempo 2.50. Suwak poziomy 49%. Aby zwiększyć lub zmniejszyć, użyj strzałek Alt plus T.
7: To jest tempo mowy RealSpeak Solo Direct Agata, czyli domyślnego syntezatora w polskiej wersji programu JAWS 12, aktualnie polskiej najnowszej kompilacji. Angielska najnowsza jest 13. Proponuję zwiększyć tu tempo, aby szybciej nam się jednak pracowało, bo nawet początkujący będą dobrze rozumieli ten syntezator mowy.
8: 55%, 50%, 69%, 70%,
7: na 73%,
8: 72%.
7: Procent ustawimy. O. To jest suwak. Suwak w systemie Windows przemieszcza się po nim strzałkami albo klawiszami Page Up, Page Down.
8: 71%, 72%.
7: Strzałka w górę zmniejsza suwak, strzałka w dół zwiększa wartość suwaka, strzałka w lewo zmniejsza, strzałka w prawo zwiększa. Page Up
8: 81%
7: zwiększa i Page Down
8: 72%
7: zmniejsza.
8: Tab, interpunkcja, dwukropek, pole kombi, więcej, 3-4. Aby wybrać opcję, użyj strzałek, Alt plus i.
7: Interpunkcja, proponuję na początek poziom nieco, abyśmy nie słyszeli na przykład właśnie tak jak teraz, interpunkcja, dwukropek.
8: Interpunkcja, dwukropek.
7: Wybieramy więc poziom nieco.
8: Nieco. Tab, echo pisania, znaki, przycisk opcji zaznaczone, 2-4. Wybierz opcję strzałkami w górę i w dół, Alt plus.
7: Echo pisania, domyślne znaki. Echo pisania, czyli jak program ma wypowiadać to, co wpisujemy, czyli cyfry, litery, znaki interpunkcyjne. Są 4 poziomy. Echo wyłączone, program w czasie wpisywania nie mówi nic. Znaki wymawia każdy znak. Znaki i słowa wymawia znaki oraz każde słowo wpisane, czyli wszystkie wpisane znaki od poprzedniej spacji do następnej spacji lub znaku interpunkcyjnego. 4. wartość to słowa. Program wymawia tylko słowa bez wymawiania znaków. Zostawmy domyślnie.
8: Tab, dalej przycisk. Uaktywnij, wciskając spację, Alt plus D.
7: Następne okno to dalej.
8: Enter. Ustawienia uruchamiania JAWS. Po wybraniu opcji uruchom JAWS na ekranie logowania. JAWS zostanie załadowany na ekranie logowania. Po wybraniu opcji uruchom JAWS na ekranie logowania dla wszystkich użytkowników. JAWS zostanie wczytany na ekranie logowania dla wszystkich użytkowników. Możesz również wybrać, jak JAWS będzie uruchamiany dla tego użytkownika. Uruchom JAWS na ekranie logowania. Pole wyboru zaznaczone. Wyczyścić, wciskając spację, Alt plus U.
7: I teraz muszę opowiedzieć kilka różnic, jakie występują w programie JAWS i właśnie w tym oknie kreatora uruchamiania w tych opcjach między systemami Windows Vista i 7, a w systemie Windows XP. Otóż w systemie Windows XP będą tutaj tylko dwa pola wyboru. Czy automatycznie uruchamiać JAWS i czy uruchamiać program JAWS w zasobniku systemowym. W systemach Windows Vista i Windows 7 są tutaj 4 kontrolki. Pierwsze dwie, czyli...
8: Uruchom JAWS na ekranie logowania, pole wyboru zaznaczone.
7: Uruchom JAWS na ekranie logowania to jest pole wyboru dostępne tylko, gdy zalogujemy się na konto administratora. Jeżeli z komputera korzysta więcej niż jeden użytkownik, a nawet jeżeli korzysta tylko jeden i ma hasło, to warto, żeby ten program jednak startował na ekranie logowania. Na pamięć oczywiście też można hasło wpisać, ale dlaczego się męczyć?
8: Tab. Uruchom JOS po ekranie logowania dla wszystkich użytkowników. Pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację. Alt plus.
7: Uruchom JOS po ekranie logowania dla wszystkich użytkowników. Administrator systemu może zadecydować, aby domyślnie dla każdego nowo utworzonego konta program JOS był uruchamiany automatycznie. I te dwa pola wyboru dostępne są tylko na kontach z uprawnieniami administratora w systemach Windows Vista i Windows 7.
8: Tab. Uruchom JOS po ekranie logowania dla tego użytkownika. Pole kombi. Zawsze. 1 z 3. Aby wybrać opcję, użyj strzałek. Alt plus T.
7: To pole kombi jest dostępne dla każdego konta, niezależnie od uprawnień, czy to z ograniczeniami, czy z konta administratora. Pole kombi dla użytkowników NVDA i Windows Eyes. Pole kombi to jest to samo, co lista rozwijana. To się po prostu w programie JOS nazywa inaczej. W tym polu użytkownik, który zalogował się na swoje konto po raz pierwszy, ustawia, jak chce uruchamiać program JOS, czy w ogóle chce. Jeżeli na przykład administrator w poprzedniej opcji włączył uruchamianie JOS po logowaniu dla wszystkich użytkowników, tutaj użytkownik może tą decyzję zmienić. Ma do wyboru trzy opcje. Pierwsza to
8: zawsze.
7: Zawsze, czyli program JOS będzie zawsze uruchamiany.
8: Nigdy.
7: Nigdy. Użytkownik może wyłączyć na swoim koncie uruchamianie programu JOS po logowaniu. Na przykład jeżeli z komputera obok osoby niewidomej korzysta osoba widząca, to tą opcję zapewne wybierze.
8: Użyj ustawień użytkowników.
7: I użyj ustawień użytkowników, czyli to, co powiedział administrator, jest święte i tak program też ma się zachowywać. Czyli jeżeli administrator zaznaczył pole wyboru uruchamiaj

0: będzie jego okienka pod klawiszami Alt plus Tab i nie będzie się można dostać do niego z paska zadań, tylko z zasobnika systemowego, z tego obszaru powiadomień albo z szuflady systemu, jak kto woli. Początkującym nie polecam zaznaczania tego pola, zwłaszcza jeżeli zaczynają się dopiero uczyć obsługi komputera. Jak najbardziej później, jeżeli już wiedzą, jak obsługiwać program, to znacznie ułatwia sprawę. Jeżeli pole będzie zaznaczone, program uruchomi się zawsze w zasobniku systemowym, a klawisz przywołaj okno JAWS, czyli Insert plus J, po prostu otworzy menu kontekstowe programu JAWS. Menu to samo można wywołać prawym kliknięciem myszki na ikonie JAWS w zasobniku systemowym. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone, Insert plus J przywoła standardowe okno JAWS. My nie będziemy teraz tego pola zaznaczać.
1: Uruchom JAWS w zasobniku systemowym, pole wyboru niezaznaczone. Tab, wstecz, przycisk, tab, dalej przycisk, enter. Używaj wirtualne menu wstęg, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację, alt plus.
0: Używaj wirtualne menu wstęg w Office 2007, 2010 i w niektórych aplikacjach Windows 7 oraz w nadchodzącym Windows 8 na pewno też. Menu zastąpiły wstążki. Co to są wstążki? Wstążki to zakładki. I po kliknięciu na daną zakładkę dla widzących pokazują się różne grupy opcji, z których łatwiej jest wybierać różne funkcje w programie. No, dla widzących jest to duże ułatwienie, dla niewidomych niekoniecznie, wręcz jest to utrudnienie, ponieważ jeżeli program do odczytu ekranu nie rozpozna, kiedy wyszliśmy z jednej grupy opcji, weszliśmy w drugą, bardzo ciężko znaleźć jest jakąś opcję, na przykład na zakładce narzędzia główne w Microsoft Word. Z samym klawiszem Tab to trochę to trwa, więc w programie JAWS od wersji 12 wprowadzono mechanizm wirtualne menu wstęg. Co to znaczy? Znaczy to tylko tyle, że wszystkie grupy na wstążce są grupowane w podmenu. Jeżeli na przykład na klasycznej wstążce bez włączonego wirtualne menu wstęg w edytorze wiadomości programu Outlook wejdziemy na grupę odpowiadanie, to program powie na przykład odpowiedz wszystkim, przycisk 2 z 5. A wirtualne menu wstęg sprawi, że zobaczymy grupę odpowiadanie pod menu, a w tej grupie będzie 5 elementów odpowiedz wszystkim i tak dalej. Tego pola na razie zaznaczać nie będziemy, można to w każdej chwili włączyć z poziomu okna, dostosuj opcję JAWS lub nawet z kreatora uruchamiania, który zawsze można z menu pomoc wywołać.
1: Używaj wirtualne menu wstęg, pole wyboru nie za... Tab, układ klawiatury, pole kombi, desktop, 1 z 3. Aby wybrać opcję, użyj strzałek, alt plus L.
0: Układ desktop. Ja mam tutaj klawiaturę bezprzewodową z klawiaturą numeryczną, nie będę więc przełączał się na układ laptop. Jeżeli ktoś korzysta z laptopa, nieważne czy ma tą klawiaturę numeryczną czy nie, ona oczywiście życie ułatwi. Natomiast polecam przełączenie się mimo wszystko na układ klawiatury laptop, dlatego że klawisze Page Up, Page Down, Delete, Insert, End i Home są na laptopach przeważnie ułożone w górnym rzędzie klawiszy po prawej stronie albo skrajnie po prawej od góry do dołu, co jest bardzo niewygodne, gdy się z tego korzysta, więc nawet na laptopach z klawiaturą numeryczną polecam klawiaturę laptop w JAWS-ie, a przy komputerach stacjonarnych lub przy laptopach z klawiaturami bezprzewodowymi, zewnętrznymi polecam klawiaturę desktop, dlatego że insert jest wtedy ułożony klasycznie.
1: Tab, stan początkowy klawisza numlot wyłącz przy uruchamianiu przycisk opcji zaznaczone. 1 z 3. Wybierz opcję strzałkami w górę i w dół, alt plusem.
0: Stan początkowy klawisza numlock. Gdy klawisz numlock jest włączony, to na klawiaturze numerycznej możemy wpisywać cyfry. Jeżeli klawisz numlock jest wyłączony i jest włączony screen reader, to klawiatura numeryczna przejmuje następujące funkcje. 0 to insert, numeryczna kropka to delete. Szary enter funkcjonalności nie zmienia numeryczny. 1 to end, 2 to strzałka w dół. 3 to page down, 4 strzałka w lewo. Numeryczna 5 służy w skrótach screen readerów, inaczej w Windowsie, inaczej w JAWSie, inaczej w NVDA. W JAWSie używa się jej w kilku kombinacjach. Numeryczna 6 to strzałka w prawo. 7 home, 8 strzałka w górę, 9 page up. Lewy górny róg to numlock, numeryczny slash, numeryczna gwiazdka i numeryczny minus. A pod minusem plus nad enterem. Ja proponuję zostawić
1: stan początkowy klawisza numlock wyłącz przy
0: wyłącz, dlatego że z klawiatury numerycznej jednak częściej korzystamy używając jej jako na przykład w Windowsie jako klawiatury do obsługi myszki. W JAWSie również aczkolwiek nie tylko.
1: Tab, wstecz, tab, dalej, enter, ustawienia oznajmiania, komunikaty samouczka, trzeciej pomoc menu i kontroler przycisk opcji zaznaczone. 2 z 3, wybierz opcję.

0: jest strzałkami w górę i w dół, alt pluska.
1: Ustawienia oznajmiania, komunikaty samouczka. Komunikaty samouczka to jest to, co słyszymy po przeczytaniu nazwy opcji i jej położenia. Czyli, aby przemieszczać się, użyj strzałek, wybierz opcję strzałkami, zaznacz wciskając spację, wyczyść wciskając spację. To są komunikaty samouczka. Jeżeli ktoś rozpoczyna pracę z komputerem, polecam na razie nie zmienianie tej opcji. Jeżeli ktoś już korzystał z komputera, posługuje się płynnie klawiaturą, nie ma kłopotów ze skrótami klawiszowymi systemu Windows, tymi podstawowymi, to polecam włączyć opcję drugą.
0: Komunikaty samouczka. Czytaj tylko komunikaty użytkownika. Przycisk opcji zaznaczone. 3-3. Alt pluska.
1: Czyli czytaj tylko komunikaty użytkownika. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli na przykład napotkamy program, w którym owszem, odczytywane są przyciski, ale jako przycisk, pole wyboru, pole kombi i nie są one opisane, to w programie JAWS można do tych kontrolek dla danego programu utworzyć etykiety. Etykiety wraz z instrukcją, jak się daną kontrolką posługiwać. I takie etykiety program jak najbardziej może czytać, a nawet powinien. Natomiast domyślnych już niekoniecznie, jeżeli użytkownik jest wprawiony i wie, jak obsługiwać dobrze i szybko, efektownie system Windows.
0: Tab, klawisze dostępu, mów wszystkie przycisk opcji zaznaczone. 2-4, Alt plus D.
1: Klawisze dostępu. Klawisze dostępu, czyli inaczej klawisze skrótu, takie jak na przykład w tym oknie dialogowym, gdzie Alt plus D to przycisk dalej, Alt plus A to anuluj, Alt plus W to wstecz.
0: Tab, poziom tab, oznajmianie, tab, wstecz, tab,
1: na przykład.
0: Shift, tab, wstecz, przycisk, Alt plus.
1: Alt plus W to wstecz.
0: Shift, tab, klawisze dostępu, mów wszystkie przycisk opcji zaznaczone.
1: Ja polecam zostawić mu wszystkie. Dostępne tutaj są jeszcze następujące opcje.
0: Komunikaty samouczka, wyłącz pomoc menu, kurs, tab, klawisze dostępu, shift, tab, kom, tab, klawisze dostępu, mów wszystkie, klawisze dostępu, mów tylko w menu, przycisk opcji zaznaczone.
1: Mów tylko w menu, czyli w oknach dialogowych, tak jak teraz, program nie będzie mówił klawisze skrótów dla kontrolek.
0: Klawisze dostępu, mów tylko w oknach dialogowych, przycisk opcji zaznaczone.
1: Mów tylko w oknach dialogowych, czyli tak jak teraz, mówi nam Alt plus W, Alt plus D i tak dalej.
0: Klawisze dostępu wyłączone, przycisk opcji zaznaczone. 1-4.
1: Można to wyłączyć, aczkolwiek nie polecam tego w ogóle nikomu.
0: Klawisze dostępu, mów wszystkie przyciski.
1: I mów wszystkie, opcja, którą polecam pozostawić.
0: Tab, poziom oznajmiania początkujący, najwyższy przycisk opcji zaznaczone. 1-3, Alt plus O.
1: Poziom oznajmiania początkujący, najwyższy. Oczywiście na początek polecam tą opcję pozostawić włączoną jak najbardziej. Polecam pozostawienie poziom oznajmiania na początkującym, najwyższym. Te poziomy oczywiście można później dostosować praktycznie w taki sposób, że początkujący będzie mówił tyle samo, co zaawansowany.
0: Tab, oznajmianie grafiki, wszystkie grafiki, przycisk opcji zaznaczone. 3-3, Alt plus G.
1: Oznajmianie grafiki domyślnie jest wszystkie. Nie polecam używać tej opcji na co dzień. Początkującym w ogóle polecam przestawić to na...
0: Oznajmianie grafiki, etykietowane grafiki, przycisk opcji zaznaczone.
1: Na etykietowane grafiki, natomiast użytkownikom średnio zaawansowanym i zaawansowanym polecam przestawienie tej opcji tylko dla programów, które są nowe, w których chcecie oetykietować grafiki, natomiast później znowu przełączyć na oetykietowane grafiki. Jeżeli już sobie ustawicie konfigurację, napiszecie etykiety, to nie ma powodu, żeby dalej utrudniać sobie życie alfanumerycznymi etykietami ikon, które i tak w większości dla nas są nieklikalne. Często też stanowią ozdobę, tak naprawdę okna.
0: Kursor P.
1: Ponieważ są obrazkami. Więc włączamy opcję.
0: Oznajmianie grafiki, etykietowane grafiki, przycisk opcji zaznaczone. Tab, mniejsze wstecz, przycisk, tab, dalej większe przycisk. Alt plus D.
1: I wciskamy dalej, żeby przejść do następnego okna.
0: Enter. Ustawienia Braille'a. Włącz komunikaty błyskawiczne. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
1: Ustawienia Braille'a. Komunikaty błyskawiczne. Co to są komunikaty błyskawiczne? Komunikaty błyskawiczne to takie, które są wywoływane najczęściej oczywiście przez użytkownika. Czasami program sam wyświetla takie komunikaty. Sam z siebie. Na przykład komunikat na rozpoczęcie aplikacji. Kiedy otwieramy jakiś program i wyświetlają się jakieś dane, na przykład z pomocy skryptu dla JAWS-a. Jest tak w niektórych aplikacjach, na przykład dla jego programu szkoleniowego HJPAD. Ale już mu tłumaczę, co to są komunikaty błyskawiczne. Polega to na tym, że ta wiadomość krótka, bo to są krótkie komunikaty. Dwie 40-znakowe linijki brajlowskie zajmują całość, najczęściej maksymalnie, więcej nigdy. I na przykład, jeżeli wciśniemy insert F12, aby usłyszeć godzinę, to na monitorze brajlowskim, na linijce brajlowskiej, jeżeli ktoś ma podłączony i połączony ze screen readerem, z czasem, to zostanie ta godzina również wyświetlona na monitorze brajlowskim i będzie wyświetlona przez ilość sekund, jaka została ustawiona w pliku konfiguracyjnym programu JAWS.
0: Tab. Translacja Braille'a. Translacja na Braille'a. Pole kombi. Wyłączona. 1 z 3. Alt plus T.
1: Translacja na Braille'a. Polecam ustawić opcję...
0: Tylko wyjście.
1: Tylko wyjście. Dlaczego tylko wyjście? Dlatego, że wtedy będziemy mieli czytelne polskie znaki, na przykład przy liczbach będą znaki liczbowe, będą polskie duże litery, czyli punkty 4, 6 i tak dalej. Nie polecam ustawiania
0: wejście i wyjście.
1: Wejście i wyjście. Dlaczego? Dlatego, że bezpieczniej, jeżeli już wprowadzamy tekst przez monitor brajlowski, który nam taką możliwość udostępnia, to zawsze bezpieczniej pisać w brajlu komputerowym. W brajlu komputerowym, dlatego że wtedy wpisujemy znak po znaku to, co chcemy konkretnie wpisać. Jeżeli ustawimy na wejście i wyjście, no to owszem, możemy próbować pisać na przykład polskie liczby w języku polskim, tak, ze znakiem liczbowym i na przykład trójkę, albo na przykład z dużych liter, coś. Natomiast może się tak zdarzyć, że jakiś znak nie będzie zdefiniowany w tablicy brajlowskiej i coś tam się albo nie wpisze, albo wpisze się zupełnie błędny znak, jakiś dziwny symbol, którego na przykład nasz syntezator nie obsługuje. Więc najbezpieczniej używać do wprowadzania z klawiatur brajlowskich brajla komputerowego, do odczytywania jak najbardziej stosować tablice brajlowskie.
0: Tab, shift tab, tylko wyjście tab, translacja brajla, rozwin bieżące słowo, pole wyboru zaznaczone, alt plus.
1: Rozwin bieżące słowo, czyli słowo, przy którym jest kursor, będzie rozwijany do brajla komputerowego. Jeżeli na przykład napiszemy znak procent, przed tym znakiem procenta będzie spacja. Jeżeli kursor brajlowski i kursor w komputerze ustawimy jednocześnie na spacji przed znakiem procenta i ustawimy translację na brajla na tylko wyjście, to po prawej stronie od kursora, od pulsującego kursora, znak procenta będzie wyświetlony zgodnie z polską notacją. Jeżeli to pole wyboru pozostanie zaznaczone, czyli rozwijaj bieżące słowo, po przesunięciu kursora na ten znak procenta, dokładnie kursora komputerowego i brajlowskiego, procent ten wyświetli się w brajlu komputerowym. Kursor to będą punkty 7-8, a procent to 6-punkt.
0: Tab, mniejsze wstecz, tab, zakończ przycisk, spacja, przycisk start.
1: To już wszystkie opcje w kreatorze uruchamiania po pierwszym starcie JAWS-a, po instalacji. Teraz krótko opowiem, co jest w menu i przejdziemy do dalszych podstawowych ustawień programu.
0: Pasek menu, opcje O. Menu, opcje menu, podstawowe kropka, kropka, kropka, P.
1: Podstawowe, za chwilę otworzymy to okno. Tutaj część opcji już jest ustawiona z kreatora uruchamiania, ale część oczywiście nie jest.
0: Głosy pod menu, G.
1: Głosy, o tym powiemy w następnej części. Dlatego, że wiąże się to z ustawieniami profili głosowych, które pojawiły się od JAWS w wersji 10. W wersjach 11 i 12 zostały ulepszone.
0: Braille, kropka, kropka, kropka, B.
1: Braille. Tutaj znajdują się podstawowe ustawienia Braille'a.
0: Zarządzanie ustawieniami aplikacji, kropka, kropka, kropka, A.
1: Zarządzanie ustawieniami aplikacji. To też omówię w tym odcinku jeszcze.
0: Zakończ Alt plus F4, K.
1: I zakończ. To są menu opcje. Teraz kolejne menu w JAWS-ie.
0: Narzędzia menu, JAWS Tandem pod menu, T.
1: JAWS Tandem, oczywiście tutaj.
0: Tandem Center pod menu, C.
1: Tandem Center, czyli tandem umożliwiający łączenie się przez serwer Freedomu, dostępny dla każdej wersji JAWS-a za darmo.
0: Tandem Direct pod menu, R.
1: I Tandem Direct, umożliwiający łączenie się w sesjach tandem w sieci lokalnej, wymaga dopłaty za tą usługę. Ale o tym będę mówił jeszcze pod koniec tego odcinka Tyflo Podcastu.
0: Narzędzie scalania, N.
1: Narzędzie scalania. Narzędzie, które umożliwia import ustawień z poprzedniej wersji. Jeżeli zainstalowaliśmy program JAWS 12, JAWS 13, a używamy już programu od jakiegoś czasu, możemy chcieć importować ustawienia z poprzedniej wersji i to narzędzie właśnie to umożliwia.
0: Manager syntezatorów i Braille'a, B.
1: Manager syntezatorów i Braille'a, o tym też będę mówił w następnym odcinku, pozwala na włączenie i wyłączenie obsługi sterownika danego urządzenia w programie JAWS.
0: Karty dźwiękowe pod menu D.
1: Karty dźwiękowe, czyli gdzie program ma wysyłać syntezę mowy na wyjście.
0: Centrum ustawień C.
1: Centrum ustawień. W JAWS 11 jest to jeszcze menedżer konfiguracji. W JAWS 12 i 13 i wyższych jest to już centrum ustawień, godny następca tegoż menedżera. Opcji jest coraz więcej, dlatego uważam, że to dobra alternatywa. Centrum ustawień zostanie omówione w trzecim odcinku i czwartym.
0: Menedżer klawiatury K.
1: Menedżer klawiatury pozwala na przypisywanie do skryptów kombinacji klawiszy. Oczywiście na dodawanie też, dlatego że do jednego skryptu można przypisać kilka kombinacji klawiszy.
0: Menedżer słownika S.
1: Menedżer słownika pozwala na dodanie wyjątku w mowie dla danego słowa w programie JAWS.
0: Przeglądarka ramek P.
1: Przeglądarka ramek to coś podobnego do okien hiperaktywnych w Windowsie. Umożliwia monitorowanie poszczególnych części okna aplikacji i odczytywania z nich na szybko informacji, które są potrzebne.
0: Menedżer skryptów R.
1: Menedżer skryptów pozwala pisać skrypty w języku skryptowym JAWS-a.
0: Menedżer klawiszy szybkiej nawigacji pod menu.
1: Menedżer klawiszy szybkiej nawigacji to też taka dosyć nowa funkcja, która dla programów Office, takich jak Word i Outlook oraz dla HTML i PDF pozwala zmieniać przypisania klawiszy szybkiej nawigacji. Na przykład, jeżeli komuś z jakichś względów się nie podoba H następny nagłówek, Shift H, wiadomo, H następny nagłówek, L następna lista. Na przykład, jeżeli ktoś chce zmienić sobie te skróty tak, jak są one ustawione w Windows, domyślnie może to oczywiście zrobić, żeby sobie ułatwić przejście na przykład z jednego screenreadera na drugi.
0: Reinicjalizuj autoryzację. A.
1: Reinicjalizuj autoryzację. Polecenie służy do tego, że gdy program JAWS zgubi autoryzację na przykład po jego zamknięciu i ponownym otwarciu, jeżeli po zamknięciu programu JAWS i jego ponownym otwarciu program nie widzi autoryzacji, to polecenie umożliwia jej odszukanie na dysku. Jeżeli jej nie znajdzie, to wtedy wyświetli się okno, że aktywny jest teraz numer seryjny 801. Numer seryjny 801 oznacza wersję demonstracyjną, czyli brak autoryzacji na dysku i trzeba wtedy użyć menu pomoc i polecenia aktualizuj autoryzację.
0: Menedżer przechwytywania obrazu kropka, kropka, kropka, niedostępne. O.
1: Menedżer przechwytywania obrazu niedostępne, u mnie niedostępne. Nie do końca wiem dlaczego. Natomiast służy do wyświetlania informacji o zainstalowanym sterowniku karty graficznej, o jego wersji. Służy też do jego odinstalowania.
0: JAWS tandem pod menu T.
1: I to wszystko w menu narzędzia.
0: Pasek menu, menu, język menu, język JAWS pod menu J.
1: Język JAWS, tutaj możemy wybrać polski lub angielski, jeżeli ktoś ma polski pakiet. Jeżeli tylko angielski, to wyboru tutaj nie ma.
0: Profile głosowe pod menu P.
1: I profile domyślne głosowe.
0: Profile głosowe, język angielski, pomoc menu, training T.
1: Menu pomoc, pierwsze jest training. Training otwiera program FS Reader, czytnik DAISY, dostępny za darmo dla wszystkich użytkowników najnowszych wersji programów Magic lub JAWS od Freedom Scientific. Bardzo fajny program, sprawdza się nie tylko zresztą to do książek DAISY z materiałami treningowymi w języku angielskim dla programów JAWS i Magic oraz notatnika PackMate, ale też po prostu do odsłuchiwania innych różnych książek DAISY.
0: JAWS tematy pomocy F1, J. Skróty klawiszowe K. Co nowego C. Licencja użytkownika L. Wsparcie techniczne.
1: Te pięć elementów menu otwiera ten sam plik pomocy programu JAWS, oczywiście na odpowiednich tematach, zgodnych z nazwami poleceń w menu.
0: Zasoby sieci web pod menu.
1: Zasoby sieci web to linki do stron po prostu, na przykład do strony głównej Altix, do strony głównej Freedom Scientific, do strony umożliwiającej sprawdzenie ilości dostępnych aktywacji na serwerze Freedom Scientific dla danego numeru seryjnego produktu tej firmy. I kilka innych ciekawych stron, w tym polska strona programu JAWS. Rozwijana od niedawna, ale rozwija się dość dobrze.
0: JAWS informacje, kropka, kropka, kropka, N.
1: JAWS informacje. W tym oknie możemy zobaczyć, jakiej używamy wersji. jaki jest nasz kod blokujący dla tej instalacji systemu Windows, ile pozostało nam aktualizacji do wersji wyższych, jeżeli program jest aktywowany.
0: Kreator uruchamiania, kropka, kropka, kropka. U.
1: Kreator uruchamiania, czyli ten kreator, który został omówiony przed chwilą.
0: Aktualizuj autoryzację, kropka, kropka, kropka. A.
1: I aktualizuj autoryzację. Polecenie trochę inne niż reinicjalizuj, dlatego że reinicjalizuj odszukuje autoryzację najpierw na dysku. Jeżeli znajdzie, to wyświetli okno dialogowe ze statusem, jaki aktywny teraz jest numer seryjny. Natomiast aktualizuj autoryzację, on od razu wyświetli okno z prośbą o aktywację.
0: Trening, tak.
1: I wracamy do trening, czyli pierwszego elementu w menu pomoc.
0: Zamykam menu.
1: Jeżeli już wiemy, co jest w oknie programu JAWS, jak wygląda jego menu, do czego prowadzą poszczególne opcje, proponuję przystąpić do ustawień podstawowych programu.
0: Pasek, menu, głosy podstawowe, kropka, kropka, kropka, P.
1: Menu, opcje, podstawowe.
0: Enter, zamykam menu, ustawienia podstawowe, okno dialogowe, komunikaty samouczka, czytaj tylko komunikaty użytkownika, przycisk opcji zaznaczone, 3-3, Alt plus K.
1: Opcji już nie będę omawiał, tych, które są z kreatora, będę po prostu po nich przechodził.
0: Klawisz dostępu, czytaj wszystkie przycisk opcji zaznaczone. Automatyczne uruchamianie JAWS, kropka, kropka, kropka, przycisk, Alt plus U.
1: W Windows XP będzie tutaj tylko jedno pole wyboru, tak jak wspominałem, tutaj jest to przycisk, który otwiera okno dialogowe z trzema opcjami dostępnymi w Windowsach Vista i 7.
0: Uruchamiaj automatycznie PacMate Desktop, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus R.
1: Uruchamiaj automatycznie PacMate Desktop, czyli pracę zdalną z notatnika PacMate razem z komputerem.
0: Uruchom JAWS w zasobniku systemowym, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus S. Pokazuj wirtualną przeglądarkę na ekranie, pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
1: Wirtualna przeglądarka to taka przeglądarka, która wyświetla komunikaty pomocy programu JAWS, o komunikatach pomocy, o rodzajach komunikatów pomocy, o sposobach uzyskiwania pomocy powiem za chwilę. Powiem tylko teraz tyle, że wirtualna przeglądarka to narzędzie, które widzącym umożliwia zobaczenie tych komunikatów pomocy. Osobom niewidomym proponuję odznaczyć to pole.
0: Niezaznaczone.
1: Dlatego, że i tak komunikaty będą dla nas dostępne bez otwierania wirtualnej przeglądarki i pokazywania jej na ekranie. Przydaje się to tylko wtedy, kiedy współpracujemy z osobą widzącą, na przykład na jakimś szkoleniu.
0: Układ klawiatury, pole kombi, desktop, 1-3, alt, parametry systemu Windows, kropka, kropka, kropka, przycisk, alt,
1: parametry systemu Windows. Wcale nie jest to takie zaawansowane. Nie ma co tutaj dużo omawiać, ja to pokażę, to okno.
0: Parametry systemu Windows, okno dialogowe. Wyłącz cień wskaźnika, pole wyboru zaznaczone, Alt plus C. Wyłącz spersonalizowane menu, pole wyboru zaznaczone, Alt plus M. Wyłącz opcję ukryj wskaźniki nawigacji klawiaturą, dopóki nie zostanie użyty klawisz, Alt pole wyboru zaznaczone. Ignoruj określone kolory na stronach sieci web, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus L. Wyłącz pasek języków, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus J. Ok przycisk. Ustawienia pod...
1: To są funkcje systemu Windows, których wyłączenie ułatwi pracę z systemem. O tych funkcjach możecie więcej przeczytać w Centrum Pomocy i Obsługi Technicznej Systemu Windows XP oraz w Pomocy i Obsłudze Technicznej Windows Vista i Windows 7.
0: Zaawansowane, kropka, kropka, kropka, przycisk, Alt plus.
1: Zaawansowane.
0: Opcje zaawansowane, okno dialogowe. Uruchamiaj przy starcie zdalny dostęp domowy, pole wyboru zaznaczone, Alt plusem.
1: Uruchamiaj przy starcie zdalny dostęp domowy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli podłączymy PacMate, uruchomimy sesję zdalną z PacMate'em, to możemy używać syntezatora mowy dostępnego w PacMate do pracy z komputerem.
0: Uruchamiaj przy starcie zdalny dostęp do Braille'a, pole wyboru zaznaczone, Alt plus B.
1: To samo tylko dotyczy Braille'a. No, oczywiste jest, że jeżeli podłączymy PacMate i chcemy korzystać z Braille'a, to powinno to być zaznaczone.
0: Uruchamiaj przy starcie zdalny dostęp do Braille'a, pole wyboru zaznaczone. Używaj autoryzacji z PacMate, pole wyboru zaznaczone, Alt plus U.
1: Używaj autoryzacji z PacMate. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś posiada notatnik brajlowski PacMate Omni lub wersję wcześniejszą 4, chyba 4, 4.6, albo no, nie pamiętam dokładnie numeru wersji oprogramowania. Jeżeli ktoś posiada PacMate Omni i tą wersję wcześniejszą przed Omni 1, ma prawo korzystać z programu JAWS, używając autoryzacji z notatnika PacMate za darmo.
0: Włącz klienta zdalnego dostępu, pole wyboru zaznaczone, Alt plus K. Włącz serwer zdalnego dostępu, pole wyboru zaznaczone, Alt plus S.
1: Klient zdalnego dostępu i serwer zdalnego dostępu to opcje tylko dla tych, którzy chcą pracować na swoich komputerach, łącząc się w sesji zdalnej. Zdalny dostęp należy do programu JAWS dokupić. Nie ma go w standardowej autoryzacji, nawet Professional, nad czym ja osobiście ubolewam.
0: Uruchom JAWS bez mowy, pole wyboru niezaznaczone, Alt plus.
1: Uruchom JAWS bez mowy, no dla widzącego administratora, który wszystkie opcje może wyklikać, jest to wygodne.
0: Ok, przycisk.
1: Ok.
0: Ustawienia podstawowe, okno dialogowe, zaawansowane, kropka, kropka, kropka, przycisk. Ok, przycisk, Alt plus.
1: I tutaj też wciskamy przycisk OK.
0: JAWS, okno dialogowe, F1 pomoc, numer seryjny 439310.
1: Kolejne okno z podstawowych ustawień, które teraz zaprezentuję, to jest zarządzanie ustawieniami aplikacji. Też dostępnego z menu opcje.
0: Pasek menu, opcje, menu, opcje menu, podstawowe, kropka, kropka, głosy pod menu, braille, kropka, kropka, kropka, zarządzanie ustawieniami aplikacji, kropka, kropka, kropka, a, enter, zamykam menu, zarządzanie ustawieniami aplikacji, okno dialogowe, ustawienia aplikacji, pole listy, default zaznaczone, 1/1.
1: Co to jest? Zarządzanie ustawieniami aplikacji to możliwość wyłączenia ustawień zmodyfikowanych przez użytkownika. W tej chwili na liście znajduje się tylko jeden element, ponieważ nie modyfikowałem żadnych innych ustawień niż ustawienia domyślne. Jeżeli coś nie działa, jeżeli ustawienia JAWS dla danej aplikacji działają niepoprawnie, to można je wyłączyć, odznaczając element na liście spacją i pracować z ustawieniami domyślnymi.
0: Tab, włącz wszystko, przycisk.
1: Alt, włącz wszystko tab, i wyłącz wszystko, przycisk. Wyłącz wszystko. To są dwa przyciski sterujące. Można włączyć i wyłączyć wszystko, co na tej liście się znajduje. Albo wyłączać każdy program osobno. Robi się to spacją, ponieważ przy każdym elemencie tej listy jest pole wyboru do włączenia i wyłączenia. Jeżeli pole jest zaznaczone, ustawienia programu są włączone. Jeżeli pole jest odznaczone, ustawienia JAWS dla danego programu są nieużywane.
0: Tab, usuń wybrany przycisk. Alt plus.
1: Można też usunąć tutaj ustawienia.
0: Tab, ok, przycisk.
1: I przycisk OK.
0: Spacja, JAWS, okno dialogowe. F1 pomoc, numer seryjny 439310.
1: Teraz jak uzyskać pomoc, jak wygląda pomoc w programie JAWS, jak posługiwać się pomocą w ogóle. Pierwszym i najprostszym sposobem to jest, jak w dwóch pozostałych popularnych screenreaderach, pomoc klawiatury, czy też samouczek klawiszy, insert plus 1.
0: Pomoc klawiatury włączona.
1: I na przykład po włączeniu tej pomocy klawiatury możemy naciskać klawisze.
0: Tab, wysyła do aplikacji sygnał wciśnięcia klawisza tab. Shift plus tab, wysyła do aplikacji sygnał wciśnięcia skrótu Shift tab. Control plus tab, przenosi fokus do następnego okna dokumentu i odczytuje jego nazwę. Strzałka w górę, przechodzi do poprzedniej linii i odczytuje ją.
1: I tak dalej.
0: Pomoc klawiatury.
1: Ale teraz zaprezentuję kilka mechanizmów, które bardzo fajnie są w programie JAWS zrobione. Na przykład przechodząc na pulpit systemu Windows.
0: Windowsem, pulpit, widok folderu, lista, JAWS 12.0.14.42.
1: Użytkownik nie wie, jak korzystać z pulpitu systemu Windows. Naciska więc Insert F1.
0: Widok listy pulpitu zawiera ikony aplikacji i elementy pulpitu. Naciśnij pierwszą literę nazwy poszukiwanego elementu, aby przejść do niego. Naciśnij Enter, aby go otworzyć lub uruchomić. Naciśnij klawisz Windows, aby otworzyć menu Start. Łączy lista skrótów klawiszowych JAWS. Łączy lista skrótów klawiszowych Windows. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape.
1: Dokładnie. Program powiedział, co zrobić.
0: Escape.
1: Przesuń mi się teraz klawiszem Tab na przycisk Start.
0: Tab, przycisk Start.
1: I wciśnijmy znowu Insert F1.
0: Będąc na przycisku Start, naciśnij Enter, aby otworzyć menu Start lub Tab. Aby przejść na pasek zadań, menu Start zapewnia dostęp do aplikacji i narzędzi Windows. Pasek zadań zawiera listę uruchomionych aplikacji. Łączy lista skrótów klawiszowych JAWS. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Escape. Przycisk.
1: I tak dla domyślnych elementów systemu Windows i dla aplikacji, dla których Freedom Scientific dostarcza skrypty, pomoc jest dostępna dla każdej kontrolki z osobna. Na przykład w oknie głównym programu JAWS-a, ustawieniach podstawowych, pokażę jakąś kontrolkę i spróbuję na niej wcisnąć Insert F1.
0: Alt Tab, Gold W, Gold, Alt Tab, Audio, Alt Tab, JAWS, Alt Tab, 4, Alt Shift Tab, JAWS, JAWS, Alt, Alto, Menu, op, głosy pod menu, podstawowe, Enter, zamykam menu, ustawienia podstawowe, opcja samouczka, anuluj przycisk, ok, przycisk, zaawansowane, kropka, kropka, kropka, przycisk, opcje zaawansowane, okno dialogowe, uruchamiaj przystarcie, używaj autoryzacji SpaceMate, pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
1: Używaj autoryzacji SpaceMate. Co to jest? Ktoś pomyśli, co to jest ten SpaceMate? i naciskamy Insert F1.
0: Aby zaznaczyć lub odznaczyć to pole wyboru, naciśnij spację. Odznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz mieć pewność, że skrypty powiązane z numerem seryjnym JAWS będą działać podczas korzystania z Pacmate Desktop. Zdalny JAWS będzie korzystał z informacji o autoryzacji zainstalowanej na komputerze, włączając numer seryjny zamiast informacji z Pacmate. To pole wyboru jest wybrane domyślnie. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape.
1: Tak, czyli pomoc dla kontrolki jest.
0: Używaj autoryzacji. Ustawienia pod JAWS, okno dialogowe. F1.
1: To jest pierwszy rodzaj komunikatów pomocy. Drugi rodzaj komunikatów pomocy, Insert plus W, pomoc skrótów klawiszowych. Jeżeli do aplikacji są napisane skrypty przez firmę Freedom Scientific, to będzie to lista skrótów danej aplikacji. Na przykład zaprezentuję to dla programu Microsoft Word.
0: Windows R, uruchamia IN, O, R, Enter, pulpit, widok folderu, lista, JAWS 12, 0, 14, 42. Dokument 1 Microsoft Word, widok układ wydruku, pole edycyjne.
1: Dokładnie. Otworzyliśmy program Word i naciskam teraz Insert plus W.
0: Skróty klawiszowe MS Word. Utwórz nowy dokument Ctrl plus N. Otwórz istniejący dokument Ctrl plus O. Zapisz dokument Ctrl plus S. Drukuj dokument Ctrl plus P. Cofnij ostatnie polecenie edycji Ctrl plus Z. Ponów ostatnie polecenie edycji Ctrl plus Y. Wytnij zaznaczony tekst do schowka Ctrl plus X. Kopiuj zaznaczony tekst do schowka Ctrl plus C. Wklej do dokumentu tekst ze schowka Ctrl plus V. Zaznacz cały dokument Ctrl plus A. Szukaj słów lub wyrażeń Ctrl plus F. Znajdź i zamień słowa lub wyrażenia Ctrl plus H. Idź do określonej linii akapitu lub strony Ctrl plus G.
1: I tak dalej, skrótów tych jest mnóstwo. To są skróty klawiszowe aplikacji. I trzeci rodzaj pomocy, czyli Insert H. Gorące klawisze JAWS dla danej aplikacji, w tym przypadku dla programu Word.
0: Włączę dostosuj opcję JAWS klawisz JAWS plus V. Włączę czytaj bieżące pole Ctrl plus klawisz JAWS plus num 5. Włączę czytaj, w którym wierszu i kolumnie umieszczona jest karetka klawisz JAWS plus delete. Włączę przełącz z trybu wstawiania na tryb zastępowania Alt plus Ctrl plus I. Włączę podaj wersję używanego MS Word Ctrl plus klawisz JAWS plus V. Włączę przenieś fokus do pierwszego pola formularza Ctrl plus klawisz JAWS plus Home. Włączę lista pól klawisz JAWS plus F5. Włączę lista tabel Ctrl plus klawisz JAWS plus T. Włączę lista słów oznaczonych jako zawierające błąd Alt plus Shift plus L.
1: I tak dalej.
0: Escape. Puste.
1: Takie skróty klawiszowe dostępne są na przykład jeszcze dla Winampa, który jest obsługiwany przez skrypty dostarczone przez Freedom Scientific z oryginalnym JAWS-em. Jeżeli skryptów dla aplikacji nie ma, to pod Insert plus W pokazują się podstawowe skróty aplikacji Windows, takie jak przejść na pasek menu, jak wyświetlić właściwości i tak dalej, a pod Insert plus H wyświetla się taka podstawowa lista gorących klawiszy JAWS-a, takich często używanych.
0: Oto kilka ogólnych skrótów klawiszowych JAWS. Opis skrót klawiszowy. Włączę pomoc kontekstowa klawisz JAWS plus F1. Włączę wskazówki Windows na temat nawigacji klawisz JAWS plus. Włączę czytaj tytuł okna klawisz JAWS plus T. Włączę uaktywnij okno JAWS klawisz JAWS plus J. Minimalizuj wszystkie aplikacje i przejdź na pulpit klawisz Windows plus M lub CTRL plus ESC Alt plus M. Włączę zamknij JAWS klawisz JAWS plus F4. Włączę otwórz okno wyszukiwania JAWS Ctrl plus klawisz JAWS plus F. Włączę przełączaj opcję JAWS klawisz JAWS plus V.
1: Co oznacza słowo łącze przed tymi skrótami klawiszowymi? Słowo łącze oznacza, że możemy się po tym tekście poruszać strzałkami.
0: Łącze przełączaj opcję JAWS klawisz JAWS plus V.
1: I na przykład
0: łącze ograniczenie kursora JAWS klawisz. Łącze otwórz okno wyszukiwania JAWS Ctrl plus klawisz. Łącze zamknij JAWS klawisz JAWS plus F4.
1: Na przykład wybieramy zamknij JAWS i już nie musimy robić naciskać klawisza Escape, żeby wyjść z tego okienka pomocy. Już nie trzeba naciskać Escape i później Insert F4, tylko można bezpośrednio z tego okienka pomocy nacisnąć to łącze.
0: Enter, zamykanie JAWS, zamknij JAWS, okno dialogowe. Czy na pewno chcesz zamknąć JAWS? Naciśnij Enter.
1: I program zapyta, czy chcemy zamknąć JAWS. Ja wciskam Escape, dlatego że ja nie chcę go zamykać.
0: Escape, pulpit, widok folderu list.
1: I wracamy na pulpit systemu Windows. Oczywiście wszystko to jest w sposób bardzo przejrzysty napisane w pomocy programu JAWS. Skróty klawiszowe są pogrupowane, ładnie podzielone na tabele. Teraz przejdę do ostatniego punktu w dzisiejszym odcinku, czyli autoryzacja. Na początek zacznę od tego, że nie warto dokonywać aktywacji programu, dopóki a. nie zostaną zainstalowane wszystkie aplikacje i sterowniki w systemie i b. nie ustawimy sobie wszystkiego w programie JAWS, przynajmniej w zakresie podstawowym. Dlaczego? Dlatego, że 40 minut to wystarczający zupełnie czas, aby sobie ten program jakoś ustawić do pracy. I instalacja nowych sterowników może spowodować zmianę kodu blokującego JAWS. Ten schemat jeszcze w wersji 10 był jeszcze bardziej czuły na zmiany w systemie. On został ostatnio poprawiony, natomiast sama firma Freedom Scientific niewiele może w tej chwili już zmienić, ponieważ schemat autoryzacji, schemat ochrony, zabezpieczenia tegoż programu został napisany przez firmę trzecią, która dokonuje takich zmian, na jakie się zgadza. I tyle w tym temacie. Autoryzacja Windowsa, ta w wersji Everlock, też ma swoje wady. Ta autoryzacja w wersji ILM, czyli Internet License Manager w Freedom Scientific JAWSie, też ma swoje właśnie wady, te, o których teraz mówię. Ale obydwie one są napisane przez firmy zewnętrzne i dla GW Micro, i dla Freedom Scientific. Dlatego niewiele my jako użytkownicy możemy zrobić w tej kwestii. Co to jest numer seryjny? Numer seryjny to 6 lub w starszych wersjach 5-cyfrowy numer przydzielony każdej kopii programu JAWS. Na podstawie numeru seryjnego na stronie fsactivate.com www.fsactivate, czyli fsactivate przez v, activate.com, możemy uzyskać informacje o ilości dostępnych jeszcze dla naszego numeru seryjnego aktywacji. To jest numer seryjny. Numer autoryzacyjny to 20-znakowy alfanumeryczny kod przypisany do danego numeru seryjnego. Przy jego użyciu program aktywacyjny pobiera kod aktywujący licencję na nasz komputer. Co to jest kod aktywujący licencję? Kod aktywujący licencję to ponad 100-znakowy kod alfanumeryczny, który aktywuje kopię programu JAWS na systemie o danym kodzie blokującym. Co to jest kod blokujący? Kod blokujący to identyfikator naszej instalacji systemu. W niektórych komputerach kod ten może się zmienić na przykład po wyjęciu kości pamięci RAM, w niektórych nie. Zależy to od wielu rzeczy, w tym od tego, czy system jest w wersji OM, czy w wersji Box, jakiej firmy jest to płyta główna, jakiej firmy jest na przykład karta graficzna i jaki jest jej model. Ciężko to stwierdzić i czasami może się tak zdarzyć, że aktywacja zostanie utracona z jakiegoś błahego naprawdę powodu. Jak uzyskać informacje o naszym numerze seryjnym, o ilości pozostałych nam możliwości aktualizacji, jeżeli ktoś wykupił software Maintenance Agreement, czyli SMA. SMA pozwala na 2 aktualizacje w górę, za oczywiście dopłatą przy zakupie. Jeżeli kupimy program JAWS w wersji 12, w tej chwili 13 z SMA, to zapłacimy drożej, natomiast 2 następne aktualizacje do wersji 14 i 15, czyli do wersji głównych, będziemy mieć za darmo. Pierwsza informacja. Sprawdzamy, ile zostało nam aktualizacji. Z menu pomoc wybieram JAWS informacje.
0: A, JAWS informacje, kropka, kropka, kropka. Enter, zamykam menu. JAWS informacje, okno dialogowe. JAWS, JOPATCE z wice, H, speech, wersja 12.0.1633. Numer seryjny, 439310. Kod blokujący, 102641. Software Maintenance Agreement, pozostało aktualizacji 2. Zdalny dostęp unieaktywnione. Tandem Direct unieaktywnione. Autoryzowany za pomocą lokalnego klucza IM. Urządzenie wyświetlające. N, V i Diageforce GT, 330000 W, D, D, M, Copyright 1993-2011. Przez Freedom Scientific B, L, V, Group, L, L, C, Portions Copyright 1985-2011 by Microsoft Corp.
1: I tak dalej. Co tutaj usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy, jaką wersję mam zainstalowaną. Jaki jest aktualnie kod blokujący mojego systemu. Ile pozostało mi aktualizacji. Oraz informacje o tym, że zdalny dostęp, czyli Remote Access, oraz Tandem Direct, czyli Tandem JAWS w sieci lokalnej, mam nieaktywny w mojej autoryzacji. Jeżeli wyświetla się informacja, że pozostało aktualizacji 2, 0 lub 1, jeżeli 1, no to możemy aktualizować JAWS do wersji 13, jeżeli 2, to do 14, jeżeli 0, to jest nasza najwyższa aktualizacja i trzeba wykupić kolejne SMA. A teraz, jak sprawdzić, ile zostało aktywacji na serwerze Freedom Scientific?
0: Escape. No.
1: Tych aktywacji jest domyślnie 3 po zakupie programu. Oznacza to, że 3 razy możemy aktywować program na komputerze bez prośby o reset aktywacji. Teraz jak sprawdzić, ile zostało nam aktywacji? Otwieramy menu pomoc, Alt plus C.
0: Alt C, menu, pomoc menu, training, T.
1: Wybieramy pod menu zasoby sieci web.
0: Zasoby sieci web pod menu. Polska strona GEOS, serwowanie, pobierz GEO, Alt X, GEOS, wsparcie techniczne, aktywacja FSA.
1: Aktywacja FS. I to otwieramy.
0: Enter, zamykam menu. Freedom Scientific Software Activation Netpack Windows Internet Explorer. Kanały RSS, strona.
1: Otworzył mi się program Internet Explorer, gdyż jest to moja domyślna przeglądarka. Odnajdujemy strzałkami.
0: Puste. Włączę do tej samej strony. English. Search. Pole edycyjne. Pole edycyjne. Wir. Go przycisk. Puste. Włączę hangepack. Puste. Włączę English. Włączę. Włączę. Włączę. Włączę wision. Puste. Nagło. Puste. English welcome. Puste. English list. Select. Puste. To visit. T. H. E. R. Puste. To visit. Kont. Puste. English continue product activation. Przycisk.
1: Przycisk. Continue product activation.
0: Spacja. Software Activation Netpage. UST HE Activation Media in Software. Software Activation Netpage.
1: A następnie wybieramy tabulatorem link.
0: Tab. Verify the HE number of activation case available.
1: Verify the number of activation case available for your Freedom Scientific product.
0: Verify the HE number of activation case available for YOUR Freedom Scientific product. Odwiedzone łącze.
1: Na ten link wchodzimy klawiszem Enter.
0: Enter. Number of case currently available. Strona ma 1 nagłówek i 5 łącza. Number of case to...
1: Zatrzymujemy czytanie klawiszem Ctrl, naciskamy Ctrl Home.
0: Number of case currently available.
1: Aby przejść na początek strony. Teraz wciskam klawisz E.
0: Serial number pole edycyjne.
1: Aby przejść do pola edycyjnego. Pierwszego pola edycyjnego na stronie. Jest to pole edycyjne serial number.
0: Enter. Serial number pole edycyjne.
1: Teraz wcisnąłem klawisz Enter, aby wejść do trybu formularzy, czyli trybu, który umożliwia wprowadzanie danych do pola edycyjnego. Wpisuję mój numer seryjny, ten sześciocyfrowy kod, który usłyszeliśmy w oknie JOS Informacje.
0: 4, 3, 9, 3, 1, 0.
1: I naciskam klawisz Enter.
0: Enter. Show remaining installation runs. Strona ma 4 nagłówki i 6 łącza. 1. Koniec tabeli. JOS.
1: Teraz powiem, jak tą stronę czytać z programem JOS. Control Home, aby przejść na początek. Tak zawsze najlepiej.
0: Show remaining installation runs.
1: Teraz literka T, aby przejść do tabeli, ponieważ informacje o tym numerze seryjnym i dostępnej ilości aktywacji wyświetliły się w tabeli.
0: Tabela z 4 kolumnami i 2 wierszami.
1: 4 kolumny i 2 wiersze.
0: Włączę do tej samej strony serię. Item krzyżyk, kolumna 1.
1: Item, kolumna 1. Nacisnąłem Ctrl-Alt strzałka w lewo, albo prawy Alt strzałka w lewo, jak kto woli. Lewo-prawo przechodzimy między kolumnami, a dół między wierszami. Trzymając cały czas oczywiście klawisze Alt-Ctrl. Lewy Alt-Ctrl lub prawy Alt do tego strzałki. I teraz przesuwamy się w prawo do ostatniej kolumny.
0: Włączę do tej samej strony serial number. Włączę do tej samej strony authorization number. Włączę do tej samej strony activations remaining. Kolumna 4.
1: Activations remaining. To jest czwarta kolumna. Czyli 3 razy strzałka w prawo z klawiszami przytrzymanymi Ctrl-Alt. Teraz klawisz strzałka w dół.
0: 1. Wiersz 2.
1: 1. Co to oznacza? Oznacza to, że już wykorzystałem 2 aktywacje z 3 dostępnych i pozostała mi 1. Co w przypadku, gdy aktywacji jest już 0? Jeżeli zarejestrowaliśmy się w formularzu rejestracyjnym na stronie Freedom Scientific, zarejestrowaliśmy się jako posiadacze programu JOS, podając nasz numer seryjny i wszystkie dane osobowe, możemy wysłać prośbę o aktywację bezpośrednio ze strony Freedom Scientific. Oczywiście wymaga to pewnej znajomości języka angielskiego, ale to nie jest jedyna droga. Polecana osobiście przeze mnie to skontaktować się z firmą Altix. Nawet jeżeli nie znajdziemy na stronie odpowiedniego maila, to do któregokolwiek z pracowników oddziału nam najbliższego, jeżeli znamy, jeżeli wiemy, gdzie to jest, jeżeli korespondowaliśmy kiedykolwiek, albo łatwiej nam po prostu znaleźć, to pracownik oddziału przekieruje do osoby odpowiedzialnej w Altixie za wysyłanie próśb o reset aktywacji. Powinno się to wydarzyć, podejrzewam, że maksymalnie do 3 dni od napisania prośby, jeżeli jest to w ciągu tygodnia, no jeżeli napiszemy prośbę w piątek, no to maksymalnie we wtorek zostanie to zrealizowane. Zamykamy stronę, bo informacje już wszystkie uzyskaliśmy.
0: Alt F4, GOS.
1: Ostatnia informacja na temat autoryzacji to jest usuwanie aktywacji z komputera. W w podmenu programu JAWS, w menu wszystkie programy, w Windows XP, Vista i 7 znajduje się narzędzie do usuwania aktywacji z komputera. Narzędzie to usuwa, owszem, aktywację z naszego komputera i programu nie można później aktywować, nie tracąc kolejnej aktywacji ze strony, chyba że nie zmieni się kod blokujący. Do tych informacji dodam jeszcze tylko, że zawsze dla ułatwienia można dokupić osobno sprzętowy klucz autoryzacyjny. Jeżeli ktoś często zmienia sprzęt, na którym pracuje, lub zmienia komponenty komputera, to może być to alternatywne rozwiązanie w przypadku, gdy zbyt często traci się klucze aktywacyjne internetowego menedżera licencji. W tej części to już wszystkie informacje. W kolejnym odcinku opiszę menedżer syntezatorów i Braille'a, profile głosowe, menedżer słownika oraz menedżer klawiatury. Gdybyście mieli jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach na stronie Tyflo Podcastu. Na pewno na wszystko odpowiem. Albo na maila. Adres e-mail to zak3@gazeta.pl. zak3@gazeta.pl. Dziękuję i do usłyszenia. Kamil Żak.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Mazur, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś będzie na sportowo. Z moimi gośćmi będę rozmawiała o dyscyplinie, która dopiero rozpowszechnia się w naszym kraju i takiej, która jest dedykowana osobom z dysfunkcją wzroku, czyli o showdown. Moimi gośćmi są dziś zawodniczka, graczka, jeśli tak można powiedzieć, Ewa Ćwiek. Witaj, Ewo.
1: Witam, dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, dziękuję Ci oczywiście za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Gościmy też trenera kadry showdown w Polsce, Łukasza Skąpskiego. Witaj, Łukaszu.
2: Dobry wieczór, dziewczęta, dobry wieczór Państwu.
0: Witamy i oczywiście też bardzo się cieszę, że gdzieś w tym natłoku różnych zajęć sportowych, nie tylko, znalazłeś czas, żeby spotkać się ze słuchaczami Tyflo Radia. Państwu, zanim przejdziemy do rozmowy na temat showdown, przypomnę, że jeśli mają Państwo ochotę zadać jakieś pytania, tudzież podzielić się swoimi refleksjami odnośnie naszego dzisiejszego tematu, bardzo zapraszam do kontaktu i oczywiście można się kontaktować z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Jeśli tylko mają Państwo ochotę, można dzwonić, można pisać, zapraszamy. Więc myślę, że powolutku możemy przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Na początek chciałabym zapytać, jeśli można, Ciebie, Łukaszu, skąd nazwa tej dyscypliny się wzięła?
2: No i ja bym mógł też zadać to pytanie. Jeżeli ktoś znajdzie odpowiedź, to bardzo chętnie ją usłyszę. A poważnie, analizowałem źródła różne, przeglądałem internet w poszukiwaniu źródła tego słowa showdown i nic szczególnego nie znalazłem. Między zawodnikami, między graczami, tak sobie to jakoś tłumaczymy, że to jest zlepek dwóch angielskich słów show, widowisko, taki down, że na dole. I myślę, że to stąd się wzięło show, że widowiskowa gra, down, że jednak robiona na płasko, że piłka nigdzie nie wylatuje, ale to jest tylko takie moje zgadywanie. Pytanie jest otwarte, jeżeli ktoś wie, to czekam na odpowiedź.
0: Jasne, to ja też chętnie poznam odpowiedź taką, powiedzmy, oryginalną, tudzież niedomniemaną, nazwijmy. O.
2: Niestety nie mamy kontaktu z twórcą tej dyscypliny sportowej, więc trudno coś tu powiedzieć.
0: Aha, czyli ustalenie póki co nie będzie możliwe. To może jakby rozwijając wątek jakby na razie samego zagadnienia, chciałabym Cię zapytać, skąd gra się wywodzi, jakie były jej początki i jaką drogą przybyła do nas, do Polski?
2: Tak, twórca, o którym mówiłem, wywodzi się z Kanady. Człowiek niewidomy, Joe Lewis, wymyślił w 1977 roku, około, tak to jest podawane, tą grę. Na początku miała to być tylko rozrywka dla osób niewidomych. Chodziło o to, aby osoby niewidome bez asysty osoby pełnosprawnej widzącej mogły sobie pograć, rywalizować i coś samemu zrobić na tym poziomie takim sportowym. Po późniejszym czasie dołączył do niego kolejny Kanadyjczyk, którego teraz, przepraszam, ale nazwiska nie pamiętam, sportowiec też niewidomy, który zaczął specjalizować tę grę i tak ją bardziej profesjonalizować. W latach 80, w roku 80 po raz pierwszy przywędrowała do Europy. Wtedy w Holandii bodajże został rozegrany turniej, pierwszy showdown. Od 92 roku od Londynu, od mistrzostw paralimpiady w Londynie, showdown pretenduje do miana dyscypliny paraolimpijskiej. Niestety do tej pory się to nie udało. Taki skokowy wzrost showdown, jeżeli już tak tylko jeszcze pokrótce, żeby nie zanudzić, w 99, około 2000 roku dopiero tak jakby naprawdę zaczęto tą dyscypliną się zajmować. Zostało w IPSie, IBSA, International Blind Sport Association, jakby wydzielony dział odnośnie taki dotyczący showdown stricte i zaczęły się odbywać takie już poważniejsze turnieje. W Polsce gra się pojawiła w 2010 roku. prekursorem i takim ojcem chrzestnym, że tak powiem, tej dyscypliny jest Lubomir Prask, trener uczniowskiego klubu sportowego Sprint Wrocław, tak, przy klubu, który działa przy ośrodku dla niewidomych na Kamiennogórskiej we Wrocławiu. I to ten człowiek na początku, w tym pierwszym okresie, jeździł po różnych turniejach międzynarodowych i jakby zdobywał wiedzę i przecierał pierwsze szlaki dla polskich zawodników, tak, dla tej dyscypliny, dla jej rozwoju w Polsce. To tak pokrótce, żeby nie zanudzić.
0: Jasne, a sama gra przybyła do nas, jeśli dobrze kojarzę, z Czech, prawda? Tutaj, tam chyba mieliście możliwość podglądania po raz pierwszy, jak...
2: Tak. Na pierwsze turnieje właśnie Lubomir jeździł do Czech i tam podglądał jakby pierwsze turnieje. Czesi, Słowacy to byli, i Słowacy w późniejszym okresie to byli tacy jakby nasi nauczyciele, od których uczyliśmy się pierwszych zagrywek i takiej... Wdrażali nas trochę w tą grę. Trochę też nam pomagali Niemcy w tym pierwszym okresie, którzy zwłaszcza... No i przepraszam cię, nie pamiętam, jak się nazywasz. Jeden Niemiec właśnie bardzo, bardzo nam dużo oddał serca i przyjeżdżał do nas i pomagał nam jakby zdobywać te pierwsze szlify.
0: Jasne. Bardzo ci dziękuję. Ja tutaj Państwu jeszcze dopowiem, że Łukasz dysponuje dużą wiedzą i odnośnie tego, jak wyglądały początki Showdown w Polsce, jak też tego, jak dziś wyglądają rozgrywki, ponieważ sam był zawodnikiem, jest chyba jeszcze, tak? Grywasz jeszcze?
2: Tak, grywam na takim sparingowo, tak. Mhm. Chociaż nie ukrywam, że ostatnio nie jestem liderem, tak? W tej gry. Niestety tych dwóch obowiązków nikt tak do końca nie da się pogodzić, więc no gram, bo kocham ten sport i zawsze będę grał. I mnie tak łatwo od stołu nie odciągną, ale no niestety obecnie muszę to tak troszeczkę na dalszy plan.
0: Tak, kolejne twoje, jak powiedziałabym, zadanie, tudzież obszar działalności, to bycie trenerem kadry, o czym już wspominałam, i działasz także jako wiceprezes zarządu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Nic nie pomyliłam?
2: Nic nie pomyliłaś. Super. KSN Łuczniczka Bydgoszcz, klub sportowy osób niewidomych w Bydgoszczy. To jest klub zrzeszony w stowarzyszeniu KROS. I tutaj jako ten, tak jak wspomniałaś, wiceprezes, też staram się, ile się da, rozwijać tą dyscyplinę w Polsce, tak? Z poziomu klubu i możliwości, jakie stowarzyszenie daje, tak? Projekty, zdobywanie różnych grantów na tej zasadzie.
0: To w takim razie gratuluję i życzę powodzenia i też gratuluję takiej wielozadaniowości. Myślę, że o, że tak powiem, sam kontekst tego, czy jest to odpowiednia dyscyplina dla osób z dysfunkcją wzroku, jak się odnajdują i tak dalej, też mógłbyś nam sporo powiedzieć, ale zapytamy Ewę, która tutaj jako aktywna zawodniczka od początku do dzisiejszego momentu, do tej pory grająca stale, będzie mogła też sporo, myślę, na ten temat powiedzieć. Czemu, Ewo, moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że taki sport jak Showdown jest w szczególności dedykowany, odpowiedni i, że tak powiem, w jakiś sposób rozwojowy dla osób niewidomych?
1: Na pewno jest odpowiedni dla osób niewidomych, dlatego że tak naprawdę tylko osoby niewidome uprawiają ten sport. To jest pewnie jeden z niewielu sportów dedykowany tylko osobom niewidomym, bo ja raczej nie spotkałam się z tym, żeby osoby widzące uprawiały tą dyscyplinę sportu. Może Łukasz coś wie więcej na ten temat.
2: Łukaszu? Nie wiem. Raczej osoby widzące sportowo, tak profesjonalnie nie podchodzą do tego sportu. To jest typowo sport.
0: Bardziej na zasadzie ciekawostki, jeśli tak.
2: Tak, bardziej na zasadzie ciekawostki, pograć, powiedzieć z przeproszeniem o Jezu, o matko, ale to trudne, i odłożyć rakietę i pójść. Mhm.
1: Dlatego no to jest taki, powiedzmy, sport typowo dla osób niewidomych. Czy dla każdej osoby jest odpowiedni? Nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba to lubić, bo jednak jest to sport troszeczkę głośny, nie ukrywajmy, bo piłeczka jest udźwiękowiona, uderzenia zawodników są mocne, więc tak naprawdę też trzeba jakieś tam określone predyspozycje do tego posiadać, bo chyba nie każdy jednak nadaje się do uprawiania tego sportu, chociaż pewnie do wielu rzeczy można ludzi nagiąć, ale nic właściwie nie robi się dla przyjemności, bo raczej to jest dla przyjemności. Nie robi się czegoś, czego się nie lubi, tak?
0: Jasne. Pozwolisz, że na chwileczkę zatrzymam się, bo wspomniałaś o tym, że tutaj jest to sport, który, powiedzmy, jest, generuje jakiś tam hałas i że piłeczka jest udźwiękowiona. Czy uważasz, że osoby niewidome grające w Showdown mają też możliwość jakby tutaj skorzystania z tego nawyku kompensacji wzroku słuchem i dlatego też jest to jakby dobra dyscyplina, też mogąca jeszcze jakby poprawić to korzystanie ze słuchu na co dzień?
1: Nie wiem, czy poprawić korzystanie ze słuchu, natomiast na pewno to, że na co dzień osoby niewidome w większości albo w dużej bardzo mierze używają słuchu, jest pomocne. Bo nawet chyba osoby, które pierwszy raz biorą rakietkę do ręki, porównując osoby niedowidzące i osoby niewidome, przy czym każda z osób ma założone gogle, bo taka jest jakby struktura tej gry, to naprawdę osobom niewidomym jest się chyba łatwiej odnaleźć. Także na pewno tutaj to, że ktoś posługuje się na co dzień słuchem jako podstawowym zmysłem poznawczym, ma pewne znaczenie.
2: Ja pozwolę sobie wtrącić, poruszyłyście sprawę głośności, natężenia dźwięku tej gry. I swoją drogą też mnie ciekawi, kiedyś trzeba przynieść chyba, jak to się nazywa fachowo, takie urządzenie do mierzenia decybeli i zmierzyć, ile tych decybeli jest przy stole. W trakcie rozgrywki to jest naprawdę taki huk, że często po kilku rozgrywkach, po kilku godzinach gry człowiek ma ochotę uciec bardzo, bardzo daleko od tego stołu, bo to takie jest głośne i hałaśliwe. Jeżeli już tu mówię o tym poziomie takich gier profesjonalnych, tak, już takich że tak powiem, zawodowych, ale to jest tak w cudzysłowie, proszę to ująć. A co do jeszcze do tego dźwięku, ten dźwięk tak naprawdę to chyba może szkodzić osobom z dysfunkcją wzroku niż pomagać, no bo to jest takie natężenie, że faktycznie się zastanawiam, czy to słuchu kiedyś nie popsuje, czy kiedyś za kilka lat, jak będziesz próbowała ze mną przeprowadzić wywiad, to nie będziesz musiała do mnie krzyczeć.
0: Będę ci pokazywać na miki w takim razie. Chciałam, to znaczy mi bardziej chodziło o ten aspekt taki rehabilitacyjny, wiecie, że korzystając ze słuchu w trakcie gry jeszcze jakoś tam dodatkowo się go ćwiczy, no ale jednak chyba rzeczywiście może nie służy aż tak bardzo granie. Natomiast chciałam was zapytać, bo tutaj mówisz, Ewo, też o tym, że trzeba się tutaj koncentrować na tym dźwięku, że piłka jest udźwiękowiona. I teraz, kiedy są rozgrywane zawody z publicznością, tak? To jak to wygląda? Czy hałas tej piłki jest na tyle duży, że ewentualnie jakieś dźwięki publiczności nie przeszkadzają, bo się po prostu nie przebijają do was? Czy też jednak jest jakieś zastrzeżenie, że można sobie oglądać, czy tam słuchać w przypadku osób niewidomych tych rozgrywek, powiedzmy, na żywo, ale trzeba zachować

0: wyłączają dźwięk piłeczki, jest bezwzględny zakaz używania telefonu, wszystkie telefony powinny być powyłączane, także na sali tak. powinno być słychać tylko piłeczkę, uderzenia w nią i gwizdek sędziego i tak naprawdę nic więcej, żadnych dźwięków nie powinny być słyszalne do tego stopnia, że osoby, które gdzieś tam przeszkadzają, zostają wyproszone z sali przez sędziego.
1: Jasne. To mamy już pełen obraz tej otoczki takiej, powiedzmy dźwiękowej i cichej, w postaci cichej publiczności. To może już jakby tak mniej pływając na sucho, porozmawiajmy troszeczkę o samych regułach gry. Więc może na początek w takim najbardziej ogólnym zarysie, gdybyś mógł ty, Łukaszu, powiedzieć o tym, na czym te rozgrywki polegają.
2: Tak, gra Showdown jest to gra, w której spotyka się dwóch zawodników naprzeciwko siebie w takich podstawowych jakby rozgrywkach. Stoimy przy stole, takim specjalnym stole otoczonym bandami. Każdy z zawodników trzyma w ręku specjalną rakietkę, która swoim kształtem przypomina nieco i kojarzy się z rakietką do tenisa, jednak ma trochę inne proporcje, jest węższa i dłuższa.
1: Czyli bardziej taka łopatka, tak?
2: Taka bardziej łopatka, takie wiosełko, tak. Zadaniem zawodnika jest uderzenie tak przy pomocy tej łopatki, tej rakietki, piłki, aby wpadła ona do bramki przeciwnika. Przeciwnik oczywiście robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Brameczki to są takie miejsca na samych końcach stołów. To takie bardziej kieszenie, które zostawia się tą rakietą.
1: No okay, generalnie... poczekaj chwilę, bo ja tutaj jeszcze chciałabym doprecyzować. Stół jest kwadratowy, prostokątny,
2: stół
1: jakie
2: prostokątny.
1: Ma wymiary?
2: Stół prostokątny. 3 m 60 cm długości, 1,20 m szerokości, wysokość band 11 cm. Narożniki stołu są zaokrąglone, te bandy, tak, w takim się układają, że piłeczka, która przy bandzie się toczy, na samym końcu stołu jakby mogła się zakręcić, tak, i tam narobić zamieszania u przeciwnika w bramce.
1: Jasne. To jeszcze chciałabym zapytać, przy których w takim razie bokach stoją zawodnicy? Przy dłuższych czy przy krótszych?
2: Przy dłuższych.
0: Przy krótszych.
2: Przy krótszych, tak. Przepraszam. Przy krótszych oczywiście. Wzdłuż dłuższych.
1: Punkt za czujność.
2: Brawo, Ewo.
0: Tak. To za tę winę.
2: Ja ci dam.
0: Obiecaną.
2: Przepraszamy. Za koleżankę.
1: Nie no, tutaj rzeczywiście, żeby nie wprowadzać w błąd, mówisz, że to są kieszenie, czyli one są jakby na powierzchni tego stołu, gdzieś przy bandach są zaznaczone takie kieszenie, do których ta piłka
2: już
1: może
2: wyjaśniam, wpaść,
1: czy to są jakieś kuzy, jak to wygląda?
2: Już wyjaśniam. Bramka to jest taki kosz zamocowany na zewnątrz stołu. Stół w bandzie oraz jakby w tym blacie stołu wycięte są jest taki otwór, który jest półkolem, jeżeli chodzi o tą powierzchnię płaską, jest półkolem o średnicy 30 cm. Aha. I to półkole jakby wystaje w stronę, tak, na blat stołu. I jeszcze jest wycięty taki mały prostokąt o wysokości, odsyłam zainteresowanych do regulaminu IPSA dostępnego na showdownpoland.pl, wysokości
0: ale
2: jakiejś...
0: Ale chyba 40 centymetrów.
2: Nie, mówimy o bramce, wiesz?
0: O świetle bramki, tak? Wydaje mi się, że 40 centymetrów, ale nie będę się...
2: Szerokości nie 30, ale wysokości myślę ile. Nieważne, chyba około 7 centymetrów, 6. W tym momencie tam bramka, ta piłka, która wpada tam w światło tej bramki, do środka jakby wpadnie, to jest gol. Jeszcze dookoła bramki znajduje się pole karne w odległości 5 cm po całym obwodzie od bramki.
1: Pola, tak?
2: Tak, tej dziury, tak, umownie, tej kieszeni. Pole jest otoczone takim chropowatym jakby paskiem, który daje poczucie, tak, w którym miejscu to pole karne się zaczyna, a gdzie już jest bramka. Jest to bardzo ważne, gdyż przekroczenie tego pola karnego skutkuje punktami. Czy ja teraz o punktach mogę coś powiedzieć?

0: Tak, tylko ja jeszcze mam tutaj dwie kwestie odnośnie stołu i zaraz, że tak powiem, przejdziemy już jakby do reguł, dobrze? Bo jeszcze chciałam tutaj doprecyzować. Stół jest, jaką powierzchnię ma sam stół? Czy on jest jakoś wyściełany, tak jak bilardowy, czy taki bardziej jak do piłkarzyków, czy to jest jakaś płaska powierzchnia, gładka? Jaka jest struktura?
1: Bardzo gładka, płaska powierzchnia. Chodzi o to, aby tej piłce nadać możliwie dużą prędkość.
0: Tak.
1: W trakcie treningów często, aby sobie jeszcze utrudnić, posuwamy się do tego, że powierzchnię tą traktujemy różnymi preparatami, które zwiększają jeszcze śliskość. Mhm. Tak, jeszcze bardzo ważna rzecz. W tej grze, na środku gry, stołu jeszcze jest ekran. Tak. Pod tym ekranem piłka musi być toczona. Ekran jest umieszczony 7 cm, dolna krawędź ekranu, 7 cm nad stołem, tylko tyle, żeby piłka się spodem...
0: Czyli on stoi na sztort, nie jest na sztort. Nad stołem
1: Na sztort, na środku, troszkę tak jak z daleka to można się temu przyjrzeć, wygląda to troszkę jak siatka, tak, na stole do tenisa stołowego, tylko że taka wysoka na 40 cm. A to chyba o ten wymiar mogło chodzić.
2: Możliwe.
1: Tak. Na wysokości 40 cm nad stół stoi taki ekran. Ekran jest najczęściej wykonany z przeźroczystej pleksy. Dlaczego z takiego materiału, a nie innego? To już jest takie udogodnienie, ukłon w kierunku sędziów, którzy w trakcie rozgrywki mają możliwość, patrząc przez tą pleksę, widzieć, co się dzieje z jednej i z drugiej strony stołu, tak, pod jakimś kątem, żeby nie musieć cały czas głowy raz z jednej, raz z drugiej strony przechylać, czy tam jak zmienią pozycję, żeby móc śledzić na bieżąco, co się dzieje na stole. Ekran zapobiega wybijaniu piłki w powietrze.
0: Żeby nie kozłowała, tak?
1: Tak, żeby nie kozłowała, żeby gracze nie wybijali jej i nie zaczęli grać w squasha czy też w tenisa, tak? Tylko chodzi o to, żeby ta piłka była toczona przy samej powierzchni stołu.
0: Okej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to oczywiście piłka. Tutaj, żeby zobrazować jeszcze, z czego jest zrobiona, jakiej jest wielkości, wygląda to udźwiękowienie, z jakiego materiału jest wykonana.
1: Piłeczka brzmi jak dziecięca grzechotka.
0: Kiedyś marakas, tak?
1: Czym jest marakas?
0: Żartuję. To jest instrument.
1: I zacznie się, ale wracając do piłeczki. Piłeczka to showdown brzmi jak piłeczka to showdown. Jest to... Wykonana jest ona z plastiku, zazwyczaj żółtego bądź też pomarańczowego. To też chyba ukłon w stronę sędziów, żeby mogli ją łatwiej śledzić, żeby się rzucała w oczy, bo niewidomym to i tak nie będzie robiło. Piłeczka jest z bardzo twardego plastiku. Wypełniona jest małymi metalowymi kuleczkami, takimi śrucinami. I to w trakcie toczenia, i to właśnie one wydają ten specyficzny, charakterystyczny, grzechoczący dźwięk. Piłka ma średnicę 6 cm, nie wiem, czy powiedziałem.
0: Nie, ale już
1: tak.
0: Już wiemy, więc tutaj myślę, że mamy już pełną wiedzę. Okej, czyli mamy stół z dwiema bramkami po krótszych bokach, mamy stół z gładką powierzchnią i zabezpieczeniem przed naruszaniem reguł gry w postaci tej pleksowej szyby, to zanim przejdziemy do tych punktów jeszcze, chciałabym jedno pytanie zadać tobie, Ewo, o tą praktyczną stronę. Stojąc jako niejako i broniąc bramki swojej przy pomocy rakiety, na czym polega w głównej mierze ruch twój jako zawodnika? Czy ty pracujesz głównie rękami, przedramionami, czy musisz jednak jakoś tam parę kroczków w jedną stronę, w drugą stronę? I jak wygląda od twojej strony orientacja na tym stole? Czy możesz jakoś na przykład dotknąć sobie ręką, żeby sprawdzić to pole karne, czy też wszystko sprawdzasz rakietą, bo ta piłka dosyć szybko się posuwa po stole i myślę, że na bieżąco musisz kontrolować położenie tej rakiety względem bramki, której masz bronić. Jak to wygląda?
2: Mhm. W Na polu stołu może być tylko jedna ręka, ta, która gra, bez względu na to, czy gra się prawą ręką, czy lewą ręką. Na stole, jak gdyby w obszarze tego stołu, może znajdować się tylko ręka, która trzyma rakietę. Tak? I tak naprawdę żadne inne sprawdzanie nie jest dozwolone, można to sprawdzać tylko rakietką. Jeżeli chodzi o pytanie, na czym polega ruch, przy obronie i w ogóle przy uderzaniu też piłeczki, to jest głównie ruch ręki, ruch nadgarstka, wręcz wskazane jest przy obronie, żeby jednak się nie ruszać, żeby stać nieruchomo, gdzieś tam w środku, tak żeby ciałem być na zewnątrz stołu oczywiście, ale w środku bramki, żeby tą rakietę trzymać prostopadle do bramki i oczywiście robić ruchy na tyle małe, żeby tą piłeczkę zdążyć złapać, ale na tyle duże, żeby rakietka nie znalazła się w polu karnym.
0: Aha, rozumiem.
1: Czyli tak generalnie na zewnątrz tego łuku się poruszamy. Myślę, że jeszcze tutaj moglibyśmy bardzo ważną kwestię wspomnieć o sprzęcie, który jeszcze używają zawodnicy. Czy mogę sobie pozwolić?
0: Tak, oczywiście.
1: Rakietka ma wymiary 30 cm, co odpowiada szerokości bramki. Wysokość pióra to 7,5 cm, długość pióra 20 cm, długość rączki 10 cm. Są to wymiary, które są podane w regulaminie IPSA dotyczącym showdown. Zawodnicy są również wyposażeni w rękawice ochronne, bardzo ważny element w trakcie gry showdown. Tak. Rękawice przynajróżniejsze, nie ma jeszcze czegoś takiego na rynku jak typowe rękawice do showdown. Każdy kupuje, zaopatruje się tam, gdzie może i korzysta z tego, co może. Sprawdzają się rękawice do hokeja na trawie, do hokeja na lodzie. Jakieś różne rękawice motocyklowe, tak?
0: Z tym aż takie tutaj rękawice są potrzebne? Żeby
1: tak, bardzo, bardzo pancerne. Ta piłka z taką dużą prędkością i z taką siłą jest uderzana, ona jest tak twarda, że te rękawice, w których jeszcze kilka lat temu graliśmy jakieś takie tam szmacianki, naszywanki, no to w tym byśmy najnormalniej w świecie poprzetrącane ręce i tak często, gęsto podczas takich poważnych rozgrywek, tak jak w zeszłorocznych mistrzostwach Polski, było dużo takich kontuzji, stłuczeń rąk, gdyż ta piłka no to tak mocno jest uderzana już obecnie przez zawodników, to już jest to na takim poziomie rozgrywane.
0: Może powinniście tam do górali się zwrócić o te takie, wiecie, z kożuchem w środku, żeby może będzie trochę ciepło, ale generalnie ochrona.
1: Jest to jakaś zawsze myśl, tak. Już myślałem też, żeby zgłosić się do jakiegoś bractwa rycerskiego i poprosić o taką część zbroi, tak? Co jeszcze bardzo ważne jest? Gogle, o których na początku tutaj cały czas one dziś się w trakcie naszej rozmowy pojawiają. Gogle są nieprzeźroczyste. Chodzi o to, żeby i zawodnicy widzący, i te osoby zupełnie niewidome, wszyscy mieli wyrównane szanse i tak samo nic nie widzieli w trakcie rozgrywki. A jeszcze do rakietek. Rakietki najczęściej wykonane są ze sklejki. Różne są to rodzaje sklejek. I zazwyczaj są one robione no, własnoręcznie. Przez zawodników nie ma jeszcze, że tak powiem, a na pewno w Polsce firmy wyspecjalizowanej w produkcji tych rakietek. Także w trakcie rozgrywek zawsze to jest taka parada trochę atrakcji, zobaczyć kto jaką rakietkę ma, jaką rączkę, jak ją wykończył i dlaczego tak. Gdzieś się pojawiają rakietki z włókna węglowego, czy szklanego, czy jakiegoś innego, ale one są kosmicznie drogie i nie do końca dobrze się nimi gra, przynajmniej mi, ponieważ są bardzo sztywne i tak ta piłka zupełnie nie pracuje na tej rakiecie, no ale to już jest detal i szczegół, każdy zawodnik inaczej to czuje.
0: Dobrze, to ja dziękuję Wam bardzo za tą część, że tak powiem, która miała zobrazować samo pole gry. Natomiast teraz chciałabym wrócić z Tobą, Łukaszu, do czegoś, o czym zacząłeś mówić, zanim skupiliśmy się na stole i krótkich i długich bokach. Zacząłeś mówić o tym, że pole karne w odległości 5 cm od bramki jest obwiedzione taką szorstką, no szorstkim takim, co to jest, punkty jakieś czy coś takiego, żeby, i tutaj ci przerwałam.
1: Tak jest. Żeby wyznaczyć tą pole, to miejsce, do którego można, do którego etapu tylko można rakietką bronić, tak, tego miejsca. Tutaj bardzo ważna jeszcze uwaga. Gol to są 2 punkty. Za każdą bramkę zdobytą zdobywa się 2 punkty.
0: I w momencie, kiedy piłka wpadnie w ten otworek tam 30 cm wysoki na 7, to jest gol, to są 2 punkty wtedy,
1: dwa
0: tak?
1: Punkty, tak. A za różne... jakby niedozwolone rzeczy dostaje się 1 punkt. Jedną z tych niedozwolonych rzeczy jest właśnie obrona w polu gry, czyli jeżeli tym sprzętem, rakietą, rękawicą zjedziemy poniżej tego, jakby w głąb bramki, tak, i stamtąd wybijemy piłkę. To jest nielegalna obrona, 1 punkt. Za co można zdobyć jeszcze 1 punkt? Za to, jeżeli się piłkę odbije nie rękawicą i nie rakietą, tylko jakąś inną częścią ciała, czyli ręką, czy też piłka podczas gry wybije się i uderzy nas w klatkę piersiową, czy w głowę, czy w drugą rękę, to jest też 1 punkt straty dla nas.
0: Ale to jest punkt straty, rozumiem, dla osoby, która strzelała, a nie dla tej, która broni.
1: Która broniła. Trzeba po prostu w trakcie, kiedy piłka podskakuje, no to już są takie wyćwiczone odruchy, człowiek się odchyla, tak, żeby ta piłka poleciała sobie w inną dal, a żeby nas nie dotknęła w trakcie uderzenia. To są zawsze takie sporne sytuacje, tak? Czy że ona mnie dotknęła, że dotknęła. Zwykle przy tym jest dużo dyskusji. Ale jest to też taki sposób gry, tak? Niektórych zawodników, którzy właśnie nie mogąc wycelować, siłowo grają, tak? Specjalnie na te nielegalne, na ten kontakt z ciałem.
0: Ale to myślę, że to jest takie też bardzo nieprzyjemne w kontekście ewentualnego jakiegoś ewentualnej kontuzji, tudzież tego, że najzwyczajniej w świecie można komuś zrobić krzywdę, jeśli zakłada się na ręce ochraniacze, no, nie zakłada się na całe ciało, więc na przykład w przypadku głowy może to być, wydaje mi się, nawet dosyć niebezpieczne.
1: No, wtedy analizujemy twardość, tak, powłoki piłki, a twardość powłoki naszej głowy. No trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby nas w tym momencie tam nie było. Nawet w szachach można zrobić sobie krzywdę podczas długiej rozrywki, zasypiając, nabić się na pionka, tak?
0: Więc nie ma sportu w świecie.
2: Ja jeszcze tutaj dodam, że bo Łukasz tego nie dokończył, że jeżeli właśnie ta piłka zostanie wybita przez osobę strzelającą, czyli jak gdyby przez przeciwnika, i osoba, która broni, zdoła się uchronić od tego uderzenia ciałem czy obrony ciałem, to wtedy zdobywa punkt osoba broniąca, czyli osoba, która wybija, która miała ostatnia kontakt z piłeczką, dostaje 1 punkt karny.
1: Dokładnie tak. Jeszcze punkt można dostać karny za to, jak się na przykład piłkę wybije za wysoko i ona w trakcie jakby toczenia się do przeciwnika uderzy o ekran i zatrzyma się po naszej stronie stołu, tak, na naszej połowie, to też jest punkt straty. Punkty straty też można otrzymywać za na przykład przesuwanie stołu podczas rozgrywki, kiedy się za bardzo napiera na stół. Tutaj na początku rozmowy poruszyliśmy ten temat hałasu wokół stołu. Jeżeli nie daj Boże, by nam zadzwonił telefon w kieszeni, to są 2 punkty straty, tak? Naszemu trenerowi 2 punkty straty i to są takie różne niuanse. Pół regulaminu jest odnośnie różnych punktów, które można stracić za to czy za coś innego.
2: No na przykład też są takie przypadki, że wybija się piłkę ponad plekson, tak? Że chcąc gdzieś tam unieść tą piłeczkę, żeby nie było słychać, jak ona tam po tym stole się turla. Są takie metody, gdzie można tą piłeczkę tak ładnie troszeczkę podnieść do góry, jeżeli ona, no zdarza się tak, że piłka przelatuje nad plekson i wtedy, no oczywiście też jest punkt dla osoby, która tą piłeczkę wybiła.
0: No ale to jednak przez przypadek czegoś takiego się nie zrobi, bo jeśli ona tam na wysokość 7 centymetrów, a...
1: To jest wynik po prostu różnych zagrywek, tak, próbowania różnych taktyk, tak, i to może raz wyjść, raz nie wyjść.
0: Dobrze, to w takim razie powróćmy na chwilę do samej rozgrywki, powiedzmy, prawidłowej, tak? Gramy, rozumiem, zawsze 1-1. Czy są jakieś wariacje typu deble i tym podobne rzeczy?
1: Generalnie gramy 1-1. Zawsze przy stole stoi, znaczy w tych rozgrywkach liczonych tak, do takich oficjalnych, zawsze stoi jeden zawodnik naprzeciwko jednego zawodnika, tak? Z tym, że to jest wersja podstawowa, tak? Gra indywidualna, ale istnieje jeszcze coś takiego, taka wariacja jak gra drużynowa, gdzie w każdej z drużyn znajduje się trzech graczy. Są to drużyny mieszane, tak? Dwóch panów, jedna pani, bądź też na odwrót.
0: Taki mixt.
1: Taki mixt, dokładnie. Mm-hmm. I w tym momencie wygląda to w ten sposób, że osoba, jedna drużyna trzy razy, jeden zawodnik serwuje, następnie schodzi, następna osoba trzy razy przyjmuje atak przeciwnika i tak na zmianę wszyscy zawodnicy z drużyny po kolei, jeden po drugim, trzy razy serwują, trzy razy odbierają zagrywkę przeciwnika. Także jasne, taka może jeszcze być możliwość. No a jeszcze szaleni Czesi stworzyli kombinację czeski debel, to nawet ma taką swoją branżową nazwę, mhm, gdzie stoi po dwóch zawodników z każdej strony stołu. I to bardziej przypomina kontrolowany jakiś chaos niż grę, gdyż tam się może już wydarzyć wszystko, ale też wspaniała forma rozrywki i takiej nauki orientacji się szybkiej na stole, tak? Takiego orientowania się, gdzie jest piłka nie uderzona przeze mnie, ani przez przeciwnika z naprzeciwka, tylko przez mojego kolegę, tak? Gdzie też on ją był uprzejmy posłać. Gdzie ona mi wróci, kiedy ja wstanę przy stole. Także taka śmieszna rozrywka.
0: Jasne. To kwestie, że tak powiem, ilości zawodników mamy za sobą, to teraz porozmawiajmy przez chwileczkę o czasie i jakby samym naliczaniu punktów. Czy jest jakiś czas, gdzie na przestrzeni którego maksymalnie może być prowadzony jeden set albo jeden mecz, czy tutaj jakby miernikiem są wyłącznie zdobyte punkty?
1: Oficjalnie w regulaminie jest taki zapis mówiący o tym, że organizator rozgrywek może sobie zastrzec czas trwania jednego meczu, ale ja jeszcze z czymś tak mi się nie spotkałem fizycznie, więc jedynym wskaźnikiem jest ilość zdobytych punktów. Gramy najczęściej w systemie najlepszy z trzech, czyli dwa wygrane sety, tak ewentualnie dwa wygrane, jeden przegrany. Na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, czy też mistrzostwach kraju w meczach finałowych często są rozgrywane mecze w systemie best of five, czyli najlepszy z pięciu, czyli trzeba wygrać przynajmniej trzy sety. No, w rezultacie, no, musi być rezultat 3-1, 3-2, bądź też 3-0, żeby to wygrać. Jest też taki specyficzny turniej, na którym zawsze się, wszystkie mecze się w ten sposób gra, ale o tym jeszcze sobie powiemy chyba później. Co jeszcze bardzo ważne jest, gramy do 11 punktów z przewagą dwóch punktów, czyli wynik w secie może być 11-9.
0: 9,
1: tak?
0: Najmniejszy, tak?
1: Tak, znaczy 9. Jest... 11 jakby ta najmniejsze zwycięstwo. Często gęsto te mecze przy takie zaciekłe kończą się jakimś rezultatem zupełnie innym, gdyż no, trzeba mieć tą przewagę dwóch punktów, więc to może być jakieś 12-14, bądź coś w tym stylu. Widziałem też rozgrywki, które się toczyły do 18 punktów, 20 nawet.
0: Ja też czytałam chyba o 16 punktach, tylko że wtedy musi być różnica 3.
1: Tak? To jednego punktu. Już wtedy przy 16 punkcie, to kiedyś był taki zapis do chyba zeszłego roku, który tak właśnie mówił, że to może, nie do zeszłego, nawet do 2013, jeden punkt, tak zwany złoty punkt, ale w tym momencie się, zresztą teraz już jest to od jakiegoś czasu nieaktualne i muszą być te dwa punkty przewagi zawsze i obowiązkowo.
3: Tu jeszcze mamy taką wypowiedź od Adriana. Adrian napisał o wielkości piłki, że jest to na wielkości piłki do tenisa ziemnego.
1: O tak, tak. Adrian, pozdrawiam Adriana, to jest nasz kluczowy zawodnik kadry reprezentacji Polski. Adrian,
0: to bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy tutaj za zobrazowanie, bo myślę, że większość naszych słuchaczy miała w rękach, widziała piłkę tenisową, więc rzeczywiście tutaj porównanie jak najbardziej trafne i bardzo dziękujemy. Dobrze, to wiemy o rozgrywkach, wiemy o setach, o tym jak wszystko to wygląda, to chciałam ciebie, Ewo, znowu zapytać o tą stronę taką praktyczną. Jak radzisz sobie z utrzymaniem koncentracji przez tak długi czas? Jak średnio czasowo te sety trwają? Jak długo trwa mecz? I tutaj jak radzisz sobie z rozkładaniem sił i koncentracji, żeby przez cały mecz grać na jednakowo dobrym poziomie?
2: Szczerze powiedziawszy, to nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo raczej koncentruję się na tym, żeby jednak koncentruję się na obronie, na jakiejś tam grze. Nie wiem, czy naprawdę, jakoś tak nie koncentruję tego w ten sposób, że rozkładam siły, żeby były równomiernie. Raczej, jeżeli już brakuje sił, to brakuje ich na końcu i na początku zawsze staram się grać jak najbardziej optymalnie, tak? Z optymalną jakąś tam siłą i możliwościami. Natomiast jeżeli chodzi o czas, to wszystko zależy od tego, kto stoi po przeciwnej stronie bramki, bo bywają mecze, kiedy na przykład naprzeciwko przyjdzie mi stanąć z naszą, powiedzmy, złotą medalistką Europy. To oczywiście taki mecz kończy się bardzo szybko. Jeżeli ktoś stoi, ktoś, powiedzmy, z kim mogę sobie powalczyć, tak, czyli o, powiedzmy, jakichś równoważnych umiejętnościach, no to myślę, że tak 10-15 minut, chociaż 15 to chyba za dużo, na jeden set trzeba liczyć.
0: 10-15 minut, tak?
2: Tak myślę.
0: Jasne. Dobrze, to ja za chwilę wrócę, Ewo, do ciebie z kolejnymi pytaniami o ten aspekt praktyczny. Natomiast chciałabym z tobą, Łukaszu, przez moment porozmawiać o tym jeszcze, gdzie, powiedzmy, adept przyszły grania w Showdown mógłby spróbować zobaczyć, jak wyglądają rozgrywki, gdzie ewentualnie mógłby sam spróbować zagrać, zobaczyć, jak wygląda sprzęt, oswoić się. Takie miejsca, oczywiście wiadomo, że nie wymienimy tutaj wszystkich miejsc, ale takie, gdzie ogólnie są kluby, są trenerzy otwarci na to, żeby przychodziły osoby zainteresowane i jakoś tam próbowały, powiedzmy, swoich sił w tym sporcie.
1: Dobrze. Tak, jeżeli ktoś chce, na początku tak naprawdę można sobie spróbować znaleźć w internecie troszkę filmików, żeby pooglądać, bo się już trochę tego pojawiło w internecie, zobaczyć, jak to wygląda, a tak, że powiem, używając młodzieżowego slangu, w realu trzeba zgłosić się do jednego z kilku klubów zrzeszonych w Cross, w których jest sprzęt do Showdown. No oczywiście zapraszam do siebie do Bydgoszczy, klub KSN Łuczniczka, Bydgoszcz, gdzie takie stoły się znajdują, gdzie mamy sprzęt, gdzie oczywiście możemy chętnie pokazać. Myślę też, że bardzo dobrym adresem jest Wrocław, Kamiennogórska, ośrodek dla niewidomych, Kolebka Showdown, tam Lubomir Prask, tak naprawdę najlepszy trener, taki praktyk, tak, się znajduje i on, myślę, może tam pokazać. Kluby, w których jeszcze są silne reprezentacje, to na pewno Olsztyn, na pewno Słupsk, Przemyśl, o przepraszam, Ewo, Przemyśl. Ja oczywiście chciałem zacząć od Przemyśla, tak?
2: Tak, ja wiem, Łukasz, ty na pewno chciałeś zacząć od Przemyśla, nie wątpię w to.
1: Tak. Znajduje się też również klub w Warszawie, w Laskach obecnie jest bardzo mocna ekipa. Jeszcze kilka mniejszych klubów. Przepraszam, jeżeli te osoby z tych klubów słuchają za określenie, no ale tak to trochę wygląda.
0: Jasne, ale generalnie można zakładać, że przy jakichś ośrodkach czy przy miejscach związanych z crossem, gdzie są organizowane różne rozgrywki, tudzież prowadzone dyscypliny sportu dla osób niewidomych, tam ewentualnie powinniśmy pytać, tak?
1: Dokładnie. Jasne. Dokładnie. A ja oczywiście służę kontaktem do mnie, możemy na końcu audycji podać namiary na mnie. Ja osobom zainteresowanym jestem gotów tam podać adresy właściwe.
0: A nuż miejsce. Trafi się samorodny talent, który od razu po prostu do kadry się przyda, można
1: ta,
0: się
1: zgłosić. Tak. Ja czekam, aż Ewa w końcu tak błyśnie, bo ona się tak trochę kryguje, kto tej cena, to widzę w niej taki talent.
2: Czy to już ta mina?
1: Jeszcze nie, poczekaj.
0: Dobrze, to teraz wrócę do rozmawiania z Ewą o tych początkach, bo tutaj zaczęliśmy chwileczkę z Łukaszem, żeby tutaj ewentualnie Państwu, którzy będziecie zainteresowani zaznajomieniem się z Showdown, dać możliwość odnalezienia takich miejsc, gdzie można to zrobić. Chciałam zapytać Ciebie, Ewo, o Twoje początki. Co na początku stanowiło dla Ciebie jakąś stanowiło największą trudność, największe wyzwanie, co może, nie wiem, budziło twoje obawy jakieś, jeśli je miałaś oczywiście. Jak to wyglądało, kiedy zaczynałaś grać?
1: Tylko obawy to miała pewnie ze Skąpskim.
0: Nie, no może nie było tak źle, a to ty zaczynałeś trenować Ewę, czy nie?
1: Nie, to tak jakby Ewa samorodnie tutaj przybyła do nas, z czego się oczywiście bardzo cieszymy.
2: To znaczy ja powiem tak, pierwszy mój taki kontakt z Showdown to był gdzieś chyba rok 2011 albo 2012, wydaje mi się, że to był 2011, kiedyś na jakimś spotkaniu organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Zobaczyłam stół stół do Showdowna, tak? Spróbowałam, jak to się gra i bardzo mnie to jakoś zaciekawiło. Bo to jest też taka gra dynamiczna, myślę, że dla takiej właśnie osoby
0: żywej.
2: Z taką żywej, tak, z taką troszeczkę ikrą, z takim, no bo ja generalnie nie nadaję się do jakichś szachów, warcabów i tak dalej. Nigdy nie mogłam w krosie znaleźć żadnej dyscypliny, która by mnie pociągała i tutaj akurat ten Showdown mi się spodobał, ale pytałam w swoim przemyślu, tam jeszcze wtedy nie było takiej możliwości. I jakoś tak to umarło śmiercią naturalną. I dopiero później, gdzieś w 2014 roku, okazało się, że również u nas w Przemyślu jest stół do Showdowna, są jakieś tam treningi, więc spróbowałam, że tak powiem, swoich sił. I tam jakby rozpoczęłam, zaczęłam się troszeczkę uczyć, troszeczkę oswajać z Showdownem. Mój początek był taki, że właściwie jak stanęłam przy stole, wydawało mi się, że wszystko jest proste i łatwe i nie ma żadnych trudności.
0: No i właściwie podchodzić bez kompleksów do nowego zagadnienia.
2: Tak.
0: W sumie.
2: I właściwie dopóki trenowałam, no jakby sama, tak, no niby mamy trenera, który niestety nie jest takim profesjonalistą, więc dużo rzeczy mi gdzieś tam umykało. Grałam z osobami gdzieś tam z naszego klubu. Oczywiście tutaj pojawia się siła uderzenia, pojawia się ruch rakietką w czasie obrony, w czasie też odbijania piłeczki i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę moje jak gdyby kompleksy i wielka nieznajomość tematu ujawniła się wtedy, kiedy po raz pierwszy pojechałam na półfinały Mistrzostw Polskich do Wrocławia i zobaczyłam, jak grają osoby, które naprawdę już długo trenują, które jeżdżą gdzieś tam na takie turnieje międzynarodowe. Zobaczyłam, jakie popełniam błędy i dopiero wtedy okazało się właśnie, jak bardzo jest ważny ruch ręki przy obronie, ruch nadgarstka przy wybijaniu piłeczki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi w ogóle dla osoby początkującej, jakie są największe problemy? Myślę, że największym takim problemem jest właśnie śledzenie tej piłeczki. Nauczenie się słuchania piłki na stole. Bo trzeba się nauczyć rozpoznawać, jakim torem pójdzie ta piłeczka, w którą bandę przeciwnik uderza, czy jest to uderzenie krótkie, czy długie, jak tą piłeczkę zatrzymać, żeby nie wpadła do bramki. Tutaj jest chyba największy taka trudność, tak jak dla mnie, to do tej pory jest, tak mi się wydaje, że największą trudność mam z obroną, no gdyż niestety ja nauczyłam się takiego ruchu, który nie jest prawidłowy, jest zbyt szeroki i łatwo wpadają piłeczki do bramki, bo jak gdyby robię za szeroki ruch ręką wokół tego pola obrony.
0: Aha, rozumiem. Mm-hmm. Czyli jakby tutaj powinnaś stawiać na taki bardziej precyzyjny, tak? A ty jakby zwiększasz sobie to pole, którego bronisz, tak? Niepotrzebnie
2: tak,
0: gdzieś tam boczkiem
2: dokładnie.
0: Piłka...
2: I boczkiem,
1: Alu,
2: tak.
1: zapraszamy w takim układzie do Bydgoszczy na przykład, bo widzę, że zainteresowanie jest z twojej strony duże i bardzo mi się cieszył, jakbyś do nas dołączyła, bo faktycznie bardzo ładnie to ujęłaś. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj zwrócić uwagę, tak jakby trochę podkreślić to, co Ewa powiedziała. Bardzo ważne w początkowym etapie gry dla osób tych, które zaczynają, jest tak zwane czytanie piłki. To jest jeden z takich podstawowych elementów początkowych treningów, po prostu wypuszczanie piłki na stół przez trenera i kazanie po prostu zawodnikowi powiedzieć, którędy dokładnie piłka poszła, gdzie się odbiła, jak ona zakończyła swój ruch i w drugą stronę zawodnik uderza piłkę i ma powiedzieć, gdzie ona dokładnie mu poszła. Bądź też ma uderzyć piłkę w określone miejsce, a trener pyta, czy ten ruch był prawdziwy, poprawny, czy nie. To jest częsty problem zawodników początkujących, którzy tak jak Ewa wywodzą się z klubów, gdzie nie ma profesjonalnych trenerów, osób, które nie miały do czynienia, tak, z takim profesjonalnym treningiem.
0: Mhm. Dobrze, to ja jeszcze, Łukaszu, dopytam się o jedną rzecz, bo mówisz tutaj, trener rzuca piłeczkę na stół i każe opisywać zawodnikowi ruch tej piłeczki. Czy na tym stole są jakieś pola, którymi ten zawodnik w opisie się kieruje, mówi, że przechodziła przez jakieś tam pole, czy opisuje po prostu kierunkami, że tam powiedzmy najpierw do prawej bandy, później do lewej, czy tam...
1: Oczywiście w ten sposób, który powiedziałaś, że ci wejdę w zdanie, jak najbardziej jest możliwy, czyli ten drugi sposób, że mówienie tak, poszła w prawo, w lewo, tu na początku, na końcu, ale to wszystko, jak sama czujesz, no, nie byłoby dość precyzyjne i szybkie, tak? Chodzi o tą prędkość w wymianie komunikatów między trenerem a sędzią, tak? I w opisie tego, co się dzieje na stole. Tutaj pierwszy trener kadry, Lubomir Brask, określił taki dokładny, no, w trakcie jakby prób i błędów, taki system. Stół jest podzielony na sektory, bandy stołu i tak na przykład tuż za ekranem początkowy jakby odcinek band to jest jedynka, troszkę dalej dwójka, tu już zupełnie przy łuku, przy końcu trójka, ta ścianka końcowa to czwórka. W naszą stronę idąc od ekranu to jest analogicznie minus jeden, minus dwa, tak? No, z minus trzy się rzadko kiedy tutaj korzysta, bo tutaj trudno sobie jakoś w tym łuku uderzać. I są jeszcze inne określenia, tak? Lewa góra, prawa góra, bo zawsze się ustawiamy tak, że mówimy w stosunku jakbyśmy my patrzyli, tak się
0: od
1: orientujemy.
0: Siebie, tak?
1: Tak, od siebie, tak w ten sposób się orientujemy, żeby po prostu nie zginąć. Patrząc z mojej strony, z twojej strony. Zawsze jeżeli mówimy, no to mówimy zorientowanym będąc od siebie.
0: Dobra, to w takim razie to, o czym powiedziałeś, o sektorach boiska, ja zaraz, Ewa, do ciebie wrócę, do tych początków, bo spokojnie, tylko nie chcę, żeby uciekła mi myśl. Mamy podzielone boisko na sektory. Czy mamy wobec powyższego jakieś takie, powiedzmy, analogii odnieśmy powiedzmy do jakichś tam innych gier w piłkę, na przykład do piłki nożnej. Czy za jakieś przewinienia są na przykład takie jakieś powiedzmy to rzuty, które są z tych bliższych bramki sektorów, jak wolny, karny czy coś takiego, czy takich
1: nie ma, bo tak naprawdę nie
0: sektory funkcjonują tylko w nazewnictwie, tak?
1: Tak, w nazewnictwie, żeby jakoś dookreślić strefy na bandzie, to raz, a dwa, no trudno byłoby strzelać karnego będąc bliżej przeciwnika, no bo jak, będąc na stole?
0: O nie, z boku na przykład.
1: Nie, ogranicza nas tylko...
0: autu na przykład za wyrzuconą piłkę poza bandę albo coś takiego. Dobra, nie będę tutaj...
1: Jaka kreatywna jest.
0: No właśnie. Nie będę tutaj tworzyć nowych reguł. Wracam do Ewy. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu. Chciałabym, Ewo, zapytać ciebie o coś takiego. Mówisz, że zaczynałaś trenować gdzieś tam u siebie w klubie i też jakby dopiero na turnieju we Wrocławiu jakby zdałaś sobie sprawę z jakichś tam swoich, no powiedzmy, drobnych jeszcze niedociągnięć i tak dalej.
2: Powiedzmy drobnych?
0: No tak, no ja mnie, no jakby nie mnie to oceniać, więc tutaj no posiłkuję się taką nomenklaturą, bo też jakby nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Chciałabym cię spytać o to, ile czasu na początku poświęcałaś na trening, już konfrontując tą jakby swoją grę z tą grą, która powinna być jakoś tam egzekwowana zgodnie z tymi wszystkimi regułami, zasadami i też z tym prawidłowym wybijaniem i bronieniem, czego dowiedziałaś się we Wrocławiu. Jaki czas poświęcałaś na treningi, powiedzmy, nie wiem, czy to w tygodniu, czy w ciągu dnia, jak miałaś sposobność, zanim zobaczyłaś, mogłaś dostrzec jakiś, wiesz, progres taki, że gdzieś tam widziałaś, że to, czego się nauczyłaś, wytrenowałaś na tyle dobrze, że powiedzmy jest to już u ciebie kwestią automatyczną, nawyku, że coś zmieniło się na lepsze i faktycznie miałaś takie odczucie, że to trenowanie przynosi jakieś wymierne efekty w postaci coraz lepszej gry.
2: Niestety, Alu, ja nigdy nie miałam takiego czasu na to, żeby poświęcić na treningi tyle czasu, ile bym chciała, tak? Bo po pierwsze jestem osobą aktywną zawodowo, więc też czas, który mogę poświęcić na treningi jest uzależniony po pierwsze od pracy. I tak mam dobrze, że pracuję zadaniowo, a nie czasowo, więc czasami potrafię ten czas wygospodarować na to, żeby pojechać na trening. Druga sprawa jest odległość. Niestety mój klub jest w Przemyślu, i aby dojechać na trening, ja muszę poświęcić 2 godziny czasu na dojazd w jedną stronę.
0: Ojej,
2: mając na uwadze jeszcze to, że po drodze się przesiadam.
1: Ma hartucha dziewczyna, nie?
0: Ma.
2: Więc ten czas się wydłuża, a poza tym i tak zawsze ktoś musi kilka kilometrów jeszcze po mnie wyjechać, bo wieczorem nie mam dobrego dojazdu, żeby do domu dojechać. Więc to są takie ograniczenia, które nie pozwalają mi i pewnie nigdy nie pozwolą na to, żebym trenowała tyle, na ile chciałabym. Ja poświęcałam różnie. Generalnie u mnie w klubie treningi są raz bądź 2 razy w tygodniu. Czasami mamy tak zwane weekendówki raz w miesiącu, czyli trenujemy od piątku po południu przez całą sobotę do niedzieli do południa. I to są fajne rzeczy, bo wtedy naprawdę można sobie i pograć, i coś tam potrenować, i czegoś się nauczyć. Natomiast jeżeli chodzi o taki czas, który jest fajnie poświęcić na to, żeby się czegoś nauczyć, to myślę, że na początek to jest dobrze tak codziennie potrenować, chociażby po 1 godzinie. I tutaj naprawdę ośrodki takie szkolno-wychowawcze dla niewidomych, które mają te stoły, mają doskonałe możliwości. Osoby się tam uczące, czy tam mające, nie wiem, blisko i mogące z tego skorzystać, myślę, że są w najlepszej sytuacji. No tak jak mówiłam, u nas w klubie te treningi są zazwyczaj raz bądź 2 razy w miesiącu i to chyba jest zdecydowanie za mało.
0: Te takie dłuższe, te weekendowe, tak?
2: Nie. Raz w tygodniu są...
0: Jasne, okay.
2: Powiedziałam w miesiącu, tak, przepraszam. Tak, raz w tygodniu są takie treningi regularne, czyli tam powiedzmy spotykamy się o godzinie 15 czy 16 i trenujemy do 19. Natomiast raz w miesiącu dodatkowo mamy te weekendówki, gdzie tego treningu rzeczywiście jest więcej.
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To znowu na chwileczkę wrócę do Łukasza, bo tutaj w takim razie też chciałabym z Twojego, Łukaszu, punktu widzenia jako trenera, żebyś powiedział przy takich treningach regularnych, właśnie pod okiem trenera, z dostępem do sprzętu codziennym, kiedy trafiają do Ciebie jacyś początkujący gracze. Spytam o ten sam schemat, o który pytałam Ewę. Jaki czas należy poświęcać na treningi w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, żeby można było rzeczywiście u takiej początkującej osoby już jakiś progres zobaczyć?
1: Generalnie...
0: Pewnie też jest to cechą osobniczą, tak?
1: Tak, dokładnie. Są osoby, które podchodzą do stołu, łapią rakietkę i wyglądają tak, jakby już miały za sobą szereg godzin spędzonych, tak, w trakcie gier, przy rozgrywkach. Są osoby, które podchodzą do stołu i tak jakoś troszeczkę na początku niepewnie, ale się rozkręcają. Są też osoby, które ile by nie stały, no będą grały tak, jak grają. Co jest bardzo ważne w tym, o czym mówimy, nie każdy musi, to co ja cały czas podkreślam, grać na poziomie zawodowym i mistrzowskim. Tą grę też trzeba mimo wszystko jednak traktować jako trochę... No, przepraszam, że pójdę w te slogany, rehabilitację, tak, dla osób z dysfunkcją wzroku, dla każdej osoby, nawet pełnosprawnej, tak, tutaj nie ukrywajmy, jakaś forma aktywności jest bardzo wskazana. Więc ja w pierwszym okresie zawsze, jeżeli znajduję jakąś nową osobę, zachęcam ją do tego, żeby po prostu pograła, przyszła, nie naciskam na nic szczególnie, tam troszeczkę delikatnie tylko z boku się przyglądam, mówię, że to jest troszkę źle. W tym pierwszym okresie, gdzie osoba sobie tak powolutku tylko tam tą piłkę odbija.
0: No ale nie możesz, jak mówisz, to jest troszkę źle.
1: Delikatnie na początku.
0: Powinieneś mówić, łatwiej by ci było, gdybyś...
1: Tak, tylko że nie naciskam, próbuję tutaj osób jakoś od razu speszyć i powiedzieć, oj chłopie, no, z taką grą to gdzie ty do ludzi, na świat.
0: No, ciebie nie będzie, tak?
1: Tak. W następnym, no, jeszcze tak, jeszcze popadło pytanie o treningi, ile powinny trwać treningi. Osoby takie naprawdę profesjonalne, zawodnicy najlepsi w Polsce, tacy jak tutaj troszkę wspomniana Ela Mielczarek, trenują praktycznie przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Są to różne treningi i przy stole, i treningi na siłowni, i basen, i tak dalej, i tak dalej. Są to osoby, które to we własnym klubie, bo to jest akurat dziewczyna, która pochodzi z Wrocławia, tak? I ona tam trenuje pod okiem Lubomira Praska, więc ma o tyle szczęście, że ma ośrodek do dyspozycji pod ręką z pełnym, tak, zapleczem tym sportowym. Wskazane byłoby, tak jak Ewa powiedziała, mieć trening raz dziennie, tak? To byłoby optymalne takie rozwiązanie tak naprawdę. Podczas treningu też bardzo ważne jest, żeby nie tylko skupiać się na grze typowo, ale też rozwijać ogólną motorykę, tak? Sprawność, siłę, wytrzymałość.
0: O, jakie ćwiczenia są takimi ćwiczeniami towarzyszącymi, żeby tą ogólną motorykę rozwijać, bo jakby nic mi się nie nasuwa, bo wspominaliście, że to tutaj ruchy rąk, nadgarstków i tak dalej. To
1: wszelkie ćwiczenia ćwiczące, tak, górne partie ciała, czyli różne na siłowni, tak, ćwiczenia na triceps w szczególności, bo to ten mięsień bardzo dużej mierze odpowiada za siłę naszych uderzeń. Mhm. Generalnie, jak ja to sobie tak mówię, na siłowni, jeżeli ktoś chce trenować jakieś mięśnie, jakąś siłę sobie wyrabiać, żeby mieć być dobrym zawodnikiem, to powinien trenować tak, jak trenują fighterzy, tak, adepci jakichś sztuk walki. Czyli to ma być dynamika i siła, ale siła wynikająca z dynamiki, a nie z nagromadzenia mięśni, tak. Osoba bardzo taka masywna, zbudowana, jest za wolna na tą grę, tak. Osoba za delikatna nie ma tej siły uderzenia, więc optymalnym rozwiązaniem jest właśnie takie trenowanie, jak właśnie ci fajterzy trenują, tak? Basen jest wskazany.
0: Czyli musi być ten błysk po prostu, nie tyle sama siła i to przyłożenie takie, tylko jasne.
1: Tak, no, no, to niedookreślone coś, tak, dokładnie. Są oczywiście zawodnicy, którzy mają masę, mają ogromną siłę i tym próbują grać i wygrywają często gęsto, gdyż jak trafią na słabszego zawodnika, to po prostu przełamują go, jego obronę, tak. Są zawodnicy delikatnej, kruchej budowy, którzy grają właśnie tak bardzo sprytnie, tak, starają się
0: technicznie, tak?
1: Technicznie grać, tak. Mieliśmy takiego zawodnika u nas w klubie, no niestety od nas już z klubu zrezygnował grę, starszy pan. Grał, jak my to określaliśmy go, jak pan profesor. On każde uderzenie tak wymyślał, zastanawiał się i potrafił w ten sposób wygrywać mimo wszystko. Mimo, że to było takie sygnalizowane, takie oznaczone.
0: Czyli zastępował siłę finezją.
1: Tak, takim tym sprytem. No, optymalny zawodnik powinien mieć to wszystko. Oczywiście no nie ma osoby optymalnej, no ale wiadomo, te osoby, które są najwyżej w czołówce w rankingu mistrzostw tego rankingu polskiego, no to one są... Przepraszam, Natalko... Córka właśnie przyszła mi do... Przepraszam.
0: Nie ma żadnego problemu.
1: Dobrze, przepraszam, się trochę zdekoncentrowałem.
0: To znaczy, generalnie powinien mieć to wszystko i jeśli jest tylko taka możliwość, to trening przy stole powinien się odbywać codziennie, dodatkowo treningi jakieś na siłowni poprawiające ogólną motorykę, tak?
1: Dokładnie. Jasne. No też różne jakieś sporty wytrzymałościowe, bieganie też jest bardzo wskazane, bo jednak takie maratony, turnieje długie, potrafią
0: być turnieje. Chciałam spytać o kręgosłupy, bo to jednak się stoi przy tym stole i tak jak tutaj Ewa wspominała, na jeden set liczymy 10-15 minut, a tych setów może być i 5, tak? Jak mówiliście. Więc to jest trochę stania, odbijania tej piłki, więc dla kręgosłupa pewnie to też jest dosyć duże obciążenie.
1: Jest to duże obciążenie dla kręgosłupa, tak, jeżeli mówimy o takiej grze naprawdę siłowej, profesjonalnej, już takiej na najwyższym poziomie, naprawdę można dostać po plecach, dosłownie i w przenośni.
0: Jasne. Dobrze, to jeszcze zapytam...
2: No ja tak jeszcze z doświadczenia dodam. Że na przykład kolana też są bardzo obciążone. Ja często gęsto przyjeżdżam po treningu i co odczuwam, to w nocy właśnie jakiś taki ból kolan. Czyli gdzieś tam te nogi też pracują, tak? Bo jednak przy stole stoi się na ugiętych nogach zazwyczaj. Gdzieś tam te uderzenia wymagają jakiegoś ruchu ciała przy stole i tak dalej.
1: W tym wieku już tak.
0: Widzisz, dobrze, że powiedziałaś o tym, Ewo, bo tutaj jakby skupiałam się, idąc za sugestiami Łukasza, bardziej na tych górnych partiach ciała, bardziej na rękach. Kręgosłup jakoś zupełnie mi to umknęło.
2: To, Łukaszu, miała być taka zachęta, tak?
1: Tak. Ja cię tak motywuję delikatnie.
0: Widzisz, że tutaj zażyłości i ważne, że dobra atmosfera w sporcie tam towarzyszy, tak?
1: Tak, stare środowisko Showdown jest bardzo specyficznym, bardzo takim otwartym i radosną grupą radosnych osób i tak naprawdę osoby, które tam pojawiają się, bardzo szybko są przejmowane przez grupę i bardzo szybko się zżywamy, także jak tutaj Alu zauważyłaś, jak państwo słyszycie z Ewą tutaj, no.
0: W bardzo miłych, tak, tutaj relacjach rozmowa się odbywa.
1: Tak.
0: Dobrze, to zapytam cię, Łukaszu, jeszcze o jedną rzecz i może też zapytam... Nie, zapytam o to Ewę, bo tutaj Ewa miała możliwość skonfrontowania swoich takich początkowych pomysłów na grę, na to, jak powinnaś grać, nawyków, które wyrobiłaś sobie. Wspominałaś o tym, że zbyt takim szerokim ruchem osłaniasz bramkę. Chciałabym cię zapytać o takie twoje spostrzeżenia. Czego jeszcze początkujący zawodnik powinien, to może być z twojego przykładu, z rozmów gdzieś z innymi zawodnikami twoich, czego powinien unikać na początku, aby nie nabierać takich złych nawyków w grze, które później będą przekładały się na błędy? Co ty byś doradziła tutaj?
2: Ja myślę, że bardzo ważne jest to właśnie, żeby zaczynać tą grę pod okiem takiego profesjonalnego trenera, bądź przynajmniej pod okiem osoby, która ma o tym jakieś pojęcie, która gdzieś tam spotkała się nie tylko na poziomie takim, powiedzmy, klubowym, ale właśnie gdzieś tam na rozgrywkach takich, czy ogólnopolskich, właśnie, czy ogólnokrajowych, czy gdzieś tam międzynarodowych, która ma ochotę i chęć powiedzenia czegoś, tak? Czasami wystarczy naprawdę dwa zdania, dwa pokazy, jak powinien wyglądać prawidłowy ruch rakietką, bo naprawdę, jeżeli wyrobi się takie złe nawyki, które gdzieś tam się kodują w mózgu, to później bardzo trudno jest to wyeliminować z gry. I to jest chyba...
1: Dokładnie.
2: I to jest chyba... No dobrze, Łukaszu, wpuszczę cię, proszę.
1: Dziękuję. To jest dokładnie to, co często obserwujemy wśród zawodników kadry. Często wręcz zalecane jest teraz chwilę nie graj, jakby sobie odpuść jakiś czas, żeby jakby zresetować ten zły nawyk, tak? Żeby móc na nowo coś drukać, bo powtarzane wielokrotnie jakieś złe zagranie, złe uderzenie, czy tutaj jak tak Ewa wspomniała, ten na przykład zbyt zamaszysty, szeroki ruch, powoduje, że potem już człowiek w ferworze gry używa tego niemal mechanicznie. To jest rozrywka, dzieje się w takim tempie, że człowiek nie ma czasu przeanalizować swojego ruchu, a mięśnie myślą za nas. Tak jest ta pamięć mięśniowa i człowiek wykonuje ten błędny przyruch i jest koniec. Tak naprawdę trzeba wtedy zrobić twardy reset. Tak,
0: tak jest chyba w każdej dyscyplinie sportu, że jakieś złe nawyki wyniesione... No, w szachach myślę, że też, bo przecież też jest jakaś koncepcja gier i gdzieś tam generalnie, jeśli powiela się jakieś błędne schematy, to też na pewno nie służy prowadzeniu dobrych rozgrywek, ale myślę, że generalnie we wszystkich dyscyplinach rzeczywiście tutaj kwestia pamięci mięśniowej zapewne w przypadku Showdown ma kluczowe znaczenie, gdzie faktycznie tutaj jakieś błędy wynikają ze złych nawyków nabytych na początku, tak? To jeszcze...
2: To ja jeszcze może, Alu, tak, jeżeli tak, pozwolisz, tak, to jeszcze dodam,
0: jasne,
2: że to, co jest ważne, tak? To, czego też się gdzieś tam po drodze nauczyłam, co też wypróbowałam. Ważne jest, żeby na przykład nie ćwiczyć jakieś tam elementy gry, czyli najpierw ćwiczymy serwy, później ćwiczymy jakieś tam jedno uderzenie kilka razy, żeby to wypracować, dopracować, a dopiero później grać i wszystkie te elementy łączyć w grze na stole, tak? Czyli najpierw ćwiczymy, powiedzmy, jeden element, drugi element, kolejny i później dopiero na stole łączymy je w jedną wspólną całość. I to chyba daje takie najlepsze rezultaty.
3: Tu jeszcze a propos stołu, to taka ciekawostka od Adriana, który napisał, że cena stołu to no, kilka tysięcy złotych, zdaje się 6 tysięcy złotych.
2: Chyba 8 no, nawet.
1: Tak, są ceny zaporowe. Tak.
0: Zaporowe, a ulegają zniszczeniom stoły szybko podczas takiego codziennego użytkowania, czy są raczej trwałe?
1: Ze własnego doświadczenia wiem, że no nie ma rzeczy zupełnie trwałych. Testowo
0: nie, no oczywiście nic nie jest wieczne.
1: Tak,
0: ale...
1: tak, teście niszczą. Najczęściej te stoły, o których wspomniał Adrian, to są czeskie stoły, czeskiego producenta. Są to stoły, które tak najbardziej są rozpropagowane w Europie. Na nich rozgrywane są wszystkie te najważniejsze turnieje światowe, europejskie. I te stoły, no niestety, ze względu na swoją specyficzną budowę, one są na ramie aluminiowej, one są dość delikatne, dość cienkie, no niestety ulegają zniszczeniom i po kilku latach stoły są już bardzo, w bardzo ciężkim stanie. Na dodatek stosowanie tych rakietek z tych włókien, te rakietki są bardzo sztywne, bardzo twarde, no te rakietki zupełnie dewastują.
0: Rysują, tak, powierzchnię.
1: Rysują, to wręcz jest nabijanie. Widziałem ostatnio w Finlandii taki stół, którego banda wyglądała tak, jakby się tam zabrał do niej drwal i siekierą raz przy razie rąbał.
0: To, no tak.
1: To musiał jakiś naprawdę mega silny zawodnik grać tą rakietką, no i stół był troszeczkę zdefektowany.
2: Zresztą tak naprawdę wszystko się zużywa, bo piłeczki też bardzo szybko się zużywają. Jeżeli nawet nie pękną, tak, i uda im się przetrwać, to te piłeczki później robią się takie szorstkie, chropowate i właściwie nie da się nimi grać, bo jest zupełnie inny, jak gdyby poślizg, zupełnie inne poruszanie.
0: Nie chcą się tak szybko toczyć, tak?
2: Tak, dokładnie. Mhm. I trzeba naprawdę uderzać wtedy mocno, nie da się jak gdyby wypuścić tej piłki takim poślizgiem, no bo ona zwyczajnie, jeżeli jest taka chropowata, zniszczona, to nie da się
0: wbić.
1: Do tego rakiety bardzo często się łamią, kruszą, rozbijają rakiety. To jest wieczny też problem, skąd nową rakietę.
0: Właśnie tak mi się wydawało, że z tymi rakietami to mógłby być problem, ale jeszcze spytam o te bandy w tym stole, gdzie mówisz, tam były jakieś takie nadkruszone. To ja bym prędzej obstawiała, że ten blat, bo przecież tego blatu się chyba dotyka tymi rakietami, a nie band. Czy ja źle rozumiem?
1: Podczas obrony, podczas dynamicznej gry całą siłę kieruje się na boki, tak? Bo próbujemy tą piłkę jak najszybciej okiełznać, tak?
0: Zatrzymać. Czyli nie te bandy, które mamy, że tak powiem, przy swoim tułowiu, tylko te bandy jakby bardziej już, które zakręcają na boki, tak?
1: Tak, tak, dokładnie, jasne. Dokładnie. I tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Niszczy się też sam wlot do bramki, tak? Sama ta krawędź się wykrusza. Niszczy się też ten środek łączenia, bo stół składa się z dwóch takich samych jakby połówek, tak? I te samo łączenie, ten styk tych dwóch miejsc też potrafi się powykruszać. To w trakcie przenoszenia, transportu, czy podczas zwykłej eksploatacji stołu to się potrafi ruszyć. Sama rama, na której stół stoi, może się tak troszeczkę w trakcie gry, bo to jednak człowiek się na ten stół opiera, tak? Podczas ferworze walki, tak? Pcha ten stół się często, gęsto i wtedy ten stół też na tych nogach zaczyna się bujać i tak naprawdę całościowo stół dostaje po grzbiecie.
0: Ja tak wypytuję, wiecie, z wszystkimi najdrobniejszymi detalami, bo mi zależy na tym, żeby w jak najbardziej taki obrazowy sposób opowiedzieć tutaj Państwu, którzy ewentualnie byliby zainteresowani, więc jakby tak wracam, przechodzę od jednego do drugiego, cofam się do pytań, które gdzieś tam już wcześniej mi się nasunęły, żeby też dać Wam sposobność opowiedzenia właśnie, jak wyglądają ruchy zawodnika i o tych ćwiczeniach, wszystkich o innych rzeczach. Dobrze, to jeszcze porozmawiam z Tobą, Łukasz, przez chwilę, bo chciałam zapytać teraz, bo rozmawialiśmy o ćwiczeniach, o nawykach, o prawidłowych treningach. A chciałam Cię zapytać o coś takiego jak predyspozycje zawodnicze. Czy są jakieś takie zestawy cech, które Ty, widząc u początkującego zawodnika, wiesz, że będą pewne elementy treningów, oczywiście nie to, że nie miałby trenować w ogóle, ale będą pewne elementy przychodziły z łatwością i rzeczywiście warto na tego człowieka postawić, bo tak jak mówiłeś wcześniej, będą z niego ludzie, a też czy widzisz osoby, które powiedzmy mają jakiś zestaw cech takich, który no generalnie może sobie oczywiście każdy uprawiać amatorsko, dla rozrywki, dla przyjemności i tak dalej, ale nie ma możliwości z takiego człowieka stworzenia profesjonalnego zawodnika. Jeśli tak, to jakie to zestawy?
1: Ja trochę zacznę od końca.
0: Dobrze.
1: Zacznę tak, na początku. Ja uważam, i to tak troszeczkę po sobie patrzę, nie ma tak naprawdę osoby, która nie nadaje się do gry. Ja niestety patrząc na obecnie grających zawodników, nie jestem jakoś szczególnie szybkim zawodnikiem, szczególnie błyskotliwym, ale mimo wszystko gra gram, ponieważ nie tak. I tak naprawdę można uzyskać pewien poziom, tak jak ten wspomniany przeze mnie kolega, doświadczenie już o granie może powodować, że tak naprawdę długim, długim treningiem wytrwałym można dojść do wspaniałych rezultatów i to się często zdarza. Ale teraz wracając do początku pytania. Koordynacja ręka, koordynacja jakby ręki, głowa ręka, tak? Jakby szybko.
0: Ucho
1: ręka, tak, analizujemy, tak, ale przez. Tak, analizujemy, co się dzieje na stole i szybko jesteśmy w stanie rozczytać to i szybko zareagować.
0: Czyli taki dobry refleks trzeba mieć.
1: Tak, tak, refleks. Tak naprawdę perkusista by się sprawdził, myślę. Osoby, które najlepiej grają, to są osoby właśnie mega szybkie, które potrafią bardzo błyskawicznie w ułamku sekundy zamknąć bramkę przed latującą piłką, szybko wyprowadzić atak, także przeciwnik, który uderzał piłkę, tak, nie zdąży jeszcze powrócić do bramki, a już tam piłka na niego czeka, tak? Więc to taka ta koordynacja i maksymalny refleks. To są takie te czynniki, które predestynują osobę do tego, żeby była dobrym graczem Showdown.
0: Rozumiem. Dobrze, to teraz jakby w ostatniej odsłonie naszej rozmowy chciałabym porozmawiać z wami troszeczkę o rozgrywkach w Polsce i na świecie. Najpierw zacznijmy od takiego podstawowego.

0: seniorów i tak dalej. Oczywiście istnieje podział na mężczyzn i kobiety na tych najbardziej kluczowych zawodach rangi mistrzostw Europy, świata czy Polski jest ten podział. Czesi i Słowacy brylują w turniejach takich mieszanych, gdzie panie z panami grają. Zwłaszcza dla pani jest to szczególnie ważne, gdyż no, potem te zawodniczki są no, niesamowicie twarde, tak? Wiadomo, panowie, wiadomo, nie wiadomo. Boże, przepraszam, że jestem taki niepoprawny politycznie. Oczywiście, że tego nie wiadomo, ale doświadczenie podpowiada mi, że kobiety jednak troszeczkę odstają, tak? Kondycją fizyczną, siłą podczas tych gier, więc mając możliwość skonfrontowania się...
1: Ale nadrabiają sprytem zupełnie i jakoś tam...
2: No inteligencją.
0: Nie wiedziałem, no wiedziałem, ja tak czułem. Specjalnie mnie na minę wrzucili.
1: Nie.
0: Tak, tak. Generalnie mają szansę sobie pograć i to jest bardzo fajne i pozytywne, no ale myśląc o takiej realnej konfrontacji, to tak naprawdę panowie grają między sobą, pani między sobą. Podziału, tak jak mówiłem już, wiekowego też nie ma. Zdarzały się turnieje na przykład w Polsce jakieś, które były tylko dla juniorów, ale to bardziej wynikało z widzimisię grantodawcy, tak? Czy tam projektów.
1: Wtedy miały bardziej rozbudowaną formułę, tak? Gdzieś tam jedne były dla juniorów, inne dla seniorów, tak?
0: Znaczy to były po prostu jakieś tam turnieje.
1: Aha, osobne.
0: Dla juniorów, gdzie tylko tam osoby do jakiegoś wieku jechały, tak? Ale generalnie nie ma tego podziału. Tak, to chyba tyle na temat podziałów. Mężczyźni i kobiety to jest główny podział, tak? Tutaj przebiega ta linia. Są oczywiście nadawane przez lekarzy tych sportowych, międzynarodowych te klasy, tak, zawodnicze B1, B2, B3, gdzie B1 to jest osoba zupełnie niewidoma, B2 szczotkowiec, B3 osoba słabowidząca. Są nadawane, tak, te klasy i trzeba spełnić te minimum bycia w tej grupie B3, żeby wziąć udział w jakichś liczących się rozgrywkach, tak, punktowanych. Mhm. Ale w samej grze to nie ma żadnego przełożenia, gdyż wszyscy grają w goglach i tu już każda osoba tak potrafi tak gra. Mhm.
1: Jasne, rozumiem. To chciałabym cię teraz zapytać, jak wyglądają, jakiego rodzaju, na jakim szczeblu odbywają się rozgrywki u nas w Polsce? Czy to jest jakaś jakby liga, bo wspomniałeś o kilku drużynach. Czy to są raczej turnieje takie, na których, że tak powiem, całe towarzystwo się spotyka i gra na zasadzie rozgrywek pucharowych, każdy z każdym, drogą eliminacji się odpada i gdzieś tam wyłaniany jest zwycięzca turnieju. Na jakich zasadach te rozgrywki u nas się
0: odbywają? Zapytałaś o dwie rzeczy naraz. Na początku powiem, jakie turnieje się w Polsce odbywają, jakie się odbywały, jakie się odbywają obecnie. Jeszcze do niedawna jedynymi turniejami w Polsce, które się odbywały, to były półfinały Mistrzostw Polski, dwa półfinały, Polski Północnej i Polski Południowej, tak? Mniej więcej porówno zawodnicy z obydwu tych części Polski jechali na swoje półfinały i tam po ileś osób dostawało się do finałowej rozgrywki i finał był wspólnie dla tych zwycięzców z tamtych grup i na tej podstawie była wyłaniana czołówka, tak? Mistrzostwa Polski, tak? I zwycięzca Mistrzostw Polski. Były też drużynowe Mistrzostwa Polski, czyli na zasadzie tych drużyn, o których wspominaliśmy, się rozgrywały tego typu turnieje. Były też małe, jakieś lokalne turnieje organizowane przez poszczególne kluby, stowarzyszenia. Tu warto wspomnieć o, uwaga, podlizuję się, przemyskim turnieju Puchar Podkarpacia. Ten dość dawno był już odgrywany. Ewo, powiedz mi, ile to było razy? 3 razy? 2 razy?
2: Na pewno co najmniej 3 razy. Tak, czy wcześniej było, to nie wiem, bo ja wcześniej jakby nie interesowałam się tym sportem, więc nie wiem, czy akurat był w showdownie, tak? Bo na pewno dużo wcześniej był rozgrywany w innych dyscyplinach sportowych, ale co najmniej 3 lata jest rozgrywany w showdownie.
0: Dokładnie. I tak. I analogiczne turnieje odbywały się na przykład u nas w Bydgoszczy.
2: Ale też ja jeszcze wspomnę, a właśnie to Łukasz się już pochwali sam, więc nie będę przerywać, bo w Bydgoszczy też jest taki turniej województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, aha. Mistrzostwa województwa.
2: Chociaż dopiero 2 razy chyba się odbywał.
0: Tak, Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego. Wcześniej był turniej o Puchar Łuczniczki. Wiadomo, że to jest uwarunkowane tym, jakie stowarzyszenie, jaki klub, jakie fundusze znajdzie, tak, i z jakiego źródła, no to tak to trochę się odbywa. I tak naprawdę do tej pory, do jeszcze rok temu, ograniczało się to tylko do tych kilku turniejów. I tutaj pozwolę się pochwalić, że od zeszłego roku

0: W zeszłym roku po raz pierwszy rozegrana została Liga Showdown. To był taki projekt z PFRON-u. Showdown nie tylko dla mistrzów 2016. W trakcie tego cyklu jakby turniejów było rozegranych 6 spotkań w całej Polsce. 4 w Bydgoszczy, 2 w innych miastach. Jeden we Wrocławiu, drugi w Rowach. Brali w nim udział zawodnicy z całej Polski, ze wszystkich tych ośrodków skupiających zawodników Showdown. Wszystkie te ośrodki wystawiały swoich zawodników i to była taka rozgrywka ligowa, w której zawodnicy poszczególni liczyli, były zbierane punkty dla zawodników, dla klubów i tak dalej, czyli to taka formę pucharu miało. Tak? I tak to wyglądało w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku PFRON pozwoli nam na ponowną realizację tego projektu, bo super kuźnia, myślę, tak mi się wydaje z mojego punktu widzenia, super kuźnia talentów i takie miejsce do poszukiwania tych osób, które mogą grać. No i w bardzo dużym stopniu aktywizowałem całe środowisko, te showdownowe, podniósł się poziom, wyraźnie podniósł się poziom gry polskich zawodników.
1: No właśnie, tak też przypuszczałam, że takie ligi czy też turnieje dla ciebie jako dla trenera kadry są bardzo dobrą okazją do wyłuskiwania jakichś niedostrzeżonych może wcześniej talentów czy też dobrych zawodników rokujących na przyszłość w kontekście trenowania już w kadrze, tak?
0: Tak, oczywiście i sam ten cykl tych turniejów jest takim treningiem dla tych zawodników, tak? I ci zawodnicy, takie jak Ewa w przypadku tych półfinałów Mistrzostw Polski przyjechała, zobaczyła, oj, to tak się gra, czyli to powinnam poprawić. Mhm. To też zawodnicy, którzy mają kontakt z tą ligą i przyjeżdżają na te turnieje, też często zauważam coś takiego, że oj, czyli to oni tak grają, to robią tak. 5000 pytań do tych bardziej doświadczonych zawodników, rozmowy między sobą i potem widać, że na każdym kolejnym turnieju te osoby, które przyjeżdżają, coraz wyższy poziom. I teraz, tak jak były pod koniec zeszłego roku Mistrzostwa Polski, to były moim zdaniem, nie wiem, Ewo, popraw mnie, czy to tylko moje subiektywne takie uczucie, najsilniej obstawione Mistrzostwa Polski o największym poziomie chyba do tej pory rozgrywanych Mistrzostw Polski.
2: Ja niestety nie mogę porównać, Łukaszu, ponieważ ja byłam pierwszy raz na Mistrzostwach Polski, ale rzeczywiście, no chyba ta liga dała dużo, bo nawet sama mogę powiedzieć, że chyba podszkoliłam trochę swojej umiejętności i nawet zdołałam zakwalifikować się do Mistrzostw Polski. Rzeczywiście te mecze rozgrywane były z taką zaciętością, z taką naprawdę z takim profesjonalizmem i rzeczywiście ten projekt Ligi Showdown nie tylko dla mistrzów był naprawdę świetnym przedsięwzięciem, bardzo fajna też formuła, tak, bo było tak, że jeden uczestnik może wziąć 3 razy w spotkaniu, czyli klub mógł sobie wystawiać różnych zawodników, każda osoba mogła wziąć maksymalnie 3 razy udział, ale byli też tacy zawodnicy, którzy przyjeżdżali tylko jeden raz, zdobywając punkty dla swojego klubu. Ale rzeczywiście, zwłaszcza tutaj w konfrontacji z silniejszymi zawodnikami, można było się czegoś nauczyć, coś dla siebie wynieść, potrenować, spotkać się też z fajnymi ludźmi i fajnie spędzić czas aktywnie i tak dalej.
0: Znaczy to jeszcze ja sobie pozwolę powiedzieć, że to jeszcze od strony tej sędziowskiej, to mi się też bardzo podobało, że było widać, jak wzrósł ogólny poziom sędziowania, tak? Bo osoby, które do tej pory tylko tam raz, dwa razy w roku sobie sędziowały gdzieś, tutaj nagle zaczęły przyjeżdżać na każde spotkanie, tak mamy taką małą grupkę osób zainteresowanych, zaangażowanych do tego stopnia, bo to są osoby widzące, tak, opiekunowie, trenerzy z różnych klubów poszczególnych, przyjeżdżali, sędziowali, uczyli się jedni od drugich, uczyli się od sędziów międzynarodowych, bo i takich mamy w swoim składzie i to naprawdę cały poziom organizacji, to dla mnie też była taka trochę kuźnia tego, żeby nauczyć się organizować tego typu turnieje, żeby one były powtarzalne, żeby one zachowały jakąś klasę i poziom, tak? Jasne. I tutaj, tak, jeszcze zadałaś wtedy pytanie, w tym pierwszym pytaniu, na które cały czas tak niezdarnie odpowiadam, pytałaś o system rozgrywek, eliminacji. Tutaj powiedziałaś każdy z każdym, tak? W przypadku 30 osób to byłoby cała tona spotkań. Ja sobie kiedyś to nawet obliczyłem, ile by to było spotkań. Niestety trzeba stosować różne inne systemy, tak? Że są grupy eliminacyjne, po kolei te osoby się wykruszają taki najlepszy.
1: Aha, i zwycięzca grup gdzieś
0: tam. Tak, gdzieś tam idzie do góry, tak, tak, tak, tak. My w trakcie ligi mieliśmy taki system, było 18 panów i 9 pań i generalnie tak to wyglądało, że zawsze osoby tam po ileś wychodziło wyżej, a te na dole, które zostawały, nie były zostawione same sobie. Chodziło o to, żeby te osoby grały ile się da, tak, bo to jest showdown nie tylko dla mistrzów, więc chodziło o to, żeby te osoby, które odpadną, mogły porywalizować
1: we własnym gronie.
0: Tak, we własnym gronie, tak, żeby jeszcze mimo wszystko nie skończyć tak po jednym dniu, po trzech meczach całego turnieju, tylko żeby cały czas być w akcji, cały czas grać do samego końca o przedostatnie miejsce, tak, ale walczyć.
1: Jasne. Super, bardzo fajnie. To teraz chciałabym cię zapytać z kolei, idąc może szczebel wyżej w tych rozgrywkach, jako trener kadry, na jakie rangi rozgrywki europejskie, tudzież światowe, zabierasz swoich podopiecznych, jakie są takie najbardziej, powiedzmy, znamienite imprezy, na których byliście ostatnio?
0: Tak. Co dwa lata odbywają się Mistrzostwa Świata. Mi jeszcze jako trenerowi nie udało się być na Mistrzostwach Świata. Co dwa lata, te, w których nie na Mistrzostwach, odbywają się Mistrzostwa Europy. Natalko, nie naciskaj. Nie, przepraszam. Już przyszedł pomocnik sprawdzić, bo za długo taty nie było.
1: Jeszcze chwilę.
0: Tak. Co dwa lata rozgrywane są Mistrzostwa Europy, co dwa lata Mistrzostwa Świata. Co roku jest, do tych turniejów zaraz wrócę, co roku jest rozgrywany bardzo ważny turniej European Top 12. To jest taki specyficzny turniej. W nim bierze udział 12 najlepszych zawodników i 12 najlepszych zawodniczek z całej Europy, z rankingu, bo w trakcie różnych innych rozgrywek prowadzony jest ranking IPSY, taki międzynarodowy ranking, gdzie się zdobywa punkty za poszczególne turnieje. Te turnieje są punktowane. Turniej, żeby był punktowany, musi spełnić określone tam warunki, tak, wyznaczone przez IPSY. I na tym turnieju specyficznym właśnie nie dość, że przez cały rok trzeba być aktywnym, żeby być w tej pierwszej 12 najlepszych zawodników, tak, w rankingu, to trzeba jeszcze na tym turnieju wykazać się niesamowitą odpornością i wytrzymałością, gdyż turniej jest rozgrywany w tej formule najbardziej miarodajnej, ale i najtrudniejszej dla zawodników, czyli 12 dziewcząt, 12 panów, każdy z każdym walczy, czyli 11 meczów i to na dodatek w formule best of five, czyli trzeba wygrać przynajmniej 3 sety. Na tym poziomie tych najlepszych zawodników mecze trwają nierzadko po półtora godziny i po 5 setów, 11 meczów, 2 dni. Wyobraźcie sobie Państwo, wyobraźcie sobie dziewczyny, jak ci zawodnicy na koniec tego turnieju wyglądają.
1: No, wspaniały turniej. Bardzo obciążające.
0: Tak, tak. Bardzo prestiżowy turniej tutaj w środowisku Showdown. Darzony bardzo wysoką taką, tak, poważaniem, tak? Zwycięzca European Top 12 to jest ktoś. Następnie są organizowane Mistrzostwa Europy i tutaj pozwolę się pochwalić. W zeszłym roku na Mistrzostwach Europy zabraliśmy trójkę naszych najlepszych graczy. Właśnie aktywny tutaj na Skype'ie Adrian Słoninka. Krystian Kisiel oraz Elżbieta Milczarek. Krystian, młody zawodnik, który, Ewo, poprawnie, 2 lata temu czy 3 lata temu zaczął grać?
2: Nie wiem, Łukaszu.
0: Tak, bardzo, bardzo młody taki zawodnik, ale no niesamowicie. Chłopak się tak zaangażował do tego stopnia, że zmienił szkołę po to, żeby być we Wrocławiu przy tych najlepszych zawodnikach, żeby móc z nimi trenować i grać.
1: Ojej, no tak.
0: No niesamowite.
1: Duże zaangażowanie.
0: Tak, niesamowite. Jeżeli nas słuchasz, Krystianie, to pozdrawiam. Jestem nadal pełen podziwu.
2: Tak. Adriana zresztą też, który nam dzielnie towarzyszy.
0: Tak, sekunduję. Tutaj się nasłuchamy na koniec audycji, po audycji gdzieś już. Że to jeszcze mogliśmy powiedzieć, tamto. Tak. I Krystian Kisiel zdobył brązowy medal w indywidualnych Mistrzostwach Europy. Elżbieta Mielczarek brązowy medal, tak samo w kategorii kobiet. A razem cała drużyna z Adrianem zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy tej rangi turniej został wygrany przez nasz team. No niesamowity prestiż, niesamowity wyczyn. Atmosfera, która panowała w drużynie podczas pokonywania kolejnych przeszkód, no była niesamowita. Trzeba być, zobaczyć, przeżyć, żeby uwierzyć, że mógł być taki duch. drużyny, które były które były oponentami, tak, polskiego teamu, podchodziły do stołów już z taką często rezygnacją. Po tym, co oni zobaczyli, co my robimy na samym początku rozgrywek, aż bali się po prostu podejść do Polaków, co oni też zrobią, mimo że te drużyny często składały się z zawodników, którzy w indywidualnych rozgrywkach byli lepsi, ale po prostu w polskim teamie był taki duch, taka energia, że tak powiem brzydko, przejechaliśmy się po wszystkich.
1: Ojej, to w takim razie moje gratulacje i tym bardziej się cieszę, mogąc gościć cię tutaj i słuchać o tym, jak trenując wraz ze swoimi podopiecznymi odnosisz i ty jako trener i oni jako zawodnicy odnosicie tak spektakularne zwycięstwa.
0: No dziękuję. Znaczy tutaj muszę wspomnieć osobę, której tak naprawdę w dużej mierze ci zawodnicy zawdzięczają swój sukces. To jest były trener kadry Lubomir Prask, który na co dzień z nimi tam w klubie jest i jakby na co dzień zajmuje się ich rozwojem, mobilizuje ich do codziennych treningów. On był również jako drugi trener, tak, na tych mistrzostwach Europy i razem z nim przeżywaliśmy te wszystkie sukcesy. Lubek to jest człowiek, który mnie nauczył grać, mnie wciągnął w grę Showdown, także Lubko, jeżeli słuchasz, dziękuję, bo naprawdę to jest coś, co lubię robić.
1: Jasne. Zresztą to ty wiesz. To w takim razie tutaj czapki z głów przy takim waszym zaangażowaniu. Pewnie na tle Europy będziemy się prezentować
0: miejmy
1: tak
0: nadzieję.
1: Dobrze jak do tej pory. Właśnie chciałam się jeszcze zapytać.
0: Mistrzostwa świata w tym roku mamy, także...
1: Także poprzeczka jeszcze wyżej zawieszona, tak?
0: Tak, tak. W zeszłym roku, tak.
1: Ponieważ Mistrzostwa Świata dopiero przed wami, a Mistrzostwa Europy już za, chciałabym zapytać, bo tutaj mówiłeś o tym zwycięstwie drużynowym, o tych medalach, jak ogólnie prezentuje się poziom naszego polskiego showdown na tle Europy. Chciałam też zapytać o taką kwestię, czy są takie drużyny, czy tacy zawodnicy, którzy od powiedzmy lat, od wtedy, kiedy ty zajmujesz się tutaj czy kadrą, czy ogólnie graniem w showdown, stanowią taką markę i są rzeczywiście trudnymi przeciwnikami do pokonania i takimi, którzy powiedzmy nawet naszym profesjonalistom, tym kadrowiczom już no, zwyczajnie nie leżą i trzeba się naprawdę napocić i namachać, żeby takie sukcesy odnieść.
0: Tak, jest kilka takich nazwisk, jest kilka takich osób, które ewidentnie nie leżą naszym zawodnikom, nad czym bardzo pracujemy, żeby to tak nie było, bo dużo z tych przeszkód to jest w naszych głowach siedzi, tak? Trafiały na przeciwnika jakiegoś, który nam raz, drugi przetrzepał skórę i nagle się w głowie robi taka blokada, tak? Z tym już się boję grać i co by się nie działo, ja i tak z nim przegram. Jak wyglądamy generalnie na tle Europy, świata? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nasi zawodnicy to są zawodnicy z pierwszych dziesiątek rankingu. Mówię o tych topowych zawodnikach, tak? Szczołówki tutaj krajowej. To są zawodnicy, którzy mieszczą się w dziesiątce najlepszych zawodników w tym rankingu IPSA. Trudne zawodniczki dla naszej Eli to są Finki, tak? No te dziewczyny mają specyficzną grę, nie leżą, chociaż już w tym roku jesteśmy po jednym turnieju właśnie w Finlandii, gdzie nasza Elżunia gospody podziękowała za uwagę i wygrała cały turniej, nie przegrywając żadnego meczu. Zdobyła złoto, także myślę, że tą złą pasę już mamy za sobą i spróbujemy jakoś dalej teraz zdobywać i szlifować tą formę, skoro już jakby ten element psychologiczny tutaj tej blokady przed Finkami uciekł. Był taki zawodnik jeszcze, który był niedoścignionym wzorem, Holender, który był niedoścignionym wzorem, jeżeli chodzi o finezję gry. Co ten człowiek przy tym stole robił tą piłeczką, jak on nie wyrzuca. Ta piłeczka wyglądała, jakby się go słuchała, jakby była, nie wiem, jakimś na GPS sterowana. Tak on z nią
1: magik.
0: Magik, dokładnie, tak to wyglądało. Jeszcze grał z takim luzem, Jak to śmiał się.
1: Tak. Teraz ja lecę stereotypem.
0: Tak, ale to wyglądało przecudownie. On się śmiał, on przychodzi, wszyscy siedzą przed turniejem, jacyś tacy smutni, spięci, tak? Taka ta atmosfera, takiego napięcia. On przychodzi, hej ludzie, uśmiechnijcie się, bawmy się. Muzykę puszcza z telefonu, bierze ludzi do tańca. No niesamowity wariat, szaleniec. No z różnych tam przyczyn osobistych przerwał karierę na chwilę. No ale to był taki niesamowity człowiek, który mimo, że wszystkim dawał w kość, to nie było chyba osoby, która by go nie kochała, tak, wśród tych naszych zawodników. No wśród panów stawka jest bardziej wyrównana i tak naprawdę różne osoby tam brylują. Teraz pojawiło się kilka młodych twarzy, kilka nowych nazwisk, inne nacje wychodzą na prowadzenie. To myślę, że to tak trochę wychodzi tym, idzie tym... Ilu kraj ma dobrych zawodników, jeżeli ma jakichś kilku dobrych zawodników, tak, to troszkę przestaje inwestować w młodych, ci starsi zawodnicy się trochę kończą i wtedy w ich miejsce wchodzą nowi, więc to jest taka rotacja, trochę ruletka, więc myślę, że tutaj trudno powiedzieć o dominacji jakiegoś jednego kraju takiego. Mhm,
1: jasne. To jeszcze dopytam jakby takim suplementem, czy jest, nie wiem, jakiś kanał albo jakaś strona, gdzie na przykład można na bieżąco śledzić rozgrywki, przynajmniej rezultaty tych rozgrywek, jeśli kadra gra gdzieś w Europie albo na świecie w jakichś turniejach.
0: Tak, jest oczywiście oficjalna strona www.showdownpoland.pl, na której...
1: Showdown Poland razem, tak?
0: Showdown Poland razem... Showdown.poland? Showdown Poland... Ja zaraz sprawdzę.
1: Dobra, wpiszemy w komentarzu najwyżej.
0: No, byłbym uprzejmy. Oczywiście mam, prawda, jako zakładkę i nie wiem.
1: A to jest... właśnie tak, jak nikt nie zna swojego numeru telefonu, to znaczy, no, czasami ludzie nie znają większości.
0: Tak. Coś koło tego. I tam na tej stronie publikowane są informacje o nadchodzących turniejach, o tym, jaki turniej się odbył, na którym miejscu, jaki zawodnik był. Informacje na temat ligi oraz też informacje na temat turniejów i osiągnięć kadry można znaleźć na stronie klubowej www.łuczniczka.org.pl. Na tej stronie to jest strona mojego klubu i tam się znajdują informacje też na temat Showdown. Oczywiście są też strony międzynarodowe Showdown, gdzie można już w języku angielskim poczytać o rezultatach międzynarodowych, tak?
1: Jasne. Super. To bardzo Ci, Łukaszu, dziękuję za takie szczegółowe tutaj informacje odnośnie tych rozgrywek zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Cóż, chciałabym jeszcze zapytać Was o takie, powiedzmy, troszeczkę wybiegnijmy w przyszłość. Twoje, Łukaszu, takie marzenia, czy też życzenia co do tego, jak chciałbyś, żeby się w przyszłości Showdown rozwijał, na czym zależałoby Ci najbardziej jako trenerowi, mogłoby się zmienić, żeby zawodnikom lepiej się trenowało i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznę od Ewy, którą zapytam Cię, Ewo, o Twoje życie. Co Ty jako zawodniczka Showdown chciałabyś zmienić w kontekście swoich możliwości trenowania, uczestnictwa w turniejach, może jakiejś innej formuły gry niż do tej pory? Jak chciałabyś, żeby wyglądała Twoja Showdownowa przyszłość?
2: Ja przede wszystkim chciałabym, żeby było chyba więcej pieniędzy, bo właściwie od pieniędzy wszystko zależy, na trenowanie kadry trenerów, tak? Bo właściwie w Polsce mamy tak naprawdę chyba jednego profesjonalnego trenera, którym jest tutaj wspominany nie jeden raz pan Lubomir Prask, z którym no osobiście miałam przyjemność gdzieś tam spotkania się na różnego rodzaju turniejach. I później są tak zwani trenerzy, chyba w większości samoucy, którzy gdzieś tam jeżdżą na treningi, uczą się, patrzą, gdzieś tam podglądają i przekazują tą wiedzę swoim podopiecznym. Więc ja chciałabym właśnie, żeby znalazły się takie projekty, takie pieniądze na wytrenowanie takiej profesjonalnej puli trenerów, żeby znalazły się pieniądze na to, żeby były na stoły, na sprzęt, na trenerów, tak, żeby przede wszystkim dać możliwość tym osobom, które chcą trenować, żeby tego sprzętu było więcej, tak? Żebym na przykład ja nie musiała dojeżdżać 120 km na trening, żebym mogła sobie, powiedzmy, pojechać trochę krócej. Jeżeli chodzi o system rozgrywek, no to myślę, że tutaj nie, to nie jest jakby moje pole do popisu, ja nie mam zastrzeżeń. Jest to jak gdyby ustalane nawet chyba nie przez naszą kadrę, ale przez międzynarodowy ten system IPSA. I tutaj tak to wygląda, jak wygląda, tak? To nie jest złe, natomiast no wszystko, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi, tak? Więc możemy sobie życzyć możemy sobie życzyć, żeby tych pieniędzy wystarczyło na takie podstawowe właściwie rzeczy.
1: Jasne, to bardzo Ci, Ewo, dziękuję za tą odpowiedź. Czegokolwiek byś sobie życzyła, jakichkolwiek sukcesów, czy też nowych szans i możliwości na jeszcze lepsze treningi, mam nadzieję, że się uda i że się spełni. A teraz chciałabym o Twoje, Łukaszu, aspiracje, życzenia i wizje na przyszłość Showdown w Polsce.
0: Troszeczkę tutaj Ewa faktycznie wyczerpała część tematu, tutaj mówiąc o właśnie tym braku profesjonalistów, tak? Jeśli to chodzi, ja trochę szerzej jeszcze powiem o nie tylko trenerów, ale i o sędziów, no brak tego. Oczywiście teraz jako trener zabiegam o to, no niestety środki, które są dostępne od różnych grantodawców, są te projekty, te konkursy obwarowane różnymi
1: obostrzeniami,
0: że nie zawsze tak tych pieniędzy można nie można zdobyć, tak? No, będę próbował, póki mi sił wystarczy i cierpliwości, to będę próbował, aby gdzieś tam coś, jeżeli się da, tak w ramach moich skromnych możliwości gdzieś próbować naciskać, żeby te pieniądze jednak się znalazły, bo to jest faktycznie kluczowa informacja, kluczowa sprawa. Jeżeli chcemy, jeżeli myślimy o profesjonalizacji tego sportu już przez takie duże P w Polsce, musimy pomyśleć w pierwszej kolejności o profesjonalnych trenerach, sędziach.
1: To jest
0: oczywiście
1: kwestia szkoleń zapewne też dla trenerów i dla sędziów.
0: Tak, przede wszystkim to jest ta kwestia. Bo to nie może być tak, że trener, sędzia przyjeżdża, czy trener na zawody i dopiero tu się uczy, tak? I na swoich błędach, krzywdząc często zawodników, tak, swoją niewiedzą, tak? Niecelowym jakimś tam przekręceniem błędem, tak, nieznajomością, tak, krzywdzi zawodników, źle sędziując na przykład. Tak, druga sprawa, którą poruszyła Ewa, no to oczywiście pieniądze. Jeszcze nie spotkałem takiego Polaka, który by powiedział, że ma dość pieniędzy, więc to się odnosi też mnie. Ja mam nazwisko Skąpski, co mnie troszeczkę predestynuje do wygłaszania kwestii na temat pieniędzy. Potrzebujemy tych pieniędzy.
1: Chociaż z drugiej strony z racji nazwiska można zakładać, że będą wydawane przynajmniej z namysłem, tak? Więc
0: Żeby wydawać z namysłem, trzeba mieć co wydawać, bo co z tego, że jeżeli na przykład ja mam dużo namysłu, tak, a pieniędzy nie.
1: Tak,
0: więc chciałbym, żeby tych pieniędzy oczywiście było więcej, to tutaj w kontekście i tutaj dostępności jak gdyby dla zawodników tych w klubach, tak, jak i dla kadry. Kwestie rozgrywek, no troszeczkę tworząc ten projekt Showdown nie tylko dla mistrzów, troszeczkę ten deficyt turniejów w Polsce zażegnaliśmy. W zeszłym roku wręcz miałem pod koniec wrażenie, pod koniec jakby tego cyklu, że już jest przesilenie, więc tutaj myślę, że idziemy w dobrym kierunku i tu jest wszystko okej. Okay. Miejmy nadzieję, że w tym roku też się pojawią pieniądze na realizację tego projektu. A trochę szerzej. Marzeniem też moim jest, żeby Showdown jako dyscyplina międzynarodowa bardziej się sprofesjonalizowała. Tutaj na samym początku naszej rozmowy miałem problemy z wytłumaczeniem i wyjaśnieniem, dlaczego to jest tak, że piłka tak uderza w ciało i jest błąd. Mnóstwo jest takich kontrowersji, wiele rzeczy jest takich niepodonazywanych. Są różne kontrowersyjne bramki. Te bramki są tak skonstruowane, że piłka potrafi wpaść, wypaść. I teraz czy była bramka, czy nie było, to wszystko rzutuje na to. No i jeszcze wiele czynników, o których pewnie nie wiem, albo też takich czynników, o których tutaj raczej nie wypada mówić, że MKOL nie chce przyjąć Showdown jako dyscypliny paraolimpijskiej. Już od wielu lat, od 92, od paraolimpiady w Londynie, w tu wspomnianej, cały czas jest mówione, że to już przy następnej paraolimpiadzie już Showdown będzie dyscypliną paralimpijską. Cały czas tak się nie dzieje. Zawodnicy się starzeją, zawodnicy kończą kariery. Tu mówię o tych pierwszych, tych najstarszych zawodnikach z Europy, tak? A cały czas nie ma tej paraolimpiady. To jest wspaniały sport, myślę, i zasługuje na to, żeby chociaż przez jakiś czas w trakcie tych rozgrywek paralimpijskich to się działo. I to jest takie moje wielkie, wielkie marzenie, bo nie ukrywam, chciałbym tak pojechać z zawodnikami na paraolimpiadę, czy już nie mówiąc jako zawodnik, no ale to chyba za słaby jestem, pojechać jak na paraolimpiadę. Wspaniałe uczucie, myślę, że to by było i taki
1: prestiż. Marzenie każdego zawodnika po prostu wziąć udział w rozgrywkach olimpijskich.
0: Tak, tak, tak.
1: A jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, bo mówisz tutaj o tych czynnikach takich powiedzmy organizacyjnych, tudzież finansowych i tak dalej. A jak jest z samymi zawodnikami? Nie narzekacie na brak chętnych gdzieś tam do grania?
0: Bywa to tak, że tych chętnych jest trochę mało. Trochę właśnie problemem jest to, co wspomniała Ewa. No Ewa ma zacięcie niesamowite, 120 km. Ja 120 km jechać. Ja muszę jeździć do swojego domu 12 km do klubu i często gęsto mi się nie chce. 120 km, no Ewo, to raz już sobie nie żartuję, no szacun naprawdę, bo to jest niesamowite. I problemem jest to, że tych klubów, tych miejsc, w których są stoły, jest tak mało. Tak naprawdę, gdyby było więcej, to ci zawodnicy by się...
1: Wiesz, no ja to też poniekąd rozumiem, no bo też nie będzie tak, że gdziekolwiek mieszka jakiś zawodnik, tak, to zaraz będzie...
0: Stół za 6 tysięcy złotych.
1: Tak, no więc to też jak trzeba jakieś proporcje zachować, ale rzeczywiście szkoda, że aż 120 km faktycznie musi Ewa dojeżdżać, bo no, sporo energii, którą mogłaby poświęcić na trening, czy też czasu, który mogłaby poświęcić na dłuższy trening, poświęca po prostu na dojazd w tej sposób.
2: Znaczy no, Alu, jeżeli chodzi o energię, to tak, ja jestem trochę przyzwyczajona z racji swojej pracy i różnych takich wyjazdów, więc nauczyłam się wykorzystywać czas w pociągu, bądź to na odsypianie zaległości, bądź na jakieś zgłębianie wiedzy typu książki, czy nieprzeczytana prasa. Więc, no ale rzeczywiście ten czas, który gdzieś tam ucieka, to jest pewnego rodzaju trudność, tak? Bo nie zawsze jest możliwość, nawet jeżeli jest ochota, której czasami też nie ma, bo czasami rzeczywiście nie chce mi się jechać, ale nawet jeżeli jest możliwość, tak, no to niestety są obowiązki jakieś służbowe, są obowiązki domowe i nie zawsze można na ten trening dojechać.
1: To życzę wam po prostu czasu, pieniędzy, bezmiaru dobrych zawodników, wytrzymałych stołów, piłek, które trzymają się gdzieś tam w ramach band, sprawiedliwych i dobrze wyszkolonych sędziów, świetnych trenerów,
0: Ewo,
1: przeciwników, którzy będą mieli...
2: Nie wiem.
1: Którzy będą mieli miękkie nogi w momencie, kiedy będą stawali naprzeciwko naszych zawodników i po prostu... Jednym słowem, życzę wam, żeby się wam rozwijał showdown tak, jakbyście tego chcieli po prostu.
2: No ja powiem, niech się spełni, no bo cóż mam powiedzieć.
0: Ja powiem dziękuję.
1: Tak, no to bardzo, bardzo proszę. I ja też bardzo wam dziękuję, że zechcieliście tutaj i
0: tak. Ja mogę jeszcze skorzystać z okazji i coś jeszcze powiedzieć, taki apel mały wygłosić.
1: Jasne, bardzo proszę.
0: Ja ze swojej strony jako trener kadry, jako przede wszystkim wielki miłośnik showdown, zachęcam wszystkie osoby, które nas tu słuchają, do tego, aby zainteresować się tym sportem. Spróbujcie sobie w swoim środowisku popytać, czy ktoś nie jest ktoś nie gra showdown, czy ktoś nie jest zainteresowany, czy nie znacie kogoś. Spróbujcie skontaktować, halo Natalko, spróbujcie skontaktować go ze mną. Moje dane są gdzieś tam w internecie dostępne. Mam nadzieję, że tutaj Alu też spróbujesz gdzieś tam te informacje na końcu dołożyć, żeby te osoby mogły się do mnie jakoś odezwać. I bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby spróbować grać w showdown, bo to jest wspaniała i mam nadzieję taka rozwojowa gra.
1: Jasne, więc myślę, że na pewno można się z tobą, bo już tutaj doprecyzujmy przy sposobności, kontaktować przez klub Łuczniczka, KNS Łuczniczka Bydgoszcz, tak? I jeszcze pewnie jakieś kontakty też, nie wiem, Facebook, Skype, czy tutaj...
0: Przepraszam, nie mam Facebooka, wybaczcie mi.
1: Nie istniejesz.
0: No dalej się nie istnieje. Jak mi ludzie spotykają nas żywo, tacy po kilku latach, to mówią, Jezus Maria, ty żyjesz?
1: No właśnie. Dobrze, to w takim razie zostańmy przy tym kontakcie przez klub, ewentualnie przez Skype. Można próbować też Łukasza wyszukiwać. Jeszcze raz?
0: Sowę albo gołębia.
1: Aha, no tak. Dobrze, to raz jeszcze bardzo serdecznie wam dziękuję za taką ciekawą audycję. Mnie, powiem szczerze, zaciekawiliście. Zaraz jeszcze, że tak powiem, poza anteną będę miała do ciebie jedno krótkie pytanie, Łukaszu. Natomiast tutaj oczywiście państwu również dziękuję za uwagę, za wysłuchanie naszego dzisiejszego podcastu. Przypomnę, że państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj zawodniczka Showdown Ewa Ćwiek. Dziękuję ci, Ewo, za udział w
2: podcaście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Oraz trener kadry polskiej Showdown, wiceprezes klubu KNS Łuczniczka Bydgoszcz i również zawodnik, może już troszeczkę bardziej były niż aktualny. Tak,
0: to się nazywa miłośnik, Ewo. Miłośnik, a nie przestarzały.
2: A przepraszam, no tak, ale to mniej więcej to samo znaczy.
1: Tak, miłośnik, kontynuator, czy tudzież jak byśmy nazwali, Łukasz Skąpski. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Łukaszu,
0: bardzo
1: za
0: dziękuję.
1: Obrazowe, pogodne i pełne, mam nadzieję, zachęty dla naszych słuchaczy opowiadanie o Showdown.
0: Tak, ja bardzo dziękuję Ewie za te uwagi takie, które naprawdę posuwały rozmowę do przodu i bardzo mnie motywowały.
1: Jasne. To
2: też... Tak jak zawsze, Łukaszu, możesz na mnie liczyć, ale ty doskonale o tym wiesz, prawda?
0: Tak, prawda.
1: To ja tym bardziej cieszę się, że mogłam liczyć na was oboje i w imieniu własnym oraz realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych spotkań z Tyflo Radiem. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Czwartek, 8 dzień sierpnia w kalendarzu. My zaczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo w Tyflo Radio. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie miłośnik telefonów, Miłosz Nowicki, witaj.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś będziemy przestrzegać naszych słuchaczy przed, no tak myślę, że można to spokojnie użyć tego określenia, skamem. Mianowicie będziemy przestrzegać przed urządzeniami, które podają się za markowe, albo przynajmniej nazywane są tak, żeby ludzie myśleli, że markowymi są. Te nazwy są albo rzeczywiście wykorzystujące różne marki, albo bardzo do nich podobne, a w rzeczywistości kryją w sobie coś zupełnie, zupełnie innego i zdecydowanie nieprzystającego do tego, co w takim sprzęcie powinno się znajdować. Zanim się rozkręcimy i zanim będziesz tu rozbierał naszego bohatera dzisiejszego programu na czynniki pierwsze, ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę, no to YouTube, Facebook, kontakt.tyflopodcast.net są do waszej dyspozycji w formie pisemnej, natomiast 663-883-600 jest do waszej dyspozycji w formie głosowej. Można dzwonić, albo można też wysyłać głosówki za pomocą WhatsAppa. Zapraszamy do tej formy kontaktu. No to teraz, zaczynając od początku, o co właściwie chodzi? Co my dziś będziemy konkretnie prezentować? Właściwie co ty będziesz konkretnie, Miłoszu, pokazywał?
5: Generalnie wszystko się od tego zaczęło, że kilka osób mnie poprosiło, żebym nagrał wpis na mojego bloga, audio wpis na bloga o podróbce telefonu Galaxy S20 Ultra, który 2 lata temu od kogoś dostałem. W sumie nawet nie 2 lata temu. Do zrobienia po prostu, żeby go zrobić, żeby szybciej chodził i w ogóle. No i się okazało, że to jest podróbka i ta osoba powiedziała mi, żebym sobie go po prostu zostawił i zrobił z nim co tam chce.
4: Skoro mowa o twoim blogu, to może podajmy adres, jeżeli ktoś go nie zna, a chciałby sobie trochę poczytać o telefonach i posłuchać zresztą też.
5: To będzie... Nie mam tutaj teraz przygotowanego... Niestety.
4: Nigdy nie obiecywałem, że pytania będą łatwe, ale to dobra, to może do tego przejdziemy za chwileczkę, do tego adresu twojego bloga. Natomiast to może kontynuujmy temat całego sprzętu. Dostałeś go, żebyś go zrobił, żebyś go jakoś tam podreperował, bo jak rozumiem, już były z nim problemy po samym zakupie.
5: Tak, chodził po prostu bardzo wolno, mulił jeszcze po prostu... poinformowano mnie, że tak tanio był kupiony i że taka okazja naprawdę się trafiła. Telefon był w ogóle kupiony. Te telefony są dostępne głównie na chińskich serwisach typu właśnie AliExpress, Wish czy Joom, ale można je też bardzo często spotkać na Amazonie, właśnie naszym Allegro i nawet na OLX-ie sprzedają takie rzeczy jako nowe, więc trzeba naprawdę uważać.
4: Jakiego rzędu można się liczyć z obniżką na taki sprzęt? Gdybyś mógł podać jakieś konkretne kwoty?
5: Głównie sprzedają to po 300-400 zł.
4: A telefon oryginalny, powiedzmy tego samego modelu, to kosztuje kilka tysięcy, jak rozumiem.
5: Tak, ponad 3000 na pewno wtedy kosztował. I co ciekawe, Chińczycy też przewidują przyszłość, ponieważ mamy już dostępne smartfony Galaxy S26 Ultra, mamy dostępne Huawei P70 czy też P56, co w ogóle jest dziwną nazwą, mamy iPhone 16, 17, tak więc no na

0: Jesteśmy trochę spóźnieni i to muszę powiedzieć, że w sumie trochę przeze mnie, ale bardziej przez YouTube'a. Wyobraźcie sobie, przez 10 minut usiłowałem wpisać tytuł audycji i jej opis. Taka to dostępność na YouTubie nastała.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Smutna perspektywa, gdy w iPhone'ie nagle zabraknie Braille'a. Nowa wersja Tyflo Centrum na Androida. Trwają testy nowych mobilnych aplikacji, pomagaczka oraz DZDN Player. Nowości w grach. Nowy numer Tyflo Świata dostępny. Czerwcowa aktualizacja Jonesa przynosi synchronizację ustawień w chmurze i inne nowości. Speech Label od Hable dostępne w sklepie Lumen. Nowości z targów Side City. Wrażenia z testowania systemu e-doręczeń w mObywatelu. Wrażenia z korzystania z macOS. Poprawki dostępności w Orange Flex. Fileidentify, narzędzie do pozyskiwania informacji o plikach. Nowa strona ze wszystkimi programami autorstwa André Louisa w jednym miejscu. Zedit, dostępny edytor audio i wideo na iOS. Pogorszenie dostępności WhatsAppa na Macu. GrapheneOS staje się dostępny od pierwszego uruchomienia. Logos IDE, oprogramowanie ułatwiające naukę starożytnej greki. What's My Set? Śledzenie rund ćwiczeniowych na iPhone'ie. Nowości w dodatkach do NVDA. Kolejne przydatne nowości w mObywatelu. Podwyżka cen niektórych produktów Apple. Maci i iPady drożeją. Porada dla wymieniających bilety w Koleo. Używasz Windowsa 10? Microsoft dał Ci właśnie dodatkowy rok aktualizacji. Idziesz do banku wyłącznie z mObywatelem? Licz się z wymogiem aktualizacji dokumentu tożsamości. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflo Centrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
0: Zanim rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, to moje takie pytanie do zgromadzonych tu w naszym wirtualnym studiu. Czy wy dziś zaopatrzyliście się w coś chłodzącego do picia?
3: Oj, zdecydowanie tak.
4: Tak jest.
3: Chłodzi się
4: na lodu nawet.
0: Tak, bo informacji mamy dziś naprawdę sporo. Pogoda za oknem jest rzeczywiście letnia i to trzeba jej przyznać, aczkolwiek no tak to już jest, że jak mamy lato, to myślimy, że przydałoby się trochę chłodu, a jak mamy chłód, to tęsknimy za latem, ale te ostatnie dni są naprawdę bardzo, bardzo upalne, więc dbajcie o siebie. To też taki apel do wszystkich naszych słuchaczy. Pamiętajcie o tym, żeby pić wodę, no i pamiętajcie też o waszych zwierzakach, żeby też o nie zadbać, bo dla nich taki upał to naprawdę też nie jest nic przyjemnego. O, za oknem właśnie słyszę, że coś na sygnale jedzie, oby to nie zwiastowało czegoś złego. My rozpoczynamy 338 wydanie Tyflo Przeglądu, ostatnie czerwcowe wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy was bardzo serdecznie. Koniec czerwca, Maciek wrócił, Maciej Walczak jest z nami. Jest też Paweł Masarczyk i Piotr Machacz. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, witam was bardzo serdecznie również. No i zaczynamy, bo sporo informacji w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. To może najpierw zacznijmy od tego, co dotyka jakoś poprzednich audycji. Więc Pawle, jak to z NVDA i z tym błędem dotyczącym kurtyny, który zgłaszał Patryk, jest? Coś tam działają, poprawiają, czy dopiero poprawią?
4: To znaczy dzisiaj wdrożona została poprawka dotycząca powiększenia. Jak wiecie już z tyflo przeglądów i może jak testujecie betę najnowszą NVDA 2026.2, NVDA bawi się teraz w powiększalnik i ten powiększalnik będzie teraz, czy też system powiększający, będzie teraz jakoś tam rozwijany i różne jego błędy będą też przede wszystkim naprawiane. No i został naprawiony błąd, który powodował konflikty kurtyny z powiększeniem w trybie pełnoekranowym. Jest już ta poprawka zaakceptowana, czyli jakby została włączona do kodu, więc pytanie, czy ona się zakwalifikuje jeszcze na tą betę NVDA, czy na 2026.3. No nie sprawdziłem tego, muszę przyznać. Tam gdzieś jeszcze w tym interfejsie GitHuba troszeczkę gubię, na jaką gałąź kodu dane poprawki są skierowane. Tak samo jak nie udało mi się jeszcze odkopać, może ty Piotrze wiesz, jak z pojedynczego commitu można pobrać gotowy instaler, te artefakty CI. Bo chyba NVDA już w ten sposób wydaje swój kod.
5: Zobaczmy. No, mamy tutaj przycisk status checks i to pewnie będzie gdzieś tam.
4: A, okej. Okay. Właśnie, to nie jest logiczne do końca.
5: No dla programistów to pewnie tak, bo to się tam wyświetla. Upload symbols.
4: Więc Patryku, link będzie podany w komentarzu do tej poprawki. Jeżeli uda nam się dokopać w czasie audycji, gdzie to jest, to damy znać i spróbuj sobie pobrać, a może po prostu dzisiaj też wyszła nowa beta. Swoją drogą trzeba by zobaczyć, jakie tam są poprawki, bo może to już jest w tej nowej becie. Teraz beta piąta już, 2026.2. Jeżeli tam jest ta poprawka już wdrożona, ja to za chwileczkę jeszcze sprawdzę, no to w takim układzie sprawdź sobie, jeżeli masz możliwość. Wiem, że nie miałeś jakiś, był tam problem tydzień temu. No przy najbliższej okazji, zobacz, czy przy okazji może rzutem na taśmę naprawiło się to, o czym ty mówiłeś.
0: Tak jest. No to teraz informacja ode mnie. Otóż pojawiła się nowa wersja aplikacji Tyflocentrum na Androida. Ta wersja adresuje kilka poprawek błędów, które zgłaszaliście, więc mam nadzieję, że wszystko jest ok. Ta wersja wyszła kilka dni temu i taką podstawową rzeczą, która poprawia zachowanie Tyflocentrum na Androidzie, jest lepsza współpraca z komentarzy. To znaczy, przede wszystkim są odczytywane kontrolki, które wcześniej nie były odczytywane przez ten czytnik ekranu, są odczytywane etykietki przy polach edycyjnych i są też odczytywane, a właściwie nie jest też odczytywany co chwilę czas w trakcie odtwarzania Tyfloradia, co też zgłaszaliście. I to jest oczywiście, myślę, że dobra wiadomość. Jeżeli coś tam jest jeszcze nie tak, to bardzo was proszę o informację zwrotną. To będę starał się to poprawiać. Natomiast też muszę powiedzieć o jednej rzeczy, o której mówił też Paweł jakiś czas temu. Czytników na Androida zaczyna się pojawiać coraz więcej. Te czytniki zachowywać się mogą różnie. Komentary jest, no, myślę, że takim najpopularniejszym alternatywnym czytnikiem ekranu. Ma też własny silnik i pokłosie tego własnego silnika komentariego jest niestety takie, że ta aplikacja zwyczajnie nie nadąża za rozwojem Androida. I to jest taka smutna sprawa, bo tworząc aplikację do współpracy z komentarzy gotową i także nie doprowadzając do tego, żeby tam na przykład na TalkBacku pojawiły się jakieś problemy, musiałem zrezygnować z kilku takich rzeczy, które Android w obecnych czasach i w tych najnowszych wersjach zaleca, jeżeli chodzi o tworzenie dostępnych interfejsów. Trzeba było robić, no, obejścia, trzeba było rzeczywiście trochę tam pokombinować, żeby te kontrolki były odczytywane prawidłowo. Mam nadzieję, że teraz z kolei na TalkBacku niczego nie popsułem. Sprawdzałem zachowanie zarówno z jednym, jak i z drugim czytnikiem. Zresztą tu muszę powiedzieć, że też bardzo fajnie sprawdza się debugowanie na Androidzie jakichkolwiek problemów, bo naprawdę, kiedy podłączymy telefon do komputera, to możemy mieć dostęp absolutnie do wszystkiego. Też na przykład, jeżeli kodujemy z agentem AI, to on ma dostęp absolutnie do wszystkiego. On może po prostu z tym naszym telefonem robić co chce, sprawdzać co chce i też z różnych informacji korzystać. Natomiast do czego ja zmierzam? Trochę to taka smutna informacja, dlatego że ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że Tyflocentrum nie jest jedyną aplikacją, która ma problemy właśnie z komentarzy, a działa dobrze z TalkBackiem. I no niestety komentary jest czytnikiem, które jest doceniane przez power userów, przez użytkowników, którzy chcą sobie Androida skonfigurować bardzo precyzyjnie pod własne potrzeby, ale jeżeli autor nie będzie tego czytnika na bieżąco aktualizował, nie będzie wdrażał poprawek, jeżeli tłumaczenie polskie będzie też gdzieś tam kulało, no to jeżeli te wszystkie rzeczy będą się tak na siebie nakładać, to ja się obawiam, że za jakiś czas no z komentarzem może zacząć się pojawiać coraz to większy problem. No też nie bez znaczenia jest ten fakt zamkniętości Androida, o którym się coraz to więcej mówi, czyli o tym, że no, instalowanie czegokolwiek spoza sklepu Play Store będzie coraz to bardziej utrudnione, a komentarze cały czas tej certyfikacji od Google'a nie ma. Więc takie to moje refleksje. No, mam nadzieję, że Tyflocentrum będzie teraz działało wszędzie, równie dobrze, a jeżeli nie, jeżeli będą jeszcze jakieś problemy, to ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. No i postaram się poprawić w miarę swoich możliwości. A teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami?
6: Cześć, Michał, z tej strony Darek, witaj.
0: Cześć, Darku, słuchamy.
6: Ja dzwonię w kilku takich sprawach malutkich. O pierwszej wczoraj sygnalizowałem w grupie Dostępne Apple, albo to było przedwczoraj, już nie pamiętam. Mianowicie pojawił się jakiś bardzo dziwny problem z powiadomieniami na Facebooku. Ja takich powiadomień nie otrzymuję, nie widzę tych powiadomień. Jak już wejdę w aplikację, to na dole mam oczywiście informacje tam, jak sobie najadę na tą ikonę powiadomienia, że jest nowe powiadomienie, ale no, zawsze jest wygodniej jakby zobaczyć na ekranie. Na przykład Facebook jeden nowy, dwa nowe, nie ma tego. Kiedyś to było cały czas, teraz tego nie ma. Podobno nie jestem odosobniony w tym. Mam najnowszego Facebooka, iOS-a. Nie wiem, czy ostatnio aktualizowałem, ale jeżeli nie jest to najnowsza aktualizacja, to wcześniej przed najnowszą. Czy ty zwróciłeś kiedyś na to uwagę? Masz taki problem? Słyszałeś o czymś takim? Bo to jest dziwne faktycznie, że coś z tym powiadomieniem, z Facebookiem się ostatnio dzieją dziwne rzeczy, o czym już wszyscy mówią, to wiadomo, ale to jest to kolejna cegiełka taka troszkę.
0: Wiesz co, nie, ja nie zwróciłem uwagi na to, dlatego, że ja zazwyczaj Facebooka odpalam sobie po prostu z App Switchera i wtedy zaglądam do tej karty powiadomienia. Ja nie zamykam aplikacji, więc no siłą rzeczy nie potrzebuję go jakby uruchamiać ponownie, więc, więc nawet nie zwracam uwagi na tę ikonkę. Gdzieś mam ją schowaną, po prostu wyszukuję sobie, jak potrzebuję do niego dotrzeć, to przez Spotlight i tyle, więc nie zwróciłem na to uwagę. Nie wiem, czy tu pozostali nasi prowadzący coś zwróciliście na to uwagę jakoś?
4: Ja dostaję powiadomienia, jakby cały czas jakieś mi się tam grupy reklamują, że są nowe posty, codziennie dostaję życzenia urodzinowe, w sensie kto ma dziś urodziny, komu powinien.
6: Ale to jakoś nie wszystkie, one, jak ktoś polubia na przykład twój, to nie wszystko jest, kiedyś więcej.
4: Zresztą ja mniej publikuję.
5: Ja też
4: z Tyflo Podcastu dostaję chyba na bieżąco, na pewno tak, z Tyflo Podcastu chyba...
3: Te powiadomienia push to się w ogóle pojawiają, mam wrażenie, z jakimś tam opóźnieniem, niektóre też w ogóle posty jak zostały opublikowane, nie wiem, 3 dni powiedzmy temu, to ja dopiero za 3 dni dostanę jakiś komunikat, to się powtarzają też te powiadomienia, to no z tymi...

0: Próbuję to zrobić. Próbuję.
1: Być może, bo może coś tam się przycięło. Ja też szczerze mówiąc, to jakoś bardzo uwagi nie zwracam, bo ja też jak jest absolutara. No teraz poniekąd, bo jak mi Braille'a przez głupotę zabrało, no to troszkę wcześniej sobie odpalałem po prostu z wejścia ekranu Braille'a Facebooka, no i miałem też, nie?
0: Jasne, jasne. To taka pierwsza. Zresztą te powiadomienia zawsze były w miarę chaotyczne. Ja pamiętam, że czasami taki test sobie zrobiłem, że nie ma niby powiadomień, a jak ubijałem aplikację i ją włączałem, to nagle się powiadomienia pojawiały, więc to zawsze było chaotyczne, ale teraz to już w ogóle mam wrażenie, że jest gorzej niż było. Druga rzecz to jest taka, powiedzmy, errata do mojej audycji, o której też napiszę, ale a propos słuchawek Open Swim Pro firmy Shox. No, jak to słuchawki kostne mają to do siebie, że jak leżysz na plecach, to słuchanie nie jest tak komfortowe z uwagi na ten pałąk, który jest. No, to jest taka informacja podstawowa, ale nie powiedziałem tego. No, nie jest to takie komfortowe, jak ten pałąk masz po prostu z tyłu głowy i po prostu chcesz sobie na przykład czegoś posłuchać, leżąc na plecach, na przykład na materacu, na łóżku. No, da się, ale nie jest to aż tak fajne.
2: No nie jest to wygodne, nie. To zdecydowanie to nie.
0: Oczywiście pływanie na plecach wchodzi w grę, być może nawet bez zatyczek. To jest taka druga informacja. Trzecia rzecz. Pojawiła się w BrainStudio fajna opcja, która jest podstawowa, ale tego po prostu nie było. Albo to przeoczyli, albo nikt nie zgłosił. No, ja nie wiem, bo trudno mi powiedzieć, to jeśli chodzi o BrainStudio i dystrybucję, to jest stan umysłu, moim zdaniem, więc pozwolę sobie nie komentować tego. Pojawiła się opcja przenoszenia wiadomości, migracji między folderami i tworzenia chyba nowych folderów. Przed chwilą się to pojawiło, dosłownie powiedzmy 10 minut przed tym, jak zadzwoniłem do was.
2: Mówisz o wiadomościach SMS, tak? Czy mailach?
0: Nie, o mailach. Tam okay. Można gdzieś tam przenieść. No, powiem tak, ten klient jest niezły, bo kilka rzeczy ma naprawdę super rozwiązanych. Można by jeszcze tam kilka rzeczy udoskonalić, ale pojawiło się. No to jest wygodne, żeby przenieść do archiwum. To jest podstawowa funkcja. Być może ktoś tego po prostu nie... Mi tak na BrainStudio nie było potrzebne, być może nikt tego nie zgłosił. Producentowi pojawiło się do teraz i fajnie, bo no jest to przydatne, że ta migracja, bo czasami na komputerze musiałem na przykład robić albo jak przy innym kliencie, a teraz to można już właśnie robić z poziomu telefonu, więc taka informacja dla użytkowników w ogóle BrainStudio, że coś takiego się pojawiło dosłownie. Myślę, że dzisiaj, bo wczoraj jeszcze tego nie było. Dzisiaj dostałem powiadomienie o nowej aplikacji, która, no fajnie, podoba mi się to, bo tego faktycznie brakowało, a no jeszcze tam kilka poprawek by się przydało wprowadzić, podstawowych, po prostu nikt myślę nie zgłaszał tego tam do firmy, bo ten klient ma się naprawdę nieźle, mailowy. Więcej powiem, kilkoma rzeczami wygrywa z takimi klientami na komputer, ale kilku rzeczy też nie ma i to taka informacja, że może kiedyś się pojawi. Ale jest migracja między folderami, jeśli chodzi o maile, więc bardzo fajnie, bo...
2: No tak, to jest jednak podstawowa funkcja dla kogoś, kto sortuje korespondencję gdzieś tam.
0: Nie, oczywiście, fajnie, że się to pojawiło. Mi się na przykład BrainStudio podoba takie szybkie przeglądanie maili, że sobie na przykład gdzieś tam szukam maila z, powiedzmy sprzed tygodnia, żeby nie szukać, nie przebijać, to wpisuję na przykład na klawiaturze 200 i wychodzi mi 200 mail od góry i mniej więcej wiem, gdzie jestem. I powiem szczerze, to jest naprawdę fajna funkcja, której nie ma na przykład na tych klientach pocztowych, czy nawet sprzed 2 tygodni, to wpisuję, nie wiem, 300. No to jest fajne. Powiem szczerze, to jest naprawdę, to jest taka mała rzecz, a cieszy.
2: A to tak, to rzeczywiście może być wygodne w nawigacji po dużych zbiorach.
0: Zresztą w ogóle pod tym względem jest to fajne, jak na przykład szukam jakiegoś numeru, gdzieś sobie nie wpisałem kogoś, rozmawialiśmy na przykład 4 dni temu, no to wpisuję to sobie na przykład, wchodzę sobie w połączenia i wpisuję na przykład 122 i 122 połączenie i od razu jestem przeniesiony do historii połączeń. To jest taka mała rzecz, to jest taki drobiażdżek, ale tego na przykład nie ma Capsys. Ja ostatnio, no bo ktoś mi tam kapsysa

0: udostępnił, bo się go pozbywał po prostu. Bo mu zalegał i za coś tam, no po prostu dostałem taki telefon do testów. Ja sobie sprawiłem tego kapsysa. Mi się kurczę, on oczywiście dużo może i to wiadomo, o tym już mówiłem, ale jednak nie, to nie jest, jak ktoś myśli o klawiszach, naprawdę tylko o klawiszach i chce i szuka sprzętu z w ogóle z klawiszami, T9, no to jednak Blindshell. A tym bardziej, że Blindshell 3 responsywność wprowadzania tekstu jest zdecydowanie większa. W dwójce było nieźle, ale czasami coś tam uciekło, a w trójce to naprawdę zostało rozwiązane fajnie i pod tym względem oczywiście pojawi się pewnie Capsys 4 niedługo, podejrzewam. Już karencja minęła, nie wiem, kiedy się Capsys 3 pojawił. 2022, koniec 2023. No to podejrzewam, że ponad 3 lata minęły, więc pewnie czwórka by się już coś gdzieś pewnie
1: przydała.
0: Coś się pojawi na pewno.
1: Z lepszymi parametrami może przydałby się też aktualny system.
0: Na to nie liczę, Michał. Ja wątpię, żeby się pojawił aktualny system. Myślę, że... Który teraz Android? Bo ja się na Androidzie... Ile teraz jest? 16
1: teraz
0: Android?
1: 17.
0: 17 jest.
1: 17. No,
0: jak 14 dodadzą, to będzie dobrze.
1: No, czas pokaże. Dobrze, Darku. Czy coś jeszcze?
0: Nie. Dziękuję serdecznie w takim razie.
1: Dzięki. Dzięki za telefon.
0: Pewnie, to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie i mamy jeszcze kilka wiadomości, które do nas przyszły. Jest wiadomość, a kilka wiadomości nawet jest od Sławka.
2: Witajcie, z tej strony Sławek. Rzeczywiście tegoroczne lato dało już nam na starcie popalić. Słyszałem, że gdzieś w Słubicach, czy gdzieś to było 40,5 stopnia, a gdzieś było 43, chyba bodajże w niedzielę. Także faktycznie daje to porządnego czadu. Pozdrawiam. Witajcie, z tej strony ponownie Sławek. Ja kiedyś właśnie nie mogłem wysłać z Tyflocentrum wiadomości głosowej. Teraz w Androidzie, bo korzystam z Tyflocentrum na Androida, już mogę wysłać i już wysyłam, wiem, że się te głosówki wysyłają. A zaktualizowałem sobie do najnowszej wersji. Pozdrawiam. Witajcie, ponownie Sławek. Tutaj mówiliśmy o komentarzu, że mogą być z nim problemy, jak tam nie będzie aktualizowany. Ciekawy jestem, jak będzie to wszystko funkcjonowało z czytnikiem ekranu, który nazywa się Prudence Screen Reader, bo to jest jeden z klonów też Talkbacka i na razie nagrywam się korzystając z Prudence'a. No i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze funkcjonowało. A propos tych czytników ekranu, no to są też właśnie różne klony Talkbacka, sprawdzałem tą Ferdę. A ciekawy jestem, jakie są jeszcze czytniki ekranu, bo też bym sobie coś na przykład przetestował, tak, z ciekawości. Pozdrawiam.
1: Zatrzymaj nagrywanie. No jest jeszcze chociażby, Sławku, Talk Forward, który ma za zadanie usprawnić nawigację dla tych, którzy się z iOS-a przesiadają na Androida. Ja się akurat o Prudence'a to jakoś specjalnie nie martwię, bo Prudence bazuje na Talkbacku. Więc tutaj, jeżeli twórcy czegoś nie popsują, a tylko pododają usprawnienia, no to będzie okej. Okay. No z komentarzy jest po prostu inna sytuacja. Komentarzy ma swój własny silnik, w którym no na pewno jest zrobione dużo po to, żeby użytkownik tego czytnika ekranu mógł sobie różne rzeczy dostosować do własnych potrzeb. Natomiast no tutaj jednak trzeba też nadążać za tymi standardami dostępnymi, które się pojawiają i tego byśmy sobie, myślę, wszyscy życzyli.
3: W tym kontekście też bardzo fajna informacja jest taka, że Google niedawno znów zaktualizował otwartą źródłową bazę Talkbacka, bo Talkback generalnie nie jest zawsze od razu wydawane jego nowe wersje. Ten rozwój wygląda tak, że to bardziej jest taka kwestia, że ten kod jest dostępny, ale to nie jest projekt otwartościowy i Google co jakiś czas, co roku z reguły, czasami co pół roku wypuszcza na GitHuba publicznego wszystkie zmiany w kodzie i właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację. Chyba nie jest najnowsza wersja, ona chyba jest tam jedną albo dwie kompilacje do tyłu, natomiast no fajnie, że to się znów zaktualizowało. Są tam też jakieś komponenty, które no, są jakieś własnościowe, ale duża część tego kodu jest udostępniona, także to jest też, myślę, fajna informacja.
1: To jeszcze jedna głosówka, skoro już jesteśmy przy nich, od Dawida.
4: Witajcie, ja mam dwa pytania odnośnie Tyflocentrum. Co by było, jak Tyflocentrum, czy by działało na Android TV? A no i to tyle, bo w zasadzie było jedno pytanie. A drugie pytanie do Michała, jakiś czas temu wysyłałem sugestie do Tyflocentrum z Windowsa i chciałbym wiedzieć, czy dotarła. A trzecia sprawa to witam Macieja Wodzaka po dłuższej nieobecności.
1: Czy Tyflocentrum na Android TV działa? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, i nie wiem, ile pracy wymagałoby przeportowanie i nie wiem, na ile jest sens. Dawidzie, twoja propozycja a propos list dotarła, natomiast ja nie mam tak do końca przekonania, czy są nam aż tak bardzo potrzebne właśnie listy odtwarzania z różnymi audycjami, z różnymi elementami, bo pamiętaj, że taka podręczna lista sztuk jeden jest i nazywa się ulubione. I do ulubionych możesz sobie pododawać różne audycje, znaczniki czasu, linki, co chcesz. Artykuły z Tyfloświata oczywiście też. Więc taką listę masz, a czy ktoś będzie rzeczywiście tworzył sobie różne listy z audycjami, czy to nie jest już trochę przesada, tak sobie myślę. I ja zresztą nawet odpowiedziałem ci na to zgłoszenie. Więc to tak wydaje mi się, że tutaj to troszeczkę już idziemy aż w zbyt wielką, jakby zbyt wiele funkcji tej w sumie prostej aplikacji, jaką jest Tyflocentrum, ale jestem otwarty na sugestie i przemyślenia, bo może się mylę, może rzeczywiście byście korzystali z list i macie bardzo dużą potrzebę takiego właśnie usprawnienia. Jeżeli tak, no to trzeba będzie o tym wtedy pomyśleć. Dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Jeżeli chodzi o ciebie, Maćku, i Braille'a na iOS-ie. Zabrakło ci Braille'a na iOS-ie. Co to się stało?
5: Zabrakło mi Braille'a, bo jak to, że tak powiem, kończą się beta testy, kończy się testowanie systemów iOS, że tak powiem, przedprodukcyjnych, prawda, tych dla deweloperów. No to z tego różne rzeczy są, ale ja w zasadzie nie poruszam tego tematu po to, żeby publicznie na antenie narzekać, jaki to iOS beta jest zły i żeby gdzieś tam jakoś bardzo płakać czy coś, bo wiadomo, chciałem tego, to sobie naważyłem, ale bardziej dlatego, żeby jakby pokazać użytkownikom jeszcze nieprzekonanym, niezdecydowanym do obsługi iPhone'a Braille'em, w sumie ile, kurczę, można stracić tak naprawdę? Ile można stracić? Jak sobie można tą pracę spowolnić, kiedy tego Braille'a nie ma? Bo na przykład, chociaż i tak sytuacja nasza, powiedzmy Polska, jest teraz trochę lepsza, odkąd po pierwsze jest, podczas wpisywania jest predykcja, czyli podsuwane kolejne słowa, jakie możemy wpisywać, ale też rysuj ścieżkę, aby pisać. No, fenomenalna funkcja generalnie, to jest w 95% przypadków bardzo fajnie mi się sprawdza. No, czasem mógłbym sobie troszkę na nią w nielicznych przypadkach ponarzekać, ale w gruncie rzeczy mimo wszystko bardzo ułatwia mi wprowadzanie wszelakiej treści tekstu, zwłaszcza jeżeli no chcę, żeby to nie było dyktowanie ze względów prywatnościowych zwłaszcza, tak, bo już teraz na szczęście, o czym też jakiś czas temu mówiliśmy, dyktowanie w języku polskim działa offline, więc jak najbardziej można to robić bez internetu, no ale umówmy się, nie zawsze, nie w każdym miejscu. No i dotychczas temu służył mi Braille, tak, żeby... momencik, wyciszę sobie telefon. Żeby tą pracę generalnie sobie ułatwić. No i po pierwsze, co ja biedny straciłem, że tak powiem, poza wpisywaniem, szybkim wpisywaniem tekstu? No, na przykład właśnie otwieranie aplikacji z dowolnego miejsca, tak naprawdę będąc na ekranie głównym, gdzie sobie mogłem wpisać, wyszukać aplikację teraz, no to albo właśnie App Switcher, czyli ten pasek przełączania aplikacji, czy raczej ekran zmiany aplikacji, no albo... Na szczęście ekranów mam mało, bo mam aż dwa, na tym, na ekranach, na tych ekranów głównych, więc do biblioteki aplikacji no w miarę szybko jestem w stanie się dostać, no i sobie tam wpisać konkretną nazwę. No i ta trzecia opcja, no to powiedzmy to jest ta Siri na przykład jeszcze, nie? Że ja tam mówię, öfnę coś tam, w sensie open, otwórz, zwał jak zwał od języka w zależności, tak? I wtedy mi otwiera tą aplikację daną, ale jest to moim zdaniem znaczne spowolnienie pracy mimo wszystko na iPhonie, zwłaszcza też w przypadku, o, nawet kod musiałem zmienić do iPhona, gdzie ja miałem ponad 10-oznakowy, tak powiem, żeby nie mówić ile, alfanumeryczny z różnymi ciekawymi symbolami, które mogłem sobie Braillem wprowadzać i tak dalej. A teraz jak tego, jak ten błąd występuje, że tego Braille'a nie ma, no to trzeba było z powrotem póki co wrócić do numerycznego, sześciocyfrowego potulnie, żeby no po prostu zwyczajnie, mówiąc kolokwialnie, czegoś nie dostać, tak? Podczas wprowadzania długiego kodu. Więc generalnie ja powiem w ten sposób, nie narzekająco, tylko właśnie zachęcająco, że ci, którzy zwłaszcza jesteście na stabilnych wersjach iOS-a, albo na, nawet jeśli na betach to 26, a nie 27, ci, którzy zwłaszcza umiecie z tego Braille'a korzystać, umiecie jego używać, to ja myślę, że naprawdę warto, bo wiele w życiu jakby ułatwia, tak? A jeszcze będąc przy głosie, a propos czegoś tam dla ochłody, to tylko powiem tyle, że ten podcast też się poleca, też dba o nawodnienie słuchaczy, bo w naszych zbiorach znajduje się po pierwsze audycja o butelkach filtrujących, gdzie, że tak powiem, w sumie dzięki tej audycji chyba tak jakoś się bardziej do butelek filtrujących przekonałem. A druga rzecz, wydaje mi się, że jest też podcast z Osoda Streamie, ale tu mogę się mylić, coś mi wyniki wyszukiwania nie mogły zwrócić, ale wydaje mi się, gdzieś jakaś audycja na ten temat też była, więc...
1: Zdaje się,
5: więc
1: że tylko tak. W Tyflo Przeglądzie tak? Wzmiankowałem o Osoda Streamie.
5: Wydawało mi się, że coś było, ale choćby nawet Tyflo Przegląd też, także staramy się dbać, że tak powiem, o nawodnienie słuchaczy. A co do czadu i upałów, to nawet RCB się o nas troszczy i wysyła, że w trakcie upałów tego typu rzeczy, prawda? Że...
1: No i ty, Maćku, jeszcze swego czasu aplikację GoodLoot prezentowałeś.
5: A, właśnie, tak, GoodLoot też. GoodLoot ma się dobrze w sumie aplikacja, dostępność jej się nie pogorszyła. Czy się bardzo polepszyła? Chyba nie. A to może marne pocieszenie, chociaż może takie faktycznie, że się nie pogorszyła, więc Tyflo Podcast też się o was troszczy, dbajcie o siebie, dużo lodu jedzcie, dużo wody pijcie. No i na razie ode mnie tyle.
1: A teraz odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami?
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: Marcel z tej strony, ja dziś tak krótko, bo macie sporo tematów i sporo też ciekawiących mnie tematów, więc nie chcę zasnąć w trakcie, jak to mi się ostatnio zdarzało. Dwie informacje i jedna podpowiedź co do poprzedniego telefonu. Jednego z poprzednich, jak dzwonił Darek i mówił o tych powiadomieniach na iPhone'ie. Ja co prawda iPhone'a nie posiadam, nie używam. Natomiast jedno takie drobne doprecyzowanie, bo jak chodzi o powiadomienia na FB, przynajmniej kiedyś tak było, no ja rzadko kiedy w ogóle korzystam z Facebooka, ale chyba nadal tak jest. Facebook nie każde powiadomienie po prostu nam też wysyła sam z siebie. Z jakichś na przykład stron, które sobie tam obserwujemy, gdzieś tam z jakichś profili, które sobie obserwujemy, bo to działa trochę tak jak te wszystkie algorytmy teraz na YouTube'ach i tak dalej, polecane treści. Facebook nam wybiera na podstawie tego, aha, on tutaj kliknął, on to zobaczył, więc to go raczej nie będzie interesowało, to ja mu o tym nie powiem. O, to go może zainteresować, to dostanie powiadomienie.
1: Zgadza się, Marcelu, natomiast fakt jest taki, że przynajmniej na zakładce powiadomienia, te powiadomienia, które tam się wyświetlają, to one się jednak powinny do nas odzywać też w formie jakichś powiadomień. Chyba że jest istotnie też tak, jak mówisz, że jest jeszcze jakaś trzecia kategoryzacja, czyli powiadomienia w aplikacji swoją drogą, a powiadomienia push mogą być jeszcze kolejną kategorią.
6: Mhm. Właśnie do tego chciałem dojść. Generalnie... Jeżeli w ustawieniach iPhone'a te powiadomienia wszystkie są pozaznaczane, to tutaj w ogóle bym nie szukał problemu. Ja bym bardziej problemu szukał w ustawieniach samej apki Facebook, bo jest tam zakładka ustawień powiadomień, przynajmniej na PC-cie i chyba na telefonach też, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo dawno tam nie wchodziłem. W każdym razie, tam mamy dwa tryby powiadomień. Kiedyś były trzy i nie, mail chyba jeszcze jest. Kiedyś były mail, push i w aplikacji. I jakby trzeba sprawdzić, czy te rzeczy, które nas interesują, przypadkowo nie są odznaczone albo się nie odznaczyły jakimś magicznym trafem, żeby wysyłały powiadomienia push.
1: Tak, bo, niestety... to się może zdarzyć, że Facebooku zdarza coś, trzeba nam poprzestawiać w ustawieniach.
6: Tak. Więc taka drobna sugestia dla Darka, jeśli jeszcze słucha, żeby sobie to tam właśnie posprawdzał. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć tak na szybkości, jako że macie dużo tematów, to nie chciałem prezentować, już się tam bawić, bo apka jest prosta jak budowa cepa. Napisałem kolejne małe narzędzie, którego zasadność na pewno ktoś zapyta, więc od razu też tą zasadność uzasadnię, masło maślane. Wczoraj wrzuciłem coś, co nazwałem TD Sand Manager. Czemu TD? No od TD Programs, tak? Od strony. Jest to bardzo prosta aplikacja, stworzona na zasadzie jest akcja, jest reakcja, jest potrzeba, jest produkt. Generalnie wszyscy użytkownicy na pewno kojarzą ładne panele dźwięku w Windowsie 10. Czy to ten mikser dźwięku, czy to panel ogólnie nazwany dźwięk, gdzie możemy sobie pozmieniać ustawienia mikrofonów, głośników, schematów dźwiękowych i tak dalej. No i jak ostatnio zauważyłem, na Windowsie 11 występuje taki problem, że z kontekstowego menu trzeba się przeklikać dość aktywnie. I wiadomo, ja to sobie zawsze, bo na jednym laptopie mam 11, rozwiązuję poprzez po prostu wpisanie tam sndvol czy mmsys.cpl w uruchamianie Windowser. No ale jak ktoś jest nietechniczny, to może nie pamiętać tych skrótów albo po prostu nie do końca być przekonanym do tego, więc powstała drobna aplikacja, trochę za namową znajomego, że jakby się ucieszył, że można te skróty sobie przypisać jakoś, która pozwala na otwarcie panelu odtwarzania tego starego z ustawianiem właśnie różnych rzeczy na temat głośników, otworzenie tego samego panelu na zakładce nagrywania, żeby sobie poustawiać mikrofon, otworzenie tant miksera, miksera dźwięku tego sndvol, otworzenie tej nowej opcji, co jest od dziesiątki, która pozwala nam na przekierowanie konkretnej aplikacji na konkretną kartę.
1: Czyli ten mikser dźwięków, tak?
6: No to się chyba jeszcze jakoś inaczej nazywa. Osobiście nie pamiętam. Czy
1: tam mikser Windows jakoś
6: no jakieś tak. Takie dziwne coś w tych nowych ustawieniach w każdym razie. Sam z tego korzystam czasami, ale jak ja mam się przeklikiwać przez same ustawienia albo pamiętać tą komendę, bo tam są dwukropki, jakieś inne znaczki, to mi się nie chce osobiście, więc mam do tego skrypt, po prostu skrót zrobiony. No i aplikacja pozwala jeszcze odciszyć audio na domyślnej karcie dźwiękowej, jakby komuś się przypadkowo coś kliknęło. No ale teraz tak, gdybym to napisał w formie jest sobie lista elementów, kliknij na tym Enter, to trochę głupio. Więc tak, lista elementów istotnie jest, ale możemy schować sobie tą aplikację do treja, możemy wywoływać te różne rzeczy skrótami od Ctrl-Shift-1 do Ctrl-Shift-5 odpowiednio po kolei, tak jak opisywałem te opcje, tak właśnie wyglądają skróty od 1 do 5. Możemy również zaznaczyć sobie opcję, żeby apka startowała nam od razu z systemem i wtedy zawsze będziemy mieć ją pod ręką. Testowane na dwóch urządzeniach działa dobrze. A znajomek też nie raportował żadnych problemów, to też wrzuciłem. I swoją drogą bardzo się cieszę popularnością na Mastodonie, bo mam tam od nie wiadomo ile, ale sporo podań dalej. Chyba mój najpopularniejszy post swoją drogą tam, tak mi się wydaje.
1: No jak widzisz, jest zapotrzebowanie na takie proste narzędzia.
6: No tak. No i to by było na
1: to
6: tyle.
1: Skąd, ale skąd można pobrać? Przypomnij adres.
6: Okej, okay, właśnie o tym zapomniałem, żeby przypomnieć. Standardowo ze strony TD Programs, tdprograms.ovh, tam jest zakładka Apps, albo Programs, tak, Programs. Apps to jest odnośnik, że dprograms.uhh/apps. Tam jest zakładka Programs i na górze listy będzie, jeżeli u kogoś nie ma, to należy odświeżyć Ctrl F5, bo to jest czysty HTML, wiem, jestem leniwy, od 10 lat nie chciało mi się tego zmieniać. No i tam wszystko jest. I trzecia rzecz, o której...
7: Nie, bo ja chciałem przede wszystkim pogratulować, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale wylądowałeś w newsletterze Davida Goldfielda, także to się rozniosło też mailem do wszystkich subskrybentów, więc to poszło daleko poza Mastodona w tym momencie.
6: Wow. Chyba mój pierwszy program faktycznie. Bardzo prosty, napisany w kilkanaście minut tak naprawdę, a się rozniósł jak nie wiadomo co.
7: No, jak widać, czasem niewiele trzeba, nie? Żeby, że tak powiem, spełnić jakąś potrzebę ludzką. Ale z drugiej strony, z ciekawości, czy ty jesteś też reprezentantem szkoły, że na każdy problem znajdzie się rozwiązanie w formie narzędzia Nearsoftu? Bo jest program Sound Volume Viewer i nie wiem, czy się tym bawiłeś kiedyś, ale to jest też dość potężne narzędzie do zabawy głośnością, kartami dźwiękowymi, które ma GUI, ale jednocześnie ma też parametry wiersza poleceń, więc można mieć pliki wsadowe BAT, skróty na pulpit, do zmiany głośności na konkretny poziom, do zmiany urządzeń i tak dalej. Z ciekawości
6: bardziej jest. Szczerze mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę, ale trochę wyznawcą na to pewnie jest narzędzie Nearsoftu jestem, bo trochę tych narzędzi przez wszystkie lata mi się przewinęło, jak chciałem coś konkretnego sprawdzić. I zazwyczaj, jak mam jakiś taki bardziej zaawansowany problem, to myślę sobie, zobaczmy, czy Nearsoft tego nie ma i nie będę musiał klepać z kimkolwiek kodu.
7: No to zerknij z ciekawości, czy to jest coś, co by ci się mogło do czegoś przydać. Ja się jeszcze nie bawiłem, ale słyszałem o tym narzędziu ostatnio i brzmi dość ciekawie, także możesz sobie zobaczyć.
6: W wolnej chwili sobie to pewnie obczaję, bo to się wydaje faktycznie interesujące, jeżeli tam można właśnie wierszem poleceń sobie dużo fajnych rzeczy robić.
1: Okej, okay, czy jeszcze coś? No właśnie, ta trzecia rzecz.
6: Trzecia rzecz. Taka drobnostka, w zasadzie przypomnienie, czulenie ludzi odnośnie Eltena, bo myślę, że warto o tym wspomnieć, bo nie każdy śledzi fora, nie każdy też napisze na tym forum, ale ostatnio nawet ludzie właśnie, czy to mniej techniczni, czy to jakoś nie bardzo śledzący rozwój projektu gdzieś tam na feedach, czyli tablicach, czy w innych miejscach, narzekają, że różne rzeczy średnio działają. Więc taka informacja dla wszystkich słuchających, którzy ewentualnie Eltena posiadają i użytkują. Obecnie trwają prace nad wersją 3.0. Jest to w ogóle mocno zmieniona wersja, zmieniająca wiele pod maską, można powiedzieć, gdzieś tam API i wszystkie inne rzeczy. I na stabilkach pewne rzeczy mogą się, pewne opcje mogą się dziwnie zachowywać bądź dziwnie działać. No i też po prostu całe API, czyli wszystko to, czego nie widzimy, a co odpowiada za działanie programu w tle, zostało przepisane i zmienione. Stąd mogą wynikać pewne problemy. Na betach są na bieżąco rozpoznawane, na bieżąco też naprawiane, więc gdyby komuś coś średnio teraz działało, to po prostu uczulam, że to jest stan przejściowy, bo trwają dość intensywne prace.
5: W ogóle a propos Eltena, to ja też się bardzo też cieszę z tego powodu. Tak, w sumie napisałem mimochodem, że mi tam na Macu nie działa, bo ja akurat testuję, troszkę udaję, że testuję w sumie apkę właśnie Eltena na Macu i tam był problem z szybkością, że ta synteza gadała znacznie wolniej niż ja bym sobie tego życzył i coś tam tego typu rzeczy. Fajnie to też zostało poprawione, u mnie też działa też bardzo spoko. Tam dzwonienie do użytkowników jak nie działało, tak teraz już ponoć fajnie działa, także no fajnie, że tam też...
6: No generalnie mimo, że... Maćku, najlepiej, żeby błędy zgłaszać na grupie dla beta testerów.
5: No właśnie, się tam w końcu muszę doczołgać, że tak powiem, bo coś mi trochę schodzi, ale generalnie
6: tam moderatora, mogę zobaczyć, czy cię mogę zaprosić.
5: Wiesz co, to jak możesz i byłbyś tak dobry, to może by było spoko.
6: Jeśli będę miał tą opcję, to zrobię. No i przede wszystkim warto wtedy też przejrzeć wszystkie wątki, które tam są, bo są rozdzielone na różne fora. Sprawy bieżące, czerwona księga, czyli jeszcze nie pokategoryzowane, ta główna i jeszcze tam RCZ, RC1 i 3.1. więc tam warto popatrzeć, czy któreś błędy ze zgłaszanych już tam nie są, żeby nie dublować.
5: No, teraz troszkę czasu będę miał więcej, to myślę, że tam może coś spróbuję przysiąść bardziej. No to wdzięczny będę, jak ci się uda.
6: Okej, swoją drogą.
5: A jak nie, no to się tam jutro może doczołgam.
6: No. Swoją drogą dość potężna aktualizacja na iOS-a wyszła i na Androida chyba teraz też, bo właśnie przyszło mi dzisiaj powiadomienie na mailu, jeszcze nie sprawdzałem, gdzie tam dodano blogi, konferencje i parę różności.
5: A to się chwali.
6: Dobrze, to na tyle ode mnie. Dziękuję i do usłyszenia jutro w sumie.
1: Dokładnie, bo słyszymy się jutro o 19:00. Androidowo będzie tym razem.
6: Tak.
1: Okej, to do usłyszenia, Marcelu, dzięki za telefon. Tu jeszcze w międzyczasie przyszło nam kilka wiadomości głosowych i tekstowych. Jeszcze od Sławka mamy jakąś wiadomość.
2: Witajcie, ponownie Sławek. Chciałbym się zapytać o ten czytnik Talk Forward. Czy on jest dostępny w sklepie Google Play? A jak nie, to skąd można go pobrać, żeby go przetestować? Bo ja na przykład testowałem ostatnio tą Ferdę, a ten Talk Forward jest w języku angielskim, czy ma polskie tłumaczenie? Bo Ferda póki co nie ma polskiego tłumaczenia. Pozdrawiam.
1: Talk Forward nie jest w sklepie Play. On jest poza. Tylko jaki jest adres tej strony, Janika?
7: Appsuite.eu. Już to sprawdzam, czy z myślnikiem, czy bez, bo nigdy nie pamiętam. Już Appsuite.eu. O, Cloudflare mnie przyblokował. Nie, mogę kupić tą domenę, przepraszam. Więc app-suite. Tak, jest. Także... Przepraszam, że to tak trwa. Jest, Talk Forward. Także app-suite.eu. Ukośnik. Talk Forward. TALKFORWARD. Ten link też był podany chyba 2 albo 3 tyfloprzeglądy temu.
1: Dokładnie.
7: Także w komentarz zajrzeć i tam link jest jak najbardziej.
1: Tak jest. Także Sławku, no miłego testowania, ale a czy jest po polsku? Szczerze powiedziawszy, nie wiem.
7: Też nie wiem w sumie, czy został przetłumaczony
1: nie,
7: automatycznie.
1: Nie testowałem.
7: Mogło tak być, bo na pewno jest przetłumaczony Agram.
1: I nie ma polskich znaków w niektórych komunikatach na
7: to
1: przykład.
7: To prawda. A też, że Talk Forward na Talkbacku bazuje, no to jest szansa, że tam jakieś rzeczy...
3: Częściowo przynajmniej powinno być.
7: Tak.
1: Mamy jeszcze takie pytanie od Mojsiora. Czy moglibyście mi wytłumaczyć, o co chodzi w opcji rysuj ścieżkę? Tak krótko, jak tego używać, żeby wpisać jakiś wyraz? Bo ja nie czaję tego, a czy dałoby się?
7: No mogę wytłumaczyć, bo też lubię tą opcję, nie używam jej często, ale korzystałem. Otóż polega to na tym, to nie jest do końca jak flexy, ale trochę tutaj będziemy musieli sobie przypomnieć, jak flexy działało, czyli że mniej więcej na ekranie się uderzało w klawisze, czy teraz jest na przykład ta nowa klawiatura, nie flick type, tylko flow type, która na podobnej zasadzie działa, że się stuka w klawisze mniej więcej tam, gdzie one są i wychodzą z tego słowa. Tutaj kładziemy palec na pierwszej literze, na przykład chcemy napisać sobie wentylator, bardzo takie przydatne teraz słowo, albo wiatrak, żeby było krócej. I kładziemy sobie palec na W, czekamy, aż on zrobi odgłos, że się przytrzymało dłużej, takie papapam. I chyba już wtedy, bo się nie czeka dłużej, dłużej się czeka na znaki alternatywne, w momencie tego pierwszego piknięcia przeciągamy tym palcem w tę stronę, żeby trafić do następnej litery, czyli od W robimy poziomą kreskę w prawo, tak, do I, potem do A i teraz ja się jeszcze w tym troszkę gubię, czy najlepiej będzie zjechać w dół i potem w lewo do tego A, czy wrócić na to W i potem w dół. Ja bym chyba jednak w dół i w lewo, bo on może myśleć wtedy, że chcemy jakieś wie, coś tam wieś albo tak dalej. Od tego A do T, czyli w prawo i w górę, potem delikatnie w lewo do R. To nie musi być dokładnie tak. Nie chodzi o narysowanie takiego kształtu na ekranie. I on sobie z tego wyczyta, jakie słowo mieliśmy na myśli. Jeżeli pierwsze nie zadziałało, to palcem w dół, zdaje się, można wybrać tam kolejne i kolejne i kolejne z tego pokrętła podpowiedzi, czy jakoś tak. No i jak już na dane słowo się zdecydujemy i zaczniemy pisać następne, no to tam się sama wstawi automatycznie spacja. No, popróbuj sobie, czy jesteś w stanie chociaż kilka słów napisać. Nie wiem, czy ja kiedyś tego też w którymś tyfloprzeglądzie nie prezentowałem w ogóle tego rysowania ścieżki. I chyba też jest na szufladzie, na mojaszuflada.pl u Piotra Witka artykuł o rysowaniu ścieżki, jeżeli dobrze pamiętam, może nawet i filmik z prezentacji.
5: Tak, ja jeszcze generalnie jak był podcast o edycji tekstów w systemie iOS, to jeszcze jak to nie działało po polsku, to tak, żeby naświetlić jak to mniej więcej działa też po niemiecku, to akurat wtedy pokazywałem troszkę, więc, ale no to też nie będzie na tyle miarodajne, co aktualne materiały gdzieś tam. Nie?
1: Dobrze, to przejdźmy
3: Skoro tutaj Mojżesz był przy głosie, to ja też w międzyczasie sprawdziłem sytuację, jeśli chodzi o tą wersję NVDA i sytuacja jest znacznie prostsza, no bo przecież wszelkie zmiany, które są już włączone do kodu, do NVDA, a tak jest w przypadku tej zmiany, od razu mają wygenerowane wersje alfa. Więc po prostu wystarczy najnowszą wersję alfa pobrać. Najprostszy sposób, adres nvda.zip/alph. Wchodząc w tą stronę, od razu nam się zacznie pobierać instalator i można wtedy takie zmiany przetestować, natomiast warto pamiętać, że to są wersje alfa, więc to nawet nie jest wersja 2026.2, która w tym momencie jest w fazie beta, a nawet początki wersji 2026.3, więc tam mogą być rzeczy, które, no mogą być jakieś błędy, mogą być jakieś rzeczy, które jeszcze się zmienią, natomiast no można sobie od razu taką wersję na przykład zainstalować w wersji przenośnej i ewentualnie takie zmiany przetestować.
1: No dobrze, to myślę, że możemy przejść już powoli do bieżących tematów, które mamy. Piotrze, to co tam nowego w JOSie?
3: Co nowego w JOSie? No w końcu, można powiedzieć, Vispero zaczyna dawać ludziom powody, dlaczego w ogóle zdecydowali się zrobić to konto Vispero. Natomiast niestety my cały czas z tego nie skorzystamy, bo u nas ten system kont jeszcze nie funkcjonuje, a kiedy już się pojawi, to, no to czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te funkcje? No po pierwsze dla tych, którzy instalują JOSa w Stanach Zjednoczonych i nie zalogowali się do takiego konta, to JOS nam teraz łaskawie da 30 dni, a nie 2 godziny, jak to było do tej pory. Także będziemy mogli sobie z tego JOSa przez 30 dni pokorzystać. Oczywiście funkcje, które tego konta wymagają, czyli na przykład funkcje AI, nie będą dostępne, natomiast po prostu sam JOS będzie korzystał. Oczywiście jeśli go aktywujemy, bo aktywacja to jest jakby cały czas osobna kwestia. Natomiast no, ten okres, na który JOS poczeka, został wydłużony. Mam nadzieję, że to też oznacza, że Vispero będzie stopniowo też poprawiało stabilność działania tej funkcji, bo słyszałem nawet takie komentarze, że ponoć dla niektórych osób, jak uruchamiają JOSa bez połączenia z internetem, to ten JOS lubi nie wystartować, co jest trochę informacją niepokojącą. Miejmy nadzieję, że no to, takie problemy nie będą występować, że też Vispero nad tym pracuje. Oprócz tego komponenty JOSa zostały zaktualizowane do frameworka .NET w wersji 10. Generalnie po prostu to oznacza tyle, że JOS powinien być bardziej odporny na jakieś luki bezpieczeństwa, które w tym środowisku występują. To jest takie środowisko programowania rozwijane przez firmę Microsoft, które generalnie no, co jakiś czas dostaje nowe wersje. My jako użytkownicy raczej tutaj nie zauważymy jakiejś różnicy, no poza tym, że po prostu komponenty JOSa, które z tego korzystają, no powinny być bardziej podatne, jakieś łatki, błędy bezpieczeństwa ewentualnie. I zresztą tutaj też właśnie Vispero podkreśla, że ta zmiana głównie została zrobiona dla użytkowników firmowych, dużych korporacji, jak właśnie jest wymóg, żeby wszystko było jak najbardziej aktualne, no i właśnie między innymi przez to to zostało wprowadzone. Kolejna zmiana dotycząca w środowisk firmowych to jest wprowadzenie integracji z Amazon Workspace DCV Protocol, czyli po prostu z danym podpitem od Amazona, który też w niektórych firmach korporacyjnych, w niektórych korporacjach jest stosowany i teraz JOS z tym też działa, więc dla tych, którzy korzystają ze środowiska Amazon Workspaces, czyli jakieś kontenery wirtualne, maszyny i tak dalej, na których też może być Windows zainstalowany w chmurze, to JAWS teraz będzie z tymi środowiskami działał. Natomiast z jednym zastrzeżeniem, nie możemy użyć Caps Locka jako klawisza JAWS, bo on na ten moment po prostu nie działa w sesji Amazon Workspaces. Po prostu w takiej sytuacji warto przełączyć się na klawisz Insert, bo on jako klawisz JAWS takiej sesji nam zadziała. Kolejna istotna nowość to lepsze czytanie specjalnych znaków Unicode. Czyli o co tutaj chodzi? No chodzi tutaj o coś, co NVDA ma od jakiegoś czasu i ja przy okazji też dowiedziałem się, że ma to też Apple, przynajmniej na Macu, co też bardzo cieszy, bo było z tym problemem. Mianowicie, jeśli mamy bardzo często to zobaczymy w mediach społecznościowych, jakiś tekst napisany takimi specjalnymi znakami Unicode. To są często jakieś takie znaki matematyczne, które przy okazji są pogrubione, na przykład mają jakąś kursywę, wyglądają jak takie duże cyfry, bardzo często jak na przykład ktoś na mediach społecznościowych pisze, że coś rozpocznie się, nie wiem, o godzinie 14, to napisze takimi cyferkami, które wyglądają jak, nie wiem, takie przyciski na telefonie na przykład, albo właśnie, no, bo jakiś portal społecznościowy nie pozwala jakiegoś tekstu pogrubić, no to jakiś fragment sobie w ten sposób pogrubią. Problem z tymi znakami jest taki, że one albo były często nieczytane, niewyświetlane w Braille'u, albo były czytane bardzo taki specyficzny sposób przez to, że czytniki ekranu nam podawały, czym są te znaki, czyli na przykład, nie wiem, takie cześć mogłoby zostać przeczytane jako matematyczne duże pogrubione C, matematyczne duże małe pogrubione ulubione Z i tak dalej, i tak dalej. NVDA od jakiegoś czasu ma funkcję, która pozwala te znaki znormalizować, czyli po prostu one będą konwertowane jak do naszych liter, żeby było po prostu przeczytane i wyświetlone w Braille'u cześć. I teraz JAWS po prostu też doczekał się podobnej funkcji, która będzie nam działała zarówno w przypadku syntezy i w przypadku Braille'a. I będzie to miało miejsce podczas czytania stron HTML, czyli po prostu stron internetowych, oraz dokumentów PDF. Czyli, to też ciekawe, z tego co rozumiem, w takim razie to nie będzie działało w dowolnym polu edycji, a szkoda, no bo w przypadku NVDA to po prostu jak sobie tą funkcję włączymy, no to ona będzie działała wszędzie, więc no jakby na przykład ktoś nie wykorzystał z jakiegoś klienta do Mastodona, do Blue Sky, do jakiegoś innego portalu społecznościowego, no co niestety tam możemy takie rzeczy czasem napotkać, ale no mniej więcej i tak fajnie, że ta opcja jest, natomiast gdyby ktoś potrzebował to wyłączyć, to nie ma problemu, jest taka opcja, jest ona dostępna w centrum ustawień w kategorii Web HTML PDF, w podkategorii czytanie. Tam mamy pole wyboru tłumacz znaki specjalne i to pole wyboru musimy odznaczyć i wtedy ta nowa funkcja zostanie wyłączona. I w końcu ta nowość związana z kontami Whispero, która jest gdzieś na dole listy zmian, dlatego że na razie jest to funkcja dla członków programu wczesnych testerów, bo tam musimy się sobie wejść do tego programu, żeby z tej funkcji skorzystać, czyli synchronizacja ustawień w chmurze. No właśnie, w końcu, jeśli mamy skonfigurowane konto Whispero, a no, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych muszą mieć to konto skonfigurowane, to możemy po prostu, używając tego konta, nasze wszystkie ustawienia synchronizować między komputerami. Jest to jak najbardziej funkcja bardzo przydatna, zwłaszcza jeśli ktoś korzysta zarówno z, nie wiem, komputera stacjonarnego, z laptopa, z kilku laptopów w domu i w pracy, no to teraz możemy między tymi komputerami sobie ustawienia JAWS-a synchronizować. Gdyby ktoś się martwił o to, że jest synchronizowane wszystko, a możemy tego nie chcieć z jakiegoś powodu, no bo na przykład, nie wiem, na stacjonarce mamy inny układ klawiatury, na laptopie inny, korzystamy z innych syntezatorów i tak dalej, nic nie ma z tym problemu, bo można konkretne kategorie też wyłączyć. Używając funkcji Setting Sync, bo tak ona się nazywa, możemy synchronizować nasze ustawienia takie jak ustawienia dla konkretnych aplikacji, ustawienia domyślne, słowniki, etykiety grafik, znaczniki na stronach internetowych, konfiguracje Flexible Web, czyli takie ustawienia, które pozwalają nam modyfikować strony internetowe przez JAWS-a, nie wiem, takie usuwanie reklam, etykietowanie przycisków i tak dalej. Ustawienia dla konkretnych stron internetowych łącznie z własnymi etykietami, Schematy dźwiękowe i schematy mowy, też bardzo fajna funkcja w JOSie. Oraz profile głosowe między kilkoma komputerami. Możemy też przywrócić ustawienia, kiedy preinstalujemy JOSa lub konfigurujemy nowe urządzenie. I możemy też w każdej chwili ręcznie ustawienia synchronizować. Co jeszcze warto wiedzieć? Jest wymagane połączenie z internetem, no kwestia oczywista. Funkcja niestety jest dostępna tylko w regionach, gdzie jest wspierane w tym momencie konto Vispero. Informacje o licencji nie są dołączone do ustawień, także to, czy JOS jest aktywowany, czy nie, no nie jest tutaj brane pod uwagę. I jako funkcja uczestnicząca w programie Early Adopter, czyli no właśnie takiego wczesnego testera, no może ulec zmianie i trzeba sobie to włączyć ręcznie. Więc musimy do tego programu się zapisać w ustawieniach JOS-a i kiedy to zrobimy, tam mamy, możemy sobie konkretne funkcje włączyć lub włączyć, tak jak flagi na przykład w Chromie, i tam znajdziemy funkcję Setting Sync, tam sobie ją zaznaczymy i JOS nam się zrestartuje i po restarcie automatycznie zapyta nas, czy chcemy synchronizację włączyć. Kiedy tą funkcję włączymy, wszelkie zmiany, które dokonamy, zostaną automatycznie od razu wysłane do chmury. Kiedy JOS się zrestartuje, możemy też w każdej chwili ustawienia zsynchronizować ręcznie. Możemy to zrobić z poziomu menu narzędzia w głównym oknie JOS-a i tam możemy sobie tą synchronizację wywołać. Możemy też z poziomu przeglądarki przejrzeć zsynchronizowane ustawienia, gdybyśmy na przykład chcieli je z poziomu strony usunąć. Też w tej sekcji synchronizowania ustawień w chmurze mamy przycisk zarządzaj synchronizacją i tam możemy konkretne kategorie odznaczyć, gdybyśmy chcieli, żeby jakieś konkretne ustawienia się nie synchronizowały. Jeśli korzystamy z kilku komputerów, to przy starcie JOS-a, jeśli JOS wykryje, że są jakieś zmiany, zada nam pytanie i możemy zdecydować, co chcemy zrobić. Możemy odpowiedzieć tak, żeby skorzystać z najnowszych ustawień chmury, nacisnąć nie, żeby dalej korzystać z ustawień lokalnych. Natomiast jeśli JOS wykryje jakieś mniejsze różnice, to zostaniemy zapytani, czy chcemy zastąpić wszystkie ustawienia na urządzeniu z tymi z chmury, vice versa, czyli zastąpić ustawienia w chmurze ustawieniami lokalnymi, połączyć te dwa zestawy ustawień, jeśli na przykład mamy profile, które są na jednym, ale nie na drugim, lub po prostu synchronizację na ten moment pominąć. No i też w każdej chwili można tą funkcję pominąć lub wyłączyć całkowicie. Następnie zmiany związane z internetem. Tutaj jak zwykle kilka rzeczy się znalazło. Między innymi na stronach internetowych, które bardzo często zmieniają swoje treści, JOS powinien lepiej na tym nadążać, kursor wirtualny powinien po prostu lepiej się odświeżać. Informacje o numerze wiersza i kolumny będzie teraz częściej czytana, jeśli nawigujemy po siatce jakiejś z wyłączonym kursorem wirtualnym, a więc w trybie formularzy. JOS nie czyta niepotrzebnej zawartości strony podczas nawigacji klawiszem tab, pomiędzy generalnie polami formularzy, jakieś przyciski, pola wyboru i tak dalej. Kiedy napotkamy tak zwane zerowe odstępy, to są takie specjalne znaki, które czasami na stronach możemy napotkać, JOS nie jest już cichy i mówi po prostu puste. Więc wiemy, że jakąś informację dostajemy, kiedy kursor się nam porusza. Wirtualny kursor wyświetla nam wybraną wartość w polach wyboru daty, godziny, bez konieczności wyłączania kursora wirtualnego, więc po prostu jak wybierzemy jakąś datę, to już nie musimy przełączać się do trybu formularza, żeby zweryfikować, że ustawiliśmy tą datę tak, jak chcieliśmy. Poprawiono czytanie alertów przez JOS-a podczas wypełniania niektórych formularzy na niektórych stronach internetowych. I poprawki dla usługi NLS Bard, czyli biblioteki dla niewidomych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy klikamy pobierz, to JOS nam nie gubi fokusa i zostaje na linku pobierz. Microsoft Office, tutaj mamy dwie zmiany. Konkretnie w klasycznym Outlooku, jeśli wiadomość ma informację, że jej źródło jest spoza naszej organizacji, to w Braille'u ta informacja jest skrócona do literek EXT, więc po prostu nam zajmuje mniej miejsca w Braille'u. I wizualne podświetlanie jest teraz wspierane w nowym Outlooku, kiedy korzystamy z czałek, ze strzałek do czytania wiadomości, czyli osoby widzące po prostu widzą, gdzie w danej wiadomości jesteśmy. W WhatsAppie mamy jedną zmianę, oczywiście tutaj chodzi o tego nowego webowego WhatsAppa. Naciskając strzałkę w górę na ostatniej wiadomości z historii, poprzednia wiadomość jest teraz prawidłowo czytana i wyświetlana w Braille'u. A propos Braille'a, to mamy tutaj poprawki do tablicy Braille'owskiej skrótowej i poprawiono nawigację Braille'owską w notatniku podczas czytania wierszy zawierających więcej niż 150 znaków. I drobne inne zmiany. Skróty klawiszowe JAWS-a nie wchodzą już w konflikt z klawiszami do zawijania kodu w Visual Studio Code. Jeśli uruchamiamy JAWS-a i ZoomTexta razem, ale nie w formie tego pakietu Fusion, zamykanie ZoomTexta już nie będzie powodowało, że konto, które mamy polecenia zaloguj, wyloguj się z konta Whispera w JAWS-ie, zmienią swoją wartość. No i też dla osób, które na początku, jeśli niechcący wybraliśmy, że mamy poniżej 13 lat podczas zakładania konta w Whispero, opcje zaloguj się cały czas będą dostępne, więc i tak możemy się zalogować, ewentualnie taką zmianę później, taką dokonać korekty w tej informacji. I poprawiono wizualne śledzenie, czyli też podświetlenie, gdzie jest kursor, kiedy czytamy wyniki w Whispero Companionie, czyli tym chatbocie, który z JAWS-em do nas przychodzi. Także całkiem sporo różnych zmian. Na pewno ta synchronizacja ustawień jest najbardziej atrakcyjnym powodem, dla którego Whispero zdecydowało się na wprowadzenie tych kont. Szkoda, że jeszcze tego nie ma w Polsce, ale na pewno to jest funkcja, która myślę, że wielu osobom może się naprawdę przydać. Zwłaszcza jeśli korzystamy z kilku komputerów, to może być naprawdę fajne rozwiązanie.
1: To się zgadza. Odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
8: Cześć Michał, to Mateusz Bobru z tej strony.
1: Cześć Mateuszu, coś cię słabo słychać, ale zaraz spróbujemy sprawić, żebyś był słyszalny lepiej. O, może teraz.
8: Może teraz, halo?
1: O. Teraz to aż za. Słuchamy.
8: Dobra. Chciałem porozmawiać, bo jestem po prezentacji zarówno Jonathana Mosena, jak i Humanware'u odnośnie notatnika Brainout Evolve. No ja powiem wam, widziałem tacy Jonathana, wszystko bardzo ładnie powiedział, zarówno o wadach i o zaletach, czego nie powiedział Humanware, no bo to w końcu firma i musi mówić, że tak powiem, same superlatywy. Ale bardzo mi się podoba, że Jonathan też wypunktował bardzo krytycznie wady tego notatnika. Ja powiem tak, przynajmniej z mojej perspektywy, i to nawet nie z mojej, bo się staram wczuć w rolę takiego użytkownika, który dopiero co też zaczyna pracę z komputerami. Ja uważam, że to jest temat nieco przebrzmiały, ponieważ ja rozumiem, że to urządzenie, ono ma linijkę 32 znaków i stworzenie komórek piezoelektrycznych musi sporo kosztować. Natomiast ja uważam, że płacenie za to urządzenie 9221 chyba dolarów czy coś koło tego. I uważam, że to jest cena zdecydowanie za droga. Ja rozumiem, że
1: 9000 dolarów?
8: Coś
3: koło 6 kosztowało.
8: Przepraszam bardzo za 6221. To jest właśnie taka
3: cena. Tak, nie jest cena mała, to jest prawda.
1: To prawda, ale te 9 to już w ogóle mnie zaskoczyło.
8: Ojejku, pomyliłem się, pojechałem zbytnio, także przepraszam. Ja uważam, że to jest cena troszeczkę za droga. Ja rozumiem, że stworzenie notatnika musi kosztować, że dział badawczy musi na czymś zarobić, ale to jest po prostu zwykły notatnik z Windowsem i uważam, że pierwszą wadą, no w sumie to jest procesor pamięciożerny Intel i to jest bateria. 5,5 godziny No może tegoż bym nie krytykował, no bo to jest notatnik z Windowsem, no ale to jest zbyt mało, tak? No 5,5 godziny za baterię to jest uważam wada. Kolejna rzecz to jest, z tego co wiem, no oni mówią, że przygotują jakiś nośnik do ponownego formatowania notatnika, ale no musi być przecież nośnik do ponownego formatowania, no bo przecież jak nam urządzenie ulegnie awarii albo jakiejś infekcji wirusowej, no to tak naprawdę nie mamy, możemy owszem własnego Windowsa postawić, ale co z tego, jak nie będziemy mieli całej funkcjonalności notatnika, czyli przede wszystkim Keysoftu i tych dodatków z NVDA dla Microsoft Office, które, że tak powiem, nam dezaktywują wstążkę. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale dezaktywują nam te dodatki wstążkę do Microsoft Office. Kolejna rzecz to jest instalacja. Oczywiście mamy Windows 11 Pro z licencją na pokładzie. Kolejna rzecz to jest instalacja Microsoft Office. Ja rozumiem, że musi być Microsoft Office, ale uważam, że to użytkownik powinien zadecydować, czy go chce zainstalować, czy nie. I po drugie, czy chce mieć obraz od Humanware'a, czy obraz własny. Ja rozumiem, że to jest prawa autorskie i tak dalej, że nie można tego softu od nich dystrybuować, bo tam jest a capella za darmo do pobrania i to są prawa autorskie, ale powinni stworzyć nośnik do formatowania tego Windowsa.
1: To znaczy nie, ja sobie nie wyobrażam kupić za takie pieniądze urządzenia, którego nie jestem w stanie postawić na nogi po awarii i przywrócić go do pełnej funkcjonalności.
8: Nie, ja Michale cały czas o tym właśnie mówię.
1: No właśnie, się z tobą zgadzam. Tak.
8: Że słuchaj, no ja jestem w stanie postawić no chociażby tego ARM-a, znaczy ARM-a nie stawiałem, ale no robiłem użytkownikom system na czysto w laptopie, wywaliłem ten fabryczny Windows i na czysto postawiłem i normalnie ludziom chodzi, także no ja nie wyobrażam sobie no mieć urządzenia z kupą śmieci, powinni, że tak powiem, dać użytkownikom wybór, jeżeli użytkownicy chcą Microsoft Office, no to niech go mają, jeżeli nie, no to nie, a tak, no to sieci uwiązane.
1: To znaczy, wiesz co, akurat tu, to ja nie uważam, że to jest jakiś wielki faux pas, że oni instalują tego Office'a. Jak ktoś chce używać notatnika, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten Office mu się przyda. Więc o to bym się nie czepiał. Ja czepiam się zdecydowanie bardziej o to, o czym wspominasz, że po prostu nie jest dostarczane żadne medium recovery. No producent obiecuje, że będzie
8: w dwójce,
1: i trzymamy.
8: Nie w dwójce, że w kolejnej wersji, ale no obiecuję, że będzie. No chociaż jak nie ESD albo Vim, no to niech da kreatora takiego, jaki był w El Braille'u. Tak? Tak. Kolejna rzecz. No wiadomo, że no ja nie lubię DOS-a, ale to nie chodzi o to, czy ja lubię, czy nie, bo ja bym tu uogólniał. Keysoft współpracuje tylko z NVDA, a nie współpracuje z JAWS. A są użytkownicy, szczególnie w Stanach, którzy używają JAWS-a i to jest robione tylko pod jeden screen reader. Także no tutaj cały notatnik niestety polega. Nie ma współpracy dobrej z JAWS-em, ale abonament jest. No miejmy nadzieję, że producent coś z tym zrobi, żeby lepiej Keysoft współpracował z JAWS-em. No ja bym się tutaj tego czepiał, no bo jest jednak więcej użytkowników JAWS-a w Stanach niż NVDA, póki co stosunkowo. I kolejna rzecz, na której suchej nitki nie pozostawię, to stary procesor z 2023 roku. Ja rozumiem, że urządzenie jest jakie jest, że ono musi być tanie, żeby więcej zarobić, zrobione z tanich materiałów, ale słuchajcie, Intel Ultra, gdzie powinien być od razu AI a nie jest AI, bo nie ma tych 140 teraoperation per second, czyli tych TOPS-ów, czyli systemu, który mógłby wykonywać wiele milionów operacji AI na sekundę. To jest dopiero pierwszy procesor z 2023 roku. No jak za takie urządzenie, to ja uważam, że to jest fopa.
1: No cóż, Mateuszu, zobaczymy, jakie będzie w ogóle zainteresowanie tym sprzętem. A jakie, znaczy nie,
8: bo ja tak cały czas, bo ja tak cały czas mówię, a jakie jest wasze zdanie na temat tego Braille Wolf? No, ja uważam, że to jest takie trochę, no, wymyślanie koła na nowo. Znaczy, no na Windows, no fajnie, że to zrobili, ale no jednak ja uważam, żeby ten notatnik jednak był dopracowany.
7: No ja myślę, że to urządzenie ma dość duże znaczenie w Stanach, gdzie jednak sporo osób niewidomych, zwłaszcza w okresie gdzieś tam szkolnym, głównie pracuje z notatnikami brajlowskimi. I potem powstaje ten problem, o którym my też...

0: ludzie tak mają, kupują sobie te urządzenia i sobie to testują. No i wiem, że są jakieś już problemy różne z Braille'em, że ten Braille gdzieś tu gdzieś się zatnie, tutaj się coś nie dosynchronizuje, tutaj coś tam. Natomiast dużo bardziej byłbym właśnie ciekaw, jak to już konkretni użytkownicy, którzy będą to wykorzystywać do jakichś swoich tam celów, no bo myślę, że każdy kupując takie urządzenie spodziewa się, że ono, skoro ma płynnego Windowsa, no to z czymś tam będzie działać, tak? Nie wiem, komuś po prostu wystarczy Office, ktoś może się pokusi o jakieś eksperymenty z Reaperem na przykład i obróbką dźwięku. No ktoś tam, nie wiem, bo nie ma tam jakiegoś ekranu, więc nie wiem, jak tam wymagania graficzne, ale porwie się na jakieś gry. I tutaj byłbym po prostu ciekaw, jak różne osoby testujące ten notatnik o komputer sobie z tym poradzą i będą w stanie gdzieś tam, czy spełni to po prostu oczekiwania na dłuższą metę. No bo hype jest nakręcony, to jest na pewno. Już na Side City dostali nagrodę, chociaż jeszcze nikt na Side City chyba tego w rękach, oprócz egzemplarzy jakichś testowych na stanowisku, nie miał. No więc...
1: A to ja nie wiedziałam, że to można już kupować. To użytkownicy chyba kupili, bo Jonathan Mosen otrzymał wersję beta, a nie wiedziałam, że już użytkownicy kupili.
0: W Stanach poszły jakieś już chyba, no.
2: Tak, dopiero teraz pierwsze urządzenia chyba zaczęły być wysyłane. Wiem, że Queen ma jedno dostać, między innymi.
0: Tak, jest też taka pani Eden Linea. Chyba, czy Nea, która też, ona nawet Monarcha sobie kupiła, właśnie Evolva. Także tam jest dużo postów na tym profilu właśnie o tych urządzeniach, jak one sobie działają.
1: Czytałem dyskusję o Apple Viz, właśnie od dyskusji o Apple Viz dowiedziałem się o webinarium i o HumanWearze i Access On. Przeczytałem, ja wysłuchałem dokładnie Access Ona Jonathana. Nie wiem, czy ty widziałeś Access Ona o Evolvie.
0: No i ja
1: wysłuchałem, to jest z czerwca webinarium, z ubiegłego tygodnia i powiem ci szczerze, no ja jestem trochę, może ja, bo ja jestem taki starej daty, ale powiem ci szczerze, że ja jestem trochę zawiedziony tym urządzeniem. Zbyt drogie, zbyt, no tak jak ty mówisz, a to ten Braille gdzieś się zatnie, a to on nie będzie za nami podążał. Jest jakieś takie niedopracowane, czuję niedosyt i czuję niesmak, jak zresztą z większością produktów HumanWear'a, one się nie cieszą u mnie dobrą popularnością, no chyba, że Victor Reader Stream, tak samo ten Stellar Track, no to powinien, nie wiem, pójść chyba do Lamusa, no taka nawigacja, która popełnia takie błędy, to...
3: No to jest, wiesz, Mateuszu, ja myślę, że w ogóle kwestia notatników, no są to urządzenia, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, to są to urządzenia rzeczywiście w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, tym bardziej w dzisiejszych czasach, dla osób, które naprawdę mają jakieś konkretne, sprecyzowane potrzeby, bo oczywiście, jeżeli sobie zestawimy taki rachunek ekonomiczny, to laptop plus linijka brajlowska zawsze wyjdzie taniej i na pewno w wielu przypadkach wydajniej. Więc no to już jest temat stary jak świat, myślę, że to nie ma sensu go jakoś dłużej ciągnąć, bo też mamy jeszcze ileś innych wątków do poruszenia.
1: No wiem, dobra, to ja nie będę wam przedłużał, no chciałem się podzielić.
3: Jasne, i dzięki za refleksję.
1: Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnych tematów. Maćku, dwie nowe mobilne aplikacje na horyzoncie, już w testach.
4: Na horyzoncie, przy czym jedna z tych aplikacji wyłącznie póki co dla systemu Android.
3: Jedna ma bardzo ciekawą nazwę.
4: Druga, być może ta właśnie, o której mówisz, o ciekawej nazwie, aplikacja dostępna na oba systemy. No więc właśnie, może sobie zaczniemy od tej ciekawszej, bo też ciekawa koncepcja przyświecała pomysłodawcom, twórcom jednocześnie, bo chodzi mianowicie o aplikację Pomagaczka. Ano aplikacja Pomagaczka, która ma

0: No właśnie. Pytanie, czy aplikacja ma pomagać sama w sobie? No, poniekąd tak, natomiast bardziej jest ona takim pomostem, takim, ja wiem, trochę Uberem dla wolontariuszy. Nawet pan, który gdzieś tam pierwszy raz tej aplikacji wspominał, jest to w ogóle pomysł Fundacji Geotyda, jednocząca osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, niedowidzące i głucho niewidome generalnie, więc tam aplikacja, mówiło się już o niej od paru miesięcy, natomiast to był taki, powiedzmy, jeszcze trochę koncept, jeszcze troszkę nie wiadomo było, czy to się uda, czy nie. No, aplikacja obecnie jest po pierwsze w testflightie, a po drugie też można się zapisać do testów dla Androida. I aplikacja, wróbelki ćwierkają, że ma być dostępna zarówno w App Store, jak i w Google Play Store, no powiedzmy za jakiś miesiąc może. To generalnie jeszcze tam parę warunków trzeba spełnić, żeby faktycznie to miało miejsce. Natomiast, no tak jak wspomniałem, aplikacja ma za zadanie łączyć wolontariuszy i osoby potrzebujące pomocy. W tym właśnie osoby, jak wspomniałem, niewidome, niedowidzące, głucho niewidome, właśnie niesłyszące, ale też mające problemy z poruszaniem się, generalnie problemy motoryczne. No, polega to na tym, że my jako osoby potrzebujące tworzymy sobie zlecenie, generalnie, że chcemy gdzieś na przykład dojść, powiedzmy, dojechać, załatwić taką sprawę tu i tam, w takim i takim dniu, o takiej i takiej godzinie, bądź też może być dowolna pora. Nadajemy też priorytet temu zleceniu, czy to ma być zlecenie zwykłe, czy pilne. No i w momencie, kiedy utworzymy sobie takie zlecenie, wolontariusz, że tak powiem, po drugiej stronie, znaczy no, pula wolontariuszy generalnie, ci, którzy akurat mogą, są dostępni, dostają powiadomienie o nowym zleceniu, że się pojawiło. No i powiedzmy ten, komu będzie pasowało, będzie mógł takie zlecenie przyjąć, no i generalnie się umówić już z tym zleceniodawcą. Teoretycznie powinno być tak, że szczegóły powinno się też jakby jak najdokładniej zawrzeć te szczegóły stricte podczas tworzenia tego zlecenia. Też jest możliwość czatowania w tej aplikacji, wysyłania właśnie wiadomości, ale też można numer telefonu, zdaje się, podać i wtedy też nie będzie jeszcze tego nie ma, ale zdaje się, będzie też istniała możliwość sobie po prostu zadzwonienia. Z tego, co wiem, przynajmniej na początku, ale chyba takie były też cele, że ta pomoc ma być raczej dla wolontariusz dla potrzebujących bezpłatna. No a co czas pokaże, to się jeszcze zobaczy. Można się jeszcze zapisywać do testów tej aplikacji. Ja tylko sobie sprawdzę, żeby maila nie przekręcić. Czekajcie, bo mi... Co się stało? Fundacja @geotyda.org to jest mail. Tak, dobra. Fundacja @geotyda.org. Zresztą strona internetowa też fundacji, gdzie można uzyskać informacje o samej fundacji, to jest właśnie geotyda.org. Ale myślę, że jeżeli się napisze na tego maila, to będzie możliwe, można dostać linka do test flighta, czy jeśli chodzi o aplikację dla Androida, żeby właśnie można było ją przetestować. No, inicjatywa w sumie fajna, zobaczymy co z tego wyniknie, bo na razie właśnie jeszcze jedna kwestia dotycząca stricte samej pomagaczki jest taka, że no... Póki trwają testy, no to te zlecenia jeszcze nie są tak naprawdę wiążące, tak? W sensie wysyła się, tworzy się te zlecenia, ale to bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić przedprodukcyjnie, czy wszystko działa, czy powiadomienia push dochodzą jak trzeba, czy wszelkie, powiedzmy, reakcje, czy zlecenie jest przyjęte, czy odrzucone i tak dalej, czy do nas też powiadomienia dochodzą, czy wiadomości i tak dalej. No jednym słowem, czy aplikacja działa, więc na razie, póki aplikacji jeszcze w sklepach nie ma z aplikacjami, no to nie należy się jakby bardzo wiążąco do tego, no bardzo jakoś tam się tym przejmować, nie? No, tyle o pomagaczce, która miejmy nadzieję, że jakoś tam będzie pomagała. Natomiast druga rzecz i to news pochodzi z 26 czerwca, rozesłany też do czytelników, do użytkowników DZDN-u, do tejże naszej biblioteki. No, o udostępnieniu, o rozpoczęciu testów, chociaż te testy się rozpoczęły tak naprawdę chyba w pierwszym tygodniu czerwca. Natomiast z racji, że no też być może mało kto czyta forum i tak dalej, opublikowano wiadomość, informację, że właśnie o tych trwających testach aplikacji DZDN Player, no zwłaszcza w obliczu tego, co ostatnio robi Dolphin w swojej aplikacji Easy Reader, gdzie jeśli się nie ma abonamentu subskrypcji premium, no to ograniczają pobieranie książek bodajże do 5 i tam różne inne rzeczy, że książki sobie lubią znikać już z tych wypożyczonych i różne inne dziwne rzeczy tam się dzieją. No i w odpowiedzi na to DZDN postanowiło, biblioteka DZDN postanowiła zadziałać i stworzyć generalnie taką aplikację. Nazywa się ona DZDN Player. No i generalnie umożliwia słuchanie zbiorów DZDN-u, w tym no właśnie nie tylko DAISY. Nie ma tu ograniczenia wyłącznie do DAISY Online, tak jak miało to miejsce z Easy Readerem. W przypadku Easy Readera, jeśli chodzi o słuchanie z tamtej biblioteki w łatwy i przyjemny sposób, ale też wszelkiego rodzaju, z tego co wiem, syntetycznego MP3, które tam też sobie jest, czy ścieżek z audiodeskrypcją, nieszyfrowanych plików czytaka, generalnie, że też to umożliwia. Zarówno w postaci streamowania, czyli no właśnie strumieniowania sobie na żywo zawartości, powiedzmy, danej książki, jak i można też będzie sobie tą książkę pobrać. Czyli tak naprawdę do odsłuchu offline, czyli tak naprawdę to, co gdzieś tam oferuje ten, oferował, jeszcze oferuje z ograniczeniami Easy Reader. No co, można też tak samo przeglądać nowości, wyszukiwać po tytułach i po określnikach, tych tak zwanych słowach klucz, po autorach, również po tytułach, przeglądać swoje zakładki w serwisie, czyli te książki, powiedzmy, dodane do przeczytania na potem, do pobrania, przeglądać swoją półkę, czyli aktualnie słuchane książki, o strumieniowaniu bądź pobieraniu mówiłem. Co jeszcze ważne, będzie też synchronizacja generalnie z odtwarzaczem online dostępnym na stronie DZDN-u, czyli jeżeli sobie coś zaczniemy słuchać na stronie, to będzie nam elegancko synchronizowane w aplikacji. Aplikacja na razie jest póki co w wersji, znaczy trwają testy na razie dla Androida, minimalny Android 10. No i na razie póki co nie ulegnie ten stan rzeczy zmianie, to znaczy na razie póki co aplikacji na system iOS nie będzie z różnych względów. No jak admin pisze na stronie, na forum, po pierwsze na razie póki co żadnych urządzeń Apple'a nie posiada, po drugie bardzo jest mu nie w smak, cytując, płacić haracz Apple'owi za utrzymywanie konta deweloperskiego więc zobaczymy, co, że tak powiem, przyniesie życie. No niemniej tylko jednak
1: taki,
0: na razie...
1: Tylko taki mój komentarz do tego... No. No to nie jest, no chyba że jest, chyba że to jest jakaś tam prywatna inicjatywa administratora, żeby stworzyć taką aplikację, ale wydaje mi się, że jako DZDN, jako instytucja, czyli Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, no to chyba te 300 zł na rok, to no, czy tam 400,
0: otóż to.
1: To można no by razie... było wygospodarować na konto Apple Developera.
0: No właśnie, na razie to tam z tego co wiem, właśnie pracuje tylko ta jedna osoba, tylko admin nad generalnie aplikacją, nad jej tworzeniem. Pytanie, czy z inicjatywy właśnie, tak jak mówisz, własnej, czy faktycznie biblioteki, ewentualnie biblioteka wysłuchła środki na... No, na to konto i tak dalej. No, no, no to tyle, że no właśnie, admin twierdzi też, że urządzeń Apple'owych żadnych nie ma, natomiast no właśnie, no też być może jakby zapukał do któregoś z orbitów choćby nawet, czy gdzieś tam coś tam jakoś po taniości. Być może by się udało, no ale to pytanie, no to trzeba mieć, że tak powiem, chęć i dobrą wolę. Ale no tak to wygląda. A link też będzie podany w komentarzu. Jeśli chodzi o zgłaszanie wszelkiego rodzaju feedbacków dotyczących aplikacji, no to na właśnie forum póki co można wyłącznie je zgłaszać w dedykowanym do tego wątku. No albo w odpowiedzi na maila, jeśli, który został rozesłany, no to wtedy ci, którzy dostali tego maila, to też wiedzą. A no ci, którzy jakby się nie zapoznali, nie, jakby nie, no, no to właśnie na forum DZDN-u w dedykowanym wątku można się z tym zapoznać. No i plik jest, a propos też tego, że Android się powoli też zamyka i tak dalej, no to kwestia też jest taka, że na instalację z zewnątrz, no że to też jest właśnie w plik APK i no i trzeba, nie, i trzeba zezwolić na instalację z nieznanych źródeł.
1: Tak, natomiast więc... to już było od jakiegoś czasu, więc tak. To nie jest jakaś nowość w przypadku Androida. No. W sumie to i dobrze, aczkolwiek ja sobie też zdaję sprawę z tego, że dla użytkowników mniej biegłych może być to utrudnienie.
0: No, zdecydowanie. Jeszcze mało tego, aplikacja też jakby tam się nie aktualizuje i tak dalej, tylko też sobie trzeba każdorazowo w ten link kliknąć, każdorazowo zezwolić na te instalacje z nieznanych źródeł i tak dalej. No i chociaż tyle, że ponoć nie trzeba się logować, bo dane wszystkie zostają i tak dalej, no ale ta procedura też jest jeszcze mimo wszystko żmudna, no i ten test może być utrudniony. No, gdyby ktoś chciał sobie z tego skorzystać, no to wypozycz.dzdn.pl/DZ, małe d, duże n, podkreślnik, duże p, w sensie player.apk. Więc jakby ktoś już był bardzo teraz dociekliwy i sobie chciał, to może jeszcze raz powtórzę, wypozycz.dzdn.pl/ duże D, duże Z, małe D, duże N, podkreślnik, player z dużej P, reszta z małych, kropka APK. Także taki link do tej najnowszej wersji aplikacji.
1: No dobrze, to może teraz zajrzyjmy ponownie do targów SiteCity. Co tam, Pawle? Cały czas nowości do nas spływają.
2: Tak, zgadza się. No i jakoś tak już chyba jest tradycją, że tych nowości jest sztuk 4, bo ja zawsze tak filtruję z całego tygodnia te wywiady, które wpływają na podcast SiteViews, gdzie jednak te sprzęty są dość dokładnie omówione, czasem nawet pokazane, jak brzmią. Wyławiam takie rzeczy, które po pierwsze, my o nich jeszcze nie mówiliśmy, albo mówiliśmy bardzo dawno, a nic nowego się w nich specjalnie nie dzieje. To znaczy, no... Mówię o sprzętach, o których dawno mówiliśmy, ale coś nowego się w nich pojawiło. No albo o sprzętach, które są po prostu nowe. Albo o sprzętach, które są też znane, ale coś nowego się pojawiło. Także no, tych wywiadów jest proporcjonalnie mniej niż tych, które tu omawiamy, niż tych, które rzeczywiście wyszły. No więc co wybrałem na ten tydzień? Po pierwsze okulary Nira hiszpańskiej firmy iSoft, iSynth nawet. My chyba o nich już kiedyś mówiliśmy przy okazji Side City parę lat temu. Czyli okulary, które nosimy na głowie, no i one za pomocą takich dźwięków szumu morza, taki biały szum, odfiltrowują nam, czy gdzieś pokazują nam różne przeszkody. Także po prostu musimy wysłyszeć ten szum i na niego się kierować. One miały dwa tryby. Tryb, który tylko skupiał się na tym obrazie, który widać gdzieś po środku, czyli w centrum jakby punktu widzenia kamery. Nie kamery, tylko tak naszego pola widzenia, bo to jest, tam jest używana technologia laserowa, jeszcze jakaś. Oraz tryb dookólny, szeroki, który sprawiał, że po prostu no dookoła były te przeszkody i różne elementy naszego otoczenia zbierane. No a teraz jeszcze doszedł tryb taki personalizowalny, gdzie można zarówno ten stożek jakby tego postrzegania skonfigurować, jak i odległość, na jaką mają te odbicia tych promieni laserowych czy innych tam technologii być zbierane. Samo urządzenie też stało się lżejsze. Elektronika, ten mikrokomputer, który jest tam wykorzystywany, ma być ponoć lżejszy, więc te okulary powinno łatwiej się nosić. No i języki wprowadzone nowe, niemiecki oraz japoński. Urządzenie można zakupić na stronie producenta iSynth.com w cenie 2300 euro. No także sprzęt drogi, czy przydatny? Poczekajmy, aż jacyś użytkownicy się o tym wypowiedzą. Druga rzecz, która już jest troszkę ciekawsza, a mianowicie to, co nam ma do zaproponowania szwajcarska firma Bones, firma, którą my znamy z Milestone'a. Natomiast no tutaj nowy produkt, który nazywa się Ping Pong. Nie ma nic wspólnego z grą w Ping Ponga, ma wspólnego wiele za to z wysyłaniem i odbieraniem sygnału. Także Ping Pong w takim znaczeniu bardziej technicznym. Jak sprawdzamy ping i otrzymujemy pong, sprawdzamy, jak szybko pakiety gdzieś tam podróżują między nami a jakimś serwerem. Natomiast tutaj mamy nadajnik i odbiornik. I ten nadajnik wysyła sygnał, kiedy naciśniemy przycisk, jest to sygnał radiowy, a odbiornik wydaje z siebie dźwięk. Koncepcja znana. Były już takie urządzenia, które pozwalały na wyszukiwanie na przykład naszych rzeczy osobistych. No tutaj jest podobnie, mamy pilot taki o rozmiarach 4x5 gdzieś centymetrów z trzema przyciskami oraz odbiornik, który jest wielkości kartki A5. No więc nie taki znowu mniejszy. I ten odbiornik, co on potrafi? No potrafi nam wydać z siebie dźwięki. Tych dźwięków może wydać różnych wiele. Ja podlinkuję w komentarzu ten wywiad z firmą Bones, bo tam kilka z tych dźwięków było zaprezentowanych. Ten domyślny dźwięk jest taki bardzo przyjemny, bo ja kojarzę, że te systemy, te lokalizatory zazwyczaj miały taki dźwięk no bardziej piszczący, taki właśnie jeszcze z piezoelektrycznego głośniczka.
1: Z jakiegoś generatora po prostu, taki sinus na przykład.
2: Tak, dokładnie. A tu już są pliki dźwiękowe i ten domyślny dźwięk jest taki no trochę jak dzwonki w tych bardziej symbianowych Nokiach, taka estetyka bardziej łagodnych takich syntezatorów, takie plam, plam, plam. Ale można to zmienić. Może być gong, który nie wydawał mi się jakiś bardzo głośny, takie pff. Był też taki taka nuta na syntezatorze, takie tyyyy. I jest tych dźwięków około 30, bo oprócz tego, że są tam efekty dźwiękowe takie krótkie, to są też całe tła, które trwają po kilka minut w zapętleniu, może też lecą. Na przykład tło kawiarni zatłoczonej, na przykład tło ulicy i tak dalej. No i można też regulować głośność tych efektów dźwiękowych. Dlaczego? Ano bo oprócz tego, że można teoretycznie wykorzystywać taki system do znajdywania jakichś zagubionych rzeczy, no to też można taki system wykorzystać do na przykład nauki orientacji w przestrzeni i można w jednym miejscu postawić na przykład ulicę i gdzieś na tej ulicy postawić w niedalekiej odległości światło na przejściu dla pieszych. I można w jakichś kontrolowanych warunkach, w jakimś tam powiedzmy pomieszczeniu zamkniętym, zorganizować sobie taką grę, w której po prostu lokalizujemy mimo zatłoczonej ulicy gdzieś tam, gdzie tu może być światło. Ja na przykład sobie wyobrażam, że coś takiego by zadziałało na tych wszystkich niewidzialnych ulicach, wystawach i tak dalej, w tych wszystkich miejscach, gdzie są te pomieszczenia, gdzie się symuluje różne warunki, że można by przeprowadzić takie ćwiczenie na przykład z odwiedzającymi i pokazać im właśnie, no to teraz będziecie w stanie znaleźć światło. No ale ponoć też producent przewiduje zastosowanie tego w budynkach użyteczności publicznej, czyli na przykład znajdowanie wejścia do jakiegoś budynku. Wiem, że w Szwecji ponoć w ogóle dużo osób już zaczęło kupować te ping-pongi. Tam Iris Helpmedel, czyli jeden z głównych dystrybutorów różnego rodzaju technologii asystujących dla osób z dysfunkcją wzroku, zakupił tego trochę i byli oni też bardzo zainteresowani i udzielali się w rozwoju tego produktu jeszcze na etapie prototypu, bo oni już gdzieś tam w jakichś budynkach w Sztokholmie zaczęli tego używać. Także wejścia do budynków, ale też producent na przykład przewiduje, no nie wiem, jeżeli zapomnimy, gdzie są drzwi do naszego pokoju hotelowego, tak, albo zostawimy sobie gdzieś ręcznik na plaży, a nie jest to jakoś inaczej oznakowane, no to możemy sobie w ten sposób to wywołać. Można też przekonfigurować zarówno pilota, jak i odbiornik na jeden z trzech kanałów i to ma pomóc właśnie w pogrupowaniu, jeżeli mamy więcej takich odbiorników i wywołaniu konkretnej grupy. Także no, tutaj takie możliwości są. No i tutaj myślę zaskoczy nas cena, no bo pakiet, rozumiem, takiego jednego nadajnika i odbiornika ma kosztować 600 euro, no więc no ewidentnie widać, że jest to raczej pod te budynki i instytucje użyteczności publicznej, a nie pod, dla przeciętnego konsumenta. No także taki sprzęt, taki pomysł na to, jak udostępnić budynki. Natomiast też zagadnięto, prowadzący podcast zagadnął przedstawiciela Bones, a co tam w Milestone'ie słychać? No i tu się dowiedzieliśmy, że no już nadszedł czas, w którym można by w tym Milestone'ie powoli zacząć integrować AI. Trochę przedstawiciel Bonesa był tajemniczy w tej kwestii, bo no nie chcą do końca, chcą tak bardzo ostrożnie mówić, co konkretnie się za tym kryje, ale być może można by takiego AI użyć na przykład do rekomendacji książek, które chcielibyśmy przeczytać. No w końcu Milestone współpracuje na przykład z bibliotekami online, jakimiś katalogami DAISY. Może takie AI pomogłoby nam wybrać, co chcielibyśmy czytać. Może jakieś takie ogólne zapytania też byłyby możliwe, no ale tego dowiemy się bliżej końca roku, no bo już tak szybko ma się w Milestone'ie taki komponent pojawić. Natomiast drugą rzeczą, o której tak nieśmiało producent wspomniał, to byłoby radio cyfrowe oparte o DAB standard. Tutaj taka trochę też anegdotka ciekawa, bo
1: pytanie, Szwajcaria... czy DAB, czy DAB Plus? To już w dobre dzisiejszych pytanie. Czasach to chyba większa szansa na DAB Plus.
2: Prawdopodobnie sens. Tak, bo to się wiąże z tym, że coraz więcej rozgłośni radiowych w Szwajcarii przechodzi na DAB, pewnie plus. I tutaj ciekawa anegdotka się pojawiła, bo został też o to zagadnięty przedstawiciel. Podobno przez chwilę był taki plan, żeby w ogóle wyłączyć w Szwajcarii, przynajmniej dla rozgłośni publicznych FM. No i tak zrobiono na chwilę, po czym przywrócono to i powód tego jest bardzo ciekawy. Ponoć DAB Plus jako standard nie spełnia jeszcze wymogów militarnych, wojskowych, szwajcarskich, a bo w Szwajcarii jest takie prawo, że radio powinno być dostępne i odbieralne do 2 metrów pod ziemią, w razie gdyby trzeba było się schronić w bunkrze. Także
3: no, z takich... No tak, a DAB albo jest, albo nie ma sygnału, tak?
1: To prawda.
2: No także tutaj jednak z tego z tym FM tak szybko się nie pożegnamy. Niemniej, przynajmniej Szwajcarzy się nie pożegnają. No ale niemniej jednak to był jakiś taki już dzwonek dla Bonesa, żeby tym DAB-em się w Milestone'ie zainteresować. No myślę, że mogłoby to być ciekawe, takie udźwiękowione radio z DAB-em, bo tego nie mamy za wiele. I gdyby to działało dobrze i rzeczywiście czytałoby zarówno nazwy rozgłośni, jak i też informacje tą... To nie nazywa się RDS, tylko pewnie Journal Line, albo jeszcze jakoś, chyba są 2 standardy, tak? Journal Line i jakiś drugi. Gdyby te informacje wewnątrzstacyjne, jakieś tam o utworze, o programie aktualnie, o czymś tam jeszcze, o pogodzie, bo były odczytywane przez syntezę w Milestone'ie, no to pewnie byśmy się nie pogniewali, bo na chyba klęskę urodzaju nie możemy narzekać w tej kwestii dostępnych odbiorników radia cyfrowego. No więc zobaczymy, co tam Bones do końca roku w tej kwestii wymyśli. Trzecią firmą, którą sobie dzisiaj wybrałem, jest Wildcane.io, czyli niemieckie laski, też jakieś takie dostosowywane pod chyba rękę osoby, która to tego używa, że one są bardziej gdzieś tam profilowane pod nas i tak dalej. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadał przedstawiciel tej firmy właśnie w wywiadzie, bo po pierwsze oni rozmawiali z różnymi użytkownikami, przemyśliwali sobie różne rzeczy, różne strategie, różne pomysły mieli. No i oni doszli do wniosku, że w sumie taka laska to nie jest typowo pomoc jakby urządzenie asystujące czy urządzenie wspierające, tylko to jest pomoc w przemieszczaniu się. Tutaj myślę, że rozróżnienie między niemieckim słowem Hilfsmittel jako urządzenie asystujące, jako pomoc, tak, pomocy dla niewidomych, a Verkehrsmittel, czyli jakby środek przemieszczania się, Verkehrshilfe, czyli pomoc w przemieszczaniu się. Rozróżnienie jest o tyle istotne, że tutaj osoby, przedstawiciele firmy właśnie Wildcane.io chcieliby, żeby laska była traktowana na równych prawach jak różne pojazdy i środki transportu, czyli jeżeli ktoś nam tą laskę uszkodzi, albo sami ją sobie uszkodzimy, to traktowane jest to jako zdarzenie drogowe, które no w jakiś sposób paraliżuje naszą możliwość dotarcia do celu. No co się dzieje, jak jest zdarzenie drogowe z udziałem samochodów? No wzywana jest, no wiadomo, policja, no to jak jest jakiś wypadek poważny, ale jak jest jakaś tam kolizja, no to też wzywany jest ubezpieczyciel, jakiś ekspert, który oceni szkodę i w jakiś sposób rozsądzi, no kto zawinił i kto powinien teraz się do odpowiedzialności poczuć i tą sprawę tutaj rozwiązać. No w Niemczech obowiązuje taka instytucja, funkcjonuje taka instytucja jak ADAC, żebym teraz nie poprzekręcał, z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy nas słuchają z Niemiec. Allgemeine Deutsche Autoklub, Autofahrerklub, no tak. I to jest takie stowarzyszenie, taki klub właśnie, tak, czyli organizacja bazująca na składkach członkowskich, ma się taką kartę klubową wtedy i w ramach tego właśnie funkcjonuje asystans, pomoc drogowa, że można zadzwonić, jakby coś się właśnie autku stało i oni przyjadą i właśnie takie usługi jak ocena szkody i tak dalej, jakieś podholowanie nam zapewnią. No i Wildcane ma tutaj już, oni nie chcą za wiele o tym mówić, ale jakieś nie chcą się za bardzo deklarować, ale no są podjęte już jakieś pierwsze dyskusje, czy takie ADAC nie chciałoby się też podjąć pokrycia, oczywiście w ramach członkostwa, tak, danego użytkownika, różnych kwestii, kosztów i wsparcia związanych właśnie z uszkodzeniem laski. I inspiracją, żeby taki krok podjąć, były dyskusje chociażby z osobami, które z uwagi na wiek zaczęły tracić wzrok, no i z takiego wygodnego auta przesiedli się na laskę, no i doszli do wniosku, że skoro i tak opłacali te składki klubowe, no to chcieliby mieć możliwość również korzystania z tego dalej, mimo że zmieniło się urządzenie, które pomaga im się przemieszczać. No i rozumiem, że w takiej sytuacji przyjechałoby ADAC, przyjechałby jakaś osoba, która by oceniła szkodę. Nie wiem, czy miałyby takie osoby dostęp do monitoringu, no bo czasem zdarza się, że ktoś nam tą laskę przetrąci, nie wiem, zegnie, wyrwie końcówkę, bo nas coś tam gdzieś wjechał, nastąpił, pojechał, tyle go widzieli, nie? Czy poszedł. Więc pytanie, czy tutaj będzie opcja na jakiejś współpracy, nie wiem, z policją, dostęp do monitoringu, może za dużo sobie wyobrażam. No w każdym razie jakaś profesjonalne wsparcie w sytuacji, kiedy ta laska zostanie nam uszkodzona. No, ciekawa koncepcja. Zobaczymy, czy uda im się jakieś współpracę podjąć z jakimiś już istniejącymi strukturami, czy będą musieli stworzyć własną. Może za rok się czegoś dowiemy, może w czasie tego roku jakieś przyjdą nowe wieści w tej kwestii. No a co do samych lasek, to na samym Side City pokazywany był prototyp. Też jedna z użytkowniczek zgłosiła potrzebę posiadania takiej laski, że w sumie fajnie by było, gdyby laska była różowa. No i mamy laskę różową, z różową pętelką, z różową tą taśmą odblaskową i z kryształkami Swarovskiego. Bo czemu nie? Taka designerska laska dla osób, które preferują no taki właśnie design i styl. No i na sam koniec urządzenie, o którym była już mowa przy okazji chyba Consumer Electronics Show, czyli CES-u w Las Vegas na początku teraz roku, czyli nowe urządzenie firmy Dot Incorporated, Mnemonic Dot. To jest drukarka brajlowska do etykiet brajlowskich, czyli na taśmie będą wyjeżdżały nam samoprzylepne etykietki. Urządzenie jest wielkości, to ktoś porównał do, chyba, jeżeli dobrze poznałem głos, to był tam albo, nie, to nie był Dave Williams, to był chyba Matthew Horspool z Braillist Foundation i z Braillecasta, jeżeli ktoś słuchał angielskiego na temat Braille'a. On to porównał do odtwarzaczy minidisków z lat 90. Ja nigdy nie miałem minidisków, nie wiem. Może ty, Michale, miałeś, bo my chyba z Piotrkiem i z Maćkiem troszkę za młodzi jesteśmy na minidiski, ale...
1: Nie, nie miałem. Nie miałem, aczkolwiek miałem okazję z tym pracować w radiu przez pewien czas.
2: Proszę. No więc, więc taki odtwarzacz, nie wiem, ja wyobrażam sobie Discmana, ale Discman chyba trochę inaczej wielkościowo, nie wiem. No w każdym razie to, co ciekawe, otwiera się tam takie drzwiczki i wkłada się kasetkę. Czyli nie musimy nawijać całej taśmy, tak jak w takich typowych metkownicach, tylko mamy już gotową kasetę z nawiniętą taką taśmą. Wkładamy ją po prostu do środka i ona się będzie rozwijała, ta taśma, w miarę jak będzie nam potrzebna, jaką tam długą wydrukujemy etykietkę. Sterować będziemy tym aplikacją przez Bluetooth, czyli będziemy albo wpisywać, albo dyktować treści tych etykietek. No to sprawia, że nie musimy znać się w ogóle na Braille'u. Po prostu ona się wydrukuje. No i można potem oderwać i przykleić. Tu ma być też integracja z różnego rodzaju handlowo-usługowymi rodzajami oprogramowania, no bo jednym z przeznaczeń tego produktu, i nie wiem, czy przypadkiem właśnie, aby nie głównym, mają być właśnie firmy produkujące różne produkty, instytucje, które chcą obrajlowić sobie, nie wiem, drzwi i tak dalej, hotele, apteki, farma i tak dalej. No i oni będą mogli do swoich już istniejących narzędzi to urządzenie zaprząc. Urządzenie ma się ukazać we wrześniu, gdzieś koło września tego roku, także zobaczymy, w jakiej będzie cenie. Ja gdzieś kojarzę, że ono miało być jakieś tańsze, nie? Że ono miało być w jakiejś takiej przyzwoitej nawet cenie rynkowej. Natomiast i nawet je widziałem na stronie tegoż właśnie Landeshilfsmittelzentrum, czyli tego dystrybutora różnego rodzaju sprzętów z Drezna, ale bez ceny. W ogóle jak się próbuje kliknąć na link, w link prowadzący do strony tego produktu, to jest jakiś błąd, więc albo falstart, albo planują to dopiero wrzucić w jakiejś przedsprzedaży. Pożyjemy, zobaczymy. No fajnie by było, gdyby było jakieś takie w miarę proste w obsłudze urządzenie do produkcji tych właśnie etykietek na różne tam rzeczy, które chcemy sobie w Braille'u opisać. No i to jest w sumie wszystko, jeśli chodzi o Side City w tym tygodniu. Już mogę powiedzieć, że za tydzień i za dwa mnie nie będzie. Natomiast jak wrócę, to tych wywiadów, myślę, będzie dużo, dużo więcej.
1: No to będziemy czekać, Pawle, z niecierpliwością, a tymczasem, zanim przejdziemy do kolejnych informacji, może kilka głosów od Was. Proponuję, najpierw posłuchajmy wiadomości głosowej od Roberta.
4: Nagrywanie zablokowane, nagrywanie zablokowane, przycisk, nagrywanie 0002.
5: Witajcie.
4: Zatrzymaj przycisk.
5: Witajcie, witajcie. Nagrywam się tutaj w sprawie jeszcze tej, której dzwoniłem w zeszłym tygodniu, czyli w sprawie tego Braille'a i drugiej bety iOS'a 27. Okazuje, oczywiście Robert z tej strony, nie przedstawiłem się. I jeżeli chodzi o tą betę iOS-a 27, drugą, na szczęście działa Braille jednoręczny. Na kanwie tej awarii można było potrenować ten, na tym trybie jednoręcznym. No szkoda, że nie działa ten tryb maszynowy, ale cóż, poczekamy jeszcze do poniedziałku, bo w poniedziałek będzie trzecia beta. To pozdrawiam Was i miłego dzionka dla Was.
4: Pasek kart, nowość, zatrzymaj przycisk.
1: Dzięki, Robercie, za te informacje. No, zawsze można się próbować w ten sposób ratować. Aczkolwiek no na pewno nie jest to tak szybkie jak taki tradycyjny Braille, ale na bezrybiu i tak dalej, i tak dalej. Teraz wiadomości tekstowe. Pierwsza wiadomość jest od Łukasza. Cześć, wczoraj miałem przedziwną przygodę na Blind Shellu 3. Czytałem artykuł na temat kielichowania rur miedzianych na stronie kaldo.pl i w trakcie czytania tekstu nagle wyłączył się equalizer, a po 2 sekundach telefon przestał gadać. Ubiłem przeglądarkę i wróciłem na pulpit poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku czerwonej słuchawki, lecz nic to nie dało. Telefon całkiem zamarł. Dopiero po minucie się obudził, wypowiadając godzinę i stan baterii, a korektor był wyłączony i trzeba go było ręcznie odpalić. Ponownie wszedłem na tę stronę, żeby dokończyć czytanie tekstu, lecz przy samym końcu stało się dokładnie to samo. Wiem, że w tym tekście między nagłówkami były jakieś zdjęcia. Ciekawi mnie, jaka jest tego przyczyna. Czy na stronie mógł szaleć jakiś malware? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Ja myślę, że oczywiście tego nie można wykluczyć, że coś tam się podpięło pod tę stronę. Natomiast całkiem możliwe, że po prostu strona wykorzystywała jakieś technologie albo po prostu takie zbitki kodu, które dla tej przeglądarki Blind Shellowej stały się zwyczajnie zbyt dużym obciążeniem. Być może jakiś JavaScript intensywnie wykorzystujący procesor. No a może i rzeczywiście ktoś tam się włamał, jakąś na przykład koparkę kryptowalut podpiął. To swego czasu było dość popularne rozwiązanie, które no, tak naprawdę obciążało zasoby naszych komputerów i pozwalało komuś się naszym kosztem jakoś tam wzbogacić. Kolejna wiadomość od Łukasza i jeszcze coś dla ciekawskich. Nie miałem tego narzędzia w ręce, ale z tego, co zrozumiałem, to kielichowanie polega na poszerzeniu końcówki rurki miedzianej. Na uciętą rurkę nakładamy nakrętkę, następnie wykonujemy kielich, a potem poszerzoną rurkę nakładamy na przyłącze sprężarki i na końcu przykręcamy nakrętkę. W analogiczny sposób łączymy drugi koniec rurki z jednostką wewnętrzną klimatyzatora split. W rurkach oczywiście płynie gaz chłodniczy, dając nam przyjemny chłód w tym afrykańskim skwarze. Dzięki Łukaszu za ciekawe wyjaśnienie tego procesu. Dasz do nas pisze, odnośnie notatnika, moim zdaniem Mateusz przesadza. Notatnik jest głównie przeznaczony do notowania. Ludzie używają bardzo często w szkołach czy na studiach miast laptopa. Logiczny więc jest posiadanie tam Office lub czegoś do otwierania plików doc albo docs. Większość nauczycieli albo wrzuca PDF albo docs, więc uważam to za bardzo dobry ruch. Jeśli oczywiście nie trzeba dokupować sobie do tego licencji, a firma dostarcza ją z notatnikiem. Słabszy procesor w sprzętach dla niewidomych to nie nowość. Notatnik dla Windowsie albo długo trzymająca bateria, albo oryginalny, nie bardzo zmodowany Windows. Procesor jest może właśnie po to, aby trzymało to dłużej, a gigantyczna responsywność nie jest na takim notatniku priorytetem. Kolejna wiadomość, to tym razem od Sylwestra, zdecydowanie laptop lub desktop i linijka, macie rację, taniej wyjdzie. Kuba do nas pisze, witajcie, chcę się z wami podzielić moją pasją, cały czas uczę się grać w Hatsune Miku Colorful Stage. Wiem, że ta gra kojarzy się głównie z Hatsune Miku, ale w środku jest dużo więcej muzyki, świetnych zespołów. Są tam m.in. Mileo, Neat, Mormor Jump, Vivid Bat Squad, Wonderlands, Showtime oraz, no i tu jeszcze dużo, dużo innych zespołów Kuba wymienił. Żadnego nie znam, szczerze mówiąc. Gram w to całkowicie bez voiceovera. Początki były trudne, bo trzeba się bardzo skupić na dźwiękach i wyczuciu rytmu, ale chciałem się pochwalić, że jest to jak najbardziej do zrobienia i się cieszę, że tak się stało. Czy byłaby opcja, żebym podesłał wam taką małą wiadomość głosową, na której nagrałbym dla was fragment mojej rozgrywki, żeby pokazać, jak to brzmi w praktyce? Pozdrawiam. Oczywiście są momenty, gdzie zdarzają się pomyłki, ale każdy przecież uczy się na błędach. Kuba, jasne, podeślij jakąś, tylko taką dość krótką, myślę, jakąś próbkę tego, jak sobie radzisz. Pewnie, że z miłą chęcią odtworzymy.
2: Ja może tylko uzupełnię. Piotrze, mam wrażenie, że ty mógłbyś też tutaj wspomóc, jak ja wysiądę. Żeby troszeczkę kontekstu podłożyć na tyle, na ile go znam. Hatsune Miku jest to postać internetowa, japońskiego internetu, tak zwany Vocaloid, czyli głos stworzony syntezatorem takim dość wczesnym do śpiewania. To nie jest dektok, to jest po prostu instrument muzyczny, który jest ludzkim głosem, w którym można po prostu wkładać teksty i on śpiewa. I pod tym pseudonimem Hatsune Miku wyszło troszeczkę muzyki. Chyba takim najbardziej znanym, że tak powiem, wiralem, najbardziej takim wideo, które się rozniosło w ogóle jeszcze w czasach naszej, gdzieś tam naszych nastoletnich lat, był tak zwany Wielki Por, który potem był znany jako Holy Dolly, czyli po prostu postać animowana z głosem wygenerowanym wokaloidem śpiewająca tą właśnie fińską piosenkę. I tylko, że to się dalej po prostu rozkręciło w cały prawdopodobnie trend, więc ta muzyka, o której mówi Kuba, jest muzyką wokaloidową. Nie wiedziałem, że jest gra, ale nie dziwi mnie to też. I fajnie, że osoby niewidome są w taką rozrywkę w stanie grać. Jedyne, co mnie może martwi, jak chodzi o to, że Kuba miałby tu przysłać nam jakąś próbkę, to jest fakt, że ta muzyka może być objęta jakimś prawem autorskim.
3: Tak, to jest bardzo prawdopodobne. Hatsune Miku to jest w ogóle nawet nie tyle tylko syntezator, bo oczywiście faktycznie głos był, ale ta konkretna postać to w ogóle w tym momencie to jest marka. W Japonii jest coś takiego jak idole. Tam takie postacie są bardzo kreowane. To tak jak ktoś może siedzi w K-popie, no to mniej więcej wiecie, o co chodzi, że tutaj to są nawet postacie oddzielne od aktorów, no w tym przypadku mamy do czynienia z aktorem wirtualnym. Na tym stoi bardzo duża firma, teraz nie pamiętam, jak ta firma się nazywa, ale wiem, że mieli swoje początki robiąc dzwonki dla telefonów, co jest ciekawe. I oprócz tego, że mamy ten konkretny głos właśnie z Vocaloida, to mamy tutaj jeszcze postać, która normalnie występuje na koncertach na żywo w formie hologramu i całą masę produktów pobocznych, między innymi właśnie gry też się pojawiły. Fajnie, że to jest jakoś dostępne. Natomiast faktycznie tutaj z prawami autorskimi może być problem, obawiam się, bo to są faktycznie bardzo popularne utwory, to normalnie jest na streamingach i tak dalej, więc to boję się, że tutaj może być faktycznie z tym problem.
1: Czy my tu coś jeszcze mamy? Tak, mamy kolejne wiadomości. Kaśka do nas napisała: cześć, a czy wiadomo już w jakich miastach w Polsce ta pomagaczka ma pomagać? Maćku, czy coś?
0: Właśnie, no, generalnie dobre pytanie. Testowano na pewno, takiej wiedzy do końca nie mam. Na początku mówiło się o Krakowie, ale to jeszcze było zanim parę miesięcy w ogóle zanim aplikacja trafiła na, w ogóle najpierw na Androida, ona była długo, stosunkowo dłużej jak na iOSie. I wtedy jeszcze zanim, no to mówiło się o Krakowie, ale generalnie pytanie, czy wolontariusze, którzy sobie tam testowali i podawali na przykład Augustów i inne miasta, czy faktycznie sobie stamtąd są, i czy jak to będzie wyglądało? No generalnie to jest jeszcze sprawa nie do końca wiadoma w sumie.
1: To zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze jedna głosówka od kota.
6: Słówka, ale niestety pogoda zrobiła swoje i u nas problemy z prądem, jak i z internetem, więc z telefonu najłatwiej będzie się nagrać. Odnośnie tego, co mówił pan na wystawie, gdyby ktoś się zastanawiał i nie widział nigdy miniska, no to jeśli mowa była o wielkości odtwarzacza przenośnego, to mniej więcej coś w stylu Walkmana, tyle że troszkę krótsze i zdecydowanie cieńsze. Twoją drogą, minidisk, fajna sprawa, o wiele trwalszy i odporniejszy na upadki, etc. niż płyta CD, ale o tym może gdzieś kiedyś.
1: Tak, aczkolwiek te minidiski to wcale nie były takie bezawaryjne, niestety. I to był ich problem, zwłaszcza jeżeli tego używało się do takich zastosowań reporterskich, a bardzo często to właśnie w ten sposób działało, że no, reporter brał sobie takiego minidiska i szedł w teren, a potem się okazywało, że nagrał jakiś materiał, chciał go wypuścić na emisję, No, a potem się okazywało, że niestety ten minidisk coś złego zrobił z tą dyskietką i no i po prostu nagrania nie dawało się odratować. Były takie przypadki, niestety. No, a jak już taki zapis cyfrowy padł, no to całe nagranie, nie tylko jakiś tam jego fragment, tylko po prostu bardzo często cały zapis nadawał się tylko do kosza. Mamy telefon. Kto jest z nami?
7: Cześć, Kaśka z tej strony.
1: Cześć, Kasiu, słuchamy.
7: Cześć, ja tylko chciałam uzupełnić troszeczkę a propos White Cane'a, bo właśnie dopiero teraz mi się cały jakby przebieg dzisiejszej dyskusji na jednej z grup, na której jestem, złączył w całość, jak ja sama osobiście tego wywiadu z tym panem Stundenweg, on się nazywa chyba, nie słuchałam, natomiast no już się pojawiły na grupach bardzo dużo kontrowersji związanych z tym wywiadem i nie został on bynajmniej ciepło przyjęty. Głównie jakby dwie kwestie takie, które, no to już nie wnikam w jakieś tam no, antypatie do samego producenta i tak dalej. Ja sama miałam z nim dobry kontakt i w ogóle laska sama w sobie jest świetnym produktem i jestem jej posiadaczką zadowoloną. Natomiast kwestia jest po pierwsze taka, że no ludzie wskazują na to, że no ile wody w rzece musi upłynąć, jak się z autem coś stanie, zanim to AC przyjedzie i zanim w ogóle cokolwiek się wydarzy w tym kierunku, więc no, o ile proporcjonalnie dłuższy czas tego oczekiwania byłby, gdyby chodziło o laskę i w ogóle o chęć potem no, monitorowania właśnie tego, no co by się stało. Ja osobiście uważam, że no koncepcja ma coś w sobie i w ogóle podejście tak samo takie, że laska jest w jakiś sposób środkiem komunikacji, czy tam środkiem transportu po prostu, jest jakby okej, ale no właśnie po pierwsze ten czas oczekiwania, a po drugie w niemieckim prawie jest wyraźnie napisane, zdefiniowane zarówno to, jak laska ma wyglądać, czyli że ma być biała, tak samo jak jest zdefiniowane to, jak mają wyglądać te od psa przewodnika.
1: Szorki.
7: No, dokładnie o tym chodzi, nie? Że to jakby nie tylko jest kwestia tego, czy nam się to podoba, czy nie, tylko w niemieckim prawie jest tak, że jeżeli my sobie możemy swoje szorki wyprodukować gdziekolwiek indziej, ale jeżeli one nie spełniają pewnych wymogów kolorystycznych, to no w momencie, gdy spowodujemy, czy jesteśmy w ogóle, mamy udział w jakimś wypadku, to no ponosimy winę jakby przez to, że no nie oznaczyliśmy się, że tak powiem, odpowiednio. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale no tak jest to zdefiniowane w niemieckim prawie. No i to samo dotyczy białej laski, nie? Już nie będę cytować tutaj tego, co ludzie mówili, co można ewentualnie zrobić z taką różową laską w przestrzeni publicznej. Ja akurat osobiście uważam, że szkoda, bo myślę, że może dla mnie akurat nie, ale generalnie no jest, zwłaszcza kobiet widzących, które ten wzrok stracił później, no jest wiele, które no miałyby potrzebę dostosować sobie laskę, nie wiem, pod torebkę, pod sukienkę, pod...
0: No, taka sygnalizacyjna na przykład, stricte laska, może nawet nie do przemieszczania się, nie? Tylko taka sygnalizacyjna.
7: Tak, tylko że jakby no, kwestia jest faktycznie, no, trzeba było prawnie to przedwiniować wtedy już, jakby tam, nie wiem, może nie konstytucyjnie zaraz, ale no jakoś tam prawnie.
1: W jakiejś ustawie albo w kodeksie tak. Samym może to jest zapisane, no pytanie po prostu, gdzie tam trzeba by było. No to no, instytucje dla niewidomych niemieckie, podejrzewam, że musiałyby tu no lobbować na taką rzecz. Pytanie, ile osób jest tym rzeczywiście zainteresowanych?
7: No właśnie, to jest pytanie chyba retoryczne.
2: Wiem, że to nie są pojedyncze przypadki, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o róż, bo tego typu laski przecież śmigają normalnie po AliExpressie. I wiem, że ludzie lubią sobie takie kupować i wiem, że już te dyskusje były też i w Stanach a propos tego, czy taką laskę można prawnie, można jej użyć na ulicy, czy to się zgadza. I tu mam wrażenie, że każde prawodawstwo trochę inaczej do tego podchodzi, ale raczej jest chyba ten konsensus, że jednak powinna być biała.
7: No, niestety tak. Znaczy, tak jak mówię, ja się tutaj nie... To nie chodzi mi też o to, że ja tutaj w ogóle krytykuję totalnie, co to za pomysł, bo wręcz przeciwnie, ale no niestety, dopóki w świadomości też... A z drugiej strony to też jest inna kwestia, nie? Że jednak w świadomości większości społeczeństwa laska biała musi być biała i nie wiem, może się zdarzyć sytuacja, że na ludzi, jakby, bo to też nie jest kwestia tego, czy my możemy sobie tak chodzić, czy nie możemy, nie? Możemy, tylko no w sytuacji, kiedy naprawdę się coś stanie, no to widzący to człowiek, kto do nas wpadnie, może powiedzieć, a nie wiedziałem, a to nie była biała blaska, to się nie liczy, a nie wiem. Nie? A z drugiej strony, ja kiedyś też pływałam na basenie i specjalnie dla osoby, która wtedy była moim przewodnikiem, kupiłam sobie czepek z tymi kropkami dziwnymi i ta osoba była bardzo zaskoczona, że użytkownicy zwyczajni, w sensie no, tacy, którzy na co dzień z niewidomymi do czynienia nie mają, w ogóle jakby nie reagowali na to, nie? Nie było to, więc też myślę, że jakby się to wprowadziło w czyn i faktycznie większa ilość producentów poszłoby w to, żeby wyprodukować laski o różnych kolorach, z różnym designem, to by się mogło to zmienić, bo chyba jednak to działa, to funkcjonuje chyba jednak bardziej w świadomości ludzi starszych. Poza tym z drugiej strony, jeżeli jest wypadek, chociaż nie wiem, może zdarzają się przypadki, że winę za to jakby, no, poszło do niewidomego, ale kurczę, nie wiem.
1: Jeżeli jest sytuacja, w której jest wypadek, jakikolwiek, i są dwie strony tego wypadku, to ta osoba, która jest gdzieś tam no, oskarżona o to, że zawiniła, i tu załóżmy, że jest to osoba widząca, wykorzysta każdy możliwy pretekst, więc jeżeli będzie tylko możliwość o to, żeby się przyczepić, że niewidomy miał laskę w innym kolorze, to ktoś bez wątpienia to zrobi, no bo w przeciwnym wypadku to będzie po prostu obciążone jakąś tam odpowiedzialnością. No,
0: no ich mecenasi przecież obrońcy, to będzie dobrze.
1: Tak, no i trudno mieć do kogoś pretensje, że coś takiego wykorzysta, bo po prostu będzie poruszał się w granicy przepisów prawnych. I tyle. Nawet jeżeli wina będzie jego, ale zawsze wtedy no, też sąd może mieć związane ręce, bo no tak, rzeczywiście ten niewidomy to poszedł z laską nie tego koloru.
0: A że tonący brzytwy się
1: No właśnie.
7: Natomiast jeszcze, jakby tu moglibyśmy godzinami dyskutować, natomiast jeszcze, ponieważ wiem, że może niewielu ludzi w Polsce, też w Niemczech nie jest ich za dużo, którzy faktycznie są użytkownikami White Cane'a, takimi na stałe, że tak powiem, to może ja tutaj troszeczkę jeszcze opowiem, na czym ta fajność tej laski polega. Więc pierwsza rzecz jest taka, że ona jest niezwykle lekka. Faktycznie jest to one są jeszcze lżejsze niż swarowskiego laski. One są wręcz tak lekkie jak sygnalizacyjna. A po drugie, jakby ta rękojeść tej laski Ona troszkę przypomina banana. Takiego, może nie do końca zgiętego. Takiego lekko... Ona jest taka, tak lekko jest wygięta.
1: W taki lekki łuk, tak?
7: Tak, tak. Ona jest właśnie taka łukowata, mhm. Jakby. I na końcu ostatniej części mamy magnes. I teraz, żeby tą laskę złożyć, to my jakby łamiemy ten pierwszy człon tego i w momencie, gdy go przełamujemy, to wszystkie elementy tej laski nam się po prostu jakby zapinają w ten magnes i mamy ją złożoną, nie? To jest

0: po schodach, albo przy właśnie, jak jesteśmy w wąskim pomieszczeniu, dużo ją łatwiej sobie złapać, dużo łatwiej jest nią manewrować. Jest też coś takiego, że ona właśnie przez tą jej, jakby przez to, że te części, tak naprawdę mamy trzy części, przy czym jakby ta część z obręczą idealnie wchodzi w tą drugą część, czyli mamy jakby nie wiem, czterech fragmentów, mamy jednego długiego kija i ten jeden końcowy fragmencik, który jest szpicem. I to sprawia, że jak na przykład wchodzimy w przeszkodę, to ta laska, ona nam się lekko odgina na tej przeszkodzie, co sprawia, że my mamy z tą przeszkodą taki zupełnie taki fajny, miękki kontakt. My jakby nie wiem, nie uderzamy całym impetem, tylko naprawdę tak się fajnie odbijamy jakby od jakiegoś tam auta, roweru czy tam coś. No, jest to bardzo fajne doznanie. Czy ono jest warte 600 euro?
1: Właśnie miałem zapytać o
0: Nie
1: cenę,
0: wiem.
1: ale widzę, że tanio nie jest.
0: No nie, nie jest, nie jest.
1: To już nawet comme de derenda jest tańsza.
0: Tak. Ale z kondą też podobno one się psują. Ostatnio też doszły mnie takie suchy. Ale tego nie wiem. No. Ja powiem tak. Akurat tak się wydarzyło, że ja miałam troszkę szczęścia i po prostu spróbowałam też. No, ja mam lekką spastykę, więc bardzo odczuwam też właśnie komfort tej laski, no to, że ona jest lżejsza i że to wygięcie tak się układa pod dłoń, więc jakby ja faktycznie odczuwam komfort w noszeniu jej. No, miałam szczęście, że po prostu wysłałam receptę i akurat dostałam bez jakichś takich, no, potrzeby odwoływania się, robienia czegokolwiek. Gdyby taka potrzeba zaistniała, to pewnie bym nie brnęła w to dalej, bo no jednak no. Skoro mam, to bardzo chętnie używam, ale no, cenę można by było zmniejszyć. Myślę, że jest to też kwestia no tego, że jest to po prostu Hilfsmittel, tak?
1: No tak.
0: I jakby nie wiem, gdyby powiedzmy, nie wiem, coś by się stało, koniec świata nastąpił jakiś i nagle nie byłoby PFRON-u i nie byłoby w ogóle dofinansowań i wszyscy producenci musieliby robić sprzęty tak, żeby każdy mógł je sobie kupić
1: To by się nagle
0: mniej
1: okazało,
0: lub
1: że dużo
0: bardziej
1: rzeczy
0: własną.
1: można zrobić taniej.
0: Właśnie.
1: Ewentualnie też mogłoby się okazać, że jednak po prostu część firm wyleciałaby z biznesu.
0: Tak,
1: To jest też
0: tak, tak.
1: akurat prawda.
0: Tak, dokładnie o to chodzi. Dobrze, to ja już życzę dalszego miłego prowadzenia i do usłyszenia.
1: Dzięki Kasiu za telefon, pozdrawiamy, dobrej nocy. No dobrze, to wróćmy do naszych tematów. Maćku, informacja, którą teraz masz, to zwykle ja ją przekazuję, natomiast tu tym razem mnie uprzedziłeś, no to proszę bardzo, co tam nowego, ciekawego w Tyfloświecie?
2: A to jak chcesz to przekazać, możesz, to problemu nie ma. Natomiast ja sobie postanowiłem w sumie, że jak już notatki przygotowuję sobie, no to, że to, że tak powiem, ja tam wpiszę. No właśnie, nowy numer Tyfloświata, trzeci w tym roku się ukazał. No i generalnie co w nim nowego? Troszeczkę powtórzę za Michałem Kasperczakiem, ale nie do końca, bo to też z jego uprzejmości dowiedziałem się o tym, że nowym numerze. No i generalnie, jak to bywa, technologia służy nam do różnych rzeczy, między innymi tutaj Tomasz Matczak napisał artykuł o kilku dosyć dobrze funkcjonujących aplikacjach biblijnych.

0: na smartfony. Dalej, sztuczna inteligencja. Oczywiście wykorzystywana do wielu celów, między innymi tłumaczenie, dyktowanie, rozpoznawanie niedostępnych treści, no a do tego między innymi służą nam rozmaite narzędzia, usługi, które wymagają tak zwanych kluczy API. No i o tym, jak to sobie wszystko skonfigurować, o tym pisze Agnieszka Juranek, która tutaj w Tyfloświecie, na łamach Tyfloświata debiutuje. Jest to jej pierwszy artykuł. Dalej mamy audio capture, czyli o tym, jak nagrywać dźwięk z różnych programów w systemie Windows. No, o tym pisze tutaj nasz redakcyjny kolega współprowadzący Piotrek Machacz. Dalej mamy Windowsa 11 i o tym, czy można się bać tego systemu, jeśli chodzi o pracę z czytnikami ekranu. O tym pisze Kamil Żak. No i w drugiej części, już nie technologicznej, tylko prawno-społeczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w czasie wojennego kryzysu, i tu Michał dodaje, który oby nigdy nie nastąpił. Procedury orzecznicze i kategorii zdolności do służby wojskowej, planowanie ewakuacji na poziomie lokalnym, zadania samorządów w obszarze wsparcia osób wymagającej szczególnej pomocy. O tym wszystkim pisze Michał Dębiec. No i tutaj oczywiście, żeby było wiadomo, jak te artykuły się nazywają, jeszcze szybki spis treści. Biblia w smartfonie, to jest ten artykuł pierwszy Tomka Matczaka. Drugi, klucze API Agnieszki Juranek. Trzeci, audio capture. Jak nagrać pojedynczą aplikację w systemie Windows. Windows 11, zmiany w interfejsie z perspektywy użytkowników czytników ekranu. Kamil Żak. Niewidomy snajper, czyli w orzeczeniem w Kamasze Michała Dębca artykuł. I ten ostatni artykuł. Niewidzialni na linii frontu. Czy osoby z niepełnosprawnością będą bezpieczne? Także o tym wszystkim możecie poczytać w tym wydaniu czasopisma Tyfloświat, które się wam poleca.
1: Tak, więc możecie sobie wejść na tyfloświat.pl, ale możecie też skorzystać z Tyflocentrum.
0: Bo
1: w Tyflocentrum, Tyfloświat też się znajduje. Jest osobna kategoria czasopismo i tam znajdziecie najnowszy numer Tyfloświata, jak i wszystkie poprzednie. Także życzymy bardzo miłej lektury. Pawle, wracamy do ciebie ponownie, bo ty masz świeże spojrzenie na temat, który to wiele osób intryguje i zastanawia już od lat. Jak Apple ogłosiło, że w macOS-a jako pierwszy system wbudują VoiceOvera, to się wszyscy ucieszyli, że wow, że będzie fajnie, a potem głosy na ten temat były różne. Jedni polubili, inni nie, a inni mają odczucia mieszane. Więc jakie są twoje odczucia, jeżeli chodzi o wrażenia skorzystania z macOS-a?
2: Postaram się nie zająć tym kolejnej, nie wiem, godziny, ale też nie mam tych doświadczeń jakoś bardzo jeszcze dużo. Dla odrobiny kontekstu, udało mi się kilka dni temu na bardzo, bardzo korzystnych dla mnie warunkach pozyskać, no już troszeczkę kilkuletniego, bo pięcioletniego MacBooka Pro M1 Pro. Także jest to komputer z roku 2021, ale jeszcze wspierany, ale już na procesorze M1 na silikonie. Także myślę, że najgorzej na tym dealu nie wyszedłem. Jakoś tak było, że po prostu od jakiegoś czasu potrzebuję nowego komputera, a na nic się nie mogę zdecydować. Jakoś ciężko mam ostatnio z podejmowaniem takich decyzji i wypadło na to, że po prostu trafił w moje ręce ten Mac. Co też jest korzyścią dla mnie zawodową, bo dzięki temu będę mógł też no, dla nas w firmie testować strony na voiceoverze Macowym, który lubi od tego iPhone'owego się różnić w szczegółach, jeśli chodzi o odczyt właśnie różnych elementów na stronach www. No i też będę mógł nasz zespół przeszkolić z obsługi voiceovera i Maca, więc bardzo się już na tą przygodę cieszę.
0: A to się bardzo przyda ludziom faktycznie. No.
2: Zwłaszcza, że w...
0: Mówię, za bardzo kuleję pod tym kątem i nawet to znaczy... świadomość. Trochę.
2: Zacznijmy od tego, że w ogóle deweloperzy bardzo często pracują z Macami. Ja byłem zaskoczony tym, może nie powinienem, ale no Linux to wiedziałem, a na drugim miejscu wcale nie Windows, tylko właśnie Mac. I zdarzyło mi się już kiedyś, że poszedłem szkolić i czy tam prezentować, w jaki sposób osoba niewidoma korzysta z czytnika ekranu na stronach, żeby deweloperzy mieli świadomość. Właśnie prowadziłem szkolenie w jednej korporacji i pół zespołu przyszło mi z Linuxami, drugie pół z Macami. A ja przygotowałem się pod Windowsa.
1: No bo Mac akurat ma ten terminal bardzo dobrze zaplanowany, zaprojektowany. No tam pod spodem jest system BSD, więc tam to rzeczywiście jako takie środowisko deweloperskie to się bardzo fajnie sprawdza, jak ktoś wie, co z tym robić.
0: Z kodeksa fajnie korzystało też, ja teraz już nie korzystam, ale z kodeksa właśnie w terminalu Macowym.
3: No wszelkie narzędzia, właśnie ten kodeks Cloud Code są z reguły pisane pod Maca najpierw. No, prawda jest taka, że jest to na Windowsie dopiero tak od 6-7 lat ten WSL się zaczął rozwijać, ale no Windows był do tyłu dla wielu takich zastosowań.
1: Tak, bo Microsoft bardzo cisnął w swojego PowerShella, który oczywiście w tym takim typowo Microsoftowym środowisku jest jakimś rozwiązaniem, no ale serwery to są Linuxy i Unixo-pochodne systemy.
2: No więc tym lepiej, żebyśmy się w tym voiceoverze wyszkolili. No a ja prywatnie planuję korzystać sobie z pół na pół, jak to wiele osób z Maca i z Windowsa. Także nic tu się nie zmienia. No i co mogę powiedzieć? Przede wszystkim skonfigurowałem sobie tego Maca i nie wiem, czy wiele osób tak robiło, bo jak tak tutaj w grupie naszej tyfloprzeglądowej dyskutowaliśmy, to odniosłem wrażenie, chociaż chyba tylko ty, Maćku, się wypowiedziałeś, że jestem w jakiś sposób ewenementem, że pozwoliłem skonfigurować sobie Maca z iPhone'a. To znaczy nie robiłem...
3: To jest bardzo świeża opcja, to nie wiem, rok, dwa lata temu weszło.
0: Dwa lata temu chyba, no.
3: Mm. Więc jak ja konfigurowałem Maca, no to tego jeszcze nie było, a później to już backupy, więc...
0: A że ja 10 lat, no to powiedzmy, cały czas przenoszę to, wiecie.
2: Okej, no więc bardzo fajne doświadczenie, to znaczy... No. Przyłożyć trzeba było Maca do... Znaczy zbliżyć iPhone'a do Maca. Nie wiem, w które miejsce przyłożyć, ale próbowałem wszędzie. Przy dysku twardym, z tyłu na ekranie, z boku. No w końcu gdzieś zaskoczyło i potem musiałem jeszcze wzór na ekranie zeskanować. Znaczy włożyć wzór na ekranie w ramkę. No co w praktyce oznaczało po prostu wycelować dobrze aparatem, co udało się, bez nawet jakichś większych perypetii.
0: W przypadku Maca jeszcze spoko, gorzej właśnie jakbyś miał Apple Watcha. Też się da, ale to trzeba troszeczkę mieć farta.
3: Ale prawda? Też jest opcja parowania ręcznego.
0: Parowania ręcznego, jest. Tak.
2: Pytanie, czy na Macu też jest. Trochę się bałem tego.
3: Wyświetlać się 6-cyfrowy kod, który trzeba wpisać.
2: Aha, ojej, to się kurczę, namęczyłem po nic. Ale nie, z reguły właśnie wykrywanie tych kodów Apple'owskich działa. Tak samo nie mam problemu nigdy z zapłaceniem Apple Payem w przeglądarce. Na komputerze. Jestem w stanie wychwycić ten wycinek aplikacji aparatem bez problemu i
0: zapłacić. No teraz już nie trzeba, nie będziesz musiał.
2: No teraz nie, na Macu już nie.
0: Touch ID poleci.
2: Tak jest. O, właśnie, Touch ID. To, że jest Touch ID, to jest super. On tam coś trochę wybrzydzał, wymyślał, a przyłóż, a i etap jeden z trzech, a połóż jeszcze raz, a połóż. I tak ja już w końcu nie wiedziałem, czy on skanuje to w końcu, czy nie, czy on chce mieć, nie wiem, jeden palec, dwa, czy sześć. Chyba w końcu przyłożyłem trzy. I w końcu to jakoś tam zadziałało pod różnymi kątami i tak dalej, i w końcu mnie przepuścił. Natomiast sam iPhone, no poszło to dość szybko, bo tam musiałem tylko na iPhone'ie jeszcze tam potwierdzić, że tak, okej. I potem na Macu tu zaakceptować zgody, tutaj coś tamtego. I on wszystko sobie ładnie zaciągnął, czyli zaciągnął sobie przede wszystkim Wi-Fi, co duża ulga, że nie musiałem szukać jako pierwszej rzeczy, gdzie ja mam podpiąć internet. Zaimportował sobie moje konto Apple ID oczywiście. zaimportował sobie prawdopodobnie też preferencje dostępności w jakimś tam stopniu. Jeszcze nie sprawdzałem na ile. I zaimportował sobie zasadniczo karty z portfela, ale no te karty musiałem jednak ręcznie potwierdzić, powpisywać im CVV-ki i zaakceptować jeszcze raz regulaminy. On potem stwierdził przy każdej z nich, czy jaka metoda weryfikacji, czy ma być telefon, czy ma być SMS z kodem. Ja w obydwu kartach jestem w mBanku w Polsce i w Erste Banku w Austrii. Poprosiłem, żeby wysłał mi SMS-em kod. Nie wydarzyło się nic. A teraz od czapy po 24 godzinach dostałem SMS-a z RT, że jak chcę dokończyć konfigurację karty, to mam wejść do portfela, kliknąć kartę i zaakceptować zgodę. No przecież już to robiłem. No ale okej, dobrze. Jak będzie taka potrzeba, to tam coś w tym portfelu bardziej podkręcimy. No i w sumie bez jakiegoś większego tam użerania się z tym konfiguratorem, za chwilę miałem otwartego Findera i byłem na biurku. I co mogę powiedzieć o samym macOSie? Ten system jest stabilny. To znaczy, niestabilny, to jeszcze się nie zdążyłem przekonać, na ile jest stabilny, jak chodzi o jego niewykrzaczalność i tak dalej, ale on się nie zmienia w takich podstawach z podstaw. Takie mam szalenie wrażenie. Przynajmniej od tych 5 lat, kiedy Mikołaj Hołysz nagrał swoje audycje. Ja nic innego nie robię od wczoraj, tylko słucham Mikołaja i różnych audycji na temat Maca. I mam wrażenie, że mogę jeden do jednego śledzić to, co Mikołaj mówił, i te rzeczy się dalej zgadzają. I
3: to jest
2: kurczę,
3: prawda.
2: Ojej, tu coś mój internet się waha.
0: Tam wiele rzeczy, powiedzmy, jest, znaczy wiele rzeczy, nawet niewiele rzeczy.
3: Bardzo.
0: Nawet jak to jest dodawane, ale to, co już jest, to raczej.
3: Tak, to jest w dużej mierze prawda. Ja zaczynam swoją przygodę z macOS-em 10.8, czyli to jest rok 2013. I od tego czasu te podstawowe elementy systemu, czyli dock, czyli finder, czyli pasek menu, tam się, czyli poczta też, to tam się totalnie nic nie zmieniło. Czasem coś się zdarzy, no niedawno taką dużą zmianą była aplikacja ustawień, tam się faktycznie trochę zmieniło, natomiast coś się zmieniło tak, żeby to było bardziej po iOS-owemu, więc jak nawet jak ktoś by się tego uczył, to wydaje mi się, że właśnie przez to, że to jest takie bardzo iOS-owe teraz.
0: To już bardziej zbliżone, tak. Czy jak ktoś ma iPada, zwłaszcza, bo to też ten pasek, jeden, drugi, coś tam. Że.
3: Gdzie w Windowsie 7 Explorator wyglądał inaczej niż w Windowsie 8.1, niż w Windowsie 10, niż w Windowsie 11 znowu.
0: W sumie to chyba jedyne co się zmieniło tak naprawdę, tak, że użytkownik mógłby się poczuć zagubiony, ale to już dawno, dawno temu, to chyba te klawisze do zmiany, szybkiej zmiany parametrów mowy, nie? Gdzie dawniej to był tylko Command, Control, Option, strzałki prawo, lewo, góra, dół,
3: no teraz Shift.
0: A ten Shift doszedł, a teraz tamto to jest
2: Command, Control,
0: i tak
2: Option,
0: dalej,
2: Shift,
0: więc...
2: strzałki?
0: Tak. Tak.
2: Okay.
3: To jest to za kontrolem widzi strzałki, tak? To jest to samo. Mm-hmm.
0: Więc generalnie nie, no, bardzo to jest przewidywalne. Nawet jak się pytam ludzi, jakie mają systemy, czy podczas szkoleń, czy jakie Maki, nawet powiedzmy, jeśli na, nie wiem, jeszcze Intelach, pod sam ich koniec, że tak powiem, czy pierwsze M-ki, a nie mają aktualnych systemów, bo coś tam i mają jeszcze jakieś Ventury, powiedzmy, czy tam było później Sonoma chyba, no to jak najbardziej człowiek jest w stanie normalnie szkolić, bo te zmiany są bardzo mało znaczące.
2: No właśnie, ja mam takie poczucie, korzystając z macOS-a, jakbym był, może nie na zasadzie interfejsu, podobieństw, ale tej takiej przewidywalności jego i niezmienności, jakbym korzystał z Windowsa XP. Po prostu Windowsa XP było łatwo wytłumaczyć absolutnie każdemu. Teraz mamy Windowsa 10, 11, i tam co chwilę coś się zmienia.
1: Tam się co chwilę coś zmienia. Właśnie dlatego ja już też nieraz słyszałem o tym, że fajnie by było zrobić podcasty o takiej konfiguracji Windowsa, tak jak to kiedyś mówiliśmy o Windowsie XP, o 7, ale od 8 tak naprawdę tłumaczyć to jest coraz trudniej.
2: I też te rzeczy, które kiedyś były bardzo podstawowe i rozumiały się same przez się, patrz, to, co dzisiaj Marcel nam pokazywał i przez co musiał napisać sobie cały program. Rzeczy, które było bardzo łatwo wyłuskać, jeśli chodzi o dźwięk, nagle są w jakieś dziwne menu, podmenu, podmenu, linki, łącza, panele pochowane. Jest dużo rzeczy, które nazywa się podobnie, a robi troszeczkę co innego, albo jest dojściem do jakichś innych ustawień. I kurczę, rozrosło się to strasznie. Mac, mam wrażenie, pod tym kątem jest bardzo przewidywalny i to się chwali. To jest jakby system, który ja byłbym w stanie wytłumaczyć znowu, mam wrażenie, nawet mniej zaawansowanym użytkownikom, przynajmniej widzącym to na pewno. No co do VoiceOvera, to za chwilkę do tego przejdę, bo no, interakcja i różne inne mechanizmy wymagają troszkę przyzwyczajenia. Co do samego VoiceOvera też byłem zaskoczony tym, nie zdawałem sobie z tego sprawy, używając do tej pory tylko iPhone'a, a Maca to tam okazjonalnie gdzieś oglądając, że ten screen reader jest tak bardzo rozbudowany. On jest moim zdaniem w pewnych kwestiach bardziej JOS-em niż NVDA. I to nawet mnie nie dziwi, no bo jesteśmy w Stanach, tak? To jest produkt amerykański i tam, zwłaszcza do edukacji, zwłaszcza do jakiejś pracy zawodowej, no do pewnych standardów nas Freedom, czy też teraz Vispero przyzwyczaiło.
0: I tego voiceovera dostajesz razem z systemem, a nie płacisz drakońskich subskrypcji jeszcze do tego.
2: Tak, to prawda. Natomiast tam rzeczywiście jest dużo personalizacji w kwestii, nie wiem, odczytywania czegoś w konkretnej kolejności. Dużo jest jakichś takich poleceń odnośnie tekstu, że właśnie znajdź pogrubienie, znajdź jakiś tam atrybut tekstu, który się zmienia, a znajdź kolor, a znajdź coś tam. No NVDA... planuję takie rzeczy wprowadzić, ale jeszcze tego nie zrobili.
0: A ja 4 lata temu czy 5 podczas zajęć z angielskiego, podczas lektoratu sobie bardzo to namiętnie wykorzystywałem właśnie na Macu.
3: Zmiany kolorów?
0: Tak? Podczas pracy. To znaczy lektorka podkreśliła, tam zmieniała kolor, bo mówi, panie Maćku, czy pan sobie z tym poradzi, bo tu jest zmiana koloru, coś. Ja mówię, tak, mówię na spokojnie, mówię, zrobimy sobie, żeby atrybuty mi oznajmiały, mówię tutaj dźwiękiem, to formatowanie, jak coś będzie, sobie posprawdzam i elegancko pracowałem z tymi ćwiczeniami wszystkimi, także no.
2: No, to są przydatne funkcje, zależy właśnie od kontekstu, ale tych ustawień jest strasznie dużo, nie? Jest narzędzie VoiceOver, są pewnie jeszcze jakieś inne ustawienia VoiceOver i tak dalej, także no jest to niesamowite, łącznie z tym, że można sobie powitanie spersonalizować, no bo no, czemu nie?
0: No i jedna z kursantek sobie zrobiła Witaj Gwiazdo Zaranna i kto jej zabroni?
2: Oczywiście.
0: Ostatnio, no?
2: No. Ja się ograniczyłem do siema, ale może jeszcze mi coś wpadnie do głowy. Natomiast też pod tym kątem jest VoiceOver rozbudowany, jeśli chodzi o pomoc. I to mi się tak bardzo przyda, jak będę właśnie u nas w zespole koleżanki szkolił, że można w każdej chwili wywołać pomoc. To wszystko jest samouczek, no wiadomo. Ale jest pomoc, która po pierwsze jest pomocą do wszystkiego. Do skrótów klawiszowych, do dźwięków. Ja nie wiedziałem, że VoiceOver ma tyle dźwięków. Ale ma. No podręcznik użytkownika to też się chwali, że jest. I tak dalej. No i sama pomoc klawiatury, że ja w każdej chwili mogę wywołać menu, przeszukiwalne zresztą, które pozwala na wyszukiwanie poleceń do wszystkiego.
0: Czyli jak wykonywanie przy okazji, bo VoiceOver spacja czy tam...
3: Enterem nawet po prostu.
0: Enterem tak. Też, no.
2: Tak. No więc to jest gdzieś tam to. A teraz rzeczy, do których się trzeba przyzwyczaić. No nawigacja, która wymaga przesuwania kursora VoiceOver, to, że nie jest normą chodzenie tabem to w ogóle, czasami gdzieś tam, ale też strzałkami, że najlepiej to w sumie jakbym cały czas chodził kursorem VoiceOver. Ja wiem, że jest szybka nawigacja, już ją gdzieś zawiesiłem, już mi się gdzieś nielogicznie zachowała, więc stwierdziłem w pewnym momencie, że łatwiej mi jest chodzić kursorem VoiceOver. Ma to też w pewien sposób sens, bo jak tylko trafię na jakieś pole edycji, to mogę od razu pisać, nie muszę żadnego trybu przełączać. To jest troszeczkę jak... Nawigacja z VoiceOverem jest troszeczkę jak nawigacja obiektowa w NVDA. Czyli na Windowsie używam jak muszę, na Macu podstawowy sposób nawigacji. I to jest coś, co wymaga troszkę wyjaśnienia i wymaga uświadomienia sobie tego, że w systemie okienkowym, jakikolwiek on by nie był, czy Windows, czy Linux chyba też to ma, czy właśnie Mac, wszystko, co mamy na ekranie, jest uporządkowane w jakichś większych obiektach, w jakichś kontenerach. Polecam, odsyłam do podcastu o nawigacji obiektowej. Czyli mamy kontener, którym jest na przykład cała aplikacja, ale tym kontenerem może być też pulpit. Na Macu chyba nie jest to aż tak brutalne jak NVDA. Natomiast jest nim aplikacja i w ramach tej aplikacji znowu mamy, nie wiem, pasek menu, pasek narzędzi, to jest wszystko osobny kontener, lista, jakiś pasek przewijania, czy tam pasek stanu, kolejna lista, jakiś panel zakładek, to wszystko można rozwijać i tam mamy pojedyncze, konkretne opcje. Na Windowsie jest tam odpuszczone ogarnianie tego, bo nasze screen readery, czy jest to JAWS, czy jest to NVDA, nam to po prostu spłaszczają tą całą hierarchię. Spłaszczają oznacza to tyle, że my nie mamy świadomości, co jest w czym, my sobie chodzimy tabem, jak jest pasek zakładek, no to chodzimy lewo-prawo po zakładkach, jak jest lista, to strzałkami chodzimy po tej liście, jak jest coś tam jeszcze innego, menu jakieś otwieramy, no to mówi nam, że jest menu, strzałką rozwijamy. Nie, tutaj jest to wszystko po części, to jest takie półspłaszczone, czyli jak jest sobie, nie wiem, pasek menu, no to jest pasek menu. Ale jak jest na przykład tabela, to w tą tabelę musimy sobie wejść, rozwijając ją po prostu. Czyli to wejście w interakcję to jest tak naprawdę rozwinięcie. To jest wszystko takie jedno wielkie drzewko. Rozwinięcie po prostu czegoś zgrupowanego. No i sobie tam w tym baraszkujemy i wybieramy sobie jakiś element i znowu naciskamy voice-over. Voice-over to pamiętamy option i control. Swoją drogą do samego nazewnictwa klawiszy, nie wiem, czy to Mikołaj, czy ktoś kiedyś tłumaczył w ten sposób, że jest to troszkę pozamieniana logika też leksykalna z Windowsa, bo na Windowsie mamy alt, czyli coś od alternatywnego, tak, że alternatywne, nie wiem, na przykład jak piszemy literkę L, ale naciśniemy alt, w tym przypadku prawy i L, no to mamy inną odmianę L, czyli ły, więc alt od alternatywa, alternative, zmienia nam z czegoś na coś innego, czyli jakby zastępuje nam podstawowe działanie jakimś działaniem drugorzędnym. Tutaj, no, option, tak? Mamy jakieś opcje do wyboru. Możemy pójść w opcję podstawową albo opcję z option. Swoją drogą, polskie znaki też się wpisuje z option, czyli z drugim klawiszem od spacji, a nie z pierwszym. I też te opcje nam się zmieniają. Ja myślałem, że podobnie jest z command, że na Windowsie control, czyli chcę czymś kontrolować coś, tak? Chcę czymś sterować, a tu mam command, czyli wydaje komendę, wydaje polecenie, wydaje rozkaz. Ale chyba się ta logika nie trzyma, bo jest też control. Także, no...
3: Control tutaj... został z czasów terminala.
2: Okej. No i też jest używany w skrótach.
3: Ja kiedyś słyszałem taką pogłoskę, nie pamiętam, kto to powiedział, jakiś były inżynier Microsoftu, chyba że gdyby Microsoft w początku zrobił sobie klawiaturę z dedykowanym klawiszem, to by te wszystkie polecenia, które mamy na Windowsie pod kontrolą, właśnie były pod Windowsem, ale że nie mieli tego dodatkowego klawisza, a Macintosze już miały go od początku, no to dlatego na Macu mamy właśnie polecenie z komandą, a na Windowsie mamy większość poleceń z kontrolą.
2: Mhm. No więc gdzieś ta logika jest zachowana. Natomiast co do samej nawigacji, tu się mało używa taba i ja jestem bardzo ciekaw, chyba dlatego się włącza pełną obsługę klawiatury w ustawieniach, żeby osoby widzące, korzystające z klawiatury, albo osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, które używają rzeczy, które udają klawiaturę, chociaż switche mają swoje osobne ustawienia, to nie bardzo chcę wchodzić, mogły nawigować tym tabem, bo Windows to jest taka, po angielsku mówię to tab first culture, czyli tam użytkownicy taba są na pierwszym miejscu. Tam wszystko się załatwia tabem. Nie? Między kontrolkami na stronie chodzi się tabem. Między jakimiś tam widgetami, no, nie wiem, między jedną kontrolką a drugą w programie, między listą a jakimś paskiem czy paskiem zakładek chodzę tabem. Nie, na Macu tego taba się praktycznie w ogóle nie używa. No właśnie chyba rozumiem, że się włączy po prostu obsługę klawiatury.
3: Tak i z tym tabem to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo nawet domyślnie to pewnie o tym już słyszałeś, w Safari na przykład, tab chodzi tylko po linkach i po polach formularzy. No właśnie, to też trzeba sobie włączyć. Natomiast jeśli chodzi o tego taba, to generalnie się go nie używa. Chyba że pracujemy z aplikacją, która była pisana na kilka platform. I dobrym przykładem tutaj mogą być wszelkie aplikacje elektronowe, tego stopnia, że chyba nawet Slack w swojej instrukcji obsługi rekomenduje lepiej tabować. I ja bym się z tym zgodził. Mhm. Więc tutaj wszelkie elektronowe aplikacje, te, które mają dobrze zrobioną usługę klawiatury, to tam lepiej chodzić tabem. Natomiast w aplikacjach natywnych na Maca to z tym jest różnie. A jeśli mamy aplikację portowaną z iOS-a, czyli to mogą być wiadomości, na przykład z aplikacji budowanych, podcasty, wiele aplikacji zewnętrznych, czy te, które odpalamy z iPhone'a, czy te, które gdzieś pobierzemy, które były po prostu portowane z iOS-a, tak zwanym systemem Catalyst. No, my o tym nie wiemy. Generalnie tam po prostu obsługa z klawiatury w ogóle nie będzie działała i tam tylko trzeba polegać na kursorze VoiceOver, więc jest trochę z tym zamieszanie.
2: Właściwie ja się gubię w tym, kiedy mam używać strzałek, a kiedy używać kursora VoiceOver. Bo są apki, po których mogę chodzić z strzałkami, nawet natywne, systemowe, a są takie, po których nie ma opcji.
3: No to są pewnie te, które są portowane z iOS-a, bo tam po prostu na iOS-ie nie było tej obsługi klawiatury i niestety jak deweloper o to nie zadba, na przykład taką aplikacją, gdzie to zostało zadbane, to niech dobry przykład, niech będzie Mona, tam to działa fajnie, ale w większości aplikacji po prostu ta obsługa klawiatury nie istnieje tak naprawdę. Mhm.
0: Ale na przykład jak chcesz Netflixa oglądać, nie wiem jak jest teraz, bo ja przyznam szczerze, no nie wiem, 3-4 miesiące temu coś chciałem oglądać na Macu, okej, niby się to udało. Tylko tam też, jak wyskakuje, jak sobie klikniesz w odtwarzanie danego filmu, to znaczy, żeby się film, jakikolwiek serial, jakikolwiek materiał zaczął nawet jeszcze nie odtwarzać, tylko żebyś miał dostęp do tego odtwarzacza, to tam pod macOS-a zostało strasznie schrzanione, bo tam nic tak w zasadzie dla VoiceOvera nie wyskakuje. Tam po prostu trzeba autentycznie tabować, znaczy trzeba było jeszcze.
3: A tam chyba jest źle aria zrobiona na tej stronie, bo tam jest jakieś okno wyskakujące, które nie dostaje fokusa i VoiceOver tego nie widzi.
0: Ale tak totalnie, a nigdzie na dole strony nie tego, totalnie nigdzie. Ja gdzieś tam musiałem to tabować, żeby jakoś w ogóle dojść do odtwarza, do tych kontrolek jakkolwiek. I potem chyba mało tego, jak próbowałem nawet w tym już okienku chodzić kursorem VoiceOver, też jakieś z tym miałem dziwne
3: No mniej więcej tak? Jest z tym zamieszanie. Na pewno najlepiej zacząć od kursora VoiceOver. Ewentualnie potem można przeglądać pasek menu, czy też dokumentację, próbować ze strzałkami chodzić, może coś się udało znaleźć szybciej, ale zawsze najpierw lepiej próbować kursorem.
0: No dokładnie, bo to tabowanie to nie jest norma na Macu.
2: No. No na pewno co jest dla mnie, muszę się przyzwyczaić, to jest chodzenie, że nie, od elementu do elementu nie chodzę góra-dół, jak w Windowsie, tylko lewo-prawo. Trochę jak gesty wykonywał na iPhone'ie.
0: No bo tak byś na iPhone'ie, no dokładnie.
2: Coś, co mi nie działa, albo nie działa tak, że mogę to otworzyć za każdym razem, to są te, chyba szybka nawigacja ma te gesty górna i lewa strzałka i górna i prawa strzałka do przełączania ustawień pokrętła. I dolna, lewa, dolna, prawa, żeby wyjść i wejść w interakcję?
0: Tak, tylko to jak masz faktycznie tą nawigację włączoną, no jak ci tam...
2: No, mi to nie działa.
0: Tak.
2: Nie umiem. W sensie nawet w pomocy klawiatury to nie działa. Pomoc klawiatury jest fajna, voice over K, ale ona nie uwzględnia właśnie tych chyba skrótów, gdzie się wciska dwie strzałki naraz, bo mi czyta albo jedną, albo drugą strzałkę w pomocy. Więc albo coś zepsułem, albo nie chcą mi działać te skróty. Nie mam pojęcia czemu. Próbowałem różnie, że najpierw górną przytrzymuję, do tego dociskam lewą, albo że wciskam obydwie naraz, albo że wciskam jedną.
0: Bo faktycznie ja teraz też sobie na szybko przetestowałem. Ja mam tą szybką nawigację faktycznie wyłączoną. Mnie to akurat oznajmia sobie dźwiękiem, nie? Trylium, w dół, w górę, trylium, w dół. I wtedy jest wyłączona. To wtedy faktycznie nie zadziała i nawet w tej pomocy klawiatury nie zadziała. Ale jak
2: A nie, nawigacja miałem włączoną. Szybką, tak.
0: A to faktycznie coś tu się mocno potegowało.
2: No. No, tak samo podobają mi się gesty gładzika, tylko szkoda, że sobie ten gładzik potem ręką zawsze przesunę i ten. I mi się powciskają bibsy. I jest problem. W sensie uaktywniają mi się jakieś rzeczy, które nie miałem w ogóle ochoty ich uaktywniać i jakieś otwierać.
0: Tak, dlatego ja też wyłączyłem gładzik w ogóle, bo żałuję, ale musiałem tak zrobić.
2: Szkoda. No, natomiast ja dzisiaj się skupiłem głównie na obsłudze internetu, no bo pod kątem właśnie pracy. I kurczę, tam jest parę fajnych konceptów, które ja mi już od jakiegoś czasu po głowie chodziły. Czy by nawet nie zasugerować tego, nie wiem, jako zgłoszenie na backtrackerze NVDA, a może jak w końcu się kiedyś wezmę za vibe coding, to jakiś dodatek do NVDA do tego stworzyć. Bo na Macu jest na przykład opcja, to się da w narzędziu VoiceOver przestawić, kolejność nawigacji chyba się to nazywa, to jest w sekcji www. I czy w sekcji nawigacja, teraz nie pamiętam, www. I tam mam do wyboru kolejność DOM, no czyli tak jak są elementy wyplute w drzewie dostępności, czyli tak jak przeglądarka przekazuje VoiceOverowi, że takie elementy są na tej stronie i w takiej kolejności, albo jest nawigacja w grupach, czy coś takiego, czy według grup. I to jest to jest niegłupi pomysł. To znaczy, nie wiem, kojarzycie pewnie, jak zaczynaliście się uczyć w ogóle obsługi komputera z czytnikiem ekranu, że chyba największym wyzwaniem była nauka obsługi stron internetowych. Nie? I dlaczego tak było? Przynajmniej ja tak miałem, bo mi wywala tyle elementów na raz. Ja tego wszystkiego nie potrzebuję. On mi tu gadał o jakichś linkach, jakiś przycisk, coś tam, tego, a gdzie jest, nie wiem, treść strony, tak? Albo nagłówek, albo, znaczy, o nagłówkach jeszcze nie wiedziałem, ale ja chcę czytać sobie artykuły. A tu mam jakieś ramka taka, ramka śmaka, jakiś niepodpisany link, jakiś przycisk, coś tam, po co mi to wszystko? I tak mi się wydaje, taką miałem ideę fix w głowie, taką koncepcję, czy nie byłoby łatwiej, gdyby można było zacząć od mniejszej ilości elementów naraz. I ta mniejsza ilość elementów to byłyby właśnie regiony na stronie, czyli punkty orientacyjne. Żeby zacząć od tego, że jest banner, czyli ta cała główna, to co jest u góry, nawigacja, czyli pewnie jakieś menu nawigacyjne, główne, powiedzmy na takiej, oczywiście w idealnych warunkach, że strona jest zrobiona zgodnie ze standardami i tak dalej. Główna treść i jakaś tam stopka. I to bym dopiero rozwijał i patrzył sobie, co tam jest w środku. W mojej wizji to też było coś takiego, że nagłówki też są rozwijane, w sensie, że jeżeli mamy nagłówek, jakaś zawartość i następny nagłówek, to w ramach danego nagłówka ja mogę rozwinąć sobie ten nagłówek i przeczytać tą zawartość pod nagłówkiem, czyli tekst znajdujący się bezpośrednio pod elementem H. No i oczywiście wszystko, co dalej należy, tak, do, nie wiem, H1 rozwijam i w tym są wszystkie H2 tekst, H2 tekst, ale H2 też mogę rozwijać i tak dalej, że taka struktura drzewka, tylko że ta treść, która się znajduje pod, należy do, jakby. I te elementy, tych elementów będzie stopniowo coraz więcej. I Mac to poniekąd robi z punktami orientacyjnymi, tylko zamiast to nazwać jakoś ładnie, że przeczyta, nie wiem, banner, albo nie wiem, jakaś tam, jakkolwiek by to nazwać, tak? Część powitalna strony, nazwijmy to jakoś ładnie, human friendly, żeby przeciętny człowiek zrozumiał. Nawigacja, powiedzmy, że to jest jakieś menu nawigacyjne, główna treść, czy główna zawartość, stopka. Nie, tam jest to podzielone na właśnie te znaczniki, na punkty orientacyjne, tylko on mi czyta dla każdej grupy absolutnie wszystko, co się w niej znajduje naraz. Ja sobie mogę dopiero potem rozwinąć i tam widzę, że jest 15 elementów czy coś. I no szkoda, to się dało zrobić lepiej i to się dało bardziej pozwijać jeszcze. Niech on pozwija na przykład listy, niech on pozwija na przykład tabele, niech on pozwija, co jeszcze mógłby pozwijać, nie wiem, formularze, no cokolwiek, nie? On tego nie robi, na dobitkę jeszcze, jak nie wiem, jest sobie nawigacja i w tej nawigacji mam listę, która składa się z 4 elementów, to jak ja w to wejdę i potem z tego wyjdę, to on mi już nie czyta nawigacja, bo to jakimś cudem mi przeczytał raz, tylko mi czyta lista 4 elementów. No nie, no nazwij mi to jakoś ładnie, żebym nie miał wybebeszonego wszystkiego na wierzch, tylko tak to zrób. Ja to potem odhaczyłem, ale chyba ewidentnie czegoś nie odhaczyłem, bo w narzędziu VoiceOver teraz są kategorie i jak chcę tabulacją, znaczy tabem przejść na co wcześniej działało, na pasek zakładek i na te wszystkie opcje, bo akurat w narzędziu VoiceOver tab działa, to nie, to on mi to schował i muszę teraz chodzić kursorem VoiceOver, bo tabem mogę przejść tylko do pola wyszukiwania, do paska przewijania, do przycisku pomoc i znowu do kategorii. Nie wiem, co zrobiłem, no coś zepsułem i już nie działa znowu. Ale sama interakcja działa całkiem fajnie. Nawet jak nie używamy tego trybu pogrupowanego, to możemy nawigować sobie po elementach i różne elementy, które się rozwijają, typu właśnie punkty orientacyjne, tabele, można je zwinąć i to jest fajne, bo jak my na przykład już nie chcemy nic robić w tej tabeli, to ją zwijamy, wychodzimy z interakcji z nią i to jest trochę tak, że my jesteśmy na tej tabeli i teraz od nas zależy, czy my pójdziemy w lewo i przeskoczymy sobie do tego, co było bezpośrednio przed tabelą, jakiś nagłówek albo nie wiem, tekst, cokolwiek, czy pójdziemy w prawo i przeskoczymy całą tą tabelę do końca i znajdziemy się na pierwszym elemencie za tą tabelą. Oczywiście jak będziemy kursorem VoiceOver wtedy od tego elementu iść sobie w lewo lub w prawo, to będziemy łazić po całej tabeli, po wszystkich kolumnach, wierszach i tak dalej. Także to działa troszeczkę jak w NVDA-u, przecinek i shift przecinek, czyli przeskok do początku i do końca kontenera aktualnego, czymkolwiek ten kontener jest w danej chwili. To jest spoko. Spoko jest też wybór rzeczy. Do tego powstał niedawno dodatek do NVDA. Żeby nie było, jest różnica, i Mac OS też ją rozdziela, między listą elementów, czyli to, co NVDA ma, insert F7, a wyborem rzeczy. Lista elementów pozwala nam znaleźć, nie wiem, wylistować tylko linki albo tylko nagłówki. I to jest też fajne tam w VoiceOverze. Możemy sobie VoiceOver, czyli Option Control, się tego kiedyś nauczę, U. I wtedy lewo, prawo przechodzimy po kategoriach. I nagłówki, linki, to. I góra, dół po tych konkretnych elementach, czyli tylko po linkach, tylko po nagłówkach. Możemy to też filtrować, wpisując konkretne litery. A wybór rzeczy to jest, działa lepiej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie ta funkcja jest skopana dalej chyba i wyfiltrowuje nam tylko te rzeczy, które aktualnie widać na ekranie, a nie wszystko, co jest, się znajduje w interfejsie. Także na jakichś długich listach jest to absolutnie bezużyteczne, chyba że się zmieniło coś. Ale na Macu działa to super. No właśnie, na Macu to mi zlistuje wszystko, co jest absolutnie na całej stronie, więc mogę sobie wpisać, kurczę, dowolny tekst, jaki mi się tylko zamarzy i on mi to przefiltruje i mi tam do tego przeskoczy. Bardzo szybko, nie tak jak w NVDA też jest wyszukiwarka. Mogę nacisnąć Insert Control F, napisać sobie jakiś ciąg znaków, Enter, przeskoczył do następnego wyniku. I Insert F3 do następnego, i Insert F3. Także,
3: żeby nie było, w VoiceOverze też to jest. Jak to
2: tak, w VoiceOverze też to jest. Jest to VoiceOver F chyba,
3: F.
2: Tak?
3: Tak.
2: I VoiceOver G to jest do następnego wyniku. A jak jest do poprzedniego?
3: Shift G poprzedniego. I ten skrót generalnie to jest taki skrót makowy. We wszystkich aplikacjach generalnie Command G to jest szukaj następny, Command Shift G to jest szukaj poprzedni.
2: No, więc jest to. I ten chooser, to wybieranie rzeczy jest bardzo fajne i ja bym w sumie nawet to chętnie widział w NVDA. To pogrupowane pokazywanie strony, w sumie też czemu nie.
3: Ja muszę podkreślić, jak ten wybór rzeczy działa szybko, czy nawet ta lista elementów, gdzie pamiętam strony, jak ktoś pamięta, była sobie kiedyś taka stronka, gdzie było kilka tysięcy materiałów z audiodeskrypcją, jak wiecie, o co chodzi, to wiecie. Żeby załadować listę elementów do NVIDIA, pamiętam, że potrzebował kilku, jak nie kilkunastu sekund, no, przez czas, który on się lubił przywieźć. VoiceOver nigdy z tym problemu nie miał, ta lista się ładowała w kilka sekund, on zresztą dynamicznie ładuje, czasami możemy to też komunikować, że ta lista już się nam otworzyła, ale nam jeszcze wczytuje kolejne elementy, tam on jeszcze coś sobie musi znaleźć, ale my już możemy po tym chodzić, już możemy szukać. Także no to działa to fajnie. Co do tej nawigacji po grupach, fajnie sobie, to jest z tej sekcji internetu, www, nie pamiętam jak to jest przetłumaczone, warto sobie do tego przypisać skrót, bo domyślnie nie ma do tego skrótu, bo są faktycznie strony, gdzie to może być bardzo przydatne, nie wiem, gdzieś nie ma, na przykład mamy komentarze, jakieś posty, z Reddita na przykład tak korzystałem, zanim dystopia na Macu się pojawiła. Czy, nie wiem, na GitHubie jakieś dłuższe wątki. No w wielu takich sytuacjach to może się czasami naprawdę fajnie przydać. Mhm.
2: No, więc to jeszcze jedna fajna rzecz, która mi nie chce jakoś działać, albo działa mi w sposób bardzo dziwny, a ma potencjał, to jest szybkie wyszukiwanie, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest item chooser, tylko że nie muszę go otwierać w sposób specjalnie, tylko przytrzymuję command, prawy command, a mogę to chyba przekonfigurować, prawy command i piszę sobie literki. I on mi przeszukuje stronę pod kątem tego elementu, który ja chcę. I to mi działa bardzo dziwnie, bo to skacze po pierwszej literze, ale nawet nie do następnego elementu, który zaczyna się na tą literę, tylko do następnego elementu, który zawiera tą literę. Więc nie wiem, zdarzyło mi się, że jak nacisnąłem M, to przeskoczył mi do volume. A ja myślałem, że to będzie działać tak, że ja sobie przytrzymam command i wpiszę sobie, nie wiem, kup i mi przeskoczy do następnego tam przycisku kup teraz, czy coś takiego. Tak to kojarzę z opisu Mikołaja w podcaście. No a tutaj działa to dziwnie i szczerze mówiąc nie wiem, o co temu chodzi. No więc ta szybka nawigacja jakoś nie bardzo działa. Czym jest nawigacja jednym przyciskiem? To jest chyba Command Q? Nie Command Q, jest wyjście. Też się muszę nauczyć, że nie Alt F4.
0: Voice over Q. Tak, ale znaczy teraz tak naprawdę to zostało fajnie zastąpione przez ujednolicili tą szybką nawigację. od tam chyba dwóch wersji systemu, że nawigacja strzał, naciśnięcie równocześnie strzałek lewo-prawo włącza ci zarówno nawigację strzałkami, jak i właśnie tym jednym klawiszem. I to jest między innymi ta możliwość skakania sobie po nagłówkach literami, tak jak masz w NVIDIA, H, L jak link, akurat tutaj tego typu rzeczy. Buttons i tak dalej.
2: Super. No i też fajnie, że mają te przypisywanie, że można sobie kilka miejsc na stronie zdefiniować, te aktywne obszary czy coś i że można sobie do tych miejsc... Rozumiem, że chodzi o to, że można do tych miejsc przeskakiwać, czy że on też będzie informował, że coś się tam zmieniło? Chyba to jest przeskakiwanie tylko, nie? Chyba tak. No więc to jest też, chyba do tego jest w dodatek też NVIDIA Place Markers, jeżeli dobrze pamiętam. Także no tutaj takie rzeczy różne są. No i dalej zobaczymy, jak ten voiceover się rozwinie, ta przygoda. Pewnie jakieś aplikacje zacznę tutaj sobie instalować i z czasem może będę też informował, co tam nowego na Macu u mnie się dzieje. Zostawię was jeszcze z jedną stroną, którą polecam, czyli Accessible University. To jest strona, którą ja bardzo lubię, zwłaszcza do szkoleń. Kiedy pokazuję osobom widzącym, na jakie to różne bariery napotykamy w internecie. Ona jest po angielsku i kurczę, byłoby fajnie, jakby ktoś zrobił podobną stronę po polsku. Myślę, że z AI-em to nie jest teraz dużo roboty, zwłaszcza, że można się pewnie tą stroną zainspirować i sklonować to, co ona potrafi. Bo to jest strona fikcyjnego uniwersytetu. Ona ma udawać stronę uczelni, na której są jej dwie wersje. To powstało w ogóle na prawdziwym uniwersytecie Washington University w Waszyngtonie. I to w ogóle był jakiś projekt sfinansowany tam gdzieś tam przez jakiś Narodowy Instytut do Spraw Niepełnosprawności, jakieś inne granty. I ta strona ma dwie wersje. Strona przed i strona po. Strona przed to jest strona przed optymalizacjami pod kątem dostępności, więc tam jest mnóstwo barier, tam nic nie działa. Tam absolutnie wszystko, co może być skopane, jest skopane. Nie ma opisów alternatywnych dla obrazków. Są jakieś dekoracyjne obrazki typu jakieś kreski pionowe, które po prostu podtrzymują układ strony. Nie ma zdefiniowanego języka, więc wszystko jest czytane jedną syntezą, nieważne czy jest to angielski, czy jest to hiszpański. Tam nie ma nagłówków w ogóle. Tam menu rozwijane, w ogóle nie wiadomo, że są rozwijane, są rozwinięte na amen i po prostu nie da się ich zwinąć, bo to są linki, a nie przyciski w ogóle też. Tam wszystkie linki, kilka linków nazywa się tak samo, kliknij tutaj, kliknij tutaj, kliknij tutaj, więc na liście elementów się nie odnajdziemy. Tam tabele nie mają przypisanych nagłówków, kolumn i wierszy. Tam nie są spięte etykietki z polami edycji i z polami wyboru. Jest kapcza obrazkowa. No wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, każdy jeden horror na tej stronie jest. Po czym jest strona After? I to jest strona, gdzie to wszystko już jest optymalizowane i zrobione tak, jak powinno być. Co więcej, jest ściągawka wszystkich problemów. Jakbyśmy nie wyłapali wszystkich, to jest ściągawka, które problemy na tej stronie wystąpiły.
1: Pawle, już widzę, że jest repo na GitHubie.
2: O!
1: No myślę, że nie będzie to jakimś wielkim problemem.
2: Tak, nie musi to być klon tej strony na zasadzie, że też się będzie nazywał uniwersytet czy coś. No można sobie wymyślić jakiś inny motyw, nie? Ale no, uczelnia to jest bardzo fajny, myślę, kontekst. Tam jest parę rzeczy. Tam jest tabela trendów, ilu studentów się zapisało na jaki kierunek w ostatnim roku, w tym roku. Tam jest taki prosty formularz zapisania się na jakieś kierunki. Wiadomo, że na prawdziwej uczelni tak to nigdy nie wygląda. Także ja ją używam, tej strony, do szkoleń. Natomiast ona jest właśnie fajna, żeby sobie przetestować w takiej właśnie sytuacji. Nie wiem, kupiłem nowy komputer typu Mac, uczę się nowego czytnika ekranu. Jak on sobie poradzi z różnymi ciekawymi rzeczami na stronach? A jak on działa z formularzem? A jak on działa z tabelą? A jak on działa z menu i tam linki, przyciski, rozwijane listy? Jak on działa z jakimś tam odtwarzaczem wideo, bo tam jest też filmik osadzony? Jak on działa z czymś tam jeszcze? A i różne języki na stronie. Więc polecam, jakbyście chcieli nauczyć się obsługi internetu na takich bardzo typowych interakcjach, to ja tą stronkę zostawiam w komentarzu i będziecie mogli się jej przyjrzeć. Także polecam, jest bardzo dobrze zrobiona właśnie pod takie zastosowania i ja dzisiaj cały dzień, znaczy cały dzień, godzinkę czy ileś na tej stronce się moim Maciem bawiłem. I myślę, że jest to bardzo fajny papierek lakmusowy do sprawdzania, jak VoiceOver z tymi różnymi ustawieniami tam sobie radzi.
1: No to dzięki, Pawle, za garść ciekawych refleksji, no bo myślę, że to nie koniec twoich przygód z Maciem, to dopiero początek, więc będziesz miał o czym opowiadać i podejrzewam, że za jakiś czas to może nawet na jakiś dłuższy materiał, bo to jest zawsze ciekawe, ten temat do nas wraca i myślę, że jeszcze niejednokrotnie wracać będzie i zawsze każde świeże spojrzenie jest ważne. Zaglądamy do waszych wypowiedzi, tym razem będą dwie głosówki od Pawła.
4: Witajcie. Ja chciałem się was zapytać na temat clouda, a konkretnie programowania w tym cloudzie. Jakbyście mogli porównać to z kodeksem? Po prostu chodzi mi o jakąś taką prostą wskazówkę, od czego zacząć, czy jeżeli piszemy na przykład aplikację dużą w kodeksie, czy warto, żeby na przykład nasz kod przeanalizował cloud, czy może zrobić on coś, nie wiem, lepiej, dokładniej. I w jaki sposób tam się programuje? Czy też jest taki właśnie agent, jak w kodeksie, że operuje na naszym dysku twardym przez WSL-a na przykład, czy jak to w ogóle w tym cloudzie wygląda? Jak ktoś z was ma jakiekolwiek doświadczenia, to będę wdzięczny za podzielenie się. Witajcie. Chciałem jeszcze się was zapytać o przystawki chłodzące do laptopa. Czy używacie? Jeżeli tak, to jakie kupić? Na co zwracać uwagę? Mam komputer, który ma 22 rdzenie na procesorze i piszę aplikację w kodeksie, która te rdzenie lubi sobie wykorzystywać. I ten komputer mi się niestety trochę grzeje, co jest irytujące na taką temperaturę. No i stwierdziłem, że po prostu trzeba mu coś jakoś pomóc. No i nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu urządzenia. Stąd właśnie zapytam, czy korzystacie, nie korzystacie, co w ogóle jest na rynku, na co zwracać uwagę.
1: Pawle, jeżeli chodzi o clouda i tworzenie, kodowanie z użyciem clouda, to działa to dokładnie tak jak kodeks. To są tak samo terminalowe aplikacje, które po prostu odpalasz i sobie działasz. Różnica jest po prostu w modelu, jaki tam jest wykorzystywany. W przypadku kodeksa, no to mamy czata GPT, a właściwie model GPT od OpenAI. W przypadku clouda, no to są modele od Anthropica. Natomiast zasada jest taka sama. Cloud domyślnie więcej pyta. Zadaje dużo, dużo więcej pytań. Takie były moje obserwacje. Natomiast no, jeżeli chodzi o działanie, o jakość, ja z Clouda korzystałem jakiś czas temu oryginalnie od Anthropica. No i muszę powiedzieć, że mnie rozczarował, ale to było dawno, więc tu proszę się jakby nie powoływać na to moje spostrzeżenia, bo to po prostu zwyczajnie są dane nie tak do końca aktualne. Natomiast jeżeli...
0: No on mi teraz robi fajnie dostępne pliki PDF na przykład, jak materiały dla kursantów, gdzie ja niewidomym stricte robiłem w TXT-ku. Są słabowidzący, którzy jeszcze coś tam chcą w PDF-ce, bardzo mi fajnie robi dostępne. Nawet ta utilitia, ten walidator tych dokumentów generalnie, co można wytestować, czy dokumenty są dostępne. W sumie nie wywala mi przy większości rzeczy totalnie nic, ale to jeszcze nie o to chodzi, bo nawet z samym voiceoverem mi fajnie się te dokumenty potem zrobione przez Clouda czyta i osoby słabowidzące oceniają bardzo fajnie kontrasty, czcionki i te różne rzeczy, odstępy między liniami i coś tam jeszcze, więc no, radzi sobie skubaniec tutaj.
1: Tak, jeżeli chodzi o Clouda czy GPT, ja bym powiedział, że te modele idą web w web. Najlepiej oczywiście, ja na przykład tak teraz pracuję, konsultować jakby decyzję jednego modela z drugim, modelu z drugim, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, bo to wiadomo, trzeba mieć po prostu dostęp do tego wszystkiego. Natomiast zawsze będzie taka sytuacja, że coś tam jednak z tych konsultacji może nam wyjść dobrego. Natomiast, Pawle, tak realnie rzecz ujmując, jeżeli z kodeksem działa ci to wszystko dobrze, tak jak ty chcesz, jesteś zadowolony z efektów, to jeżeli nie będziesz miał jakiegoś specjalnego powodu, żeby przenosić się na Clouda, to ja myślę, że nie warto. I powiem więcej, wydaje mi się, że w drugą stronę też. Po prostu nie ma tak do końca sensu zmieniać co chwilę technologii, zmieniać co chwilę modelu, chyba że korzystamy z jakichś takich narzędzi, które pozwalają nam rutować te zapytania do różnych modeli i tak dalej. A to jest jeszcze zupełnie inna historia, nieco bardziej skomplikowana. Natomiast jeżeli korzystamy z czegoś, co nam działa, co generuje nam kod, który się kompiluje, uruchamia i po prostu robi to, co ma robić, to się trzymajmy tego. Nie ma sensu co chwilę gdzieś tam zmieniać modeli, bo po prostu one są porównywalne. Ja cały czas, tak jak mówię, ja liczę na chińską myśl technologiczną i mam nadzieję, że tutaj te otwarte modele zaczną dawać
3: sensowny efekt. Ja muszę bardzo poważnie pobawić się GLM-em 5.2,
1: no
3: bo
1: właśnie
3: dobre rzeczy o nim
1: tak,
3: słyszę.
1: Tak, też słyszę dobre rzeczy o GLM-ie i to już zaczyna coś być, myślę, że jeszcze tak powiedzmy te 2-3 lata i będziemy naprawdę mieli bardzo ciekawe możliwości i te drożejące tokeny nie będą aż tak straszne i tego bym sobie i wszystkim życzył. Natomiast, no, więc to tyle. A co do podkładek chłodzących, to nie wiem, czy wy macie jakieś doświadczenia. Ja nie, ale moim głównym środowiskiem pracy jest komputer stacjonarny.
3: Ja też nie.
0: No, mój Mac też jakoś nie potrzebuje chyba bardzo. Może nie ma tego, bo to nie pro, tylko R-ka, ale nie potrzebuje tego.
1: Jasne. No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy przechodzić do kolejnego tematu. No właśnie, skoro było o wrażeniach z Maca, to teraz Maćku, wrażenia twoje, jeżeli chodzi o system e-doręczeń w M-Obywatelu.
0: Tak, no generalnie działa to bardzo fajnie, myślę, bardzo dostępnie. Nawet trochę lepiej. Bardziej dostępnie niż powiedzmy na samej stronie edoręczenia.gov.pl, bo choćby w zakresie dodawania odbiorców sobie do takiej korespondencji, do których kierujemy adresatów. Generalnie jeśli chodzi o w ogóle to, jak to sobie ogarnąć, też bardzo szybko sobie to można ogarnąć, bo po wejściu w M-Obywatela pierwsze, co mamy w zakładce dokumenty, u samej w zasadzie góry mamy wirtualnego asystenta i potem są te doręczenia. I po wyrażeniu zgód na to, że tam dane zostaną przekazane, a już skrzynkę do doręczeń mamy założoną, no to normalnie jak tam zaakceptujemy jakieś zgody i przejdziemy dalej, no to już normalnie możemy sobie korzystać właśnie z e-doręczeń. Mamy wszystkie foldery, jak na wiadomości przystało, że tak powiem, jak na współczesny, że tak powiem, układ folderów z wiadomościami, prawda, odebrane, robocze, wysłane, wychodzące i tak dalej. No i oczywiście utwórz nową wiadomość, przycisk gdzieś tam na końcu. W każdym razie, co tam jeszcze, ten przycisk ustawienia, pod którym tak naprawdę możemy sobie podejrzeć nasz adres do e-doręczeń, sprawdzić ewentualnie, jaka jest nasza rola tej skrzynki. Głównie to będzie właściciel, bo ja mam pod swoim panelem jeszcze podpięte dwie skrzynki, że tak powiem, ludzi, no, którzy sobie gdzieś tam technologicznie gorzej radzą i gdzieś tam za ich zgodą, no to tam jakoś tam zarządzam, powiedzmy, tymi skrzynkami. Natomiast tutaj w M-Obywatelu póki co to jest kwestia taka, że możemy mieć dostęp wyłącznie do tej naszej skrzynki, tak? Bo to w oparciu i o PESEL i nie tylko. No w każdym razie fajnie się z tego korzysta, przegląda też te wiadomości, mamy bardzo, jak już jesteśmy na liście odebranych wiadomości czy wysłanych, no to też nam ładnie czyta, kiedy, od kogo, jaki temat tej wiadomości. No i później tak naprawdę jak wejdziemy sobie już w daną konkretną wiadomość, no to też powiedzmy jest odbiorca, to wszystko jest też ładnie podzielone nagłówkami, gdzie każda sekcja, powiedzmy, też to jest osobny nagłówek, powiedzmy, że tam odbiorca to jest nagłówek gdzieś tam jeden, później nagłówek kolejny gdzieś tam to jest temat wiadomości, jeszcze gdzieś tam znak sprawy, jak ktoś sobie wpisze, a potem jest treść, powiedzmy, tej wiadomości, chyba już nie nagłówkowana, za to załączniki są też oddzielone ładnie nagłówkiem, czyli generalnie zwykle jest tak, że w treści wiadomości podaje się w sumie, czego dane pismo dotyczy,

arkusz do udostępniania, znaczy tak, ten arkusz udostępniania, tak jakbyśmy chcieli poprzez przycisk udostępnij komuś coś wysłać, powiedzmy, nie? I my taki plik od razu sobie możemy dać, nie wiem, właśnie zachowaj w plikach na przykład, albo komuś go przesłać, czy sobie go jakkolwiek przesłać. No i już sobie, już się z tego miejsca zapoznać. Także samo, powiedzmy, odczytywanie wiadomości i potem z załącznikami jest bardzo okej. Jedyne, czego mi chyba brakuje, chyba nie ma czynności na wiadomościach, żeby na przykład ją można było od razu usuwać, na przykład czy gdzie indziej przenosić, odpowiadać na nie. Po wejściu w wiadomości, w konkretną wiadomość, zdaje się na końcu szarym, gdzieś tam mamy przyciski typu odpowiedz, usuń i tego typu rzeczy, ale czynności jakoś nie kojarzę. W każdym razie sam odczyt wiadomości jest bardzo okej. Pisanie, znaczy właśnie, tworzenie wiadomości tak naprawdę też, bo też kreator tworzenia tych wiadomości, tam też jest to fajnie ponagłówkowane, że też odbiorca, nagłówek i dodaj przycisk. I w momencie, jak my sobie klikniemy na przykład dodaj przycisk, no to pojawia nam się wyszukiwareczka, gdzie możemy sobie wpisać, kogo tam autor ma na myśli. I idąc w prawo, elegancko mamy rekordy już normalnie odczytywane, że tam na przykład, nie wiem, ZUS, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrala, adres do ulica taka i taka i taka, adres do doręczeń, bla, bla, bla. No i w momencie, jeżeli my sobie taki rekord wybierzemy, oczywiście podwójnym stuknięciem, no to nam się do tej wiadomości wstawia. Można by było zrobić tak, no to w sumie tak nie działa w ten sposób, że to okienko nam by się nie zamykało, ale z drugiej strony no też do wielu odbiorców raczej piszemy rzadko, ale jeżeli chcemy, to możemy tych odbiorców sobie pododawać kilku, za każdym razem przechodząc tę samą procedurę, dodaj przycisk, wpisujemy, idziemy w prawo, spośród tych wyników wyszukiwania wybieramy, no i tak sobie możemy te wiadomości znaczy tych odbiorców pododawać. Generalnie potem też wszystko jest fajnie dostępne, jeśli chodzi i o temat wiadomości, znak sprawy, jak bardzo chcemy sobie wpisać. Treść wiadomości, dodawanie załączników też okej. Nie miałem w sumie potrzeby, żeby wysyłać jeszcze gdziekolwiek. Teraz niestety z uwagi na brak Braille'a, to powiedzmy tym bardziej mi się nie chce. Natomiast wygląda to wszystko bardzo obiecująco i to jest kolejny powód, moim zdaniem, dla którego warto jednak się w tego M-Obywatela zaopatrzyć, jeżeli tego M-Obywatela jeszcze nie posiadacie, bo niektórzy mówią, a po co mi ten M-Obywatel, nie? W sumie te dokumenty to kurtynę wyłączać, jasność ekranu, wchodzić, to ja szybciej sobie wyjmę ten dowód plastikowy, coś tam i pokażę i tak dalej. Tą legitymację tak samo, czy coś. Może i tak, ale z drugiej strony tyle rzeczy, powiedzmy, które nam podochodziły, czy to właśnie szybkie zastrzeganie i cofanie zastrzeganie PESEL-u, czy to właśnie te doręczenia teraz, czy zgłaszanie różnych rzeczy za pośrednictwem M-Obywatela, czy jeszcze rzeczy z nowości, o których będzie później w technikaliach, no to ja uważam, że kurczę, naprawdę warto. Jeszcze zwłaszcza osoby na przykład, które nie mają komputera, a posiadają na przykład tylko iPhone'a, bo tak, czy Androida, no to to kto im zabroni, prawda? Więc taki w tym momencie ten obywatel to się staje naprawdę takim fajnym centrum dowodzenia i te e-doręczenia moim zdaniem to tym bardziej jeszcze ułatwiają. Nie testowałem na Pixelu, jak to działa, bym też musiał dezaktywować aplikację na iPhone'ie tak naprawdę, ale no zakładam, że jak pomyślano i faktycznie zadbano o tą dostępność na iOS-ie, to że na Androidzie może też być bardzo podobnie i że może to działać. Jest parę opcji, które nie działają chyba. Kurczę, teraz już nie pamiętam, co nie działa tak naprawdę, ale to, co nie działa generalnie, to nas wtedy przenosi na stronę e-doręczeń. I z tego, co wiem, no ja już tego nie mogłem niestety sprawdzić, bo skrzynkę do e-doręczeń już mam od x czasu,
i to daleko przed tym, zanim ten obowiązek, zanim to ustawowo weszło,

0: od tego roku, ale generalnie możliwość ponoć, z naciskiem na ponoć, bo nie wiem, istnieje, że w mObywatelu sobie człowiek taką skrzyneczkę może utworzyć bez przechodzenia na jakąkolwiek stronę, że mu się powiedzmy Safari, Chrome otworzy, czy jaka inna tam przeglądarka, więc jeżeli by to tak było, no to kurczę, tym bardziej wydaje mi się, że warto. No. Ogólnie moje wrażenia bardzo pozytywne. Od tamtego czasu, jak weszło, bo to dosyć świeża jest nowość, teoretycznie do dzisiaj, jeszcze mamy wtorek, trwa wdrażanie. U większości się już pewnie pojawiło. Natomiast to jest kwestia, no, tak jak mówię, zeszły tydzień chyba, czy powiedzmy dwa tygodnie temu, to się zaczyna u użytkowników, powiedzmy, w mObywatelu rozpowszechniać. No, a że ja jeszcze od tamtego czasu nie dostałem nowej wiadomości, to też nie wiem, czy powiadomienia push faktycznie będą działały, że nowa korespondencja w e-doręczeniach jakakolwiek przyszła. Teoretycznie też to ma z założenia tak działać, więc jeżeli by tak było, no to tym fajniej, bo klikamy sobie w powiadomienie push z ekranu blokady, z centrum powiadomień, czy z czego my tam chcemy, logujemy się do tego mObywatela i tak naprawdę już mamy dostęp do tej wiadomości bez logowania się żmudnego na te e-doręczenia gov.pl i tak dalej, nie? Więc no ja będę gorąco zachęcał w każdym razie.
1: No ja akurat miałem okazję ostatnio korzystać trochę z e-doręczeń, bo przyszło mi skargę pisać na PKP i to tak się akurat złożyło, że do trzech instytucji naraz. taki zbieg. Więc bardzo chętnie też się przekonam a propos tego, czy rzeczywiście te powiadomienia przyjdą.
0: A pisałeś jeszcze tak z ciekawości z przeglądarki tak normalnie?
1: Dlatego, że chciałem tam ładne pisemko stworzyć, więc tutaj też poprosiłem AI o pomoc i rzeczywiście tak swoją drogą, właśnie, bo to też jest coś, z czym ludzie mają problem i myślę, że takie warto o tym wspomnieć. Formatowanie to jest jedno, ale druga sprawa to jest też powoływanie się na różne rzeczy. Oczywiście wiadomo, jak to z AI, tak? Trzeba zweryfikować, czy to aby nie halucynuje, czy to nie zmyśla, czy nie wprowadza nas w błąd, więc jeżeli on się tam... jeżeli on się tam na coś powołuje, no to warto sprawdzić, jeżeli zależy nam na tym, żeby nasza sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Ale co do zasady, to jeżeli potrzebujecie takiego właśnie oficjalnego pisma, żeby wam coś napisało profesjonalnie, ładnymi zdaniami, w takim typowo urzędniczym, że tak powiem, żargonie, to AI to się do tego bardzo dobrze nadaje. I naprawdę wychodzą z tego całkiem fajne rzeczy, więc jeżeli jest taka potrzeba, wystarczy po prostu opisać kontekst, kazać zrobić ewentualnie research po jakichś tam paragrafach, jeżeli są potrzebne, żebyśmy się na coś powołali, sprawdzić, czy on się powołuje na to, co powinien, dla świętego spokoju, i potem kazać zrobić z tego właśnie, tak jak mówisz, jakiegoś ładnego PDF-a, załączyć. Tu jeszcze taka uwaga, bo jeżeli coś wysyłamy, i to się zdziwiłem, to ten dokument, który my wysyłamy, jakby tę wiadomość taką w tym polu edycji, którą możemy tam właśnie napisać, bo to też tak zrobiłem, że tam szanowni państwo, załączam pismo i załączniki będące dowodem w sprawie, to oprócz tego w elementach wysłanych, co mnie zdziwiło, mamy plik pismoprzewodnie.pdf. Ja tak sobie myślę, o co chodzi? Przecież ja tego nie załączałem. A to się okazało, że właśnie to pismoprzewodnie.pdf to jest to, co my wpisujemy jako tę wiadomość do instytucji, do której wysyłamy za pomocą e-doręczeń jakąś tam korespondencję. Także żebyście nie byli zdziwieni i się zestawili, zaraz, ja nie chciałem załączać żadnego pismoprzewodnie.pdf. Co to się stało, nie? To spokojnie. To się samo zrobiło i samo po prostu nam tu dorzuciło taki plik. To nie jest nic strasznego, nic się złego nie stało. Dobrze, to skoro mamy e-doręczenia za sobą, to może teraz trochę wcześniej niż zwykle pograjmy w coś. Piotrze, a w co tym razem?
2: W co można pograć? Zbliża się w ogóle koniec miesiąca, to znaczy, że niebawem na stronie pojawi się zestawienie AudioGames.net. Ono jeszcze się nie pojawiło, no bo ono zawsze wchodzi pierwszego dnia następnego miesiąca, ale Na tyle jest skończone, że stwierdziłem, że po prostu też opowiem wam co nieco o tym, co w tym zestawieniu się znajdzie. Znaczy też, jeśli chodzi o nowe gry, to informowałem was o nich na bieżąco. Co nie znaczy, że w międzyczasie nie zdążyło się pojawić kilka nowych tytułów, żebyśmy się nie nudzili. Między innymi z takich rzeczy, które do zestawienia jeszcze nie trafiły, no to mamy kilka bardzo ciekawych modów do naprawdę kultowych gier. Zaczynając od moda do gry Undertale, która jest bardzo popularną grą indie. Nie jest może grą nową, bo pojawiła się jakieś 10 lat temu, natomiast jej to, co ta gra zrobiła dla gier niezależnych, no to zrobiła bardzo dużo dobrego i to jest w ogóle gra, która generalnie jest w społeczności graczy bardzo grą kultową. Jest to gra RPG, w której to wcielamy się w małego chłopca, który spada w dziurę i przenosi się do takiego świata podziemi, tak najlepiej to by przetłumaczyć, że istnieją dwa światy oddzielone barierą, jest nasz świat, no i jest to podziemie, stąd trochę wziął się tytuł Undertale i naszym głównym zadaniem jest powrót do domu, natomiast cała fabuła jest dużo, dużo bardziej skomplikowana i co jest bardzo ciekawego w tej grze, no bo jest to generalnie gra RPG, w której wchodzimy z perspektywy 2D i możemy rozmawiać z różnymi postaciami i wchodzić z nimi w pojedynki. I właśnie te pojedynki są bardzo ciekawe, bo generalnie one toczą się w formie takiej strzelanki, takiej nawet strzelanki bullet hell, to się ładnie mówi, czyli tam naprawdę dużo rzeczy lata i nas próbuje atakować. Mod nam pozwala sobie z tym poradzić na kilka sposobów. Możemy po prostu sobie grę zwolnić i wtedy będziemy słyszeć, jak te pociski na nas lecą, możemy robić uniki, a możemy też po prostu sobie włączyć nieśmiertelność, gdybyśmy chcieli się skupić na samej fabule. A trochę tej fabuły jest i nawet w samych pojedynkach, oprócz tego, że robimy uniki, mamy opcję ataku, to mamy też funkcję, mamy polecenie akt, czyli podejmujemy jakąś akcję. Te akcje się będą różniły w zależności od tego, z kim akurat walczymy. Natomiast ta gra jest też tyle ciekawa, że żeby ją przejść i nawet dostać najlepsze zakończenie, jeśli odpowiednio będziemy rozmawiać ze wszystkimi postaciami, to nie możemy nikogo nie zabijać. Możemy tą grę przejść całkowicie nie zabijając ani jednego potwora, ani jednego stworzenia, na którego napotkamy. I dialogi w tej grze są bardzo rozbudowane, ja jeszcze nie zdążyłem tej gry przejść, jakimś cudem też nie uniknąłem spoilerów przez te 10 lat, chociaż wszyscy o tej grze mówią. Muzykę słyszałem, bo muzyka też jest kultowa, ale fabułę będę sobie w stanie przejść od początku do końca i teraz wy, przynajmniej na systemie Windows z NVIDIA też będziecie w stanie to zrobić. Na ten moment gra wspiera język angielski, no bo tylko po angielsku gra oficjalnie wyszła. Wiem, że nieoficjalnie powstały różne fanowskie przekłady, wcale bym się nie zdziwił, jeśli polski przekład też nie powstał, natomiast na ten moment mod innych języków nie wspiera, ale wiem, że autor przynajmniej dla hiszpańskiego już coś planuje zrobić, więc no jeśli będzie zainteresowanie i znajdzie się jakieś spolszczenie dla Undertale'a, to myślę, że nie będzie problemu, żeby tego moda do tej gry też dostosować. Z takich nowych modów o modzie do Persony 4 mówił w zeszłym tygodniu Patryk, ja też chciałem właśnie przypomnieć, że ten mod się pojawił. Persona 4 to jest kolejny RPG, tym razem z Japonii, bardzo, bardzo długi, przejście tej gry raz, a mamy tutaj kilka zakończeń, zajmie nam kilkadziesiąt godzin. I jest to gra, w której wcielamy się w nastolatki chodzące do szkoły gimnazjalnej chyba, tak mniej więcej w Japonii, każdej serii w innym miejscu, akurat właśnie w czwartej części tak to wygląda podobnie. I jak to często bywa w takich anime i grach, za dnia po prostu musimy dbać o nasze życie w szkole i między innymi też związki z innymi postaciami, bo z każdym możemy rozmawiać i też na podstawie tego, jaki będziemy mieli stosunek do wszystkich wokół nas, no to fabuła będzie toczyła się inaczej, ale też to będzie miało wpływ na to, jak silni jesteśmy w czasie samej walki. Dlaczego? Dlatego, że podczas walki walczą z nami, czy właściwie dla nas można bardziej, te tytułowe persony, czyli to są takie fizyczne wersje nas, takie różne, nawet może nie do końca stworki.
1: Tu nie będzie działać, tam nawet żadną emulacją myszki nic nie zobaczymy, to jest po prostu puste okno, nic.
3: Tak, ja widzę na tyle i tam po prostu to jest typowa pełnoekranowa aplikacja, która przełącza się nam na pełen ekran, więc nie mamy nic z naszego pulpitu ani żadnych elementów. Jest takie ciemne okno, w ogóle wszystko się ściemnia i to mi się to kojarzy, jestem graczem, ale to jest tak zrobione, jakbyśmy odpali jakąś grę, która po prostu przejmuje kontrolę na całym ekranie i w ogóle jest to zupełnie jakby osobna rzecz. Także tam nie działa nic w tym. Nawet próbowałem używać OCR-a NFD i nic, zupełnie nic, niczym nie da rady. Nie ma takiej opcji, więc ta wtyczka ratuje wszystko.
1: Zgadza się. XBMC to jest w ogóle taki program typu, ja się spotkałem z takim określeniem Home Theater, który
4: Recording in progress.
1: O, i jesteśmy już. Jakieś tutaj mieliśmy niestety problemy. Piotrze, ostatnie co było słychać, to jak mówiłeś o tych personach właśnie.
2: O tych personach, że persony to są odzwierciedlenia naszej osobowości, a więc to, co my w grze robimy w czasie tego dnia, te wszystkie rozmowy, to z jakie decydujemy się brnąć związki i jaki stosunek będziemy mieli do innych postaci, jak rozmawiamy z nimi, ma wpływ na to, jak później będziemy walczyć generalnie. Tak to wygląda. Gra jest bardzo długa, też bardzo kultowa. Natomiast ten mod jeszcze na forum oficjalnie się nie pojawił. I jest to dlatego, że nad nim cały czas trwają prace. Nie wszystkie lochy, przez które musimy w grze przejść, zostały jeszcze udostępnione, więc to jest raczej mod dla tych, którzy lubią testować i ewentualnie jakąś informację zwrotną dla dewelopera dać, bo mod bardzo prężnie się rozwija od kilku dni, czy nawet właściwie od chyba ponad tygodnia i pewnie kolejne aktualizacje będą się do tego moda pojawiać, aż do momentu, kiedy nie wyjdzie wersja stabilna. Ale jak ktoś lubi właśnie testować, szukacie kolejnych RPGów, które warto byłoby ograć, to myślę, że to może być gra warta sprawdzenia. O jakich grach jeszcze nie mówiliśmy? Nie mówiliśmy chyba jeszcze o grze Sig Int, to jest gra na Windowsa i na Maca, to jest zdecydowanie prostsza produkcja, to już nie jest mod dostępnościowy. Jest to gra, w której po prostu musimy otworzyć jak najwięcej sejfów w jak najkrótszym czasie. Robimy to słuchając dźwięków, które słyszymy, więc inspirowana taką grą jak Lockpick, jak ktoś pamięta, od L-Works. Jest to generalnie gra, w której właśnie mamy kilka tarcz do ustawienia. Jeden dźwięk mówi nam o tym, że dane pole jest ustawione dobrze, inny, że ustawiliśmy coś dobrze, ale nie w tym miejscu, więc musimy gdzieś zamienić kolejność pól, a ostatni dźwięk mówi, że po prostu dane pole jest ustawione całkowicie źle. O czym jeszcze nie mówiliśmy, jeśli chodzi o różne gry. Gra na iPhone'a dla tych, którzy lubią podróże. Race to Nowhere, czyli wyścig donikąd, dosłownie. Jest to, jak pisze deweloper, to gra strategiczna premium, w której podróżujemy po świecie, musimy planować, być bezlitosnymi i tak dalej. Ścigamy się po różnych kontynentach, gramy jedną z person, co jest znów słowo persona się, jak widać, pojawi. I żeby przezwyciężyć maksymalnie 5 innych graczy, bo faktycznie to wygląda generalnie tak, że każda postać dostaje taką właśnie personę, taką osobowość, którą gra, której nie znają inni gracze i każda persona ma swój unikalny cel, który musimy w danej rozgrywce osiągnąć. Gramy albo przeciwko sztucznej inteligencji, albo przeciwko innym osobom. I to jest o tyle fajne, że możemy grać zarówno na jednym urządzeniu, po prostu podając sobie iPhone'a, albo przez internet po Game Centerze. Gra też wspiera tryb wieloosobowy, a więc można. I Generalnie później wygląda to tak, że kiedy już tą personę dostajemy, to poruszamy się po świecie, mamy generalnie zawsze, możemy podjąć decyzję, dokąd chcemy dolecieć.

0: Żeby wykonać misję, robimy to grając różnymi kartami, które dostajemy w danych miejscach. Też musimy odpowiednio zarządzać punktami, które mamy, tak, żebyśmy dolecieli, czy no dojechali tam, gdzie chcemy. Mamy też elementy takiej giełdy, możemy różne rzeczy w tych danych krajach, w danych miastach, a właściwie nawet kupować, sprzedawać, cały system giełdy rozbudowany. Mamy też różne karty, którymi możemy na tą giełdę wpływać. Także no, gra dość skomplikowana, ale też, co ważne dla nas, w pełni dostępna z voiceoverem. Szkoda tylko, że nie ma dźwięków. Jak ktoś lubi grę z dźwiękami muzyki i muzyką, to tutaj tego nie ma. Ale jak szukacie takich planszówek dostępnych na iPhone'a, jeszcze takich, które można byłoby pograć ze znajomymi, to jeszcze ze znajomymi widzącymi, no bo też gra ma grafiki, to może być tytuł warty sprawdzenia. Developer tutaj też jest na forum Audio Games, na przykład już zbiera informacje od użytkowników, to jest też myślę bardzo fajne. Jeszcze kolejna taka gra, o której nie mówiliśmy, gra przeglądarkowa, bardzo prosta, nazywa się Acrobeat i rozgrywka jest bardzo prosta. Słyszymy dwa dźwięki z odpowiednim odstępem między nimi i musimy dokładnie w takim samym tempie te dwa dźwięki otworzyć, naciskając przycisk lub stukając na ekranie, bo też można grać na urządzeniu mobilnym, i z każdym poziomem po prostu ten odstęp staje się coraz krótszy, więc no jest coraz trudniej nam to przechodzić. Pojawił się też kolejny przeglądarkowy RPG Wolfspire, w którym to po prostu no nie ma za dużo fabuły, mamy kilka klas do wyboru i później sobie to przechodzimy coraz to trudniejsze lochy. W lochach mamy bardzo prosty, turowy system walki, więc jak tylko wchodzimy do lochu, to po prostu mamy jeden pojedynek za drugim, aż nie przejdziemy piętra całego, albo nas nie pokonają przeciwnicy. Mamy różne ekwipunek, którego możemy używać, możemy też nauczyć się różnych zaklęć, no i generalnie tak ta rozgrywka się toczy, bo odnoszę wrażenie, że gra została stworzona z pomocą sztucznej inteligencji i ktoś nie do końca zadbał o balans tej gry, bo mam wrażenie, że udało mi się na początku zaraz nauczyć się jednego z najlepszych zaklęć w grze, bo wszystko kosztowało tyle samo i no, trochę tą chyba rozgrywkę popsuć. Ale jak ktoś takie proste RPG lubi, to myślę, że warto sobie sprawdzić. Ktoś też stworzył prostego wisielca w przeglądarce, który no, polskiego nie wspiera, ale już kilka innych języków, angielski, francuski, hiszpański i chyba włoski, tak, więc no, też jak można sobie sprawdzić. I pojawiła się też nowa w bardzo wczesnej wersji platformówka na system Windows The Lightborn Prophecy, gra w stylu Metroidvania, czyli w gra, w której będziemy często musieli się cofać do poprzednich miejsc, w których byliśmy, żeby różne zagadki rozwiązywać. No, projekt w bardzo wczesnym stanie, mamy tak naprawdę tylko jeden poziom, jedną zagadkę do rozwiązania, ale autor obiecuje ciągły rozwój tej gry. I też co ciekawe, pojawiły się dwa gry na headsety wirtualnej rzeczywistości, MetaQuest. To jest też ciekawe. Może o nich już nie będę mówił dużo, bo przypuszczam, że mało kto z was, którzy słuchają, mają taki headset, ale może, nie wiem, macie jakiegoś znajomego, który ma gogle VR od Mety i zastanawiacie się, co ewentualnie mogli wy byście na nich sprawdzić, to będzie to podlinkowane, kiedy to już będziecie mogli sobie wejść na stronę zestawienia, no to będzie można tam sobie to po prostu sprawdzić. Jeśli chodzi o mody wszelkie, no to tutaj o większości modach mówiliśmy, ale z takich nowych, ciekawych, to na przykład pojawił się mod do starej flashowej gry wywodzącej się z Chin, ale z tego co wiem, ona też była popularna w wielu innych miejscach. Taka bardzo prosta bijatyka, Bleach vs. Naruto. Czyli jak ktoś zna swoje anime, no to myślę, że wiecie mniej więcej, o co tutaj może chodzić. Naruto było u nas w Polsce jak najbardziej grane. Czy Bleach też? Chyba nie, ale głowy nie dam. Natomiast za granicą to też jest bardzo popularne anime, które ma kilkaset odcinków. Doczekało się też wersji live action na Netflixie, więc możecie też kojarzyć anime, w którym W, no też właśnie generalnie jest walka z demonami i z wrogimi duszami tam też, no ogólnie fabuła obu tych anime jest całkiem rozbudowana. No i ktoś stwierdził, że fajnie byłoby zrobić taką bijatykę, w której może postacie z obu tych serii mogą przeciwko sobie walczyć. Tak było.
1: Commenter.
2: XBM, Windows Echo, telewizja.
1: Ojej. I już nawet mi się uruchomił dosyć szybko. Ale to dlatego, że już go wcześniej, znaczy wcześniej.
3: A, no to mogę.
1: Już go dzisiaj miałem uruchomionego. Teraz. Komu to się zrobiło? Dobrze. I teraz tak. Przesuwając się strzałkami góra-dół, chodzę sobie po takich głównych sekcjach troszeczkę tego programu.
3: Nie, to raczej nie.
4: Recording in progress.
5: I znowu mamy problem, niestety.
0: Internet nie współpracuje.
5: Tak, internet dzisiaj ewidentnie nie współpracuje. No, musisz, Piotr, muszę cię poprosić, żebyś powtórzył te kilka poprzednich zdań.
0: Czyli skończyło się na Tangle Deep, tak? Chociaż tak, tyle tak, to tak, doszło. Tak, tak, tak. Okej, okay, no to jest mod, który trzeba skompilować sobie, natomiast jest skrypt, który to dla nas zrobi, to wszystko jest udokumentowane. Natomiast sama gra to jest turowy, taktyczny RPG, w którym no, też musimy mieć dość dobrą orientację przestrzenną, ale mod nam w tym wszystkim pomaga, bo mamy kursor, który możemy się po mapie rozglądać. Jest to generalnie też gra inspirowana grami 16, bitowymi, w których dochodzimy sobie po coraz to trudniejszych labiryntach i walczymy przeciwko różnym też potworom w takim turowym systemie walki. O czym jeszcze tutaj nie mówiliśmy, co tak wydaje mi się, że mogłoby być istotne. Powstaje nowa taka wieloosobowa platforma do grania w audio, w której też możemy sobie pochodzić po takim wirtualnym środowisku. Audio nazywa się to Entropy Cafe, to jest na system Windows. Tutaj autor zastrzega, że dźwięki są na razie słabe, ale jeszcze mają być w przyszłości dopracowywane. Nie wiem, jakie tam gry są na ten moment, chyba jakieś generalnie bardzo proste i jak zwykle aktualizacji mamy bardzo dużo z takich ciekawszych, no to na przykład mod do Terrarii się zaktualizował i to jest taka finalna, główna wersja, jak deklaruje autor, bo wszystkie potrzebne funkcje generalnie zostały dodane. Mod Sound RTS Ultimate znów zaczął się też aktualizować i nawet powstaje jakaś kampania na bazie gry Age of Empires i StarCrafta, więc tutaj takie zarówno klimaty science fiction i nie tylko. Platforma Malvor Realm też się rozbudowuje, gra The Road to Sanctuary dostała dużą aktualizację, to jest taka strzelanka, no kiedyś to była strzelanka, a teraz to mamy różne misje, które musimy wykonywać i system audio też w tej platformie został znacznie rozbudowany, teraz mamy symulowane odbicia, więc jak na przykład zbliżamy się lub oddalamy do ściany, no to będziemy słyszeć, jak nasze kroki czy też inne dźwięki się realistycznie odbijają, to też nam pewnie pomoże w nawigacji, no i też będzie powodowało, że no, klimat powinien być dużo, dużo bardziej realistyczny. Autorzy też przy okazji lata dają nam obniżkę 25% na dostęp do tej platformy i też opowiadają kolejne gry. Ma być sequel do gry Canopy Cafe, w której prowadzimy kawiarnię. Wiem, że w tym sequelu będziemy już nie tylko robić kawę czy herbaty, ale też jakieś inne przekąski, także komu się ta gra podobała, to jej druga część zapowiada się no bardzo ciekawie. Blades of Glory doczekało się samouczka interaktywna. To jest wieloosobowa gra, w której akurat nie strzelamy się, ale walczymy na miecze, topory i inne tego typu rzeczy. RS Games znów się też zaczęło aktualizować, no chyba poczuli presję od Play Palace i Playrooma i tak dalej i tutaj doczekaliśmy się gry Exploding Kittens, Wybuchające Kociaki. Bardzo fajna gra, która też od dłuższego czasu była na Playroomie. Fajnie się w to gra ze znajomymi swoją drogą, jak ktoś nie próbował. No to polecam. Inne gry też dostały jakieś drobne aktualizacje. Tutaj generalnie dużo gier się pojawiło. Znaczy dużo gier i modów też dostało mniejsze czy większe aktualizacje. Myślę, że o tym już jak każdy będzie, ktoś będzie chciał, to może sobie poczytać nawet. Do Hearthstone'a też się szykuje kolejne rozszerzenie, które pojawi się w 9 lipca. Do tego czasu można przez sprzedaży też paczki kupować. Mod też się zaktualizował, natomiast autorzy na Discordzie ostrzegli, że strona główna padła i jest link do dysku Google, z którego na ten moment tymczasowo trzeba tego moda poprać, to pewnie z czasem zostanie naprawione i generalnie

0: No, Hearthstone Access też cały czas na szczęście się dla nas aktualizuje. I z innych takich fajnych wiadomości, o Rhythm Heaven mówiliśmy w zeszłym tygodniu, gra pojawi się 2 lipca i na pewno będzie o niej pewnie też jeszcze w lipcu podcast. A też Steam do 9 lipca ma ogromną wyprzedaż na stronie i nie tylko. I generalnie wszystkie tak naprawdę praktycznie gry są dostępne z większymi czy mniejszymi obniżkami. Generalnie wszystkie gry, które mają mody, jakieś zniżki, mają też gry audio, które są na Steamie i wiele więcej. Generalnie będzie link do wątku na forum, gdzie ktoś takie najciekawsze gry zebrał, ale też jeśli jakaś konkretna gra was interesuje, to warto po prostu sobie ją wpisać do wyszukiwarki, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta gra też będzie dostępna z obniżką. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry w tym tygodniu. No to...
1: A ja jeszcze chciałbym tylko zapytać, czy ja mogę, a propos Undertale'a, czy ja mogę Metal Crusher puścić na dźwięczkach z NVDA? To był mój dzwonek przez dość długi czas i któryś użytkownik forum Audio Games chyba jeszcze lata temu stworzył po prostu jeden z utworów ze ścieżki dźwiękowej Undertale'a jako po prostu utworek na bip pythonowski, ten domyślny, czyli de facto z dźwięków, których NVDA używa do paska postępu. No i ja sobie to kiedyś ustawiłem na dzwonek i pomyślałem, że skoro mówiłeś, że muzyka w Undertale'u jest taka znana, no to może nie będzie problemu, jak to gdzieś puszczę sobie na chwileczkę, także...
2: Mowa wyłączona.

0: Tak, więc...
1: Bardzo sympatyczne. Jest,
0: bardzo, tylko w oryginale tak to nie brzmi, no i oczywiście gdzieś tam dalej się to rozwija, natomiast...
2: No muzyka w tej grze się przyjęła do tego stopnia, że Toby Fox, czyli zarówno programista, grafik i dźwiękowiec i kompozytor w tej grze, teraz nawet później muzykę dla Nintendo na przykład tworzył do nowych gier serii Pokémon, więc no, pomogło mu to Undertale zdecydowanie.
1: Dobrze, to w takim razie teraz może przejdźmy do kolejnych nowości, ale w dodatkach do NVDA. O, i czyżby znowu u mnie się pojawił...
0: Nie.
1: Już myślałem.
0: Ja pomyliłem, w którym stanie jest mój przycisk mute.
1: Okej.
0: Okay. Jest okej. Więc w tym tygodniu mamy 4 takie nowości. Dwie pierwsze pochodzą ze stajni Jana Balaka. Jest to ekspert dostępności z firmy Tezeus w Czechach przy Uniwersytecie Masaryka. I on stworzył właśnie dwie takie rzeczy, które moim zdaniem, kurczę, NVDA mogłoby mieć też domyślnie. I to jest coś, o co ludzie proszą w ogóle i są ku temu złożone zgłoszenia na GitHubie. Pierwsze to jest coś, co się nazywa Last Item Announcer i tu chodzi o oznajmianie pierwszego i ostatniego elementu listy, czyli kiedy dochodzimy do końca listy na stronie internetowej, no to usłyszymy dźwiękiem lub komunikatem, że to jest ostatni element i też dodane są skróty klawiszowe, które pozwalają nam przeskoczyć do pierwszego i ostatniego elementu listy, bo do kolejnego możemy literką I, nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, ja też się tego dowiedziałem dość późno, że się tak da, ale
1: a to
0: się da.
1: Ja akurat bardzo często.
0: O, widzisz.
2: Ja no też. To,
0: tak, tutaj jest skrót do pierwszego i ostatniego. Także gdyby ktoś potrzebował, to można. A drugi to jest Main Landmark Navigator. Tak, i to jak nazwa sama wskazuje, jest przeskakiwanie do głównego punktu orientacyjnego, czyli de facto do głównej treści strony, to o czym dzisiaj mówiłem w kontekście Maca. JAWS tą funkcję ma już od dawna, NVDA nie. No więc tu możemy J lub Shift J przeskoczyć sobie od góry lub od dołu do głównej treści strony. Też coś, co ja zgłaszałem znowu, żeby NVDA miało kiedyś domyślnie. Zastanawiałem się nad tym, jak to zrealizować. Zasadniczo zrobili, przeanalizowali to wewnętrznie. Uznali, że można to zaimplementować. Jeżeli ktoś jest chętny, to może zaimplementować. No to pożyjemy, zobaczymy. Dodatek jakby coś już jest. Google Calendar Reader to polski akcent, bo to jest wtyczka stworzona przez Piotra Tarasewicza, który może nawet nas słucha, pozdrawiamy. No i jak sama nazwa wskazuje, również jest to wtyczka do zarządzania naszym kalendarzem Google. Ja się tu szybko zapoznam z readme, bo jak mamy opcję, możemy zalogować się do kalendarza Google przeglądarką internetową. Można czytać wydarzenia z kalendarza Google na dziś i następnych 7 dni. Można zobaczyć wydarzenia na inny wybrany dzień. Można wybrać kalendarze, których będziemy używać do czytania, tworzenia i edytowania wydarzeń. Można przełączać się między trybem krótkim i pełnym. Zaraz pewnie się przekonamy, czym są te tryby. Można usłyszeć, że wydarzenie aktualnie trwa. Można przeskoczyć wydarzenia, które już się odbyły danego dnia. Można tworzyć wydarzenia, można je też edytować lub jedno lub więcej skasować. No i praca odbywa się przez warstwowe skróty w NVDA. Pierwsze logowanie wygląda tak, że po prostu NVDA Shift G naciskamy i to jest skrót, który wprowadza nas do warstwy kalendarza Google. No i 0 to jest logowanie, otworzy się przeglądarka, trzeba się zalogować i zezwolić na dostęp, wrócić do NVDA, znowu naciskamy NVDA Shift G, no i 0 oznajmi nam znowu teraz, że jesteśmy pomyślnie zalogowani. I mamy tutaj rozpisane też skróty te warstwowe, NVDA Shift G otwiera warstwę i mamy...
3: Tam i tak dalej, i tak dalej. Teraz co zrobić? Możliwości mamy dwie.
4: Parent directory.
3: Albo nacisnąć to, parent directory, mimo że jest wersja polska programu, to mamy parent directory. Enter.
4: Parent directory 17. Informacje o
3: ale powiedzmy, że wezmę sobie wtyczki.
4: Tekst utworu. Skóra.
3: Usługi. Czego by tutaj? Usługi. Tego
4: usługi 21 item. Parent.
3: Wtyczki filmów
4: 280.
3: O, właśnie, 280 items. I teraz załóżmy, że przeglądaliśmy sobie, byliśmy sobie gdzieś, powiedzmy, gdzieś jeszcze da...
5: Recording in progress.
1: Tak, i znowu niestety. Ja myślę, że chyba dziś po prostu ograniczymy się do tyflo aktualności, bo chyba to będzie tak. Wszystko po prostu...
0: U mnie też dziś internet nie, tak, nie najlepiej.
1: Tak, tak, niestety są
0: ja się
1: jakieś...
0: tu już też streszczam.
1: Dobrze, to Pawle, skończyłeś na tych cyferkach.
0: Na cyferkach, tak. No i potem są też skróty globalne, widać, do dodawania wydarzeń, edytowania, usuwania. Są też te tryby mowy. I po prostu chodzi o to, że krótszy tryb to jest na przykład 14:30 spotkanie, albo do 15:00 spotkanie w toku, albo tam urlop na całe dzienne wydarzenie. I to jest, żeby szybko sobie sprawdzić kalendarz. Natomiast tryb pełny, no to tu mamy na przykład od której do której godziny, tak. Od której godziny do której, po prostu więcej informacji jest podawanych. Także tutaj jest całe readme, myślę, że nie będę się rozwodził, ale jeżeli kogoś zainteresowałem i podoba wam się praca, którą Piotr wykonał, no to jest na GitHubie ten dodatek dostępny. Mam nadzieję, że Piotr tu mi za złe tego nie będzie miał, że go tu rozpromowałem na zasadzie, że jest to już jego zdaniem gotowy produkt, ale widziałem, że są releasy, widziałem, że repozytorium jest publiczne, także może się okazać komuś przydatne. Kolejnym dodatkiem jest Write AI Tool Table Navigation. To jest też dodatek, który ktoś eksperymentalnie stworzył, żeby udowodnić, że można z NVDA nawigować po tabelach w LibreOffice Writer. Także jeżeli piszecie w tym pakiecie dokumenty i są tam jakieś tabele, no to można nawigować po kolumnach i po wierszach. I File Content Manager, dodatek, który niestety jest w języku hiszpańskim, natomiast wrzuciłem go tu z uwagi na to, że no dość ciekawe różne opcje ma. Jeśli chodzi o zarządzanie plikami tekstowymi w eksploratorze plików, bo możemy za jego pomocą na przykład skopiować całą zawartość pliku tekstowego do schowka, możemy dokleić do schowka zawartość pliku, możemy dokleić do pliku zawartość schowka, możemy zamienić treść pliku na zawartość schowka, możemy stworzyć nowy plik z zawartości schowka i parę innych ciekawych operacji jeszcze wykonać. Jeżeli któryś z tych dodatków wam się spodobał, nie wszystkie są niestety, a raczej prawie żaden z nich nie jest w sklepie z dodatkami. Także w komentarzu będą linki zarówno na GitHuba do repozytorium, jak i linki Git RLS, żeby od razu pobrać najnowszą wersję.

0: to ja teraz zaglądam do waszych wypowiedzi, które mamy na naszym panelu kontaktowym. Łukasz do nas pisze. Cześć, jeszcze jedno życiowe pytanie. Czy powstanie krótka, praktyczna audycja na temat płacenia rachunków online na telefonach dotykowych? Zwłaszcza chodzi mi o kopiowanie i wklejanie danych z poczty mailowej do aplikacji mobilnej lub strony internetowej banku. Blind Shell trzyma swoje za uszami, ale do płacenia sprawdza się bardzo dobrze. Funkcja kopiuj, wklej działa rewelacyjnie. Ponadto numer konta czy tytuł przelewu można śmiało zapisać w notatniku. Umie obsługiwać telefony dotykowe, ale rachunków na nich nigdy nie płaciłem, ponieważ na klawiaturze fizycznej czuję się zdecydowanie pewniej. Ale ciekawi mnie, jak działa płacenie na Androidzie i iPhone'ie. Czy działa to szybko i gładko, czy zdarzają się problemy? Dla przykładu, zamiast prawdziwych danych, to można podać jakieś cyferki. Istotne jest, żeby pokazać, jak działa kopiowanie i wklejanie tekstu. Pozdrawiam i dobrej nocy. Łukaszu, ja nie wiem, czy sens ma robienie audycji na ten konkretny temat w takim ujęciu, o jakim ty mówisz, dlatego że każdy bank będzie zachowywał się jednak troszeczkę inaczej. Każda aplikacja bankowa będzie zachowywała się trochę inaczej. Ja powiem więcej. W dzisiejszych czasach takich tradycyjnych przelewów wykonuje się coraz mniej. Jeżeli robisz zakupy online na przykład, no to bardzo często płaci się blikiem, płaci się zbliżeniowo, zbliżeniowo, płaci się przez Apple Pay na przykład, czy przez Google Pay, o to mi bardziej chodziło. I nie wiem, czy tutaj jakby ta kwestia tak rzeczywiście robienia takich przelewów, czy dałoby się ją tak uniwersalnie pokazać? Bo ja powiem szczerze, ja najmniej właśnie z tego wszystkiego lubię wykonywanie tych tradycyjnych przelewów, zwłaszcza jak ktoś mi wyśle coś, numer konta w poczcie, dlatego, że na przykład banki bardzo często pokazują, że ten numer konta, który wprowadziłem, jest błędny i trzeba go poprawiać ręcznie. Czasem gdzieś tam jakieś spacje się wkleją, coś się wydarzy i no i tego typu problemy się pojawiają. Także no jeżeli o mnie chodzi, to tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie.
1: Są podcasty na przykład o edycji tekstu w systemach różnych Apple. W iOSie zdaje się, ty Maćku nawet mówiłeś teraz, że kiedyś taką audycję popełniłeś. No, mechanizm działania będzie podobny prawdopodobnie. Tak. Nie wiem, czy zaznaczałeś coś z maila i kopiowałeś do pola edycji jakiegokolwiek, ale no to zobaczysz sobie, jak działa ten rotor.
2: Staje się tak, pokazywałem mi ten wybór tekstu i to tam, jak sobie to ładnie ogarniać na pokrętle. No, kwestia w ogóle tu jest też taka, że po pierwsze banki, znaczy banki jak banki, w sensie dostawcy, którzy tam ten numer konta, że tak powiem, swój podają, to też jedni piszą
0: ze spacjami, inni
2: drudzy
0: bez.
2: Totalnie bez, coś tam jeszcze, no nie, tu by się jeszcze było bawić w przeklejanie tego do jakiejś aplikacji notatki ewentualnej, żeby sobie to posprawdzać, czy to wszystko
3: na pewno trzeba weryfikować, okay, jak to tam się robi, zwłaszcza, że nawet strony pewnie aplikacji też lubią sobie później to przeformatować po swojemu, na przykład RST to sam chyba spację dodaje później sobie, na przykład.
2: No chyba tak.
0: Tak, dlatego wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach zwłaszcza, jeżeli tylko mamy możliwość, to lepiej wybierać tę metodę tych właśnie szybkich przelewów. Jeszcze mamy pytanie od Bartka. Witajcie, skoro poruszyliście temat e-doręczeń, mam takie małe pytanko. Czy tą drogą mógłbym wysłać pismo do Urzędu Miasta, a konkretnie do prezydenta? Dzięki za odpowiedź i oczywiście serdecznie pozdrawiam. W kwestii bankomatów może odezwę się w przyszłym tygodniu, ponieważ dzisiaj macie bardzo dużo tematów. Bartku, jak najbardziej mógłbyś wysłać takie pismo. Prezydent co prawda może nie mieć swojej skrzynki, ale Urząd Miasta jak najbardziej i wtedy to pismo zostanie przekazane w odpowiednie miejsce.
2: Tak, to jeszcze nie każdy powiedzmy, czy chociaż teoretycznie powinien, ale nie każdy urząd powiedzmy jeszcze gdzieś tam za tym chyba nadąża. Śmiałem ostatnio, bo też miałem niezbyt fajnej sprawie gdzieś tam, powiedzmy, wezwanie na policję i generalnie tam mówię, no wie pan, panie aspirancie, mówię, ewentualnie e-doręczeniami coś, bo mam, a on mówi, nie, my niestety jeszcze nie mamy e-doręczeń, także troszkę tak też trzeba wiedzieć, że tak powiem, kto gdzie i dlaczego. Nawet niektóre oddziały ZUS zdaje się, że e-doręczeń samych w sobie też nie mają na przykład i też może się robić problem. Nie?
0: No to też prawda. Dobrze, kolejny temat, Maćku, od ciebie. Speech Label, dostępny w Polsce.
2: Speech Label od Hable, no właśnie. Tak, Lumen, wczoraj dostałem informację od Lumenu właśnie na temat tychże znaczników, jak oni to mówią, inteligentne oznaczanie przedmiotów. No i generalnie mamy tam rzeczy następujące. Mamy naklejki z kodami QR, gdzie możemy sobie właśnie, cały zestaw składa się z dwóch rzeczy, znaczy zasadniczo składa się z aplikacji na smartfona i właśnie z identyfikatorów różnych. I właśnie mogą to być zarówno te kody QR, jak i tagi NFC, powiedzmy też takie naklejki, powiedzmy, z NFC tak naprawdę. I co? I jeszcze wszywki, guziki, które też mają w sobie taga, też mają w sobie NFC. No, tu Lumen pisze, że między innymi to może pomóc w segregowaniu ubrań na przykład gdzieś tam, czy w one są odporne też, że mogą się w praniu, że tak powiem, wytrzymać. Tak samo jedne z tych naklejek na przykład są odporne, mrozoodporne, że się tak wyrażę, czyli podczas zamrażania też im się nic nie powinno dziać. I generalnie, a drugie znowu też na wilgoć, na ścieranie i coś tam. W każdym razie właśnie działa to w ten sposób. To już jak spora część, powiedzmy, tych różnych etykietowników współpracujących, powiedzmy, z iPhone'ami czy Androidami, no bo aplikacja właśnie z Speech Label jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a. No i płacimy sobie za te znaczniki tak naprawdę. I to, co możemy sobie kupić, generalnie link też będzie w komentarzach, jak to wygląda. Można tak naprawdę też te etykiety współdzielić z innymi użytkownikami, które to komunikaty nagrywamy sobie głosowo, co czym jest, na przykład, że to jest słoik, nie wiem, z żurkiem, a potem ten sam znacznik, jeżeli zaktualizujemy go w aplikacji, będzie, nie wiem, żurkiem z kompotem na przykład, znaczy słoikiem z kompotem. No i generalnie to, jaki ktokolwiek by sobie nie przyłożył czyjkolwiek telefon z tą aplikacją właśnie Speech Label, no to ta etykieta zostanie mu czy to odtworzona głosowo, jeśli sobie to nagramy. A na stronie Lumenu, tutaj w mailu tego nie wynika z tego wprost, ale że też można infotekstowe zawrzeć, tak jak chociażby nawet w Seeing Assistant Home, gdzie sobie drukujemy własne kody QR czy kreskowe i możemy tam, to tutaj ponoć właśnie, że też czy to w tych tagach NFC, naklejkach NFC, czy to w tych guzikach, w szywkach właśnie w ubrania też możemy sobie takie no te komunikaty właśnie dwojako, czy głosowo, czy tekstowo. No i generalnie to na stronie Lumenu tej demonstracyjnej jest sobie zarówno kod QR z aplikacją do pobrania, znaczy do po którego zeskanowanie nas przeniesie na stronę, gdzie możemy sobie to pobrać, tę aplikację, ale też jest kod tak naprawdę, który jest z jakby zaszytą tą informacją taką demonstracyjną, tam chyba zdaje się ludzie sobie to mogą modyfikować, czyli tak naprawdę też aktualizować za pomocą tej aplikacji, jak po zeskanowaniu, no i też właśnie można się tu akurat na tym demonstracyjnym bawić i sobie zmieniać treść tak naprawdę tego kodu tam zeskanowanego na stronie. No i Lumen podaje generalnie, bo sprzedają też pakiety różne właśnie tych naklejek i tych guzików. I na przykład Speech Label Starter Pack, czyli właśnie taki pakiet startowy, który zawiera. A nie, nie piszą ile. Po prostu, że praktyczny zestaw z etykietami QR i NFC, który zawiera tam, pomaga organizować przestrzeń, bla, bla, bla, i to sobie kosztuje 79 zł, więc no właśnie. Druga rzecz to jest 100 cienkich naklejek QR za 89 zł. Już może tu opisu jakoś... odporne na zamrażanie, zmywanie i tego typu rzeczy. Piszą generalnie do dyskretnego oznaczenia żywności i tego typu. Dalej mamy 25 grubych naklejek QR, czyli generalnie tamte były cienkie, te są grubsze. Też za 89 zł i te są właśnie odporne na ścieranie, na wilgoć i blaknięcie, łatwe do zauważenia i tak dalej. 25 naklejek NFC też jest, że tak powiem, kolejny. To już sobie kosztuje 109 zł, taki zestaw. A dalej mamy 25 naszywek NFC, czyli właśnie tych guziczków, gdzie sobie możemy naszyć na jakieś ubranie. A to taka przyjemność już sobie kosztuje 139 zł. No i tutaj Lumen akurat o tym pisze, że wszywane guziki do segregowania ubrań ułatwia właśnie segregowanie i rozpoznawanie ubrań, segregowania prania, rozpoznawania odzieży i tak dalej. Są, jak ktoś chce, może sobie, że tak powiem, kupić, sprawdzić, albo i nie.
0: Okej, okay, no to skoro to nam już przeszło, to teraz czas na ostatni blok w Tyflo Aktualnościach i tak jak wspomniałem, dziś prawdopodobnie właśnie no zakończymy na Tyflo Aktualnościach ze względu na te techniczne problemy.
2: Bo technika nas nie lubi. Tak, tak. Dzisiaj.
0: Technika nas nie lubi, z techniką mamy jakieś problemy, więc w takim razie trzymajmy się po prostu tego. Dobrze, no to drobne newsy nam pozostały. I...
1: Ja mogę właśnie zacząć od moich, ale chyba myślałem, że Maciek tam ma swoje pierwsze, ale jak Maciek...
2: Bo ja miałem pierwsze. Czekaj, o czym...
3: Każdy miał coś.
2: Właśnie, to jest dobre pytanie, nie?
0: Dobrze, to Pawle, to może ty zacznij, Paweł, a Maciek sobie poszuka.
2: Tak, ja sobie poszukam, bo ja się... Tak.
1: Nie ma sprawy. Więc jeśli chodzi o moje drobne newsy w tym tygodniu, to jest ich kilka. Po pierwsze mamy... coś takiego jak GrapheneOS. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to mod, zmodowany ROM, czyli alternatywna wersja Androida do wgrania na różne urządzenia. Najlepiej to ponoć działa z pikselami, chyba są jakieś telefony Motorola, nawet chyba z tym wgranym domyślnie, ale na pewno są takie, na które da się wgrać ten system. A charakteryzuje się on bardzo wysoką dbałością o prywatność. Tam naprawdę jest mnóstwo ustawień, które można przełączyć, różne rodzaje szyfrowania, różne rzeczy, które można sobie tam włączyć, różne blokady, żeby aplikacje nie miały dostępu do tego, żeby dane były zabezpieczone tak i tak dalej. To jest właśnie główna karta przetargowa tego systemu. No do tego stopnia gdzieś tam jest to... Ma to jakiś rozgłos i te funkcje są gdzieś tam rozpoznawalne, że no zdaje się, że we Francji jakaś w ogóle była afera z tym, że nie wiem, czy któryś dziennikarze, czy któryś z mediów publicznych podało, że no, ten system jest wykorzystywany, czy mógłby być wykorzystywany przez terrorystów, w związku z czym były dość duże naciski na twórców tego systemu, żeby właśnie gdzieś tam jakieś ujawnić rzeczy i tak dalej. No i ostatecznie GrapheneOS, bo chyba tam na serwerach we Francji utrzymane były wszystkie jakby no, dane, tak, repozytoria i tak dalej na serwerach we Francji, więc zostało to wyprowadzone gdzieś indziej. No i teraz też wiem, że dość problematyczne jest to, ale to ogólnie przy nieoficjalnych ROMach jest to problemem, że wiele aplikacji właśnie rządowych, bankowych, przez to, że no na tym systemie nie ma testów integralności Google, no po prostu nie chcą działać. Wiem, że no, użytkownicy tego systemu mają z tym dość duży problem. Natomiast do niedawna ciężko było zainstalować ten system samodzielnie, ponieważ autorzy tego systemu bardzo chcą mieć wszystkie komponenty na jednej konkretnej licencji. Zdaje się, że oni korzystają z albo z, bezpośrednio z FOSS Talkbacka, czyli jakby z no, Talkbacka tego, o którym ty już dzisiaj mówiłeś. W wersji kod źródłowy opublikowany przez Google, albo w wersji modyfikowanej delikatnie. Nie jestem teraz pewien, jak tam to wygląda. Natomiast dużym problemem była dostępna synteza mowy. Problem polegał na tym, że no jedną syntezą mowy na jakiejś licencji otwarto-źródłowej był eSpeak. Znaczy był też RH Voice, ale RH Voice zdaje się, że jeszcze wtedy nie wspierał, nie wiem, czy teraz wspiera uprawnienia, które pozwalają mu uruchomić się na bootloaderze, na ekranie bootloadera, czyli tam, gdzie jeszcze system się dopiero ładuje, uruchamia i tak dalej. Natomiast eSpeak to potrafi, natomiast eSpeak jest na licencji chyba GPL, czy którejś takiej, która nie jest kompatybilna z tym, co by chciał Graphin OS. Więc był duży problem, bo przez długi, długi czas nie była dostępna synteza mowy, która pozwoliłaby na to, żeby ten system od pierwszego uruchomienia już do nas zagadał. No i trochę czasu minęło i okazało się, że zespół Graphin OS, nie wiem na jakiej bazie, nie wiem jak to brzmi i chyba tylko dla angielskiego, rozwinął sobie swoją własną syntezę mowy. Więc no w ten sposób obeszli problem. No i od teraz Graphin OS będzie się uruchamiał od pierwszego gdzieś tam startu już z udźwiękowieniem i syntezą, gdy tylko sobie tego zażyczymy, skrótem dostępności. Natomiast no instalacja sama jest ponoć dość prosta, jeżeli no nie boimy się troszeczkę bardziej w telefonie pogrzebać, bo jest to instalator webowy, dostępny przez stronę internetową, który kieruje nas, co mamy po kolei, jak robić, i nie wiem, czy tam też coś samodzielnie w
4: webowego do zarządzania. Instaluje się najpierw NextPVR. Next, potem w tym NextPVR-ze czasami się wszystko ustawia, nawet okno ustawień jest dostępne, aczkolwiek jest po angielsku. Tam się wybiera najpierw jaką kartę chcemy, potem się naciska mu taki przycisk scan, żeby on zaczął skanować wszystkie kanały telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. To mu tam troszeczkę zajmuje czasu. I pojawia się lista ze znalezionymi programami. Lista, na której od razu mamy napisane TVP1, TVP2, TVP Kultura, Historia, Info i tak dalej, i tak dalej. Nawet mi pokazał jakieś kanały takie od tej, od chyba Polsatu czy czegoś takiego, takie to są szyfrowane te kanały.
0: Recording in progress. I witamy ponownie. Pawle, aplikacja Logos ID.
1: Tak, Logos ID pozwala nam na naukę starożytnej greki, ponieważ w przeciwieństwie do nowożytnego języka greckiego, starożytną grekę się troszkę inaczej wymawia. Są różne w ogóle szkoły, jak ją wymawiać. Jakaś wymowa erasmiańska, wymowa jakaś jeszcze inna. Inaczej się też troszkę zapisuje, ważne są akcenty. Różne są znaczenia słów i tak dalej, w związku z czym powstał program, przynajmniej ja na GitHubie go dziś widziałem i wrzucam też link, który pozwala na importowanie tekstów z EPUB-ów, chyba JTXT-ków i PDF-ów oraz na odczytywanie tej greki i na różne interpretacje zarówno syntezą angielską, jak i hiszpańską, także można się bawić dowoli, jeżeli na waszych studiach, na przykład filozofia albo jakakolwiek klasyczna literatura, coś pojawia wam się, greka, biblioznawstwo, to gdzieś tam myślę, że ta aplikacja może wam się przydać. Natomiast kolejną aplikacją ciekawą jest What's the Set, czy What's

0: z dynamicznym, tak, z powiększeniem czcionki, z kontrastami i tak dalej. No i tutaj aplikacja pozwala nam na zaprogramowanie sobie okrążeń lub po prostu rund jakichś ćwiczeń. Czyli, że nie wiem, teraz robimy takie ćwiczenie, teraz przechodzimy na takie, a teraz przerwa i znowu, i znowu, i znowu. I możemy sobie w tej aplikacji to rozprogramować i aplikacja będzie nas informowała, kiedy te poszczególne czasy nam upływają. Także jeżeli ćwiczycie, no to myślę, że jest to aplikacja ciekawa. No i ostatni drobny news ode mnie to Cloudflare, który we współpracy zarówno z Mozillą, jak i Google, jak i Microsoftem, czyli firmami od największych, najpopularniejszych trzech przeglądarek w tym momencie na rynku, pracują nad protokołem PACT, który ma za pomocą różnych obliczeń na naszym komputerze zastąpić w pełni potrzebę jakiejkolwiek kapczy. No i na razie wiemy tylko, że to ma powstać, że to jest opracowywane. Także z czasem mam nadzieję, że zobaczymy efekty i byłoby dobrze, bo dzisiaj już na kolejnej stronie musiałem zgłaszać błąd odnośnie niedziałającej hakapczy. Także mam nadzieję, że się z tym wyrobią niedługo i że jakiś ciekawy protokół opracują. To ode mnie wszystko, no ale jeszcze inni mają też drobne newsy.
1: Tak, ja mam zasadniczo jeden, tak naprawdę jeśli chodzi o te drobne newsy. No bo właśnie, no Orange Flex z jednej strony dostępne, pewne rzeczy w dostępności poprawia, gdzie pewne rzeczy, które były przyciskami, znaczy przyciskami tak naprawdę stopionymi, jakby zgrupowanymi w jeden element, z jakby innymi treściami i przez to te przyciski nie były klikalne, naprawiło to Orange Flex, ale z racji, nie wiem, czy to jest właśnie przywara iOS 27, tak naprawdę bety, pewne rzeczy Flex zaczął czytać inaczej generalnie. I na przykład, zwłaszcza gdzie mamy zakładeczkę mój numer, albo grupa, gdzie mamy numerów więcej. I takie rzeczy jak
2: tekst nie do odczytania, nieznany język, plan tekst nie do odczytania, nieznany język, przycisk.
1: No właśnie, cały czas...
3: To jest chyba coś z betą związane.
1: Pytanie, czy to jest beta, znaczy, bo tak, bo generalnie normalnie w iOS 26 to on tam czytał na przykład przecinek, coś tam przecinek, w sensie, że jakby coś tam w tej dostępności jakby zaczęło, jakby oni coś tam też pod kątem kodowym coś zrobili, że tam zaczęło czytać właśnie przecinek, ustawienia, przycisk, przecinek, plan, przycisk, coś tam. I teraz do tego nam doszło, bo ja tego nigdzie indziej nie obserwuję tak naprawdę, tylko...
3: No z wygrywaniem języków tam w tej becie to się dzieją różne rzeczy, więc tam może jest jakiś dziwny ten przecinek, jakiś dziwny znaczek i on to tak dziwnie jak próbuje...
1: No właśnie, to jest w sumie rzecz jedna. Druga, to miałem mówić przy tym Braille'u tak naprawdę, że no co, i handoff uniwersalny schowek też tak naprawdę w tym momencie nie działa, tak naprawdę nie? Czy jak sobie chcę skopiować z Maca na iPhone'a coś, czy odwrotnie, czy przełączyć na przykład przeglądanie w danej aplikacji zawartość, powiedzmy, nie wiem, przeglądam sobie stronę na jednym urządzeniu, chcę załadować na drugim, też mi to na przykład siadło. A trzecia, w sumie pozytywniejsza rzecz, skoro w sumie technikaliów dzisiaj nie będzie, ale w sumie powiem o jednej, bo myślę, że warto sobie, zwłaszcza jeżeli macie stabilne iOS 26, no to 26.5.1 było, teraz 26.5.2 wyszło dosłownie dziś, no już wczoraj. I generalnie jest to troszeczkę precedens o tyle, że Apple miało to, te poprawki, bo głównie to chodziło o poprawki bezpieczeństwa. I tak naprawdę tam ponad 25 chyba różnych było, gdzie mieli to tak naprawdę wydać wraz z iOS, ze stabilnym iOS-em 26.6. No ale z tej racji, że mytos, bo Apple przy współpracy też właśnie z Anthropiciem, to że Anthropic dał im mytosa, między innymi w tym całym projekcie Glasswing właśnie tam kilkadziesiąt wybranych instytucji mogło współpracować, no to właśnie wykrył ten mytos gdzieś tam tych luk troszkę pod kątem bezpieczeństwa. No i generalnie Apple stwierdziło, że skoro oni już tą wiedzą gdzieś tam dysponują, skoro w sumie wyścig zbrojeń w sumie trwa,

0: z pomocą AI jest jeszcze bardziej, powiedzmy, zacięty, a z jednej strony łatwiejszy, z drugiej zacięty i tak dalej, no to, że oni zrobią generalnie, wydadzą, powiedzmy, wcześniej te aktualizacje, no i tym sposobem właśnie głównie to się skupia na poprawkach bezpieczeństwa iOS 26.5.2. No iOS, iPadOS i tak naprawdę macOS się polecają, że jak najbardziej aktualizować można. Z tego, co było mówione, podawane do wiadomości publicznej, jeszcze nic z tych luk, żadna z tych luk, żaden z tych exploitów nie został tak naprawdę wykorzystany. No, ale Apple chciało być szybsze, wydało tę aktualizację, więc w sumie aktualizować warto. No i to w sumie ode mnie na dzisiaj tyle.
1: To jeszcze, Piotrze, od ciebie.
2: Tak, a co u mnie? A u mnie znów Andrzej Louis, między innymi, który to wypuścił kolejne bardzo ciekawe narzędzie. Konkretnie aplikacja nazywa się FileDentify i jest to aplikacja na system Windows do identyfikowania różnych plików, czy nawet całych folderów, bo też tak można to narzędzie uruchomić. W ogóle można je uruchomić na kilka sposobów, bo mamy interfejs graficzny, może się on też zintegrować z menu wyślij do w eksploratorze plików. Mamy też wersję na wiersz poleceń, jakby ktoś chciał, w ogóle uruchamiane plikiem.com. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio taki plik widziałem, nie w kontekście retro. A tutaj mamy taki plik, który możemy różne polecenia wydawać. No natomiast jest to po prostu narzędzie, które nam może podawać różne informacje o plikach. Tak jak mamy takie narzędzie File na Linuxa, które nam po prostu po podaniu jakiegoś pliku na wierszu no, powie nam mniej więcej, czym dany plik jest, nawet jeśli rozszerzenie się nie zgadza, to nam o tym powie. No i to narzędzie też może od tego zacząć i tak nam podać informacje, ale też w zależności od tego, jaki to jest plik, to może w inteligentny sposób nam różne inne dodatkowe informacje podać. I tak na przykład jak...
3: Na razie musimy się zadowolić XBMC na komputerach. Czy Tomku coś jeszcze tu mógłbyś pokazać z takich rzeczy, które gdzieś tam odkryłeś na przykład?
4: Szczerze mówiąc, ja właśnie ja bardziej liczę na tą telewizję. No telewizja niestety nie jest mi dać tego wszystkiego, co ja bym chciał. Inne tylko gdzieś tam coś tam zobaczę z ciekawości, że to działa. No i jakby tyle mi to było potrzebne, szczerze mówiąc.
3: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy może...
1: Recording in progress. I znowu.
2: Gdzie urwało?
1: Urwało o tym, jak mówisz, że przydatne informacje.
2: Przydatne informacje w kontekście plików audio, czy ogólnie?
1: W kontekście plików, ogólnie.
2: Ogólnie, no to w zależności od tego, jaki plik mu zeskanujemy, no to możemy dostać różne dodatkowe informacje, czyli w przypadku programów, czy bibliotek, czy plików DLL, no to informacje o wersji produktu, jakim instalatorem on został stworzony, informacje o prawach autorskich. Jeśli wskażemy mu dodatek MBDA, no to też od razu nam informacje o tym dodatku może podać. Pliki audio, wideo, obrazki, no to na plikach audio też właśnie możemy dostać informacje o formatach, o artyście, albumie. No to są takie może bardzo oczywiste rzeczy dla plików, nie wiem, Wave MP3, ale równie dobrze możemy też załadować z tego programu jakieś pliki MIDI, jakieś stare dzwonki, jakieś moduły za MIDI i też różne informacje o nich dostać. Co jeszcze jest wspierane? Różne biblioteki do samplerów, czy generalnie instrumenty wirtualne, wtyczki audio generalnie i też różne informacje o nich możemy odzyskać, kategorie wtyczki, producenta, no generalnie jakie informacje tam są podawane, on je czyta. Podobnie nawet jakbyśmy chcieli zeskanować jakąś aplikację z Maca, to też zadziała. W sumie nie wiem, czy jakbyśmy zeskanowali plik APK, też nam by czegoś nie podał. Nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze, ale nawet jeśli teraz to, tego nie ma, to pewnie dojdzie. No więc tych informacji może być naprawdę dużo. Aplikacja też nam wyciąga, jakikolwiek tekst znajdzie w danych plikach. Możemy sobie wyświetlić jakiś zaawansowany widok dostępny, gdzie jest cały wszelki tekst wydobywany z danego pliku. Mamy też widok heksadecymalny, tak właśnie w programie do podglądów hex.
1: Też można sobie generalnie.
2: Tak, szesnastkowy, dziękuję. Można sobie też tak te pliki czytać i trochę tych opcji generalnie jest i podobnie jak z innymi programami Andrego cały czas ta aplikacja się rozwija. Będzie oczywiście do niej link, natomiast gdyby ktoś też chciał szybko zobaczyć wszystkie aplikacje i dodać

0: zagadki, które stworzył Andre, bo ostatnio tego zrobiło się całkiem sporo. To mamy teraz też łatwą stronę do zapamiętania, ona też będzie podlinkowana. onj.me/software. onj.me/software. Pod tą stroną po prostu znajdziemy wszystkie aplikacje wymienione z krótkimi opisami i obok każdego też mamy linki zarówno do kodu źródłowego, jak i do pobrania danej aplikacji, także warto sobie ten adres gdzieś zapamiętać, bo myślę, że może być całkiem przydatny. Był Windows, to teraz iOS. Pojawiła się na portalu Apple Viz aplikacja Z-Edit, czy Z-Edit właściwie, czyli dostępny edytor audio i wideo. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowana aplikacja, bo tak naprawdę pozwala nam w przypadku plików wideo je przycinać, wycinać konkretne elementy, zmieniać głośność audio i też nakładać inne ścieżki audio i też zapisywać plik wideo do pliku audio. Natomiast w przypadku plików audio, no to też podobnie możemy przycinać, wycinać fragmenty i możemy miksować kilka ścieżek jednocześnie, czyli tam możemy nałożyć jeszcze jakiś jeden plik audio na nasze nagranie i generalnie na tym się możliwości tej aplikacji kończą. Natomiast atutem tej aplikacji ma być to, że wszystko jest dostępne z voiceoverem. I to może być powód, dla którego możecie być tą aplikacją zainteresowani, zwłaszcza jeśli deweloper ten interfejs zrobił dobrze. Ja jeszcze nie zdążyłem tej aplikacji sprawdzić, może w przyszłym deweloprzeglądzie do tego tematu wrócimy. Natomiast na pewno ciężko jest zrobić taki fajny, przejrzysty interfejs do edycji wideo, bo bardzo często jest tak, że po prostu nie wiemy, co zaznaczamy. Nawet w tej aplikacji zdjęcia czy dyktafon, gdzie ustawiamy sobie te suwaki, no to owszem, da się to obsłużyć, tylko musimy zapamiętać, gdzie skończył się fragment, który chcemy zostawić. I później żmudnie ustawiamy te suwaki, które pamiętam, przesuwają się bardzo wolno. Mamy też pakiety typu Ferrite czy Hokusai do plików audio, no ale po pierwsze to z tego do plików audio, a po drugie to są też bardzo rozbudowane narzędzia, a myślę, że takiej prostej, takiego prostego przecinania, zwłaszcza plików wideo, ale też audio właśnie, myślę, że całkiem sporo osób może być tego typu narzędziem zainteresowany, więc warto sobie ten program pobrać. On generalnie tutaj widzę, że jest aplikacją darmową, natomiast miałem informację, że są jakieś zakupy wewnątrz aplikacji, ale teraz nie mogę tej informacji znaleźć, więc chyba jednak nie ma. Więc aplikacja generalnie powinna być po prostu zupełnie darmowa na iPhone'a i też na iPada. A propos platform Apple, krótka, smutna informacja. WhatsApp na Macu dalej psuje dostępność. Niestety, jakiś czas temu Maciek opowiadał o tym, że nie da się łatwo zmienić szybkości odtwarzania wiadomości głosowych. Od jakiegoś czasu też były duże dosyć problemy z menu kontekstowym, które nie zawsze chciało się wyświetlać tak, jak powinno i pokazywać wszystkie nam dostępne opcje. Te problemy cały czas występują. Obejściem na to rozwiązanie były czynności, które podobnie jak w wersji na iPhone'a dawały nam większość opcji, tak, zareaguj, odpowiedz, przekaż dalej i tak dalej. Mówię było, bo w najnowszej wersji te czynności po prostu zniknęły. Niestety, więc tutaj też troszkę ta dostępność się pogorszyła. Jakie rozwiązanie mamy? No ewentualnie można korzystać z przeglądarkowej wersji tego WhatsAppa, który też no ma swoje jakieś bolączki, no ale generalnie da się z niego korzystać.
1: Fajnie się działa, spoko, tak. Ja mam WhatsApp Web na ten swój drugi numer firmowy i powiem szczerze, całkiem nieźle to działa, no.
0: Tak, skoro rozmawiamy o WhatsAppie, to tak przy okazji myślę, że warto wspomnieć, co miało być technikaliak, ale może szybko powiem, doczekaliśmy się abonamentu WhatsApp Plus w Polsce za jakieś 10 zł z hakiem miesięcznie, tam no, za nas za dużo nie ma, są dzwonki między innymi, jakiś premium, jest kilka tapet premium, można też przypinać więcej niż 3 czaty jednocześnie i grupowo jakoś wystawiać powiadomienia dla kilku czatów, czy to chyba do całej, nie no, do grupy to chyba już było, ale generalnie to są takie główne nowości z tym związane. Jest też 30-dniowy okres próbny, gdyby ktoś chciał. I WhatsApp też pomału będzie w końcu wchodził z nazwami użytkownika. Już można nazwę użytkownika zarezerwować, to można zrobić w ustawieniach konta. Jeśli tej opcji jeszcze nie widzicie, no to z czasem powinniście dostać powiadomienie, które was o tym poinformuje. Jak taką nazwę użytkownika sobie ustawimy, to kiedy funkcja ruszy za kilka miesięcy, to już no, będziemy pewni, że nasza nazwa będzie zaklepana i zainteresowane osoby będą mogły nas z nami się kontaktować po tej nazwie użytkownika. Będziemy też mogli w ustawieniach prywatności zdecydować, czy na przykład jak dołączamy do grupy inne osoby, które nas nie mają w kontaktach, będą widzieć nasz numer telefonu, czy nie, więc myślę, że to wiele osób ucieszy. A gdyby ktoś nie chciał, żeby losowe osoby były w stanie się z nim po nazwie użytkownika na WhatsAppie kontaktować, tam nie będzie jakiegoś wyszukiwarki, czy znaczy, jak ktoś nam wpisze nazwę, zna, to znajdzie. Ale nie będzie jakiejś listy publicznej, natomiast też będzie można dodatkowo sobie ustawić klucz, który zainteresowana osoba będzie musiała wpisać, żeby nawiązać z nami kontakt, więc też taka dodatkowa opcja zabezpieczająca w WhatsAppie będzie. WhatsApp to nie jedyna aplikacja, która popsuła swoją dostępność trochę, bo dzisiaj na GitHubie zauważyłem, że przycisk star, czyli oznaczający repozytorium z gwiazdką, stracił swoją etykietę, no też szkoda. I na koniec informacja dla fanów sportu. Action Audio, czyli taka dźwiękowa warstwa na mecze tenisa, głównie popularna w tym momencie podczas Australian Open, po raz pierwszy pojawiła się na głównym turnieju Wimbledonu, przynajmniej na korcie centralnym. I po raz pierwszy właśnie można sobie taką transmisję włączyć. No generalnie to wygląda tak, że oprócz samego komentarza takiego radiowego z audiodeskrypcją, w dźwięku binauralnym słyszymy po pierwsze, gdzie leci piłka i ona takie ma dzwoneczki takie trochę golbalowe w sumie, więc no jesteśmy w stanie usłyszeć, gdzie ona leci. I też mamy konkretne dźwięki, kiedy odbija się od, czy przelatuje nad liniami, tak, z lewej, z prawej strony, na, czy obok siatki z przodu kortu. Bardzo fajnie się to odsłucha. Na pewno dodaje inne wyobrażenie, jak sobie najpierw dziś sprawdzimy, co te dźwięki znaczą. Bardzo szybko zresztą można to wyczuć, no i fajnie się tego odbiera. Szkoda niestety, że dla nas słuchać tego będzie trochę trudniej, no bo w przeciwieństwie do Australian Open, gdzie ten strumień po prostu jest tak dostępny na stronie, każdy może sobie go włączyć. W przypadku Wimbledonu, chociaż aplikacja oficjalna oferuje radio i to radio jest naprawdę na dobrym poziomie, jak ktoś zna język angielski i nawet w tym roku aplikacja stała się trochę bardziej dostępna, to ten strumień Action Audio został zrobiony w partnerstwie z BBC i jedynym sposobem, żeby go obejrzeć, jest iPlayer, czyli taki odpowiednik TVP, VOD na przykład dla BBC, tylko że 1000 razy bardziej dostępny. Problem w tym, że iPlayer generalnie jest usługą dostępną wyłącznie w Wielkiej Brytanii, a więc jeśli ktoś chce sobie tego posłuchać, tam przy okazji też dla słabowidzących ta piłka...
2: Zalukaj TV, filmy, seriale.
3: Zalukaj TV.
4: Zalukaj, no to dobra. Może niekoniecznie, ale poszukajmy IPLI na przykład.
2: W ogóle on te... Kino TV, gol i IPLA.
4: Mamy IPLE. Wchodzimy.
2: Windows, bucy, dialog, bucy, win, plik, kategorie, wyszukaj, historia, wyszuk, parent, direct, kategorie.
4: Kategorie? Mamy kategorie, tak, na przykład kategorie.
2: Windows, bucy, pusta, parent, pliki, wideo, film, sport, rozrywka, wiedza, dzieci, net, parent, direct, serial.
3: To co patrzymy, serial?
4: Możemy zobaczyć na przykład film. Możemy,
3: serial może.
4: Może być serial.
2: Windows, plik, obyczajowy.
4: No i mamy jakieś tam kryminalne. Możemy sobie wejść na przykład w kryminalny.
2: Windows, bucy, dialog, bucy, dialog, 9 items.
3: Dużo ich tu nie ma, ale...
4: Tak, ale zawsze coś.
2: Windows, pliki, wideo.
3: Oczywiście no on powinien odtwarzać, tylko po prostu karta mi się stagowała, więc tu będzie jakiś problem, ale zasadniczo on odtwarza, tylko po prostu tego.
5: Jak nie... z reklamami tutaj?
4: Nie ma.
5: A, no właśnie, bo zastanawiałem się po prostu, jak to jest z tymi reklamami.
4: Nie ma, bo ta wtyczka podaje się jako Smart TV. Zdaje się, że Samsunga.
5: Aha. No można.
4: Możemy także się podawać za klienta androidowego i podejrzewam, że wtedy będą reklamy wyświetlane. Nie sprawdzałem tego, od razu szczerze mówię. Także są takie możliwości. Analogicznie działa to w przypadku TVN Playera, czyli teraz player.pl, bo tak się to nazywa, to myślę, Tomecki, że możesz jeszcze również to zaprezentować i pokazać.
3: Pewnie tak. No. Mam tutaj, mam jakieś miliony okien. Okej. Okay. Dobra.

0: Tylko teraz nie słyszymy nic, niestety.
1: Tak. Ale to pewnie będzie tak samo. To tak, będzie... tak, może zróbmy tak, no bo w zasadzie i tak ta moja karta jest teraz w jakimś stanie takim wyłączonym troszeczkę.
0: To co, to jakąś przerwę, żeby można było to odwiesić?
1: To, żeby to odwiesić, to trzeba by chyba uruchomić kompa co najmniej.
0: Aha, rozumiem. Rozumiem.
1: No to tak czasami się zdarza niestety i akurat miałem pech.
0: To ja może spróbuję jakoś tak na szybko zaprezentować, że to mimo wszystko jednak działa. Będzie bardzo amatorsko, ale spróbuję pokazać, że to się jednak odtwarza. Odpalę sobie u siebie XBMC. Mam to chyba już nawet tu włączone.
2: Przejdziemy. Znaczy, można by to było zrobić wirtualnym kablem pewnie.
0: Tam wiesz co, ale to...
2: zmienić karty w XBMC.
0: Tak, tylko teraz to już za dużo będzie zabawy. W każdym razie...
2: No, teraz tak, ale...
0: W każdym razie... O właśnie. Tu jest jeszcze jedna taka rzecz, która może czasem denerwować. W XBMC czasem będzie nam się to wyświetlało jako lista, albo jako na przykład jakaś miniatura, albo coś. I kiedy usłyszymy, chodzimy sobie strzałką w lewo i strzałką w prawo, na przykład wtedy, i kiedy usłyszymy widok miniatura, to możemy wtedy nacisnąć na tym Enter i powie nam w końcu widok lista. I wtedy już jesteśmy w domu, bo wyświetla nam się coś jako lista, a nie jako taka matryca składająca się z kafelków. Więc teraz tego niestety nie słyszycie zbyt dobrze, ale ja sobie wchodzę właśnie w tym momencie do filmy, seriale. I teraz szukam sobie Ipli. Mam kategorię, czyli to, co pokazywał przed momentem Tomek. No i dajmy na to, wchodzimy sobie w serial. Czekamy. Trochę trzeba się było naczekać. Teraz powiedzmy kryminalny. Czekamy, aż nam się to załaduje. No niestety jest też to irytujące, że właśnie musi to zawsze się ileś tam czasu załadować. To się zgadza. No i teraz... szukamy sobie, powiedzmy, ojca Mateusza. Czekamy na wczytanie się listy odcinków. U mnie się wyświetla 77 opcji. Ojciec Mateusz, odcinek 146. Naciskam Enter i teraz spróbuję zaprezentować, że to w ogóle działa.

0: I jak słychać, odtwarza się. Można to przewijać za pomocą strzałek lewo, prawo, to taki krótki skok o kilka sekund. Strzałki góra, dół pozwalają na skakanie o większy odcinek czasu. Za pomocą spacji bądź też literki P możemy pauzować odtwarzanie się materiału. I tak naprawdę to na tym polega. I to po prostu właśnie w ten sposób działa. I to jest moim zdaniem najlepsza wtyczka do tego, do tych naszych polskich serwisów, bo niestety... jeżeli korzystamy z tych wtyczek dedykowanych tam właśnie, czy IPLI, czy playerowi, to po prostu, na co ja natrafiłem, najzwyczajniej w świecie listy seriali są niedostępne, chociażby. Programy na przykład są, ale powiedzmy już lista odcinków danego serialu jest niedostępna. Tak to dziwnie działa. Niestety.
1: Tak jest niestety, ale to się trzeba przyzwyczaić, no i jak już się przyzwyczajmy, to później działa to lepiej, bo mówię, można te alternatywne wtyczki sobie wyszukać, tak jak w przypadku tej IPLI właśnie.
0: Tak, jest jeszcze jedna rzecz.
1: Chociaż dziwne to jest tak naprawdę, bo wydawało mi się, że to jest ta sama wtyczka tak naprawdę.
0: Nie, to nie jest ta sama wtyczka.
1: Tylko w zbiorze tych tutaj, tych różnych.
0: No niestety tak, no. Nie. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, to są serwisy typu Spotify. Mi się niestety nie udało znaleźć żadnej fajnej wtyczki, przynajmniej na razie, która by działała ze Spotify'em. Jest jakiś polski autor, który tworzy taką wtyczkę, której w ogóle nie ma w żadnym repozytorium. Ta wtyczka nazywa się Spotlight i to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo są jeszcze wtyczki, których właśnie nie ma w żadnych repozytoriach. I sobie można tych wtyczek gdzieś tam w internecie szukać. Wtedy taką wtyczkę instalujemy tak samo jak to repozytorium, czyli z pliku zip do naszego XBMC. No tylko, że te wtyczki to są zazwyczaj jakieś takie na razie bardzo amatorsko działające albo nie działające, jak na przykład w przypadku Spotlighta, który po prostu nie działa. Jest opisany jako wtyczka, która ma szansę funkcjonować, ale niestety na chwilę obecną, no przynajmniej u mnie nie działa. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, bo jest wtyczka do Spotify'a, która jest po prostu w jednym z repozytoriów, chyba właśnie w Super Repo, ale nie pamiętam dokładnie, czy to jest w Super Repo, czy to jest w tym którymś z tych domyślnych repozytoriów, ale z tą wtyczką jest taki problem, że na przykład nie są czytane nazwy playlist. Elementy w środku playlisty są czytane, ale nazwy playlist nie są czytane, chociażby. I to jest taki problem. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. A ty, Lirinie, jakie wtyczki mógłbyś polecić? Czym ty się bawiłeś? Co ciekawego?
1: Znaczy, ja od siebie głównie mnie XBMC zainteresowało tą internetową telewizją. Chociażby dlatego, że ja w ogóle kiedyś, jak miałem telewizję, to się zrzekłem ostatnio na rzecz internetowych streamów, bo jak już mówiłem, jest ten chociażby polski serwis WIP TV, który jest bardzo opłacalny, bo mamy tam masę programów nadawanych 24 na dobę i możemy sobie za, no nie wiem, jakieś 50 zł, o ile się nie mylę, czy coś takiego, kupić tam u nich abonament na jakieś 3 miesiące. Więc jest to bardzo opłacalne i dostępne nawet, jeśli chodzi o korzystanie z tego ze strony internetowej. Natomiast to było dla mnie zbyt, powiedzmy sobie, długie, żeby wejść na stronę, wejść tutaj, kliknąć w telewizję, kliknąć jeszcze w coś, zalogować się i wyszukać na liście kanału i żeby go otworzyć, a potem, żeby zmienić kanał, to też trzeba wyszukać linka i tak dalej. Tutaj w XBMC jest ta wtyczka w pełni dostępna, gdzie też w ustawieniach wtyczki się logujemy i podajemy swoje dane do konta. I w tym momencie mamy programy wszystkie spokojnie, możemy się między nimi przełączać szybko, sprawnie i nie ma tutaj żadnego problemu. I dlatego chociażby używam XBMC do takiej telewizji. IPLA, no nie wiem, IPLO aż tak jeszcze się nie bawiłem. Aczkolwiek uważam, że jeśli jeszcze, tak jak teraz zauważyłem, dzisiaj na tej audycji nie ma w ogóle reklam, bo myślałem po prostu, że mi się nie pokazują, bo coś tam, to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej mi się to podoba. Ja myślę, że każdy tutaj będzie miał trochę do tego programu własne podejście. I jedni będą szukać muzyki, inni będą się bawić w YouTube. mi się YouTube fubarzy osobiście podoba i chyba nie mam po co bawić się w XBMC, jeśli chodzi o YouTube'a. Natomiast dla mnie telewizja najbardziej i te streamy, oglądanie streamów telewizyjnych. To jest przynajmniej dlaczego ja posiadam XBMC i do czego mi się to przydaje. Oczywiście to jest program Combine, można tak to nazwać, w którym jest wszystko. No i moim zdaniem fajnie, że coś takiego jest, natomiast no mówię ja, dla mnie to jest jednak trochę dużo i ten jego interfejs też nie jest taki jakiś, jak to już było dzisiaj powiedziane, super wygodny i super przejrzysty, dlatego ja go używam tylko do konkretnych rzeczy i nie mam na pewno zamiaru zastępować sobie tym odtwarzacze różne, bo mam dużo lepsze i do filmów, i do muzyki, chociażby fubar. Więc mam takie swoje własne stosowanie właśnie, jakim jest internetowa telewizja, której jest sporo wtyczek.
0: Ja powiem tak, ja przede wszystkim zastanawiam się naprawdę i to dosyć poważnie, czy jednego z komputerów, który za jakiś czas przestanie mi być potrzebny po prostu, nie przerobić sobie na takiego set-top boxa z XBMC. Zastanawiam się tylko, jak to będzie działało z pilotem. Żeby na przykład sobie do tego dokupić pilot.
1: Powinno działać.
0: Tak, powinno działać, tylko no, po prostu zastanawiam się. Zastanawiam się, na ile to będzie stabilne w takiej dłuższej perspektywie.
1: Najlepsze było właśnie ostatnio, że zorientowałem się a propos tego, że biorę sobie mojego gamepada do ręki od Xboxa, którego mam właśnie zacząłem na nim coś klikać i już się obudził WIP TV, znaczy XBMC. I że gamepad również działa. Możemy się poruszać po tym padami podpiętymi pod PC. Także to jest kolejna informacja a propos właśnie to, że nie tylko klawiaturą możemy sterować tym programem, a że ja mam pada od Xboxa, który jest bezprzewodowy i można mieć do tego odpowiedni... słowo mi wyleciało...
0: Kontroler.
1: Odpowiednią... Tak, bo musimy mieć, bo tam
0: odbiornik
1: Microsoft
0: prostu,
1: zrobił
0: taki.
1: Tych padów, tak, zrobił sobie osobisty taki swój odbiornik do tych padów tylko i wyłącznie, więc pad jest bezprzewodowy, mogę sobie siedzieć gdzieś tam daleko i padem zmieniać czy programy, czy cokolwiek, także da się.
0: A to jest też bardzo fajna opcja. Generalnie z XBMC to jest tak, że ten program naprawdę no, może być wykorzystywany przez wiele osób do różnych rzeczy. Co kto lubi, na co kto ma ochotę, to po prostu te wtyczki pozwalają na korzystanie z różnych funkcji i dobrodziejstw tego programu. On na rynku istnieje już, słuchajcie, 11 lat, bo od 2003 roku. Sporo. I no, zdążył obrosnąć różnymi wtyczkami, różnymi dodatkami, różnymi funkcjami. Tych repozytoriów podejrzewam, że też jest sporo.
1: Niestety, myślę, że o większości jeszcze nie wiemy tak naprawdę.
0: Dokładnie. Niestety jakoś nie udało nam się przynajmniej na razie znaleźć żadnej wtyczki, która pozwoliłaby na nagrywanie czegokolwiek bądź odtwarzanego przez XBMC.
2: Dokładnie. I szukaliśmy, ja też się szukałem, patrzyłem specjalnie za tym, bo to jest dość ważny aspekt. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób będzie chciało nagrywać sobie różne streamy czy tam różne rzeczy.
0: Tym bardziej, że XBMC umożliwia słuchanie radia. Są wtyczki, za pomocą których można słuchać radia. Natomiast znowu moje polskie radio.pl, bo na przykład dostałem takie pytanie od naszego redakcyjnego kolegi Michała Kasperczaka, który jest fanem polskiego radia i tego wszystkiego, co się tam dzieje. Michał właśnie pytał, czy jest możliwość, żeby sobie słuchać tych kanałów z mojego polskiego radia. I znowu wtyczka mojepolskieradio.pl. Niestety, no po prostu zachowuje się tak samo jak ta wtyczka do IPLI albo TVN Playera. Nie czyta pod strzałkami nas w stacji radiowych, ale wtyczka Telewizja Polska, którą prezentowaliśmy, ma gdzieś tam w sobie zaszyte, już teraz nie pamiętam dokładnie, ścieżki. Są polskie stacje radiowe i są między innymi właśnie kanały serwisu mojepolskieradio.pl.
2: Także są, chyba
0: jest,
2: są, tak.
0: Jest. W ogóle wtyczek.
2: Chyba lepiej.
0: W ogóle wtyczek do radia jest multum. Naprawdę. listenlive.eu, czyli taki międzynarodowy katalog. TuneIn Radio też jest, zdaje się. To jest wtyczka też właśnie z katalogiem do tego. Ja tego nie instalowałem, więc nie mogę się wypowiedzieć o dostępności, ale widziałem, wiem, że jest. Także to myślę, że jest dosyć fajna informacja. Tym bardziej, że...
2: A z innej strony tego programu można też powiedzieć, że nie tylko telewizja, nie tylko, że tak powiem, radio. Mamy jeszcze inne rzeczy, mniej lub bardziej dostępne, działające lub niedziałające, ale jak już mówiłem, i Dropbox się tu gdzieś przewinął i jest wtyczka do torrentów. I osobiście widziałem wtyczki, które pozwalają nam na ściąganie ROMów, czyli gier na różne stare konsole, jak jakieś tam Nintendo czy inne tam. Wtyczek jest naprawdę sporo do różnych rzeczy. Nawet jest i od Downloader, który niestety chyba nie jest dostępny albo nie chodzi tak jak powinien, bo nie wiem co się z tym dzieje, ale testowałem. To jest popularny menedżer do pobierania plików z różnych serwisów, jakichś tam tych całych Rapid Share podobnych. Także no, myślę, że tutaj ciężko się tak jednoznacznie wyrazić, do czego program jest. Ja mam z tym spory problem, żeby to określić, bo to jest... Ty powiedziałeś, Michale, że to jest taki home theater. Jest to home theater, aczkolwiek to jest jakaś chyba tylko część tego wszystkiego.
0: Tak, bo to jest program...
2: Chodzi o to, żeby...
0: To jest program, który w zasadzie jest tym, do czego ma wtyczki. A wtyczki ma naprawdę do różnych rzeczy, różnych ciekawych bądź też mniej ciekawych, ale
2: home theater mógł być 11 lat temu. Kiedy był początek tego programu, kiedy się rozwijał i kiedy autorzy faktycznie obrali sobie cel taki, żeby tym programem wyświetlać, czy słuchać, czy w ogóle odtwarzać jakikolwiek stream na jakimkolwiek urządzeniu, albo przynajmniej tym, jakie jest możliwe, czyli wielkie ekrany po podłączeniu, jakieś tam telewizory, żeby oglądać różne streamy i tak dalej, więc myślę, że tutaj no zastosowań jest bardzo, bardzo dużo i z czasem i eksploracją każdy będzie odkrywał ich coraz więcej, więc no naprawdę trzeba sobie samemu też obadać całą sprawę pod swoje preferencje troszkę.
0: Dokładnie, ja myślę, że część osób może być trochę niezadowolona, że pokazaliśmy w tej naszej dzisiejszej audycji tylko kilka jakichś takich naprawdę wyrywkowych rzeczy związanych z tą aplikacją, ale moi drodzy, problem jest taki, że jeżeli chcielibyśmy pokazać absolutnie wszystko związane z XBMC, to musielibyśmy sobie, nie wiem, poświęcić chyba cały dzień na to, żeby to tak wszystko
2: dokładnie
0: tak. Do jutra
2: byśmy jeszcze tu siedzieli. A wy byście już dawno spali. To na pewno.
0: Bo każdy z nas...
2: My zresztą możliwe też.
0: Każdy z nas ma inny zestaw wtyczek, każdy z nas korzysta z tego programu w inny sposób i każdy z nas w ogóle no, ma też inne zdanie na ten temat, na temat tej aplikacji. Okazuje się, że tak, no... Mi ten program naprawdę się podoba. Ja uważam, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, jakie ostatnio się...
2: No właśnie, bo sam się tak nie wyraziłeś
0: tak,
2: do końca, więc...
0: Jakie ostatnio się pojawiły. Oczywiście dostrzegam jego wady, w tym jedną, o której muszę tu powiedzieć, bo to jest coś, co mnie po prostu irytuje, tak delikatnie mówiąc, ale jest to kolejny program, który sam z siebie automatycznie, jeżeli go uruchomimy, i to jest jakiś chyba błąd w kompilacji albo po prostu gdzieś tam jakieś niedbalstwo programistów, jeżeli mamy układ klawiatury polski, tylko i wyłącznie zainstalowany w systemie. Mówię o Windows 7 64 bit, bo na tym testuję XBMC.
2: No taki również mam.
0: Mamy układ klawiatury tylko i wyłącznie polski w panelu sterowania. Nie mamy żadnego innego. Odpalamy XBMC.
2: A co?
0: Do restartu komputera mamy dwa układy klawiatury. Polski programisty i angielski Stany Zjednoczone. I niestety czasem w momencie przełączania się na inną aplikację, szczególnie ja to widzę w Mirandzie, przełączając się na okienko Mirandy i wracając tam do Internet Explorera czy jakiejś innej przeglądarki, niestety po prostu nam się ten układ przełącza. I ja się już na tym złapałem, że piszę z kimś, gubią mi się polskie litery, a jak Eś chce napisać, to już w ogóle cała wiadomość zostaje wysłana.
2: Tak, ale to jest w przypadku, jak mamy tylko jeden układ, tak? Czyli co,
0: tak,
2: w momencie
0: jak mamy jeden
2: tego
0: układ,
2: dodaje nam drugi
0: dodaje
2: układ?
0: Dodaje nam drugi układ. Dodaje nam drugi układ, który jest, który jest niewidoczny w panelu sterowania, co ciekawe. Bo jak wejdziemy sobie do panelu sterowania, to po prostu mamy cały czas układ polski programisty. To jest jakiś...
2: A jak zamkniemy XBMC, to ten układ znika?
0: Nie, musimy zrestartować komputer. Musimy zrestartować komputer.
1: Powiem, że to...
0: I to jest moim zdaniem największa wada tego programu, bo to mnie po prostu...
1: O kurczę, tego nie wiedziałem.
0: Bo to mnie po prostu irytuje. Ja już mam z tym nieprzyjemne doświadczenia, bo tak samo zachowuje się sterownik do grafiki, to znaczy usługa nawet, usługa będąca takim sterownikiem do grafiki w moim Intelnucu, który po prostu, kiedy miałem tę usługę odpowiadającą za wyświetlanie tej ikonki na pasku od grafiki, to po prostu miałem to samo. Musiałem tę usługę wyłączyć i problem zniknął. Zainstalowałem XBMC, problem wrócił, jeżeli uruchomię XBMC.
1: Ładnie. Ja nie wiem, bo ja mam dwa układy, więc nie spotkałem się z tym.
3: Na Windowsie XP, SP3, Pro problem nie występuje. Mam też jeden układ klawiatury i mi się nic nie dzieje.
0: Czyli po prostu Windows 7 chce być zbyt inteligentny i stwarza problemy. Chyba. No przynajmniej u mnie tak się dzieje.
1: Tak.
0: I musiałbym to może na jakimś innym komputerze potwierdzić, a może ktoś będzie chciał potwierdzić albo zaprzeczyć, że tak się dzieje.
1: To jest coś dziwnego, muszę teraz powiedzieć.
0: To jest coś dziwnego,
1: właśnie
0: ale...
1: Sprawdziłem. Mhm. Sprawdziłem jedną rzecz. Domyślnie mam dwa układy zainstalowane.
0: A teraz
1: te układy
0: masz trzy.
1: To polski programisty i japoński. A teraz zadał mi język angielski.
0: Dokładnie, tak, czyli to jest to. Czyli
1: tutaj nawet
0: to
1: nieważne, czy jest tylko jeden, czy więcej. Chyba po prostu.
0: Tak, bo te programy.
1: Ciekawe
0: bo...
1: tylko, czy jak jest domyślnie angielski, to czy dodaje się jakikolwiek, czy nie, czy już tak zostaje.
0: Nie mam pojęcia, ale to jest cecha charakterystyczna dla niektórych programów i ja się obawiam, że to jest cecha charakterystyczna dla Windows 7, że jeżeli gdzieś tam jest zaszyty język programu ustawiony na sztywno, na angielski, a pewnie w kompilacji, przy kompilowaniu daje się to gdzieś tam ustawić, albo po prostu się zapomni o tym, żeby było zgodne z systemem, no to niestety takie rzeczy się dzieją. Mm-hmm. I to jest irytujące, to jest bardzo niefajne, no, jeżeli
1: nie
0: chodzi o
1: XBMC. Nie zwróciłem uwagi, więc to chyba dlatego. Ale faktycznie tak jest, sprawdziłem i mam jeden ekstra więcej.
0: Tak, a jak zamkniesz system, uruchomisz go ponownie i XBMC będzie nieuruchomione, to będziesz miał tylko dwa układy.
1: No ciekawe.
0: To już tak po prostu.
1: Nie wiedziałem.
0: To już tak po prostu jest. Czy coś jeszcze warto by było dodać a propos tej aplikacji? Bo...
1: Myślę, że coś pominęliśmy, ale chyba powiedzieliśmy większość. Bo mówiąc szczerze, no tutaj, jak mówiłeś, pokazywanie wszystkich rzeczy po kolei jest bezcelowe, bo można to robić godzinami, a i tak każdy z nas, czy każdy z was wybierze sobie z tego, co swoje i sam będzie eksperymentował dalej.
0: Ja mam taką propozycję dla naszych słuchaczy. Jeżeli chcielibyście, bo to jest myślę, że materiał na osobne jakieś podcasty, jeżeli chcielibyście, żebyśmy pokazali działanie tak kompleksowo, jakiś wtyczek do XBMC, jeżeli z czymś byście mieli problem, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy o czym
1: dokładnie,
0: o czym
1: my się postaramy odpowiadać.
0: Tak, a my po prostu postaramy się zrobić takie mniejsze podcasty dotyczące już konkretnych rozwiązań, bo tego jest tyle, że się po prostu nie da o wszystkim opowiedzieć.
1: Co chyba, będzie że myślę, zapotrzebowanie? Że jak ktoś z was ma teraz jakieś pytania, to też może do nas jeszcze chyba się dobijać.
0: Tak, cały czas nasze łącza są dostępne. Także no... Myślę, że tyle w zasadzie o tej aplikacji byśmy mogli opowiedzieć. Jeszcze z takich ciekawych wtyczek, które gdzieś tam mi mignęły, to są na przykład katalogi iTunes, te wszystkie podcasty, wideokasty iTunesa. Jest Mixcloud i jak ten drugi serwis się nazywa? SoundCloud.
1: SoundCloud, a Mixcloud?
0: Mixcloud to jest takie bardziej dla radiowców, do publikacji ich audycji różnych. Także to jest coś takiego.
1: Bo SoundClouda znam.
0: SoundCloud to dla takich niezależnych trochę artystów do publikacji swojej muzyki. Mixcloud jest...
1: Aż zainstaluję, jeśli dostępny, to...
0: Jest dostępny, spokojnie można za pomocą XBMC korzystać. Bo te wtyczki z oficjalnych repozytoriów XBMC to one zazwyczaj są dostępne, one są dopracowane, tak na przykład jak YouTube chociażby, czy właśnie to SoundCloud, MixCloud, bo jak dobrze pamiętam, to jest też z tych oficjalnych repo. Natomiast no, super repo to już jest po prostu pomieszane z poplątanym i to trzeba testować. Mieszmasz
2: po prostu tak. Tego, co ludzie mogli, to wrzucili. I...
0: Dokładnie. I albo to jest rozwijane, albo nie. Czasem na przykład jest wtyczka, ale to też jest właśnie w oficjalnym repozytorium, ale chyba po prostu nikt jej nie rozwija. Jest taka fajna wtyczka, znaczy wydaje się być fajna, ale niestety nie mam możliwości sprawdzenia. Wtyczka do serwisu HVSC, czyli High Voltage Seed Collection. Dla tych wszystkich, którzy kiedyś używali komputera Commodore C64, to jest chyba największa baza seedów, czyli tych muzyczek z Commodora.
2: O!
0: Niestety
2: no
0: pokazuje, niestety pokazuje wtyczka uszkodzona. I wtedy, jak jest taka informacja...
2: Bo ja jestem fanem tych staroszkolnych
0: no
2: rzeczy,
0: właśnie. I jak jest wtyczka uszkodzona, to jej po prostu nie zainstalujemy. Mamy telefon, dzwoni do nas Kamil. Witaj, Kamilu.
4: A witam.
0: I słuchamy.
4: Chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Na Windows 7 też mam ten sam problem z układami klawiatury. A co do przy zmieniania odcinków w serialach, to nie wiem, od czego to zależy, ale tak jak już pokazaliście, ładuje się u każdego różna liczba odcinków i mam wrażenie, że to zależy albo od szybkości internetu i od jeszcze innych okoliczności.
0: A Kamilu, czy ty ustawiłeś sobie to na listę, żeby ci się to wyświetlało w formie listy?
4: Miałem listę od początku i właśnie to mnie dziwi.
0: Aha, bo ja nie miałem.
2: Bo to tak jest, ale możliwe, że to też wygląda, może być to spowodowane tym, jaka jest rozdzielczość ekranu może też. I wtedy są strony też mniejsze lub większe.
0: Bo tam na przykład właśnie w niektórych wtyczkach też na samym końcu mamy jakby na początku jest te parent directory, a na samym dole jest następna strona. To się na YouTubie przeważnie
2: albo
0: zdarza.
4: Widziałem to też w kategoriach na Ipli, gdzie tych filmów było mnóstwo, albo na tych serwisach typu właśnie ten kino pecetowiec czy coś tam. A właśnie jak mamy stałe odcinki serialu typu oglądamy jakiś i nie chcemy wchodzić na listę, no to następny, z tym, że to będzie następny na liście, nie następny odcinek w kolejności, tak jak ten, tylko trzeba go szukać, to jest strzałka w dół, bo w przypadku programów telewizyjnych to on się tylko zbuforuje, a w serialu strzałka w dół pójdzie na następny odcinek na liście, w górę na poprzedni, w prawo i lewo przewijał, chyba tam, nie wiem, 5 albo 10 sekund.
0: To znaczy, nie, tak to ja z tego, co ja zauważyłem, Kamilu, to ja się nie zgodzę, bo...
2: Chociaż jak w TVN Player, to tak nie działa.
0: No właśnie w Ipli też nie. W Ipli...
4: Ja mówię o wtyczce Iplowskiej albo telewizji polskiej. Tej, tak?
0: No właśnie, w telewizji polskiej to mi
2: nie,
0: to przewija
2: to
0: o znaczny fragment, nie pamiętam o
2: tak,
0: ile, ale to jest, ale to jest dobre kilkanaście
2: fragment,
0: minut.
2: Lewo, prawo, krótki.
0: Dokładnie, tak to działa.
2: A
0: to
2: chyba kilka minut.
4: To nie jest jakoś skalarnie na przykład do odcinka?
0: Być może. Nie testowałem tego aż tak, wiesz, żeby to liczyć.
4: Ja to sprawdzałem na starych odcinkach serialu jakiegoś tam polskiego, powiedzmy z Polsatu, któregoś z tych starszych.
0: No ja właśnie w ten sam sposób. Także tak to działa. To Kamilu, jak jesteś już tu z nami, używasz XBMC, to powiedz... Co sądzisz w ogóle o tym programie? Co byś mógł słuchaczom powiedzieć? Tobie się to podoba, nie podoba ci się? Jakie jest twoje zdanie?
4: Nie, no podoba
2: jesteś
4: mi się.
2: Za przeciw, czy...
4: Kiedyś nie było, teraz jest, więc to jest pierwsza rzecz, nie? Druga jest taka, że no WebTV przez stronę wszystko fajnie, ale przeglądarka jednak zajmuje mimo wszystko więcej pamięci. Nawet wygodnie, niewygodnie, tam okno sobie można zminimalizować, to po prostu zajmuje więcej pamięci i potrafi się bardziej ciąć.
0: Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że XBMC może nie pamięci, ale procesora to on czasem nie szczędzi. To jest pierwszy program, który na moim Intel Nucu spowodował to, no poza jakimś tam fine readerem, wiadomo.
4: No tak.
0: Bo on to zawsze. Ale to jest pierwszy taki program użytkowy, który spowodował to, że wiatraki zaczęły się tu żwawiej kręcić.
2: To u mnie nie. U mnie nigdy. Chyba, że konwertujesz coś, to może wtedy, ale ogólnie to...
4: Stacjonarne jeszcze nie testowałem, ale podejrzewam, że nic takiego nie spowoduje, bo nawet Fine Reader tego nie robi. Co najwyżej, jest lekko bardziej
2: no, u mnie też.
4: Mam potężny wentylator, więc ja mu to tam nie grozi. Natomiast na laptopie... Ja nie zauważyłem, że on jakoś specjalnie dużo procesora je, tylko po prostu... On jest, ten program jest niestety, i to jest jego chyba największa i zaleta, i wada jednocześnie, bo on jest bardzo modularny i to wszystko się łączy, ładuje długo. Mhm. I czasami potrafi
2: i
4: się
2: trochę łącza to ściąga. I to ściąga trochę łącza.
4: I łącza też
2: ja ściąga. Pamiętam, jak porównywałem sobie ostatnio łącze a propos właśnie WIP TV. Oglądałem WIP TV przez stronę. O. I rozmawiałem na TeamTalku, a potem przełączyłem się ze strony na XBMC i rozmawiałem na TeamTalku i zaczęło ciąć. Po prostu chyba XBMC trochę stara się jakościonalnie, to znaczy tam się ustawia w wtyczce chyba wymuszaj najlepszą jakość, czy coś takiego.
0: Oprócz jest tego...
2: To włączy, to on po prostu tamtą jakością tam bardzo ten internet ciągnie.
0: Oprócz tego jest też taka funkcja w samym systemie, tam w ustawieniach internetowych, do ograniczenia pasma. Też można sobie to włączyć i to zrobić. Natomiast wiecie, co wam powiem? XBMC ma chyba takie też priorytety, że jego zadaniem jest przede wszystkim odtworzyć wideo w jak najbardziej stabilny sposób. Dlaczego?
2: Nieważne jakim kosztem tak, i co i tylko
0: tak. Otóż wczoraj miałem taką sytuację, że oglądałem sobie coś tam właśnie z IPLI. Właściwie chciałem sobie obejrzeć. I wysyłałem pełnym łączem dane na serwer. A wiadomo, no jednak jak się coś wysyła, to jednak to pobieranie też zazwyczaj, przynajmniej w takich na takich konsumenckich łączach jest odczuwalne. I to zamulenie łącza. I w tym momencie XBMC rzeczywiście, jemu to zeszło dłużej, zanim on to odtworzył. Ale jak on to zaczął odtwarzać, to słuchajcie, po prostu nie było opcji, żeby to się zacięło. To po prostu działało i to działało bardzo stabilnie. Także myślę, że to jest priorytet. Tak, myślę, że to jest priorytet tej aplikacji, że jakkolwiek, ale stabilnie ma to zadziałać.
4: Być może w przypadku odcinków, które gdzieś tam są, natomiast w przypadku streamów jest już troszeczkę gorzej momentami. Ja nie wiem dlaczego, ale miałem taki moment, że naprawdę przy dobrym łączu na uczelni po prostu odpaliłem TVP regionalną i to, no musiałem to kilka razy odpalać, żeby to jakoś chodziło. Nie wiem dlaczego.
2: Aha. To może być kwestia streamu.
0: To może też być kwestia streamu.
4: Prawdopodobnie tak, bo jakoś no,
2: pamiętajmy, że tutaj jesteśmy uzależnieni też od tego, co dają nam ci z trzeciej ręki, czyli wtyczka to tylko wtyczka, ona ma za zadanie odtworzyć. A to, jaki już jest stream w internecie i skąd to jest odtwarzane, to już jest inna sprawa, więc no tutaj nie mamy na to wpływu. Ani autor wtyczki chyba raczej też większe.
0: Podejrzewam, że też nie ma, bo nie odpowiada za to, co gdzieś tam
4: natomiast
0: jest.
4: Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, że na liście kanałów we wtyczce tej tam, gdzie są kanały informacyjne w tej telewizji polskiej, jest na przykład jeden kanał, powiedzmy na przykład jakiś Polsat News albo TVN24, który jest jedną gwiazdką, dwiema, trzema i nie bardzo wiem, o co tam chodzi.
0: To są chyba jakieś trzy źródła.
2: Tam w ogóle jest sporo kanałów, które nie...
4: Tak, czy to są błędne, czy dużo kanałów.
0: Ja po prostu, ja dlatego też nie chciałem nawet specjalnie pokazywać tego, bo to są jakieś takie, że tak powiem, z podejrzanych źródeł raczej kanały.
2: I one nie bardzo chodzą zazwyczaj.
0: I one niekoniecznie działają. Raz to działa, raz to nie działa. Także tu po prostu trzeba się bawić i liczyć na to, że coś będzie
4: kiedyś może działać. No na szczęście z Web TV działa, bo to jest dla mnie w tej chwili główny kierunek używania tego.
2: Tak, dla mnie też. Ale Web TV to jest jakby oficjalna wtyczka robiona przez Web TV nawet na stronie Web TV jest.
4: I jest dostępna. Nawet masz te różne sortowania uwzględnione, czego na stronie już na przykład nie ma. Od A do Z i tak dalej, najpopularniejsze.
2: A, tak. To się zgadza. Ja nawet powiem ci, ostatnio się bawiłem Web TV i udało mi się na wszystkie kanały. Zobaczyć, że tamtych kanałów domyślnie to jest 2-3 razy więcej niż jest na stronie, a tylko dlatego, że tam na stronie nie pokazują się po prostu kanały, które są wyłączone, albo nie działają, albo są zrobione pod jakieś tam, nie wiem, testy,
4: Ja nie klikam w nigdy wszystkie.
2: No i tam ludzie umieszczali takie klocki, takie różne te były kanały dziwne, że ja się tam za głowę łapałem, co oni tam umieszczali, naprawdę.
4: Ja już odkąd mam to konto, chyba zdaje się około półtora roku, czy po dwa, kiedy nam to gdzieś tam wynaleźliśmy ten serwis, cały czas widzę na przykład 13 posterunek, wszystkie odcinki. Ktoś puszcza po prostu, streamuje od początku do końca. Jak włączysz to na co trafisz, to
2: albo,
4: po prostu
2: taki albo kanał. Ten, albo jeden film, po prostu.
4: Albo jeden film.
2: Jest kanał, który się nazywa Hobbit. Koniec, kropka. Iza jest Hobbit, weź jeszcze tam nowy jeden film.
4: Jest jakiś Stargate, zdaje się. Mm-hmm.
0: No tak, no ale to już jest po masa. Prostu... To jest po prostu urok tego serwisu WIP TV. Natomiast, czyli co, Kamilu, u ciebie to przede wszystkim streaming, a co powiesz na przykład o odtwarzaniu muzyki, co powiesz o,
4: nie wiem, bo odtwarzaniu tego nie filmów?
0: Ja powiem tak.
4: Jak zobaczyłem ten interfejs, mówię, nie, nawet muzyki nie będę próbował odtwarzać.
0: Ja próbowałem, tam można i to nawet dosyć fajnie działa, jeżeli jesteśmy w miarę tacy uporządkowani, od razu mówię, ja nie jestem, ale dodałem sobie na przykład jakiś jeden album i wtedy pojawiły mi się różne tam takie podkategorie, czyli że mogę sobie to posortować po...
4: A jak on to układa? Powiedzmy mi po tagach w plikach,
0: po czy tagach po plikach, po tagach w plikach.
4: Ała, to może boleć.
0: No, no to może boleć kogoś, kto ma miszmasz w tym. A jak ktoś jest w miarę taki uporządkowany, to ma fajną bibliotekę.
4: Możesz być uporządkowany w nazwach plików i mieć miszmasz w tagach. To
0: no,
4: jest
0: ale to można zawsze sobie, to można zawsze sobie no, jakimś narzędziem wtedy. Typu MP3 tak zrobić ten porządek. A niestety on po prostu no, na czymś się musi opierać. I to jest tak, że dodajemy, słuchajcie, jakieś źródło w postaci na przykład jakiegoś katalogu. I on po prostu z tego katalogu nam później po tagach wyciąga różne informacje. Mamy na przykład wykonawców, mamy utwory, mamy albumy też jeszcze.
4: Więc... Takie trochę iTunesowe.
2: To jak iTunes.
0: Tak, właśnie o tym mówię. Jeżeli tak, komuś iTunes. Się podoba iTunes, to jemu się spodoba, podejrzewam, muzyka w XBMC.
4: Mi się też nie podoba.
0: No.
2: Mi również.
0: Ale stwierdziłem, że...
2: Ale może są tacy.
0: Tak, stwierdziłem, że spróbuję. Czemu nie?
4: Ostatnio. Pobrałem, tylko trochę zmienię temat, 1000 dzwonków, no i na iTunesie nie można nawigować po literach w czasie synchronizacji, co się chce oznaczyć, a co nie. I bolało to. Więc odtwarzasz tego typu...
2: No, bolało. No,
4: okej. Okay. Można, tylko jak się ma tego
2: mi
4: za dużo, to...
2: Mi nadal brakuje czegoś i nie wiem, czy w ogóle kiedyś to zostanie rozwiązane, a propos odtwarzania filmów. XBMC tego nie posiada, mógłby, na pewno mógłby to posiadać, coś mi się wydaje, to kwestia napisania wtyczek. Ja na przykład jestem osobą, która ogląda anime nałogowo i dużo, i w ilościach sporych, a że anime to jest gatunek, powiedzmy, taki mniej popularny wśród normalnych filmów, seriali i tak dalej. Więc do tego, jeśli ktoś nie zna japońskiego, no to ma problem, nie mając napisów. A napisów jest pełno oczywiście fanowskich w internecie, w TXT, czy w tych nowych formatach .ass, które drażnią człowieka. Ale są takie. I tu bym chciał widzieć w XBMC takie coś. Chciałbym widzieć po prostu odczyt tych napisów do filmów, a dałoby się to na pewno zrobić.
0: Jest
2: i brakuje mi tych rozwiązań.
0: Z tego, co czytałem, jest
2: Mówisz?
0: To w planach. Tak, w planach odczyt ma być czytanie za pomocą tej wtyczki XBMC TTS napisów. Bo chyba już teraz można napisy, bo już teraz chyba można dodawać napisy do filmów, tylko one nie są czytane. Ale
4: a
0: ma to działać.
4: Tak, działa to z Windowsem?
2: Można.
4: Nie słuchałem od początku.
2: Działa.
0: Zdaje się, że działa.
2: Działa z Windowsem. Jest Windows. Na pewno jest, bo patrzyłem na supportowane screenery.
0: Bo to jest zrobione,
2: ale
0: zdaje się, za pomocą tej biblioteki takiej uniwersalnej, z której
4: tej
0: korzysta
4: Wix?
0: Chociażby tak, z której chociażby
2: ten
0: korzysta TheCube na przykład i inne takie programy. Także...
2: Nie, no ale to bardzo fajnie, jak te napisy będą, bo to mnie strasznie mnie to uszczęśliwi i zacznę korzystać z tego jeszcze bardziej nałogowo.
4: I jeszcze rzecz jedna, a propos nawet tych dostępnych wtyczek. Jest lista, w porządku, czytam i jak idę strzałkami w górę, w dół, ale przesunę się w prawo i nie czytam nic. Mimo tego, że mi klika.
0: Bo tam teraz, nic nie ma.
2: Bo w
4: teraz
2: prawo.
4: W czym problem?
2: Nie. Bo... Nie, bo to jest tak, że jakby wtyczki są aktywowane enterem, a lista masz od góry do dołu. Lewo, prawo nie robi po prostu nic. Nie ma na...
0: W lewo, w prawo, to znaczy... Żadnych...
4: To znaczy...
0: Nie, jak naciśniesz w lewo, to tam możesz znaleźć taki element na przykład do wyboru tego wyświetlania. Czy mają to być te właśnie te kafelki, czy lista...
2: Ale nie wszędzie. Tak, to w lewo
4: ale
2: tak.
4: Nie, ale nie wszędzie, bo czasem jak właśnie dopóki używam strzałek góra, dół bezwzględnie, to wszystko czyta. Nacisnę raz w prawo i potem chodzę górą.
2: A o to ci chodzi.
4: Wrócę i to czyta znowu.
2: To się zgadza.
4: Co tam jest?
2: Tu masz rację. Z tym się też spotkałem.
4: Czy to jest po prostu przechodzenie po nazwie, w sensie po kolumnach, na przykład...
2: Może po opisie nazwie, jakimś?
4: Czy, tak, czy... oczywiście czegoś nie widać i to mnie tylko zastanawia. Czy...
2: Właśnie, właśnie. Też tak miałem i też się pogubiłem kiedyś, bo ileś razy sobie kliknąłem w prawo, czy tam...
0: Ja jeszcze właśnie zapytam, Kamilu, bo moim zdaniem, ja nie chcę, broń Boże, nikogo zniechęcać do XBMC, no bo w końcu robimy te audycje po to, żeby pokazać ludziom, że coś takiego jest i żeby o tym coś opowiedzieć, ale moim zdaniem to ten program jest trudny, tak zwyczajnie po prostu trudny w obsłudze i trudno doszukiwać się w dużej części jego elementów jakiejś logiki, nie wiem, no. Jakie są twoje wrażenia?
4: Co jest dla mnie logiczne? Dla mnie tylko jest logiczny jeden. Jeżeli nie musisz nie używać strzałek w prawo i w lewo, bo wszystko masz na liście, a jeżeli nie masz, to będziesz miał problem. Ewentualnie zmień sortowanie. Dwa, tabulatora możesz używać tylko wtedy, kiedy jesteś, coś oglądasz i masz albo ten ekran, gdzie można wcisnąć spację, ciszej, głośniej, żeby tam spauzować, albo ten równa się, żeby głośnić i tak dalej. I tam, żeby wrócić na listę i tyle. A reszta jest dla mnie o tyle nielogiczna, że tak naprawdę ciężko określić, kiedy wcisnąć jaką strzałkę, żeby dotrzeć do danej opcji.
0: Dokładnie.
4: I jeszcze tylko to można znaleźć, że żeby dojść do tych ustawień i tam system, to nie trzeba iść strzałką w dół po otwarciu programu, tylko od razu na przykład w lewo. Bo później jak zejdziemy w dół, to tam już nie dojdziemy do tego.
0: Także no... Tak to wygląda z tym interfejsem XBMC. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że ten XBMC TTS będzie się dalej rozwijał i że będą dodawane te różne opcje. Ja też liczę na napisy, bo to będzie naprawdę fajna sprawa.
4: Tak, no. Ja mam nadzieję, że oni to jakoś ulogicznią strukturę dla nas z tej klawiatury.
0: Ja wątpię, ja trochę wątpię, dlatego
2: wątpię,
0: że on,
2: trochę na
0: że on bazuje
2: na
0: dokładnie na interfejsie takim typowo wizualnym.

0: wtyczek, ja się z tym bardziej spotkałem, że po zakładkach jakby chodzimy w lewo, w prawo, a daną, do danych opcji przechodzimy naciskając strzałkę w dół. I na samym dole jest OK.
1: To jeszcze inaczej niż ja.
2: No tak.
1: Ja się spotkałem, że chodzimy po głównych kategoriach opcji strzałką góra-dół po wejściu w ustawienia. I na przykład rozwijamy, nie wiem, konto, idziemy w lewo i mamy użytkownik, enter, piszemy.
2: W prawo raczej.
1: Albo w prawo, no. To...
2: No w lewo, w prawo, mi się bardziej kojarzy z zamykaniem.
0: Tak, Kamil, w prawo, elementu. To prędzej w prawo. A ja się właśnie spotkałem z tym takim, że zakładki są u góry, natomiast wszystkie różne inne opcje, które tam możemy sobie zmieniać w danej
2: tu
0: zakładce,
2: mi się kojarzy
0: są na dole.
2: Ribbon ten cały, czyli te wstążki.
1: Znaczy wstążki są chyba bardziej logiczne, bo mają grupy.
2: Tutaj też poniekąd są właśnie grupy. Chociaż w tym menu głównym masz taką wstążkę poniekąd trochę.
1: Tak, tak. No, to się zgadza, tylko jakby...
0: Bo wiecie, trzeba sobie teraz wyobrazić jedną rzecz. Przede wszystkim pamiętajmy, do czego ten program został stworzony. Teraz wyobraźcie sobie, mamy duży telewizor, kilkudziesięciocalowy, i taki interfejs na takim telewizorze to może być coś bardzo, bardzo fajnego wizualnie.
1: Tak, bo on się rozwija na ekranie.
0: Jest to, jest to wszystko do ogarnięcia. Jeżeli to byłby na przykład jeszcze ekran w ogóle dotykowy, już w ogóle super, bo podchodzimy sobie gdzieś tam, czy jakimś wskaźnikiem laserowym na przykład wskazujemy, wciskamy, wciskamy i już. I już aktywujemy jakąś opcję. Przesuwamy wskaźnik, klikamy, jest. Także to przede wszystkim, to przede wszystkim było, podejrzewam, projektowane z myślą o czymś takim.
1: To nie był w ogóle program projektowany z myślą o niewidomych. To jest po prostu początek czegoś, co jest fajne i na razie no, nie można narzekać. Po prostu jest trudne, ale jest.
0: Ale da się to obsłużyć i myślę, że warto
2: próbować.
0: Ważne,
2: że jest. Ważne, że jest. Ważne, że jest i dla naszych rodaków jest polski język, więc też nie ma co mówić, że jest źle w momencie, kiedy naprawdę całkiem nieźle, bo się coś dzieje.
1: Tak. I od razu instaluje się sam...
2: I to w dobrą stronę.
1: Też nie jest tak, że trzeba pobierać to i tamto, tylko tak naprawdę jedno repozytorium wystarczy pobrać i ten dodatek, od razu dodatek, który instaluje nam XBMC, wszystko nam ładnie pobiera. To nie jest tak, że musimy czegoś szukać.
0: No to nie super repo dla nas, to jest akurat myślę, że dosyć istotne dla polskiego użytkownika. To super repo jest ważne.
2: A jeśli ktoś będzie miał jakieś ciekawe wtyczki, no to pewnie piszcie w komentarzach i będzie audycja, to,
1: tak,
2: to będziemy
1: dzisiaj testować.
2: Może razem poskładamy jakieś nasze coś wspólne.
1: Jakąś audycję inną, albo może podcast na temat jakichś konkretnych wtyczek, które byście po prostu chcieli, bo...
2: Nazbieramy,
0: bo tego jest
2: zbieramy, posegregujemy.
0: No tego jest po prostu mnóstwo. I my też nie wiemy wszystkiego, bo najzwyczajniej w świecie to trzeba naprawdę spędzić bardzo, bardzo dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Kamilu, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
1: Znaczy, chyba na tą chwilę wszystko.
0: Dobrze, to dziękujemy ci serdecznie za telefon.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja myślę, słuchajcie, że będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z programem XBMC, bo no i powiedzieliśmy tyle, ile można było.
2: Wszystko zostało prawie chyba powiedziane.
0: Tak,
2: wszystko,
0: a teraz po
2: to,
0: prostu,
2: co mogło być.
0: Teraz mam nadzieję, że zachęciliśmy przynajmniej część naszych słuchaczy, żeby zapoznali się przynajmniej z tym programem. Tomecki, czy ty jeszcze coś na koniec tytułem podsumowania chciałbyś dorzucić?
3: Panie...
0: No bo miałeś tak sceptyczny być, jeszcze coś na tu, może jeszcze jakieś uwagi sceptyczne.
2: Taki niezadowolony.
3: Nie no, już o czym już powiedziałem, no to...
0: A czego, może inaczej, bo powiedzmy, no na przykład Lirin powiedział, że jemu brakuje tego, żeby... były odczytywane napisy, chociażby w filmach. A czego tobie z takiej perspektywy dostępnej brakuje w XBMC?
3: Dostępnej, to znaczy, z tego co wiem, on na przykład wtyczka ta od telewizji wyświetla różne rzeczy a propos jakości sygnału, jakichś takich rzeczy i do tego w ogóle nie mamy dostępu.
0: A to by się przydało?
3: To by się przydało.
0: Dokładnie.
3: Jakieś generalnie informacje, jakieś napisy, które są przez te wtyczki. Przez to, że to jest jakby jakaś wtyczka, taka specjalna, ona z Grinderem no siłą rzeczy nie jest. Ona w zasadzie ustawień no coś tam ma, ale ona, ich jest niewiele i generalnie my musimy to czytać dokładnie tak, jak nam ta wtyczka każe. No i no trzeba się po prostu modlić, żeby autor miał to samo na myśli, co my, jeżeli chodzi o wygodę użytkowania.

0: No trochę tak. Jak zaplem.
1: No i niestety, taka jest prawda. Ale tak czy inaczej, zachęcamy przynajmniej do spróbowania, do pobawienia się. No tym bardziej, że to w jakiś tam stopniu jest dostępne i to myślę, że całkiem niemałym. Raz jeszcze ponawiamy apel o to, żebyście zgłaszali nam jakieś propozycje swoich wtyczek, albo jeżeli jakieś serwisy byście chcieli się dowiedzieć, czy są jakieś do nich wtyczki. Od razu mówię, do chomika nie ma. To od razu, to od razu powiem, gdyby ktoś szukał, nie
2: ale
1: ma.
2: Ale swoją drogą tak, kurczę, dobre by to było, ale już nie ma, że nie ma, to szkoda. Nie ma. Myślałem, że powiesz, że jest.
1: Nie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za pojawienie się w naszej dzisiejszej audycji. Dwóch Tomków dziś gościłem, Tomka Tworka i Tomka Bileckiego. Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
1: I do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Rush, the spirit of the radio, na dobry początek naszego dzisiejszego, którego to już 112 wydania programu RTV.
6: Tak, chociaż mało brakowało, byśmy już zapomnieli, które to wydanie, jak to studio wygląda, jak to się w ogóle robi, ten program prowadzi, bo tak długo nas nie było z przyczyn od nas niezależnych. No chyba musimy was jednak na początek przeprosić, że przez miesiąc nie udało nam się być tutaj z wami i opowiadać wam o tym, co się działo w radiu i telewizji, ale przyczyny techniczne, zdrowotne i inne sprawiły, że niestety to nie było możliwe, a bardzo chcieliśmy tutaj tak się pojawić jak najprędzej, no ale niestety nie da się ze wszystkim sobie poradzić czasami w jakimś takim krótkim czasie, stąd jesteśmy dopiero teraz i będziemy nadrabiać te wszystkie zaległości.
5: Zgadza się, będziemy nadrabiać te wszystkie zaległości, będziemy nadrabiać te zaległości, no, przez dwa dni, tak sądzę, bo dziś spotykamy się z wami w sobotę, chociaż nagrywamy i to już od razu myślę, że możemy zdradzić tak. Ten sekret, nagrywamy tę audycję w czwartek.
6: Czwartek jest 19:30, mieliśmy zacząć jakąś godzinę temu, ale się pojawiły kolejne techniczne przeszkody, które to uniemożliwiły. Mam nadzieję, że ten program dzisiaj jakoś dobrnie do końca.
5: Miejmy taką nadzieję, tak. To po prostu jak się coś sypie, to się sypie wszystko i tak to niestety czasem bywa, że zanim to wszystko się poustawia, zanim to wszystko się skonfiguruje i doprowadzi do jakiego takiego porządku, no to wszystko, to wszystko trwa. Ale na całe szczęście jakoś udało się to nasze radiowe studio okiełznać. Trochę ono takie zakurzone było i to może dlatego, i to pewnie wszystko przez ten kurz. Ale...
6: Tak, ale tutaj przeszliśmy ze ściereczką tak, i już tak. Wszystko powinno być w porządku. No ale właśnie, trochę tutaj było sprzątania i odkopywania, bo dzisiaj ten program taki archeologiczny, bo będziemy
5: sekcja archeo.
6: Tak, tak. Mamy tutaj pewien właśnie bałagan. Ale jest już coraz lepiej pod tym względem. Będziemy wam opowiadać o tym, co się działo przez ten miesiąc w mediach. Będziemy mówić o nowościach, które się wtedy pojawiały i innych sytuacjach. Stąd no, może się tak zdarzyć, że o wielu z tych rzeczy już słyszeliście, ale no chcemy wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo może jednak nie słyszeliście o wszystkim, a poza tym no może na przykład za ileś lat ktoś będzie chciał z naszego programu czerpać wiedzę o tym, jak to dawniej bywało w mediach. Potraktuję to sekcję archeologiczną tak dosłownie.
5: Tak dosłownie.
6: A i wtedy na przykład my czegoś nie odnotujemy, nie odnotowalibyśmy i ten ktoś miałby przez to niepełną wiedzę na temat medialnej sytuacji w Polsce w marcu i kwietniu 2021 roku. Stąd no, o tym wszystkim, co się wydarzyło wam z chęcią opowiemy. Tak jak wspomniałeś, w sobotę i w niedzielę, chociaż dla nas to w czwartek i w piątek, strasznie to wszystko skomplikowane. Plan jest taki, że dzisiaj postaramy się Wam opowiedzieć o tym, co się działo w Imperium Prezesa Jacka przede wszystkim, tak?
5: No,
6: już po prostu radość w moim serduszku. Tak, no nie mogliśmy zacząć inaczej. Michał mówił, nie, no weź zacznijmy od innego programu. Ja mówiłam, chyba błądzisz. Nie mamy innego wyboru. Bo my tak generalnie się staramy, jak już pewnie zaobserwowaliście, jeżeli słuchacie nas regularnie, w pierwszej kolejności mówić o kanałach Wielkiej Czwórki, stąd właśnie będzie Imperium Prezesa Jacka. Ja ze zbyt małą ekscytacją to powiedziałam. Imperium Prezesa Jacka i będzie też o TVN-ie, bo w Polsacie się chyba mniej wydarzyło przez ten czas i będzie też garść radiowych informacji z kilku stacji radiowych, między innymi z Imperium, czy jego, Michale, to teraz ty musisz tak z ekscytacją powiedzieć.
5: Imperium Prezeski Agnieszki zapewne.
6: Tak, no ale przez miesiąc widzę, że nie dbałeś o uczucie.
5: Ono nie
6: rozkwitło niestety, a spodziewałam się, liczyłam tak, że będzie tutaj progres, ale nie tylko o tym, że Imperium będzie, tylko też o innych stacjach radiowych. Natomiast jutro skupimy się, jeżeli chodzi o telewizję, na tym, co się będzie działo w kanałach, co się działo właściwie w kanałach tematycznych różnych, no i również na części wieści z tego świata radiowego, z innych już imperiów.
5: Ja tylko tak jeszcze poproszę cię, żebyś jeszcze odrobinkę odsunęła się od mikrofonu, bo te nasze mikrofony po przetarciu ich ściereczką to takie bardzo wrażliwe się zrobiły.
6: Jeszcze troszkę. No, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy teraz?
5: No, zobaczymy.
6: Się okaże. Tak, i jutro też o 16 rozumiem, że słyszymy się z naszymi, a raczej słuchacze usłyszą nas, tak? Czy planujemy jakieś inne
5: godziny? Tak jest, o godzinie 16, jutro o godzinie 16, zatem słuchajcie nas, wyczekujcie. No ale na razie to my mamy dla was ten 112 odcinek programu RTV, który już oficjalnie startuje, a w którym witają was bardzo serdecznie prowadzący, jak zawsze, Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz, na szczęście nie zapomnieliśmy, jak się nazywamy.
5: Tyle dobrego.
6: I zaczynamy od tego, co wam obiecaliśmy ponad miesiąc temu, więc nie może być inaczej. No bo mówiliśmy wam jeszcze bodajże 6 marca, nasz ostatni program był emitowany, że podzielimy się z wami informacjami o tym, któż został nagrodzony w plebiscycie Telekamery Teletygodnia 2021. No i bardzo chętnie do tego wrócimy, szczególnie, że te nagrody i ten plebiscyt to jest małe piwo, tam potem się wydarzyły
5: tam
6: takie
5: była
6: niesamowite
5: akcja,
6: rzeczy,
5: tak,
6: że trzeba to odnotować. Ale po kolei. Gala miała miejsce równo miesiąc temu, czyli 10 marca. Już mieliśmy pewne niespodzianki na wstępie, bo mieli ją prowadzić Państwo Szatanowie. Nawet pamiętam, że graliśmy piosenkę Barbary Kurdej Szatan z tej okazji. A jednak w roli prowadzących zobaczyliśmy Katarzynę Zielińską i Kacpra Kuszewskiego. W sumie nie wiem, czym ta zmiana była podyktowana, ale to jest tutaj najmniej ważny element. Potem się działo więcej. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć czy poinformować was, kto został nagrodzony.
5: Tak jest. No to już startujemy z wyliczanką. W kategorii aktorka Telekamerę otrzymała Małgorzata Socha.
6: Z kolei w kategorii aktor nagrodzony został Maciej Sztur, zapewne za rolę w serialu Szaci.
5: A jeżeli chodzi o Telekamerę za najlepszy serial, to otrzymała ją produkcja Brzydula.
6: Następny typ serialu, taki szczególny, bo chodzi o serial fabularno-dokumentalny. Tutaj za najlepszy widzowie uznali serial Sprawiedliwy Wydział Kryminalny.
5: Z kolei osobowością telewizyjną został uznany Przemek Kosakowski.
6: I to mnie absolutnie nie dziwi.
5: Down the road.
6: Tak, oglądałam część tej gali. Przemek podziękował wszystkim uczestnikom swoich podróży, wymienił ich z imienia, więc no to też było bardzo, bardzo miłe, no bo tak naprawdę oni tutaj są najistotniejsi w tych programach. I już plansze, jakie można było zobaczyć w ostatnim odcinku Down the Road, informują, że planowana jest kolejna odsłona tego programu, także jeżeli na przykład przykład znacie kogoś, jakąś osobę z zespołem Downa, która mogłaby, chciałaby, byłaby w stanie wyruszyć w taką wyprawę, no to myślę, że warto ją o tym poinformować, że jest taka możliwość. Kolejna kategoria to prezenter informacji. Tutaj zgodnie z moimi typami, chyba twoimi też z tego co pamiętam, tak. Piotr Kraśko.
5: Kolejna kategoria to prezenter pogody i tu telekamerą został uhonorowany Bartek Jędrzejak.
6: Komentator sportowy, w tej kategorii nagrodzono Jerzego Mielewskiego.
5: W kategorii juror. Jujoj, tak, jujoj. To jeszcze wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to człowiek literki R nie wymawiał. Kto słuchał odcinka setnego i 3/4, ten wie. Jurorką konkretnie została najlepszą Cleo.
6: A w kategorii program rozrywkowy za najlepszą produkcję uznano Nasz Nowy Dom.
5: No i mamy jeszcze jedną telekamerę, mianowicie ma nagrodę magazynu Netfilm i tu trzecia część Watachy ją otrzymała.
6: To nie jest jednak ostatnia telekamera, ostatnia z tych takich regularnych, ale mamy jeszcze kilka szczególnych nagród. Honorowa kapituła, w której skład weszli zdobywcy złotych telekamer z ubiegłych lat, już po raz trzeci przyznała telekamery w kategoriach Człowiek Roku oraz Produkcja Roku. Nagrodę otrzymała tutaj Iga Świątek oraz twórca akcji charytatywnej Hot 16 Challenge, czyli raper Solar. Specjalne telekamery 2021, które przyznaje redakcja Teletygodnia, powędrowały do Canal Plus za serial Król oraz do TVP Kultura z okazji 15-lecia istnienia tej stacji. Natomiast złote telekamery Teletygodnia, no czyli takie, które są przyznawane osobom, które już, czy produkcjom, które otrzymały trzy zwykłe telekamery i żeby już więcej nie zajmowały miejsca i dały szansę innym, to się nagradza je tymi złotymi, a więc one trafiły do Mikołaja Roznerskiego oraz serialu Lombard Życie pod zastaw. No i jeszcze taki miły akcent, czek na sumę 23 000 złotych pochodzącą z SMS-ów wysłanych w głosowaniu w plebiscycie telekamer trafił do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Odebrała go Teresa Lipowska. No i słuchajcie, jakby się tak przyjrzeć tej liście i zrobić takie podsumowanie, ono zawsze jest robione chyba przez fanów telewizji, no to można by ustalić, kto otrzymał, która stacja telewizyjna otrzymała najwięcej statuetek, a więc została nagrodzona najobficiej, a której poszło nieco gorzej. No i wychodzi na to, że jeżeli by rozpatrzeć dorobek Imperium Prezesa Jacka, no to tylko jedna statuetka na koncie i to w zasadzie nawet tak pośrednio, no bo nie na koncie ani żadnego serialu, ani produkcji, ani prezentera bezpośrednio związanego z TVP, tylko nagrodę otrzymała Cleo, jurorka, wiadomo, The Voice Kids, no ale no nie jest osobą w TVP na etacie. Nikt z ich gwiazd nagrody nie dostał pomimo nominacji dla Rafała Brzozowskiego, czy Idy Nowakowskiej, czy innych osób i produkcji.
5: A tu nic.
6: No i TVP stwierdziło, że to jest przesada i to jest niemożliwe.
5: Tak być nie może.
6: Tak. I następnego dnia, w czwartek, 11 marca, zostało wydane oświadczenie, które ja wam tutaj chciałam przeczytać, natomiast później cała albo prawie cała treść tego oświadczenia, już tego tak dokładnie nie porównywałam, znalazła się w materiale, który pokazywało TVP Info. W wiadomościach też zresztą ten temat był ujmowany. Ten materiał z TVP Info trwa 8 minut, ale stwierdziliśmy, że to jest za dobre, żebyście tego nie znali, bo może nie wszyscy oglądają i mieli okazję się z tym zapoznać. Dlatego my wam teraz musimy to zaprezentować, bo to jest, no myślę, że jeden z najlepszych materiałów telewizji polskiej, a konkurencja jest duża w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te materiały TVP Info, ale tutaj no to są, myślę, wyżyny. Także no musicie to poznać, tego się nie da odzobaczyć ani odsłyszeć.
0: Telekamery 2021 kpiną z widzów i karykaturą rynku. Telewizja Polska wyraża niesmak skrajnie niewiarygodnym przebiegiem plebiscytu telekamery 2021. Wyniki tegorocznych telekamer rażąco różnią się od faktycznych codziennych wyborów milionów widzów telewizji linearnej, którzy każdego dnia głosują swoimi pilotami na określone audycje. O wyborach tych świadczą oficjalne wyniki oglądalności telewizji za 2020 rok, mierzone zarówno w standardzie MOR, jak i AGB Nielsen. Plebiscyt co do zasady powinien odzwierciedlać faktyczne preferencje widzów wyrażone całorocznymi wynikami oglądalności stacji telewizyjnych. Jeśli jego wyniki stają w wyraźnej sprzeczności z wynikami oglądalności, to plebiscyt taki staje się niewiarygodny i bezwartościowy. Już telekamery 2020 wzbudzały kontrowersje, kiedy nominowana w kategorii serial produkcja Polsatu Zawsze Warto, którą ogląda średnio zaledwie 800 tysięcy widzów, pokonała seriale Telewizji Polskiej Wojenne Dziewczyny i Stulecie Winnych, które gromadziły widownie na poziomie 3 milionów. W tegorocznym plebiscycie w kategorii osobowość nominowany przez TVP Rafał Brzozowski, którego program Jaka to Melodia oglądało w 2020 roku średnio prawie 2 miliony widzów, oraz Ida Nowakowska, znana z programów The Voice Kids, 3 miliony, Pytanie na Śniadanie, najpopularniejsza telewizja śniadaniowa, Dance, Dance, Dance, 2,4 miliona, zostali rzekomo pokonani przez pana Kossakowskiego, którego ogląda w porywach 750 tysięcy widzów TVN. W kategorii aktor TVP nominowała Jana Wieczorkowskiego, to jest Stanisława Winnego z serialu Stulecie Winnych, który według MOR oglądało w 2020 roku średnio 3 miliony osób, a pierwszy odcinek nowego sezonu już 3,5 miliona. Aktor ten stworzył rewelacyjną kreację w serialu, który osiągnął najwyższą oglądalność spośród wszystkich seriali w tej kategorii, ale telekamera przypadła Maciejowi Szturowi z serialu Szać, który w TVN oglądało 1,2 miliona widzów. Nominowane przez TVP aktorki Weronika Humaj z serialu Stulecie Winnych, 3 miliony, oraz Anna Karczmarczyk z serialu Ludzie i Bogowie, 2,5 miliona, również nie dostały telekamery, która powędrowała do Małgorzaty Sochy z serialu Brzydula 2. TVN z widownią, uwaga, to nie żart, 534 tysiące widzów. Uwielbiane przez widzów formaty Telewizji Polskiej, Sanatorium Miłości, kategoria program rozrywkowy i The Voice Senior, których widownia w 2020 roku wyniosła 3,6 miliona, przegrały z Nasz Nowy Dom Polsatu z widownią 1,3 miliona widzów w 2020 roku. W serialach Telewizja Polska nominowała najpopularniejsze superprodukcje, takie jak Stulecie Winnych z widownią 3 miliony widzów, Ludzie i Bogowie 2,6 miliona, przyznane zwycięstwa w tej kategorii serialowi Brzydula 2 z widownią 534 tysiące widzów TVN, to jest 5-6 razy mniejszą niż seriale TVP, może budzić jedynie uśmiech politowania. Powodem opisanych zniekształceń wyników telekamer 2021, gdyby doszukiwać się dobrej woli organizatorów, był wadliwie przyjęty sposób głosowania za pomocą płatnych SMS-ów oraz online. Relatywnie wysoki koszt SMS wynoszący 3,69 zł brutto zniechęcał do głosowania znaczną część widzów. Widz chcący głosować w choćby połowie kategorii musiałby zapłacić ponad 22 zł. Organizator nie mógł nie wiedzieć, że głosowanie online jest skomplikowane dla wielu starszych widzów telewizji linearnej i czytelników papierowej prasy, którą sam wydaje. W ten sposób w konkursie na telekamery stworzono barierę ekonomiczną i technologiczną dla głosowania przez osoby, które stanowią większość widzów telewizji linearnej, a jednocześnie w sposób uprzywilejowany potraktowano młodszych widzów, stanowiących zdecydowaną mniejszość widzów, którzy preferują komunikację online. Jest szyderstwem organizatorów plebiscytu, szyderstwem z własnych analogowych czytelników wydawanych przez siebie w papierze TV Guide'ów, że odcięto ich ekonomicznie i technologicznie od preferowanego sposobu głosowania za pomocą SMS-ów, uprzywilejowując niemal nieużywany przez nich format online. Nieużywany, gdyby bowiem czytelnicy ci używali online'u, nie kupowaliby prasy papierowej. W efekcie tych błędów głosy marginalnej części widowni zostały nadprezentowane w przebiegu głosowania kosztem głosów wielomilionowej większości widzów, co skutkuje oderwaniem wyników plebiscytu od realiów rynku. Do plebiscytu zastosowano znany z rynku reklam patologiczny syndrom grupy komercyjnej, w którym o wycenie reklam w telewizji linearnej decyduje ta grupa, która tej telewizji prawie w ogóle nie ogląda. Wertując kuriozalną i nieadekwatną listę laureatów, można odnieść wrażenie, że o wynikach przeprowadzonego konkursu telekamer nie zdecydowały odczucia widzów, którzy oglądają telewizję linearną, ale zorganizowane akcje online-owych farm troli i botów. Przerażające, jak szybko metody opresji i manipulacji stosowane dziś w świecie przez gigantów technologicznych przenikają na nasz polski, rodzimy grunt. Wskazuje na to choćby analiza profili społecznościowych tych stacji, które zachęcały do oddania głosów na swoich kandydatów. Trudno bowiem znaleźć ślady istotnej aktywności widzów, internautów, które korespondowałyby z wynikami plebiscytu. Na przykład post na profilu facebookowym Telewizji Polskiej Bądźmy Razem, który zachęcał do głosowania na Idę Nowakowską, wzbudził ogromne zainteresowanie, generując aż 966 komentarzy. Natomiast post na profilu facebookowym TVN-u, który dopingował do głosowania na m.in. Przemysława Kossakowskiego, uzyskał jedynie 40 komentarzy. Obok błędów metodologicznych podczas organizacji Telekamer 2020 pojawiły się też kłopoty techniczne, na jakie napotkali niektórzy głosujący na nominowanych przez Telewizję Polską aktorów, dziennikarzy i produkcje telewizyjne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że skala nieprawidłowości i absurdalność zastosowanego konceptu liczenia głosów były zaprogramowaną zasłoną dymną i alibi dla z góry ukartowanych kuriozalnych wyników. Wątpliwości co do organizacji Telekamer 2020 dopełnia kwestia standardów w trakcie głosowania. W styczniu 2021 TVP otrzymała od Teletygodnia, którego wydawcą jest Bauer, propozycję wykupienia kampanii reklamowej promującej nominowane osobowości i produkcje. Telewizja Polska nie skorzystała z tej niemoralnej oferty. Nasuwa się jednak w oczywisty sposób wątpliwość, czy plebiscyt popularności oferty TV nie przerodził się w plebiscyt nakładów reklamowych poczynionych przez nadawców w wydawnictwie Bauer w 2021 roku, czyli w okresie głosowania. Telewizja Polska wyraża żal, że niemieckie wydawnictwo Bauer, organizator Telekamer 2021, zakpiło sobie z najlepszej woli i uczciwości widzów TVP biorących udział w plebiscycie i przekształciło telekamery w narzędzie walki z Telewizją Polską, jaką wypowiedziały TVP już niektóre inne media działające w Polsce. Gala Telekamer, podczas której w większości kategorii wygrał szorujący po dnie oglądalności TVN, największy przegrany telewizji linearnej w 2020 roku, według wszystkich badań, TVN masowo zwalniający dziś dziennikarzy i staw, była oczywistą ustawką i rozpaczliwą walką dyrektora programowego TVN, pana Miszczaka, o przetrwanie. Właścicielom TVN-u zostawiamy dylemat, czy dać się nabrać na to, żeby klęskę ich telewizji w realu przypudrować fikcją sukcesu w ustawionym plebiscycie. Przykro tylko patrzeć, jak dla niskich pobudek i ochrony nieuczciwych interesów plebiscyt, który przez lata angażował pozytywne emocje, w tym bardzo wielu widzów Telewizji Polskiej, umiera w niesławie na naszych oczach w odium manipulacji i nieuczciwości.
5: I jak? Jest ci przykro z tego powodu?
6: No to jest bardzo, bardzo wszystko przykre. Ja tego przez miesiąc nie słuchałam i teraz jeszcze bardziej jestem poruszona tą sprawą, bo zdecydowanie może jakaś komisja śledcza tu powinna być, prawda?
5: Może.
6: Bo tak, teraz ma być ta komisja od soku z buraka na przykład. To jeszcze Telekamer by się przydała, bo to jest naprawdę poważna sprawa. Mnie się najbardziej podobał ten fragment odnośnie postów zachęcających do głosowania, postów na Facebooku, że post zachęcający do głosowania na Idę Nowakowską cieszył się o wiele większym zainteresowaniem internautów niż post zachęcający do oddania głosów na m.in. Przemka Kossakowskiego, a przecież rzekomo właśnie kwestią, która miała wpływ na takie, a nie inne wyniki i na dyskryminowanie części widzów, było to głosowanie internetowe.
5: No właśnie,
6: tak?
5: No właśnie.
6: No to jak ci widzowie TVP, czyli powiedzmy osoby starsze, o których oni tam mówią, no to nie są tacy internetowi, to co, byli w stanie lajkować post o głosowaniu na Idę, ale oddać na nią głos już nie przez internet,
5: no.
6: To wszystko jest...
5: Podejrzane. To jest podejrzane i na pewno jakaś komisja by się do tego przydała, wszak ważniejszych tematów w kraju nie mamy. Co tam
6: absolutnie
5: COVID?
6: Absolutnie żaden COVID, żadna pandemia, niczego takiego nie ma. Oni tam jeszcze przez cały dzień ten temat poruszali w innych formach, jakieś sondaże robili, na ulicy pytali ludzi, kto powinien wygrać i się ludzie wypowiadali, że no to takie dziwne, że TVN tyle nagród dostał. Dziwne. Także no naprawdę nie umieli się pogodzić pogodzić z tą porażką, ale ja to rozumiem, bo oczywiście też uważam, że treści produkowane w Imperium są najlepsze, że po prostu ludzie są jacyś niewdzięczni, nie doceniają tego.
5: Wiesz, tak zupełnie serio, głosują. Co by nie mówić, z naszej perspektywy, to one są jednymi z lepszych ze względu na to, że co by nie mówić, TVP do sporej i chyba największej, ja nie mam żadnych statystyk, ale na pewno TVN to jest gdzieś tam no na szarym końcu tej wielkiej czwórki. Może Polsat może się mierzyć i stawać w szranki z TVP, ale mam na myśli ilość produkcji z audiodeskrypcją.
6: No owszem, owszem. I biorąc pod uwagę, no to no właśnie ja oglądam choćby Stulecie Winnych, które jest z audiodeskrypcją. Nie oglądam Szadzi, które tej audiodeskrypcji nie miała, bo to TVN, a to właśnie za nią Maciej Sztur dostał tutaj nagrodę. I byłam trochę zaskoczona rzeczywiście, że Stulecie Winnych nagrody nie otrzymało, bo to serial się cieszący dużą popularnością.
5: I nam tak naprawdę
6: z
5: oferty TVN-u to pozostają przede wszystkim paradokumenty, bo one są najłatwiej przyswajalne.